0: swoją głowę.
1: A to czujesz? A rozum co mówi?
0: A rozum mówi, że trzeba jakby patrzeć w dwie strony. Nie można się zamykać tylko na jedno, że a tutaj tylko się zafiksować w jednym temacie i nie. Albo że wiesz, w drugim temacie tak. Nie, trzeba badać, trzeba szukać w obie strony. Jestem w takim etapie poszukiwania i tu sobie szukam, i tu sobie szukam. Tu sobie szukam jakiś za, tu sobie szukam jakiś przeciw. I tak sobie porównuję, i tak sobie grzebię. A gdzie się dogrzebię, to nie wiem. Życie jeszcze, mam nadzieję, chwilę potrwa, to w którą stronę pójdę, prawda?
1: No i przetłumaczę wam to na ludzki język, po prostu żona chciała, no.
0: Nie, czemu? Nie, to nie jest tak, że żona chciała. Wiesz, ja nie mam jakiejś tam, jak to się mówi, hetery, która o, nie będzie ślubu kościelnego, czy coś tam, to ten. Nie, my sobie zrobiliśmy to po swojemu, każdy na swoich zasadach, na swoich warunkach i naprawdę myślę, że tak jest dobrze. Sam, gdybym sobie nie postawił pewnych warunków w głowie i nie przemyślał wielu rzeczy, zrobiłbym to zupełnie inaczej, ale myślę, że trzeba postępować zgodnie ze swoją i sercem, i rozumem, i nie być, że tak powiem, zacieczewionym w żadną ze stron. Jeżeli czujesz, że coś powinieneś w ten sposób zrobić, to tak to zrób i tyle.
1: A nauki przedkościelne były, gdzie ksiądz tam
0: informował?
1: O,
0: fantastyczne.
1: Jak wlejesz nasienie w niewiastę?
0: Powiem ci, że fantastyczne. Ale wiesz co, ja to chyba bym wolał z tobą o tym porozmawiać na filmie, bo znaczy ja o tym mówiłem też u siebie w audycji, bez montażu, bez cenzury, ale wiesz, tu jest troszkę, wiesz, taki umo, czy tam ktoś się zaraz zaczną szydzić, a to po co dawać ludziom pożywkę. Ale powiem ci, że fantastyczne były okazje. Okazuje się, że już teraz, w cywilizowanych czasach, jest tak zrobione, że w Irlandii, nie wiem jak w Polsce, w Irlandii, nauki takie przedmałżeńskie ogarniają firmy. Są powołane takie firmy, które firma, u której my, że tak powiem, wykupiliśmy tą usługę, nazywa się Accord. Accord Data Jej i my sobie wzięliśmy, właśnie wykupiliśmy u nich usługę i jak to wygląda? Wygląda to zupełnie inaczej niż były jeszcze lata temu, bo około 8-9 lat wstecz, były organizowane przez polskiego księdza, którego już tu dawno nie ma, nauki takie przedmałżeńskie i na tych naukach to co tam się działo, To naprawdę to były. To jest mniej więcej właśnie poziom, o którym mówisz, jakieś rozmowy o tym, że ósme dziecko w wieku 32 lat jest planowane i że wszystko jest B. A teraz powiem tak. Sytuacja. Ja właśnie też tak szedłem i sobie myślę, kurwa. Pójdę na jakieś nauki, gdzie mi będą jakieś farmazony opowiadać, prawda? No i powiem ci, jak ja się zaskoczyłem. Okazuje się, że wchodzimy na salę, to było na dwa dni. Ty w ogóle masz czas, żebym o tym nawijał?
1: Pewnie.
0: A, spoko. Poszliśmy do hotelu akurat, bo to było u nas w hotelu tutaj w mieście organizowane. I co? I wchodzimy. A się okazuje, że wiesz, było chyba coś koło 40 krzesełek dla 20 par, 18, 19, 20, ja jakoś tak mniej więcej wyliczyłem, że tyle par było i była taka jakby sala konferencyjna wynajęta i dwie takie panie 60+. Myślę, że one miały 60+, 55, 60+. Człowieku, jak one opowiadały zarąbiście pewne kwestie, wiesz, o szacunku w związku, o wsparciu, o budowaniu relacji i taki fajny, został taki fajny przekaz tam był, bo dostaliśmy, wiesz, za ten kurs się też sporo płaci, bo to jest taki dwudniowy kurs, on chyba kosztuje ze 180 euro. Ale wiadomo, no hotel jakoś trzeba wynająć i te kobiety muszą coś zarobić i firma. Każda z par dostała, w sumie każda osoba w parze dostała podręcznik taki, w którym było ładnie napisane na samym przodzie, że małżeństwo to jest droga, a nie cel. I powiem ci, że było bardzo dużo fajnych ćwiczeń, takich ćwiczeń w grupowych, bardzo dużo one mówiły o swoim życiu, jak bo to też są kobiety, które tam żyją w związkach małżeńskich, a i mają na przykład dzieci i o procesie tam wychowywania i w ogóle, ale nie było czegoś takiego, że wiecie, tam macie kalendarzyk i na kalendarzyk, nic z tych rzeczy, po prostu była rozmowa i o antykoncepcji, o tym, żeby się szanować, zawsze starać się wspierać, patrzeć, czy partner tam, czy wszystko z partnerem okej, czy nie trzeba mu czymś pomóc, albo po prostu no, przyjść, przytulić.
1: Bez tego, wiesz, o co bez tego to nie wiedziałbyś, że trzeba szanować żonę i, nie, przy, i przytulić.
0: Nie, nie chodzi
1: a,
0: o...
1: A co mówili o antykoncepcji na przykład? O,
0: że jest.
1: Odradzali?
0: Nie, że jest. Mówili, że jest antykoncepcja. Oczywiście, no wiesz, jak to... Przy takich kursach, które szczerze rzecz ujmując, to nie wiem, czy oni nie są w jakiś sposób powiązani z jakimś może kościołem katolickim w Irlandii czy coś. Nie, nie było czegoś takiego, że tam odradzali antykoncepcji czy coś. Po prostu mówili, że istnieje. Nie udawali, że tematu nie ma. I nie było powoływań się na jakieś kalendarzyki. W sumie jedyną rzeczą taką, którą kojarzę z tematów takich w cudzysłowie około kalendarzykowych, to była kwestia tego, że jajeczko kobiece żyje tam kilkanaście godzin i że to jest taki czas, kiedy dobrze jest trafić, jeśli się planuje potomka. No i tyle w zasadzie. Nie było jakiś, nie było tak, że przyszedł ksiądz i zaczął tam opowiadać o tym, jak, bo widzę, że tutaj już umął się cały telepiecz, ksiądz nauczał. Nie, to nie był ksiądz. To, no były, ja, to były dwie ja osoby rwę, stanu świeckiego.
1: Ja też się rwę do szydzenia, ale tak jakoś mówisz z sensem na razie, to nie mam okazji niestety, bo...
0: No.
1: Chcę poszydzić z księdza. Nędza, nie mam jakiejś...
0: żeby było śmieszniej, to organizując ten cały ślub, też opisałem procedurę, znaczy opowiedziałem o tym wszystkim tam, wiadomo, u siebie. To się tak okazało, że w zasadzie to się nie jest tak jak w Polsce, że idziesz gdzieś tam na plebanie i załatwiasz sobie kwestie ślubne, to nic z tych rzeczy.
1: Inni dają więcej, co prawda, synu, ale...
0: A i tu ci powiem, że jak właśnie zaczęliśmy ogarniać kwestie ślubne, nie mogę, bo mnie
1: o śluzie mówili?
0: O śluzie coś mówili.
1: Ulubiony temat, śluz właśnie. Ksiądz przyszedł i gadał o śluzach.
0: Przepraszam, muszę wyłączyć czat, bo się rozkojarzam.
1: Śluzę trzeba zamknąć, słuchajcie, żeby się nie wylało, to się zamyka śluzę.
0: Tak. Ogólnie wiesz, okazuje się, że na dzień dobry, jak chcesz wziąć ślub, to pierwsze miejsce, gdzie należy uderzyć, to jest HSE. Jeżeli mieszkałeś w Irlandii, to może ci być trochę znane. Tam też się ogarnia sprawy.
1: HSE-ra?
0: Nie, HSE po angielsku. Na pewno kojarzysz, bo tam się dużo spraw medycznych i nie tylko załatwiało. No i tam ogólnie trafiliśmy na informację mniej więcej, jak zacząć przygotowania. Umówiliśmy się tam z kobietą właśnie z tego w recepcji, żeby, znaczy nie recepcji, tylko właśnie w takim, w cudzysłowie jest właśnie przy HSE zorganizowane coś na podobieństwo Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce. No i tam sobie dowiedzieliśmy się wszystkiego, co będzie potrzebne. No i też na stronie właśnie tego urzędu dowiedzieliśmy się, że musimy mieć takiego księdza, który może udzielić ślubu, bo to ja nie wiedziałem. Myślałem, że każdy ksiądz może udzielić ślubu.
1: Ja też tak myślałem.
0: A nie. No i się okazało, że okazało się, że taki ksiądz się trafił i że jest jeszcze w naszym mieście i że jest to jeszcze Polak, także w ogóle...
1: Kurczę, to ale jaja, czyli to nie każdy ksiądz może być egzorcystą, nie każdy może ślubów udzielać, czyli oni mają takie specjalizacje jak w grach RPG trochę. Ksiądz udzielający ślubu, ksiądz egzorcysta, ksiądz motocyklista, ksiądz jakiś tam jeżdżący na tego, na jakieś na pielgrzymki, takie specjalności mają specjalne.
0: Znaczy, na pielgrzymki to chyba każdy ksiądz chodzi, tak mi się wydaje, bo to akurat chyba nie wymaga jakichś większych tam skillów. W każdym razie Ksiądz musi koncesję wykupić, Rafał pisze. Nie, jest...
1: Oni tak skaczą sobie ten level, gdzieś tam przeżywają przygodę na pielgrzymce i nagle... Egzorcysta, pierwszy level.
0: No i tak sobie siedzi wieczorem i tak przegląda jakieś jak pakiety HBO czy czegoś nie i udzielanie ślubów 11,99 na miesiąc kupuje, nie? Nie mogę, ci ludzie mnie rozbrajają. Niepowtarzalny orgazm, no do twojego pytania to się nawet nie będę odnosił.
1: Kurde, ale w rezultacie, słuchajcie, jak taki leniuch to wszystko tak miło wspomina, no to ja jako nawet antyklerykał zapiekły, darzący ślepą nienawiścią po prostu tych typów, to gdzie ja tam będę mu coś odradzał albo sobie nawet kpił? Jak on to lubi, jak mu z tym przyjemnie, jak on się cieszy. Patrzcie, jak on się cieszy. Jak on podskakuje, buzia mu się raduje. On dla niego to przygoda była fajna. Tam sypanie kwiatków, to o śluzach trochę tutaj...
0: Nie było nic o śluzach. Aha. O śluzach to tylko umo na czacie. Wiesz co, kiedyś Kuba ze Stanów powiedział coś właśnie na sens tego, że rodzina, że najważniejsze. W ogóle powiem ci, że nie rozumiałem dokładnie, o czym mówi. Zrozumiałem to szczerze, naprawdę następnego dnia po ślubie, jak wszystko w głowie mi się przeformatowało. To jest tak, jakby ci się wszystkie puzzle ułożyły w głowie, które były gdzieś porozrzucane, bo to jest taki proces, który gdzieś tam odwlekasz, robi się taki trochę bajzel w głowie i w momencie, kiedy do tego dochodzi, jest tak, jakby ci się wszystko w głowie poukładało. Nie umiem opisać tego do żadnych tam psychodelików, które można byłoby zarzucić, żeby porównać taki format dysku, ale naprawdę spoko.
1: Idź do katabasa, to lepsze od kwasa. Ale no to fajnie nawet. Wiesz, kiedyś słuchałem w Radio Maryja, są takie tam audycje dla małżonków, które przypuszczam trochę właśnie trącą takim klimatem, co na jakichś naukach przedmałżeńskich i nawet trochę to miało sens, co tam gadali ci zaproszeni goście, coś tam specjaliści, kościelni, ksiądz, no bo jakby nie było, no to jest dobra rada, że kobietę trzeba na początku tam rozpieścić, powinien mąż, niewiastę rozpieścić, no to jest, wiesz, dla kogoś, kto się w ogóle tak nie orientuje na przykład, ja nie mówię tu o tobie, broń Boże, ale jakiś pan z dziś przyjdzie, to jak on się dowie, że jest coś takiego gra wstępna, a nie, że się rzucasz na babę od razu i dwie minuty i do widzenia, to wiesz, dla niego taka wiedza od księdza, że trzeba kobietę stopniowo tam rozpieścić, no to dla niego to jest cenna wiedza, nie?
0: Wiesz co, tu zupełnie nie chodziło o to, żeby kobietę przytulić, bo chce się seks uprawiać. Nie, tu chodziło o to, ogólnie wiesz, tu nie chodziło o kobietę, ale też i o faceta, że wiesz, żeby patrzeć na tą drugą osobę w ten sposób, żeby też się nią zaopiekować i to może ci się wydawać takie, że o, to jest taka wiedza powszechna. No powiem ci, stary, nie jest tak, bo jak ja czasem tak, wiesz, rozmawiam tutaj ze swoimi, w cudzysłowie też, znajomymi tu w Irlandii, Polakami, Irlandczykami, ludzie tak, wiesz, traktują trochę takie, że tak powiem, przytulaski czy coś, to takie, to dla dzieci jest, my to już jesteśmy dorośli, my się nie potrzebujemy przytulać, bo my to ze sobą tam oglądamy film na kanapie. No, wydaje mi się, że jednak taka bliskość jest dobrym spoiwem dla związku.
1: No, w sumie tak. Ja też jestem nie za dobry w te klocki. Jak gdzieś pójdę z dziewczyną, to zostawię ją samą gdzieś na mnie. I nie przytulę, bo to ja nie lubię, jak mnie ktoś dotyka. Ja to nie lubię, jak mnie ktoś dotyka. Co, a telewizora nie może się włączyć?
0: Ja pójdę gdzieś z kobietą, to ją zostawię, bo sobie zapomnę.
1: Tak więc, może mi by się przydały takie lekcje od księdza na przykład. Masz tu pozdrowienia od Kubusia.
0: Cześć Kubuś, wzajemnie pozdrawiam. Także fajnie się udało. A żeby było śmieszniej, to dzisiaj jest nasz nasz drugi miesiąc, jak wzięliśmy ślub, także akurat się tak fajnie złożyło, 27.06.2019, ta równa dwa miesiące.
1: Okrągła rocznica, dwumiesięcznica.
0: Żeby było śmieszniej, to tak. Dokładnie,
1: no, to,
0: tak.
1: To tym bardziej gratulujemy i pozdrawiamy też Madzie i z okazji, jak był kiedyś taki program, koncert życzeń jeszcze za PRL-u, to ja powiem z okazji bursztynowych godów dla profesora Leniucha i Madzi teraz właśnie zaśpiewa Krzysztof Krawczyk. I tam pamiętajcie o ogrodach.
0: Oj ty szyderco, oj ty szyderco.
1: Koncert życzeń w Nocnym Radiu.
0: Oj ty szyderco jeden. Coś znajdę.
1: I to był program zajebisty, bo puszczali te same piosenki. W każdym wydaniu mieli tam cztery i puszczali je w kółko. I cały czas ten sam tekst. Z okazji platynowych godów, z okazji bursztynowych godów dla pana Zdzisława z Chrubieszowa i pani Janiny zaśpiewa teraz znowu Krzysztof Krawczyk.
0: A powiedz mi w zasadzie, to z tymi bursztynowymi godami w ogóle, to chyba jest coś takiego, że tam na 25-lecie małżeństwa, chyba 50-lecie małżeństwa, jak to tam idzie?
1: No jakoś tam tak to jest takie... też dokładnie, nie wiem właśnie. No ale jakoś faktycznie są takie okresy, że tam po roku, po 5, po 10, po 20. No i są to jakieś srebrne, złote, bursztynowe, platynowe.
0: Powiem szczerze, że...
1: drewniane.
0: Jeżeli ktoś by krytykował, że a po co takie rzeczy robić, to jest całkiem fajna rzecz. My sobie na przykład z Madziuszką tak ustaliliśmy prywatnie, że będziemy sobie, a co? Co miesiąc będziemy sobie obchodzić tak co miesiąc nasze małe urodzinki, naszej rodzinki i gdzieś się będziemy wybierać do restauracji na jakiś fajny, wykwintny obiadek. O, można.
1: Jak słodziasznie.
0: A popatrz.
1: No, tu patrzę, pamiętajcie o ogrodach. I to śpiewał Pietrzak, Kofta, Grechuta. Wszyscy tą piosenkę chyba śpiewali. Wszyscy mają. Pietrzak ostatnio się zdenerwował, bo go nie chcą zaprosić do jakiegoś miasta i stwierdził, że to skończyła się wolność w Polsce, że się wspaniałego mnie, tu Pietrzaka, pana Janka, nie zaprasza. Zły jest. To tak tutaj, by the way. No tak więc widzicie, ludzie, ile szczęścia potrafi dać człowiekowi ślub. To nie tylko tak, że kaganiec ta smycz, że na smyczy, to on się cieszy, ten leniuszek nasz, i jest szczęśliwy, a to najważniejsze.
0: A oczywiście, każdemu z was życzę. Słuchajcie, ja powolutku się będę z wami żegnał. Zostawię tutaj Krawculka, może zadzwoni ktoś jeszcze pogadać, a... jak coś, to tam się jakoś gdzieś zgadamy, zobaczymy.
1: No fajowo się gadało, cieszę się, że zadzwoniłeś, fajnie było.
0: Polecam się na przyszłość.
1: No to cześć.
0: Także trzymajcie się, pozdrawiam, hejka.
1: Pa, pa. I Wodecki śpiewał zawsze w tym koncercie życzeń.
2: Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież
1: trudno być radiowcem.
2: Żar epoki użyczą wam chłodu.

0: Żar epoki nie użyczy wam chłody. Żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu.
1: Danusia pisze, że Kofta napisał tekst.
0: Ogroda, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłody. Tylko drzewa, tylko liście.
2: Pamiętajcie o krawculku. Przecież radia słuchacie. I jak macie na chacie jakieś niepotrzebne gacie, to wyślijcie mu paczuszkę. Niech ma chłopak nowe gacie.
0: Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, można śpiewać.

0: zatarte boki, nie użyczy wam chłodu żaden schron, żaden beton.
1: Ciekawe, czy są jakieś jeszcze nagrania. A tu hity z koncertu życzeń. Hity z koncertu życzeń. A samego koncertu życzeń chyba nie ma. Ale widzę, że koncert życzeń w telewizji Trwam chyba nadal egzystuje. Został tam przeniesiony, wskrzeszony. No to tak pasuje klimatem trochę, bo ogólnie Trwam to jest taka telewizja, która mocno się kojarzy z tą telewizją jeszcze PRL-owską. No taki, wiecie, klimat oficjalny, grzeczny, taki boży, te dekoracje takie a la wczesny Gierek trochę. To wszystko taka właśnie takie paździochy trochę, nie? No ale kilkadziesiąt milionów na Rydzyka idzie, nie? Rocznie. Czy tam kilkaset, to już nikt nie sprawdza, to ile tam. A niech ma w sumie to. Ja mogę mieć od was 60 zł, dzisiaj dostałem, bardzo się cieszę, a Rydzyk się cieszy, jak dostanie 200 baniek na przykład, się cieszy. A jak dostanie tylko 100, to taki smutny jest i zakłada partię i grozi, że wygryzie PiS i wtedy dostaje kolejne 100 baniek i nie zakłada partii. Trzeba mieć... Tuta, o, tu teatr wyobraźni, pokazuje, trzeba mieć tuta, o, na głowę pokazuje, o, tuta, albo trzeba mieć tuta, tu trochę niżej pokazuje, tym, którzy mają chrapkę na 500+, to możecie się domyślić, gdzie pokazuje, o, trzeba mieć tuta, o, aż się chyba skuszę na te hity z koncertu życzeń.

Jeden koc. Dobra, to może nie będziemy tutaj smędzić. Ale była taka inna piosenka fajna. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. To mi się podobało nawet. W domach z betonu. Z takich PRL-owskich piosenek.

0: Mam nadzieję, że to nie jest wersja karaoke, bo będę musiał śpiewać zaraz całą piosenkę.
1: Obudziłam się później niż zwykle. Stałem z łóżka i zjadłem kanapkę.
0: I poszedłem spać, bo już późno było. No, to cały ja.

Właśnie, jak myślicie, czy Casanova nadal u nas tu nie gości? Tylko taka betonowa miłość? Prokreacyjna? 2 minuty i koniec?

Stosunek małżeński, jak to pięknie brzmi w ogóle, nie? Czy odbyłeś ze swoją kobietą stosunek małżeński już? Nie, wstrzymujemy się. Pragniemy poczekać z tym na odpowiednią moment, na odpowiedni moment. Więc nie odbyliśmy jeszcze stosunku. To dobrze, synu, to dobrze.

0: otwieranie paczek na wizji. Aspreol pisze, że co? Tylko nie wysyłajcie mi takich paczek jak do Kononowicza, że tam... Ostatnio ktoś wysyła mu cały czas takie paczki w stylu pół obudowy od odkurzacza, doniczka stara, pół taśmy klejącej, jeszcze można coś skleić, tubka kleju do połowy pusta, pęknięty lekko, ale jeszcze dobry dzbanek na kwiaty. I tak naładują całą mu tą pakę i wysyłają, i takie mu psikusy robią.
1: W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Stąd są suki małżeńskie oraz akty nierządne.

Do Szwajcarii? A to ja się boję, bo będę musiał jak szwajcarski zegarek tam chodzić, a ja mam z tym problemy, właśnie się spóźniam, nie mogę, a tam w Szwajcarii to wszyscy jak szwajcarskie zegarki chyba muszą chodzić, to ja się boję. Tak więc widzicie, jak to jest w domach z betonu. Dom z betonu, meble z paździochów, klepka stara, boazeria, głowa dzika na ścianie. No, tak to wygląda. I dziurawe skarpety. No. To właśnie tu pisze, że niepowtarzalny orgazm. I trzeba mieć dziurawe skarpety jak ser szwajcarski. No, to ciekawe. Będziesz chodził na ryby z mężem. Właśnie ja nie wiem, czy mój ojciec bardzo był zapalonym wędkarzem, maniak, fanatyk wędkarstwa, całe mieszkanie wędkami zajebane, gada o rybach i książki z rybami pokazuje i właśnie nowy spławik i tu błyszczyk, spławik i żyłka nowa. I, no, to taki fanatyk wędkarstwa, można by napisać pastę. A ja, tak mi szkoda tych ryb, bo chcielibyście, żeby was ktoś tak zawarę sromową, kurczę, jakimś hakiem, to nie byłoby wam przyjemnie, nie? Więc szkoda mi tych rybek trochę. Wiem, że to taki mięczak, no bo facet to powinien mordować te zwierzęta, oskurować na ścianę i... A mi tak szkoda. Gdyby ryby potrafiły krzyczeć, to wiecie, co by było? To by się darły po prostu i wtedy byście już tak chętnie nie zabijali tych ryb. Wyobraźcie sobie, że wyciągacie taką rybę za tą warę, tym haczykiem przebita, a ona... A ona mówi na przykład, puść mnie, a spełnię twoje trzy życzenia. Tak ciężko z haczykiem... mówić. Ciekawe, jak ta rybka, co ją złowił rybak, ta złota rybka, jak ona mówiła, jak miała przebitą warę. A rybak, co? Nic nie rozumiem. No, jakie byście sobie zażyczyli? Trzy życzenia. Ja bym sobie zażyczył, żeby nie było tak gorąco, ale żeby też nie było za zimno, a rybka, o, to już dwa, no szybko poszło. A trzecie to takie, żeby się wszyscy ode mnie prawda, tutaj. No i to bym zmarnował pewnie, głupio bym coś powiedział, no. Tak to jest. To się trzeba zastanowić. Nie, ja bym tą rybkę trzymał sobie w akwarium i się długo zastanawiał. Pierw jedno życzenie, potem po dwóch latach następne, a ta rybka taka wkurwiona już, bo musiałaby czekać.

czasami żałuję, że się nie urodziłem na Dzikim Zachodzie. Ja to bym był dobrym takim jakimś szeryfem albo rabusiem w kapeluszu z koltami, bym się łaził. To by było życie. Nie tu pierdolić jakiś brak

Ale ponoć na Dzikim Zachodzie wcale tak nie było, że ciągle jakieś strzelaniny, pościgi, że takie życie jak na westernach. Tak spokojnie ludzie sobie żyli, bo wiedzieli też, że są od siebie mocno zależni. No tutaj się potwierdzają jakieś tam teorie wolnościowców być może, nie? Że w sytuacji, kiedy są sprzyjające warunki i ludzie po prostu muszą ze sobą współpracować i polegać na sobie, to nie musi być żadnego państwa, żadnych instytucji zapomogowych, nic, tylko po prostu ludzie sobie żyją, pomagają, są wobec siebie całkiem fair i się to kręci.

0: He was after Texas Red. After Texas Red.
1: Jak ktoś chce zadzwonić, to ostatnie minuty. Zapraszam. Nocne radio Skype.

Kurczę, Rosjanin przeleżał z przetrąconym karkiem w spiżarni niedźwiedzia. Niedźwiedź go dorwał i sobie zabrał na później, jak to się mówi. I on taki biedny, sparaliżowany, leżał, nie mógł się ruszyć i czekał na śmierć. To straszna historia. Popatrzcie, jakie ludzie straszne historie przeżywają, nie? My się tu martwimy, że o, tu czegoś brakuje, jest jakieś kłopoty. To dopiero jest przerąbane. Zostać kolacją niedźwiedzia. I pił swój własny mocz. Też tu czytam. Przetrącony kręgosłup. No i czekanie na śmierć. I miesiąc tak leżał. Wyobrażacie sobie? Miesiąc. I jak go znaleźli, to przypominał zmumifikowane zwłoki, bo był odwodniony, taki w ogóle widać tutaj taki jakiś coś ze skórą już nie tak. No, nieźle. Hardcore. Można by na podstawie tego niezły horror zrobić. Horror pod tytułem Niedźwiedź. Big Iron On is here. Umo się pyta, jak dzwonić. Wiesz co, Umo, już się tu zmęczył komputerek, tutaj właśnie to na pewno, właśnie tu patrzę, o, się zepsuło, nie można dzwonić, o, jaka szkoda, tu nie działa, widzę, tu Skype napisał przerwa techniczna, o, i nie można, no niestety, niestety, a tak bardzo chciałem, żebyś zadzwonił, takie masz zawsze fajne komentarze tutaj, fajne takie, aż się miło robi, tak, miód na moje uszy po prostu, no i tak bardzo chciałem z tobą pokonwersować na poziomie, a widzisz, tu się nie da, się zepsuło tutaj, no i nie działa, o, i myszka mi nie działa, i się tu komputer zawiesił, i wszystko, no widzisz, się zmęczył komputerek, no. Dobra, chyba będę się zmywał. Bo jeszcze faktycznie zadzwoni. Tak, no, dziękuję, że byliście. Fajnie było, prawda? Prawda, no. I tego. Tu tego, no. Jak to mawia Jan Łoś. Tu tego. No, spróbuję coś tam... Co on tu pisze, ten człowiek? A coś jak zwykle od rzeczy. A nie, to. Podaj numer telefonu i buta. Nie, można dzwonić spokojnie, jak ktoś jeszcze chce. To jeszcze z 10 minut tu pobędę. Ale to wiecie, jak to mawiają, nic na siłę, nie? Nic na siłę. Także... Co tu jeszcze ciekawego? O, tu sąd się nie zlitował nad sprawcami samosądu. I aż na 25 lat skazał sprawców. No, gdyby to był poseł, gdyby to był polityk, to dostałby pół roku w zawiasach. Naprawdę, u nas jest państwo, ja uważam, że państwo jest, że sądy są bardzo stronnicze. A to zawsze tak było. My po prostu powróciliśmy do starożytności gdzieś, nie? Gdzie tam, jak muzułmanie się ze sobą lali, kiedyś tam, jak ten Mahomet tam reformował religię, to już, co sobie dzisiaj właśnie czytałem, jak to było. Jak byłeś bogatym kupcem, jak byłeś członkiem jakiegoś wpływowego klanu, to ci przyszli i pogrozili, nie? I prosili cię, no, albo ci w ogóle mówili, że ci zapłacą, jak zmienisz zdanie, coś tam, a jak byłeś jakimś prostym, nic nieznaczącym człowiekiem, to cię przywiązywali na pustyni, żeby cię słońce zjarało i żebyś zdechł, i jeszcze ci kijami obili. Zawsze tak było, jest i pewnie będzie, że to, jaka spotka cię za coś kara, zależy od tego, jak jesteś wpływowy, ile masz hajsu i tak z grubsza tyle, nie? Tak jak mówiłem, planuję zrobić na pewno jakąś audycję spiskową. Kusi mnie temat gwiazd Illuminati.
No tam coś naprawdę jest coś nie halo z tym. Ostatnio się przyglądałem, jest taka teoria spiskowa, że Madonna to jest facet tak naprawdę. To znaczy, że urodziła się jako mężczyzna, ale zmieniono jej już za młodu płeć, obcięto fujarkę, wymodelowano waginę i zrobiono cycki. I to by było takie dosyć mroczne, popatrzcie, no bo niby nic takiego, tak? I potrzeba by powiedział, o, jest taka moda u gwiazd, że posługują się tą symboliką ezoteryczną, magiczną, prawda? Nie widzę w tym krawiec nic niezwykłego. Naprawdę, przesadzasz, krawiec. A dla mnie to jest coś mrocznego, że jest sobie facet przerobiony na kobietę z cyckami, imię ma po Matce Boskiej, Madonna, posługuje się jakimiś, ta parodia Madonny, bo to właśnie na tym satanizm trochę polega, że parodię się robi, jakichś wartości chrześcijańskich, że się to odwraca po prostu, nie? Że się robi na opak coś. No to mamy tu na opak, z faceta kobieta, dorobimy mu cycki, nazwiemy go tak jak Matka Boska i to dziwadło niech się posługuje symboliką, zakrywa sobie jedno oko, daje znak, tutaj befemoty w tle i wrota piekieł w tle.

naprawdę dwie strony tego samego medalu i ten medal to ogólnie jest taka mroczna, ogólnie jedna całość, że oni tak nie do końca chodzi o to, że to jest zabawa w dobrego i złego glinę na posterunku tym samym, tylko że po prostu, że to w gruncie rzeczy, jak się zastanowić, to wszystko jest z tego samego korzenia. Popatrzcie, w islamie też jest Archanioł Gabriel, też mamy jednego zazdrosnego, nieznoszącego sprzeciwu Boga, któremu się należy posłuszeństwo. Mniej więcej zasady podobne. Ja uważam, że chrześcijaństwo, judaizm, islam, satanizm to jest wszystko to samo uniwersum. Ale nam się wydaje, że tu nam pokażą Supermana, a tu Batmana i że to są zupełnie dwie różne bajki. Nie, to jest cały czas Marvel. Przepraszam, DC, tak? Więc to taka trochę iluzja po prostu, że nam się daje alternatywy jakieś i że to dwie siły walczą ze sobą, ale to jest jedna i ta sama trucizna tak naprawdę, jak dla mnie. I ci ludzie rozpierdolą cywilizację. Wszystko już jest ich, wpływ mają na wszystkich, wmówić ludziom mogą wszystko. Co ich zablokuje? Ja? Jeden? To ich, choćbyście wysłali milion donatów, to i tak nie udźwignę tego. A Madonna ma jabłko Adama? A ma, właśnie. Widziałem takie zdjęcie, gdzie tam szyję wyciąga i normalnie jabłko Adama. Ona mało, że ma jabłko Adama, to ma jeszcze bary szerokie, muskularne ramiona, takie z mięśniami jak u faceta, takie, wiecie, nie takie okrągłe jak u kobiety, tylko takie kanciaste. Męskie łapy, kulfoniaste stopy męskie, nie ma talii, nie ma bioder, kwadratowa dupa, szeroka kwadratowa szczęka, męskie, wydatne, grube brwi, rozstaw oczu jak u faceta, a nie jak u kobiety, to ta szczena, no to po prostu to szyja też jabłko Adama, to kto to jest, przepraszam? To jest facet z cyckami. Jak to ktoś w jakimś podcaście, bo możecie sobie nawet znaleźć różne o tym materiały, jak to ktoś określił, że to jest jakiś paskudny, kuriozalny jakiś twór, kurczę, iluminatów, w ogóle kolejna Illuminati puppet. No wiem, Danusia, że niby urodziła córkę, ale no zauważ, jak łatwo jest takie coś sfałszować, nie? No wystarczy coś w dokumencikach zamieszać, a ktoś, kto ma miliony czy miliardy, to dla niego nie jest to problem przekupić kogoś, żeby zdobyć jakiś dokument, że to jest biologiczna córka tak naprawdę, nie? Więc nie wiem, coś mi się tutaj nie podoba coraz bardziej z tymi różnymi Lady Gagami, Madonnami, cały czas jakaś mroczna. Poza tym, jaka to jest moda i trend? No bo można powiedzieć, że okej, gwiazdy używają tej symboliki i tak nas starają się strollować, w konia nas zrobić, że coś jest na rzeczy, że tu mroczna gwiazda, Illuminati puppet, mroczna symbolika satanistyczna, że to jest takie trendy, ale to nie jest trendy. Ani to nie jest coś takiego jak moda, bo moda może być na jakieś fryzury, na, nie wiem, ktoś wpadnie na pomysł, że się ubiera w ciuchy z innej epoki. Chodzi mi o to, że modą czy jakimś trendem może być coś, co zostanie wychwycone i rozszyfrowane przez ludzi. A tutaj 99,9% ludzi w ogóle nie załapie do końca, o co chodzi, że to jakaś kabała, jakieś mroczne bóstwa. Nie załapią, więc to jest dziwne po prostu. To jest taka niby robienie show z czegoś, co nie jest show i nie będzie show. I w niczym ci za bardzo też nie pomoże, bo masę osób to zniechęci pewnie też i wystraszy, więc jest w tym jakiś inny cel niż świrowanie, tak, że robimy sobie taką szopkę, że od dzisiaj pani Madonna, pani będzie się ubierała tutaj, przyprawiała sobie rogi, a tancerz będzie w masce Bafometa, prawda, i tutaj z zaganiaczem wielkim, a i będzie 666 ukryte na płycie, tutaj, prawda, zamaskowane. Nie, nikt by na takie coś nie poszedł, nie wpadł, nie poszedłby w tym kierunku, żeby zrobić jakieś siupy, żeby było, wiecie, modnie i żeby się wpisywało w jakiś trend fascynacji teoriami spiskowymi. Nie wierzę w to. Więc jest jakiś inny cel. Pytanie jaki? Czy sama chęć

0: tej artystki, jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, żeby narobić szumu? No nie sądzę. Właściwie według mnie są opcje takie, że albo jest to faktycznie tak, jak twierdzą tutaj spiskowcy, że jest to Illuminati Puppet, czyli gwiazda sterowana i kontrolowana przez iluminatów, albo ona na swój sposób chce po prostu walczyć z tym, bo dużo wie i chce nam coś powiedzieć. Też niektórzy tak twierdzą i starają się to udowadniać na różne sposoby, ale ja sam nie wiem, co o tym myśleć. Nie podoba mi się to. Nigdy też nie dam się potrzebie przekonać, że ten Bohemian Groove, sytuacja, w której się spotykają największe ważniaki tego świata, z polityki, no politycy głównie, tak? I to ci z najwyższej półki przebierają się w szaty okultystów, czczą stare, zapomniane bóstwa i robią to w ramach zabawy, że takie RPG. No potrzeba, tak to sobie wytłumaczył. On jest, jak dla mnie, czasami za bardzo antyspiskowy, za bardzo sceptyczny. On jest sceptyczny czasami aż do granic śmieszności. Ja to jakoś tam rozumiem, nie mam mu tego za złe w sumie, bo ma prawo tak patrzeć na świat. To jest po prostu facet, który stawia na naukę, na inteligencję i bardzo ufa w to, co już wie i stara się racjonalizować wszystko sobie nawet na siłę trochę, bo w tym świecie się obraca, w tym się dobrze czuje i taką rolę może sobie też wyznaczył, że on jest tym mocno sceptycznym, a ja na przykład mogę sobie pozwolić na odchyły w drugą stronę. I jest chyba ciekawie, bo sobie po prostu możemy dyskutować, nie? Fajnie. Bez jakiejś wrogości, bez ataków, no bo niestety w tym świecie spiskowców, jak nie jesteś czasami za czymś tam, w coś nie wierzysz, to jest wrogość duża. I docencie to, że macie tu takich dwóch nadających, którzy mogą sobie na te tematy pogadać bez jakiegoś napadania na siebie na przykład, nie? No tak czy owak, są chyba takie tematy, w które wolałbym zagłębić się sam i przedstawić je sam, bo obawiam się, że potrzeba to w pewnym momencie ośmieszy, strywializuje i tu zrobi się z tego jakiś nocny marek, zaczniemy sobie dowcipkować, ja to przecież też lubię sobie robić jaja i trochę się to tak rozejdzie, nie? Zacznie się to wszystko tak rozłazić i rozwadniać. A ja te rzeczy zaczynam niektóre traktować poważnie, bo sytuacja, w której, kurczę, połowa gwiazd to są, mówi się o nich, że to są wyznawcy Saturna, czy jakoś tak, że Saturn to jest planeta, która symbolizuje szatana, coś takiego, nie? Muszę się przygotować dobrze z tego tematu, to wam coś poopowiadam, zrobię taki wieczorek spiskowy i zobaczymy, jak to jest z tymi gwiazdami, iluminatami. Dzisiaj to absolutnie nie mam do tego głowy w ogóle, wszystko mi się tutaj myli i ale jestem zaniepokojony mocno tą symboliką, która jest wszechobecna. Dzisiaj symbolika okultystyczna, satanistyczna często. No dajcie spokój, jak pomnik Bafometa jest, no gadaliśmy o tym i potrzeba jakoś to tłumaczyć też, nie? Ale dla mnie pomnik Bafometa z dziećmi stojący, no aha, no on znalazł takie wytłumaczenie, że to zostało gdzieś tam, już nie pamiętam, ale no jakoś to zgrabnie w miarę wytłumaczył, że no dobra, tu ufundowali, tutaj w ramach jakiegoś happeningu. No ale wiecie, czasami warto sobie powiedzieć tak, dobra, gadka szmatka, ale popatrzmy na efekty, nie? Popatrzmy, że wszystko można sobie wytłumaczyć i wszystko można zracjonalizować i wszystko może się okazać, że to tak po prostu jakoś wyszło, i że to tak może taka sztuka po prostu odważniejsza trochę tam, albo że to otwarcie tunelu Gotarda to była tylko część tego całego show, mała, ale fakty są takie, no efekt, patrzymy na efekt. Efekt jest taki, że tu diabeł, tu jakiś rytuał, tu mroczna symbolika, tu magiczne znaki. No i efekt, mówi się, że liczy się efekt, nie? I doszło do trochę do kuriozalnej sytuacji, że wszędzie to mamy, wszędzie to jest, wszędzie to jakoś działa, a my sobie tłumaczymy, nie? Że tu taki trik, tu przypadkiem, tu wyszło tak, no tu taki zbieg okoliczności, no a tu się tak złożyło, bo tutaj widzisz, to ci to wytłumaczę, no a tu to nie jest tak naprawdę groźne, a tutaj no niby coś jest na rzeczy, no ale no co z tego, że jest, no sobie jest, bo jest, no i nie ma co się przejmować. I wiecie, i takie tłumaczenie co chwilę, no to co, kiedy zaczniemy się przejmować, jak zacznie to być w ogóle wszechobecne i zacznie nas już mocno jakoś dotykać i będzie koniec świata, nie wiem, przyjdzie antychryst, to wtedy potrzeba powiedzieć na przykład, no dobra, przyszedł antychryst i tutaj zaczęło się źle dziać i tutaj, prawda, jesteśmy zniewoleni i mamy chipa na czole i tutaj musimy się do szatana modlić. Wiesz co, krawiec, masz rację w sumie, coś tu nie gra. I zgodzi się wtedy. I zaraz powie, ale z drugiej strony, no tak więc, za dużo tego gaszę światło, pisze Umo. Że co, za dużo o spiskach. No nie wiem, mnie to jakoś zaczyna po prostu zwyczajnie niepokoić. I jak jestem ateistą, a nawet antyteistą, jak jestem sceptykiem i nie wierzę w różne rzeczy. O!
1: Rafał Krawiec, zapłacę ci 10 zł za każdą minutę twojej rozmowy w Teorii Chaosu w ten piątek. Wchodzisz w to 35 zł.
0: Rafał, wielkie dzięki za 35 zł, to hojny datek. I doceniam bardzo, jestem wdzięczny, ale niestety do Teorii Chaosu nie zadzwonię, bo to bez sensu zupełnie, wiesz? Po prostu, no, Klot nawet by mnie pewnie nie odebrał, to raz. Jakby odebrał, to rozmowa by zeszła na tematy takie, że ja się przyjaźnię ze złymi ludźmi, przestępcami, bandytami, hakerami, i być może wykupionymi, podkupionymi przez służby specjalne, radio, jak tam to radio trollerskie twoje w ogóle. Nie, no to nie byłaby zupełnie, to byłaby ciężka rozmowa. W ogóle, gdyby się stał cud i gdyby mnie odebrał, bo przypuszczam, że już mnie ma zbanowanego. Zresztą, jaki byłby cel w sumie tego? Wiadomo, że ja się z Klodem nie dogadam, wiadomo, że... Dzwonisz niczym troll incognito. Głupio bym się czuł, gdybym tam zaczął trollować Kloda i w sumie tym samym potwierdziłbym, że jestem tym, który mu szkodzi, który mu utrudnia. Okazałoby się, że ma rację, nie? Poza tym też nie wiem, jaki temat, czy się trafi akurat coś, w czym mogę się wypowiedzieć. Coś bym mógł, gdybym chciał, mógłbym go potrolować. No właśnie, ja mam dość chyba charakterystyczny głos, nie? Mam charakterystyczny, czy raczej taki neutralny? Chyba łatwy do rozpoznania, nie? Że nawet jakbym zmienił, to ktoś wyczuje, że to ja. Więc może być problem. Nawet jakbym sobie włączył voice performera, no to... Poza tym, jak on usłyszy, że voice performer, że przerobiony głos, a on ma dobre ucho, to... No nie wiem, nic by z tego dobrego nie wyszło. No i co? I po co tutaj? Dla pieniędzy jeszcze bym to robił, tak? No to okazałoby się, że Klot ma rację, że jestem tym, który dla pieniędzy dzwoni i rozwala mu audycję. No i jaki to sens w tym? Ale spoko, Rafale, no wiesz, niestety, nic z tego nie będzie, ale dzięki ci za hojnego donata. Dzisiaj uzbierałem chyba ze 100. To się cieszę. Gdyby tak było, kurczę, cały czas, to ja bym mógł w sumie cały czas siedzieć tu w radio. Ale to niestety też jest takie zjawisko, że wejdę, teraz mnie nie było długo, to słuchacze chcą pokazać, no dobra, Krawiec, to spoko. W sumie spoko jesteś, nawet gość, gadaj. My ci tutaj rzucimy do nejcika, ale to szybko się skończy, bo słuchacze nie mają kieszeni bez dna, nie ma nas tu wiele i problem jest taki, że potrzebujemy po prostu świeżej krwi, nowych ludzi, których, wiecie, wam się to radio już, ja to rozumiem, znudziło troszkę, już ktoś, kto słucha parę lat, to on już tak se słucha, bo słucha, nie? Ani musi już dzwonić, na przykład nie chce, ani gadać, coś mu tam brzęczy, dobra, może krawiec coś pożartuje, to jeszcze coś będzie się dało posłuchać, ale tak będzie gadał, to w sumie nudne, se przełączę na Atora może. To już, chodzi mi o to, że to nie jest nic atrakcyjnego dla wielu osób już. No, nawet gra o tron się w końcu znudzi, zajebista, nie? Komuś. A ktoś, kto przychodzi nowy całkiem, to on, wow, jakie fajne audycje, jak tutaj gadają sobie, ale czad, i sobie słucha z wypiekami na twarzy, nie? No i jeszcze z racji tego, że nigdy nic tu nie sponsorował, to zasponsoruje i zadzwoni i skomentuje, no wiecie, po prostu świeża krew. Nie mówię, że starzy nasi słuchacze są jacyś gorsi pod jakimś względem, absolutnie, tylko zauważam prosty fakt, że niektórym się już radio przejadło, znudziło, obyło i tak dalej, i tak dalej. Jest to oczywista oczywistość w zasadzie, nie? Więc stąd moje pragnienie, żeby dotrzeć do jakiegoś szerszego grona nowych słuchaczy. To mi się marzy w sumie teraz tak trochę, nie? Żeby znaleźć jakiś sposób. No, wydawało mi się, że znalazłem dobry sposób, a tu się okazuje, że dupa, że chyba ani jednej subskrypcji mi nie przybyło po moim sposobie. No, nie zdradzę wam tutaj, co robiłem, jaki chytry trik. Żadne brudne triki, nic takiego. Po prostu znalazłem taki prosty, wydawało mi się fajny sposobik. Aż nawet zerknę tutaj, czy jakaś nowa subskrypcja, chociaż jedna po moich działaniach kilkudniowych. Zero, nic. Tak więc nie udało się. Sposób okazał się nieefektywny. No jeszcze będę próbował, zobaczymy. I tak, żeby nie miał jakiegoś sensownego powodu, żeby cię rozłączyć. To znowu jeszcze w temacie Claude'a. No to by była kiepska rozmowa, myślę. Albo pełna jadu, albo goryczy, albo zarzutów jakichś, wyciągania brudów, wiecie jak to jest, nie? No i co ja zadzwonię? Przecież słuchajcie, on ma do mnie wielki żal, nie? Tak naprawdę, o różne tam sprawy. Więc to nic przyjemnego, nic fajnego i też żadna to rozrywka dla was by była, ludzie, raczej. Raczej by nie było to dla was nic ciekawego, myślę, taki telefon. No tak więc, słabe by to było po prostu, zwyczajnie słabe. No, ale zawsze jakaś koncepcja jest, zaproponował słuchacz, ale ja myślę po prostu, że to by się nie udało, to by nie wyszło. Zastanawiam się, czy tu jeszcze coś może nie puścić.

0: jeszcze się może okazać, że faktycznie nas tu nie ma tak naprawdę. Są przeróżne teorie na temat tego, jak jest skonstruowana nasza rzeczywistość. Niektórzy wam powiedzą, że świat jest na przykład wyobrażeniem czy projekcją naszych myśli, pragnień, dążeń, decyzji, wyborów. Są takie teorie, nie? Że to jest bardzo płynne i że czasami mam takie wrażenie, wiecie, na pewno też kiedyś się na tym przyłapaliście, że zaczęło wam się wydawać w pewnej chwili, że rzeczywistość zaczyna być zależna od tego, co wy myślicie, jak się zachowujecie, z kim przebywacie, jakich wyborów przede wszystkim dokonujecie i że to promieniuje jakoś na wasze otoczenie i ma i buduje jakby scenariusz. Tak jakby gdzieś tam na górze siedział jakiś scenarzysta, magik z piątej gęstości, jakiś taki boski wręcz byt, i on by pisał dla was scenariusz, ten jakiś boski Patryk Wega, na podstawie tego, co wy robicie, w którym kierunku idziecie. To on wam coś podsuwa, robi, to wiecie, o co chodzi, nie? I niektórzy myślą, że tak to właśnie wygląda, ale że działa to bardziej globalnie, że po prostu te nasze różne wybory, myśli, decyzje sumują się i kumuluje się to wszystko i to ma wpływ. No to takie typowe bardzo myślenie magiczne w sumie, nie? Trochę pokrewne teorii symulacji może. No bo to by w sumie była taka wtedy symulacja. No, eksperyment obcych, eksperyment jakiegoś boskiego bytu, który tutaj sobie hoduje rybki. Suma różnych światów alternatywnych. Czyściec, w którym jest tutaj tak, jak jest, bo musimy pewną lekcję przejść. Takie więzienie jakby, w którym odbywamy karę za jakieś inne nasze wcielenia, w których nabyliśmy. No to teraz tutaj na tej ziemi przebywamy sobie, która jest taką właśnie kolonią karną troszeczkę. No tylko co to za odbywanie kary, jak sobie nie zdajesz w ogóle sprawy z tego, że odbywasz karę? No chyba, że potem na końcu się dowiesz, jak już odbędziesz tą karę, to wtedy stajesz przed jakimś tam sądem, przed jakimś międzygalaktycznym czy mistycznym i mówią ci, słuchaj, całe życie, które przeżyłeś, było tak naprawdę karą i lekcją za to, czego dokonałeś w innych wcieleniach. I teraz cię o tym informujemy. I ty wtedy przeżywasz coś niesamowitego, zdajesz sobie sprawę, przypominasz sobie różne wydarzenia, to, co się działo wokół ciebie i w tym wszystkim zauważasz jakieś prawidłowości, bo poznajesz też swoje poprzednie wcielenia, gdzieś tam ci są przekazywane do głowy, no to by niesamowite było, nie? Coś takiego po śmierci mieć. I wtedy cała ta idea Boga, tego infantylnego, dziwnego, pokracznego raju, który też tam, do którego można się dokopać, gdzieś do opisów. Mówiłem w poprzedniej audycji, nie? Że to w ogóle jakieś dziwne, jakieś mury z drogich kamieni i na środku drzewo z lekarstwami siedmioma, dziwne. I na środku Bóg na tronie siedzi. Tylko pytanie, czy to taki tron, wiecie, tak jak ma Etam w toalecie, wiecie, taki tron z półeczką, może siedzi na środku. No to by wszystko przybladło przy takiej wizji, nie? To by było chyba najbardziej niesamowite, co by nas mogło po śmierci spotkać. A wpadłem też ostatnio, że te różne niezbadane do końca sytuacje, w których osoba przeżywająca śmierć kliniczną pamięta o swoich jakichś... pamięta to, co mówili przy stole operacyjnym chirurdzy, że zapamiętuje pokój, mimo że była nieprzytomna, to po prostu wyszła z ciała i słyszała, co mówią i tak dalej. Przyszło mi do głowy rozwiązanie racjonalne tego, na które chyba nie słyszałem, żeby ktoś wpadł, mianowicie takie, że mogą to być fałszywe wspomnienia. tak naprawdę nigdy to nie są jakieś takie bardzo konkretne informacje, że jakiś numerek, coś, to bardziej to przypomina takie wizje senne, mgliste, gdzie nigdy nie przeczytamy nic z kartki, we śnie nigdy nie jakiegoś numeru nie rozpoznamy, tylko wszystko jest takie bardzo ogólne i rozmyte. No i takie, i to może, to mogą być fałszywe wspomnienia, nam się wydaje, że to widzieliśmy, to przeżyliśmy, a tak naprawdę to się pojawia dopiero po, jako wspomnienie. Po prostu to, co jest, wynika z aktualnej naszej wizji i percepcji, że dowiadujemy się już po, jak się nazwał lekarz, tak dalej, to nam to się w mózgu ląduje tam, gdzie lądują wspomnienia. Z racji tego, że przeżywamy ciężki okres, że mózg jest niedotleniony, robią się błędy. I pewne informacje lądują nie w tych partiach mózgu, gdzie trzeba. I to, co aktualnie się dowiadujemy, ląduje jako wspomnienie, że już to się stało i no, co, złe wytłumaczenie? A mózg potrafi zasymulować jakąś przestrzeń 3D, tak dalej. Ja sobie na przykład jako grafik 3D potrafię doskonale wyobrazić, zamykam oczy i z dosyć dużą dokładnością potrafię sobie wyobrazić jakiś pokój, gdzie są meble, gdzie są drzwi i wszystko to widzę dosyć klarownie, no bo mam wyćwiczony mózg w tym. A wy, osoby mniej wprawne w takich sprawach, nabieracie takich umiejętności na przykład podczas, jak jesteście nieprzytomni czy śpicie, bo wtedy macie przełożone swoje moce przerobowe z jakichś tam nieaktywnych partii mózgu na te, które powiedzmy odpowiadają za wyobraźnię przestrzenną, za tego typu rzeczy. No umo, no wiem, że przynudzam i ostrzeżenie mi dał, pójdzie sobie, nie, umo, nie rób mi tego, błagam cię, Jezu, ja sobie wyobraziłem, że umo se poszedł i aż się spociłem na jajkach od razu, mam całe majty mokre, autentycznie, jakoby se poszedł, to co by to było, radio by zdechło, umo, zostań, proszę, daj mi jeszcze jedną szansę, dobrze, ostatnią szansę. Dobra, dość pajacowania. Umo, to przełącz sobie na śmieszne koty, czy tam na Daniela Magicala, co tam lubisz, ja nie wiem, no. To co mam gadać, żebyś ty był zadowolony i żeby ciebie to interesowało? To jest taki człowiek, który chyba nigdy nie jest zadowolony, zawsze nuda, smętne, gówno, o, znowu o tym samym, o, i taki właśnie maruda, smerf maruda taki po prostu. Nie cierpię krawca! Dobra, to na swój sposób może i to jest zabawne i pocieszne. No. Ze świata nauki. Naukowcom udało się przywrócić życie komórek w mózgach świńskich ubów kupionych w rzeźni po kilku godzinach od uboju. Pisze niepowtarzalny orgazm. No, już to chyba starszy news, nie? Chyba jest trochę nawet. Ja myślę, że takie rzeczy to już są od dawna. Faktycznie to na 100% jest tak, że to, co nam się przedstawia, różne wynalazki, czy uzbrojenie, samoloty, odkrycia, to wszystko jest mocno opóźnione w stosunku do tego, co naprawdę jest odkryte, co, tyle, że po prostu te lepsze rzeczy, te bardziej spektakularne, nowsze różne wynalazki się gdzieś chowa. To nie jest dla mas, dla plebsu. My tak naprawdę jesteśmy plebsem, jesteśmy taką szarą mazią, która gdzieś tam sobie przepływa, a gdzieś tam wyżej my sobie tutaj u spodu piramidy łazimy, a gdzieś tam na czubku są ludzie, którzy ciągną za sznurki, którzy mają biliony dolarów, wielką władzę, rodziny, różne rody. Wojsko chowa sobie jakieś co ciekawsze tajemnicze wynalazki, żeby wróg nie wykradł, prawda? Jest to w sumie zrozumiałe. No. Nie, umo, ja se tak żartuję, tak pół żartem mówię, to wiesz, nie masz się co tam przejmować. Nie płacz chłopcze. A tu założymy czapeczkę, tu o, tu dobry, no idź sobie tam, o, pobaw się, no. Także wierzę w taką rzeczywistość raczej. Absolutnie jestem jak najbardziej daleki od tego, że władza jest z ludźmi fair, że nic nie knuje, że chce dla nas dobrze. Nigdy tak nie było, nie jest i nie będzie. Ludziom, którzy dochodzą do władzy, z reguły zależy, żeby tą władzę utrzymać i żeby im było dobrze. Człowiek jest taką istotą hedonistyczną w zasadzie mocno. Ci, którzy coś tam robią dla innych, udzielają się w jakichś instytucjach charytatywnych, pomagają bezinteresownie, niczego nie oczekując, to jest bardzo mały promil, ja myślę sobie tak. A tak naprawdę władza, pieniądze, seks to są te rzeczy, które rządzą światem i rozrywka może, nie? No humor, seks, najlepiej się to sprzedaje, najwięcej zarabia. Taki świat, no co poradzić. Możemy sobie ułożyć jakąś tutaj bajkę, że jest inaczej. Zobaczcie, to na co Eter zwrócił ostatnio uwagę, że ten światek alternatywny, gdzie się tyle gada o dobrej energii, o oświeceniu, my tutaj oświeceni, wróżka, prawda, nam tutaj powie, Archanioł Gabriel powie nam, jak uratować świat. Pan Jurek to po kosztach sprzedaje dla nas, żebyśmy mieli, bo nas lekarze oszukują. Gówno prawda. Słuchajcie, prześwietlicie sobie tam, z kim się kuma zięba, to odkryjecie nagle w zarządzie jego firmy ludzi, którzy jeszcze niedawno sprzedawali jakieś kołdry za 5000 babciom i garnki. To są tacy ludzie, no, często. Nie mówię, że to jest tak, że on coś strasznie złego robi czy coś, ale to jest tak jak to Eter podsumował, kupuje w hurtowni za 10 zł i sprzedaje to ludziom za 100. I teoretycznie w tym nie ma nic złego, tak? Można powiedzieć, że no dobra, prawo rynku. Sprzedaje się za tyle, za ile klient jest, tyle, ile klient w stanie jest wybulić. No, prawo rynku, wolny rynek. Nie do końca, bo żerowanie na ludziach chorych, którzy sięgają się ostatniej deski ratunku, wszystkiego już chcą spróbować, żeby coś tam się uratować, jest niegodne i parszywe i łajdackie. Żerowanie na tych najsłabszych, którzy jeszcze na chorych, no dajcie spokój, no, na starych ludziach, którzy już mają często niesprawny umysł, tak, i wierzą, szukają też kontaktu, żeby ktoś z nimi porozmawiał, coś, wykorzystywanie tego, zakładanie jakiejś sekty ezoterycznej. No i potem te babcie łażą i wydają dwie stówy na spotkanie, tak. I popko im ględzi, że o, widzę tu właśnie, o, tu tak 200 zł się należy, o, to teraz dobra energia, dobra, widzę tutaj poprawę, czakram naładowany, 2 oriny, a nawet 3 oriny i 1 000 000 bowisów, ostatnio było 500 000, no, pani Zenobio, widzę tutaj progres, chyba dostanie się pani do mojego mistycznego miasta Orin, które mi się przyśniło wczoraj w czwartek. Ale to jeszcze, no, niestety, to wymaga środków. Ja muszę niestety zakupić pewne komponenty, to jeszcze 200 zł. O, teraz już 2 miliony bowisów. Widzę, że im bardziej się pani pozbywa tego bilonu z Babilonu, to widzę, że panią to wzmacnia, panią to wzmacnia. Pani powinna wszystko mi zostawić, ja się tym zajmę. Ja te pieniądze włożę do deparchatora. Właśnie i one zostaną naładowane pozytywnie. Co mi mówi wahadełko? Wahadełko, tak. No tak, no do wahadełko to potwierdza wszystko, co ja powiedziałem. No ma pani dowód. No wahadełko mówi dokładnie to samo. Pani Zenobia powinna się pozbyć, przepisać na mnie mieszkanie. No tak tu wynika. To mieszkanie jest naładowane złą energią, proszę pani. Ja tam będę musiał z pół dnia spędzić, żeby to oczyścić. No ale dopóki pani tam mieszka i to należy do pani, ja tego nie zrobię. Tam jest blokada założona, proszę pani. No tak, no wahadełko potwierdza, no wszystko to, co mówiłem. Toczka w toczkę, no nie ma o czym gadać w ogóle, pani Zenobio. No, pani przyniesie tu papiery, podpiszemy, przepisze pani mieszkanie. No to jarać się takimi ludźmi, im gratulować, że są wspaniali, że są jacy są, panie Zbyszku, panie Popko, pan bez pana to byśmy chyba zginęli. To jest żałosne takie, nie? Jak całowanie jakiegoś pedofila klechy po tłustych łapach. No ale niestety, taki jest świat. Szarlataństwem nam obrodziło. No i cieszę się, że ktoś w końcu to wytknął, że tutaj ten ma za uszami to, ten tamto. A jak się okazuje, to tam, kurczę, spora część to wariaci, którzy się leczą psychiatrycznie, inni to jacyś szarlatani, którzy wcześniej naciągali ludzi. Tu jakiś TW, który donosił na kolegów. No jakiś dramat w ogóle. Co to są za ludzie? Jakaś zbierań, ale też nie powinno to dziwić, bo skoro jest na tym naprawdę niezły hajs i do wytrzepania z tych naiwnych ludków, no to czemu nie mieliby się do tego garnąć ludzie pozbawieni moralności, empatii, cwaniaki z żyłką do szarlatanerki, nie? No i tak, no jeden robi jakieś wynalazki i się pytają, a do czego to służy? A jeszcze właśnie nie wiem, do czego to, co to robi. Ja już zrobiłem, ale jeszcze nie wiem, co to robi. No. Patatajcio. Dramat ludzki, dramat. No i tak mi się spodobało to, co Eter powiedział. Taki wesoły chłopaczek, już mu tam zarzucają, że o, podmieniony przez reptilian, o, to przez służby podkupiony, o, widzę złą energię, o, szatan opętał, o. No, i się rzucą na niego zaraz, szarlatany wszelkie, i go tam zniszczą, będą obgadywać. Powiedzą, że mieli wizję od kosmitów, że to reptol i w ogóle. No, także tak to wygląda. No, hajsik jest, no. Pan Marek ogłosił zbiórkę, zaraz ma dwa koła od ludzi, nie? Tam na deparchatorowanie, na niszczenie parchów, na wielką misję. No, a facet w końcu kogoś, bardzo niewykluczone, że kogoś w końcu zabije. A wtedy wszyscy ci, co go zapraszali, co mu dziękowali, że przyszedł, że raczył pan przyjść, panie Marku, to jest pan Marek. Pan Marek skonstruował, no, wydawałoby się, no, zabawne dla niektórych urządzenie, ale może coś w tym jest. Panie Marku, jak właściwie działa deparchator? Widzimy tutaj sitko, widzimy durszlak oraz żaróweczkę choinkową, tak? Swastykę i gwiazdę Dawida. Co, jak to działa? Co to robi? No, super. I wtedy ci ludzie, którzy teraz tak się zachowują, powiedzą, myśmy właściwie pana Marka zaprosili przez przypadek, nie wiedzieliśmy absolutnie, kim on jest. Właściwie miało do tego spotkania nie dojść, ale no sam przyszedł siłą tutaj, właściwie zmusił nas, myśmy nie chcieli. Jest nam przykro, no my się odcinamy oczywiście. No nie dla zapraszania świrów, to nasza dewiza. I będą coś pierdolić, nie? A teraz wszyscy tam widzą, że popularny wariat, że ma więcej odsłon niż oni, no to już go tam zapraszają i gadają. No to jest smutne, smutne. NTV, które było całkiem niezłe, stało się taką telewizją dla emerytów trochę. W ogóle powiem wam, że ta branża, altmedowa w szczególności, czyli różne zioła, olejki, zdrowotne nici, poduszki zdrowotne, leczące, kosmiczne bursztynki i tak dalej, to bardzo się mocno tak zafiksowało na tych starszych ludziach, to znaczy no, zauważyło w nich świetną grupę odbiorców tych różnych specyfików. Grupa docelowa, no po prostu to się stało, to okazało się, że jest to właśnie główna grupa docelowa. I to widać, bo otwieram sobie jakieś pismo typu Nieznany Świat czy coś i ja nie widzę w tym takich artykułów, jak widziałem kiedyś, bo kiedyś to czytałem. Tam było więcej o takiego czegoś uniwersalnego, jakieś systemy magiczne, jakieś niezwykłe miejsca, a teraz wszystko, co drugi artykuł, to zdrowotne działanie bursztynka i tam magiczny bursztynek, 100 zł. Wiecie, o co chodzi po prostu, to środek na bolące stawy tutaj. Czy starożytni używali takiej samej maści na bolące stawy? I reklamka. I po prostu też widać na spotkaniach, przyjeżdżają te właśnie babcie siwe, jakieś starzy panowie Januszowie, siedzą i słuchają. I to jest wręcz efekt komiczny, słuchajcie, bo wychodzi pan Marek i zaczyna takie farmazony opowiadać. No, ja miałem w sobie energię Jezusa, ale w poprzednim wcieleniu byłem Dostojewskim. No to no, nie jest dziwne. No więc ja jestem bardzo starą duszą, żyję miliard lat. No a parchy no to się odmładzają, prawda? Piją krew małych dzieci, dodają ją do hamburgerów. A ci ludzie tak siedzą i tak spokojnie słuchają go sobie. I tam pan Marek mówi, dobra, to zaprośmy kogoś z publiczności, może ktoś usiądzie przy deparchatorze. Od razu mówię, może to być osoba niepodatna na plazmę. Zobaczymy, no, tam zobaczymy, czy działa, czy nie działa. Jak nie działa, to powiem, że odporna na plazmę. No proszę, pani Grażyna, dzień dobry, pani usiądzie. Pani czuje coś, tak? No coś tam czuję. Tak jakby panią prądy przechodziły, tak? No tak jakby coś. Tak jakby tak bardziej z prawej strony, tak? No tak można powiedzieć, no. No widzicie państwo, no deparchator działa, no. Miała pani miliard igieł w swoim odbycie wszczepionym oraz trzustka została zaparchowana przez byt demoniczny z Saturna. A ludzie siedzą i tak słuchają. Przyszli na spotkanie i słuchają sobie mądrego pana profesora Marka. I to nie jest jakiś wyjątek, jakiś Muppet Show, które sobie znalazłem i z którego się śmieję. To jest standard teraz w tej branży. I stało się coś dziwnego, prawda? Bo ten temat zawsze gdzieś tam był obecny. Zawsze gdzieś to się kręciło, było kilka nawet tych pisemek, jakiś X-Factor, Nieznany Świat, jakieś coś, ale to nie miało takiego charakteru jak dzisiaj, że jest połowa to wariaci, jacyś leczący się psychiatrycznie, jakieś sekty, czuby, szarlatany wciskające kity, nie było czegoś takiego. Tak, niezależne, mówię oczywiście o niezależnej telewizji i panu Januszu Zagórskim, który kiedyś był twarzą projektu Cheops, czyli zbierali na złote pręty do przebudzenia Boga Ra z piramidy i odkrycia wrót do innego wymiaru. I potem, wiecie co, zdematerializowało się to złoto, co zebrali jakoś tak dziwnie. I tam był właśnie pan Zagórski też w tym teamie, w tym dream teamie. A dzisiaj tym swoim słodkim głosem mówi, no musimy oczywiście badać, nie możemy niczego negować. Pani Janino, tak więc mówi, że pani, że atakują panią prądami z elektrowni, tak?
1: No tak, atakują mnie prądem. No.
0: O, to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. No to może się wydawać śmieszne, ale no to jest MK Ultra, znamy, prawda? Pierdoli. Tak więc, no... No nie wiem, Danusia, czy dobry pomysł, żebyś się wkręcała w takie tematy. Jeszcze cię to zainteresuje, bo to na swój sposób to jest fascynujące. Ale chyba odkryłem, o co w tym wszystkim chodzi. Chodzi o zabawę. Człowiek w pewnym wieku zaczyna dziecinnieć trochę. Zaczyna się cofać do etapu dziecka. Pewnie pamiętacie, że za dzieciaka się czasami bawiliśmy w jakieś budowanie bazy z poduszek, kanapę się obróciło, ja celofanowy kapturek se zrobił, jest kosmicznym kapitanem, coś. I to jest trochę powrót do takiej zabawy. I to nie mówię to zgryźliwie, nie wyszydzam tutaj. To jest po prostu znowu zabawa w Gwiezdne Wojny, w fantazy na żywo, w science fiction, takie na żywo bardziej. Człowiek się czuje wyjątkowy, człowiek się czuje wtajemniczony. Ja wiem, a oni nie wiedzą. Ja, jak oni nic nie wiedzą, ci ludzie, a ja tutaj z panem Januszem, z panem Zdziśkiem, z panem Ezomarkiem, on mnie tutaj napromieniował, o, i zdjął ze mnie wszystkie blokady diabelskie i, o, i będzie jeszcze Archanioł Michał. Zobaczcie, jak oni szybko skumali, jak to należy wszystko zorganizować, że należy zahaczyć o symbolikę chrześcijańską czy katolicką nawet, że musi się pojawić tam przyzwany przez wróżkę Archanioł Michał, co jest kuriozalne i groteskowe znowu, bo Biblia mówi, że nie będziesz tam przywoływał zmarłych, nie będziesz z wróżkami się tego, nie będziesz wróżył nic. Wszystko to jest dla Boga niby obrzydliwe. Nawet Kościół będzie was przy tym przestrzegał. A tu nagle, prawda, ludziom nie przeszkadza. tak często też są takie zarzuty, nie? Że ci starsi ludzie z jednej strony chodzą do kościoła, a z drugiej tu magia, byty energetyczne, prawda, wróżki, zębuszki. No to nie powinni chyba, jeśli są faktycznie wierzący, to no, w Biblii jest napisane, że nie wolno. I nawet ten kościół, który się Biblii nie trzyma, też będzie przestrzegał. No kościół bardziej z racji tego, że konkurencja, prawda, drugi czaramarnik, trochę inną ma czapę i nie chodzi w sukience, ale też jest fajny, ciekawy. I chodzi mi o to, że to jest barwny świat, że to są barwne opowieści, można w tym uczestniczyć i stać się częścią tego. Oczywiście trzeba zapłacić. Tak, nie pozwolisz żyć czarownicy. Księga Wyjścia. Chyba tak? Także, no... Obyś żył w ciekawych czasach, nie? A to właśnie mamy ciekawe czasy, bardzo ciekawe. Czas głupoty, zabawy w czary, powrót z jednej strony niesamowite wynalazki, z drugiej strony powrót do średniowiecza. Żyjemy sobie w państwie monopartyjnym, zahaczającym o dyktaturę coraz bardziej, o jakąś dziwny ustrój nam się tu szykuje, będzie niedługo większość konstytucyjna w PiS-ie, będą sobie rządzili sami i nam tutaj wszystko poukładają. Nie będzie łachmaństwa, nie będzie narkomaństwa, nie będzie niczego, i tylko będzie kościółek, do kościółka będziemy śmigali. Oni będą bezkarni, już są bezkarni. Mają media, sądy, wszystko. Bezkarni ludzie. Hej, co tu się dzieje? Ktoś wtajemniczy? Szukam czegoś, co mnie przytrzyma, żebym nie zasnął, bo zakuwam nockę, bo sesja. Pisze chyba jakiś nowy słuchacz. Kamkow. No cześć. No, co się dzieje? Jest audycja na żywo, właśnie kończę w tym momencie, więc już niestety cię nie podtrzymam do rana, też mam pracę, ale jak się rozłączę, to możesz sobie słuchać audycji w radio offline nadal, albo sobie jakieś odtworzyć nagrania z archiwum. Zapraszam. No, zapraszam też do sponsorowania Nocnego Radia. Jak masz, człowieku, jakiś zbędny bilon z Babilonu, to zawsze możesz rzucić na tacę, jak ci się spodobają audycje i będziesz chciał się odwdzięczyć. I tyle. No, dobra. Widzę, że temat chyba was jakoś specjalnie spiskowy dzisiaj nie kręci. Czasami lubicie, a czasami chyba was nudzi. Wolelibyście, żeby sobie tutaj Krawculek pożarcił po więcej, żeby sobie tu jajca porobić. A już późno też, już tak trochę wszyscy senni pewnie, nie? Niektórzy już poszli spać. Mać. No, ale nadal słuchalność nie... O, nagle, jak już mówię, że kończę, to nagle puf, słuchacze znikają. No, normalka. Nie dasz żyć czarownicy. No, było chyba nie pozwolisz żyć czarownicy. No, ale to właśnie, a może to chodziło o to, że nie pozwolisz żyć czarownicy, że jej będziesz tak ciągle domofonem na przykład dzwonił. Tak. A ona tam się będzie wkurwiała. Ej, kurwa, panie, odwal się pan, zadzwonię po policję. A ty tam przy domofonie. A czarownica, no, żyć mi nie dają, no. A ty znowu za chwilę... domofonem. No i to jest właśnie, nie pozwolisz żyć czarownicy. No. Tak to jest. Dobra, idę se chyba, nie? Może jeszcze puszczę jakąś muzyczkę. Chyba, że nowy słuchacz na przykład rzuci się od razu na głęboką wodę i zadzwoni na Skype'a Nocne Radio. To zostanę z wami jeszcze wyjątkowo dłużej, ale tylko on z racji bycia nowym słuchaczem ma taki przywilej przedłużenia audycji, zadzwonienia, ale pewnie się nie odważy, bo jest tchórzem i na pewno dupą trzęsie i boi się tak zadzwonić do radia, tylko tak poprowokuje trochę. Na pewno nie zadzwoni, cienias jakiś. Żartuję, nie ma co zmuszać tutaj, prowokować i na siłę kogoś ciągnąć za uszy. No. Cześć, Danusia, trzymaj się też, też. Idzie spać, dziewczyna. No, dobra. Dzięki, słuchajcie, za słuchanie. Bardzo dziękuję za donaty. No, gdybym dostawał takie donejciki jak dzisiaj, to bym cały czas, kurczę, tu siedział i prowadził dla was pewnie codziennie audycję. No, ale niestety, tak by mogło być, gdyby nas było właśnie więcej. To by było wtedy realne. Mógłbym żyć z radia, gadać, nawet te 100 zł za audycję bym miał, to bym sobie zarobił na tyle, żeby do was gadać codziennie i codziennie z rana wstawać, przygotowywać coś ciekawego, nagrać dla was jakieś fajne, śmieszne nagranka, dżingle, wieczorem ponadawać. Żyłbym z radia. To już by stykło, nie? Skromnie, może nie byłoby wielkich, kurczę, jakichś kokosów, ale także mógłbym się skupić na tym już. Więc, no, szkoda, że nie ma nas więcej, bo niestety, no, sponsorów nie jest, nieograniczona ilość. Nie tchórz, tylko student z akademika i współlokatora nie chcę budzić, ale wrócę tutaj jeszcze na pewno, fajnie tu macie. Pewnie, że fajnie, stary, no, u nas jest genialnie po prostu. Najlepsze na świecie radio internetowe, gdzie różne tematy, luźne gadki, też ze słuchaczami na antenie, dyskusje. No, jak masz, słuchaj, może jesteś kimś takim, kto właśnie nam pomoże i nas popromuje. Weź tam wszystkim w akademiku. Tak wyjdź po prostu teraz i wrzaśnij. Nocne radio, kurwa, nocne radio, słuchać, kurwa. No to jest coś takiego, taka wiralowa akcja taka trochę, żeby ludzie się zainteresują. Co on krzyczał, jakieś nocne radio po nocy, no jakiś wariat. A sprawdzę, co to za nocne radio. No i wszyscy w akademiku zaczną słuchać, no zawsze jakiś napływ, nie? Nie, przepraszam, cofam, studenci to są bidoki, nie mają na donaty. To nie, to tylko serwer będą zajmować, to nie, to dziękuję. No, bo widzisz, muszę cię wtajemniczyć. Ja jestem takim wyrachowaną gnidą tutaj i tylko marzę o donatach i o pieniądzach. No. To już się przedstawiłem. Nie, no, żartuję. A może nie żartuję. Także, no, widzicie, jak to jest. Także no, widzicie ogółem, jak to jest.

Umo, nie zaczepiaj nowego słuchacza. Zaraz go tu zniechęcisz, obrazisz, wystraszysz, no i tyle będzie tego. Już zaczepia. Zaraz będzie jakiś rzucał teksty w stylu: ty, ziomuś, a jakiego radio słuchasz? A skąd jesteś? Już się tu pyta. A skąd jesteś? Już zaczepia tutaj. A chcesz klapsa w dziąsło? Się tu takich nie lubi, w radiku. My się tu wszyscy znamy, kufa. Ty co, przychodzisz sobie tak, o, kufa? Uważaj, Umo, bo Kamykow może się okazać, wiesz, większy kozak od ciebie tutaj.

0: No i chyba tyle na dzisiaj by było. I tak zasiedziałem się grubo. Ile to już siedzę na antenie? 3 godziny. No proszę bardzo. Ale warto było. Fajnie się gadało. Muszę się rozpędzić trochę i przyzwyczaić znowu do mikrofonu, bo trochę miałem przerwę. Oduczyłem się gadania i musi się trochę gadka tutaj wyrobić. Ale dzisiaj jakoś znośnie chyba. Zdaje się, że jeszcze przez jakiś czas będą takie... Gdzieś taki luźniejszy temat. Czyli brak tematu. Ale cóż, to trochę tak to jest u nas, że dużo jest takich audycji. No, potrzeba coś, może dla was przyszykuję fajnego. Nie powiem wam nic, ale może coś fajnego za jakiś czas będzie. Ja też tutaj dumam, myślę... No proszę, bardzo. To nie jest nowy słuchacz, co prawda... Ale też fajny, halo?
1: Cześć, krawiec, witam, dobry wieczór, kochani. Cześć, słuchaj, położyłem się spać i nadawałeś, obudziłem się właśnie jakieś 5 minut temu, a ty dalej nadajesz.
0: No widzisz.
1: To jest skarb radiowy, kochani słuchacze. Takiego nadającego to trzeba szanować, a nie, no, wyjątkowy nam się trafił.
0: Trzeba wielbić, pomniki stawiać. Taki, ja bym chciał taki pomnik z kotem. Kot ma aureolkę, bo odszedł z tego świata. No, ja mikrofon wznoszę ku niebu. Taki skromny pomnik, nie musi być ze złota koniecznie.
1: Właśnie dobra audycja była, taka dobra. Słuchaj, tak się zasłuchałem. Taka fajna, antykościelna była ze 2 godziny temu, nie? Nie wiem, co było ostatnie 2 godziny, bo spałem, tak naprawdę. Człowiek zmęczony po pracy. Ale jesteś po prostu wyjątkowy. To jest jedyne miejsce w takim w polskim internecie, gdzie można tak się zasłuchać, przespać się, obudzić, a on dalej. Normalnie, wiesz, na poziom teorii tych chaosu wchodzisz, tak, wiesz, jeśli chodzi o usypianie.
2: Tak, każdy wyjątkowy, tylko donate'a nie ma komu wysłać, tak.
1: Nie, no wiesz, ale... Słuchaj, ty jesteś taki fajny, jak jesteś biedny, że a szkoda, wiesz... Taki pamiętam 2 godziny temu, jak nadawałeś, taki fajny, sfrustrowany byłeś. Nie wiem, już ci pewnie przeszło z godzinę temu, bo to tak są takie fale, ale wtedy ci się ten cały artyzm włącza, nie? To jest, wiesz, prawda z tym przysłowiem, że jak artysta głodny, to głupi. A nie, to było jakoś inaczej. Twórczy czy coś, tak?
0: Artysta głodny, to płodny.
1: No.
0: Ale to, no bo się wyżygałem już na was i mi,
1: no
0: już mi lepiej.
1: To jest taka terapia, nie? To takie, w Stanach się to mówi venting, że ktoś właśnie tak robi. Faktycznie, był moment. To jeszcze pamiętam przed zaśnięciem, prawda, żygałeś na antenie, na tych wszystkich paskudnych słuchaczy. Ale widzisz, no, wytrwałeś z nami. Nie wiem, czy tam ktoś donate'a rzucił, czy nie, ale... Ale świetna była audycja, świetna naprawdę.
0: Jedyny radiowiec na świecie jąkający się, obrażający słuchaczy, gadający o niczym, o dupie Maryny. Co jeszcze? Jeszcze by się parę innych ciekawych cech znalazło.
1: To... Teraz mówisz, że Kononowicz ci odpadł, to już konkurencja spada, słuchaj.
0: O tobie. Dziękuję, to było bardzo miłe, Kubuś.
1: No tak, nie, no konkurencja to przejmiesz całą, wiesz, platformę tutaj. Do ciebie przejdzie. Słuchaczy.
0: To jak się nie ma, co się lubi. Jak już nie ma Kononowicza, to krawiec ewentualnie.
1: Będą rzucali po 3 złote w twarz tobie.
0: No.
1: Tak to jest. A słyszałem, że właśnie ten Pato Stream ma się stać nielegalny w Polsce. Nie wiem, jakiś taki młody poseł, zapomniałem, który to planuje zrobić taki dużą jazdę. Ciekawe, czy się do nas dobierze. Co? Pato Streamerów.
0: No, Karolina dzisiaj stwierdziła, że nie czuje się patostreamerką, bo ona tylko wyjęła pieroga.
1: Na antenie?
0: No nie wiem właśnie, chyba w sklepie gdzieś, ale tak na początku nie zrozumiałem, o co chodzi, że wyjęła.
1: Znaczy, to jest ciekawe właśnie, czy ty podchodzisz, czy ty się klasyfikujesz do tej kategorii właśnie patostreamerów. To mnie zawsze intrygowało, bo wtedy też my jako słuchacze klasyfikujemy się do słuchaczy patostreamów. To ja bym nie chciał być słuchaczem patostreamów, żeby mnie tak, wiesz, podciągnąć pod tą kategorię. A ty jak się z tym czujesz? Czy ci nie przeszkadza?

0: Bo było, dzisiaj było tragicznie gorąco, powiem szczerze, to, ale no daje radę, wiesz, jakoś tutaj wszystko przystosowane do takich upałów, w Polsce trochę mniej, wiesz, przystosowane, tak więc blokowicha się grzeją, co?
1: Strasznie jest, okropna duchota, wiesz, tak już, że ciężko oddychać, aż boli głowa z gorąca, jest fatalnie.
0: Może faktycznie się ten klimat zmienia, no, nikt o tym nie pomyślał, że to faktycznie może coś być w tym. Ja teraz właśnie oglądam drugą debatę, słuchajcie, demokratyczną. Dzisiaj u nas będzie druga, taka największa, wczoraj była pierwsza, dzisiaj będzie druga. Jak wiecie, wybory się zbliżają, za półtora roku będą, co prawda, ale to już podobno blisko. I no, połowa z kandydatów mówi, że globalne ocieplenie to największe zagrożenie. Może na to wierzyć albo nie. To akurat nie zmieni faktu, że to zagrożenie jest albo go nie ma, nie? Bo wiara wiele nie zmienia, zresztą Krawiec i ja w to wierzymy. Sam sobie zaprzeczam.
1: Wierzymy, że wiara nic nie zmienia?
0: No tak, nie, no bo to placebo, nie? Chociaż
1: doktor
0: placebo podobno też działa, no ja już sam nie wiem, wiesz, też zaczynam wątpić w swoje wątpienie.
1: Panie, bo to można zgłupieć, jak się tak słucha, ale to mnie wyszło, że to jakby to wszystko, te atomy jakby,
0: No ja wiem, czy ty w Marka Podleckiego podobno bardzo wierzysz. Tak mi Potrzeba ostatnio opowiada.
1: Zdradził. Mój największy sekret, że kupiłem deparchator na raty za wasze donaty, no.
0: Jeszcze nigdy w życiu go nie słyszałem. Muszę sobie gdzieś go wyszukać.
1: Serio?
0: No, to faktycznie. Nie no, zwariowałeś ty jakieś... Jasne, że serio. No nie wiem, kto jest
1: Podlecki. Jak ci mogło takie zjawisko ominąć?
0: Domyślasz, ty o jakichś wróżkach opowiadasz. Ja w ogóle nie wiem, gdzie te wróżki. Tu w telewizji je widzisz? Czy wróżki jakieś mówisz, Haliny, Aliny, czy jakieś inne. Ty to masz całe stado takich, wiesz.
1: Wróżka Moskalik na przykład możesz sobie sprawdzić.
0: To na Polsacie wróżki są, tak?
1: Takie nie, co... no też to tam. Tam te wróżki i wróże się pojawiają w porach takich, gdzie już nikt nie ogląda i muszą czymś zapełnić. To właśnie siada wtedy przy telefonie wróż Janusz i wróż Janusz odbiera telefony i tam trochę sobie z niego robią jaja, czasem ktoś tam zadzwoni, zapyta o coś, no i tak wypełnia czas i lecą te impulsy za telefony, bo tam się płaci pewnie z 5 zł za minutę. No.
0: Też powinieneś takie coś wprowadzić, mi się wydaje, słuchaj, 5 zł za minutę, jak dzwonię z Ameryki, to jeszcze potroić tą stawkę i wtedy wiesz, tak od tyłu słuchaczy byś brał.
1: Widzę, Kubo, że spotkasz bruneta wieczorową porą.
0: Jeszcze chciałem tylko pozdrowić tego nowego słuchacza z Akademika. Tak mi się miło zrobiło właśnie, jak się obudziłem, ktoś mówił coś o Akademiku. Kiedyś też byłem studentem i to takie miłe czasy. I zobacz, normalnie, mam nadzieję, że tu już po 18, nie wiem, musiałem mieć 18 lat, jak już jestem studentem, to są pełnoletnie osoby. To dobrze, to fajnie. Przychodzi nowe pokolenie. Może ktoś przejmie od ciebie ten Majdan. Takie małe Krawczyki z Akademika zaczną nadawać wersja akademicka Nocnego Radia. To nie głupi pomysł. Dobre, dobre.
1: No i siedzi tam nawąchany fetą i nie śpi po nocy i wielkie oczy rozszerzone i się uczy, wkuwa i słucha Nocnego Radia.
0: Albo ewentualnie też są takie motywy, słuchaj, że ci studenci, którzy, nie wiem, no na przykład, nie wiem, jakąś tam pracę magisterską, może ją napiszą o Nocnym Radiu. To by był numer stary. No. Wyobrażasz sobie, jakbyś był taki, ktoś by przyszedł do ciebie i właśnie doktoryzował się z Nocnego Radia albo z krawczyzmu, już pójdźmy, bo... Ekstremnie, to było dobra rzecz.
1: No to, nie jest nic takiego, to nie jest nic takiego jakoś niespotykanego, bo ojciec Tadeusz Rydzyk się doktoryzował z Radia Maryja, które sam założył i chyba pisał tam o sobie tą swoją pracę. No i wtedy pojawiłem się ja i założyłem.
0: Z aksamitnym głosem.
1: Bez innych nic bym nie zrobił. No ale pojawiłem się i w drugim roku kupiliśmy mikser. No i napisał i jest pan doktor habilitowany, ojciec Tadeusz Rydzyk, no.
0: Fajne. Nie no, w Polsce to zdarzają się takie rzeczy.
1: A jego pracę oceniali ci wszyscy, którzy go całują po rękach i traktują Jezusa samego tu na ziemi.
0: To jego studenci poprzedni, bo oni najpierw byli jego studentami, później stali, pracowali w jego szkole, a później mu zrobili doktorat.

0: jest taki wiesz.
1: Oj, dzień dyrektorze, no wspaniałe wypracowanie, przepraszam, praca doktorska, przeczyta, to czytałam po prostu z zaparciem i dawno czegoś takiego, to ja płakałam, po prostu wzruszyłam się, bo to wszystko, całe te...
2: No, nie trzeba, dziękuję, no, ale to takie sobie...
0: A jeszcze jedno, krawiec, słuchaj, a czy to mi się przyśniło, bo tak zaraz przed zaśnięciem dzwonił ten... Czy to już w środku mojego snu? Dzwonił profesor i się mówił, że się ożenił. Czy to prawda?
2: Nie, prawda, nie, tak? To śniło ci się.
0: To mi się śniło.
2: Że byłeś na ślubie profesora Leniucha i kwiatki sypałeś.
0: Kurde, patrz, ale sukinsyn, no patrz, nie dał znaka, nic nie tego. Byśmy mu zrobili jakąś specjalną audycję taką. Ja z moim 20-letnim doświadczeniem już, to mógłbym mu naprawdę coś poopowiadać jak tego. Lepiej niż te, wiesz, zakonnice stare. Którego tam robiły jakieś wykłady z, nie wiem, coś tam mówią, kalendarzyka. Nie, podobno było fajnie, wiem, już tutaj się śmieję, ale to
2: a trzeba czego, uszanować. A czego, podobno, jaką byś wiedzę, jaką byś, jakie byś dał rady, jaką wiedzę przekazał profesorowi? Odnośnie małżeństwa, seksu?
0: No zawsze dużo, no, dużo, bo to dobrze robi. Mnie głowa boli po pracy wtedy. To dobrze. Co jeszcze mógłbym przekazać? Ja tak nie lubię w takich kwestiach uczyć, bo to jest bardzo indywidualne. To tak jakbym ci mówił, jak nie wiem, jak masz się ubierać, czy jak masz, nie wiem, wychowywać dzieci. To bardzo jest takie indywidualne. Ludzie są bardzo inni, że tak powiem, różni. I to, w jaki sposób dbają o swoją relację, to też jest bardzo wyjątkowe, nie? To tak jak, wiesz, nie wiem, jak ludzie tańczą, to też nie można powiedzieć, o weźcie, tańczcie tak jak my. Każdy ma swój jakiś styl, nie? I tak sobie wyobrażam właśnie takiego profesorka i on robi taką czaczę z Madziunią. A ja na przykład lubię taki death metal i tak kręcę tą głową i tak ryczę, jak wczoraj ryczeliśmy na antenie przez chwilę. No każdy ma swój taniec, nie? A krawiec taki delikatny jazzik. Ale to jeszcze trzeba partnerkę do tego jazziku.
2: Kiedyś opowiadałem, że na ślubie mojego kuzyna niechcący strzeliłem z piąchy, właśnie wywijając rękami pannę młodą i okazało się, że w tańcach to tak średnio. Ale aż tak się o 360 obróciła stopni i się trzymała za szczękę. No tak po prostu machnąłem ręką i tak puf, ją w szczenę jak nigdy nikogo.
0: Co ty, ale co za co to było takie...
2: No taki krawiec dance.
0: A pamiętasz jakaś muzyka, jaka grała? Bo też by mi dało taki kompletny visual tego doświadczenia i chciałbym to zobaczyć. Co to było? Majteczki w kropeczki grały, czy co było?
1: Nie umiem tańczyć, nie! Każdy, kto się do mnie zbliży, ryzykuje życiem swym. Moje łapy i kulasy mogą kogoś trafić w ryj.
0: O, to dobre.
2: I tak machałem rękami i nogami na wszystkie strony.
0: Co ty? A to taki wiejski ślub był, czy taki miejski? Powiedz jeszcze. To już,
2: raczej
0: to już...
2: wiejski i wiesz co, i posadzili mnie obok księdza.
0: Co ty gada?
2: No! Yeah. A ja mu coś wtedy dosrałem, bo już byłem po paru głębszych, coś mu tak powiedziałem, że poszedł sobie. Całkiem ze ślubu.
0: No ty masz taki niewyparzony czasami, jak sobie pozwolisz na jakieś dwa słowa za
2: nie,
0: dużo.
2: Nie, bo on coś tam wtrącił, na kazaniu o piratach z Karaibów, tylko że pojebał te postacie i ja mu to wszystko wytknąłem, powiedziałem, że pierdoli farmazony.
0: Niech pójdzie i ogląda od nowa. To jest fajne. Znaczy wiesz, no to takie uroki, no przecież też 2 godziny temu nas wszystkich zjebałeś, nie? Słuchacz, jakie to patałachy nie jesteśmy, ale wiesz, każdy słucha.
2: No jak to można było takie... mnie posadzić obok klechy? To...
0: Ale to jeszcze wtedy było, to jeszcze kiedyś. To nie wiadomo, czy to było, wiesz, na której tej ulicy mieszkałeś, czy to była ta Jezusowa, czy Mostowa. Teraz już,
2: nie,
0: wiesz,
2: to, już mostem... nie, to już nie była, już byłem ateistą i to wojującym.
0: Ateuszem.
2: Ateuszem, naburmuszony ateusz.
0: To dobrze,
2: bo to dobrze może, że poszedł sobie, bo jeszcze po paru głębszych kolejnych to bym jeszcze skopa mu zasunął.
0: A po tym wszystkim to jeszcze by się zaczął dobierać na koniec do niego. To już było w ogóle katastrofa.
2: Powiedziałbym, ty molestowałeś, to teraz ja ciebie zmolestuję. Ściągaj gacie.
0: Nie, ale to mówię, to można było kilka takich trudnych pytań zadać, nie? Takiemu księdzu. To jest wcale nie głupie, nie?
2: Jeśli teraz Bóg jest, zupełnie... jeśli Bóg jest, to dlaczego go nie ma? A ksiądz mi nie wie.
0: Z ukrytym mikrofonem. Czy księżu się coś przydarzyło kiedyś? I tak, wiesz, nieśmiało zapytać. Puścić oko do niego.
2: Jaka była największa rzecz, którą sobie ksiądz wsadził w pupę?
0: Straszne. Okej, krawiec. Siedziemy w bandzie teraz. Tutaj zastraszymy tego nowego słuchacza, który słucha taki, wiesz, jak widzę go w tym akademiku, mu się takie poliki czerwone zrobiły teraz. Wypieki takie, wiesz, ma.
2: Bo się okazało, że wierzący jest i należy do oazy. I tam śpiewa Jezus jest moją drogą, nie zawiedzie
0: mnie. I tak trzyma rękę na tym radiokomputerze, jak u nas się to mówi. I tak chce to wyłączyć, ale tak jeszcze by posłuchał. Tak jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. I tak wiesz. Nie no, wyspowiadasz się, będzie wszystko dobrze. No, to wszystko odpuszczone będzie, wszystko też.
2: Proszę księdza, słuchałem okultystycznego radia diabelskiego. 5 minut i 25 sekund, czy to grzech ciężki?
0: A która to stacja? A jak to się pisze? No, a to razem nocne radio.pl, czy to... Okej.
2: Tak, nocne, no to już po samej nazwie widać noc, diabeł, tak, czarny jak smoła, no to już wiadomo.
0: A może wśród słuchaczy są księżnicze, księża.
2: Księżnicze.
0: Księżnicze może będą.
2: Tam jesteś księżnicza. Ale to są takie księżnicze, ty dobrze to powiedziałeś, to są takie księżnicze. Ja ostatnio patrzę, jakiś taki mem, słuchaj, wysiada ksiądz, słuchaj, sukienka, jakieś falbanki, koronki, długa taka, wiesz, do ziemi i z karocy jakiejś takiej wysiada, wiesz, jak kopciuszek dosłownie, jakaś czapała taka, tego, falbanki, koronki, kurwa, i z karocy wysiada do księżniczek.
0: No, to jest dobre.
2: I bucik zgubił, kurwa.
0: Ja słyszałem, że po tych skandalach zrobiło się tak, że w większości tej, jakiś tam nawet na zachodzie Europy, że już nie ma ministrantów, tylko są tacy starzy ministranci, tacy, wiesz, już tacy spategowani. To musi być totalna depresja, przecież mieć takiego starego ministranta.
2: No, dramat, smuteczek.
0: Mówię, chodź, stary jesteś, ale co tam, straszne to jest. To jest po prostu... Stary, ten koś już nie przetrwa.
2: To u was w Ameryce, bo już u was te parafie pobankrutowały i mówią, nie no, jak tak dalej pójdzie, to my już całkiem kościół zniknie. Musimy chyba tych ministrantów zmienić na starych. A u nas w Polsce jeszcze młodziutcy. U nas w Polsce to młodziutcy, jeszcze jurni młodziutcy.
0: Tak wiesz, żeby się nie pomylili, nie? To już im taki, wiesz, włożyli po 40 panów. No to jest dobra rzecz, nie? Oh man, ale jak ci ta robota idzie, bo tam jak się kładłem spać, to mówiłeś, że już kończysz, bo masz pracę.
2: Jak krew z nosa właśnie. Tak mi idzie.
0: Że cię zabije ten klient, mówiłeś, sam mi mówiłeś.
2: Dzisiaj autentycznie jest 10 razy się pytał, i jak? Aż tak już napisałem, srak, ale tak backspace.
0: O, shit, man. To jest... Ale ja bym chciał zobaczyć z drugiej strony, jak ty się wkurzasz. To jest też dobry koncept. On się po prostu pytał, baranie, jak idzie, chciał ci tak, wiesz, spytać i tak trochę przypomnieć delikatnie. Po prostu nie wiedział jak. Postaw się w jego sytuacji, jak ty byś takim krawcem pracował, to to nie jest tak łatwo podejść.
2: No nie jest, nie jest. No. Ja współczuję tym moim klientom.
0: Powinieneś jakąś taką książkę napisać, jak ze mną pracować.
2: Jak się ze mną obchodzić. Przede wszystkim należy wykazać się dużą cierpliwością. Wejść do pokoju skromnie tyłem, lekko przygarbiony i lekko powiedzieć: panie Krawczy, czy ja by nie przeszkadzam? Zapukać trzy razy palcem delikatnie. No i broń Boże, nie niepokoi się.
0: Takie w razie właśnie jakiś, nie, w razie tam jednodniowego spóźnienia, tak należy podchodzić do mnie. Dwa dni, no to już troszeczkę inaczej. Po trzech dniach, jak już się spóźniam, to ja się sam denerwuję i na siebie, i na ciebie, takie wiesz. Takie wiesz.
2: Ty, a może faktycznie ja zamiast wysyłania CV i portfolio, to wyślę instrukcję taką, jak ze mną się
0: obsługi Krawca. Dokładnie. Przypadkiem w radiu pracuję, ja nie mam czasu na pana pracować. Ale przedpłatę wezmę.
2: Jeśli opóźnienie w deadline'ie wynosi więcej niż 2000%, można użyć perswazji lekkiej i słownej, napominając kulturalnie, mailowo, broń Boże, SMS-owo.
0: Oh God.
2: Ale się cieszę, bo pani psycholog się przestała już odzywać całkiem.
0: Tak, ale na tej stronę robiłeś?
2: Ale to dziwne. Stronkę? Nie stronkę, tylko tam inne projekty. Ale to dziwne, no, bo akurat przestała się po tym, jak jej wysłałem w końcu ten projekt i już myślałem, że finalny, bo tam wszystko już dupę zawracała trzy miesiące, w końcu zrobiłem, wysłałem, a ona nic nie odpisuje.
0: To ciekawe. No bo się spóźniłeś.
2: Nie, bo jeszcze dzień wcześniej pisała, czy pan to wyśle w końcu?
0: No.
2: Wysłałem w końcu i nic nie odpowiada. Może jest pod wrażeniem takim.
0: No.
2: Nie wiem.
0: Albo może to tak się chce psychicznie zmęczyć ciebie teraz taką ciszą. To jest taka strategia też, wiesz.
2: Tak. I nie zapłacić mi reszty pieniędzy, coś czuję.
0: No, nie zdziwiłbym się, powiem tak. Ale piękny wieczór mamy, słuchaj. Nietoperze mi tutaj latają. No i nade mną robaki zjadają. Nie wiem, czy to znaczy, że będzie deszcz padał, czy nie. Nietoperz dobre zwierzę podobno. Bardzo takie przyjazne.
2: Tak?
0: No, znaczy podobno dobre dla człowieka, bo właśnie te wszystkie... Jakieś, nie wiem, co ono zjada, to takie, wiesz... Jakieś takie komary, czy coś. Chyba nietoperze zjadają, nie wiem.
2: Gówno.
0: Ty byłeś na dworzu w tym miesiącu?
2: Byłem, chodzę czasami.
0: No i dobrze. No i dobrze, to bardzo dobrze.
2: Co jedzą muchy głównie.
0: No, ale cieszę się, że radio trwa, nowi słuchacze przychodzą, nadawaj, słuchaj, dla nas wszystkich, dla naszej uciechy na całym świecie, widzisz, dla tych i w Irlandii, i za oceanem, i w Polsce, jak kto chce. Dla wszystkich oprócz UMA nadawaj, dobra? No, to będzie dobrze. To miłej nocy ci życzę i dziękuję bardzo za dzisiejszą audycję. Świetnie się spało.
2: No, to takie audycje właśnie, do spania trochę. Ale dzięki za telefonik, fajnie się gadało jak zwykle. No i trzymaj się, Kubek, cześć.
0: Trzymaj się, hej, hej, hej, dzięki.
2: To był Kuba, agent CIA, niszczący radia, wynajęty, troll, bardzo sprytny, udaje zawsze miłego. On już tak udaje miłego i sympatycznego od kiedy go znam, od pierwszego spotkania, jak tylko się pojawił. On zawsze taki miły, taki co słychać, taki fajnie się słucha. A to jest tak naprawdę maska. To jest tak naprawdę maska. Zresztą słyszeliście, nietoperze wokół niego latają. Myślę, że był w czymś, w takim pomieszczeniu, które być może mogło przypominać trochę jaskinię Batmana, taka bat-jaskinia właśnie, te nietoperze. No wygadał się, chlapnął. Ma swoją tajną jaskinię, tam komputery od CIA. No i troluje, niszczy. Dzisiaj też bardzo chciał na pewno zniszczyć tym telefonem moją audycję, ale mu się nie udało. Byłem dla niego za sprytny. Po raz kolejny dobro zwyciężyło. Tak. Co ty, Krawiec, znaków wodnych nie zostawiasz na grafice, póki zapłaty nie dadzą? No nie. No dobra, ja tam się cieszę, że mi ta zwariowana pani już głowy nie zawraca, bo to naprawdę, jak mam sobie często do zarzucenia coś, to tutaj akurat to jest takie zawracanie dupy i taka szopka po prostu, Muppet Show, że się w pale nie mieści. Ja zrobiłem, co do mnie należało. Dostała pani okleiny, dostała ulotki, dostała na szyby, różne rzeczy, no tam. No dobra, trzeba iść popracować trochę, zarobić na chlebek Boży. No, a klienta udobrucham jutro z rana, zrobię mu coś tam dodatkowo może i może wezmę go na litość. Powiem koledze klientowi, no, ty się ogółem chcesz mnie pozbyć. No, coś tak, wezmę go na litość. On się rozpłacze. Powie, nie, dobrze już. Ktoś jeszcze słucha? Ktoś jeszcze słucha? Zobaczymy. Ale ja długo siedzę z wami. Ale tak coś dzisiaj mam fazę. No, nawet 32 osoby. O tej porze, o trzeciej w nocy. No, nocne radio, teraz to prawdziwie nocne radio, faktycznie. No, widzę, że już macie wrzucone na stronę główną, wrzuconą nową audycję Ewangelia Kotka Mruczka. Dzisiaj potrzeba, dawał radę tutaj i rozmawiał o Księdze Rodzaju. Trochę na śmiesznie, trochę na straszno, a trochę na tak średnio na jeża. Coś pomiędzy, śmieszno i straszno. Ale niestety to tylko w strefie premium dla naszych patronów kochanych. Tak to już musi być, tym bardziej, że widzę, że znowu jeden patron zniknął. Było 19, a jest 18. Wiecie co? A jak będzie 17, to ja zamykam radio. Więc radzę nie rezygnować tutaj. To już będzie przesada. Co? 17? 18 to jeszcze mogę przeboleć, ale jak będzie 17, to odchodzę. I nie wysyłajcie mi paczek. Pójdę otruć się, pójdę zatruć się. Kupiłem już ze sznurek, ostrzegam. Kopnę w mikser, do lombardu zaniosę, potem się powieszę i tyle będziecie mieli. I ciekawe, kto wtedy będzie ratował dzieci spod samochodów pędzących. Ja już opowiadałem chyba o tym. Dobrze, idę sobie w takim razie. Trzymajcie się. Dziękuję wszystkim, co wysłali mi donate'a. No, można właśnie, nowy słuchacz, słuchaj, najważniejsza rzecz, którą musisz wiedzieć tutaj o nocnym radio. Można podczas audycji wysłać donate'a, Kamkowie, drogi. Tam na stronie głównej taki różowy banerek, SMS-a wysyłasz, czy tam PayPalem i to dochodzi, można śmieszny komentarz tu napisać, jakieś tu zażartować sobie, dużo możliwości. Można napisać krawiec, ty głupi ciulu, gardzę tobą, 3 złote. No, 3 złote to tak mówię symbolicznie, bo to chodzi o to, żeby więcej właśnie wysłać. 3 złote nie, czy tam 10, 20, 30. Także, no, znikanie patronów występuje zawsze z dużym opóźnieniem od chwili, kiedy się wypisali. W ostatnim czasie był foch i brak audycji, więc mogło się wypisać więcej niż jeden i efekt będzie odwleczony w czasie. Pisze niepowtarzalny orgazm. No cóż, słuchajcie, ja gadam tutaj o tych donatach, o patronach, ale jak widzicie, cały czas jestem, nadaję i się nie poddaję, więc to jest tak pół żartem powiem, pół, z naciskiem na pół. Pewnie nastąpi taki moment, że jak już, nie wiem, będzie tych słuchaczy paru tylko na krzyż, nikt nie będzie chciał sponsorować, to pewnie damy sobie spokój. Ale no, to nie jest tak, że to jest najważniejsze. Po prostu no, jest pewien jakiś tam próg, że już się zupełnie odechciewa, nie? No więc zobaczymy, no. Postaram się coś może lepiej, więcej, faktycznie. Lepiej, więcej, dłużej wrzucać od razu po i być w ogóle the besta i być śmieszny, ale też straszny, ale też mądry i ucząc bawi, bawiąc uczy interesująco i długo i fajnie i ciekawie, kolorowo, barwnie, miły, aksamitny głos i tak dalej i się tak postaram, tak. A wy pamiętajcie czasem, żeby dopieścić nocne radio, bo jak się złego wilka nie karmi, to ten wilk w końcu taki się zrobi chudy, kościsty i go szlak trafi. Wpadnie gdzieś tam w dziurę, inne wilki go zagryzą, dostanie biegunki, zesra się i tyle będziecie mieli, no, bo wy się chcecie ogółem mnie pozbyć i tutaj z nocnego radia ludzie mówią coś, no. Dobra, już nie pajacuję, bo się wypajacowałem i teraz nie będę miał siły, kurczę, tutaj roboty zrobić. Idę sobie, pa, pa, cześć.
3: Witam słuchaczy Radia Kontestacja i Nocnego Radia Byte Eater z tej strony, czyli z Bielska Białej. Mamy dzisiaj 29 stycznia 2019 roku i mamy 80. odcinek audycji Epicentrum, audycji popularno-naukowej, audycji technologicznej, geekowskiej, takiej, w której jest dużo o informatyce, o matematyce, o naukach przyrodniczych, o technologiach różnych, nowoczesnych i nie tylko nowoczesnych, o różnych dziwnych naukowych, czy takich czasem z pogranicza nauki, teoriach, spekulacjach, pomysłach, zjawiskach również społecznych z tym związanych. No i dzisiaj będzie taki dość nietypowy temat, bo z tego takiego epicentrum rozchodzą się fale i czasem nas poniosą dość daleko poza taki, no właśnie przeważnie spotykany tutaj w odcinkach dobór tematów, co się nawet nie czasem, często się tak zdarza. Jakąś taką mam dziwną skłonność, słuchajcie, to nie wiem, może to jest jakieś zaburzenie psychiczne. A dzisiaj właśnie będzie o dziwnych i nietypowych, nieraz strasznych schorzeniach, czy też objawach, przypadłościach zdrowia psychicznego właśnie. No i więc przygotujcie się, bo będzie grubo. To jest na żywo, więc możecie też zadzwonić, opisać jakieś swoje czy innych osób, może być anonimowo przypadki, albo jakieś znane wam możecie też poruszyć, możecie też mieć pytania. Na antenę się dzwoni, no wiecie jak, na Skype'ie kontestacja.com, a telefonem na numer 222-195-321. Dodajcie najpierw do znajomych w przypadku Skype'a, a w przypadku telefonu to zadzwońcie, dajcie tylko taki sygnał, a potem ja oddzwonię do was, bo teraz to się inaczej już nie da. Ten Skype się pogorszył do tego stopnia, że taką procedurę właśnie, taki protokół, o tak po informatycznemu powiem, trzeba zastosować. A tymczasem właśnie jeszcze, a właśnie, zacznę od suchara. To jest suchar dla fizyków. Czy jesteś normalny? Pyta się jeden fizyk drugiego. A drugi, tak, do podłogi. No normalny znaczy prostopadły, tak, w tej nauce, znaczy w tym slangu, żargonie powiedzmy fizyków i podobnych nauk przedstawicieli, ale do podłogi można być normalnym, można się trochę pochylić i wtedy jest się już nienormalnym do podłogi, a nie da się też być normalnym do wszystkiego w takiej trójwymiarowej naszej przestrzeni, a nawet w dwuwymiarowej czy jednowymiarowej. Do czegoś się zawsze nie jest normalnym, jak się ma jakąś rozciągłość, ma się jakieś odchylenia od normy, od norm społecznych, od tego, co jest uważane właśnie za wzorzec jakiś zdrowia psychicznego. Oczywiście nie ma, tak jak nie ma statystycznego obywatela, tak nie ma obywatela w pełni zdrowego, jest tylko niezdiagnozowany. No i są różne kryteria diagnostyczne dla różnych właśnie przypadłości, dla różnych jednostek chorobowych. I ktoś od nich odstaje, spełnia je tam w jakimś stopniu, a czasem w stopniu patologicznym i wtedy się stawia diagnozę. Ale wszyscy mamy jakieś odchylenia, czy to w kierunku psychotycznym, podwyższoną triadę psychotyczną, czy to neurotycznym, wtedy na testach wychodzi triada neurotyczna podwyższona, czasem mają niektórzy jedno i drugie, czasem niektórzy mają na przykład zaburzenie osobowości typu borderline, co jest na pograniczu między psychozami a neurozami. Albo jeszcze co innego, na przykład robią coś dziwnego i dzisiaj będzie na to wiele przykładów, no i czasem nawet nie wiadomo, czy to psychoza, czy neuroza, czy ten podział taki dualistyczny tutaj nie jest w ogóle niewystarczający, że nie tylko można mieć naraz jedno i drugie, ale można mieć coś jeszcze innego, co nie jest ani tym, ani tym. No dobra, ale zanim do tego przejdę, to jeszcze cytat z takiego irlandzkiego pisarza, pewnie wam znanego, Clive Staples Lewis. Ból psychiczny jest mniej dramatyczny niż ból fizyczny, ale jest on także trudniejszy do zniesienia. No tak, bo nie widać. To jest dramatyczne, jak komuś urwało nogę, a jak komuś urwało piątą albo trzecią albo szóstą klepkę. Z tym przy tym ta szósta jest urojona, no chyba, że naukowo odkryjemy, że jest więcej klepek. W ogóle co to są te klepki? Skąd to pochodzi, że mamy pięć klepek? Tak jak pięć kół u wozu. No nie wiem. Może to jakiś polonista zadzwoni i wyjaśni. Tak mi właśnie przyszło do głowy, więc w trakcie przygotowywania się do audycji tego nie planowałem powiedzieć. Więc widzicie, to jest wszystko na żywo, ja tu nie ściemniam wam. Mam jeszcze dwa ogłoszenia, słuchajcie, na sam początek. Mianowicie fajny był odcinek, tak mi się zdaje subiektywnie i tym, co słuchali, też się tak zdaje, audycji drugiej, którą prowadzę, czyli Proste Zwierciadło, też właśnie ze stycznia, a dokładniej sprzed dwóch tygodni, czyli 15 stycznia. A ma jakąś bardzo małą słuchalność, tak zauważam po statystykach, więc posłuchajcie, tam gościem był Jacek Sierpiński, papież polskiego libertarianizmu tak zwany, i opowiadał o tym, jak się stanowi prawo i jak wy możecie wpłynąć na to, jak może zwykły taki Kowalski, czy wielu Kowalskich, nie będących jakimiś tam posłami, czy senatorami, czy europosłami, wpływać na proces legislacyjny w Polsce i w Unii Europejskiej, bo są do tego narzędzia o dużo większej skuteczności niż oddawanie raz na 4-5 lat głosu. I jeszcze ogłaszam, że czat Nocnego Radia będę podglądał, ale tam bardzo szybko przebiega wszystko, więc no, mogę nie zauważyć. Natomiast czat kontestacji, no mogę sobie go oglądać, ale to będzie mało pożyteczne, bo już wiem, co tam jest i się to nie zmieni, bo nie działa. Zamroził się, zamarzł. Zamarzł z powodu dorzucania węgla, koksu, znaczy hajsu do pieca przez Hugona. Więc można natomiast używać czata na Discordzie, który został założony jakiś czas temu dla kontestacji. Jest kanał, jest serwer nawet cały, ale trzeba skorzystać z zaproszenia, więc podaję link do zaproszenia. Uwaga! Discord.gg przez C Discord, discord.gg po ukośniku wielkimi literami, tylko Z małe, REZFRF. Romuald, Edyta, Zachariasz, Franciszek, Renata, Faustyna. Tak więc jeszcze raz mówię, discord.gg, ukośnik, wielkie litery, tylko Z małe, REZFRF. No i możecie dołączyć do znajdujących się tam już Jacka Welblachy, Huehue, chyba tylko oni dwaj na razie są. No, Cudak jeszcze jest, ale się nie odzywa. W każdym razie przejdźmy do dzisiejszych tematów, które, powiem wam na początek taki, że nie skłamałem wam, tak mi się wydaje, ale bym pewnie skłamał lekciutko, jakąś jedną literkę bym przekręcił w tym, co mu dyktowałem, albo jakąś datę bym o jeden dzień powiedział źle, albo powiedział, że jest środa dzisiaj, a jest wtorek. Gdybym miał zespół Gansera, bardzo tajemnicze dla psychiatrów, schorzenie polegające na tym, że się kłamie namiętnie, natrętnie, ale jak najęty. Natomiast są to kłamstwa takie lekkie. Mówi się taką lekką nieprawdę. Na przykład, że 2 dodać 2 jest 5. Albo, że niebo jest fioletowe, czy też zielone. No, w ogóle zielony kolor od niebieskiego w niektórych językach się nie różni. Małe dzieci też późno się uczą nieraz rozróżniać te dwa kolory i się mylą w ich nazywaniu. O, dzwoni, słuchajcie, słuchacz, więc ja go tutaj dodam. Dodam słuchacza. Gdzie jesteś, słuchaczu? Czemu zniknąłeś? Czemu cię nie ma? Czy ty nie masz? A masz, dobra, masz kontestację znajomych. To cię dodajemy. I za chwilę już będziemy mogli z tobą. Jest niedostępny. Nie dzwoń do nas teraz, w tej chwili. Widzicie, jak to jest. Jak się dzwoni naraz do siebie nawzajem, to niestety skutek jest taki, że to połączenie nie dochodzi do skutku. O, chyba mamy już słuchacza na antenie. Jest z nami Jacek Welblacha. Witam cię serdecznie.
4: Witam również, troszeczkę mniej serdecznie. Przypomnij mi, Bajt, ile razy to tak odsłonię mały fragment, myślę, że mało znaczący, aczkolwiek w tej chwili dosyć istotny naszych prywatnych rozmów będzie odrobina prywaty. Ile razy myśmy między sobą rozmawiali o czymś takim jak szacunek dla słuchaczy? Na priwie. Ile to było razy? Ze 20? Spokojnie, nie? Albo i więcej.
5: No, zgadza się.
4: No. Dlaczego ja za twoją audycją musiałem czekać prawie pół godziny? 30 osób czekało na jednym czacie, plus kilka osób na Discordzie, plus jeszcze tam x osób, które się nie udzielają. To jest taki test na wytrzymałość słuchaczy, test na poszukiwanie dna, czy czego to miało dowieść? Bo ja nie bardzo rozumiem.
5: Z tego, co wiem, te osoby się dobrze bawiły na pyskotece, bo tam trwało before party jakieś takie i chyba nawet sobie nie zdawały sprawy, że to jest before party. Ja nie wiem, czy w ogóle ktoś im doniósł, czy oni tam dalej niektórzy nie siedzą. No, w każdym razie przyczyny były tajemnicze i nie tylko techniczne. I o tym też pozostańmy w prywatnej komunikacji, jeżeli chcesz znać szczegóły.
4: Aha, dobrze, to mam nadzieję, że kiedyś mi doniesiesz o tym, co było przyczyną, bo wiesz, ludzie mają też inne obowiązki, tak? I gdzieś tam dzierżawią sobie ten czas, żeby posłuchać kogoś, kogo cenią, tak? Kogo cenią, bardzo, że tak powiem, spinają sobie ten czas, żeby go dla tej osoby znaleźć i ten ktoś powinien mieć tego świadomość, że takie osoby są. Ja między innymi, moja skromna osoba, taka, ja naprawdę bardzo niewiele znaczę, ale myślę, że są osoby bardziej wartościowe, które włączyły i myślały, że tak no najdalej po tych 5-7 minutach cię usłyszą, a usłyszały jakiś wyciskacz łez. Skomentuję to tylko tak, ja pierdolę, po prostu ja pierdolę.
5: W związku z tym dzisiaj te osoby, które przewidziały, że jakaś tam, nie wiem, godzina czy półtorej, jak to zwykle bywa, no to wcześniej będą zwolnione. Idźcie, ofiary skończone, jak to się mówi w jakiejś czarnej, czy nie wiem, czy w jakimś, w każdym razie w jakimś pastiszu. No i to właśnie nastąpi prędzej, a nie później. Tak więc powiedz jeszcze, czy masz coś na temat? Jakieś pytanie, czy dopowiedzenie?
4: Powiem tylko tak, że mam nadzieję, że te pół godziny było tego warte. Oddam ci głos i już zejdę, bo zaraz nie wytrzymam. Na razie.
5: To rozłączamy blachem. Sam się nawet rozłączył. I tak, a dokładniej było to, powiem wam, 23 minuty i 5 sekund. A wracając do tematu, jak ktoś by chciał zadzwonić w temacie, to oczywiście zachęcam. Teraz będzie trochę języka greckiego, mianowicie trichotillomania. No, kończy się na mania, więc to jest jakaś mania, coś się robi maniakalnie, a mianowicie zjada się włosy. Wyrywa się sobie włosy i się je pakuje do paszczy, a potem się połyka. I jak się tego robi dużo, to nawet tworzy się czasem taki kołtun, tylko że nie na głowie, tylko w żołądku. I trzeba go operacyjnie usuwać, bo nie przejdzie dalej do dwunastnicy. Takie ciężkie przypadki nawet się zdarzały w historii medycyny. No i też nie wiadomo, to jest ewidentnie nerwowe, tak? To należy do neuroz. No i tacy ludzie, no nie chciałbym doświadczyć tego na sobie, ale nie wiadomo skąd to się bierze. Nie znam też nikogo, kto by to miał. Rzadkie to jest, słuchajcie, rzadkie to jest, no ale no nie wiadomo, co takiemu poradzić, bo medycyna właściwie nie zna powodu ani nie zna sposobów trwałego wyleczenia. No można podawać jakieś leki takie, nie wiem, uspokajające, takie, żeby mu się nie chciało, ale to wtedy innych rzeczy też mu się będzie nie chciało. No to może być lekarstwo gorsze od choroby. No jeżeli ona jest na tyle lekka, że nie powoduje tego kołtuna na przykład w żołądku. No kto wie. Nie zazdroszczę w każdym razie ani pacjentom, ani też psychiatrom, którzy no trochę po omacku podejmują takie decyzje i zalecają jakieś leczenie, a już tym bardziej tym, którzy kierują na leczenie przymusowe, którego w ogóle nie jestem jako wolnościowiec zwolennikiem. Dobra, to teraz będzie coś dalej po grecku. Triskaidekafobia. Podpowiem wam, że przed fobia tutaj jest, czyli fobia, czyli strach, lęk. Jest tutaj czy też no, jest tutaj triskaideka, to jest liczebnik. Tris znaczy 3, deka znaczy 10, kai znaczy i, czyli 3 i 10, to jest 13, tak się tworzy liczebniki. Więc strach przed liczbą 13. W hotelach na przykład często nie ma pięter 13, tylko jest 12, a potem od razu 14, po to, żeby goście przesądni właśnie, którzy, no albo przesądni po prostu, bo tak o nich mówimy, albo nawet może po prostu do tego stopnia wychowani w otoczeniu ludzi przesądnych. Mama im mówiła, babcia im mówiła, ojciec im mówił od małego trzynastki unikaj i sami unikali, dawali tego, temu przykład. I no dlatego też ktoś może się nabawić przy pewnych wrodzonych na przykład też predyspozycjach psychicznych takiej fobii i mieć to jako zaburzenie psychiczne, czyli odstawać od nawet normy, bo jacyś tacy standardowo przesądni ludzie to się jeszcze mieszczą w tej normie, ale jak ktoś tak do przesady, chociaż ja uważam, że każdy przesąd to jest coś, co należy eliminować, ale jeżeli ktoś jest do przesady, także odstaje od tej normy, no to wtedy cierpi pod tym względem na triskaidekafobię. Chociaż to też jest uzależnione od kulturowo, bo na przykład dla Chińczyków pechowa jest nie liczba 13, tylko liczba 4. Chociaż w Hongkongu to pewnie 13 też, bo już może się na tyle zeuropeizowali. No więc teraz długa, długa nazwa też grecka będzie, w której pewien człon się powtarza, więc możecie się domyślić, o co chodzi. Hexakosio, heksekonta, heksafobia. O tym też było w piosence, która leciała przed rozpoczęciem, więc ona nie tak zupełnie bez związku. I w piosence tej było wiele cytatów z Apokalipsy, więc ja wam teraz przeczytam fragment Apokalipsy świętego Jana. Potem ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi. Miała dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok. I całą władzę pierwszej bestii przed nią wykonuje i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz bestii, tak iż nawet przemówił obraz bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii. I sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Tu potrzeba mądrości. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. 666, czyli po grecku heksakosioi, heksekonta, heksa. Więc heksakosioi, heksekonta, heksafobia to jest strach przed liczbą 666. No, jak ktoś za bardzo sobie weźmie dosłownie tą apokalipsę, tą apokaliptyczną liczbę, znaczy przejmie się nią w niewłaściwy sposób. I to jest w Apokalipsie w rozdziale 13, wersety od 11 do 18 przeczytałem. Ale zauważcie, tutaj w wersecie 11 jest też, przeczytam go jeszcze raz. Potem ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi, miała dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok, czyli taki wilk w owczej skórze. No, coś takiego. Więc, a baranek, to wiecie, że to jest Jezus, prawda? Baranek ofiarny Nowego Przymierza. Tak, no i więc tak się mówi na diabła, tak eufemizm taki się stosuje, że to jest rogaty, tak, że ma rogi. Tymczasem nie ma nic w Biblii o rogach diabła, a jest o rogach baranka, o rogach Jezusa, czyli to Jezus. A może pobuść złe duchy rogami. I, no i czasem to jest metafora oczywiście, no ale tak to robi czasem na kartach Ewangelii. I te duchy się trzęsą przed nim, boją się go. No bo na rogi takiego baranka natrafić, nadziać się, to nie fajna rzecz, nie? Dla złych duchów i dla nieczystych duchów. No, ale tak to możemy płynnie przejść do czegoś, co też jest dużo rzeczy takich w psychiatrii, nie tylko w ogóle w medycynie, jest z greckiego. Samo słowo psychiatria, znaczy od psyche, czyli dusza, i iatros, czyli lekarz. Tak, więc mamy boantropia. Antropos to jest człowiek, no a przedrostek oznacza bydło, tak? Więc to jest takie schorzenie, w którym się człowiekowi wydaje, że jest krową, albo jakimś bawołem, albo innym bydlęciem. I tutaj też wam przeczytam z Biblii fragment. Jakoś tak nie wiem, ale mam dzisiaj przygotowany jeszcze jeden fragment z Biblii. No i on jest właśnie na teraz. Prorok Daniel, bo to jest z Księgi Daniela z rozdziału 4. I w wersecie 22 to jest fragment, jak Daniel wyjaśnia sen królowi Nabuchodonozorowi, temu, u którego Żydzi byli tam w niewoli babilońskiej w tym czasie. No ale Daniel akurat był takim sprytnym Żydem i mądrym i w ogóle potrafił wyjaśniać sny, dlatego zajął wysoką pozycję właśnie wykładacza snów na dworze królewskim. No i miał sen, który go bardzo przeraził, ten Nabuchodonozor, czy też Nebukadnezar, prawdopodobnie to jest bardziej wierna transliteracja. Mówi do niego tak, wypędzą cię, interpretując ten sen, wypędzą cię spośród ludzi i będziesz przebywał wśród lądowych zwierząt. Tak jak wołą będą ci dawać trawę do jedzenia, a rosa z nieba będzie cię zwilżać. 7 okresów czasu upłynie nad tobą, aż uznasz, że najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim i powierza je komu zechce. No i potem od wersetu 25 do 34. Wszystko to spełniło się na królu Nabuchodonozorze. Po upływie 12 miesięcy, gdy przechadzał się na tarasie królewskiego pałacu w Babilonie, król odezwał się i powiedział: czy nie jest to wielki Babilon, który ja zbudowałem jako siedzibę królewską siłą mojej potęgi i chwałą mojego majestatu? Nim król jeszcze wypowiedział swoje słowo, padł głos z nieba. Otrzymujesz zapowiedź, królu Nabuchodonozorze. Panowanie odstąpiło od ciebie. Zostaniesz wypędzony spośród ludzi. Będziesz mieszkał wśród zwierząt polnych i będą ci dawać jak wołom trawę na pokarm. 7 okresów czasu upłynie nad tobą, dopóki nie uznasz, że najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim. Natychmiast wypełniła się zapowiedź na Nabuchodonozorze. Wypędzono go spośród ludzi, żywił się trawą jak woły, a rosa z nieba zwilżała go. Włosy jego urosły jak pióra orła, paznokcie zaś jego jak ptaka. Gdy zaś upłynęły oznaczone dni, ja, Nabuchodonozor, bo to jest całość w liście, potem o tym on opisuje, jak miał ten sen, jak Dawid mu go wyjaśniał. Tak więc, gdy zaś upłynęły oznaczone dni, ja, Nabuchodonozor, podniosłem oczy ku niebu. Wtedy powrócił mi rozum i wysławiałem Najwyższego. Uwielbiałem i wychwalałem żyjącego na wieki, bo jego władza jest władzą wieczną, panowanie jego przez wszystkie pokolenia. Wszyscy mieszkańcy ziemi nic nie znaczą według swojej woli. Postępuje on z niebieskimi zastępami. Nie ma nikogo, kto by mógł powstrzymać jego ramię i kto by mógł powiedzieć do niego, co czynisz. W tej samej chwili powrócił mi rozum i na chwałę jego panowania powrócił mi majestat i blask. Doradcy moi i możnowładcy odszukali mnie i przywrócili mi władzę królewską i dano mi jeszcze większy zakres władzy. Ja, Nabuchodonozor, wychwalam teraz, wywyższam i wysławiam króla nieba, bo wszystkie jego dzieła są prawdą, a drogi jego sprawiedliwością. Tych zaś, co postępują pysznie, może on poniżyć. Zrób rachunek konia, pisze adwokat na czacie. No, nie wiem, na czym polega rachunek konia, ale domyślam się, skoro to adwokat napisał, a tymczasem tak było, z kolei tutaj na kontestacji, tak, na czacie zapasowym, czyli na Discordzie, kontestacja minus czat. na kanale Discord Kontestacja pisze. A, no to dobra, to w takim razie przejdźmy dalej. Mamy takie taką przypadłość, która się nazywa apotemnofilia. Jest to pewna postać masochizmu. Rzecz polega na tym, że się tobie, że chcesz się pozbyć jakiejś części ciała. Masz obsesję taką, żeby ci amputowano, czy żeby samemu sobie doprowadzić do jakiegoś takiego, no nie wypadku, no bo to chcesz specjalnie, żeby nie było jakiejś twojej części ciała, zwykle jakieś kończyny, ręka albo noga. No jest też takie zaburzenie seksualne związane z tym. Niektórzy lubią takich, co mają coś amputowane. Czy stracili w wypadku, czy wskutek operacji, czy właśnie są apotemnofilami i sobie sami może amputowali. I to jest preferencja erotyczna skierowana na osoby po amputacji. No i niektórzy celowo sobie zadają jakieś rany czy zakażenia, coś takiego, uszkadzają siebie, czyli to jest odmiana masochizmu, po to, żeby pójść do chirurga, żeby im amputował. Właśnie w trybie pilnym, nie zadając zbyt wiele pytań. No i pacjenci często mówią, że chcą przez to odzyskać prawdziwą tożsamość, że to im pomoże odkryć samego siebie, czy odkryć przyjemność płynącą z seksu. W ogóle o seksie tutaj mogłaby być cały osobny odcinek. Tutaj nie ma dzisiaj wiele o seksie. No troszkę jest, tak jak słyszycie zresztą. Niektórzy mówią, że ich kończyna czuje się inna, że jest obca. Podczas badań u niektórych ludzi właśnie chorych na apotemnofilię stwierdzono, że mózg nieprawidłowo rozpoznaje kończynę. Wiecie, podczas gdy dziecko jest małe, to się uczy mapy swojego ciała, to znaczy wytwarza w umyśle swoim reprezentację swojego ciała. Uczy się, że niektóre bodźce z mózgu do poruszenia jakichś mięśni, czy też rozluźnienia jakichś mięśni powodują pewne ruchy, które powodują następnie odczucia zmysłowe, czyli dotyk, tak? Dotykają same siebie, dotykają podłoża, różnych innych rzeczy dotykają i orientują się, co jest gdzie, tak? W głowie. No i jeżeli pewnie dojdzie do jakiegoś tutaj błędu w kodowaniu tej informacji, czy później po jej już zakodowaniu i do jakiegoś uszkodzenia tej części mózgu, no to może być tak wtedy, że mają jakieś tego typu zaburzenia, jak właśnie apotemnofilia. No i tutaj jest czasem problem taki etyczny wśród lekarzy, czy im faktycznie amputować tą kończynę, dajmy na to, rękę, dajmy na to, i ulżyć im w cierpieniu psychicznym, albo ochronić ich przed tym, żeby sobie nie zrobili tego sami jakimś domowym sposobem, czy też no, zostawić ich z tym i leczyć ich tylko właśnie psychicznie. No podobne jest też schorzenie typu, to znaczy podobnego typu, które się nazywa syndrom obcej ręki. Ja już o nim kiedyś mówiłem w audycji. Polega rzecz na tym, że twoje ciało ma swój własny umysł. To o tym zresztą pisze Daniel Dennett w książce o Consciousness Explained. A jest też tłumaczenie polskie, ale zapomniałem jaki tytuł. Zrozumieć świadomość chyba. Ale to jest prawda, natomiast czasem są ekstremalne przypadki, czyli odchylone od normy patologicznie, gdzie twoja ręka jakby zachowuje się sama, jakby niezgodnie z twoją wolą robi jakieś rzeczy, na przykład łapie kogoś za tyłek, albo coś strąca, albo uderza kogoś, albo dusi. Nawet był taki opisany przypadek, że ktoś się obudził i ktoś go dusi, jakaś ręka. I drugą ręką zaczął odrywać tą rękę, a to jego własna ręka druga, ta, która właśnie podlegała temu schorzeniu. Czyli bił się sam ze sobą, można powiedzieć. Jedna ręka z resztą ciała i chciała go zabić. Jego własna jedna ręka, a druga nie, druga go obroniła. No to słuchajcie, nikt nie dzwoni, no to lecimy dalej. Mianowicie urojenie negacji. czyli zespół Cotarda, bo to taki francuski neurolog Jules Cotard, żyjący w XIX wieku, jako pierwszy opisał, polega na tym, że czasem towarzyszy ciężkiej depresji, polega na tym, że występują urojenia nihilistyczne, takie do absurdu rozbudowane. Wydaje się pacjentowi, że zanikają jego narządy, że nie ma już serca albo mózgu, albo wątroby. Rozpad organizmu od wewnątrz następuje w jego urojeniu, a potem następuje śmierć. A jest przekonany taki pacjent o własnej śmierci, znaczy taki w zaawansowanym stadium. Występuje pobudzenie psychoruchowe, silny lęk, obniżenie czucia bólu, no i skłonności samobójcze. Był taki przypadek właśnie, który opisał Cotard, najbardziej znany w psychiatrii, Panny X, i ona zaprzeczała istnieniu Boga i szatana oraz niektórych części swego ciała, jak pisze Cotard, i kazała się nazywać Mademoiselle X, czyli Panna X. Właśnie. No a później, w późniejszym stadium choroby, twierdziła, że już jest martwa i jest skazana na wieczne potępienie i że już nie może umrzeć śmiercią naturalną, bo już umarła w jakiś taki sposób, no, który ją uczynił tym, czym się stała. No, też nie znam nikogo, ale jakbyście kogoś takiego znali, to no, nie fajna rzecz pewnie. Pewnie możecie potwierdzić. Tymczasem abulomania. Słuchajcie, wiecie co to jest? To jest... To jest, inaczej się nazywa, osobowość zależna, asteniczne zaburzenie osobowości. Polega na skrajnej niezdolności do podejmowania decyzji za siebie. Tak, ktoś, dla kogoś każda decyzja jest wielkim dylematem, jest dramatycznym wysiłkiem jej podjęcie, nawet zdecydowanie się na to, żeby wyjść na spacer. Znaczy, jak ktoś cię wyprowadzi na spacer, a to da radę, nie? Więc nie ma żadnych tam zaburzeń ruchu czy coś takiego, tylko po prostu no, nie wiesz, co ze sobą zrobić, nie wiesz, co ręce włożyć. Każda decyzja wydaje ci się no, nie tą właściwą do podjęcia w danej chwili. No i ktoś taki jest zależny od otoczenia, dlatego też się nazywa właśnie osobowość zależna. Ta zależność często się wykształca od jakiejś jednej osoby szczególnej, jakieś przywiązanie do jednej osoby, od której się, no, na którą się ceduje swoje decyzje. No i to jest taki paraliż ruchowy po prostu, no bo nie wiesz, co ręce włożyć, nie wiesz, gdzie się ruszyć, w którą stronę, czy wstać, czy siedzieć dalej, czy leżeć w łóżku. No jakby nikt cię tobą nie zajmował, no to leżysz w łóżku albo siedzisz i nawet no, popadasz w takie wielkie wycofanie z życia. I przypominam, że to jest na żywo, że można dzwonić, no i że czasem zaglądam na czaty, ale bardziej bym zaglądał, jakbyście mi dali powód, znaczy w sensie zadzwonili albo coś, no bo ciężko jest tak jednocześnie ogarniać wszystkie te rzeczy naraz. Ale jednak rzucę okiem. Więc jak szpak na jebanie, cierpi blacha według Krawca i Zenona na kompulsywne dzwonienie do radiów. O, właśnie. Login zajety z kolei dodaje, przed tym to było, napisał. Pamiętam czasy, jak blacha czaił się na własną audycję, jak tak na jebanie. Takie gadki, że niby nie, że niby się nie nadaje, ale ciągle, no ale jak ty uważasz, Krawiec, nadawałbym się XD. No, ale to chyba było, nie wiem w jakich czasach, czy to w czasach Nocnego Radia, bo blacha, przypominam, w 2013 prowadził, owszem, audycję razem z szefem tej audycji, czyli Racą. Nazywała się Fresh Flash. O. Floki Wik z kolei pisze, że super audycja, moje tematy. Tak, to był cytat. O, znaczy mam nadzieję, że twoje tematy nie tak w praktyce, tylko z kręgu twoich zainteresowań. Ale kontynuujmy. A jeszcze na kontestacyjny powinienem rzucić okiem, tak dla równowagi. Patriotyzm to ciężka choroba psychiczna, wyniszczająca, ogłupiająca. zdaniem hue hue. Cudak z kolei, czy antyszczepionkizm to urojenie psychiczne, albo ślepa wiara w państwo? Wiecie co? Nie, to jest odwrotnie. To znaczy w Kanadzie zaproponowano, to też nie miałem tego przygotowane, ale akurat wiem, to powiem. W Kanadzie, i to jakoś właśnie też w 2013, coś koło tego, zaproponowano, nie

Pewnie byliby tutaj na celowniku, wpisywano by im to, tak jak za komuny wpisywano noszenie kolorowych skarpetek, bo państwowe były oczywiście szare wszystkie, tak, po taniości, a jak ktoś nosił kolorowe, to to był, no samo w sobie nie stanowiło to przekroczenia prawa, ale w aktach zapisywano w dosjach, które trzymano na obywateli takich co bardziej nieposłusznych, to dopisywano im nosi kolorowe skarpetki. No więc tutaj można powiedzieć, uważa, że państwo należy zlikwidować. Ostatnio powiedziałem tak jednej państwowej lekarce, na co ona, że powinienem być leczony. No, tak coś, tak było, tak jak napisałeś, tak było, no więc ja też mówię, tak było. A swoją drogą o tym, to może nie jakiś uznany autorytet psychiatryczny, ale autor książki, jak to było, liberalna psychoza, czy no w każdym razie autor książki o tym, że wolnościowcy są skrzywieni psychicznie, który był też moim gościem w audycji, dr Jacek Kardaszewski, kandydat na prezydenta Łodzi dwie kadencje temu. No, jednak chyba cierpiał na jakieś psychiatryczne zaburzenia psychiczne, albowiem później wyszedł w prasie artykuł o tym, informacja o tym, że się znęcał nad swoją matką, a później popełnił samobójstwo. Tak więc wśród moich gości mam samobójcę. Niestety. No, bo pomimo, że jego poglądy i działania i propagowane intensywnie postulaty są mi obce ideowo, że z kolei Joanną Senyszyn pojadę, to no nie życzyłem mu śmierci. A już tym bardziej samobójczej śmierci. Tak, a wracając do naszych, co, o czym ja w ogóle mówiłem, bo mam notatkę. No, notatka mnie uratuje, widzicie teraz. Tak, to powiem o chorobie, która się nazywa pika. Bardziej po polsku łaknienie spaczone. Polega na tym, że się je rzeczy, które się nie nadają do jedzenia, czyli należy to do zaburzeń odżywiania. No i nawet małe dzieci potrafią to wykazywać i jeść na przykład farbę. To jest częste wśród dzieci. Znaczy rzadkie, bo to jest rzadkie zaburzenie, ale wśród tych, którzy na to cierpią w wieku wczesno-dziecięcym, no to jedzenie farby jest na przykład jakoś popularne. No i tutaj nazwy są też greckie, w zależności od tego, co jest takim ulubionym pokarmem, nieuznawanym normalnie za pożywienie, to jest aerofagia na przykład, czyli się połyka powietrze. No to niezdrowe jest, tak, nałykać się powietrza dla trawienia, dla układu oddechowego, dla no, różnych rzeczy, nadyma się tak człowiek. Ksylofagia, czyli jedzenie drewna. No niektóre rodzaje się nadają do jedzenia jak najbardziej. Ludzie pierwotni, jak znaleźli owoce, to była dla nich wielka wyżerka. Tak na co dzień to są jakieś tam trawy, czy tam inne korę, czy co tam mogli ogryzali. Chińczycy w czasie wielkiego głodu też trawę wyjadali z pól. No i pewnie też drewno, jakieś co miększe. Nauczyli się, podobnie jak ludzie kilkadziesiąt tysięcy lat temu, rozpoznawać, które jest mniej niejadalne, że tak się wyrażę. No, czy też urofagia. Urofagia z kolei w latach 90. była w Polsce popularna, jak niektórzy szarlatani polecali pić mocz własny poranny z środkowego strumienia. Tak, jako specyfik na wszystko. Urofagia, tak jak urolog, to jest spożywanie moczu. No, zazwyczaj swojego. Chociaż w więzieniach amerykańskich, to jak ktoś oglądał Skazanych na Shawshank, polecam, fajny film, to są tam, no o mało nie doszło do tego, żebyśmy widzieli na ekranie, chyba by nie było takiej sceny, nie? Ale a niektórzy to lubią w ogóle oglądać, tak? Niektórzy mają takie z kolei upodobania seksualne, że lubią oglądać pornografię, jest taka kategoria popularna nawet, gdzie właśnie się, no złoty deszcz, tak? Gdzie się oddaje mocz na partnera, partnerkę zwykle, gdzie się spożywa
tak?

0: A niektórzy lubią to praktykować. No ale dobra, miało nie być za dużo o seksualnych tutaj wątkach, więc wróćmy do piki. Rzeczą, którą się zwykle też nie je, będąc człowiekiem, jest ludzkie mięso. No chyba, że się należy do plemiona kanibali. Ale rzeczą, której się tym bardziej nie je, jest własne mięso. Chyba, że się jest Niemcem z jakimś chyba też zaburzeniem psychicznym. Był taki przypadek, też już go omawiałem kiedyś, ale przypomnę, niedawno, kilka lat temu, że w Niemczech pewien człowiek ogłosił w internecie, że chciałby być zjedzony, no, że da się dobrowolnie no właśnie zabić i zjeść. No i znalazł chętnego kanibala, Niemca, który go zaprosił, no spotkali się i no i on go tak przyrządzał po kawałku. Nawet jemu samemu dał go zjeść, jak jeszcze był żywy. No potem, jak już nie żył, to resztę go zamroził. No ale zostało to odkryte przez organy ścigania. No i co, chcącemu nie dzieje się krzywda, nie? Ale jednak w Niemczech uważają inaczej i poddano go pod sąd za zabójstwo. Tak, no więc autokanibalizm, czyli zjadanie własnego mięsa. Chociaż w pewnym stopniu wszyscy to chyba czynią, nie wiem, małe dzieci powiedzmy, jak się zranią, to spijają tą krew, tak, liżą to miejsce. Zresztą to jest wskazane, pies też się liże w miejsce zranione, ślina zawiera substancje wskazane do tego, albo będzie tam miał kawałek oderwanej skórki, to żeby się nie zahaczała o coś, to odgryzie i co, i połknie, nie? No, więc to jest jakiś taki w mini skali autokanibalizm. No, więc to, co mówiłem na początku, dopóki coś nie przekracza normy w stopniu, nie odstaje od normy w stopniu patologicznym, to nie jest to chore. Tak, a wszyscy odstajemy, mniej lub bardziej. No i jeszcze w ramach kanibalizmu to powiem wam o takiej indiańskiej psychozie kulturowo uwarunkowanej, niespotykanej właściwie poza tym obszarem, no chyba, że się niektórzy dowiedzieli i za bardzo się wczuli, mianowicie Wendigo. Wendigo to są takie stwory, tak, można dzwonić, słuchaczu, który piszesz z pytaniem o to. Wendigo to są takie stwory, które w zimie nabierają apetytu na ludzkie mięso. Wyglądają podobnie do człowieka, są człekokształtne, mają 4 metry, są silne pazury, mają kły i są z lodu, a przynajmniej serce mają z lodu i mają apetyt zwłaszcza na ludzkie serca. W związku z czym ofierze wyrywają serce, no i pożerają. No i czasem może coś więcej pożerają. Natomiast boją się ognia, bo ogień roztapia to ich serce z lodu i ich w ten sposób uśmierca. No, więc kontakt z Wendigo może sprawić, że człowiek też się stanie Wendigo, a taki sposób no, pierwotny do powstania Wendigo, bo Wendigo powstaje z człowieka, a mianowicie takiego, którego serce zostało odrzucone, zranione przez niespełnioną miłość. Czyli jeżeli jesteś zakochany na zabój, no to i niespełniona zostanie, nieodzajemniona ta miłość, no to ryzyko jest takie, że stajesz się, przekształcasz się w Wendigo. No i zaczynasz żyć takim życiem, jak właśnie opisałem. Między innymi stajesz się kanibalem, czyli zjadasz ludzkie mięso. No. A dzwoni słuchacz. Spróbujemy go tutaj dołączyć. No to tak, to trzeba napisać, jak on się nazywa, przynajmniej początek. Rozmawialiście 2 minuty temu, serio? Dobra, dodaj. I dzwonię do użytkownika Zenon Skition. I jest z nami Zenon, witam cię. Co na wozisz? Jakie wieści ze starożytnej Grecji, Skition?
1: No, w Grecji, powiedzmy. No, po pierwsze to miło cię słyszeć po tej przerwie. I cieszę się, że masz taki humor jakiś fajny, przynajmniej tak brzmisz. Także...
0: No wiesz, do radia trzeba być wyćwiczonym i nie dać poznać po sobie.
1: To dobrze ci to idzie, słuchaj. Jak coś wystarczająco długo udajesz, to się tobą staje.
0: Nie, tak. Ja nie wierzę w taką filozofię fake it till you make it.
1: Dobra, bo będzie dołowo. Słuchaj, to ci miałem powiedzieć. Udało ci się mnie z pracy na chwilę odciągnąć. Powiem ci tak. Przypomniało mi się spotkanie z osobą chorą psychicznie, jak zdrowo ponad dekadę temu siedziałem sobie gdzieś tam, powiedzmy, że w parku z moją wieczorem, z moją ówczesną dziewczyną i nagle jakiś tam delikwent do nas podbił. Klucz standardowego tam, o jak ładnie razem wyglądacie, to sobie pomyślałem, że jest pijany, ale nie był. Okazało się, że opowiedział nam historię swojego życia, że był człowiek, który był święcie przekonany, że go zżera rak. I po prostu mówi, że czuł to twardo wszędzie, gdzie się tylko dało. I strasznie mu to niszczyło życie. W ogóle słyszę chyba jakąś melodyjkę skądś, tylko nie wiem skąd. Tutaj?
0: Nie, to jest podkład.
1: Aha.
0: Za głośno?
1: No, słyszę go z tego, z kontestacji. Tak.
0: Ale wyłącz radio, ty słuchaj tylko w tym, tylko w...
1: Wiesz. Mam radio wyłączone, ja go słyszę ze Skype'a kontestacji, mój drogi. To, ewidentnie to świeci dobrze, mi się, że...
0: Czy jest za głośno, jak na podkład?
1: Jakoś postaram się tam ogarnąć się. Jezus, no trochę jest dla mnie za głośno. No i wiesz, i facet po prostu tam... Jezusie Nazarejski, patrz. O, lepiej, dzięki. No i facet po prostu ten. Mówił nam, jak to stracił przez to najpierw żonę, później resztę rodziny, że chodził do lekarzy regularnie, że miał chyba wszystkie możliwe po prostu badania na te nowotwory, wszystkie rodzaje prześwietleń, jakieś tam badanie od antygenów, co tylko się dało praktycznie mieć. Ale on cały czas był przekonany, że jest chory. Dopiero w pewnym momencie, po jakimś czasie po terapii i kiedy znaleźli się jacyś ludzie, którzy go wspierali, to się okazało, że to był sąsiad i sąsiadka, małżeństwo mu pomogło. Dali mu właśnie ten, pozwolili mu wynająć mieszkanie, był zadowolony, że w ogóle miał pralkę i powiedział tak, że on doskonale sobie zdaje sprawę, że nie ma ku temu podstaw, ale on naprawdę czuje się pusty w środku, jakby coś go zżerało i że już nie żyje po prostu. O, takie miał przekonanie. Nie wiem, czy to jest z tym, co przedtem mówiłeś, coś ma wspólnego, ale no, tak sobie jakoś pokojarzyłem. Tak, no.
0: Tak, to wskazuje na zespół Cotarda, czyli no właśnie to schorzenie, o którym mówiłem. No, więc może właśnie, jak widać, takie przypadki niektórzy słuchacze, na przykład Zenon, ty, znają. No, rzadka rzecz, bo przypuszczam, że jesteś jedyny wśród teraz słuchających.
1: Być może, ale muszę ci powiedzieć, że to było wstrząsające po prostu z perspektywy tego człowieka, no bo tak sobie myślę, jak ty nie masz tej wiedzy medycznej, to nigdy do końca nawet jak spojrzysz na te wyniki badań, nie możesz mieć pewności, że to jest jednoznaczne, tak? Że ktoś się w konia nie robi, no bo często takie zaburzenia idą w parze już po prostu z jakąś schizofrenią paranoidalną, tak jak to zresztą było w ostatniej audycji mówione w Nocnym Radiu, że to nie jest tak, że się ma tylko i wyłącznie jeden rodzaj urojeń, nie? Często jest ich kilka. I po prostu może być coś takiego, że ten człowiek może mieć jeszcze jakąś taką nieufność wobec lekarza. Akurat w tym wypadku było okej, nie? W tym wypadku ten człowiek finalnie lekarzom zaufał, tak? Jakoś swoje życie zaczął układać, ale tak naprawdę miał już dziurę w życiorysie ogromną, nie? I nie wiem, jak się jego życie potoczyło. To był facet gdzieś tak około 50, więc w naprawdę ciężkiej sytuacji. Nie wiem, jak taki człowiek może powrócić do społeczeństwa. Nie mam pojęcia.
0: No, wiesz, wszyscy nie wiemy, jak to jest... Jak to cytowałem Lewisa na początku, że właśnie to jest może mniej spektakularne, mniej dramatyczne, jak ktoś cierpi psychicznie niż fizycznie. Trudniej to poznać. No chyba, że towarzyszą temu jakieś dziwne objawy, tak? No to wtedy, kiedy te objawy się objawiają, to tak, to poznać. No, ale też jak się nie ma wiedzy, to często bywa tak, no Louis dalej mówi, że jest także trudniejszy do zniesienia. Myślę, że także jest trudniejszy do zniesienia przez to, że właśnie jest mniej rozumiany przez innych, przez otoczenie, przez społeczeństwo. Dzisiaj ta wiedza jakoś, no, mam nadzieję, że tą audycją przyczyniam się do jej popularyzacji też, bo to nie jest takie wyśmiewanie się z ludzi chorych na choroby czy zaburzenia psychiczne, tylko no jednak staram się tutaj uprawiać rzetelne dziennikarstwo, prawda, czyli informować. No i w dzisiejszych czasach ta wiedza staje się szerzej i dostępna, i powszechna wśród ludzi, przynajmniej jakoś wykształconych, że są choroby, że to jest choroba po prostu, a nie tak, że ktoś po prostu jest jakimś no, złośliwie, czy specjalnie, czy z własnej winy robi jakieś rzeczy, czy zachowuje się w jakiś właśnie odstający od normy sposób. No i budzi to częściej współczucie, tak? Natomiast kiedyś budziło to no, częściej właśnie jakieś, było to powodem do wyśmiewania, do izolowania, a ze strony specjalistów, w cudzysłowie, od medycyny, no to robiono im straszne rzeczy. Elektrowstrząsy stosowano na masową skalę. One, co prawda, są badania, które pokazują, że one są skuteczne i dalej się je stosuje, ale w bardzo specyficznych, bardzo kontrolowanych warunkach i w bardzo specyficznych no, skorzeniach. Natomiast wtedy stosowano w zasadzie zakład psychiatryczny, szpital psychiatryczny czy oddział psychiatryczny jeszcze sto kilkadziesiąt lat temu był dużo cięższy pobyt tam niż pobyt w więzieniu. Dużo gorzej tam traktowano pacjentów. Ich zakuwano ich w łańcuchy, oblewano zimną wodą. No więc lepiej było już naprawdę być przestępcą i do więzienia trafić, niż lepszy los cię czekał za ciężkie przestępstwo, niż za diagnozę psychiatryczną.
1: Mało tego, były całe takie ośrodki, w których de facto ludzi nieprzystosowanych, powiedzmy tak w uproszczeniu, z zaburzeniami osobowości, po prostu zmuszano do jakiejś, no, do pracy, tak? Była praca przymusowa i te ośrodki były głównie w Wielkiej Brytanii, w Anglii właśnie w XVIII-XIX wieku. Często tam na przykład sieroty były dawane albo jakieś dzieci z problemami i tak dalej. No, co tam jeszcze, jeżeli chodzi o takie rzeczy?
0: Jak już jesteśmy przy temacie, to powiem, co tam jeszcze właśnie. Do lat 70. w Szwecji praktykowano ubezpładnianie kobiet. Mężczyzn nie wiem, czy też, ale chyba też, chorych psychicznie, to znaczy bez ich wiedzy nawet, nie tylko bez ich zgody, ale nawet bez wiedzy stosowano operacje po to, że no tak, taka eugeniczna w sumie praktyka, po to, żeby mieć zdrowsze psychicznie następne pokolenie, jeżeli coś się dziedziczy, a w wielu przypadkach nie wiadomo, czy się dziedziczy, etiologia
1: wie. To jest zgubne, właśnie, dokładnie. Więc polega na tym, że jak na przykład już wspominałem o tym, badania odnośnie homoseksualizmu, jeżeli jest on dziedziczny, tak jak niektórzy to mówią, i to przychodzi po prostu z genów i się taki rodzisz, no to w 100% powinno być tak, że bliźniaki zawsze się rodzą homoseksualne, tak?
0: A no tak nie, nie. Jeżeli ten, czekaj, bo co innego, nie jeżeli to nie musi w 100%, rzadko kiedy w przyrodzie akurat, w biologii jest tak, że coś jest w 100% zdeterminowane. Częściej jest tak, że występuje korelacja, czyli że jest zwiększone prawdopodobieństwo.
1: Nie ma jej, tam jest 60 na 40 w najlepszym wypadku. No, także to jest naprawdę detal. No ale to mniejsza z tym, jak gdyby, bo tutaj też chciałem się poruszyć kwestię tych przyczyn chorób psychicznych i tak dalej. To jest jak gdyby osobny temat. Wróćmy może na chwilę do tych aspektów kulturowych. Pamiętam w szkole średniej polonista nam zwrócił uwagę, że w średniowieczu mniej więcej w krajach islamu trochę inaczej się traktowało osoby chore psychicznie i niekoniecznie tak źle jak w Europie, nie? W zasadzie lepiej było być kimś chorym psychicznie na Bliskim Wschodzie niż w Europie. I to przez długi, długi czas, na dobrą sprawę. Więc
0: no medycyna za czasów właśnie tych no, za czasów, kiedy, bo oni przejęli w sumie, znaczy było wielu wybitnych lekarzy arabskich, ale tak naprawdę to oni przejęli sztukę medyczną
1: Greków.
0: Od Persów. I za czasów, kiedy właśnie no, Persowie przeszli na islam i wnieśli takie małe oświecenie, można tak powiedzieć, w islam, no to wtedy to były bardzo światłe rządy, tak? Wtedy się rozwijała i medycyna szybko, i matematyka, i astronomia. Zresztą wtedy też przetłumaczono na arabski dzieła starożytnych Greków właśnie z tych dziedzin.
1: No, gdzieś do XI wieku mniej więcej, że tak powiem, jak tam się pojawił ten Al-Ghazali bodajże i się zrobiły trochę niezbyt fajne sprawy. Ale patrz, aż straciłem wątek, bo miałem dwie sprawy do ciebie i dwie sprawy chciałem poruszyć, a żeśmy zrobili taką dosyć konkretną dygresję. Jeżeli chodzi o te choroby psychiczne i kwestię tego, że nie zawsze to jest coś na złość, albo jakoś specjalnie powiedzmy, albo jakieś takie dziwne fikumiku i tak mi się wydaje. Znaczy, obawiam się, że w dzisiejszych czasach niestety jest więcej takich przypadków, że ktoś udaje chorobę psychiczną po to, żeby mieć jakąś, jak to się mówi teraz, atencję, albo po to, żeby być do pewnego stopnia w niektórych sprawach Jezus Maria, usprawiedliwiony, tak? Ze swojego leserstwa czy czegoś tam. Ja tego nie mówię.
0: No wiesz, tak, teraz, zwłaszcza kiedy się z tym wiąże, można dostać grupę inwalidzką, różne inne rzeczy można dostać. Zresztą odsyłam do odcinka pod tytułem Nie bądź zachodnim smutasem, noś czarne kondomy, w którym gościem był jeden z słuchaczy słuchających dzisiaj i opowiadał o tym, jak to właśnie się znalazł w szpitalu psychiatrycznym.
1: To był bardzo dobry odcinek. No, to zdecydowanie też polecam, bardzo dobry odcinek, ganianie się po piwnicach i te sprawy. Lot nad kukułczym gniazdem, chciałoby się powiedzieć. Ale tak, tylko że wiesz, widziałem badania, z których wynika, że na te najnowsze pokolenie, te nie pokolenie Y, ci za milenialsami, poza tym, że charakteryzują się tym, że są bardziej konserwatywni niż pokolenie milenialsów, to jednak wśród tych niekonserwatywnych szczególnie znajduje się więcej osób z problemami psychicznymi. Teraz jest problem z rozróżnieniem tego, czy to są problemy udawane, bo taka jest moda, tak jest fajnie, dobrze jest mieć depresję i wszyscy ci będą pisać na Twitterze czy na Snapie, że o, super, tutaj serduszko, kochamy cię. Czy po prostu ci ludzie żyją w środowisku, które faktycznie indukuje jakieś choroby psychiczne? No, to dopiero się dowiemy mniej więcej, jak to wygląda.
0: No tak, to za wcześnie, żeby mówić, to dopiero parę lat jest danych obserwacyjnych.
1: Problem jeszcze jest ten, jeżeli chodzi o choroby psychiczne, to pamiętam, jak oglądałem sobie Doktora House'a i tam się pojawiła też choroba, która już była w poprzedniej audycji w Nocnym Radiu wspominana, mianowicie choroba Wilsona, która polega na tym, że organizm nie potrafi sobie radzić z miedzią i po prostu ta miedź się odkłada w wątrobie, w oczach bodajże, z tego co pamiętam. Można to przy badaniu okulistycznym właśnie wypatrzeć, ale w efekcie powoduje po prostu najzwyczajniej schizofrenię.
0: No tak, miedź jest potrzebna w bardzo małych ilościach, w organizmie jest używana, ale w większych jest trująca, zwłaszcza związki miedzi.
1: No, tak też taką teorią się spotkałem, że właśnie dlatego Grecy cywilizacyjnie przegrali z Rzymianami, bo u nich systemy kanalizacyjne były oparte na miedzi i dlatego też mogli
0: inspirować. Nie wiem, akwedukt zbudowali Rzymianie z ołowiu, więc...
1: No ołowiu, tak. A z ołowiu też możesz respirować, z tego co pamiętam. Także ten, a na pewno się pochorujesz i to bardzo nieprzyjemnie się pochorujesz z
0: tak,
1: ołowiu.
0: Tak, metal ciężki.
1: No, więc ten, więc... Czy choroby psychiczne mają wpływ w ogóle tak w skali makro na cywilizację? To mnie zawsze zastanawiało. Czy ten pierwszy jaskiniowiec, który wziął jakiś płonący kawałek drzewa po tym, jak dutnął w to piorun, czy on był tak naprawdę według naszych standardów zdrowy psychicznie? Bo wydaje mi się, że nie był. Wydaje mi się, że był kompletnym świrem, bo to jest coś, czego by nie zrobiło żadne inne zwierzę. On był kompletnym odmięciem.
0: Jest podobna teoria, amerykaniści niektórzy się ku niej skłaniają, że skoro do Stanów udawali się odmieńcy, ludzie, którzy porzucali wygodne życie w cywilizowanej Europie po to, żeby gdzieś tam w prerii, w Apalachach, w górach, na pustyniach południa kontynentu się osiedlać i próbować sobie wygospodarować jakiś żywot, jakieś bytowanie na swoim, tak, choćby i mizernym w porównaniu z tym luksusem i cywilizacją w Europie, ale na swoim i bez narzucania im odgórnie jakichś właśnie reguł, jakiegoś. No, fiskalizm wtedy nie był taki wielki, ale chociaż bardziej był odczuwalny dla nich ten mniejszy, który był, dlatego że ogólnie było biedniej, tak? Natomiast najczęściej się mówi tutaj o prześladowaniach religijnych, o jakichś takich mniejszościowych odłamach protestantów, których ci bardziej mainstreamowi protestanci z krajów protestanckich prześladowali. No to tacy uciekali do krajów bardziej tolerancyjnych, którymi czasem była Rzeczpospolita, czasem Holandia, ale jak już się konkretnie chciało z Europy przed nimi wyrwać, no to na nowy świat, czyli nowy ląd odkryty za oceanem, drugi świat, tak? I że w związku z tym byli to ludzie, czy to z religijnych, czy z jakichś innych powodów, tacy niepokorni, niedostosowani do społeczeństwa właśnie, odchylający się od normy i świadomi tego, że chcą żyć w społeczeństwie tworzącym się na nowo, w którym oni mają coś do powiedzenia na temat tego, jak ono będzie wyglądać, i z innymi, którzy też podobnie myślą i w związku z tym będą tolerować, a nawet doceniać ich za to, że nie są tacy jak ci przeciętni Europejczycy, a już zwłaszcza ich zwierzchnicy, którzy zgotowali im i innym tym osadnikom amerykańskim w Europie taki los, że aż ich tym wykurzyli za ocean. No i że w związku z tym jest w genach amerykańskich coś takiego, i to być może i w genach tak biologicznie i kulturowo, czyli w memach, jest taki pierwiastek właśnie szaleństwa, takiego właśnie większego odchylenia od normy, i to w sprofilowanym pewnym kierunku, który jest jednym z korzeni cywilizacji amerykańskiej, można tak powiedzieć. No to jest odrost europejskiej, ale myślę, że można już powoli zaczynać mówić o ich własnej takiej pewnej cywilizacyjnej misji. Różnie ocenianej, pozytywnie i negatywnie, ale myślę, że wiele pozytywów można też zaczerpnąć z tego amerykańskiego prawdziwego ducha, który jednak obecnie przez polityków jest coraz bardziej tłamszony, ale to już inna historia i w tą dygresję się może w tej chwili nie wdawajmy.
1: No tak, a szkoda, bo chętnie bym się tam udał jednakowoż ten. Tak. Tutaj nie powiem nic o ekspercie Kalochuna, bo tutaj nasz czatowy masturbant się strasznie nad tym zastanawia. Nie warto. Z kolei dostałem od Krawca tutaj takie zapytanie. Mam ci spytać, że chrześcijanie niektórzy do dzisiaj traktują choroby psychiczne jako opętanie przez złego ducha. Co ty o tym sądzisz?
0: Tak, jest takie coś. Czytałem nawet artykuł właśnie o wspomnianym borderline jednego takiego pastora, takiego bardzo pewnego siebie i nieotwartego za bardzo na dialog z innymi, nawet z innymi odłamami chrześcijaństwa, kościoła protestanckiego w Stanach, który właśnie twierdził, że owszem, istnieją psychiczne zaburzenia, ale są bardzo rzadkie i najczęściej są spowodowane jakimiś urazami fizycznymi, na przykład, że komuś w głowę kogoś został uderzony. Tak? Tutaj
1: takie przypadki też są.
0: Też z tego, co mówiłem, to tutaj część miała taką przyczynę. Natomiast on właśnie opisywał, że to jest pewna podatność na złego ducha i że ktoś, kto trwa w jakimś zaburzeniu psychicznym, właśnie na przykład borderline, zaburzeniu osobowości tego typu, to on No owszem, cierpi, ale cierpi tak naprawdę na własne życzenie, bo on chce w tym trwać. On wystarczyłaby jego silna wola, wystarczyłoby jego zawierzenie Bogu, tak, żeby on został natychmiast uzdrowiony, żeby natychmiast zmieniło się jego nastawienie, bo skoro to nie jest coś fizycznego, a Bóg uzdrawia nawet fizyczne, to tym bardziej uzdrowi takie no, coś, co coś rozgrywa wewnątrz człowieka. No, no to istnieje taki pogląd, przy czym, tak jak mówię, on jest raczej ograniczony do tych tak zwanych amerykańskich fundamentalistów.
1: No, a co na ten temat sądzi jedyny słuszny, prawdziwy i moralnie nieskazitelny Kościół rzymskokatolicki?
0: A widzisz, nie sprawdziłem, a mogłem, jakbym miał więcej czasu trochę na przygotowanie się, to bym jeszcze sprawdził katechizm Kościoła katolickiego i zacytował. Czy cytowałem już Biblię, powinno wystarczyć, nie, chrześcijanom i w tym katolikom. Ale mogę dla ciebie sprawdzić i wkleić w komentarzu.
1: Byłbym rad, że tak powiem, byłbym rad.
0: Czytałem kiedyś, ale tak z głowy nie chcę cytować, bo coś przekręcę.
1: No, znowu mnie wybili ci ludzie, tak, wiesz, tutaj, że jestem per proxy do tego wszystkiego i tak dalej, bo dalej mam jeszcze kolejną rzecz, którą chciałem spytać, że ten, Krawiec, jak chcesz, to zadzwoń do Bajta, może w ten sposób. Myślę, że tak będzie najlepiej.
0: No, prawie, zadzwoń, tak, zapraszam na antenę.
1: I ten, co do chorób psychicznych, a borderline, tak, znałem delikwenta z borderline.
0: Czyli zaburzenie z pogranicza. To z kolei jest popularne. W przeciwieństwie do tych innych, że są rzadkie, to jest częste. Przy czym 3 razy częściej występuje u kobiet. Tak przynajmniej się twierdziło i to jest wciąż taka najpowszechniejsza opinia. Natomiast zdarzają się teraz opinie takie też, że po prostu u mężczyzn się inaczej objawia nieco i w związku z tym, choć jest to samo zaburzenie, to często bywa niediagnozowane w ten sposób albo w ogóle.
1: Nie wiem, czy to nie było zaczątku schizofrenii, bo facet miał ten, mówił, że czasami słyszał jakieś głosy w kranie, czy tam... No, może nie będę rzucał takich bardziej ekstremalnych.
0: Takie urojenia nie, to nie są charakterystyczne dla borderline, czyli dla zaburzenia z pogranicza, czy też osobowość graniczna, no to się też mówi. To raczej występuje quasi-psychoza, czyli to się różni od prawdziwej psychozy tym, że ty wiesz, co jest prawdą taką obiektywną, zewnętrzną. To znaczy możesz w sposób psychotyczny, czyli w sposób urojony interpretować intencje ludzi, czy ich postępowanie, tak? Natomiast no i możesz być w takim stanie chwilowo takiego pobudzenia, jak podczas jakichś psychotycznych, nie wiem, omamów, urojeń, tak? Podczas napadu urojeń, ale jesteś w stanie logicznie na temat wszystkich rzeczy takich zmysłowo poznawalnych w danej chwili się wypowiadać. Później też masz pamięć tego, co było i jesteś w stanie opowiedzieć o tym w sposób właśnie taki trzymający się kupy. Także tak rzeczywiście było, że ktoś inny, kto brał udział w danej sytuacji, też powie, tak, tak było. Czyli to, to nie są takie urojenia jak w psychozie, kiedy coś ci się wydaje, czego nie ma tak naprawdę, co nie istnieje.
1: No, wiesz, to ja tutaj quasi psychozę u jednego pewnego słuchacza, dość znanego, kiedyś, że tak powiem, w cudzysłowie zdiagnozowałem i ten... Powiedział mi, że to nieprawda, nie? Bo tak nie jest, zdecydowanie nie ma czegoś takiego i ja tak mówię, bo ja jestem psychiatrą i ty się nie znasz, nie?
0: Mamy słuchacza, który jest psychiatrą?
1: Już nie. Tak przynajmniej twierdził, że był psychiatrą. Nie będę tutaj mówił, o kogo chodzi.
0: I też jest liczba jego imienia znana.
1: Tak, dokładnie. Słuchaj, powiedz mi jeszcze tak kończąc, bo...
0: Ale to czekaj, bo powiedz, bo ty mówiłeś o innym człowieku, że znałeś człowieka tak osobiście, nie z radia, który miał borderline, tak?
1: Tak, osobiście znałem, no.
0: Mhm. I oprócz tego borderline'a miał też urojenia i w związku z tym podejrzewano, że oprócz borderline'a ma też schizofrenię, tak?
1: To jest dokładnie tak, niewykluczone. Mhm. Tam były grubsze sprawy, ale w sumie to... Wolę się jednak wstrzymać, bo to mogłoby go za bardzo zidentyfikować, a nie wiadomo, co tam się w jego życiu dzieje. Ale powiem ci, że mam tutaj...
0: Pozdrawiam w każdym razie.
1: Mam tutaj Facebooka koleżanki otwartego i też muszę jakoś zrobić obfuskację, żeby nie było. W każdym razie w swoim poście rzuca się ona tutaj na politycznie trochę, że prawaki sobie wymyśliły, że ten facet, który tam Adamowicza ciachnął, niech go piekło pochłonie, tego faceta, nie? Który go tam nożem pożerzał.
0: No ja nie złożę, ja jestem chrześcijaninem.
1: A ja nie. Zabił go, bo miał schizofrenię. I teraz tak. Koleżanka się rozwodzi nad tym, że ludzie z zaburzeniami psychicznymi nie są niebezpieczni i z kolei ten incydent może zrobić bardzo zły PR osobom, które mają jakieś zaburzenia psychiczne. Co ty o tym sądzisz?
0: No, ja już trochę się wypowiadałem o tym, że no, ja tutaj robię dobry PR, to znaczy mówię, że to jest choroba, że to jest cierpienie też, tak, a nie coś do wyśmiewania. No i nawołuję do współczucia. No. Natomiast czy mówienie, że ktoś, że coś, co ktoś zrobił, to musiał być chory psychicznie. Tutaj ja powiem dwie rzeczy, tak, które jakby są z dwóch różnych stron. Jedna to jest taka, że wypowiadała się to, Mariusz to często przytacza ten przykład i w sumie od niego go znam, że po tym jak nastąpiło zabójstwo chyba córki Amiszów, tak, pewnego małżeństwa Amiszów, no to przed kamerami wypowiedziała się matka, że oni wybaczają temu sprawcy, bo jeżeli on zrobił coś tak okropnego, to on nie mógł być zdrowy psychicznie. To musiało się brać z jego choroby. Więc z jednej strony taka postawa, myślę, że ona zrobiła dobry PR, jeżeli tak można powiedzieć. No, nawet takim ze skłonnościami do przemocy ludziom właśnie którzy nie są zdrowi psychicznie. Natomiast też jest druga strona, że wiele rzeczy ludzie całkiem zdrowi psychicznie jednak robią, tak? Jednak robią i to też nie będzie zły PR, to też będzie dobry, to też będzie kontra do tego. Bo na przykład tacy strażnicy w obozach koncentracyjnych, to oni byli przykładnymi mężami nieraz, ojcami, tak? Całkiem normalnymi ludźmi, lubiącymi sztukę, prawda? Mającymi zmysł estetyczny co tam jeszcze, będącymi wartościowymi członkami społeczeństwa.
1: Tak, poza pracą.
0: Ja się pracy spodziewałem... zamieniali się w bestie, nie ludzi. Tak wydaje się. Czekaj, może dokończę, bo zapamiętaj, nie zapomnij, co chcesz powiedzieć, ale myślę, że jest ważne, żebym dokończył tę myśl, bo tak jest, że potencjał, zdolność do zadawania cierpienia, zdolność do okrucieństwa jest w każdym z nas. W każdym z nas jest jakby taka druga strona, zestaw cech przeciwnych temu, z czym się identyfikujemy. Czyli na przykład jak jesteśmy mężczyzną i czujemy się tacy męscy, to jest nas jakiś taki piasek kobiecy, taki yin yang, tak? Albo albo to nie jest złe, kobiecość czy męskość to nie jest samo sobie coś złego, tak? Natomiast wiele rzeczy, z którymi się identyfikujemy, to są rzeczy, których przeciwieństwa są uważane powszechnie za złe. Natomiast w jakiejś tam odpowiedniej formie i dawce pod kontrolą no to jednak należy je posiadać i należy sobie zdać z tego sprawę. I to Jung, uczeń Freuda, który znacznie rozwinął jego teorię i pogłębił, i miał też własną, niektóre rzeczami się nie zgadzał z Freudem, nazywał to cieniem. A to, z czym się identyfikujemy, nazywał personą. Czyli persona to jest to, jakim jesteśmy przed sobą i przed innymi, jakimi chcemy być. Chcemy się z tym identyfikować, to jest nasza tożsamość. Natomiast zestaw cech temu przeciwnych, który w nas brzemie, i który możemy albo odkryć i zgłębić i taką podróż straszną w głąb siebie odbyć, żeby okiełznać ten cień i objąć nad nim kontrolę i go stosować jako narzędzie, na przykład w negocjacjach, nie, żeby być twardym, albo żeby nie dać sobie sobą pomiatać, tak? To jest wskazane, a kto tego nie zrobi, kto będzie właśnie, im bardziej będzie zaprzeczał, im bardziej będzie mówił jak prezes Kaczyński, Lech Kaczyński to chyba powiedział, że we mnie jest czyste dobro, czy samo dobro. Też muszę sprawdzić ten cytat i też w komentarzach dodać, bo już w tej chwili mi wyleciało z głowy, jak to dokładnie było. W każdym razie, im bardziej ktoś zaprzecza, że jest zdolny do zła, tym bardziej prawdopodobnie jest zły i okrutny i postawienie go na jakimś decyzyjnym stanowisku spowoduje znaczne pogorszenie dobrostanu no, ludzi jemu powierzonych, czy też takich, z którym sam sobie uzurpował nad nimi jakąś kontrolę, no i faktycznie ją ma. Natomiast bo taki ktoś nie zintegrował cienia, nie zrobił tego, co Jung zaleca, nie dojrzał do tego i uważa, że wszystko, co robi, jest z dobrych pobudek i będzie miało dobre skutki, skoro on to robi z właśnie swoich pobudek, a jest tylko dobro w sobie widzi. Tymczasem właśnie, no i właśnie stąd się biorą tacy ludzie. To znaczy, to jest ludzkie, to jest w nas. W związku z tym, jeżeli ktoś mówi, ja bym tak nie mógł, jak ci strażnicy w obozie koncentracyjnym, jak te Hitlery, Staliny wszystkie i tak dalej, czy bardziej pospolite, powiedzmy, Breiviki, Fritzle i tak dalej. Nie, ty byś tak mógł, to jest ludzkie, ty jesteś tego zdolny, to nie jest zwierzęce, nie ludzkie, jesteś tego zdolny i jeżeli zaprzeczasz temu, to ty właśnie jesteś kandydatem na takiego, który będzie następnym, co coś takiego zrobi.
1: Tak. No, doktorze Peterson Welblacha, ja już zapomniałem, co chciałem powiedzieć oryginalnie. Jednakowoż przypomina mi się sytuacja taką, którą mój krewny opowiadał. Był w wojsku w czasie stanu wojennego i pamiętał, jak strasznie, jak przyszło do pałowania, pacyfikowania i tak dalej. W zasadzie tylko patroli oni robili, tylko patrole. Wcielono z tak zwanych solidaruchów do jego jednostki. No i to byli ludzie, którzy się strasznie zapierali, że oni nie podniosą ręki, że oni nie zrobią nic złego tym demonstrantom i tak dalej. No jak przyszło co do czego i były zwykłe patrole, to pierwsi do pałowania ludzi byli ci wszyscy tej solidarnościowej prowiniencji.
0: No tak,
1: wiesz. Nie neutralni i nie komuniści.
0: Też byli ci, no, Żydzi czy po prostu więźniowie, nie? No to podobnież jak była ta pierwsza fala po 2004 roku emigracji do krajów, które nie skorzystały z tej ochrony rynku pracy i unijnych, to powstawały tam dla tych Polaków, którzy wyjechali tak w ciemno, pierwszy raz będąc przynajmniej nieturystycznie za granicą, nie znając języka, dawali się łatwo wykorzystać, myśleli, że im Polak pomoże, jakiś Polak ich tam w ogóle ściągał, załatwiał im tam pracę. No a taki Polak najczęściej to był pracownik kogoś, kto szef często nie był Polakiem, ale szef nawet bywało, że nie wiedział dokładnie, co się dzieje u niego w zakładach pracy, a działy się tam rzeczy, no jak odbieranie dowodów i straszenie paszportów i straszenie, podpisywanie jakichś klauzul abuzywnych i obozy pracy niewolniczej tak naprawdę powstawały dla Polaków, prowadzone przez Polaków. Tak? Nawet jeżeli szefem był nie Polak, to bezpośrednim tym przełożonym, który nadzorował to, co się tam działo i zgotował im ten los, to był zwykle Polak.
1: No, także myślę, że tą oto tutaj optymistyczną puentą zakończy swój telefon i zwolnię antenę do innych. Mam nadzieję, że ktoś tutaj jeszcze zadzwoni. I jeszcze raz pragnę ci podziękować, że znowu nas zaszczyciłeś swoim głosem i twórczością na falach eteru radiowo-internetowego. Dzięki wielkie i wpadaj częściej. Hej.
0: No to miłego dalszego słuchania. Trzymaj się.
1: Hej.
0: To co ja tutaj miałem jeszcze mówić? Aha, będzie o paranoi, bo tutaj poruszył Zenon temat paranoi trochę, a ja powiem, że jest taka paranoja, takie paranoidalne zaburzenie nazywające się zespół Capgrasa i polega na tym, że wydaje ci się, że ludzie w twoim otoczeniu, twoi bliscy nie są tym, kim są, to znaczy, że ktoś ich zastąpił, porwał i podszywa się, tak, że zamiast tych ludzi wokół siebie z ciebie są jacyś właśnie udawacze. No i tutaj na przykład jest taki, znaczy to Joseph Capgras, francuski psychiatra, opisał w 23 roku, natomiast znany jest przypadek 74-letniej kobiety opisany w 91 roku, i ona była w szpitalu psychiatrycznym, a jak z niego wróciła, to nie wiem, może tam się tego nabawiła, tak? czyli jatrogenna to była psychoza taka atypowa, polegająca na tym, że twierdziła, że jej mąż został zastąpiony przez obcego mężczyznę. A z rozpoznawaniem ludzi, twarzy i tak dalej, wszystko było u niej w porządku, bo innych bliskich rozpoznawała prawidłowo, ale odmówiła spania w jednym łóżku z tym oszustem, zamykała się w sypialni na klucz przed nim, prosiła też syna o broń, żeby no, się mogła bronić przed takim obcym mężczyzną w domu. Z chwilami też twierdziła, że jej mąż to jest jej nieżyjący dawno już ojciec, tak, że ten ojciec dalej żyje i że to jest on, a czasami, że to jest obcy człowiek. No, więc występuje takie coś właśnie przy urazach głowy, o to do tego to było, tak, przy urazach głowy występuje czasem, a czasem w przebiegu schizofrenii jako takie powikłanie. No, a tymczasem wspomniany krawiec zdecydował się zadzwonić, więc spróbujemy sprawić, żeby się nam tutaj pojawił na antenie. Tak. Krawiec. Gdzież jest krawiec? Jest krawiec. Rozmawialiście S temu, czyli sekund nie wiadomo ile temu. Ale dobra, no to dodaj. Czyli rozmawialiście, czyli rozumiem, że dzwonił, tak, to Skype'i, czy nawet jeżeli ja go nie odebrałem. Bo jakbym go odebrał, to bym rozłączył sam siebie. O, użytkownik krawiec dołączył do rozmowy, tak mi pisze. Czy to prawda?
2: Szczera prawda i tylko prawda. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, Bajcie, że słychać cię znowu na antenie, że jesteś i że jesteś, jaki jesteś. I w ogóle jest fajnie.
0: No, ja mówiłem, że to będzie poniżej godziny prawdopodobnie, ale dzwoniący słuchacze, no, prowadzenie audycji na żywo jest pod tym względem trudno przewidywalne i czasem się wydłuża, ale to fajnie, bo ciekawie się rozmawia z wami. Znaczy, tak, no, mam nadzieję, że z tobą też, że podtrzymasz ten trend, który tutaj Zenon, no, w każdym razie Zenon już część wykorzystał twojego arsenału, bo tam mu podpowiadałeś, ale przypuszczam, że masz własny nie mniej ciekawy, tak więc dajesz.
2: No antena właśnie, widzisz.
0: To jest jedna z anten jest twoja.
2: Mówisz arsenał, to tak staram się psychologicznie tutaj trochę, wiesz, rozszyfrować, że traktujesz to jako taki właśnie spór ideologiczny. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko, no bo nie jest żadnym sekretem, że jesteś osobą wierzącą i chrześcijaninem i katolikiem, a ja z kolei ateista, nie? Ale nie zamierzam ci za bardzo wbijać szpilek, właśnie chciałem tak na spokojnie, nie? I bez próby jakby, wiesz, udowodnienia za wszelką cenę jakichś tam swoich racji i teorii, no chciałem znowu zaczepić ten wątek właśnie opętanie, a choroba psychiczna, bo z tego co słyszałem, to wcześniej chrześcijanie traktowali w ogóle wszelkie choroby jako wpływ złego ducha, co zresztą nie powinno nas jak w ogóle dziwić, bo w świecie, w którym się ludzie jeszcze nie znali na chorobach, a mieli tą instytucję właśnie złego ducha, który na nas wpływa, no to jak mieli zinterpretować to, że ktoś zaczyna nagle mówić normalnie i na przemian pokrzykiwać coś często wulgarnie, mam na myśli oczywiście syndrom Tourette'a, nie? No to co to mogło dla nich być, skoro nie dysponowali konkretną wiedzą, a mieli tego właśnie złego ducha, demony, no to logiczne, że tak to zinterpretują, co zresztą w innych kulturach też z tego co pamiętam tak właśnie było, że jakieś zaburzenia psychiczne to właśnie złe jakieś mzimu nas tu atakuje, nie?
0: Wiesz co, jest przypadek, kiedy Jezus udał się do Gerazy, obecnie Gerasz, miejsce wykopalisk byłem, fajne. Jeszcze po drugiej stronie drogi zamierzałem poszerzyć, bo przypuszczałem, że tam jest jeszcze większa część tego miasta zasypanego Gerasz. No, ale po drugiej stronie Jordanu, czyli już nie w samej Erec Izrael, czyli ziemi Izraela, tylko w Dekapolu, gdzieś dziesięciogrodziu, tak, znanym przez Greków. No, to I tam uzdrowił rzeczywiście takiego szalonego, opętanego człowieka, który właśnie szalał, nie, po górach, gdzieś tam się tłukł kamieniami, gdzieś tam po grobach, czyli takich grobach w formie jaskiń się żył sobie, oddzielony od społeczeństwa. W każdym razie jest taki opis, natomiast nie ma nic o tym, żeby każdy taki przypadek tak uważać, bo w samej Biblii jest też przypadek choćby taki jak Dawid, który później został królem. Nie, już jak został nawet, chyba jeszcze tak, jeszcze był Saul, tak jeszcze był przez Saula ścigany i udawał szalonego żeby go przyjęto u Filistynów, których wcześniej oczywiście dla Saula zawijał i ich 1000 napletków raz przyniósł Saulowi, tak? Natomiast fragment taki przeczytam, miałem już nie czytać dzisiaj Biblii, ale żeś mnie podjudził, to przeczytam. Pierwsza księga Samuela, rozdział 21, czytam wersety od 11 do 15. Powstawszy więc Dawid jeszcze tego dnia uciekł przed Saulem i udał się do Akisza, króla Gat. Cudzy Akisza mówili, czy to nie Dawid, król ziemi? Ziemi izraelskiej, Eretz Izrael. Może to jak takie proroctwo, że ma zostać królem, a może to takie coś, że po prostu tak jest takim skutecznym dowódcą w walce, że właściwie rządzi, tak? Rulez. Czy to nie ten, któremu śpiewano wśród pląsów, pobił Saul 1000, a Dawid 10 000? Dawid przejął się tymi słowami, a że obawiał się bardzo Akisza, króla Gat, zaczął udawać wobec nich szalonego, dokonywać wśród nich niezrozumiałych czynności, tłukł rękami w skrzydła bramy i pozwalał ślinie spływać na brodę. I rzekł Akisz do swych poddanych, widzicie człowieka szalonego, po co sprowadziliście mi go tutaj? Czy brakuje mi szaleńców, że sprowadziliście jeszcze tego, by szalał przede mną i ten ma wejść do mojego domu? No i zamiast go pojmać, to po prostu pozwolili mu przebywać poza miastem, ale tam, gdzie miał jakiś dostęp do pożywienia, mógł się ukrywać w każdym razie przed Saulem przez pewien czas tam.
2: Sugerujesz, że uznawano też normalnych szaleńców, to znaczy, że jakiegoś szaleńca uznawano, że on jest po prostu chory, a nie opętany, tak?
0: Tak. Biblia jak najbardziej daje do tego podstawę.
2: No, być może, chociaż wiadomo, jak to w życiu jest, że często Biblia jedno, a ludzie i tak będą podchodzili trochę inaczej, nie? Tak jak się często zarzuca tam, czy katolikom, czy może też jakimś innym odłamom chrześcijaństwa, że są niebiblijni, nie? Bo podchodzą jakoś po swojemu do tego wszystkiego, więc przypuszczam, że to dosyć częste było, że utożsamiano właśnie choroby z jakimś wpływem duchów czy innych.
0: Ja nie mam,
2: u Słowian nie pewnie też tak było na dobrą sprawę, nie? Że też na przykład wiele różnych dolegliwości czy nawet mechanizmów biologicznych, jak paraliż senny, to się przekształciło w jakieś opowieści o strzygach czy demonach, które cię przez sen trzymają tam za ręce i nogi, nie pozwalają się ruszać, nie?
0: No tak, więc jak najbardziej. Natomiast co do tego, czy przypuszczasz, że było często, czy nie, to trzeba by zbadać temat. Ja przyznam, że nie zbadałem tego tematu. Nie, w ramach przygotowań do tego odcinka nie przewidziałem go poruszać, więc po prostu nie będę udawał, że się tutaj jakoś ekspercko wypowiem.
2: A powiem jeszcze, że moim zdaniem to paradoksalnie wielu osobom wierzącym zwrócenie się do Boga czy modlitwa może załatwić sprawę i stać się taką czy autopsychoterapią, czy z pomocą innych osób, które są tam w tej wspólnocie wierzących. Może być tak, że to uratuje komuś głowę, bo to może być silne takie zaprogramowanie się. Oczywiście ja teraz patrzę z punktu widzenia ateisty, prawda? Że to jest przeprogramowanie tego komputera, ale co zabawne, do tego potrzebna jest właśnie wiara. Czyli ten mechanizm, że wiara czyni cuda, w tym przypadku może działać. Ja sobie przypominam swój przypadek, jak jeszcze byłem wierzący. I poprosiłem kiedyś Boga o to, żebym się tak bardzo nie jąkał, bo ja się strasznie jąkałem. Teraz tylko tam się trochę zacinam, nie? Ale kiedyś to strasznie, do tego stopnia, że nie mogłem w sklepie sobie nic zamówić i miałem problemy ze wszystkim, z rozmawianiem, z komunikacją, wiesz, bo to no, wszędzie się gada. I poprosiłem i mi to ustąpiło, nie? Co prawda potem tam się znowu trochę zaostrzyło. Koniec końców mam takie wnioski, że tutaj bardzo dużo zależy przy tej wadzie wymowy, jaką jest jąkanie, zacinanie się, dużo zależy od pewności siebie, wiesz? Jeśli tracisz tą pewność siebie, to ci się to pogarsza bardzo. A bierze się to w ogóle z tego, jak jesteś małym dzieciakiem i rodzice ci przerywają cały czas, wiesz? Takie też są wnioski. To jest trochę rzecz niezbadana jeszcze do końca, taka trochę, wiesz, tajemnicza i nie do końca wiemy jeszcze, skąd to się bierze, jak to leczyć. Są co prawda logopedzi, którzy tam robią jakieś ćwiczenia, że słuchawki ubierasz i słuchasz samego siebie, coś tam, ale to słabo działa. Ja też to ćwiczyłem i słabo działało i nie pomogło. O wiele mniej pomogło, to jest ciekawy przypadek, bo naukowe metody mniej pomogły niż ta modlitwa, nie? No a widzisz, a mimo to jestem niewierzący, nie? I traktuję to jako pewien właśnie mechanizm przeprogramowania się, silnego bodźca, który ma wpływ na twoją psychikę. Ale do tego trzeba wiary. Też w sumie, jak wiesz, jak ostatnio, no chyba nic tu nie zdradzam, że troszkę gorsza kondycja psychiczna u ciebie, no to nie próbowałeś jakoś od tej strony podchodzić jako wierzący, żeby coś poprosić?
0: Owszem, próbowałem, ale że też tak dyplomatycznie powiem, również się nie przygotowałem do tego, żeby dzisiaj w odcinku o tym mówić, więc nie wgłębię się w temat. Natomiast odniosę się do tego, co powiedziałeś. No tak, oczywiście tutaj standardy badania takich wpływów modlitwy, czy wpływów ogólnie Boga proszonego w modlitwie, czy nie, na różne losy ludzkie, tak, jest, no, nie jest przedmiotem badań naukowych, natomiast bywa przedmiotem badań naukowych wtedy, kiedy trzeba na przykład stwierdzić cud po to, żeby kogoś kanonizować. No i to też nie zazdroszczę, ja bym się raczej nie podjął bycia w takiej komisji, nawet gdybym miał odpowiednie wykształcenie, bo to zwykle medyczne jest, zwykle to są jakieś medyczne cuda właśnie, albo psychiczne, nie wiem, czy chyba też, chyba jakieś uzdrowienia z psychicznej dolegliwości także, ale wtedy to, co mówisz, by nie spełniało tutaj standardu, bo tutaj jest właśnie tylko subiektywne, tutaj łatwo to wyjaśnić, takim właśnie i ten tak zwany adwokatus diaboli, czyli ten adwokat diabła, który właśnie jest też obowiązkowo w takim procesie kanonizacyjnym nominowany, żeby on właśnie argumentował przeciw, żeby on szukał powodów, dla którego nie ma być tej kanonizacji tego człowieka i starał się też podważać to, co w tym procesie jest to, co dążą do ustalenia w tym procesie, w tym właśnie cud, no to tutaj z łatwością by podważył, no bo właśnie wyjaśniłby to dokładnie tak jak ty. Nie ma żadnego potwierdzenia takiego, które jest w sposób intersubiektywny, nadaje się do uznania jako nadprzyrodzone. Tak? Jest tylko po prostu coś, co sobie tam, no mówisz, modliłeś się, no i wewnątrz ciebie się stał pewien proces, tak? No,
2: autosugestia silna jakaś, nie?
0: Może tak było, może nie, ale nie nadaje się do podania tego, do ogłoszenia tego ludowi, tak, możecie w to wierzyć i się też zwracać właśnie o wstawiennictwo tego. Nie wiem, jeżeli by się na przykład modlił przez wstawiennictwo Jana Pawła II, zanim był kanonizowany, o, na przykład, dajmy na to. To jest jeden z takich przypadków, w których jakieś właśnie takie wyższe standardy trzeba by zastosować, takie bardziej naukowe może. No tak, właśnie bardziej naukowe między innymi i nie tylko, ale też z zakresu nauki. No i tutaj to, co mówisz właśnie tak mi się to skojarzyło, że to jest coś, co warto przy tej okazji powiedzieć, że mnóstwo jest takich przypadków, i w których możesz ty być przekonany, że tak jest, a później zmienić swoje nastawienie i być przekonany, że tak nie jest, no to jakże to ma przekonać też innych ateistów, twoich współbraci w niewierze.
2: A ja jeszcze bardziej może zamotam i filozoficznie trochę tak podejdę. Często lubię się zastanawiać, jakbym zrobił jakiś mechanizm, gdybym sam był Bogiem i bym musiał wszystko tu zaprojektować. I niewykluczone,
0: to myśmy
2: że...
0: się na tym kiedyś razem zastanawiali, pamiętasz, w odcinku pod tytułem Największa stawka, o jaką grasz w życiu.
2: A, było, było.
0: Albo no. O grach też. Też coś tam robiliśmy i także tworząc świat gry jesteś tak jakby Bogiem dla tych. No dobra, dawno to było, ale też polecam.
2: No, no, nawet fajnie to wyszło. I w sumie to może nie jest dobre myślenie z punktu widzenia wierzących, bo wtedy dochodzimy do różnych wniosków, które są niekoniecznie do końca kompatybilne z Biblią i wtedy trzeba przyjąć, że Biblia to jest... jakaś tam manifestacja może Boga, ale ona została niedokładnie spisana i ludzie to trochę przeinaczyli.
0: I cokolwiek sobie wykombinujemy i jakkolwiek my to pojmujemy, to Bóg i tak lepiej.
2: No ale wiesz, moje rozwiązania często wydają mi się lepsze od tych, które tam sugeruje na przykład Biblia. Lubię takie rozwiązania, gdzie jedno nie wyklucza drugiego, bo my się zastanawiamy, czy autosugestia, czy cud. A co gdyby Bóg zaprojektował wszystko tak, gdyby tworząc taki mechanizm autosugestii, który działa tylko dla wierzących? Spełniony jest ten wymóg, że musisz wierzyć. Więc

0: książkę, każą ją historyczną czy naukową i tymi samymi narzędziami ją analizuje. Jest to dla niego ten sam rodzaj prawdy, ten sam rodzaj poznania, że tak powiem, faktów prawd wiary, co faktów naukowych. No i to jest charakterystyczne dla ewangelikalnych chrześcijan i wolnokościelnych chrześcijan, dla tych baptystów południowych i innych tam fundamentalistów w Stanach. Znaczy nie mówię, że wszyscy baptyści południowi są fundamentalistami, żeby nie było. Natomiast no, on ma taki bardzo amerykański typ chrześcijaństwa, jak to u wielu wolnokościelnych w Europie bywa. No i mówi na przykład to samo o ewolucji, że jest niemożliwe. To znaczy, że Bóg nie mógł stworzyć świata i człowieka i tych wszystkich zwierząt w sposób taki, że przewidział ewolucję i stworzył świat taki, że ta ewolucja może w nim zajść. Nie, to dla Martina jest tak, że albo Bóg to zrobił, albo ewolucja. No, więc tutaj przypuszczam, nie wiem, co by, nie jestem pewien, ale przypuszczam, żeby się nie zgodził z tobą. Natomiast ja z pozycji katolickiej no, jak najbardziej się z tobą mogę zgodzić. Jest to dopuszczalne. Tak no twierdzić i pozostawać katolikiem.
1: No proszę, to ciekawe, to nie wiedziałem, że katolicy mogą tak podchodzić, a to moim zdaniem jest bardzo eleganckie wytłumaczenie i rozwiązanie i opcja, bardzo elegancka, bo ona przedstawia Boga jako w ogóle już jakiegoś mastera, tak, który zrobił, że wszystko ze sobą współgra i nauka i wiara połączył, każdy może wybrać coś dla siebie i jakiś bardzo prosty człowiek może tego używać i naukowiec może się nad tym zastanawiać. Takie wiesz, bardzo uniwersalne to jest i potężne po prostu, nie? To moim zdaniem jest o level wyżej niż takie nastawienie, że właśnie jakieś cuda rodem bardziej z fantazy, nie? Że tylko jedna opcja, ta bardziej magiczna, że cud, który wyklucza naukę, to takie jakieś jest już na siłę i często to nie wytrzymuje konfrontacji ze współczesną wiedzą też, a to podejście nasze bardziej jest kompatybilne ze współczesną wiedzą i nawet może jakiegoś naukowca przedstawić jako właśnie, znaczy postawić w roli takiego, który popełnia, który jest głupi w zasadzie, bo zamyka się w jednym, nie? Nie potrafi zrozumieć, że jedno nie wyklucza drugiego i że to może być ze sobą spójne w jakimś stopniu i tak bardzo uniwersalne. On ciągnie tylko w swoją stronę i jest przez to, wiesz, malutki, nie? A Bóg jednocześnie w tej wizji, w tej opcji jest przepotężny i wielki, więc moim zdaniem to jest taka opcja, która powinna zadowalać i wierzących, i niewierzących, no a zwłaszcza tych wierzących, bo Bóg jest wtedy większy, a to chodzi o to, żeby go tu wywyższyć, nie? Przecież.
0: Też. No, wygłosiłeś parę rzeczy, które wręcz są w nauczaniu Kościoła, zwłaszcza tutaj je podkreślił Jan Paweł II, taki papież był, dwóch papieży temu, może pamiętasz. Napisał w 98 taką encyklikę Fides et Ratio, czyli wiara i rozum. No i myślę, że tak, że jakbyś przeczytał, to byś odnalazł tam no, coś, co dobrze rezonuje z twoją wypowiedzią sprzed chwili. Natomiast nie wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć, więc kontynuuj, ale tak może bardziej też do tematu, bo powinniśmy jednak już 2 godziny prawie się jakoś zamykać.
1: Okej, no to ja już w ogóle będę zmykał, bo już się tutaj nagadałem, fajnie się gada. Jeśli mógłbym ewentualnie poprosić, gdybyś wiedział coś na temat borderline albo choroby dwubiegunowej, to są takie dwie rzeczy. Tak. Już tu na czacie mądrzejsi w temacie ode mnie trochę napisali, ale może ty też coś dopowiesz, to bym sobie chętnie posłuchał. No i dziękuję ci bardzo za fajną audycję. Powiem jeszcze, że nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale wczoraj też prowadziliśmy w Nocnym Marku z Potrzebą audycję o zaburzeniach psychicznych. To nie wiem,
0: to,
1: czy
0: to
1: się
0: tego, ale to pewnie do tego się odwoływał parę razy ze mną.
1: Nie, no, myślałem, że się może zainspirowałeś, ale to widzisz, przypadek, nie,
0: to jest
1: nie
0: od
1: sądzę.
0: Od zeszłego roku planowane.
1: No widzisz, jak się tak to się jakoś zgraliśmy, a jeszcze ostatnio są tutaj takie podejrzenia u niektórych, że w tych radiach to bardzo dużo świrów są. Nawet ostatnio mi kolega, którego tam przekonałem, żeby trochę posłuchał, to tak się troszkę nawet zniechęcił. Mówi, strasznie dużo różnych tu świrów jest w tym radio.
0: No jak w Afryce.

0: Jak wśród tych właśnie przedsiębiorców, pionierów budowniczych cywilizacji poza Europą.
1: No ale czasami się też mówi, że granica między wariatem a geniuszem jest płynna, więc z tym optymistycznym akcentem zakończę. Trzymaj się, cześć.
0: Trzymaj się, wariat. No, więc to był krawiec. No to co, może ktoś jeszcze zadzwoni. Nie namawiam już do tego z taką wielką emfazą jak dotychczas, ale też, no wiecie, nie wzbraniam. A tymczasem... Co ja mówiłem? Aha, zespół Capgrasa był, to teraz będzie inny zespół. Stendala. Tak, to był Francuz. I on, zespół, czy też syndrom Stendala, francuski pisarz to był. I nie był profesjonalistą w tej dziedzinie, w każdym razie opisał jako pisarz taką swoją słabość, której doznał, gdy przyjechał do Florencji jako turysta pozwiedzać. No i pozwiedzał tam te różne zabytki ich, czy dzieła sztuki, pooglądał. No i doznał takiego zespołu objawów. Przyspieszone bicie serca, zawroty głowy, przyspieszony oddech, dezorientacja. Nawet halucynacje bywają czasem u niektórych, jeżeli jest wiele w takich wspaniałości, kosztowności czy dzieł sztuki, właśnie zabytków na małej przestrzeni czy w krótkim czasie oglądanych. No i musiał Stendhal spędzić, czyli protoplasta tego schorzenia, od którego jest nazwane ono, aż kilka dni w łóżku z gorączką. No a jak znowu wyszedł na ulicę Florencji, to doznał, jak sam to opisał, gwałtownego kołatania serca. No więc diagnozuje się to od 1982 roku. Są pewne odmiany tego. Na przykład mające swoje własne nazwy. Na przykład syndrom paryski, co z kolei jest pewnym syndromem Stendhala Arbour, dlatego że turyści, najczęściej Japończycy, nie wiem czy wiecie, na przykład tak było w filmie Samotarzy, tak, czeskim, czyli samotni, że nagrywali wszystko, byli na przykład z jakiejś czeskiej rodziny, to nagrywali przy goleniu, przy jedzeniu, przy różnych tam takich prozaicznych życiowych czynnościach i się fascynowali tym, jak oni to robią inaczej niż w Japonii, tak, albo po prostu. No więc syndrom paryski polega na tym, że przyjeżdżają ci turyści skądś tam, najczęściej z Japonii, i spodziewają się jakiejś wspaniałości zobaczyć, tak, i są rozczarowani. I bo to jest mniej wspaniałe, bardziej takie zwykłe. Tam normalni ludzie żyją, są żule nad Sekwaną, są autobusy taplające się w śniegu, o których śpiewa, chociaż to w Warszawie, ale ten Tilaw, no jest błoto, jest smog. No więc, no prawda, wszystko to, co miało być, jest i wieża Eiffla, i Louvre, i pola elizejskie, i co tam jeszcze, ale, no, ale jest też zwykłe miasto po prostu. No i odkrywają, że to nie jest jedno wielkie muzeum, że nie spełnia ich oczekiwań, no i współczesny Paryż to też nie jest Paryż średniowieczny, czy tam... no, barokowy, czy jaki tam jeszcze, kiedy te różne rzeczy powstawały. No i to zostało opisane w 2004 roku i klasyfikowane jest jako odmiana syndromu Stendhala. Chociaż niektórzy kwestionują jego istnienie, uważają, że to jest co innego, że ten przyspieszony oddech z kolei ma związek z halucynacjami, że to jest hiperwentylacja, no i że to jest, może być spowodowane nadmierną ekscytacją związaną właśnie z samą wizytą w Paryżu, a wcale nie jakimś zawodem. Tak samo przyspieszenie pracy serca. Jest też taka odmiana religijna, to krawiec tutaj tobie się spodoba, syndrom jerozolimski. To jest takie zaburzenie urojeniowe, odwiedzający ziemię świętą, pielgrzymi, jak w szczególności w Jerozolimie właśnie, utożsamiają się czasem z postaciami biblijnymi, doznają takiego psychicznego szoku. I to jest najczęstsze właśnie u mężczyzn w wieku od 20 do 30 lat. I to jest międzyreligijne, to znaczy nie tylko chrześcijan dotyka. Chrześcijanie najczęściej utożsamiają się z kimś z Nowego Testamentu, mówią, że są Jezusem, czy też Janem Chrzcicielem, a Żydzi ze Starego Testamentu, na przykład za Mojżesza się podają Samsona, za wspomnianego króla Dawida. No nie wiem, za kogo się badają muzułmanie, może za Mahometa to chyba oni nie. Ale chociaż kto wie, może i tak, może za Mahometa, Abrahama, bo dla nich to też jest święte miasto. Jest też, słuchajcie, syndrom sztokholmski, tak już jak o miastach mowa, który polega na tym, że się utożsamiasz, może nie utożsamiasz się, że uważasz, że nim jesteś, ale utożsamiasz się z motywacjami, czy też usprawiedliwiasz motywacje twoich porywaczy, jeżeli jesteś zakładnikiem. Cię porwali lub po prostu, nie wiem, nie przenieśli cię na inne miejsce, ale wzięli cię za zakładnika, tak jak oryginalnie to było w Sztokholmie, bo to był Kreditbanken, taki oddział banku przy placu Norrmalmstorg w Sztokholmie. No i 23 sierpnia 1973 roku tam właśnie miał miejsce napad na bank, no i nie zdążyli się zwinąć, więc wzięli zakładników po to, żeby ich nie zwinięto. I przez 6 dni trwały negocjacje z tymi tam właśnie przestępcami. I mieli zakładników przez te 6 dni, no i traktowali ich dość dobrze. W związku z tym bo wartościowi, prawda, zakładnicy, nie? Mogli sobie tam, nie wiem, jeść, co tamten. W każdym razie ci zakładnicy potem, jak zostali uwolnieni, to przemawiali na korzyść tych, że oni wcale nie są tacy źli, że nas dobrze traktowali, że nie powinni zostać jakoś surowo osądzeni, tylko łagodnie. No i okazało się, że to jest częste wśród ofiar porwania, czy ogólnie wśród zakładników, a zwłaszcza długotrwałe. Tak? Tutaj taki nawet osobny syndrom Nataszy Kampusz się stwierdza, bo Natasza Kampusz w wieku 10 lat była porwana, była więziona, bita nawet i poniżana przez 8 lat kolejnych, czyli przez dużą część swojego życia, ale jej kontakty społeczne po prostu, nie miała kontaktów z żadnym innym człowiekiem oprócz swojego oprawcy, więc się do niego przywiązała. I o ile często ofiary takiego zwykłego syndromu sztokholmskiego są nieświadome tego, po prostu wypowiadają się dobrze o swoich porywaczach, czy tych, którzy ich trzymali jako zakładników, ale niekoniecznie zdają sobie z tego sprawę, że są po ich stronie, tak, w sposób jakiś taki odbiegający, uderzający ludzi, którzy nie przeżyli tego doświadczenia z nimi, to Natasza Kampusz otwarcie po prostu się za nim wstawiała. Tak? Zdawała sobie sprawę z tego, że jest to wbrew temu, co normalnie by można było oczekiwać, ale że jednak tak, że jednak to było coś wyjątkowego i taka więź ich połączyła. Dzwoni ponownie blacha. Co? Odbierzemy. No mówiłem, że jeszcze można, więc dodajemy niniejszym Jacka Welblachę. Jacek, rozmawialiście 2 minuty temu znowu, czy to się nigdy nie zmienia? Okej, no to dzwonimy, oddzwaniamy do blachy. I jest blacha z nami na antenie powtórnie. Co nam powiesz tym razem?
2: Tym razem chciałem... Boże, ta muzyczka jest straszna.
0: To może ją ściszę.
2: Tym razem naprawdę będę wdzięczny, jak to zrobisz, bo to jest... To jest rzeczywiście... Okej. Tym razem opowiem wam, tobie też, o swojej chorobie psychicznej. Słychać mnie?
0: Czego nie słychać na streamie Nocnego Radia? Aha, muzyczki nie słychać. Może słychać, tylko jakoś tak dziwnie Skype robi, że wy słyszycie ją głośniej, jak tu dzwonicie, a tam ją słychać ciszej. No dobra, to jak będą ludzie dzwonić, to będę ściszał najwyżej, jak nie zapomnę. Kontynuuj.
2: Wspomniałem o tym, że będę opowiadał o swojej chorobie psychicznej. I moja choroba psychiczna to jest, nie znajdziecie jej w encyklopediach do psychiatrii czy w jakichś przeglądach naukowych tego typu, tudzież w jakichś periodykach dla psychologów. Ona się nazywa radioza przewlekła.
0: Radioza, aha. No tak, to tak. Tutaj diagnozowali ci to na czacie.
2: Tak, ja wiem, dużo rzeczy mi diagnozowali, tylko jest pewien problem z tymi diagnozami, że one są zawsze dosyć odległe od stanu faktycznego. To są takie, bym powiedział, to są takie diagnozy, to tak jakbym ja robił diagnozę jakiejś babci z tłumu, tak? Której kompletnie nie znam, w ogóle tam mało co o niej wiem, tak? Parę razy słyszałem, jak ona tam w warzywniaku coś tam komentuje i jej wystawiam diagnozę. To są właśnie tego typu, diagnozy i ta diagnoza moja, że tak powiem, własna wobec siebie. Mówi się, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie, ale o swoich własnych objawach chyba mogę mówić w pełni autentycznie. Charakteryzuje się, czego na początku audycji byliście świadkami, charakteryzuje się żalem, który przemienia się w krzyk. W krzyk rozpaczy, kiedy... No to jest twoje zdanie, Bajt, nie moje.
0: To nie ja. To słowo na określenie. To jest słowo społeczności słuchaczy.
2: Społeczność ma bardzo różne określenia na moją postać, łącznie z takimi wulgarnymi. I tutaj gdzieś po takich głębszych przemyśleniach dochodzę do wniosku, że być może mają rację, ale też niekoniecznie trafiają w punkt. Bo na przykład... lata temu, tu akurat odniosę się do środowiska Radia Kontestacja, pojawiło się takie sformułowanie na hugonistów i martinistów, tak? I tam jedni zaczęli się przyznawać do tego, że bardziej są po jednej stronie, a drudzy po tej drugiej. I ja z czasem sobie uświadomiłem, że to jest moja wina.
0: Nie zupełnie. To znaczy martinistów to owszem wymyślono i to bardziej w związku z Odwykiem, ale rozszerzyło się to na całokształt jego publicznej działalności. Natomiast hugonista to jest słowo, którego bodajże po raz pierwszy użyłem ja w pożegnalnej audycji Martina na Kontestacji. Kiedy to
2: ja mówię o rzeczy jeszcze dużo...
0: Dzwoniących, że jestem bardziej hugonistą niż martinistą.
2: Nie, Bajt, tak nie było. Tak nie było. Ja mówię o rzeczy, która wydarzyła się dużo, dużo wcześniej. O pewnej audycji dotyczącej policji i zachowań policji, gdzie ja wprowadziłem, można powiedzieć po to, żeby tą audycję rozkręcić, wprowadziłem pewien taki podział, a gdzieś tam on się wytworzył w ferworze kolejnych telefonów i dyskusji dwóch prowadzących.
0: Gdy pojawiło się... Nazwałeś to hugonista?
2: Nie, oni to potem nazwali, natomiast ja to zapoczątkowałem. Ja to zapoczątkowałem i dałem, że tak powiem, ku temu iskrę i ten taki, można powiedzieć, że ten taki pozytywny konflikt się obrócił przeciwko mnie, tak? Bo po dłuższym czasie ja mam takie wrażenie, że to poskutkowało takim podziałem, którego ja bym nie chciał i którego chyba dzisiaj większość środowiska by nie chciało, więc... Do tej radiozy przewlekłej należy dołożyć też taki element masochizmu, ale to jest taki element masochizmu, gdzie jak to powiedział Janusz Korwin-Mikke, że jakby ludzie z opóźnieniem odczuwali swój ból, to niejednokrotnie dla zabawy waliliby się młotkiem w palec, tak? No i można powiedzieć, że ja trochę tak zrobiłem wtedy. To jest też choroba, która, nazwijmy to, nie znosi, jakby to powiedzieć, zakażonych z innych odmian. Może nie tyle nie znosi, co oni są dla niej trudno akceptowalni, tak? No bo jest jeszcze jakby taka inna odmiana, która, że tak powiem, bardziej się rozpowszechniła. Można o niej powiedzieć, że to jest YouTuboza, tak? Bardzo, bardzo popularna i szalenie zaraźliwa. I te dwa wirusy z jakimś RNA, tak, wzajemnie można powiedzieć, że jakoś tam są ze sobą niekompatybilne. No można powiedzieć, że w jakimś stopniu nawet się nienawidzą. I co ciekawe, to ma, że tak powiem, takie swoje podłoże szersze. Ale teraz się zastanawiam, czy to ma sens, co ja teraz mówię, ale jest to pierwsza twoja audycja, w której nie zrozumiałem z tego kompletnie nic, absolutnie nic, także gratuluję. Zniszczyłeś mnie tą audycją, więc ponieważ już zdecydowałeś się mnie odebrać po tym mało przyjemnym moim pierwszym telefonie, więc też pozwolę sobie na odrobinę takiego, powiedzmy, flow w bardzo dziwnym kierunku. Dlaczego te dwie choroby, czy też dlaczego te dwie bakterie, które powodują te choroby, tak bardzo się nie lubią? Z szerokiej analizy, którą wykonałem nad, nazwijmy to, takimi przejawami jednej choroby i drugiej, wynika to, że w przypadku tej choroby, na którą ja cierpię i jakby której przyczyną jest radio internetowe, jest to, że tam jakby jest mały wektor przypadkowości, jeśli można to tak nazwać. Wyjaśnię to na prostym przykładzie. Bardzo niewielu spośród tych, którzy są przyczynkiem dla, jak to określiłem, YouTubozy, tak, spodziewali się, i też sami twórcy tej choroby, czyli postacie na YouTubie, spodziewali się, że znajdą się w tym miejscu w życiu, w którym się znajdą. Tam nie było aż takiego wielkiego założenia, że coś takiego w ogóle może się stać. Natomiast w przypadku radiów była, jakby to powiedzieć, było olbrzymie założenie, w którym kierunku to wszystko zmierza. I paradoksalnie stało się zupełnie odwrotnie. I to gdzieś tam jako osobie, która uważa się za agnostyka, daje takie przypuszczenie, że być może w tym była jakaś ręka Boga, bo ci, którzy chcieli być pierwszymi, to stali się ostatnimi, a przynajmniej takie były ich zamiary, tak? A ci, którzy nie chcieli nimi być, czy też może nie spodziewali się tego, nagle stali się pierwszymi. Nie wiem, czy ty, Bajt, w ogóle nadążasz za tym, co ja mówię, i czy zauważyłeś taką zbieżność?
0: Tak. Ledwo nadążam, przyznam. Ale
2: to, to, to jeśli pozwolisz, to podam ci taki prosty przykład na bardzo takich konkretnych przykładach. Jak przypomnisz sobie to, jak te wszystkie radia internetowe, które znasz, tak? Jak przypomnisz sobie ich takie pierwotne początki, to zauważysz, że tam był taki wielki hype do bycia wielkimi, tak? I to gdzieś tam w takiej mikroskali nadal jeszcze się gdzieś tam tli, ale jest coraz mniejsze. Natomiast ci, którzy zarazili się YouTubozą, to jakby przyczyny tej YouTubozy, czyli ci twórcy, oni nigdy nie mieli takiego hype'u, oni się nie spodziewali tego. I w tym sensie jest to ręka Boga, tak? Jeśli mogę to tak nazwać, tak? Że można powiedzieć, ktoś coś dał nam, tobie, całemu środowisku takiego bardzo bolesnego pstryczka w nos, tak? I to jest coś, co niesamowicie mnie boli, bo też uderza w ten taki, w tą taką, nazwijmy, w moją wolnorynkową duszę, że każdy może być kowalem swojego losu, tak? No okazuje się, że trzeba też trafić w czas i miejsce, a kowalem to sobie można być, powiedzmy, takim, nazwijmy, jak się kupi do tego jakieś tam odpowiednie narzędzia i stać cię na konia, no to wtedy możesz go podkuć, tak? I takim kowalem można być, tak? I to jest przykre.
0: Tak, no więc ja powiem tak, że że nie do końca się z tym zgadzam i chyba nawet sam Martin, współzałożyciel Kontestacji, też się z tym nie do końca zgadza, albowiem napisał taką piosenkę, z którą mi się skojarzyło to co powiedziałeś, a mianowicie piosenka pod tytułem Trawa, znana też pod tytułem Lechaim, czyli na zdrowie, a właściwie po hebrajsku dosłownie to znaczy za żywych.
2: Znam tą piosenkę.
0: Tak, numer 17 na jego drugiej płycie, czyli Contest Songi. Jest tam taka zwrotka druga. Chcesz się wspiąć na życia tron, posiąść coś wielkiego, lecz nie wejdą w twoją dłoń trawa, gwiazdy, niebo. Zamiast ścigać miejsce, gdzie ląd się z morzem zbiega, podnieś wzrok i uśmiechnij się do trawy, gwiazd i nieba. No, więc więc on już wtedy, w 2000... Który to rok jest? Akurat mam pod ręką, więc powiem, jeżeli tu jest gdzieś napisane, ale jak znam Martina, to może nie być. 2011 albo 12. No, w każdym razie jakoś tak, nie ma napisane. To to już wtedy zdawał sobie z tego sprawę. O, 2010 jednak jest napisane. Kraków 2010, Polska.
2: Nie wiem, czy mogę kontynuować temat, czy już chcesz kończyć audycję. To w zasadzie miało być krótkie, a wyszło jak zwykle długie. Uzasadnienie do tego, co było na samym początku, bo mimo że to było nieprzyjemne, to ty doskonale wiesz o tym, że było prawdziwe, bo na tyle mnie znasz.
0: Objaw radiozy, tak. Też to zdiagnozowałem. Bez nazwy, że tak powiem, bo nie wiedziałem, jak się ta jednostka nazywa, ale słuchacze na czacie próbowali jakoś tam się do tego zbliżać swoim diagnostycznym aparatem. Natomiast...
2: Ale to mogę, jeśli mogę, to chciałbym jeszcze taki bardzo konkretny przykład na bardzo konkretnej postaci wskazać, niezależnie od tego, jak kto ją ocenia. Jest taki wideobloger, nazywa się Tomasz Kopyra. To jest o piwie. To jest człowiek, który, że tak powiem, wykonał pewną pracę, którą inni, między innymi jedna postać tam spośród dawnych nadających w kontestacji, wykonywała przed nim, tak? I jak się okazało, no jakoś tam, prawda, doszło do tego, że trafiło na niego, że on się stał tym takim, tą taką centralną postacią, nazwijmy to, jeżeli chodzi o media w całym środowisku, tak? Oczywiście...
0: Tak.
2: I z jaką sytuacją mamy teraz do czynienia? Mamy do czynienia z sytuacją taką, gdzie tak zwani piwosze to byli ludzie tacy jak my, tacy jak ty, Bajt. To było ileś lat temu wstecz. Oni też siedzieli na takich dziwnych czatach, siedzieli na dziwnych forach i myśleli, marzyli o piwie, tak? Tak jak myśmy. Ja myślę, że nikt inny nie może wam tego powiedzieć, nikt inny tak głęboko w tym nie był, jak właśnie ty, Bajt, jak ten cały fan z radia, cały fan z podcastingu, jak to wszystko zaczynało startować, jaki to był wielki hype, jaka to była wielka energia w tej wtedy wąskiej grupce ludzi, tak? I ci piwosze też wtedy byli taką małą grupką, którzy marzyli o tym piwie. I teraz co się dzieje? Dzieje się ileś lat później, przenosimy się ileś lat później mamy do czynienia z sytuacją taką. W różnych radiach tutaj możecie sobie, że tak powiem, nazwy przyczepić wedle swoich własnych preferencji. Jest mowa o tym, że no, prawdopodobnie będziemy musieli zakończyć tutaj jakby działalność, czy też być może zbliża się taki moment, kiedy będziemy musieli to zamknąć, no bo są koszty, tak, bo prywatne życie i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem, dokładnie w tym samym czasie, Tomasz Kopyra publikuje taki filmik, w którym mówi, że on tak w zasadzie to on już zrobił wystarczająco dużo dla środowiska i zastanawia się, czy z końcem roku tego kanału nie zamknąć. Bo on już się zrealizował, on już się spełnił. On tam mówi o tym, że wystarczająco dużo już zarobiłem, że pchnąłem tą niszę naprawdę tyle, ile mogłem. Dzisiaj browary kraftowe powstają po całej Polsce, tak? To jest coś, co boli, bo nie wiem, czy mogę powiedzieć myśmy, bo ja jestem tylko fanem, tak? Ale ty, Bajt, prawdopodobnie zaczynałeś dokładnie w tym samym momencie, co Browar Biz, tak? W sensie droga ludzi radia się zaczynała w tym samym momencie. Była tutaj mowa o tym, że choroby psychiczne, i to już jest naprawdę ostatnie zdanie z mojej strony, że właśnie zżerają jak rak, to mnie właśnie ten żal, jak widzę takie rzeczy, w sensie żal, jak widzę takie porównanie między tym jednym a drugim światem, mnie autentycznie zżera i myślę, że na kanwie tego będziesz w stanie mi wybaczyć ten początkowy opierdol, który mimo to moim zdaniem był uzasadniony, ale nie chcę już do tego wracać. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Cześć.
0: Tak, a akurat jak to mówiłem, to użytkownik Blacha opuścił rozmowę, tak mi się wyświetliło. Słuchajcie, no więc jako, że 23.33 nastała, to ja powiem tak, że materiału mam jeszcze, znaczy nie, od innej strony to powiem. Oddaliliśmy się od tematu w rozmowach z słuchaczami, z Zenonem, a już tym bardziej z Krawcem i z Jackiem Welblachą. Tak więc z tego też tytułu, no taki odcinek z tego wyjdzie. No, na tym go zakończę, bo materiału przygotowanego mam jeszcze na tyle, że spokojnie starczy na drugi. Po prostu będą dwie części o tym, a zamiast jednego monstrualnych rozmiarów nie będę już dzisiaj dalej ciągnął, tylko idźcie spać, bo pora taka nastała. Kolorowych snów i stereo wam życzę. Trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Witamy Was w audycji Nocny Marek, a cytatem rozpocznie potrzeba, starym rumuńskim przysłowiem rozpocznie potrzeba, słuchamy.
1: Furia na TVP to atak na ostoje prawdy, wolności i pluralizmu medialnego w Polsce. To powiedział nie kto inny, tylko Jacek Kurski. Witam Was bardzo serdecznie.
0: I ja także Was witam. No, dzisiaj taka luźniejsza audycja, myślę, troszeczkę. O, ale słuchaczy dużo. Co tam słychać w radio, bo ja nie wiem.
1: W sumie ja też nie wiem, jestem tak troszkę, można powiedzieć, z doskoku. Dzisiaj coś Etam się odgrażał, że będzie robił audycję chrześcijańską razem z Furiatem. Co prawda nie będzie to jeszcze dzisiaj, bo tak się zastanawiałem, czy może nie oddać im prime time, żeby właśnie zrobili takiego nie nocnego Marka, tylko jakby to, wiesz, jakby nocnego Marka przekabacić na właśnie audycję chrześcijańską.
0: Nocny Marek w krzywym zwierciadle taki, no to by dobre było nawet.
1: Pokorny Marek, pokorny Mariusz, o.
0: No, albo Ojciec Marek, taka nowa audycja, albo, no, ciekawe, chociaż nie wiem, czy dałbym radę tego wysłuchać, no bo na czym by to polegało, na wychwalaniu tam?
1: To znaczy nie, wiesz, nie, przecież ich wiara w jakiś tam istotny sposób się różni, przecież historycznie mieliśmy w wykonaniu Furaka lepszą stronę, tak, audycję, która dotyczyła religii, wiary, takie bardziej wiary takiego, nie wiem, takiej bardzo lubiłem lepszą stronę, także polecam przekopać się przez archiwum i poszukać właśnie lepszej strony, jest to naprawdę bardzo fajna, szkoda, że się tak szybko skończyła, ale Furaku, jeżeli nas słuchasz, to pozdrawiamy i pamiętamy o tobie i tęsknimy.
0: O tak, mógłby się tu zjawić. No, Furak jakiś czas temu pojawił się niespodziewanie, niczym Zorro tu wyskoczył i całkiem sympatycznie było. No, kibicuję, wszelkie nowe inicjatywy są fajne i wskazane. No, żeby się tylko nie skończyło na opowiadaniu tutaj, chłopaki. No, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. W sumie to nawet teraz już... Nawet jestem ciekawy, jakby to wyszło.
1: Nie wiem, no myślę, że mimo wszystko Nocne Radio jest taką, wiesz, taką platformą wręcz tfu-tfu holistyczną, gdzie każdy ma prawo się wypowiedzieć, a czy mu potem będzie wygodnie z tym, co się wypowiedział, to już zupełnie inna historia, ale jak dobrze wiemy, jest tutaj wolność słowa, a nie do końca musi być wolność po słowie.
0: Sprawdzę szybciutko, czy może jakiś... Donejcik wpadł, no bo jak ktoś tutaj rzuca donejta, to może oczekuje, że on zostanie odczytany. Jak wpadł, to ustawił się w kolejce i właśnie teraz albo będzie głucha cisza, albo przemówi Iwona, moja wielka miłość. O, kochanie, dlaczego już ze mną nie rozmawiasz, nic nie mówisz?
1: Ojoj, Iwona cię rzuciła.
0: Kochanie, no porozmawiajmy. No, Ma ciche dni, mamy ciche dni z Iwoną.
1: Był taki jeden naprawdę piękny odcinek Strefy Mroku, którego co prawda całego nie pamiętam, ale początek zaczynał się bardzo pięknie. Strefa Mroku, większość z Was pewnie kojarzy, ale to jest taki bardzo stary serial science fiction, w zasadzie dziadek wszystkich seriali science fiction, które kiedykolwiek nam się później pojawiły, który zainspirował mnóstwo pisarzy, mnóstwo reżyserów i scenarzystów. Natomiast właśnie sama początkowa scena to takie zbliżenie na takiego dość młodego mężczyznę, który mówi, no kochanie, ja rozumiem, że mamy problemy tutaj z komunikacją, ale mogłabyś wreszcie coś tutaj też dla mnie zrobić. Ja dla ciebie tyle robię, po czym jest taki zoom out i koleś stoi przed tym, przed takim jednorękim bandytą i nam wrzuca monety i kręci, nie? No kochanie, proszę cię, zrób coś dla mnie.
0: Strefa Mroku, bardzo lubiłem ten serial i w sumie powstało wiele seriali bliźniaczych, takich, które nawiązywały trochę formułą. Czyli każdy odcinek stanowił osobną jakąś opowieść. Wydaje mi się, że Strefa Mroku była często inspirowana różnymi opowiadaniami science fiction. Także takimi, które można zaliczyć do pulpy, do pulp. Nie wiem, czy to się po angielsku mówi Pulp Fiction, na takie, na taką twórczość nie najwyższych lotów, trochę kiczowatą, no bo swego czasu ukazywało się dużo takich właśnie opowiadań science fiction, nie? Można powiedzieć, że hurtowo je wypuszczano, na przykład w Stanach. To...
1: Tak, i dla wszystkich miłośników mam tutaj nowość, bardzo ważną informację. 1 kwietnia 2019 roku będzie premiera nowej Strefy Mroku i uwaga, scenarzystami tam jest Rod Serling i Alex Rabens. Ten Rod Serling, który tworzył starą, który w zasadzie stworzył taką markę jak Strefa Mroku.
0: O, no nic tak nie robi dobrze jak zatrudnienie oryginalnych twórców, nie? Tak było... z Falloutem na przykład. New Vegas okazał się najlepszym, może dlatego, że właśnie wzięto, no nie może, tylko na pewno dlatego, że wzięto oryginalnych twórców, którzy czuli ten klimat, którzy, no żeby tylko nam nie zdziadziali ci twórcy, to się okaże, że już się może wyprztrykali, tak też bywa. A ja sobie dzisiaj przyszedłem do apteki i zrobiłem to, co bardzo chciałem zawsze zrobić. Podchodzę i pytam się, jest marihuana? A pan, liczyłem, że pan, bo taki pan srogi w okularach, taki aptekarz, pan aptekarz, liczyłem, że się coś tam obruszy, albo że się zacznie nerwowo rozglądać, albo powie, co pan mi tutaj, a on tak spokojnie powiedział, nie mam. A ja mówię, a dlaczego? Spytałem się rezolutnie. No i się dowiedziałem dlaczego. Dlatego, że prawo jest nadal bardzo niejasne w tym temacie, czyli w temacie konopi indyjskich. Jak to przechowywać, skąd to brać i tak dalej. No,
1: no jak to skąd? Z Izraela.
0: To trzeba z Izraela, nie można skądinąd? Nie?
1: Wiesz co, bo to muszą być podpisane jakieś umowy międzynarodowe i gdzieś, nie wiem czy tutaj jakiegoś fejka nie powielam, ale mi się kojarzy, że właśnie jedyny producent, z którym podpisaliśmy umowę, to właśnie Izrael.
0: A od siwego...
1: No właśnie okazuje się, że ta marihuana od Moshe jest praktycznie dwa razy droższa niż od siwego, bo tam wychodzi 65 zł za gram.
0: No właśnie, to jest skandal, to jest rozbój w biały dzień. W dodatku hodowla marihuany droga specjalnie nie jest. Tak, i to jest właściwie chwast, nie? Marihuana to jest chwast, który nie potrzebuje jakichś wyrafinowanych, kurczę, technologii, warunków specjalnych. Dasz trochę ciepełka, lampę jakąś, podlejesz czasem, to ci urośnie, no. I... nie powinno to być, to trochę zdzierstwo. Ciekawe, no tak myślę, że wyprodukowanie tego kosztuje 5 zł, a oni za 60 sprzedają. Niezła przebitka, nie?
1: To nie do końca tak działa, man, bo jeżeli masz coś zarejestrowane jako lek, to on musi mieć jakąś tam substancję czynną w sobie i on musi mieć tę substancję czynną w określonych widełkach, tak? Więc musisz, nie wiem, tam sobie wyhodujesz 20 krzaczków, z czego się okazuje, że nie wiem, że 5 listków zbierzesz takie, które faktycznie spełnia te rygorystyczne normy, bo w sytuacji, kiedy wpuścisz na rynek w obieg lek, który nie spełnia tego, co ma napisane w ulotce, to ty dostajesz karę, cała seria jest wycofywana i ty się musisz z tym potem męczyć, tak? No, co prawda, no co się robi z takimi wycofanymi produktami? No spala się je, prawda? No, ale ileż można?
0: No, to są takie czasami akcje, że znajdują właśnie u dealera nielegalnego krzaki i palą je komisyjnie. No i to były śmieszne sytuacje, że ci na przykład strażacy, którzy mieli to zrobić, no bo strażak wiadomo się zna na ogniu, wie jak to podpalić, żeby się dobrze spaliło i tak dalej, no to tacy właśnie zadowoleni siedzieli, chichotali. No ale to dziwne trochę, może to było tak zrobione pod publiczkę trochę i wyreżyserowane, bo ja tak dużo ludzi nie spotkałem, którzy się śmieją jakoś po marihuanie. Nie wiem, ty jak coś sobie podpalałeś, to tak widziałeś, że tak się śmiali wszyscy?
1: Raz, jedyny raz się zdarzyło, ale to naprawdę nas strasznie poskładało i to było, nie wiem, tam w 3 osoby sobie siedzieliśmy i ogólnie mieliśmy taki dobry humor, dobry dzień, jakiś tam piękna sobota w czerwcu na ogrodzie sobie wyszliśmy na ławeczce, usiedliśmy. No i faktycznie. I to był jedyny raz, gdzie się z czymś takim faktycznie spotkałem.
0: No, także czekamy, czekamy. Może jeszcze doczekamy tych czasów, gdzie będzie można nie tylko jak dostaniesz raka. Był taki odcinek bodajże w Family Guy'a, w którym Peter dostał raka jąder, takie miał wielkie, że woził je na taczce i bardzo się cieszył, bo że będzie mógł sobie palić marihuanę legalnie.
1: Znaczy wiesz, ale tutaj to jest to, co mówiłem w odcinku Sprawdzam o medycznej marihuanie. Oddzielmy depenalizację marihuany jako narkotyku od kwestii marihuany leczniczej, bo to są dwie osobne rzeczy i staranie się o jedną nie pomaga sprawie drugiej. To należy traktować zupełnie osobno. To, że wiesz, to, że marihuana lecznicza została dopuszczona do obiegu w Polsce, nie znaczy absolutnie nic dla kwestii depenalizacji.
0: No, ale to też bym z drugiej strony nie dzieliłbym marihuanę tak pod względem jakichś właściwości na medyczną i jakąś, nie wiem, gangsterską, bo to jest nadal ta sama w sumie marihuana, tylko że droższa ewentualnie jest.
1: Ale tak, medyczna. To jest ta sama, tylko właśnie jest droższa, bo musi spełniać te normy, a jeżeli sobie idziesz w Amsterdamie czy w Rotterdamie do coffee shopu, to wtedy tam nie masz ulotki, przeciwwskazań i tak dalej i nie masz, że tutaj jest ileś tam miligramów THC na gram, nawet trochę chyba przesadziłem, nieważne, ale nie musisz spełniać tych norm, po prostu sobie kupujesz albo wora, albo jointa i tyle.
0: No, ciekawe są sądy. Kiedy teraz przeprowadzają takie uliczne sądy, gdzie pytają przechodniów, czy jest pan, pani za medyczną marihuaną, to już nawet babcie, staruszkowie... Tak, no,
1: i po co to komu?
0: Nie, właśnie nie, w drugą stronę teraz. Medyczna? No to tak, bo to trzeba leczyć. Bo jak człowiek jest chory, to go boli, a tak to może go nie będzie bolało. No, no to, widzisz, wystarczy nazwać coś inaczej i ludzie są już otwarci. Medyczna, to, no,
1: nie wiem. Wprowadźmy medyczną, nie wiem, heroinę albo medyczną, nie, medyczny ołów albo, nie wiem, srebro koloidalne, tak? Gdzie to wiesz, gdzie z tym srebrem koloidalnym naprawdę ludzie się bardzo ciężko trują, a srebra nasz organizm nie potrafi, wiesz, wyrzucić z siebie. I jest taka choroba jak srebrzyca, że wyglądasz jak Papa Smurf, bo jesteś cały zatruty, jesteś cały niebieściutki, tylko dlatego, że nawpieprzałeś się tego srebra przez całe swoje życie.
0: Choroba smurfowa, no. Beach, please, jakie normy potrzeba? Co się dziwi tu Zenon. Spełnianie tych norm to nie jest żaden koszt. Zobacz kofiki amerykańskie.
1: Ale FDA ma dużo łagodniejsze normy i z tego co pamiętam też wspominałem o tym w audycji w podcaście o medycznej marihuanie, gdzie albo wspominałem, albo miałem to w notatkach, nie wiem. Natomiast FDA, która tam reguluje, ma dużo łagodniejsze podejście do tych norm niż Europa, a tutaj jesteśmy skazani na Unię Europejską i jej normy, które są dość rygorystyczne. No nie twierdzę, że od razu to powinno kosztować 65 zł, no ale też z drugiej strony, jeżeli mamy jednego dostawcę, tak, to on może sobie narzucić cenę, jaką tylko chce. I tyle. I dostajesz receptę i co? Nie zrealizujesz tej recepty u siwego, nawet nie dostaniesz telefonu do siwego, musisz pójść do apteki i musisz to kupić za 65 zł, bo nie ma konkurencji. Tak działa wolny rynek.
0: No właśnie, właśnie. A wolny rynek to też w sumie my mamy wpływ na wiele rzeczy. To, że McDonald's wprowadza teraz znowu jakieś takie ekologiczne rzeczy, no wegetariańskie burgery, opakowania ekologiczne, które się rozkładają, inne do tego happy, typu rzeczy.
1: Tak, do Happy Mealów, do Happy Meali bodajże już w Stanach Zjednoczonych są dołączane książki zamiast zabawek.
0: Tak, to właśnie nowa akcja, książka zamiast zabawki, świetna sprawa i to... widać, że ludzie mają wpływ, bo jeśli się robi moda na coś i duże koncerny widzą, że ludzie się czymś jarają, jest jakiś trend, no to wprowadzą, czyli no tak się dużo mówi o złych korporacjach, a wystarczy, że my nakierujemy właśnie tych wstrętnych kapitalistów na coś i pokażemy, że coś nam się podoba, no i
1: no nie do końca, bo zauważ, że mimo wszystko jak ten Happy Meal kosztuje ile tam, 10 jakieś czy 12 zł, to sobie teraz wejdź na Allegro i zobacz ile książek dla dzieci mógłbyś kupić za te 12 zł z wysyłką. Podejrzewam, że koło kilograma. Więc to jest
0: jak bardzo... to kilogram książek za 12 zł?
1: A byłeś kiedyś w antykwariacie?
0: No, no używane książki to tak, no ale tu masz nową książeczkę.
1: Więc wiesz, no, nawet mi się wydaje, że jakieś takie, wiesz, jakieś takie jak za naszych dawnych czasów były takie, wiesz, Poczytaj mi, mamo, no to one za te, nie wiem, za tego piątaka czy coś takiego były, więc wiesz, więc troszkę robisz coś dobrego, jednocześnie robiąc coś bardzo złego, bo ja to bym najchętniej, nie wiem, zdelegalizował wszystkie Happy Meal i reklamy śmieciowego żarcia wycelowane na dzieci, dlatego, że u nich zmysł smaku się dopiero rozwija, dopiero się budzi. Jeżeli dostaną taką mocną stymulację w postaci kilograma soli i 2 kg cukru w takim Happy Mealu, to one potem nie będą w stanie, wiesz, nie wiem, się zadowolić jakąś rybką czy jakimś brokułem, bo to nie będzie dla nich miało smaku. Bo już będą miały na tyle stępione zmysły przez to śmieciowe żarcie i tutaj już abstrahuję kompletnie od tego, jaki to ma wpływ na organizm. Ja mówię tutaj o tym, jaki to ma wpływ na naszą naukę smaków.
0: No, to jest fajny temat. Właśnie rodzic powinien zadbać też o ukształtowanie jakiegoś takiego gustu kulinarnego, nie wiem jak to nazwać. Widziałem taki filmik na Facebooku, ktoś wkleił, gdzie takie bardzo małe dziecko, widać było, że to nie jest ani wyreżyserowane, no bo takie bardzo małe dzieci są naturalne, ciężko je z nimi się na coś tam dogadać. No i to dziecko dostawało jakieś słodycze, może to zjesz, nie, może coś tam kolejny, jakiś taki frykas popularny wśród dzieciaków, jakieś chipsy, nie. No i w końcu się skusiło i z radością skosztowało jakiś właśnie brokułów, warzywek. No, dzieciak jest jak gąbka, nie? Szybko się uczy i przyzwyczaja do różnych rzeczy i można właśnie kształtować trochę, lepić jak plastelinę. Tu czytam, że ta akcja odbywa się między innymi, ta McDonaldowa akcja z książeczkami w Australii i Nowej Zelandii, no i tam sięgają po takich popularnych autorów. Roald Dahl i ilustracje Quentina Blake'a, no to jacyś tacy popularni twórcy, grafik i pisarz, Charlie i Fabryka Czekolady, Matylda. No fajnie, w ogóle wyprodukowanie książki jest pewnie tańsze, znaczy może nie tańsze niż zabawki, no bo te zabawki w tych Max Ratchach i innych KFC-tach, no to są badziewne, to są takie najtańsze zabaweczki.
1: W dalszym ciągu powiedzmy, że to jest 3 złote za taką książeczkę dla dziecka. To mniej więcej tyle będzie wychodziło w drukarni.
0: No, bo taka książeczka to i krótka jest, i nie musi być jakoś niesamowicie oprawiona. Prosta książeczka, no i to książka w ogóle jest świetnym gadżetem do rozdawania, bo raz, że to pożyteczne, niedrogie, a bo sama wartość tej książki jest głównie w treści. Oczywiście no, są tacy takie jełopy, które uważają, że e-booki na przykład powinny być za 20 groszy. Ale to on gdzieś słyszałem w jakiejś audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Jakiś taki głupi nadający był i tak gadał, że e-booki powinny być za 20 groszy, bo on rozumie, że taka zwykła książka to ma swoją cenę, ma to wartość, to tektura, wszystko, a tak sama treść to. Jeszcze dużo innych rzeczy strasznie głupich gadał ten nadający, ale to nawet się nie nadaje do cytowania. To za głupie jest, żeby to w nocnym radio w ogóle powtarzać.
1: O to już się trzeba postarać. Nie, nie przeliczajmy. Tak samo, wiesz, możemy powiedzieć, że wytłoczenie płyty i danie jej plastikowej okładki to jest, powiedzmy, przy tam nakładzie 1000 egzemplarzy to będzie jakieś 3 zł za sztukę. Wiesz, z wydrukiem, z książeczką i tak dalej, ze wszystkim, i z pocałowaniem jeszcze w jajka i z zawiązaniem krawata. No to co, no to albumy powinny kosztować 3 złote? No nie, no nie powinny.
0: No, czasami są rzeczy, w sumie to chyba nie ma tak wiele tych rzeczy, których wartość właśnie nie ma związku z kosztem wyprodukowania, nie? Książka jest takim ewenementem trochę, można powiedzieć.
1: No ale w dalszym ciągu ktoś włożył w książkę, dajmy na to, kilka lat swojej pracy, jeździł z ludźmi, spotykał się, prowadził wywiady, rozmowy, czy nie wiem, czy nawet jakiś taki pisarz, tak, który pisarz fabularny, który przykładowo nie wie, jak wygląda akcja strażacka, ale zapytał strażaków, musiał pojechać do straży pożarnej, musiał przeprowadzić te rozmowy, poświęcił na to kilkanaście godzin, tak, douczył się, przeczytał jakieś tam, nie wiem, jakieś broszury czy coś takiego, co mu dali, no to to jest pewna naprawdę tytaniczna praca, za którą no coś mu się należy. Tutaj książka ma jakiś taki, wiesz, ma jakąś taką nieuchwytną wartość, no i tutaj oczywiście autor powinien w jakiś sposób racjonalnie to sobie zdefiniować, żeby ta książka była zwyczajnie realistyczna, no bo nie możemy oczekiwać od autora, że nagle będzie ekspertem od wszystkiego, tak? I nie wiem, pisze sobie książkę o Warszawie i powie, że tutaj na Mordor dojechał autobus numer 571, a nawet tego nie sprawdzi i się okaże, że autobus 571 jeździ kompletnie gdzieś indziej. I to jest, wiesz, i to jest takie coś, co ci będzie przeszkadzało, nie? Że udajesz taką quasi rzeczywistość, ale jednak pitolisz głupoty, a łatwo było to sprawdzić, poświęcić parę minut, nie?
0: No, masz rację, że są te właśnie koszty stworzenia tej treści, no ale to jest taki jednorazowy koszt, płacisz autorowi. I no, w każdym razie ciężko to porównać na przykład z produkcją sprzętu elektronicznego, nie? Gdzie masz te komponenty, które mają swoją określoną wartość, czy na przykład leki, gdzie bywa, że substancja, która wchodzi w skład leku, jest po prostu cenna, droga, wyprodukowanie jej jest jakoś tam cenne.
1: Wiesz co, nawet niekoniecznie.
0: No ale to nie wszystko jest tam w cenie wody chyba, co się do tych leków dodaje, nie?
1: Ale największą częścią, jeżeli chodzi o ceny leków, to jest sam proces dopuszczenia tego leku, przeprowadzenia badań, bo pomiędzy tym, że ktoś wynajdzie fajną cząsteczkę, która, nie wiem, coś robi, tak, która leczy przeziębienie czy leczy katar na myszach, to potem masz jeszcze jakieś 10 do 20 lat badań, które kosztują grube kuźwa miliony. No i potem, wiesz, patentujesz sobie tę cząsteczkę i tylko to jest problem, że ty musisz ją opatentować jeszcze zanim rozpoczniesz te wszystkie badania, żeby nikt ci jej nie podpierdzielił. Jak masz ochronę patentową bodajże tam 25 czy 30 lat, to się okazuje, że z tego czasu ci zostaje jakieś tam 15, nawet 10 lat na to, żeby się chociaż troszkę odkuć. Więc zauważ, że wiesz, że teraz mamy na przykład, nie wiem, te leki na potencję, bo się skończyła ochrona patentowa Viagry, gdzie Viagra wyszła no niedawno, ile tam, z 10 lat temu, coś koło tego. I ochrona patentowa się skończyła i ten sildenafil pojawił się w różnych tam, jest to teraz na potęgę reklamowane, bo lobby farmaceutyczne przymusiło Ministerstwo Zdrowia do tego, żeby zdjąć flagę leku na receptę. Więc to już zupełnie inna historia, natomiast oni mieli bardzo mało czasu na to, żeby się za ten lek odkuć. I tak jest z każdą nową substancją.
0: No, czyli ten koszt stworzenia różnych rzeczy bywa różnie rozkładany. Znaczy, raz na przykład, no w przypadku jubilera, no to tutaj mamy kunszt, mamy umiejętności, mamy cenę tego kruszca, czy drogich kamieni. W przypadku książki musimy dużo wydać na autora, a w przypadku na przykład leków, drogie jakieś maszyny, testy i samo odkrycie, badania naukowe. Spróbuję dodać Etama, dajcie mi sekundkę.
1: A ja tutaj się jeszcze odniosę, bo mi wrzucili, że gadam głupotę. Autor dostaje może ze 20% ceny książki. Jeżeli idzie w wydawnictwo, to tak, bo wtedy wydawnictwo bierze na siebie odpowiedzialność finansową przede wszystkim za to, żeby tę książkę wydrukować. Bo tak to, jeżeli sam się wydajesz, to musisz wyłożyć te 20 tysięcy, żeby sobie wydrukować 100 tysięcy książek i ty nie wiesz, czy ty je sprzedasz, czy nie. Ty nie wiesz, czy ci się uda kampania marketingowa, czy nie. A jeżeli już jesteś z wydawnictwem, które ma podpisane umowy z Merlinem, z Empikiem i tak dalej, to oni ci załatwiają to za ciebie. Więc no, masz po części rację, no ale w dalszym ciągu będę bronił, bo nie pierdolę głupot, come on. Self-publishingu się poważnie nie traktuje, ale spójrzcie na Ziębę, który sprzedaje swoje książki za 44 zł i idzie mu bardzo dobrze, tak? Bo miał za tym swoje zaplecze, zainwestował w to odpowiednio dużo, a to był self-publishing w dalszym ciągu.
0: No, różna bywa też cena licencji na przykład na coś popularnego, ale tymczasem na antenie gościmy Etama. Witaj, Etamie.
2: No cześć. Z tymi książkami to nie jest do końca tak. To znaczy, ja przerobiłem to przy okazji szkoły, a mianowicie był taki projekt, on już mnie troszeczkę minął, tak zwanego elementarza dla szkół podstawowych, bo klasy 1-3, o ile się nie mylę, nadal są, albo 1-4 w tej chwili, bo jest 8-8, zdaje się, klasowa szkoła wróciła. To są to jest taka szkoła, która jest prowadzona przez jednego nauczyciela, takiego ogólnego, i te wszystkie przedmioty są w ramach jak gdyby jednego uczącego. No i był taki projekt, nie wiem, czy on nie upadł w międzyczasie, tak zwanego elementarza, który ma być fundowany z funduszu jakiegoś państwowego. I tutaj rzeczywiście forma elektroniczna by się sprawdziła, to znaczy koszt, ja sobie kiedyś policzyłem, jak te książki po kolei kupowałem, że koszt takiego jednego zestawu książek na

0: takie warunki, jeśli ktoś się nie nastawia na zarobek, tylko po prostu robi to trochę pro publico bono, no to wtedy drogą elektroniczną można faktycznie tanio wypuścić.
1: No tak, tylko że wiesz, tylko że jeżeli masz coś narzucone przez ministerstwo, to masz krewnych i znajomych królika, którzy, gdzie ministerstwo ci powie, ok, w porządku, robimy sobie elektroniczny podręcznik, którego pobranie będzie kosztowało 44 zł i możesz ją pobrać tylko od tego dostawcy, który jest szwagrem matki i ciotki babci.
0: A jak tam etam jest tą audycją zapowiadaną? Faktycznie szykuje się coś takiego jak chrześcijańska czy katolicka bardziej chyba audycja w nocnym radiu, którą byś poprowadził z Furiatem?
2: Znaczy ja dużo na ten temat rozmawiałem z Furiatem, bo to on jest, że tak powiem, tutaj tym, jak to się mówi, katalizatorem mojego pomysłu. Nawet o tym nie wiedząc, że tak powiem do końca. Ja bym bardzo chętnie z nim porozmawiał właśnie na takie różne tematy, jako taki katolik idiota, krótko mówiąc, a on jako człowiek, który się na sprawie zna i moglibyśmy to zupełnie, że tak powiem, spróbować kiedyś, ale czy się zgodzi, no zobaczymy. No dzisiaj jest zdołowany, także dzisiaj żadnych takich konkretnych decyzji nie było, ale ja już od jakiegoś czasu na to namawiam, żeby spróbować po prostu. Zobaczymy. Także piłeczka jest po stronie Furiata, jeśli się zgodzi. Bo ja sam po prostu, cała konwencja, że tak powiem, by upadła, bo ja sam jestem za słaby z tematu. Natomiast chodzi o to, żeby była jedna osoba, która rozmawia jako taki niedouczony, a druga, która ma jakieś doświadczenie w temacie. Tak? I właśnie tutaj brakuje tej z tym doświadczeniem. Bo mówię, no tutaj bez Furiata nie ma bata, także ja go próbuję wrobić na razie w ten temat, zobaczymy, czy to się powiedzie, bo już kilka razy żeśmy rozmawiali na ten temat, to nie jest, że dzisiaj akurat, o tym dzisiaj wspomniałem kilka razy, bo miałem taki dzień słowotoczny, że wchodziłem coraz na antenę, ale pomysł mi się wydaje fajny i zupełnie inny, tak samo zresztą jak pomysł z audycją dla brzydkich kobiet, co by było dosyć ciekawe, szczerze mówiąc, bo nie ma ani czasopisma dla brzydkich kobiet z rozkładówką, ani żadnego programu telewizyjnego. Wszędzie, gdzie gdzie włączono mi telewizję, jak jeszcze ją miałem, to była jakaś ładna kobieta, która coś prezentowała. Dlaczego by nie miała być brzydka?
1: Etam, chciałbyś poprowadzić taką audycję dla brzydkich kobiet?
2: No, ciekaw jestem właśnie efektu tego. Myślę, że to byłoby zadanie bardziej dla kobiety niż dla mężczyzny, bo to zawsze by było takie niefajne, że facet prowadzi dla brzydkich kobiet, no bo to znaczy, że dla niego są brzydkie, co by było, nastręczałoby, że tak powiem, pewnych kompleksów samym kobietom, które by występowały, ale na przykład brakuje takiej prasy. Zawsze wszystko jest ładne, piękne, wyfotoshopowane, a właśnie kiedyś taka kampania była tutaj na przystankach tramwajowych w Szczecinie. Nie wiem, czy ona jeszcze gdzieś tam nie istnieje. Na tych wiatach wieszano zdjęcia, no nie całkiem nagich, ale w sporej części rozebranych, wynegliżowanych starszych ludzi, tak jako rodzaj jakiegoś takiego innego piękna, tak, że to są też osoby, że też mają ciało, pewną cielesność, seksualność i tak dalej. Znaczy, dla mnie to nie było fajne, ale kto wie, jak inni to odbierają, to przecież ja nie jestem jedynym człowiekiem na świecie, tak, mi się to może nie podobać. W Niemczech były popularne przed paroma miesiącami plakaty całujących się mężczyzn w metrze, podobno tego było pełno, full w Berlinie, także ja tego nie widziałem osobiście, ale słyszałem i widziałem też na YouTube relacje z takiego czegoś, nie? Z takiej akcji, no, dlaczego nie spróbować czegoś zupełnie innego? No właśnie szukam jakiegoś takiego, czegoś, co jest inne, czego jeszcze nie było. Nie?
0: No nie wiem, czy w nocnym radio na pewno nie znajdziesz brzydkich kobiet, tu same piękne, ale trochę dziwny mi się wydaje temat. I o czym by się tam rozmawiało w takiej audycji dla brzydkich
2: kobiet? No nie wiem, o tym by zadecydowały same kobiety, jak się im żyje, jak jest nie być ładną na przykład. A wiele kobiet przecież uważa, to nie chodzi o to, żeby była brzydka, to właśnie to jest cały kontekst. Gdyby ona była brzydka, to jeszcze pół biedy, ale jest wiele ładnych kobiet, które uważają, że są brzydkie, nie? A ja twierdzę, że każda stwora zna swojego amatora znajdzie w końcu, nie? Także
0: wiesz co, jak się pojawia temat i nie wiadomo, nie przychodzi tak na wstępie do głowy, o czym by tam w ogóle można rozmawiać, tylko sam pomysł taki, a zróbmy audycję dla brzydkich kobiet. To jest słabe moim zdaniem trochę. Dobry temat powinien już nasuwać od razu jakieś wątki, nie? Do poprowadzenia w takiej audycji.
2: W tym niekoniecznie, bo moja wiedza na temat brzydkich kobiet jest bardzo mała. Raz w życiu spotkałem wyjątkowo brzydką kobietę. To była Amerykanka, nauczycielka języka angielskiego na Politechnice. Była tak brzydka, że po prostu szok. Po prostu brzydka. Czy ona nie była w sensie takim, że jakaś szkaradna? Po prostu była brzydka, no. Tak powiem w skrócie.

0: No, natomiast znaczy, jeszcze miałem drugi taki przypadek w życiu, kiedy spotkałem dziwną sytuację, gdy do szkoły został wezwany ojciec jednego z kolegów, który narozrabiał. No i stanął taki facet w kapeluszu przed salą, a pani wyszła i mówi: dzień dobry, pan jest ojcem tego chłopca. On się spojrzał na nią i mówi: ale ja jestem matką. Także taka trochę komiczna sytuacja. Babka się mało ze wstydu nie spaliła, ta nauczycielka, no ale no, nie poznała. Rzeczywiście wyglądała jak facet zupełnie. No zdarza się, no, cóż, może jakieś hormony czy coś. No ale słuchajcie, tak odnośnie w ogóle tych takich pomysłów, że książek, to już było. I zdrowej żywności, to już było. Ja to przerobiłem w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i szóstej klasie podstawówki. Otóż była akcja Szklanka Mleka dla Każdego. Coś takiego kiedyś było za komuny, ja pamiętam, to był chyba rok 70. któryś albo 80. któryś, jakoś przełom tych lat, że chętni mogli zejść sobie do stołówki i dostać ciepłą szklaneczkę mleczka. Było coś takiego. No i wyobraźcie sobie, że za czasów podstawówki mojej córy wpadł im pomysł do głowy pod tytułem Szklanka Mleka. Polegało to na tym, ja myślałem, że to będzie jakaś kolejka dzieci do stołówki, będą dostawać ciepłe mleko z kożuchem, no generalnie, że to będzie jakoś tak fajnie wyglądało. Co się okazało, że to było jakiejś firmy mleczko kupowane przez ministerstwo. Pani miała ustawioną taką wielką piramidę z tych mleczek jakby w sklepie na wystawie. I tak dzieci, które chciały, to sobie to mleczko brały. To były 200 ml takie kartoniki. Można było sobie, słomka była, można było sobie wbić słomkę i to mleko UHT sobie wypić, tak? I powiem wam, że sprawdziłem coś. To znaczy, to był przypadek, ponieważ moja córa zobaczyła kotka, który sobie chodził po podwórku, no i chciała sobie kupić mleczko i dać kotkowi. No i poszliśmy do sklepu i okazało się, że jest dokładnie to samo mleko, które dostają te dzieci. W takim samym kartoniku, w takiej samej objętości daliśmy za nie, zdaje się, 99 groszy, czyli złotówkę powiedzmy mniej więcej. I tego kotka żeśmy tam tym mleczkiem poczęstowali na podwórku. No i ja zauważyłem właśnie, że ten sam karton jest na tych mleczkach dawanych w szkole, ponieważ moja córa nosiła bardzo ciężki tornister, ale nie wypchany książkami, tylko wypchany tymi mleczkami, bo nikt z dzieci tych mleczek nie brał.
1: Ja tylko poproszę, tak jak kiedyś zwracałem uwagę Blasze, o zwięzłe wypowiedzi.
0: Dobra. Przynosiła to do domu w dużych ilościach po prostu. Także ja miałem mleko w domu, dzieci tego i tak nie piły. O co chodzi? Spytałem się pani dyrektor kiedyś przypadkiem, ile to mleczko kosztuje szkołę. Okazuje się, że 2,50. I w tym jest cały sens akcji. Firma zarabia, ministerstwo płaci 2,50 za mleczko, a to samo mleczko w sklepie ta firma sprzedaje po złotówce. I tu jest cały geszeft i cały sens tej akcji. Wyobraźcie sobie, że oczywiście akcja Mleczko zakończyła się wielkim sukcesem i rok później było co? Akcja Owocek. Polegało to na tym, że w takich woreczkach foliowych, niby hermetycznych, były plasterki jabłka pokrojone, czy nawet całe jabłko i plasterki marchewki, takiej już umytej niby, że do zjedzenia. Efekt był taki, że dzieci wszystkie to dostawały, tym razem do ręki, nie tak, że sobie same brały. Jak przyszedłem kiedyś po córę, w szatni patrzę na kubę na śmieci. Wyobraźcie sobie, że dosłownie był full, wysypywało się aż w śmietniku tych marchewek i jabłuszek. Podejrzewam, że cel akcji był dokładnie taki sam. Moim zdaniem właśnie do tego prowadzą takie typu akcje. Ktoś na tym zarabia, a tak naprawdę to i tak dzieci tego nie jedzą.
2: Tu zawodzi organizacja sama i to, że ktoś, wiesz, źle po prostu to zorganizował, a nie... Sama akcja sama w sobie, cel, nie są złe, nie? Tylko po prostu trzeba to odpowiednio przygotować.
1: Gdybym był producentem takiego mleczka, no to oczywiście wykorzystałbym taką dyrektorkę szkoły, która nie za bardzo zna się na biznesie i nie zna wartości rynkowej takiego mleczka i faktycznie dałbym jej taką cerę zaporową, bo ona i tak płaci z subwencji tam 3,5 tysiąca na każdego ucznia, przynajmniej parę lat temu tak to wyglądało, że no tyle, no masz jakiś taki budżet na każdą główkę, no i możesz go wydać mądrze, możesz go wydać niemądrze, tak samo jak sobie masz swoje własne pieniądze i pójdziesz do Biedronki i możesz kupić coś pod wpływem impulsu, że ci się wydaje, że to jest tanie, możesz kupić coś innego, tak? No póki co jakoś nie widzę, żeby w szkołach była taka instytucja jak doradca finansowy. Więc jeżeli tam nie będziemy mieli, jeżeli nie będziemy mieli jakichś ekonomistów czy kogoś na poziomie ministerstwa, kuratorium czy delegatur, no to o czym my mamy tutaj mówić?
2: Może sama dyrektorka powinna się jednak znać na trochę na takich sprawach.
0: Nie, chłopak,
2: a przynajmniej znać się na tyle, żeby na przykład zrobić jakiś research. Przecież w czasach internetu zrobić research często jest bardzo łatwo, bo można znaleźć gdzieś cenę tego mleka, po ile ono jest w sklepach. I wystarczyłoby na chwilę siąść, przeznaczyć trochę czasu. I kto ma się tym zajmować, jak nie na przykład dyrektorka? Czy ona ma tyle zajęć przez cały dzień, że nie znajdzie 10 minut, żeby się zająć taką akcją?
1: No zasadniczo ma i jako syn Belfrów i jako syn dyrektora szkoły wiem, ile razy on próbował być wydymany, ale tylko dlatego, że mu się dzieciaki trafiły techniczne, no to wiele z tych przypadków się okazało nieudanymi i jest przynajmniej choć troszkę otrzaskany w weryfikacji informacji. Ale nie możesz tego oczekiwać od kogoś, kto ma tam 50 lat i wiesz, i dla niego internet, wiesz, wysłanie maila to jest naprawdę trudna rzecz.
0: Tylko to, co ty mówisz, potrzebą, to nie było tak, że to był proces decyzyjny, czy przystąpić do akcji, czy nie, był na szczeblu dyrektorskim. Nie. To było na szczeblu ministerialnym narzucone od góry na całą Polskę. Nie było tak, że sobie szkoła wybierała, czy ma w tym uczestniczyć. Nie. Wszystkie szkoły.
1: No to tym bardziej winimy ministerstwo, a nie tutaj biednych dyrektorów szkoły, którzy nawet nie mieli opcji decyzyjnej, tak?
2: Jest no tu tak, hasło ja na czacie etam w każdej szkole. To może to dobre by było. Etam to jest taki trochę specjalista i taki gmeracz i taki właśnie tu pogmera, tu coś sprawdzi, tu zagada. Jakby był w każdej szkole taki etam, to do ilu wypaczeń by nie dochodziło?
0: No myślę, że bardzo wielu, bo ja uczestniczyłem przez 6 lat w Radzie Szkoły i wybroniłem na przykład, to jest moje jedno z największych osiągnięć, wybroniłem dyrektora przed likwidacją automatu z fast foodem w szkole, bo był taki stał sobie i sprzedawał automatycznie różne chipsy i tego typu przysmaki, które oczywiście dzieci kupowały ochoczo i dwie panie za mną, takie dwie jak to mówię, gawędziary, plotkary sobie siedziały na zebraniu, no i rady szkoły i do dyrektora zaczęły zagadywać, co z tym automatem, panie, wyrzucić. Ja widziałem, że facet tak się troszeczkę zdenerwował, bo on chyba coś z tego miał, tak mi się wydaje przynajmniej. A może szkoła miała, może on prywatny. No i postanowiłem go wybronić. No i efekt był taki, że się obróciłem i mówię, wiecie panie, ale jest taka sytuacja, że automat zniknie, ale problem nie zniknie. Nie sztuką jest zlikwidować automat i nauczyć dzieci nie jeść w ten sposób, bo one będą na długiej przerwie przebiegać przez dwie ulice, bo dwie ulice dalej jest sklep i będą niebezpieczne. O, no i zaczęły się zastanawiać, no rzeczywiście, może lepiej niech zostanie ten automat. Także podziałał tryb bezpieczeństwa u kobiet i automat został.
1: A tam zaraz tryb bezpieczeństwa. Moja siostra w ten sposób dorabiała w gimnazjum, że kiedy wprowadzono zakaz sprzedaży słodkich bułek, jakichś batoników w szkole i mieli coś takiego, że nie można było wychodzić poza teren szkoły, co jest bardzo mądre poniżej poziomu szkoły średniej, to wtedy po prostu rano, zanim szkoła się zaczęła, szła do Biedronki, wypakowała sobie plecak 7-Daysami, Snickersami, Twixami i tak dalej i potem to rozganiała z przebitką na długiej przerwie i naprawdę całkiem nieźle się na tym dorobiła. Więc wiecie. Więc wiecie, możemy sobie tutaj kombinować, no ale w dalszym ciągu te batoniki nie były już tak powszechne i być może ten zakaz faktycznie parę dzieci uchronił przed tymi złymi batonikami, tak samo jeżeli by, nie wiem, każdy, tak jak mieliśmy w erze dopalaczy, że każdy gimbus mógł sobie kupić w stacjonarnym sklepie jakiegoś speeda, no to on musiał się troszkę postarać, zapytać u kogo tu można kupić i tak dalej, nie każdy do tego się dociągnął, więc kurde, no czemu nie, no to jest dziecko, to jest plastyczny twór, tak? I jak je sobie ulepimy, to tak one będą potem pracować na naszą emeryturę. A jak je uzależnimy od cukru i oleju palmowego, no to nie wiem, czy za bardzo będą chciały pracować na naszą emeryturę.
0: No w sumie to masz rację, bo mnie brak dostępu do narkotyków uchronił absolutnie przed narkotykami, bo ja bym pewnie spróbował. Pewnie bym się nie uzależnił, ale zapewne bym tej marihuaniny spróbował, a niestety nie miałem nigdy okazji, nawet nie widziałem poza telewizją, czy tam gdzieś jakimś zdjęciem, jak to wygląda tak naprawdę. Także no, nie było okazji, nie było próby, tak?
2: Też teraz nie mam za bardzo skąd brać. Czy jest, ja jakiś, czy jest jakiś dobry słuchacz ze Środy Śląskiej?
0: No w Szczecinie jest oficjalnie otwarty sklep, który ma ogromny liść marihuany. Na głównej ulicy, prawie przy samym centrum Szczecina, jest otwarty sklep, gdzie jest wielki napis nasiona marihuany i wielki listek. Także można kupić normalnie, wchodząc z ulicy.
2: Może faktycznie kupię sobie coś, jakąś szafę, nasiona, konewkę, grabki.
0: Ciekaw jestem tylko, czy przy zakupie takich nasion nie jest podawana ulotka, że nie wolno ich sadzić, co by się całkowicie kłóciło z sensem sprzedawania nasion.
2: Oczywiście, wiem, na pewno jest, że te nasiona nie nadają się do sadzenia. Są sprzedawane tylko w celach kolekcjonerskich, do podziwiania. Przykład.
0: Nie, no słuchajcie, ale ja naprawdę kiedyś znalazłem stronę w internecie, gdzie były naprawdę kwieciste opisy, jak się hoduje, jak się tam sadzi, jak się pielęgnuje i tego. I były sprzedawane za 100 zł chyba od sztuki jedno takie piękne nasionko, pakowane w takim metalowym, jakby ozdobnym pudełeczku, jakby taka popielniczka, nie wiem jak to nazwać, taka cygareta, coś w tym rodzaju. I to było tak zapakowane, jak dosłownie do przechowania w gablotce. Nie?
1: Niedawno się spotkałem z taką teorią spiskową, że jeżeli widzisz jakąś dziwną teorię spiskową, to powinienem ją przebić i tak, żeby rozmówcę tak przeinaczyć, że jednak on służy systemowi, a ja tutaj to łamię. A jeżeli ten sklep był prowadzony przez policję i ty wysyłałeś im swój adres, pod który mają wysłać twoje nasionko, i po 6 miesiącach pukają do ciebie smutni panowie, no siema, jak tam roślinki?
0: Z tego, co pamiętam, to wysyłka odbywała się tylko na paczkomaty, więc...
1: Ale w dalszym ciągu masz rejestrację numerów telefonów, bardzo często, wiesz, miałeś nawet, nie wiem, abonament na swoje imię, nazwisko i na swój adres, gdzie przychodziły faktury, więc to jeszcze nic nie znaczy, że sobie na paczkomaty zamówisz.
2: A czy w takim paczkomacie zmieściłby się gliniarz? Bo ja tak nie pamiętam, już nie wiem, jak te paczkomaty są takie gabarytowo, czy tam by się wcisnął?
0: Wiesz co, potrzebu, ale nie doceniasz mojej ostrożności w tym przypadku. Oczywiście ja miałem ochotę zamówić takie nasionko i spróbować, ale oczywiście tego nie zrobiłem, bo musiałbym oszukiwać tutaj w domu kobietę, że to paprotka rośnie na parapecie. Natomiast zrobiłbym to oczywiście z niezarejestrowanego numeru. Zresztą to było jeszcze długo, długo przed rejestracją. Można było kupić kartę SIM bez rejestracji, a użyłbym do tego telefonu jednorazowo kupionego specjalnie na tą transakcję, później go wyrzucił.
2: Przez Skype'a można też przez Skype'a telefonicznego, nie? Tam sobie naładować trochę konto i przypuszczam, że też
0: no
2: nie
0: tak, namierzą. Ale wiesz, to
1: jednak... Ej, tam kombinujecie, nie, słuchaj, nie, wróć, bo jeżeli chodzi o paczkomaty teraz, to nie ma co kombinować, kupujemy sobie starter za 5 zł w Żabce, nie rejestrujemy go, ale jak wyciągniemy tę karteczkę, to tam mamy napisany numer telefonu i łączymy to, zamawiamy sobie na paczkomat z jakimś mailem, który jest niewykrywalny i tyle. I ten SMS przyjdzie na niezaktywowaną kartę SIM, więc on nie będzie w żaden sposób powiązany z wami ani nigdy odczytany, a kod odbioru dociera też na maila, więc no nie kombinujmy.
2: A jak to jest z tym rejestrowaniem właściwie? Możesz kupić starter, ale musisz go po jakimś czasie zarejestrować?
1: Żeby z niego korzystać, musisz zarejestrować. On się nie aktywuje, dopóki nie jest zarejestrowany.
2: No to jak ty chcesz przez niego zamówić, jak nie będzie aktywowany?
1: No także podam numer telefonu, który jest wymagany, ale ten kod dostanę również na maila, bo kod jest wysyłany zarówno na maila, jak i na SMS-a.
2: Aha, czyli po prostu nie będą się mogli dodzwonić na telefon, ale będzie telefon, a kod przyjdzie na maila.
1: Tak.
2: A, sprytne.
0: No można też oczywiście kupić sobie starter zagraniczny, nie ma problemu. Ja kilkanaście próbowałem, aktywowałem, nie było problemu, dopóki się nie skończyła ich ważność, chodziły, także wszystkie SMS-y przychodziły i wychodziły. Także no nie ma problemu, no zresztą ta ustawa nie jest po to, żeby absolutnie tutaj jakieś tam te jak to się nazywa, jak ona się w ogóle nazywa, ta ustawa? Niezbrojeniowa, tylko kurde, no zapomniałem, leciało mi z głowy. No, w każdym razie chodziło o to, tak. Chodziło mi w każdym razie tylko o to, że po prostu oni to zwyczajnie zrobili po to, żeby poznać wszystkie namiary osób posiadających karty, tak? I nic więcej, natomiast no, nie poradzą nic w ramach jurysdykcji całej Unii Europejskiej. Ja myślę, że to nastąpi wcześniej czy później, bo w większości krajów jakaś forma rejestracji jest. Zresztą spotkałem się z tym nawet w Stanach Zjednoczonych, o dziwo i o zgrozo, kiedy próbowałem założyć Voice to IP, gdzie mnie po miesiącu po prostu nawet nie pozwala naładować tego konta, jeżeli się nie zweryfikuje w ciągu miesiąca. Niemniej jednak przez miesiąc takie konto można sobie założyć na bardzo wielu serwisach Voice to IP przez miesiąc mieć numer telefonu i korzystać z niego. Tam jest jakiś na start $1, czasami 50 centów, ale to wystarczy na 10 minut rozmowy. Także można w ten sposób też.
2: Okej, czy chciałbyś jeszcze coś Etamie powiedzieć, czy kończymy?
0: Nie no, myślę, że wszystko damy, dajmy szansę innym.
2: Tak, popularne powiedzonko.
0: Tak jest.
2: No to proszę się rozłączyć, bo ja w sumie to nie wiem jak nawet. O, dobra.
1: To ja tutaj z takim newsem może troszkę smutnym, tak by się z początku wydawało, ponieważ zamknięto dom dziecka numer 8 w Łodzi. Placówkę zlikwidowano, ponieważ wszyscy podopieczni trafili do rodzin zastępczych. Jeszcze na początku ubiegłego roku w domu dziecka numer 8 było 28 dzieci. Obecnie zamykamy placówkę, ponieważ wszyscy jej podopieczni trafili do rodzin zastępczych, które były pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To spełnienie marzeń dzieci, ale i prezydent Łodzi, która pół roku temu ogłosiła reformę pieczy zastępczej. Postawiliśmy sobie jeden cel, aby dzieci trafiły do rodzin, a nie do domów dziecka.
2: No to czemu smutny news, jak dzieci...
1: No bo zamknęli dom dziecka i nie można już wyprowadzać pieniędzy. Nie można wyprowadzać pieniędzy na kartoniki z mlekiem.
2: I na akcję owocek. A w ogóle marchewka to jest owoc, tak? Jednak.
1: Nie, warzywo, tak jak ty.
2: A ja słyszałem, że owoc jednak, tak jak ty.
1: Nie, to no, owoc oczywiście, soczysty, taki wiesz, mięsisty, no to całkiem jak ja. A nie, marchewka to jest warzywo, to jest korzeń. To no, nie wiem, z pomidorami coś takiego było, a nie z marchewką.
2: Czy Unia Europejska nie zmieniła klasyfikacji właśnie marchewki, że to jest jednak owoc?
1: Myślę, że mówisz o kazusie pomidora, gdzie pomidor jest traktowany, zawsze tam był jako warzywo, ale faktycznie to jest owoc i nawet pod względem biologicznym jest to owoc. Natomiast wiesz, nawet co to zmienia.
2: To jest bardzo ważne i to właśnie dlatego, że to zmienili, to ja nienawidzę Unii Europejskiej. To pokazuje, jacy to są zwyrodnialcy i jak dużo naszkodzili. I jakie to głupie jest wszystko. Cała ta Unia z tym pomidorem. No, zdenerwowałem.
1: Ale co to ma za znaczenie, czy to jest warzywo, ma. Czy to jest owoc? No, jakie?
2: No takie głupoty, tak, że pomidor, owoc, tak? Ja mam za Unię... To pokazuje, jaki to jest jeden wielki idiotyzm i jakie to jest gówno.
1: Chyba ty.
2: Dla idioty, jakie trzeba mieć, to trzeba mieć... Każdy, kto ma IQ powyżej 80, wie, że pomidor to jest warzywo.
1: Chyba się włączyła jakaś audycja... Nie, ostatnio usuwałem, także... Nie. Chyba się włączyła jakaś audycja... Nie, tamte organity usunąłem. Tak,
2: czasem
1: nie
2: coś, ale to masz na myśli, że czasem zrywa, tak? Radio, streama?
1: Teraz tutaj.
2: Aha,
1: tak
2: to co ja mówię.
1: Inny radiowiec podłączył. Jakiś, aha, to... Nie wiem, inny wielki na sierść, taka jakaś bardziej żółta.
2: Do Kononowicza ktoś ostatnio zadzwonił i kazał rzucić klątwę na złego wilka w donacie, taka prośba była. I tam major coś pokrzykiwał, to zły wilk, ulla, bulla, bulla. Nie wiem, klątwa, no ale to my jesteśmy, no to na nas rzucił klątwę, to my jesteśmy ten zły wilk.
1: A może rzucił klątwę, wiesz, deszczu pieniędzy?
2: No bo to słuchacz nocnego radia tak się podpisał i kazał rzucić klątwę na złego wilka i pozdrowić kapitana Krawca, jak zwykle. No,
1: tutaj Danusia zapytuje, po strefie premium można wykręcać piruety na łyżwach, kiedy zamierzasz odmrozić to lodowisko, parę audycji i czeka cały czas. Czeka u ciebie w zamrażarce, więc masz misję zadbać o naszych sponsorów.
2: To zróbmy tak. Ja te wszystkie wspaniałe, piękne, wartościowe audycje nagrywam, a ty je wrzucisz. Tak się podzielmy. O.
1: Ale ja nie pamiętam, o czym one były, stary. Dobra, mogę wrzucić z jakimiś głupotami, ale to samo możesz zrobić ty. To
2: jest napisz tylko tam, parę... Krawiec coś pierdoli.
1: O, dobra, okej, okay, dobra, w początku.
2: Krawiec podeślij coś pierdoli listę. Jeden, krawiec coś pierdoli dwa, krawiec coś pierdoli trzy.
1: No troszkę się tak zebrało. Dobra, obiecaj, że to wrzucisz dzisiaj i ja jutro od rana to zepnę ze strefą premium.
2: To obiecuję.
1: Obiecał, a ja to nagranie wrzucę dzisiaj, chyba że mi go nie dostarczy, to wtedy nie wrzucę go dzisiaj.
2: Jak babcie kapciem. Nie, teraz się czuję zobligowany. Zaraz po audycji przerzucę na serwer, to mam nadzieję, że tyle mi się uda zrobić dla was. a reszta w rękach potrzeby.
1: Podrzucisz mi, tylko podrzuć mi linki na Skype'ie, bo nie będzie mi się chciało tego ganiać. Ja to podrzucę tak, żebyście sobie to mieli odsłuchać jutro do południa, myślę, na spokojnie, bo zanim krawiec wrzuci, to pewnie miną eony. A tymczasem, czy słyszałeś akcję o tym, że wszyscy jesteśmy ogórkiem?
2: Wszyscy jesteśmy ogórkiem, a dlaczegoż to?
1: Dlatego, że doszło do ataku na Magdalenę Ogórek pod siedzibą TVP. Po tym jak prowadziła program, czy brała udział w programie, minęła 20. W ogóle straszny sedes się zrobił, słuchajcie, ponieważ zaczęli ją tam wyzywać, jakieś nalepki zostawili na samochodzie. No, czekajcie, aż może mi się uda wrzucić wam film z tego dziwnego zdarzenia. Nie, nie w ten sposób. Tutaj może command tab, kurde, no nie, no. Jak to udostępnić? O, może w ten sposób. Tak, tutaj w ten sposób. I możecie sobie sami zobaczyć. Ja się nie dziwię, że po takiej brzydkiej, naprawdę po takim brzydkim evencie mówi się o czymś takim jak kodomici, jak to przebrzydłe lewactwo. Bo to, co oni tam zrobili, to naprawdę kompletny chlew. Że tam wrzeszczeli, że kłamczucha, kłamczucha. Ale okazało się, że zanim do tego wszystkiego doszło, wyszedł wcześniej Jaok, który obecnie pracuje, wyobraź sobie, w Telewizji Polskiej. Ten od Pyta.pl, który pracuje w Telewizji Polskiej z założoną jakąś taką brodą, czapką, jakąś peruką i okularami i tam ich podjudzał, nie? I właśnie kiedy, broń Boże, nie bronię tych ludzi, którzy dokonali tego ataku, bo to jest paskudne zezwierzęcenie, natomiast no takie wiesz, no tak troszkę do tego piję, do tego cytatu, od którego dzisiaj zaczęliśmy, że wiesz, że wściekłe ataki na jedyne polskie pluralistyczne medium, czyli TVP Info, no ale takie wiesz, takie podjudzanie tłumu, który już jest troszkę podkurzony, no nie wiem, to było tak kompletnie zbędne i tutaj z panią Ogórek jednak trzymam jej stronę, bo okej, no dobra, no może w mediach nie wolno kłamać, a ona kłamie, ale nikt nie zasługuje na taką reakcję. Akcje, tak? Tym bardziej, że to nie jest jakiś tam odosobniony przykład, tylko całe TVP to jest jednym wielkim rakiem współcześnie i zasługuje jedynie i wyłącznie na, nie wiem, spalenie, zniszczenie i tak, żeby mech nie zarósł na następny rok, ale nie w ten sposób powinniśmy sobie z tym radzić, tak? Nie w ten sposób, że sobie wyobraź, że mamy jakiś hejterów w naszym radiu i ktoś tutaj u mnie albo u ciebie zaczyna palić opony pod naszymi oknami. No w ten sposób się problemów nie rozwiązuje. To jest...
2: Mamy. Nie wiem, czy czytałeś komentarze. A to kogoś zdenerwuje etam i go nienawidzi, by go wyrzucił z radia, a to blachy, ktoś nie znosi, nie cierpi. No tak, to się dowiadujemy, że ktoś tu jest najsłabszym ogniwem i chyba już wszyscy, oprócz mnie, kochanego krawculka, zostali tutaj zbesztani.
1: No dobra, także słuchajcie, teraz jest impreza, teraz besztamy Krawca komentarza.
2: Teraz wszystkich chwalimy, a Krawca hejtujemy. Hejtuj Krawca, hashtag. Ale to ja się zamieszałem już. Ogórek pracuje w TVP i Jaok pracuje w TVP?
1: Tak.
2: No i Jaok podburzał przeciwko TVP?
1: Tak, Jaok podburzał, wyszedł do tego eventu, bo tam oni się wcześniej zgromadzili i mieli zrobić jakiś happening, ale wyszedł do nich i podjudzał, także... Ja rozumiem, że to jest troll z dziada pradziada, troll starej daty również, ale no panie, no nie w ten sposób.
2: Ale to chodziło o to, żeby zrobić taką akcję i żeby z TVP zrobić męczennika potem? Takie było zadanie Jaoka, że podburzał przeciwko swojemu pracodawcy? Bo ja nie rozumiem.
1: Nie wiem, jego musimy zapytać, na pewno nam nie odpowie, ale no wyobraź sobie, tak, że widzisz, że coś takiego będzie, tak, że będzie palenie opon pod mieszkaniem, pod domem Krawca, tak, i wychodzisz, jeszcze zamaskowany, w brodzie, w okularach i tak dalej, mówisz, jebać Krawca! No stary, kurde, nie.
2: Może po prostu w Jaoku się obudziły jakieś odruchy takie, bo on prowokuje już od lat. Może nie mógł się powstrzymać, może mu już to weszło w krew. Jak widzi, że coś się dzieje, to tam biegnie i podpuszcza, i podjudza, i mąci, i zadaje głupie pytania i się wydurnia. Może po prostu taki już jest. No, a na poczcie, wyobraź sobie, mówiliśmy trochę o przesyłkach, o zamawianiu różnych tutaj rzeczy, prawda? Zatruli się pracownicy, a właściwie dzieci pracownic poczty, bo zjadły takie dziwne cukierki w takich dziwnych torebeczkach żyłkowych. I to były takie tęczowe żelki. I się okazało, że to jest LSD tak naprawdę. A i to one potem się, potem czytamy, że to wypadło z paczek, gdzieś tam się zawieruszyło. No, takie przysłowie, kradzione nie tuczy. Albo może można by to zmienić, że kradzione, po kradzionym masz bad tripa.
1: Ja nie wiem, widziałem te paczuszki i powiem ci szczerze, że jak żyję, nie widziałem LSD zapakowanego w ten sposób. Żelki? Także... No, dziwne, także takie. Podejrzewam, że to jest jakiś fake news, jakieś coś, ktoś próbuje coś dziwnego zrobić.
2: A antylichwiarz chwali tutaj Marka Podleckiego i pisze, że Podleckiego lepiej posłuchać. Tam przynajmniej widać satysfakcję z dobrze wykonanej roboty. Ale ja się domyślam, czemu antylichwiarzowi się podoba Marek Podlecki. No, ze względu na stosunek do tych parchów, tak? To pewnie dlatego.
1: A Podleckiego teraz można gdziekolwiek zobaczyć, bo kanał na YouTube mu usunęli. Widzę na Dailymotion, też za bardzo nie nadaje. On gdzieś jeszcze żyje, czy go już zamknęli do sztumu?
2: Przypuszczam, że jakaś zawierucha się zrobiła, no bo kanału by nie skasował tak o... Chyba, że mu po prostu YouTube wykasował. Nie wiem, nie dochodziłem do tego, czemu ten kanał zniknął. No ale trochę mniej humor mi się pogorszył od czasu, kiedy nie ma Marka Podleckiego. Nie ma się z czego pośmiać.
1: A jeszcze w międzyczasie wrzuciłem na czata zdjęcie Jaoka w swoim kostiumie hałabały.
2: Świetny kamuflaż, doskonałe przebranie. I pewnie tam wykrzykiwał: kłamcy, Żydy, TVP, Kurski, dziechamy.
1: No, coś koło tego, bardziej właśnie w Magdalenę Ogórek atakował, ale hańba, agenci PiSu.
2: Hańba.
1: Tak, jak to współprowadzący i reporter programu w telewizji Mikołaj Andrzej Janusz, pseudonim Jałk, przeprowadził agresywną prowokację po wyjściu z pracy w przebraniu lewaka.
2: W przebraniu lewaka. Nie no, przebranie lewaka to miałby taką, wiesz, czapkę jakąś ten, nie taką, jak to się... czapkę leninówkę, o, czapkę leninówkę z jakąś ten gwiazdą... Czerwone spodnie, glany na przykład, jakieś, nie wiem, taki trochę może jak robotnik, jeszcze jakaś koszula flanelowa, no nie wiem, to by może był przebrany za lewaka. A tutaj się przebrał za szura jakiegoś, jakbym bardziej powiedział, za fana Orgonitów jakiegoś się przebrał.
1: Za hałabały, to jest krasnal hałabała, pamiętasz?
2: Tak. Krasnala Hałabałę widziałem u jego schyłku nawet, kiedy go tam gdzieś wytarmosili z rekwizytorni, z szafy, i on taki brudny był, wiesz, to takie żenujące było, bo pokazał się ten Hałabała i taki jakiś ubrudzony, zakurzony, tam go nie odczyścili, nie wiem, czy się nie dało, czy nie zdążyli, ale taki brudny ten krasnal się pojawił na antenie.
1: A to sobie ostatnio obejrzałem sobie na Netflixie, bo się pojawił Mad Max Fury Road, i takie embrace me. Embrace me. Jeszcze sobie mógłby tak, wiesz, wysmarować chromem, nie?
2: Może to był jakiś właśnie postnuklearny krasnal Hałabała. Mogli mu zrobić jakieś wycięcie na dupie, takiego, przebrać go w skóry, w ćwieki, wycięcie na dupie i na ramienniki z opon, i postnuklearny Hałabała powraca, kurwa. I zając poziomka z piekła rodem, też taki umorusany jakiś, z jakimiś kolcami. To by było dobre, dzieciaki by szalały.
1: Tak, wiesz, pora na dobranoc, bo już kolacja świeci. A tymczasem wróćmy do jednego z newsów, o którym opowiadałem wam parę miesięcy temu, gdzie miał się w Polsce odbyć podczas ferii zimowych Influencer Camp, gdzie miał przeprowadzić swoje wykłady Gimper, jakieś tam, nie wiem, mainstreamowe postacie z Instagrama, które miały przeprowadzić godzinny wykład o tym, w jaki sposób robić ładne zdjęcia jedzenia. No i zgadnij, co się stało. Gówno się stało.
2: Kakało się
1: zwinęli się. Tak, najpierw skontaktowaliśmy się z organizatorami kampu, Minecampu. Początkowo zapytaliśmy o możliwość zapisania dziecka na turnus i uzyskania ewentualnej zniżki przy zapisywaniu większej liczby dzieci. Dostaliśmy informację, że zniżkę oczywiście otrzymywać można, jednak zapisy są prowadzone na turnusy letnie, ponieważ na zimowe nie ma już miejsc. Ale niestety okazało się, że profile, które influencerów, którzy mieli prowadzić zajęcia, nie zawierają żadnych zdjęć czy wzmianek dotyczących wydarzenia. A wierząc informacjom na stronie wydarzenia, właśnie trwa drugi turnus. To co najmniej dziwne, że warsztaty z bycia influencerem nie dbają o własny wizerunek w sieci. Zadzwoniliśmy więc do hotelu Marina Club, tutaj cytuję rodziców, którzy chcieli zapisać swoje dziecko na ten turnus, w którym miała odbyć się impreza. Zapytaliśmy, czy obecnie trwają warsztaty. Okazało się, że influencer Camp nie odbył się ani w pierwszym terminie, ani w drugim, ani z braku rezerwacji nie odbędzie się w trzecim. Nie, Influencer Camp nie odbył się w żadnym terminie. Organizator nie nagle przestał się odzywać. Wszystkich klientów zainteresowanych wydarzeniem odsyłamy do organizatora. A organizator jedyne co mówi, przyczyna odwołania Influencer Camp jest od nas niezależna, więc nie możemy jej zdradzić. Przypomnę tylko, że pobierali zaliczki w wysokości 2000 zł i no... Ocenicie sobie sami.
2: Na początku myślałem, że mi się pomyliło. Myślałem, że influencer to jest ten, co nie rucha, ale teraz szybko sobie przypomniałem, że to jest...
1: No na jedno wychodzi.
2: To jest ten, co rucha i innych na kasę. Ale to jest jednak osoba opiniotwórcza, osoba kształtująca opinię, tak sobie tutaj czytam. A słyszałeś coś o seks-aferze z Niesiołowskim? Bo tak ostatnio się właśnie zdziwiłem. Kolega mi mówi, że Niesiołowski tam dupczor leśny, że jebaka, że ruchał, że seks-afera, że przyjmował usługi seksualne w zamian za załatwianie różnych kontraktów intratnych. Jak to wygląda, że co, że przychodzisz do takiego Niesiołowskiego i musisz mu tam wejść pod stół, zrobić laskę i dostajesz kontrakcik i tak następny, i tak wszyscy w kolejce się ustawiają, robią mu tam, wykonują na nim inne czynności seksualne, że tak pięknie powiem, tu w mediach.
1: Ale to ja się nie dziwię, że on po tym wszystkim jest taki tak bardzo zmęczony, bo sobie wyobraź, taki dzień w biurze poselskim, nie? I tak, ale bym se poszedł do żony. Niech mi ona... Zrobi masaż pleców, bo już na nic nie mam kompletnie siły.
2: Połamany cały jestem taki. Ono podobno ma teraz nową ksywkę, łamacz łóżek, bo jakoś tak na potęgę. Ale coś tam jest jeszcze, że przyjmował za załatwianie tych spraw usługi seksualne i fasolkę po brytońsku. I mój pierwszy odruch był taki, że się zdziwiłem. Fasolkę? To tak, wiesz, taki jakiś kawał był, nie? Że...
1: Nie, on zamawiali mu dwie lesbijki, które tam sobie, wiesz, w łóżku się całowały i tak dalej, a on w tym czasie się nacierał fasolką, nie?
2: Wpierdalał tą fasolkę i oglądał może taki wzrokowiec.
1: Tutaj ta cała seksafera to nie jest do końca seksaferą, ponieważ nie dawałeś mu, nie wiem, pieniędzy, tylko dawałeś mu prostytutkę, tak? Więc jest to jednak troszkę inna sytuacja niż, nie wiem, z dawnych czasów praca za seks w samoobronie, gdzie jednak, no nie wiem, jeżeli dasz temu posłowi tam 1000 zł, łapówki, no fajnie, żeby którykolwiek chociaż na to spojrzał, no ale dajmy na to, że te 1000 zł, to czy on sobie wyda to na kokainę, czy on sobie to wyda na dziwki, czy on sobie to wyda na dobre sushi, no to już cię nie interesuje, a tutaj tutaj przekroczono pewną granicę i się robi z tego seksaferę, więc afera jako taka korupcyjna jak najbardziej tak, ale nie robiłbym z tego seksafery.
2: Ale to czekaj, skoro Niesiołowski załatwiał jakieś kontrakty, jakieś super kontrakty za fasolkę, to taka bajka mi się przypomina, Jaś i Łodyga Fasoli. Taka jakaś biedna kraina była dotknięta kataklizmem i wszyscy tacy tam byli biedni, bez butów, obdarci, brudni, nie mieli co jeść, krowa wychudzona stoi, ostatnie źdźbło trawy źle. No i ten Jaś sprzedał tą krowę właśnie za fasolkę i wszyscy
1: tak,
2: potem...
1: Tak, i sprzedał ją Stefanowi Niesiołowskiemu i wtedy pan Stefan Niesiołowski rozdarł koszulę niczym Rejtan, położył sobie to ziarno fasoli na sutku i mówi: weź, ale weź ustami. Ach.
2: Nie, no ten Niesiołowski załatwił jakiś tam kontrakt za 100 baniek, za tą fasolkę i tak potem patrzy: kurde, chyba się sfrajerowałem, co to tak fasolka, wyrzucę ją, trudno. Wyrzucił ją do dziury, a następnego dnia wyrosła taka łodyga olbrzymia do chmur, on się wspiął po tym i tam skarby znalazł.
1: A to nie była łodyga, tylko pan Stefan Niesiołowski siedział zagrzebany pod piachem i się uśmiechał.
2: I mu tak rósł na niego. Czekaj, bo tu próbujemy się połączyć. Zgadnijcie, kto dzwoni. Zgadliście.
1: Tak.
2: Moment. Muszę się oduczyć teraz mówienia o tym, że łączę i będę tak udawał, że coś interesującego mówię, będę lał wodę tutaj, prawda? Prawda, ostatnio sobie idę i tak patrzę, a tu skórka od banana i nagle i się wywróciłem.
1: A ja tylko przywitam czołem Jacku i przypomnę o to, o co prosiłem tydzień temu. Tak na wszelki wypadek.
3: Tak, pamiętam. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: A może z tym Niesiołowskim to było tak, jak w takiej scenie ślepnąc od świateł, tak? Że jednak dostając telefon od dealera, który twierdził, że ma grupę za sobą i pogroził mu tym, że jednak opowie całemu światu, gdzie sobie tą fasolkę wcierał, to Niesiołowski mu odmówił, tak?
2: Może to była taka niebieska fasolka, tak? I mu zaczęło tak rosnąć. A potem się ktoś wspiął po tym gigantycznym kutasie Niesioła, który urósł po tej dziwnej niebieskiej fasolce i dotarł właśnie do tajemniczej krainy w chmurach, gdzie takie grube ryby, olbrzymy biznesu.
3: Nie mieszałbym w to raczej olbrzymów biznesu. Sądzę, że Niesiołowski to ma raczej mały kontakt z jakimkolwiek biznesem.
2: Może co innego ma dużego?
3: Nie wiem, nie sprawdzałem, ale krawiec, jak chcesz, to sprawdź. Znaczy, możesz mu się spytać, czy ci fotę wyślę, nie? Tylko raczej na swój prywatny adres, nie na adres radia, bo to może bardzo źle działać.
1: Maile radia jest na moim serwerze. Nie, broń Boże, nie.
2: Gmaila jakiegoś możemy mu wysłać taką propozycję. Czy dałoby się załatwić jakiś kontrakt? Mam siostrę tutaj, Jurna, zdrowa, szerokie biodra i wysłać mu zdjęcie. Ciekawe, co by odpowiedział.
3: Nie wiem, nie mam pojęcia. To kiedyś było takie, ja nie pamiętam, badanie czy coś takiego, czy ktoś jakieś takie statystyki przeprowadził, jakie IP-ki wychodzą z tego, hotelu poselskiego, który jest zaraz na ulicy Wiejskiej i tam się okazało, że jest duży ruch na IP-kach, na których są strony dla dorosłych o sporcie.
1: Wiesz co, gdybym był adminem...
3: Było coś takiego parę lat temu.
1: Gdybym był adminem Pornhuba, który tam od czasu do czasu oni publikują takie statystyki, wiesz, według kraju, to takie, wiesz, preferencje seksualne hoteli poselskich w różnych krajach.
3: Ale ja myślę, że to jest świetny pomysł. Ty wiesz, jaki to jest dochodowy interes? Przecież tym kretynom to byś był w stanie po prostu wszystko sprzedać. Każdy najgorszy fetysz, łącznie z przetrawioną fasolką, która jest konsumowana po wielokroć. Taka konsumencka dżdżownica. Straszne wyobrażenie, nie?
2: Tutaj wiem. Jakiś komentarz widzę w naszych najnowszych komentarzach. Jerzy pisze: skądże ten blacha się wziął i poucza krawca w jego radio?
3: Tak, ktoś... Ten Jerzy to ma jeszcze trzy inne tożsamości. Chyba stwierdził, że te dwie poprzednie za bardzo, że tak powiem, nie były wiarygodne, więc wymyślił sobie trzecią, taką sugerującą,
1: że to
3: jakiś starszy pan.
1: prześledziłem go i nie. On sobie tożsamości nie wymyślał w odróżnieniu od paru moich miłych hejterów. Nie, on pisał, to jest jedna konkretna osoba w całej swojej historii komentowania.
2: Ktoś inny też tak brzydko tu pisze: ja zawsze przewijam, jak ten cymbał dzwoni. Nie daję rady słuchać tego pierdolenia. Nie powinni odbierać telefonów od niego. O, ale brzydko.
3: No, to jest dobry przykład na to, że ja w komentarzach takiego chlewu nie robię, tak? No, ale to już kwestia do moderacji, żeby się tym łaskawie zajęło.
1: Ja jeszcze zacytuję pana Stefana Niesiołowskiego. Wyłączyć tego prostaka. Opis. O wystąpieniu posła PiS Dawida Jackiewicza.
2: Tu ktoś inny. Blacha, Cfelu, popsułeś tą audycję, tak jak większość, do których dzwonię. O, tak nieładnie.
3: To. No to akurat Krawiec, ty czytałeś, nie? Zostawiłeś sobie swój własny tekst na sam koniec. Nie wiem, czy gratulować, nie, czy się posmarkać, nie wiem.
2: Nie, nie, to Venom napisał, nie ja.
1: Oj, Venom to... Venom jest na zawsze w moim serduszku.
2: Venom jest jadowity bardzo. No i to widzisz, no wzbudzasz duże kontrowersje, masz swoich hejterów.
1: A mogę tutaj zacytować, bo tutaj mam cytaty o Stefanie Niesiołowskim, ale tak jakbym mógł mówić o Jacku. Jacku, mogę?
3: Dajesz.
1: Danuta Chojarska. Gdybym go spotkała, od razu bym go w pysk strzeliła i tyle.
2: Ostra baba. Ostry babol.
1: Mówię do ludzi rozumnych, a więc nie do pana. Leszek Miller. Nienawiść, z jaką prezentuje publicznie swoje poglądy nie tylko na temat osób homoseksualnych, ale także innych grup społecznych czy poszczególnych polityków, mnie nie śmieszy. Ten język mnie obraża. I to w sumie by się dodawało do kogoś zupełnie innego, ale to był Robert Biedroń.
3: Ale ja generalnie polecam sobie przeczytanie wszystkich tych komentarzy, nie tylko te, które Krawiec zacytował, bo to fajnie pokazuje konsekwencje co do tego, że nie wpierdalam się między konflikty, między słuchaczami, nie będę już tego robić, mam tego dosyć, ja nie jestem żadną nianią. Kto to powiedział, jak myślicie? I z tym was zostawiam, dobranoc. No,
2: nie wiem, czy się nie wpierdala...
1: Z tego, co pamiętam, to byłem ja.
2: Za to się w audycję, Jacku, czasami wpierdalasz. O, już Jacek sobie poszedł. Tak jak było z Byte Eaterem, chłopak chce sobie poprowadzić na jakiś temat, a ten dzwoni i tutaj po raz piąty to samo o tej społeczności radiowej. No co to kogo interesuje w audycji o chorobach psychicznych? No ale to na pewno ktoś uzna, że jednak ten telefon Jacka był wartościowy. Na pewno ktoś. Na razie się nikt taki nie pojawił, ale może się pojawi kiedyś.
1: To jest nieudane i nieudolne kłusownictwo radiowe. Parafraza ze Stefana Niesiołowskiego.
2: Kłusownik radiowy, no. Dzwoni i tak właśnie podpuszcza, że dwa słowa powie na temat, który jest poruszany w audycji, a potem jedzie ze swoim, to co tam jemu w duszy gra. No, to
1: taką Jacek decyzję jest... podejmują karły moralne. I mogę nawet do końca audycji rzucać cytatami z Niesiołowskiego.
2: Karły. Zaplute karły radiowe. Zakute blachy radiowe. Nie wiem już co. No. Sorry, blacha, że takiego pstryczka w nos ci tu pyk daje, ale też się do mnie nieładnie zwracasz w komentarzach, no to muszę odreagować jakoś w audycji, jak dzwonisz. No.
1: Ja tutaj strony nie biorę, tylko podsumuję jeszcze jednym cytatem i zamykam zakładkę. Plugawe i obrzydliwe, to zbyt lęcenie jakieś.
2: Znaleziono prastarą skałę na Księżycu. Już jakiś czas temu ją przywieziono, już dawno, podczas misji Apollo 4 chyba, jakoś tak. I w ogóle okazuje się, że tych skał...
1: 4 nie lądowało na Księżycu.
2: No to błąd się wkradł. Apollo 14, przepraszam.
1: Troszkę lepiej.
2: Pomyliły mi się Apolle. No i przywieziono skałę, no i ogólnie 42 kg próbek. No i okazuje się, że za bardzo tego nie badają. Większość z tego nie przebadano. No ale jest jakaś taka skała, która się nazywa Big Bertha i jak ją przebadano niedawno, to się okazało, że ona... wygląda na to, że pochodzi z Ziemi. Jak to jest możliwe? Ja się ciebie zapytuję.
1: Bo mi kiedyś ukradli, tam miałem takie fajne, miałem muszelki i kamyczki w takim swoim, wiesz, pudełeczku po butach, jak byłem mały, a tam w 1962 roku i kiedyś mi właśnie jeden kamyczek zniknął, ten 42-kilogramowy akurat, i mi to po prostu zawinęli.
2: Albo rację mają faktycznie ci, którzy twierdzą, że te wszystkie misje są sfałszowane, to znaczy upozorowane i wiesz, bo gdzieś tam poszedł, no jakieś kamienie by wypadało przywieźć, a weź tam jakiś leży, tam wzięli do wora, do magazynu tam, no, a potem już inni zapomnieli albo nie byli wtajemniczeni, że to była jedna wielka ściema, no i te kamienie z ziemi zaczęli badać i co, jak to jest możliwe, że kamień z Księżyca tu nam nasze bardzo drogie urządzenia, które robią ping, pokazują nam, że on pochodzi z Ziemi. Jaka zagadka za tym stoi?
1: To już ci tutaj tłumaczę, bo to sobie widziałem, aż musiałem sobie zajrzeć do swojej historii przeglądarki. Nie sądziłem, że to się pojawi w Nocnym Marku. Natomiast ta skała ma jakieś ponad 4 miliardy lat. Więc najprawdopodobniej coś wtedy przypieprzyło w ziemię i doprowadziło do odprysków. I część z tych odprysków znalazła się na Księżycu i akurat dziwnym fartem Apollo na to trafił.
2: To tak pierdyknęło, że aż poleciało z Ziemi na Księżyc?
1: No, a czemu nie?
2: To nie? Wiesz, nie wiedziałem, że takie coś jest możliwe. Jak byłem bardzo mały, to się tam rzucało takie teksty, jak cię kopnę w dupę, to polecisz na Księżyc. A to się okazuje, że to jest możliwe, żeby tak kopnąć w dupę, żeby poleciał na Księżyc.
1: No, w zasadzie tak, tym bardziej, że wiesz, tym bardziej, że jeszcze wtedy za bardzo atmosfera nasza nie istniała, więc tylko i wyłącznie grawitacja była takim oporem i energia, która była potrzebna do tego, żeby wydupić taką skałę gdzieś w kosmos, spokojnie, jak najbardziej tak.
2: A może to faktycznie jest tak, że panie, to jest kamień z Jasnej Góry, panie, to jest kamień z Księżyca, żebym przyniósł, a tam gdzieś z Ziemi tu wzięli. Dosłownie z ziemi, wziął i podniósł z ziemi.
1: Nie, wiesz co, nie, bo sobie oglądałem ostatnio serial dokumentalny, za którym stoi Tom Hanks, From Earth to Moon, który jest dostępny na HBO, z Ziemi na Księżyc, 14-odcinkowy bodajże serial, który opowiada bardzo dokładnie historię programu Apollo, nieporównywalnie dokładniej niż to, co wam opowiadałem w jednej z przerw technicznych i w jaki sposób tam do tego wszystkiego podchodzili i dlaczego, wiesz, dlaczego teraz nie latamy na Księżyc, ponieważ to wtedy było tak bardzo upolitycznione, że no niestety nie brano pod uwagę jakichś tam kwestii bezpieczeństwa i do pewnych skażeń próbek mogłoby dojść. Natomiast po radiodatowaniu tej Big Berthy, chociaż tej nazwy akurat nie mam tutaj, ale być może o to chodzi, Apollo 14, czyli to się zgadza, czyli 1975. Tak, więc ze względu na historię tej skały, tego kiedy ona powstała, faktycznie możemy spokojnie założyć, że coś wtedy w ziemię przypieprzyło i teraz nawet nie bardzo mamy ślady, żeby to przeanalizować.
2: No właśnie, bo na początku tu się strasznie w naszym Układzie Słonecznym wszystko kotłowało i przywalało w siebie, nie? I to były niesamowite się tu rzeczy działy, tak widziałem w jakimś programie popularno-naukowym. A jak to jest z tym Księżycem? Bo ktoś, ten pan Meissner mówił, że to, że Księżyc może być pusty w środku, to by było naturalne zjawisko, ponieważ on jest jakimś takim typem ciała niebieskiego, które ma to do siebie, że właśnie jest puste w środku. Coś wiesz na temat tego?
1: Wiesz co, nie badałem i nie chcę się wypowiadać. A tutaj Zenon wkleił dość ciekawą hipotezę tego, w jaki sposób Księżyc powstał. To, że po prostu coś w Ziemię przypieprzyło dawno, dawno temu i z tego uformował się Księżyc.
2: No, gdyby tego Księżyca nie było, gdyby go tak rozwalić kamejameją jak żółwi pustelnik w Dragon Ballu i by zniknął Księżyc, to cykle menstruacyjne kobiet by się nagle rozregulowały.
1: Co ty pierdolisz?
2: No, a Księżyc nie reguluje cykli
1: menstruacyjnych? Nie, nie reguluje. To jest tylko i wyłącznie... Mówiła, że... Ale to jest tylko i wyłącznie czekasz ci wklej GIF-a, kopiuj adres obrazu i tak jeszcze w kwestii księżyca i oddziaływań grawitacyjnych. Nie, po prostu ze względu, wiesz, cykl księżyca i cykl menstruacyjny kobiet jest mniej więcej, trwa mniej więcej tyle samo. I na tej podstawie, że coś trwa tyle samo, no to nie możemy od razu stwierdzić, że to jest w jakiś sposób połączone. Nie mamy żadnego prawa, tak? To, stary, to jest, wiesz, korelacja nie znaczy przyczynowości.
2: A przypływy i odpływy też nie reguluje?
1: No to reguluje, tak? To mamy udowodnione. Ze grawitacja. Że sobie kręci się i jeżeli księżyc jest nad oceanem, to wtedy on, wiesz, tak wyciąga troszkę. Zwiększa poziom tego morza tutaj i jeżeli księżyc jest z drugiej strony, to morze sobie wraca do swojego naturalnego poziomu.
2: Czyli nie reguluje cykli menstruacyjnych, ale reguluje przypływy i odpływy i upławy.
1: Chyba kobiet. Tobie.
2: A księżycowe drewno? Pytanie z czata.
1: A księżycowe drewno to jest w ogóle chujnie temat i...
2: A jak kobieta w ciąży się zapatrzy na księżyc, to dziecko będzie łyse? Jak ty tak od naukowej strony do tego podchodzisz?
1: Możemy go już oddać?
2: Kogo? Tak, komu?
1: Nie do ciebie to jest pytanie, do słuchaczy. Możemy go już oddać?
2: Mnie? Oddać? Cicho. Przygarnie mnie ktoś ogółem?
1: Wiesz co, była jakaś taka brzytwa Hancocka, kurde, czekaj, zaraz, nie łysę z sera, no właśnie, bo księżyc przede wszystkim jest zrobiony z sera, ale była jakaś brzytwa, zaraz tutaj, żeby was nie okłamać, Razor.
2: A ja zrobię własną brzytwę krawca, wycinamy wszystko to, co jest nudne, zostawiamy takie najbardziej barwne wersje, opcje i najśmieszniejsze, najbardziej głupkowate. O. Brzytwa.
1: O, brzytwa Hitchensa, czyli coś, co zakładamy bez dowodów, może zostać bez dowodów również odrzucone. I żebyś się nie czuł tam jakoś, wiesz, zbluzgany i poniżony, tego samego się tyczą wszelkie religie.
2: Nie, ja się nie czuję poniżony nigdy, tylko próbuję tutaj dołączyć Etama, który znowu dzwoni, pewnie z jakąś niesamowitą teorią na temat księżyca właśnie. No to zaraz się...
1: Nie będę zniżał, sprawdzam do odcinka o księżycowym drewnie, bo to nikt nawet normalny w to nie wierzy, więc ludzie kochani,
2: no,
1: trzymajcie się.
2: Ja tutaj brzytwy krawca używam i zaczynam fantazjować sobie głupawo. A jak ta grawitacja ma wpływ na drzewa i one lepiej rosną, bo zaburza im tą grawitację i te atomy i te cząsteczki i całe te...
1: Co? Wiesz co, jest dużo, wiele ciekawszych mitów, które ludzie mimo wszystko wierzą. Mitów, które mają też ziarenko prawdy. Tak jak w odcinku o medycznej marihuanie, gdzie faktycznie nie było tak, że sobie usiadłem i no tutaj to jest złe, tutaj to jest nieprawda, a tutaj to jest w ogóle bullshit. Więc nie, księżycowe drewno to jest po prostu jakiś kompletny bullshit wyssany od początku do końca z palca, który nie ma żadnego potwierdzenia w jakiejkolwiek rzeczywistości. Jeden debil sobie wymyślił, że opisze sobie durną teorię spiskową i to był ziomeczek, który sprzedawał drewniane domy.
2: Pan Kleks znał jakiś dziwny sekret, który nie do końca został wyjaśniony w Akademii pana Kleksa, o księżycowych ludziach. Motyw kosmiczny został w panu Kleksie w kosmosie rozszerzony i się w końcu wyjaśniło, co było w tajemniczej szkatułce doktora Paihivo. Mianowicie była to mapa zamieszkałych planet w kosmosie. Etam jest znowu na antenie. Witamy.
0: O hej, hej. Zdążyłem specjalnie, szybko jadłem bananka, żeby zdążyć z tematem księżycowym, bo tutaj nie będzie nic spiskowego, tylko będzie właśnie antyspiskowe. No, myślę, że tak. Coś, co chyba nie powiedzieliście, nie zdążyliście. Mianowicie jedna z oficjalnych hipotez odnośnie powstania Księżyca zakłada to, że cały Księżyc pochodzi z Ziemi. To znaczy, kiedy się kształtowały te tak zwane protoplanety, już Ziemia była w jakiś tam sposób kulista, podobno przywaliła w nas planeta, która wywołała coś w rodzaju wymieszania tych dwóch.
1: No to o tym mówiłem, pijąc do teorii wielkiego zderzenia i do tego linku, który ze mną podesłał.
0: Tak, no to akurat tego nie usłyszałem w takim razie.
2: Płaski
0: natomiast
2: rzeczywiście księżyc,
0: też jest taka możliwość, że po prostu jakiś obiekt, zakładając, że tak nie było, że księżyc powstał w jakiś inny sposób, na przykład był planetą karłowatą przechwyconą jakoś grawitacyjnie przez Ziemię, bo de facto układ Ziemia-Księżyc to jest układ podwójny, tak w zasadzie by można było rozpatrywać, bo masa Księżyca w stosunku do Ziemi jest dosyć bliska. No nie jest tak blisko jak Pluton-Charon, ale jest, można by było tak uznać. Gdyby Księżyc był osobną planetą, jak gdyby krążył wokół Słońca, byłby po prostu planetą karłowatą, bądź nawet planetą.
1: A ja jeszcze tylko tutaj zaznaczę, tak samo jak Jacka i przy twoim wcześniejszym telefonie, zwięźle prosimy.
2: Coś masz chyba też wrogów, tak samo jak Jacek, tu się niektórzy deklarują, że wychodzą na balkon, jak ty dzwonisz, albo takie komentarze w stylu, o ja pierdolę znowu.
0: Jest taka możliwość też, że walnęła jakaś kometa, także

0: Misiu i po prostu dał jakiemuś dziecku czy znajomemu i zastąpił to zwykłym kamykiem z ziemi. Także jest to bardziej prawdopodobne niż ta opcja, że akurat fragment ziemi, który spadł w wyniku uderzenia meteoru, to po prostu prawdopodobieństwo jest bardzo, bardzo niskie takiego zdarzenia. To tylko tyle, jeśli chodzi o Księżyc, tak?
1: Etam, ty jesteś antynaukowcem, jesteś zakałą, która jest wręcz wstydem dla naszego genomu.
0: Nie, na temat Księżyca naczytałem się bardzo dużo, bo ja jestem wręcz zdziwiony, że taki jest pęd ku Marsowi, a tak kompletnie zapomniano, znaczy nie zapomniano, bo za kilka dni izraelska sonda ląduje lądownik ląduje na Księżycu. Natomiast, jeśli chodzi o załogę, tak, no ja bym na przykład nie szedł w kierunku stacji kosmicznej, a raczej w kierunku właśnie jakiegoś habitatu na Księżycu, jako przygotowania do misji marsjańskiej na dłuższy okres czasu, bo tu byśmy mieli przynajmniej, że tak powiem, bezpośrednie sąsiedztwo i łączność na żywo, tak? Natomiast
2: ale jeżeli byśmy się zdecydowali na habitat na Księżycu i by doszło do jakiejś dziwnej katastrofy na Ziemi i nie wiem, by przeszła jakaś kometa czy jakaś duża planetoida, której by nie wychwycił Jowisz i by uderzyła w Ziemię, to wtedy ten nasz habitat na Księżycu również przestaje istnieć, bo on oberwie rykoszetem. Jeżeli się przeniesiemy na inną orbitę, jeżeli się przeniesiemy na Marsa, no to mamy chronioną dupę.
0: To znaczy... Tak, masz rację, pod warunkiem, że będzie to po stronie, która, że tak powiem, jest odwrócona niby cały czas wokół Ziemi, bo my tak naprawdę widzimy 68% powierzchni Księżyca, bo on tak delikatnie się obraca w tej i nazad. Nie? Także mamy troszeczkę więcej widoku niż to rzeczywiście. Znaczy trafiłem na dwa źródła, że to jest 68% i 53%. Nie wiem, które jest wiarygodne akurat, ale z tego, co oglądałem na obrazku animację, to wygląda to rzeczywiście, że to jest ponad 60%. To jeszcze wynikało z rysunków jakiegoś tam jednego z pierwszych obserwatorów. Nie wiem, czy czasami nie Newton nie narysował, ale nie jestem pewien, w tej chwili nie będę się zastanawiał nad tym. Dobra, ja w takim razie kończę, jak ma być szybko, to szybko.
2: Nie mówię, że szybkie telefony, tylko że krótkie wypowiedzi, bo ten temat jeszcze troszkę bym bardziej podciągnął, ponieważ mimo wszystko, jeżeli by doszło do katastrofy na Ziemi, Księżyc się trzyma dzięki polu grawitacyjnemu Ziemi. Jeżeli Ziemia zostanie po części zniszczona, jeżeli to pole grawitacyjne nie będzie w stanie trzymać Księżyca, to ten Księżyc może wystrzelić gdzieś w zimną przestrzeń albo prosto w Słońce. I to dlatego właśnie idziemy w kierunku Marsa, który jest niezależny.
0: Mówisz o takiej skrajnej sytuacji, tak? No to musiałby być obiekt wielkości planetarnej, tak, żeby coś takiego nastąpiło. Natomiast jeżeli chodzi o takie zwykłe uderzenie komety, nawet niechby to było 50 km głazu tak, jakiegoś, czy jakiejś formy komety, czy czegoś takiego, to rzeczywiście ratuje nam to tyłek o tyle, że możemy trzymać załogę stałą, jakąś grupę zarodników ludzkich, tak, żeby po prostu odtworzyć gatunek. Także tutaj było to sensowne rzeczywiście. Natomiast w przypadku takiej wielkiej katastrofy, jak mówisz, to rzeczywiście układ Ziemia-Księżyc się rozlatuje. Zresztą my Księżyc tracimy. Jeżeli to zwierciadło, które jest na powierzchni Księżyca, jest rzeczywiście prawdziwe, rzeczywiście i tak, istnieje taka optyka, którą można wcelować z Ziemi i ten sygnał, który jest nam mówiony, że uzyskujemy z powrotem, rzeczywiście jest faktem, czyli lądowania były faktem. To my tracimy Księżyc bezpowrotnie, tylko to się odbywa bardzo powoli. Tak? Mniej więcej 2 do 4 cm szacuje się na rok Księżyc się oddala i on w końcu ucieknie, tak czy siak. Także to jest akurat pewne.
2: Tak, także współcześnie, kiedy już mamy pewne technologiczne możliwości na to, żeby sobie zbudować habitat na Marsie, bo stać nas na to, to czemu się ograniczać do Księżyca?
0: No zgadza się, tylko mówię, no jako taki element, że tak powiem, pośredni, chociaż zakłada się, że Fobos ma być takim elementem, gdzie będzie najpierw lądowanie na Fobosie, słyszałem taką opcję, bo tych wersji podróży jest bardzo dużo, tak? No jedną z nich jest taka, że lądujemy na Fobosie i stamtąd dopiero to będzie jakby taka baza przesiadkowa, taki sztuczny satelita z niewielkim, bo niewielkim, ale jednak przyciąganiem, to jest tam 11 czy 12 km średnicy.
2: A nie masz wrażenia, zaparafrazuję sobie tutaj cytat z czata, że habitat na Księżycu to byłby taki na 60%.
0: No dokładnie tak, ale zróbmy coś na te 60%, bo podejrzanie długo nic się nie dzieje. Znaczy dzieje się, ale to wszystko jest na takiej zasadzie, jak ja sobie czytam o budżetach poszczególnych misji, tutaj miliard na jakąś puszkę, która się rozbiła na tym Marsie, bo my się rozbijamy na Marsie. Większość misji marsjańskiej rozbiła się o powierzchnię albo w ogóle gdzieś tam w trakcie nie trafiła, tak? to jest celowanie, wiadomo.

0: z kilku kilometrów w jedną groszówkę. Nie?
1: To co, kończymy temat z Księżyca? Halo?
0: Kończymy.
1: Dobra.
0: Tak, kończymy, kończymy, kończymy.
1: Dobra. No to, to dzięki za telefonik, trzymaj się, hej, hej.
2: No, dzięki, a tymczasem ktoś inny, kto będzie się tutaj trzymał i powie nam hej, hej. Giełda kryptowalut Quadriga CX miała pewien problem w tym tygodniu, ponieważ jej prezes zmarł w wypadku. Pan Cotten, Gerald Cotten, jak się okazało, był jedyną osobą, która znała hasła do zimnych portfeli tego bitcoina i okazuje się, że użytkownicy tej giełdy mogli stracić bitcoiny o wartości 190 milionów dolarów tylko i wyłącznie dlatego, że nie było, że prezes zmarł, przynajmniej według oficjalnych doniesień. Już się tutaj na Reddicie pojawiły pewne żądania, żeby pokazać jego akt zgonu, ale wszystko wskazuje na to, że to był exit scam, ponieważ portfel bitcoinowy można zabezpieczyć w ten sposób, że jest kilka osób, które trzyma hasło do portfela. No właśnie, więc naprawdę bardzo kreatywny exit scam. I tak się, nie wiem, tak się zastanawiam, jak, bo to wiesz, dopóki mówimy o bitcoinach, no to mamy coś, co nie jest gwarantowane przez bankowy fundusz gwarancyjny i wyobraź sobie, że jest taki, nie wiem, jakiś bank. Nie będę tutaj rzucał nazwami odnośnie ostatniej afery z Getinem
1: Bank
2: i tak dalej.
1: Bank Piramida na przykład.
2: Bank Piramida, który, gdzie wiesz, gdzie ma tam 200 miliardów aktywów, ale prezes ginie w wypadku i się okazuje, że tylko prezes zna, nie wiem, kod do tego sejfu i ten sejf, jeżeli go spróbujesz źle otworzyć, to wtedy się on zapadnie sam w sobie i wybuchnie i będzie źle.
1: Jak się nazywał ten panie, ten Japończyk, co tego bitcoina, że tak powiem, wymyślił?
2: Satoshi Nakamoto.
1: To panie, to cała mentalność Japończyków właśnie w tym jest, panie. Znasz hasło, panie? Masz pieniądze. Zapomnisz hasła? Wszystko, panie, trzask, praski po wszystkim, panie, nie ma.
2: No właśnie, wódz nam się pojawił, ale już wodzu, cóż, wódz, gdzie się trzyma pieniądze?
1: Na koncie internetowym zahasłowane, tylko jak zgubisz hasło, to ci może nagle zniknąć 100 milionów dolarów na przykład. To wiesz co, to pokazuje słabość trochę takiej kryptowaluty. Zapomnisz hasełko i dupa. Można sobie to wyobrazić, ktoś trzyma hasła jakoś nieodpowiednio, gdzieś mu się tam wykasują z dysku, dysk mu się rozpieprzy i co? I traci pieniądze. A złota nie stracisz w taki sposób. Trywialne.
2: No niby złota nie stracisz, ale jeżeli je zamkniesz na przykład w sejfie, który jest na taki, wiesz, nowoczesny sejf kupiony w Castoramie, gdzie tam masz na taki kod, albo tak, kod to się źle kojarzy we współczesnej Polsce. Wiesz co, przypomina mi się, co to było? Ocean's Eleven? Gdzie opowiadali o takich sejfach, gdzie była taka szklana szyba, że jeżeli się przewierciłeś w złym miejscu, to wtedy ta szyba się zawalała i blokowała zamek.
1: No, fajne. No, w banku też w sumie nie stracisz pieniędzy, nawet jak zapomnisz jakieś tam piny, puki, inne hasła, hasło 1, hasło 2, hasło 3, hasło 4, no to zawsze możesz z dowodem pójść i ci wypłacą. Pieniądze zakopane w słoiku w ziemi też raczej ciężko zapomnieć, gdzie się zakopało, chyba że baranka z przytupem walniesz w ścianę, to może zapomnisz. No a taki bitcoin to niebezpieczne. Ja miałem kiedyś portfel bitcoinowy, swój własny, i nie mam hasła do tego konta. Dobrze, że tam nic nie miałem.
2: A może miałem. To nie jest to słynne konto Radia na Fali, gdzie jest 7 bitcoinów?
1: Nie, to inne właśnie, moje prywatne.
2: Aż muszę zobaczyć, czy to spieniężył, bo czy może też nie pamięta hasła.
1: Na dobrą kawkę, człowieku.
2: Czekaj.
1: Sam jestem ciekawy.
2: To daj mi chwilę,
1: czy nadeszły już te trudne czasy, że trzeba było sięgnąć, odkopać bitcoiny. No, widzicie, to jakiś tam zawsze minus tych kryptowalut, nie? Wydaje mi się jednak, no, jakby nie patrzeć.
2: No nie, no nie oszukujmy się, tak? To jest branża spekulantów, tak? Gdzie największy, najsilniejszy, najbardziej bogaty ma wpływ na tę walutę, tak? Więc oczywiście jakaś tam analiza techniczna jak najbardziej ma ogromny wpływ na to, co tutaj się dzieje.
1: Czyli taka, no, może... taka waluta bardzo, bardzo przyjazna spekulantom, można powiedzieć. Bitcoin.
2: Tak, dokładnie, bo wiesz, bo nie ma tych, tej dobrej ręki rynku, tego dobrego i tych dobrych instytucji finansowych, które sprawią, że... O, już mam tutaj adres do wkład, zaraz powiem, czy sobie wypłacił, która sprawi, że jeżeli nawet dojdzie do jakiejś bardzo krytycznej manipulacji, to wtedy są w stanie wyłączyć tę giełdę na 15 minut i zobaczyć, co tam się stało. I takie rzeczy nawet na GPW się zdarzały, gdzie ktoś bardzo zaspekulował i zrobił coś dziwnego wbrew osobie w imieniu, w której działał. I wiesz, i wyszło to całkiem, no dobra, nie wyszli na tym wszyscy jakoś bardzo sensownie, ale są ubezpieczenia, są, wiesz, no nie straciłeś na tym, tak? W przypadku Bitcoina, no jest to inwestycja obdarzona bardzo dużym ryzykiem, więc można na tym zarobić, jeżeli jesteś na tyle odważny, jeżeli masz jakieś pieniądze na przepieprzenie, to zapraszam do świata Bitcoin, bo to jest dużo lepsze niż jakiś Forex czy cokolwiek innego, jest kompletnie nieprzewidywalny, ale można na tym zarobić naprawdę dużo, haha.
1: Zawsze mnie dziwiło w tej kryptowalucie, w tych Bitcoinach to, że niby... To właśnie taka waluta dla tych, którzy chcą coś zrobić, załatwić po cichu, którzy nie chcą się z czymś ujawniać, ale każdy może zobaczyć, czy właśnie tak jak ty sprawdzasz teraz, czy już sobie wypłacił i ile ma, no to ja dziękuję za taką tajność i za taką poufność. To chyba wolę w banku trzymać normalne pieniądze, nikt mi tam nie zagląda, oprócz komornika czasem.
2: No, jeżeli zadbasz sobie o swoją anonimowość... Nie wypłacił. Do dnia dzisiejszego nie wypłacił. Nie mówię o KNF, mówię raczej o ubezpieczeniach. Tutaj kurde, za chwilkę to postaram się znaleźć, bo była taka afera, która była związana z bardzo wielkim spadkiem jakiejś, nie wiem, jakiegoś PKO, czy czegoś takiego. Kurde, nie wiem, za chwilkę sprawdzę, o co tu chodzi.
1: Wódz Wielki Niepokój pisze, krawiec Jezus. Z Maria. Ja Jezus? No w sumie mam długie włosy, brodę. Tak wyglądam trochę jak taki polski Jezus. Wiem, że też lubicie słuchać mnie, że bierzecie sobie do serca słowa me, zaprawdę. Więc taki trochę jestem Jezus. Dziękuję. No, a tymczasem się okazuje, że Michael Jackson to jednak był pedofil. Wspólnych kilka chwil.
2: Dzieciaki, i pędraki,
1: ruchał ile sił.
2: Dziś do wszystkich dzieci trafia, zwalczam twój autyzm poprzez erotyzm.
1: Właśnie, trochę mnie zasmuciła ta wiadomość. Miałem cały czas nadzieję, że to iluminaci chcą go wkopać i zrobili mu ten dziwny pokoik zboczony taki, gdzie miał jakieś manekiny dziwne, tego McCalkinów, czy coś tam. No ale teraz tu się okazuje, że jakiś wychodzi nowy dokument o Jacksonie. Living Neverland, tak się nazywa, i rzuca nowe światło na różne poczynania Jacksona. Okazuje się, że miał płacić biżuterią za seks. No i komentarze są takie, to film z gatunku horrorów. Nie trudno uwierzyć w to, co jest w nim opowiedziane. Jackson był potworem, powiedział Jeff Wells z Hollywood Elsewhere. No kurczę, smutne to trochę, bo facet, który śpiewał, w zasadzie namawiał do dobrych rzeczy, nie? I taki miał bardzo dobry, pozytywny, na pewno ekologiczny przekaz, no. Bo bardzo kochał zwierzęta, przyrodę, no a tu się nagle okazuje, że taki zboczuch, no...
2: No, nie od dzisiaj chyba to wiemy. Nie od dzisiaj się tego spodziewamy. Natomiast to, o czym mówiłem jeszcze wcześniej, wracając do wcześniejszego wątku, to jest afera 100 sekund. Całe zdarzenie trwało około półtorej minuty. Polegało na złożeniu dwóch następujących po sobie zleceń sprzedaży i kupna kontraktów. Całkowite straty poszkodowanych w zajściu wyniosły 5,4 miliona złotych. Do domu biura maklerskiego PKO BP zadzwoniła osoba, która złożyła u maklera Rafała G. więc pewnie ten. Zlecenie kupna 4 kontraktów terminowych na marcowej serii na WIG-20.
1: Michał G.
2: Rafał G.
1: Przepraszam.
2: W trakcie rozmowy makler przerwał ją, prosząc o późniejszy kontakt. Złożył on bowiem nie zlecenie kupna, ale zlecenie sprzedaży. W dodatku nie w ilości 4, a w ilości 4000. W efekcie wycena WIG-20 spadła o 7%. Rafał G. próbował później naprawić pomyłkę przez złożenie zlecenia kupna tej samej ilości kontraktów, co spowodowało wzrost jego wyceny o 17%. I tutaj już wam wrzucam linka na Wikipedię, która będzie mądrzejsza ode mnie, ale pokazuje nam, jak bardzo słaby potrafi być ten nasz system. Natomiast w tym przypadku myślę, że biuro maklerskie PKO BP jednak beknęło za to i zapłaciło za błąd swojego pana Rafała G. i zabezpieczyła interesy osoby, która złożyła zupełnie inną dyspozycję niż tą, która została wykonana.
1: Ach, pieniądze, jak mnie to nudzi. Ja lubię mieć pieniądze, a nie o nich słuchać. Właśnie dlatego nie mam właśnie. Ja bym chciał mieć, ale żeby o nich nie musieć gadać i myśleć o nich, tylko żeby mieć, no a to się nie da, trzeba o nich gadać. Bo to właśnie mam taką teorię chaosu, że to jak się o nich dużo gada, to przyciąga. I takiego żytka na sznureczku możecie z modeliny też powiesić z woreczkiem takim i tam schować pieniążek, to wtedy też jest, zwiększa to prawdopodobieństwo. Jednak to myślę, że to zahacza o fizykę kwantową, taki żydek. Po prostu to się wydaje głupie. Ja wiem, że brzmi jak szaleństwo, człowieku, ale tak to działa.
2: To zobaczymy. A przyszedł jakiś donate? Nie przyszedł.
1: No właśnie, bo tego żydka nie mamy. Tu może by jakiegoś... Może by zrobić taką ikonę, ten baner zmienić do donate'ów na tego chytrego Żyda. Taki jest znany obrazek. Zrobię chyba taki banerek.
2: Kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi.
1: Jest taki stereotypowy Żyd, taki zębiska, broda i taki, jak on się nazywa, pazerny Żyd, chciwy Żyd.
2: Michał, przepraszam.
1: No, to trzeba zmienić właśnie banerek, to może przyciągnie jakoś. A szokujące dane o przedszkolakach. Okazuje się, że dzisiaj dzieciaki już w przedszkolu mają tyle różnych obowiązków, zajęć dodatkowych, jakieś artystyczne, lekcje języków, bajery, szmery, cuda niewidy. No i się okazuje, że nie mają już czasu na dzieciństwo. To smutne trochę.
2: No, wiesz, no to jest kwestia takiego dojrzałego, współczesnego, nowoczesnego wychowania. No, nie wiem, z jednej strony możemy mówić, że ocieramy ich z dzieciństwa, z drugiej strony jak się rozpocznie wyścig szczurów, a prędzej czy później się on rozpocznie, to od tego, czy nie wiem, wiesz, widzę to na przykład w swoich znajomych, którzy mają tam 3-4-letnie dzieci, czy tam nawet 2-letnie i już posyłają je na kurs angielskiego. Dla dzieciaków, tak? Gdzie słyszę, jak ten ojciec no nie zna angielskiego, zna go jeszcze gorzej niż ja, a o to trzeba się bardzo postarać, ale już myśli o tym, żeby temu dzieciakowi było potem lepiej. Bo nawet jeżeli wiesz, nawet mi się wydaje, że jak tak sobie spojrzymy nawet w nasze dzieciństwo, w naszą historię, to wtedy było coś takiego, ej, ty tutaj, to, co ty tutaj się uczysz w książkach, a my sobie tutaj jeździmy na rowerkach i bijemy po krzywy kijami. A podejrzewam, że współcześnie może być tak, że ej, co ty frajer, tutaj siedzisz się, bawisz na placu zabaw, a my chodzimy na angielski.
1: No, ciekawe takie odwrócenie. Ale to widzicie, jak potrzeba był mały, to bił kijem pokrzywy. To ciekawa informacja. Ty naprawdę jeździłeś na rowerek gdzieś na rowerku gdzieś tam i pokrzywy kijem biłeś? No kurde, to.
2: Nie, to nie jest prawda. Pokrzywy miałem blisko. W porządku był.
1: No, ale faktycznie, jak ja byłem mały, to się człowiek tylko zastanawiał, jak to się nie uczyć. Biegało się po drzewach, po płotach, gdzieś tam, po dziurach i patrzcie, i nie znam angielskiego właśnie.
2: Ja nie wiem, ja się późno zacząłem uczyć angielskiego, ale wiesz, ale jak dostałem swojego pierwszego, no nie chcę tutaj przejatamić za bardzo, ale jak dostałem swojego pierwszego peceta, no to wtedy nie było z miłu i był wtedy DOS i musiałeś sobie, żeby odpalić to durne Prince of Persia, to zrobić CD i musiałeś się z czystej ciekawości dowiedzieć, że CD to znaczy Change Directory i sobie przejść do odpowiedniego katalogu i odpalić odpowiedni plik exe, który znaczy execution.
1: Ja się uczyłem na przygodówkach Sierry, bo tam trzeba było wpisywać ręcznie komendy, na przykład open door, to wtedy dopiero się drzwi otworzyły, albo talk to.
2: I krawiec sobie usiadł przed tym, przed klawiaturą i pisze, o chuj tu chodzi.
1: I wpisywałem talk to door i się nic nie działo. No, ale to fajnie, te przygodówki naprawdę zachęcały do nauki, przynajmniej słówek, no ze słownikiem się siedziało. Chyba wielu z was w ten sposób grało kiedyś w stare gry właśnie ze słownikiem w ręku, szczególnie w te przygodówki, bo nie były jeszcze lokalizowane, ciężko było zrobić w ogóle jakieś polskie edycje spolszczone. No, a dzisiaj to już jest tego dużo. Widzicie, no, tak, jak powiedziałeś, że na moim pierwszym pececie, to tak odruchowo pomyślałem, pierwszy pecet Bambino, tak, ciekawe, jakby za PRL-u robili takie, na przykład, komputer Bambino, ale w sumie to zaczynano już tak kretyńsko nazywać, no bo był Elvro Junior, na przykład, nie, Elvro Junior.
2: Ale nie, ja bym tutaj spokojnie, jakbym był takim, wiesz, jakbym chciał się przypodobać partii, to bym nazwał na przykład PC Jerzy Urban.
1: Urban.
2: Albo PC Gomułka. O, Gomułka PC. O, to jest taki idealny, wiesz, taki prototyp kasy fiskalnej.
1: Albo towarzysz na przykład. Taki twój domowy elektrotowarzysz na przykład. Musisz go mieć w domu, aby zdobywać wiedzę i umacniać tutaj Polskę.
2: Tak, i co miesiąc byś dostawał dyskietki z partii i potem byś odsyłał te dyskietki z tej całej telemetrii, która została zebrana przez ostatni miesiąc.
1: Kiedyś miałem koncepcję, żeby takie bardzo skromne zestawy komputerowe, takie etamowe, można powiedzieć, nazywać zestaw kloszard, na przykład PC kloszard. Taki, wiesz, jakiś tam 2 giga RAMu, 1 giga RAMu w ogóle, zintegrowana karta graficzna, jakaś taka obudowa plastikowa i PC kloszard. Kloszard 2000 na przykład. Albo obudowa z drewna. Czemu się nie robi na komputery obudowy z drewna? To by było genialne. Nie, pierdol.
2: Ja kiedyś zrobiłem obudowę z drewna i to się grzało jak sam skurwysyn. No właśnie. Nie polecam nikomu.
1: No właśnie. Sam zrobiłeś obudowę z drewna?
2: Tak. Nawet gdzieś mam zdjęcie, ale nie będę go upubliczniał, bo mam go na swoim starym Facebooku, gdzie właśnie kot jest tak mi rozłożony na tej obudowie z drewna, gdzie miałem, to znaczy... Tak jak kojarzysz te obudowy ATX, że był zasilacz i były te karty rozszerzeń i pomiędzy zasilaczem i kartami rozszerzeń były takie dziurki. To ja tam musiałem dokoptować dodatkowy wentylator na 12 V, żeby to się dobrze chłodziło. Bo naprawdę, kurwa, syf. Jejku, nie, absolutnie nie.
1: No właśnie, to teraz rozumiem, dlaczego jak mój... świętej pamięci tatko kiedyś zrobił taką drewnianą obudowę bajeranską na mojego ZX Spectrum Plus, to on się spalił potem, bo był zamknięty w tej drewnianej obudowie, która sprawiała, że się grzało to maleństwo, ale to śmiesznie wyglądało, taki mały spektrumek w takiej wielkiej obudowie bajeranckiej, bo stary tam ją jeszcze sprayem jakimś srebrnym pomalował.
2: No, jeszcze bardziej izolując termicznie. Bo to wiesz, jakbym był mądry, to bym, kurde, wziął wiertarkę i nawiercił tam parę dziur, żeby tam powietrze troszkę latało, nie?
1: No się dziwię, bo stary miał jakąś smykałkę jednak do elektroniki, no bo jak sam potrafił skonstruować magnetofon, na przykład, no to trochę tam się orientował, nie? I naprawiał różne elektroniczne rzeczy, no a tu nie pomyślał, no ale wiesz, wtedy komputer to była zupełna nowość, no to miał prawo jeszcze tam nie kumać takich rzeczy, że to się tam grzeje, coś, nie? No nie wiem.
2: Ale to wiesz, ale to są dużo bardziej złożone obliczenia, bo to nie za bardzo przewidzisz, jak bardzo ci się to nagrzeje. Także jednak bym go bronił.
1: No, chciał dobrze. I i bajransko. A poza tym bardzo dobrze zrobił, bo potem kupił nowy, lepszy komputer, jak ten się spalił. A tak to może bym tego Spektruma miał jeszcze długo. Jak już inni mieliby Commodorki, to ja miałbym dalej Spektruma, a tak kupił nowy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
2: Nie, no słuchaj, mi się wydaje, że jednak wiesz, intencje miał dobre, wyszło jak wyszło. Ale mieć takiego, kurde, bo to wiesz, bo to były czasy, gdzie komputery nie miały za bardzo takich, wiesz, zabezpieczeń, bo to się pojawiło razem ze standardem ATX gdzieś, nie wiem, w późnych latach 90., gdzie komputer, jeżeli się przegrzewał, kiedy sobie nawet podkręcałeś procesor, to on miał już takie funkcje samozachowawcze, nie? Że on się nie nagrzeje tak, że się stopi, tylko sobie pozwoli na to, żeby się wyłączyć. Miałeś na pewno tak, że jeżeli sobie tam w 90-kach podkręcałeś sobie procesor, żeby troszkę lepiej chodzić, to nagle się komputer resetował.
1: No już nawet nie pamiętam, ale starałem się właśnie nie podkręcać. Zawsze wychodziłem z założenia, że lepiej mieć o te parę megaherców mniej, ale mieć komputer. Bo to trzeba też trochę dbać, wiesz, o taki komputer. Trzeba zadbać o chłodzenie, o pasty i tak dalej, a nigdy nie miałem do tego smykałki, nie?
2: Nie, ja to pamiętam, jak robiłem na MDK6, K6-2 dokładnie, 350 MHz, które mi się udało skręcić na 420 i mi Tomb Raider 2 tak zapitalał. Ojejku, kurde, taki szacun w szkole. O ja!
1: Któryś tam z zasilaczy, chyba do Commodore 64, się jakoś ostro grzał, tak, że atarowcy się śmiali, że zima komodorowcowi nie straszna, bo ma to taki piecyk w domu się grzeje, a to jak tak się grzeje, to musi strasznie dużo prądu ciągnąć, bo to z niczego ciepło nie powstaje, chyba że mówimy o magrawie, który się też grzeje. To...
2: No jejku, no co mam ci powiedzieć? No grzeje się. No i co zrobisz, tak? Pamiętam, jak mieszkałem w akademiku i tam mieliśmy trzy pecety, które cały czas chodziły tak 24/7, i kiedy w czerwcu tam się szykowaliśmy już do wyjazdu na wakacje i wyłączyliśmy wszystkie komputery. Ja pierdzielę, jak tu cicho. Jak tu się chłodno w tym pokoju zrobiło.
1: Fajne były te stare komputery, bo pasywne chłodzenie miały, to znaczy, że nie miały chłodzenia. I
2: nie,
1: taka
2: to
1: Amiga,
2: ty.
1: No taka Amiga nie miała ani jednego wiatraczka, nic, tylko jakiś tam mały radiatorek. Nawet chyba tego radiatora za bardzo nie było. A chodziła i się nie zawieszała, chyba że się zawiesiła akurat i Guru Meditation wyskoczyło. No to też tak Etam chwali Amigę, no ale to było tak, że jak ona się zawiesiła, to na amen. Cały trzeba było od nowa wszystko uruchamiać, a na PC-cie często się jakiś program zwiesi, no i a wszystko inne działa, nie? No to jednak lepiej. A no, pamiętasz, jaka była pierwsza karta graficzna 3D? To był chyba S3 Virtua, nie?
2: A nie Voodoo?
1: Właśnie nie, bo S3 Virtua to była taka strasznie tandetna karta w ogóle, a Voodoo to już było coś, nie?
2: Nie wiem, bo z SS3 miałem, ale to był S3 Metal bodajże 8 megabajtowym. Dobra, ale nie róbmy tutaj, nie tamujmy tak, bo S3 Virtua 8 megabajtów, miałem to, S3 Trio, o.
1: No, tam był nawet jakoś w ogóle, ta karta chyba jeszcze nie rozmywała tekstur nawet, tylko tam lekko przyspieszała to akcelerowała tą grafikę 3D. Pamiętam, że Virtual Fighter na PC-ta się uruchamiał dopiero jak się miało taką kartę, wcześniej to się grać nie dało, ale faktycznie Tomb Raider był chyba jedną z takich pierwszych, bo ja też miałem jakoś tak, że wtedy zacząłem chorować na akcelerator przy tym Tomb Raiderze, bo ta gra po prostu była fenomenalna, była niesamowicie grywalna, strasznie wciągała i aż się prosiło o większą płynność, żeby ta Lara ze stożkowatymi jeszcze cyckami, żeby ona przynajmniej jakoś płynnie tam biegała, skakała, podskakiwała, nie?
2: O, tutaj sobie już znalazłem, był to Savage 3D, 8-megabajtowy, gdzie miał on swój zestaw instrukcji zmiennoprzecinkowych, miał swoje transformaty Fouriera i taki Unreal Tournament na 8-megabajtowej karcie działał naprawdę przyjemnie i płynnie w 800x600. Więc Tak, Savage 3D i Quake 2, bo w tych czasach sobie wybierałeś swój chipset, tak? I jeżeli programista się zastanowił nad tym, bo nie było jeszcze standardów i było to napisane pod tę grafikę, no to faktycznie działało to całkiem przyzwoicie. To był 98 i to był właśnie mój AMD K6. Tak. I Savage 3D. Piękna karta.
1: No, Quake był też taką grą, dla której się kupował akcelerator, bo to była chyba pierwsza gra taka naprawdę 3D, gdzie nie było tych sprite'ów płaskich, które udawały obiekty trójwymiarowe, tylko wszystko było, i wrogowie, i postać tą, w którą się wcielaliśmy, wszystko było trójwymiarowe 3D i, no, i oświetlenie było trochę ciekawsze niż w tych właśnie prostszych, niż w jakimś Duke Nukem i to robiło niesamowite wrażenie i no, aż się chciało zobaczyć to przyspieszone i z rozmytymi teksturami.
2: Jedna z teorii spiskowych mówi, że tytuł gry Quake wziął się z tego, że to był właśnie wstrząs w dziedzinie gier trójwymiarowych, bo to była pierwsza gra zrealizowana w pełni w 3D, przynajmniej taka pierwsza, która odniosła sukces. I że ten tytuł się właśnie z tego wziął.
1: A pamiętasz, jakie było rozszerzenie pliku z levelem do Duma?
2: O nie.
1: 666. To było. Doom, Zagłada, Diabelstwo, Pentagramy. Panie,
2: żydostwo cholerne.
1: Nie żydostwo, tylko szataństwo. A tu pisze Wacek Wellacha, że WAD.
2: Wady to były do Quake'a w tym, kurde. Był taki program do wadów.
1: Ale polecam wszystkim miłośnikom gier, żeby kiedyś, jeśli jeszcze tego nie próbowali, żebyście spróbowali zrobić sami level do jakiejś gry w trzech wymiarach, powstawiać tam odpowiednie oświetlenie, obmyślić, to jest fajna zabawa. Często może się okazać, że sprawia wam to większą frajdę niż sama gra. Szczególnie jak już jesteście takimi starszymi graczami, którzy z niejednego komputera chleb
2: węgiel jedli.
1: No, bo wam się spalił. No, ale to w Dumie były wady. To gdzie było 666? Bo gdzieś w którejś...
2: W Dumie były... Nie wiem, co było w Dumie. W Quake'u były wady.
1: Gdzieś było w tych grach, albo w Heretiku, no ale to już nie pamiętam, ale gdzieś było to 666 w tych znanych właśnie grach. Mi się wydawało, że w Doomie było właśnie 666.
2: Wady na pewno były w Quake'u, kojarzę, kurde, jakoś tam się ten... Robiłem coś, ale za cholerę nie pamiętam nazwy programu. Jakoś z dwóch części się składał, aż...
1: Z kolei jedną, chyba, no, jedną z pierwszych, właśnie pierwszą taką grą, w której była gier FPP, w której była fajnie zrobiona roślinność, w której były otwarte tereny, pojawił się obiekt taki jak właśnie ziemia, którą można wyprofilować fajnie, no to był Far Cry, z tego co wiem, jedynka, który na początku miał być demem technologicznym, ale stwierdzono, że to jest takie fajne, że zrobią z tego grę. No i wyszła świetna gra. Do dzisiaj można sobie w to pogiercować, nawet w pierwszego Far Cry'a. Drugi w sumie taki sobie, jakiś mi się wydał, niby fajny klimat, fajna ta Afryka, Afryka dzika i fajna grafika, ale jakoś ta choroba mnie denerwowała, że muszę się ciągle spieszyć i tych leków szukać. A trójka zajebista, trójkę uwielbiam.
2: Dużo wcześniej niż Far Cry powstał Chrom, polski Chrom z Techlandu w 2003 roku, gdzie ta roślinność właśnie była taka fraktalna, także nie powiem, że Far Cry był tutaj pierwszy. Nie wiem, czy przetarliśmy szlaki, ale Chrom naprawdę zachwycał wówczas.
1: No, ja miałem mieszane uczucia, wiesz, bo niby były te otwarte tereny, coś, ale to było takie jakieś drętwe, niedorobione jeszcze troszkę. A może można faktycznie uznać, że Chrom był pierwszy, ale czasami się uważa za pierwszego tego, kto jest zaraz po tym pierwszym, ale w o wiele bardziej spektakularny sposób zdobył rynek, nie? No to tego się uważa za pierwszego.
2: A bo mieli, wiesz, takich ten tego, nie powiem, wiesz, Eskimosów, jak to się dzisiaj mówi, nie? Bo to nie wolno powiedzieć, nie? No bo mieli takich Eskimosów, co sprawili, co, że przez swoje igla sobie tutaj dostarczyli i no, to wie pan, nie? Nie mogę tego głośno powiedzieć, ale wie pan, o co chodzi, no.
1: Wiem, już czuć tu zapach czosnku w powietrzu.
2: To zostawmy,
1: bo zaraz znowu będą wściekłe ataki.
2: No to co, to może skończymy na dzisiaj.
1: No, możemy kończyć. Dzisiaj taka spontaniczna, improwizowana trochę audycja, no ale zrozumcie, różne sprawy.
2: Żeby wam się za słodko nie zrobiło, natomiast pozdrawiamy nowego słuchacza w strefie premium, który dzisiaj się zarejestrował i już jutro rano się pojawi całkiem niezły pakiet audycji, którą za chwilę Krawiec wstawi, a ja rano obrobię.
1: No, dobra, to ja się z wami żegnam.
2: A ja tym bardziej. Trzymajcie się.
1: A ja jeszcze
2: okay, bardziej. Dobra, okej. Dzięki i do usłyszenia. Na razie, cześć.
1: Cześć.

0: Słyszysz? Przyszła do nas. Jest tutaj. Tak, stoi tam. Tęskniłem.
1: Czeka na nas.
0: Tak, witaj.
1: Zostaw mnie.
0: Brakowało mi ciebie.
1: Nie, nie.
0: Dobrze, że jest.
1: Nie pozwól jej. Nie podchodź do drzwi. Nie otwieraj.
0: Potrzebuję cię. Witaj, ciemności. Moja sekretna kochanko.

Nocne Radio. Bez litości. W całej naturze panuje swoisty cykl życia, zniszczenia i tworzenia czegoś od nowa na bazie tego, co zostało zniszczone. Ten cykl działa gdziekolwiek spojrzysz. Z martwych zwierząt mamy pokarm dla robaków, mamy nawozy dla roślin. Z martwych roślin mamy pożywienie dla nas. Wszystko zamyka się w jednym cyklu, nieskończonym cyklu kosmicznego trwania. Lecz nie tylko w skali twojego małego życia. Również Ziemia ma zostać przetworzona. Musi zostać zrecyklowana. Na jej bazie zostanie utworzone coś nowego. Musimy się przygotować, by być gotowymi na przejście na wyższy poziom. Jedynym sposobem, by przetrwać, jest ewakuacja z planety, która zostanie rozłożona na części i stworzy coś zupełnie nowego. Tymi słowami i wieloma innymi Marshall Applewhite skierował na siebie uwagę w swojej sekcie Heaven's Gate, Wrota Niebios. Historia, o której prawdopodobnie słyszeliście, kiedy w 1997 roku nasze niebo przez wiele dni przecięła kometa Hale-Boppa, odkryta w 1995. Marshall Applewhite stwierdził, że w jej ogonie znajduje się statek kosmiczny. Statek kosmiczny Tilak, czy Telak, który został wysłany przez obcą cywilizację i jedynym sposobem na to, żeby się na niego dostać, jest opuścić swoją cielesną powłokę i wówczas przenieść się bezpiecznie na jego pokład. Pierwszego dnia przeniosło się 15 osób w asyście 8, które pomagały im w przejściu. Drugiego dnia kolejne 15, również pod asystą kolejnych 8. Trzeciego zaś ostatnie 9 osób dostąpiło tego zaszczytu. Ich ciała znaleziono dopiero po kilku dniach, a miejsce to było niesamowicie spokojne. Jak udało się Marshallowi wmówić ludziom coś tak dziwnego? Pamiętajcie, że dzisiaj przenosimy się w czasy nam współczesne. Przenosimy się już w dobę internetu, bo jak sobie rozmawialiśmy o rodzinie Mansona, to wiemy, że zajmowali się kradzieżą samochodów, żeby zarobić. Gdy mówiliśmy sobie o masakrze w Waco, wtedy handlowano bronią. Natomiast sekta, o której dzisiaj wam opowiem, zarabiała tworząc strony internetowe. Tak, moi drodzy, strony internetowe, działając jako firma pod nazwą Higher Source, wyższe źródło. Strona internetowa Heaven's Gate, heavensgate.com, jest dostępna do dnia dzisiejszego i zawiera fragmenty, na które się dzisiaj będę powoływał, które będę przytaczał. Ktoś tam cały czas siedzi, ktoś tam cały czas sprzedaje książki. I mimo to
odbiło się to niesamowicie w historii, jaką znamy, ponieważ nawet można spokojnie znaleźć sensowne artykuły i opracowania w internecie, cofając się do roku 97, gdzie internet może wyglądał troszkę inaczej, nie był pełen reklam, ale pozwala nam zajrzeć na sytuacje ówczesne dla tego całego wydarzenia. Najpierw się jednak przyjrzyjmy samej postaci marszala Applewhite'a, byłego żołnierza, który miał całkiem fajną pracę. Przez pewien czas radził sobie świetnie jako śpiewak operowy i szkoda, że przy tym nie został. Natomiast jego filmy, które cały czas są dostępne na YouTube, którym możecie się cały czas przyjrzeć i ocenić własnymi oczami, jest to postać, która, no właśnie, mówi nieco fajne rzeczy, wygląda jak kosmita. Takiego człowieka aż się chce słuchać i uwierzyć mu, kiedy mówi, że faktycznie coś tam z tym kosmosem jest i trzeba na to zwrócić uwagę. Ale czy aż tak bardzo, że gdy powie: okej, słuchajcie, przyszedł sygnał, lecimy, to będziemy gotowi oddać za niego życie, za jego własne kompleksy i małostkowość. Będzie troszkę dzisiaj o sposobie prania mózgów. Chociaż tutaj nie ma nic szczególnie odkrywczego. Natomiast w całej historii sekty Heaven's Gate jest kilka niepokojących punktów, w których trzeba się zastanowić i podejść do tego na poważnie, bo możemy sobie tak spojrzeć: ale idiota, jak ktoś mógł wpaść w taką pułapkę, w tak oczywistą pułapkę, nawet mi go nie żal, nie? Jednak kiedy w latach 70. sekta powstała, między innymi robiła występy, ponieważ Marshall Applewhite był synem prezbiterianina, więc mógł się nauczyć tego całego amerykańskiego sposobu gadania. Jak kojarzycie tych wszystkich pastorów, którzy mają faktycznie świetną charyzmę, super podejście, podejdą do ciebie, zatańczą makareny podczas mszy świętej i będzie fantastycznie, będziesz czuć wspólnotę, będziesz ją czuć, oczywiście, że będziesz ją czuć. Tylko pytanie, w którym miejscu ta wspólnota zaczyna być toksyczna, a od punktu, w którym Heaven's Gate, w którym Wrota Niebios były dziwnym, potencjalnie niegroźnym ruchem, który rozwijał się bardzo dzięki wówczas rodzącemu się internetowi takim, jaki dzisiaj znamy, który też swoją drogą przyciągnął wielu programistów, grafików komputerowych. Zresztą sami zobaczcie, heavensgate.com. Ta strona cały czas napisana w stylu lat 90. budzi pewne wspomnienia i skojarzenia. Od momentu, gdy to była jeszcze... Tak, był jakiś taki dziwny ruch religijny, który miał te wszystkie cechy, jak ograniczanie kontaktów z ludźmi, jak dążenie do, jak wybieranie twojej indywidualności, jak najbardziej spełniało to te wszystkie motywy. Lecz bardzo szybko Applewhite podjął decyzję o tym, że czas najwyższy się przenieść. Przede wszystkim to są czasy, które dużo lepiej znamy. Troszkę i możemy sobie sami zastanowić się, przyjrzeć, ponieważ ludzie, którzy byli w tę sektę zaangażowani, jarali się Archiwum X, Star Trekiem,
czy Star Warsami. Co ciekawe, jedną z osób, które tam straciły życie, był brat aktorki, która grała porucznik Uhura w Star Treku, The Original Series. I co już jest najbardziej kuriozalne chyba w całej historii, część osób, których ciała odnaleziono, miała na swoich ubraniach naszywki Heaven's Gate Away Team. Away Team, czyli drużyna wypadowa czy drużyna zwiadowcza. Termin żywcem zaciągnięty ze Star Treka. Oni w to głęboko wierzyli. Oni bardzo chętnie oddali życie, co zabawne, ze względu na to, że mamy cały czas, że to jest współczesne. Że to jest całkiem współczesne i mamy mnóstwo nagrań, między innymi nagranie, gdy żegnali się ze światem. Tylko dwie z 39 osób miały jakieś wątpliwości. Jeden mówił o tym, że boi się, że jest niepewny. Druga babka mówiła, dosłownie płakała do tej kamery. Ale jednak poszła za wszystkimi, których znała. No bo jak już sobie nieraz mówiliśmy, co innego mogła mieć, co innego miała do stracenia. Mamy też dużo innych materiałów źródłowych, między innymi nagrania z rozmów telefonicznych, gdzie rodzice jednej z dziewczyn, która trafiła do sekty, próbowali ją wyciągnąć i współpracowali z pewnym typkiem zajmującym się walką z sektami w dużo bardziej cywilizowany sposób niż widzimy to u nas w postaci ruchu obrony przeciw sektom czy czymś takim, gdzie faktycznie odebrali pewną lekcję o tym, jak rozmawiać ze swoją córką. I również ta osoba zaleciła im, by założyli sobie nagrywarkę do telefonu, żeby całość zapisać na kasecie, i to również jest dostępne. Natomiast tutaj nie ma nic nowego, tutaj nie ma nic, czego byśmy nie znali. Gdy córka pewnego dnia zadzwoniła, no to tak cisnęli, a dlaczego nie przyjeżdżasz? Chcieli dać jej coś w zamian, zaprosić, zrobić troszkę poczucia winy, zaprosić do siebie, zapytać czemu cię nie będzie, zapytać czy przyjedzie na święta, powiedzieć, przypomnieć wyjazd do Disneylandu i że może warto by go było powtórzyć. Także mówili o tym, że mają nowego, fajnego, mięciutkiego kotka. Ale ona, mimo tych wszystkich usilnych próśb, nie zostawiła ani adresu, ani numeru telefonu, na który mogłaby się odezwać, na który mogliby się odezwać, jeżeli chcieliby mieć z nią dalszy kontakt. Niestety był to jedyny telefon, który ona wykonała przed śmiercią. Wróćmy jednak do samego Marshalla Applewhite'a, który jest głównym architektem zbiorowego samobójstwa. Przez swojego ojca zgłębił on pisma przeróżne, Nowy Testament. Przede wszystkim zafascynował się oczywiście science fiction, Robertem Heinleinem, Arthurem Clarkiem. Wyrobił sobie pewien sposób mówienia, pewną taką ideę, która dziś jest dużo bardziej popularna, która w bardzo religijny sposób, ale opisywała mniej więcej to, co dzisiaj sobie możemy zobaczyć w starożytnych kosmitach. Historię o tym, że zostaliśmy stworzeni przez nich, że on sam jest synem Boga, który przyjął ludzką formę w jego ojcu i spłodził jego całymi garściami, czerpiąc z Biblii. Jednak miał oczywiście wiele swoich przywar. Między innymi
dużo wcześniej. Został jeszcze w latach 70., krótko przed tym, jak sekta została założona, został wykopany z Uniwersytetu Świętego Tomasza w Houston, ponieważ pojawiły się podejrzenia o homoseksualną relację z jednym ze studentów. Później poznał pielęgniarkę, z którą wziął ślub, miał dwoje dzieci. Jednak ten homoseksualny motyw należy go zapamiętać i przypomnieć chwilkę później.

w sekcie Wrota Niebios. Panowały, jak w każdej innej sekcie, bardzo wredne zasady. Sekta była otwarta tylko i wyłącznie dla ludzi powyżej 18 roku życia, którzy mieli pozbyć się wszystkich materialnych rzeczy i się troszkę zuniformizować. Wszyscy na krótko ogoleni, kobiety i mężczyźni, w takich samych ubraniach, w takich samych butach, którzy jedli dokładnie to samo, którzy mieli być traktowani dokładnie tak samo. Jedna z ciekawszych historii związanych z ofiarami Marszala Applewhite'a jest to małżeństwo, które dołączyło do sekty. Jednym z głównych założeń było to, by trzymać się z dala od seksu, żeby się całkowicie zaseksualizować. Dlatego kobiety miały krótkie włosy, dlatego były ubrane dokładnie w ten sam sposób, w jakieś kompletnie niepodkreślające sylwetki ubrania. Niektórzy z nich, wierząc głęboko w to, że jest to droga do zbawienia, droga do życia wiecznego, poddali się zabiegowi kastracji, by opanować troszkę swoje naturalne żądze. Tylko i wyłącznie dlatego, choć to tylko i wyłącznie moja opinia, a tylko i wyłącznie dlatego, że sfrustrowany dziad, któremu z młodym chłopcem nie wyszło, im tak powiedział i zrobił wokół tego religię. 8 mężczyzn, w tym Applewhite, było wykastrowanych właśnie z tego powodu. Na stronie internetowej Heaven's Gate możemy przeczytać o technikach, którymi można się przenieść na wyższy poziom, co było właśnie tym sposobem zbawienia, tym sposobem uratowania swojej duszy, zachowania się przed pewną śmiercią na ziemi, która miała zostać już niedługo rozmontowana. Pierwszą z nich, taką najbardziej oczywistą, jest fizyczne przeniesienie się na statek Tela, który miał się niedługo pojawić, chociaż Marszał Applewhite sam do końca na samym początku nie precyzował ani kiedy, ani gdzie się pojawi, ani w jakiej formie, jedynie tylko i wyłącznie to, że już niedługo, the end is near, że już niedługo coś takiego się stanie, że przyleci UFO i ich zabierze. Drugim sposobem była naturalna śmierć. Śmierć w wypadku lub śmierć z ręki przypadkowej przemocy. Miało to swoje uzasadnienie w tym, że żona Applewhite'a, która początkowo tworzyła kamień węgielny pod całe wyznanie, zmarła na nowotwór, nie próbując się nawet leczyć, nie podejmując żadnej terapii jakiejkolwiek, cała w nadziei, że to jest właśnie ten moment. Tutaj powoli można zobaczyć, w jaki sposób, pierwszy punkt jest oczywisty, później dorabiamy ideologię do tego, co się wokół nas dzieje. Trzecim punktem, który ma bardzo duży związek z masakrą w Waco, gdzie w wyniku ataku służb amerykańskich wyrżnięto gałąź Dawidową. Applewhite obawiał się, że to samo może spotkać i jego, więc jeżeli zewnętrzny nacisk, czy na przykład skazanie na śmierć przez prawo
doprowadzi do tego, że wyjmiesz ducha, to wtedy też się przeniesiesz na statek kosmiczny. I w końcu, gdy już wiedział, że niedługo pojawi się kometa, gdzie, żeby było zabawniej, na niektórych zdjęciach widać, że tam coś w ogonie jest, natomiast to nie jest nic zaskakującego w tym, że coś za kometą leci. Różne rzeczy się odrywają po drodze, coś może się przylepić grawitacyjnie, może mieć to jakiś tam swój wpływ. Nie ma nic zaskakującego w tym, że coś się znajdowało w ogonie komety. Jak to określa strona, dobrowolne wyjście z ciała w honorowy sposób. Tuż przed dramatycznymi wydarzeniami z marca 1997 roku Applewhite twierdził, że miał objawienie, które może pozwolić im opuścić ich ciała i osiągnąć w ten sposób nowy poziom rozwoju, tak jak zrobił to Jezus. A kto nie chciałby być tak jak Jezus? Zabawnym w całej sprawie jest to, że Applewhite wykręcił im pojęcie samobójstwa. Samobójstwo nie było śmiercią. Samobójstwo było metodą na to, żeby uchronić się przed śmiercią. Samobójstwo było sposobem ewakuacji, ucieczki. Samobójstwo było jedynym wyjściem. Do dzisiaj na stronie internetowej Heaven's Gate mamy artykuł o tym, że są przeciwni samobójstwom. Jest to wyjątkowo, nie wiem, cyniczne, czy... Trudno jest mi to określić. Natomiast... Można człowiekowi wykręcić dowolne pojęcie. Nie była to oczywiście sama charyzma. Nie były to też narkotyki, jak w przypadku Mansona. Applewhite

ile naleśników przy każdym robieniu naleśników należy się każdemu członkowi grupy, bez względu na to, co robiłeś, czym się zajmowałeś, czy byłeś zmęczony i głodny, czy nie. Wszystko miało swoje instrukcje. W świecie pełnym takich instrukcji oczywistym jest, że błędy są popełniane. A od czego jest Zbawiciel, który za dobre wynagradza, za złe karze? Oczywistą rolą jest to, rolą w tym jest to, żeby miał sposób, by ukarać swoich podopiecznych. Nie bił ich i nie gwałcił. Nie miał za bardzo czym. Jednak mamy relacje kilku osób, które tę grupę opuściły. Mamy też relacje jednego człowieka, któremu udało się przetrwać tę masakrę, który swoją drogą całkiem nieźle się wykręcił z całej afery związanej z samobójstwem, bo powiedział Applewhite'owi, że on się poświęci, zostanie na ziemi, żeby powiedzieć ludziom o tym, że im się udało, że oni już sobie lecą w kosmosie. Applewhite, nie wiem, czy zauważył ten chytry podstęp, czy nie, ale pozwolił mu. I gdy ostatni zespół zwiadowczy przeniósł się na statek kosmiczny, wówczas udało się mu uciec. Dzięki jego relacjom i relacjom ludzi, którzy wcześniej sektę opuścili, bo grupa miała bodajże około 150 wyznawców, takich najbliższych wyznawców jeszcze wcześniejszych latach, w latach 80. Wiemy, jak te kary wyglądały i jedną z takich najbardziej irytujących, która być może nam się nie wydaje jakoś, nie mogłaby nam jakoś przeszkadzać, nie brzmi okrutnie, jest to zakaz odzywania się do siebie, który potrafił trwać dniami, tygodniami, miesiącami, w zależności od tego, co akurat się Applewhite'owi urodziło między jego dużymi uszami. I w takiej sytuacji, gdy musisz trwać w gronie tych samych osób, ale nie możesz się do nich odezwać, oni nie mogą się do ciebie odezwać, lub ewentualnie nawet cały Saigon będzie milczał jednomyślnie, bo tak stwierdził Marshall Applewhite, to potrafi naprawdę nieźle namieszać w głowie. A nie można mu też odmówić oczywiście charyzmy w tym wszystkim, co robił. Jedna historia pochodząca z lat 80. z miasteczka niedaleko Los Angeles mówi nam o tym, że pojawił się ze swoją świtą w mieście, wygłosił swój płomienny wykład, po czym 1/10 mieszkańców spakowała się i wyjechała razem z nim. 1/10, wyobraźcie sobie, co 10 osobę od was z pracy czy od was ze znajomych, po wysłuchaniu jednego zaledwie wykładu stwierdza: ej kurde, tam coś musi być, coś w tym jest. Pakuje się i wyjeżdża. Też mam wrażenie, że wcześniejsze lata jeszcze nie, we wcześniejszych latach uważaliśmy sekty za zjawisko troszkę obce, coś takie bardziej normalne, bardziej można wręcz powiedzieć nieszkodliwe. Tym bardziej na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie każdy w zasadzie ma swoją jakąś tam wersję wyznania i nawet jeżeli jesteś ochrzczony i masz swojego tam księdza czy pastora, no księdza to może mniej, ale jakiegoś pastora, jakiegoś odłamu anglikańskiego czy jakiegoś cholera wie czego jeszcze, jakichś mormonów czy cokolwiek. Jesteś przyzwyczajony do tego, że no okej, taka wola, niech sobie wierzą w co chcą. Problem się zaczyna, kiedy ludzie zaczynają za taką wiarą wyjeżdżać, opuszczać swoje rodziny, opuszczać swój dobytek, opuszczać swoje dzieci, opuszczać swoich najbliższych.

z licznych nagrań, których obejrzenia wam za bardzo nie polecam, bo wytrzymałem w sumie jakieś 4 godziny. Jest to naprawdę niezbyt przyjemne doznanie, niezbyt przyjemne intelektualnie doznanie. Facet ma bardzo niezły sposób gadania. Lubi się go słuchać, natomiast jeżeli ma to się odrobinkę za bardzo skondensowane i tak się słucha tego ciągle i w kółko, to robi się nudny. Słychać, jak kręci się w kółko z tymi samymi argumentami, z tymi samymi historiami, jak opowiada, potrafi opowiadać przez godzinę jedno zdanie, tutaj zmieniając na wyrazy bliskoznaczne, tutaj troszkę inaczej konstruując zdanie. Straszny syf. Naprawdę straszny syf. Natomiast to, co polecam obejrzeć, jest to tak zwane introduction video, na którym, które było puszczane w momencie, kiedy do sekty dołączałeś, lub również do werbunku, gdzie Applewhite zaznaczał tę całą swoją kosmologiczną wizję świata i tego, że Ziemia ma zostać rozłożona na czynniki pierwsze, o tym, jak bardzo jest to naturalny proces, udowadniając, że było o tym napisane w Biblii, że w pewnym momencie nawet on sam stwierdził, że fragmenty Apokalipsy według świętego Jana były pisane jego ręką. Jak był jeszcze kosmicznym bytem, na wyższym poziomie. On zaś tutaj przyszedł dopiero nas wszystkich zbawić i poświęcił się właśnie dla nas. Gotowy zginąć za własne, za nasze grzechy i pomóc nam razem z nim przejść na wyższy poziom. Ewolucyjny poziom powyżej człowieka, który był ziemią obiecaną członków sekty, a miało być miejscem fizycznym, innym światem w naszym wszechświecie, gdzie mieszkańcy żyją w ciągłym błogosławieństwie, a żywią się wyłącznie karmiąc się słońcem. Nie muszą jeść, nie umierają, nie uprawiają seksu. I to wszystko miało pochodzić z chrześcijańskiej Biblii i jednocześnie dowodzić temu, tej jakże popularnej dzisiaj historii o tym, że Bóg jest kosmitą. Żeby było śmieszniej, członkowie Heaven's Gate wierzyli w Lucyferian, w złych kosmitów, którzy pojawili się na naszej ziemi, którzy są takimi naszymi przybranymi braćmi. I ta historia jest w dalszym ciągu przecież opowiadana w postaci różnych reptilian, w postaci różnego rodzaju kosmicznego dziwactwa, który rządzi naszym życiem. I celem Lucyferian ma być utrzymywanie ludzi w zapobieganie rozwoju ludzkości. Lucyferianie oczywiście mieli ludzki wygląd, statki kosmiczne, podróż w czasie, telepatię, długie życie, korzystali z hologramów, żeby robić fałszywe cuda. Słyszeliście to? Słyszeliście. Słyszeliście to wiele razy. W tych, którzy bardzo często dzisiaj robią sobie karierę w telewizji, czy dzisiaj to się raczej przeniosło do YouTube'a i internet stał się właśnie tym takim drugim poletkiem. Dużo New Age'u, dużo brzydkiego, naprawdę nudnego, wyświechtanego, nudnych i wyświetlanych tekstów. Dużo rzeczy, na które ludzie inteligentni teoretycznie nie powinni się byli łapać, ale czy taka wizja realnego dotknięcia Pana Boga za nogi nie jest w jakiś sposób atrakcyjna?
może jednak jest w stanie skusić wielu. March 19 and 20 March 1997 Marshall Applewhite nagrał finalną taśmę, w której już wtedy, czy w zasadzie dopiero wtedy, publicznie powiedział o masowym samobójstwie. Natomiast dokumenty dowodzą, że pomysł został, zrodził się w jego głowie raptem 1.5 do 2 miesięcy wcześniej, kiedy już było wiadomo, że kometa się pojawi, że będziemy w stanie ją obserwować gołym okiem na niebie. Sam pamiętam, jak mnie rodzice obudzili w środku nocy, tylko i wyłącznie po to, żebym mógł zobaczyć ten obraz, który do dnia dzisiejszego bardzo mocno został we mnie. Czegoś tak pięknego nigdy nie widziałem, to nie był moment, w którym ta kometa miała być widoczna najlepiej. Natomiast nie wiem, być może moje wspomnienia troszkę mi to zafałszowały, ale to było coś i wy wszyscy, którzy mieliście okazję być już w miarę świadomi w 97 prawdopodobnie pamiętacie ten piękny widok. Mam nadzieję, że udało wam się wtedy opuścić miasto i zobaczyć coś tak niesamowicie pięknego. W tym nagraniu również publicznie powiedział o statku kosmicznym, który chował się w ogonie komety Hale-Boppa. Cała kosmiczna otoczka wokół sekty chwilami potrafiła być naprawdę kuriozalna. Pod koniec 96 roku członkowie sekty zakupili ubezpieczenie przed porwaniem przez kosmitów. Ubezpieczenie obejmowało porwanie, zapłodnienie lub śmierć z ręki obcych. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, tam można absolutnie wszystko. Ciał znaleziono 26 marca 1997 roku. Śmierci rozpoczęły się 20. Każdy z uczestników nagrał też na wideo swoje pożegnanie i ogromna większość z nich była bardzo zachwycona tym, co ich miało zaraz spotkać. Za drogę do śmierci wybrali sobie fenobarbital. Starej generacji lek na uspokojenie, na padaczkę, który w większych dawkach skutecznie usypiał i był również narzędziem samobójstwa wielu osób. Zmieszali to z sokiem jabłkowym i wódką. Należy też zaznaczyć, że mieli coś na kształt ostatniej wieczerzy. Sekta, która zawsze trzymała się razem w zamkniętych pomieszczeniach, wybrała się krótko przed samobójstwem, tuż przed samobójstwem, do restauracji. Wszyscy ubrani tak samo, ostrzyżeni tak samo, zamówili dokładnie to samo. I tym sprawili, że bardzo dobrze zostali zapamiętani przez kelnerkę, która jednak nie widziała w nich jakiegokolwiek napięcia, czegokolwiek negatywnego. Czegoś, co miałoby świadczyć o nadchodzącej tragedii. O tym, że oni już byli pogodzeni ze śmiercią. Jeżeli mamy do czynienia ze zwykłym samobójcą, jest coś takiego jak złowieszczy spokój. Kiedy już jesteś pogodzony, kiedy wiesz, że nic ci nie przeszkodzi, kiedy masz już obmyślony plan. Jednak
Wtedy jesteś spokojny. Wtedy z człowieka, którego przytłacza codzienność, który jest przerażony tym, co go otacza, który jest w głębokiej depresji, który co chwila płacze w kącie, nagle stajesz się spokojny, chłodny i masz po prostu wywalone. Wprawne oko to zauważy, natomiast w takich sytuacjach nie pozwalasz sobie na żarty, nie śmiejesz się przy stole, nie rozmawiasz ze znajomymi o pogodzie. Nie. Tak jakby to było po prostu wciśnięcie przycisku na panelu transportera w USS Enterprise i przesłanie się na statek kosmiczny. Fenobarbital, który był odrobinkę przez wódkę wzmocniony, jednak nie dał im szczególnie dobrej i wygodnej śmierci. Raporty toksykologiczne pokazały, że zaledwie 3 osoby z całej grupy straciły życie właśnie w wyniku przedawkowania fenobarbitalu, który mógł doprowadzić do zapaści. Po tym, gdy wszyscy, pamiętajcie, że to były 3 dni, a oni wśród tych trupów zwyczajnie sobie przez kolejny czas chodzili. Po tym, jak członkowie sekty po przyjęciu zatrutego napoju usypiali, bo to jest naturalny skutek uboczny nieco większej ilości fenobarbitalu, pozostali ci, którzy towarzyszyli im, którzy mieli im pomóc, zakładali im na głowy foliowe torebki. Większość z nich zmarło w wyniku uduszenia. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, czy byli świadomi. Natomiast wyobraźcie sobie prostą sytuację, w której w wyniku czegoś podobnego do narkozy nie jesteście w stanie ruszyć własnym ciałem, ale macie jakąś tam iskierkę świadomości gdzieś z tyłu głowy. Wiecie, czujecie, oddychacie i zaczyna was coś boleć. Bolą was płuca, pozbawione powietrza. Próbujecie wciągnąć troszkę więcej, ale się nie udaje. Śmierć przez uduszenie jest jedną z bardziej brutalnych śmierci, przynajmniej tak mi się wydaje. Że poczucie bezradności i cierpienia, które wtedy odbierasz, jest ciężkie do porównania z czymkolwiek innym. Coś jak utopienie, być może. Pierwszego dnia śmierć poniosło 15 osób. Kolejne zaś, przechadzając się między ciałami, które były przykrywane małymi workami, szykowało się do kolejnego i kolejnego dnia. Jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe, jak wytrzymali ci tych ostatnich 9 osób. Applewhite oczywiście. Applewhite był świrem. Leczył swoje dziwne fantazje. Miał na to swój sposób, oczywiście. Prawdopodobnie. Oczywiście to jest tylko moja teoria, natomiast nawet mając wyprany mózg, nawet będąc pod bardzo dużym wpływem, jeżeli przebywasz 48 godzin z trupami, potykasz się o nie, to jest bardzo niezły sprawdzian dla tej wiary. I co jest zaskakujące, nikt się wtedy nie wyłamał. Gdy przyglądamy się innym masowym samobójstwom w historii sekt, między innymi sekta Jima Jonesa dość ładnie to pokazała, o której będę robił jeszcze osobny odcinek, natomiast było to największe masowe samobójstwo w historii, jakie znamy. Pochłonęło życie niemal 1000 osób. Tam były osoby, które chciały się wyłamać. Tam były osoby, które próbowały ucieczki. Gdy zauważyły, że no to już nie jest piknik, to już nie jest herbatka. Tutaj zaczynają ginąć ludzie. Były próby ucieczki.
Nie znaleziono jednak żadnych śladów choćby walki. Wszyscy potulnie poszli za tym, co im Applewhite kazał.

dwóch byłych członków Heaven's Gate później popełniło samobójstwo w bardzo podobny sposób. Zmotywowały również 58-letniego mężczyznę z Kalifornii, który popełnił samobójstwo zaledwie miesiąc po wydarzeniach sekty Heaven's Gate. Każdy przywódca sekty ma swoją motywację, a jego działania są wynikiem własnych uprzedzeń, strachów, własnego manifestacją swoich potrzeb. Manson lubił szerzyć chaos. Jim Jones lubił władzę. I im bardziej nurkuję w temat, a powiem wam szczerze, że już zaczyna mnie troszkę brzuch boleć od tych sekt, próbując zajrzeć do tej dziwnej głowy Marshalla Applewhite'a, widzę w tych coś głęboko osadzonych oczach, jak u kosmity, chęć ukarania swojego otoczenia za własne niepowodzenia, za własny strach, za to, że jemu się w życiu nie udało. Niezwykle istotne w tej historii jest jej współczesność. To, że Applewhite, gdyby żył dzisiaj, używałby YouTube'a. I powiem wam szczerze, że to, że w ciągu ostatnich paru lat nie pojawiło się jedno, drugie, trzecie zbiorowe samobójstwo, zawdzięczamy to tylko temu, że my jako ludzie, dzisiejsi konsumenci YouTube'a, dzisiejsi konsumenci internetu, jesteśmy cholernie leniwi. I nawet jeżeli pojawi się jakiś wielki lider, a takich liderów widzimy, nie będę tutaj rzucał nazwiskami, ale podejrzewam, że każdy z was znajdzie kogoś takiego, kto buduje wokół siebie sektę, czy to parareligijną, czy to sektę technologiczną, bazując na tej całej właśnie wolności słowa, jaką daje nam dzisiaj internet. Buduje sobie trzutkę. I pewnego dnia jeden z tych ludzi powie: okej, to teraz weźcie nóż, pójdźcie do kuchni, weźcie nóż i otwórzcie sobie żyły. W imię Boga. I jedyne, co nas przed tym broni, to, że nam się nie będzie chciało. Że będziemy chcieli poczekać i zobaczyć, co jest dalej. I to jest jedyna duża różnica między Applewhite'em, bo on miał tę siłę, że zamykał ludzi na bardzo małym terytorium i odcinał im możliwość włączenia sobie innego kanału, czy przeskoczenia na stronę ze śmiesznymi kotami. Jednak jestem przekonany, że jeszcze za naszego życia coś takiego się stanie. I nie będzie to dotyczyło sekty, która będzie zamknięta gdzieś na jakimś małym terenie, ale to będą ludzie, którzy z oddaniem wpatrują się w ekran monitora, którzy spijają każde słówko z ust swoich idoli. I w momencie, gdy pojawi się sygnał o śmierci, w momencie, gdy wybije gong, jakakolwiek by nie było uzasadnienie. Czy potrzebujemy uzasadnienia? To osoba, która ma
2 miliony subskrybentów i rzuci hasło czas na śmierć, ewentualnie jeszcze lepiej, czas zabijać, to wystarczy, że trafi na podatny grunt paru schizofreników. Ludzi, którzy nie potrzebują wspólnoty. Znaczy, potrzebują wspólnoty, ale w szpitalu psychiatrycznym, w zamkniętym zakładzie. Dlatego też sam lubię się często pośmiać z różnych świrów, których mamy w sieci. Natomiast jest pewien sektor, którego nie chcę dotykać. Sektor ludzi chorych, który jest wykorzystywany przez charyzmatyczne postaci. Bo tym ludziom naprawdę nie trzeba wiele, żeby ich do czegoś przekonać. Zresztą dzieje się to cały czas, dopóki to są niegroźne żarty. No, niegroźne. O małej szkodliwości, o szkodliwości tylko i wyłącznie dla osoby, która czemuś takiemu ulegnie. Jednak ludzie, którzy są chorzy, bardzo rzadko są agresywni sami z siebie. Jeżeli już to autoagresywni. Więc ten scenariusz, w którym charyzmatyczny sekciarz XXI wieku powie: zabijcie go dla mnie, czy zabijcie kogokolwiek dla mnie i wrzućcie nagranie na YouTube'a, zostawcie łapkę w górę i suba. I pamiętajcie obejrzeć film do końca. Kurde. Wystarczy, że trafi na odpowiednio podatny grunt. My tych wszystkich ludzi nie wychwycimy. A wystarczy, żeby ktoś troszkę inaczej zinterpretował jakiś żart. On będzie w to wierzył. On będzie w to wierzył.

jak każde wydarzenie tej skali, konsekwencje odbiły się szerokim echem. Tym bardziej, no, że żyjemy już w świecie mniej więcej, że mówimy o czasach mniej więcej współczesnych. Mniej więcej współczesnych mediów. Najbardziej wyjątkowo dziwnym jest to, że Alan Hale, jeden z odkrywców komety Hale-Boppa, wspomina dzień, w którym odkryto ciała, jako przerażający czas, w którym walili do niego dziennikarze drzwiami i oknami, cały czas telefon dzwonił, wszyscy chcieli nagrać jakąś jego opinię na ten temat. God damn it! Czemu? Nie rozumiem! Lecz... w wywiadzie dla Skeptical Inquirer przyznał, że zanim kometa pojawiła się na naszym niebie, a kiedy jej istnienie było już znane, powiedział swojemu przyjacielowi: prawdopodobnie będziemy mieli jakieś samobójstwa w wyniku tej komety. Jak później właśnie w tym wywiadzie określił, najsmutniejsze jest to, że nawet nie byłem zaskoczony. Komety są wyjątkowymi obiektami, ale nie mają apokaliptycznego znaczenia. Musimy używać własnego umysłu, własnego rozsądku. Przez pewien czas na pewno potrzebuję krótkiego urlopu od sekt, bo tematy są dziwne. Tematy są dziwne i naprawdę ostro ryją sobie beret. I o ile byłem w stanie przy badaniu rodziny Charlesa Mansona zrozumieć go, zrozumieć Helter Skelter, to tutaj mam tylko człowieka, który był równie chory, co jego ofiary. Człowieka, który nie wiadomo nawet jakim cudem udało mu się wyrobić taką charyzmę i wpływ, bo jego się słucha naprawdę, naprawdę miło. Warto dać mu szansę. Warto dać mu szansę i zapoznać się z materiałem, który wrzucę zresztą linki do opisu audycji. Posłuchać, popatrzeć na niego. Bo jego wzrok obłędny. Lecz to tylko człowiek. To tylko człowiek, który, nie wiem, ciężko jest mi określić, na ile świadomie można go winić. Na ile, może inaczej, bo winić oczywiście, on ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się stało, natomiast na ile on sam był świadomy tego, co robi. I to jest cena, którą musimy płacić za wolność w dzisiejszych czasach. To jest cena, którą będziemy jeszcze płacić za łatwy dostęp do informacji. To cena, którą jeszcze parę razy co najmniej za naszego życia będziemy musieli zapłacić i usłyszeć o podobnej historii. Jeszcze bardziej współczesnej. Mam tylko nadzieję, że dowiemy się o niej z mediów, że będzie gdzieś w innym kraju, który nie będzie nas dotyczył. A także, że my sami dwa razy się zastanowimy, nim widząc coś absurdalnie dziwnego, coś, co w zdrowym świecie nie powinno mieć miejsca, coś takiego jak właśnie nagranie Applewhite'a, dwa razy się zastanowimy, nim puścimy to dalej, nim podbijemy mu zasięgi. Bo to, że sobie to puszczamy w naszym, do naszych znajomych, czy udostępniamy sobie tego linka na Facebooku,
to nie jesteśmy tylko odpowiedzialni za to, za naszych znajomych, którzy obejrzą ten filmik, tylko za całą kaskadę ludzi, którzy obejrzą później to samo dzięki naszym znajomym. Jeżeli nie jesteśmy pewni intencji, lub może nawet nie tyle, nie jesteśmy pewni intencji, co jesteśmy prawie pewni tego, że to zmierza w jakimś dziwnym kierunku, to pamiętajcie, że każde poszerzenie zasięgów, każdy lubisz i każda subskrypcja pozwala im dalej działać. A prędzej czy później trafią na chory umysł, na podatny grunt, na kogoś, kto będzie w stanie pójść do kuchni i wziąć ten nóż. Tak, jak mu zostanie to powiedziane. Zrobimy sobie teraz chwileczkę przerwy. A jeśli macie coś do dodania w historii, może sami pamiętacie tę aferę, którą sam pamiętam też z mediów przecież, zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio. A my się słyszymy za 4 minuty.

0: Na sam koniec zaś jeszcze parę drobnych ciekawostek, które może nie mają dużego znaczenia w budowaniu biografii Applewhite'a, ale no, istotnie wpłynęły na kulturę, na życie, jakie... No właśnie, kurczę. Jak wspominałem wam, wszyscy byli ubrani, chodzili ubrani tak samo. Wszyscy mieli też identyczne buty od Nike, które obecnie stanowią swego rodzaju wartościową pamiątkę czy obiekt do kolekcjonowania. Sama firma Nike nie jest szczególnie zachwycona taką reklamą. Natomiast jakiś czas temu, jeżeli dobrze patrzę, rok temu, para takich butów pojawiła się na aukcji na eBayu za cenę 6660 dolarów. Zaś Applewhite został umieszczony na zdjęciu reklamującym tę aukcję. I jak on ma? Prasowy... Nie, kurczę, słowo mi zapomniałem. Rzecznik prasowy firmy Nike, Jim Small, powiedział w 1997 roku, że słyszeli te wszystkie dowcipy z tym związane i nie traktują tego incydentu w inny sposób, jak tylko właśnie tragedia. Okazuje się jednak, że ich odzież, ich buty wybrali akurat te ze względu na to, że były tanie, że była na nie promocja. Co jest troszkę śmieszne w kontekście tego, że jednak ludzie musieli porzucić wszystko, co posiadali, żeby trafić do sekty i nie powinni raczej cierpieć na biedę i szukać butów na wyprzedaży, ale niestety, moi drodzy, tak właśnie było. A na antenie mamy... Witam cię, Jacku.
1: Dobry wieczór.
0: Uszanowanko.
1: Mam nadzieję, że uda mi się w 5 minutach zmieścić. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. Wyobrazić, jaki to miało przebieg, a to z tego względu, że kiedyś już wspominałem, że jestem bogatszy z pewnego okresu swojego życia o takie doświadczenie, że widziałem, byłem w środku i uczestniczyłem w mszy w nabożeństwie w kościele zielonoświątkowym. Byłem w tym towarzystwie i jakby rozumiem to, w jaki sposób udało się temu kolesiowi dotrzeć do tych ludzi. Takim, jeżeli chodzi o przemowy z tego nabożeństwa, skąd inąd fantastyczni ludzie, tak? I jakby tacy bardzo, że tak powiem, oddani coś zupełnie innego niż to, co widzimy w kościele katolickim, gdzie ludzie przychodzą patrzeć, kto ma lepsze buty. Na przykład, jak mój dziadek kiedyś, ale do dnia dzisiejszego myślę, że takie zjawisko dałoby się zaobserwować. To tam jest bardzo ciekawy taki sposób prowadzenia monologu z publicznością na zasadzie negowania ich własnych myśli. Czyli pastor, tudzież ktoś inny, bo to nie zawsze musi być pastor, wychodzi i krążąc gdzieś tam po salce, bo to nie jest jakaś tam katedra czy coś w tym rodzaju, to jest zazwyczaj jakaś skromna salka, pyta się, czy myślisz, że ten Pan, ten jedyny, chciałby tego naprawdę, żeby to dziecko się urodziło, tak? I przed tym pada jakiś tam tekst, prawda, z Ewangelii albo historia na temat Jezusa i w tym momencie wszyscy sobie jakąś tam jednoznaczną historię, oczywiście znając ten fragment, układają, po czym on mówi, oczywiście, że nie. I w tym momencie cytuje zupełnie inny fragment, tak? Czyli takie... deptanie po cudzych myślach, tak? Trochę.
0: Zgrabny motyw, który ma na celu udowodnić ci, że tak naprawdę gówno wiesz. I bez względu na to, co ci się wydaje, musisz odrzucić po prostu, bo ty nie jesteś nic wart. Ty sobie beze mnie, pastora, nie poradzisz w życiu, bo jesteś za głupi. Bo to ja mam tutaj książeczkę z 50 cytatami dla frajerów, nie?
1: Tak, przy czym ja akurat, że tak powiem, no w takim kontekście to ja nie mam o to do tego człowieka, do tych ludzi, nie mam o to pretensji. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, kiedy ta granica zostaje przekroczona, tak? Czyli w którymś momencie taki człowiek albo jego negatywny odpowiednik mówi coś w rodzaju, że przecież przeniesienie się do innego świata to jest to, czego on chce. To jest to, gdzie kończy się nasza droga, tak? I czy wierzysz w wyjątkowe sytuacje, tak? Kiedy jego wola jest ważniejsza niż twoja, tak? I tutaj dalej jakieś tam rzeczy, że tak powiem, do tego wszystkiego... Do tego wszystkiego można sobie dopisać. Natomiast tak troszeczkę z innej mańki, jakiś czas temu w którejś audycji, a potem na Discordzie pytałeś się o zarzuty wobec twoich produkcji, więc ja od tamtego czasu pilnie śledzę sekunda po sekundzie, minuta po minucie, cofam co 15 sekund, wsłuchuję się, czy tam czasami jakiegoś kota w tle nie ma, tak? I dopatrzyłem się jednej rzeczy, która, no to jest oczywiście moje subiektywne zdanie, możesz wziąć pod uwagę lub nie, tak? Która mnie osobiście jakoś tak dziwnie rozprasza. Mianowicie, i robisz to, co ciekawe, robisz to tylko i wyłącznie w produkcjach na żywo. Nie robisz tego w produkcjach, nie wiem jak dużo jest w tych...
0: Dobra, ale już zbudowałeś napięcie, mów!
1: Nie wiem jak dużo jest w tych twoich podcastach postprodukcji, natomiast... W produkcjach na żywo masz tendencję do mlaskania. Ja w tym momencie od razu moja uwaga się przekierowuje, moje myślenie się przekierowuje nie na temat tego, co ty mówisz, tylko na temat tego, co on jadł. Czy przed audycją była parówka, czy to jest audycja bez litości, czy to jest audycja bez śliny. Czy może jest mu tak sucho, bo to jest jakieś stare budownictwo i tam planuje jakiś taki bardzo specyficzny klimat, tak? Czy może był tak głodny i zjadł swojego kota, tak?
0: Celna uwaga, dzięki. To znaczy mlaśnięcia się zdarzają, natomiast w podcaście co głośniejsze wycinam. Na 19 tonach puszczałem wyjątki z produkcji Czytajniaka. No już się troszkę mi to też poprawiło, no ale dobrze, że zwracasz na to uwagę, będę się pilnował, dzięki wielkie, ale jeszcze jedno pytanie mam do ciebie, ponieważ wracając do tematu, ponieważ mówimy o roku 97, czyli my, to znaczy nie wiem czy ty, o to chcę cię zapytać, czy pamiętasz odbiór w mediach, że czy słyszałeś o tej całej historii w momencie, kiedy to się wydarzyło, bo było o tym głośno nawet w polskich mediach i jakie było, jeżeli tak, no to jakie były twoje takie myśli, nie? Że co tutaj, się zabili i się przenieśli do tego, nie?
1: Powiem tak, nazwisko jest mi znane, sprawa tak, że tak powiem, zupełnie po takich kompletnych ogólnikach jest mi znana, natomiast najwyraźniej w tamtym czasie, no nie byłem, byłem sporo młodszy, tak? Nie byłem specjalnie jakoś tą kwestią zainteresowany, nigdy jakoś tak szczególnie główny ściek mediów mnie nie zajmował, także gdzieś tam pewnie przeleciało mi to, wpadło w jednym uchem, wyleciało drugim uchem, no także nie jestem, że tak powiem, odpowiednią osobą, żeby tutaj jakoś tam przedstawić, w jaki sposób ja kojarzę tą sprawę sprzed lat. Mój czas dobiegł końca. Dziękuję bardzo. Cześć.
0: Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Ja mam jeszcze dla was garść ciekawostek związanych ze sprawą. Część ludzi udało im się zwabić dzięki warsztatom zdrowego żywienia. Jest coś takiego w Stanach Zjednoczonych, tak nazywa się Master Cleanse, czyli taka dieta zrobiona z szejków, czegoś tam podobnego do jogurtu, co pozwala ci oczyścić organizm i zdrowie się poczuć, witaminki sobie podreperować i tak dalej. To była jedna z ich metod. Więc to też jest taki sygnał dla nas dzisiaj, że są pewne ruchy, pewne działania, które mogą się wydawać pozornie nieszkodliwe. Ale gdy już tam wetkniemy palca, bo jakieś tam spotkanka organizowane za darmo, albo jakieś tam próbki fajne za darmo, jakieś warsztaty, ktoś łoży na to pieniądze, ktoś musiał na to wyłożyć czas i pieniądze. Pytanie, jaka jest jego motywacja? I okazuje się, że za takimi wydarzeniami, za takimi sprawami może stać coś na zasadzie sekty. I sektą pozwalamy na bardzo dużo, tak naprawdę. Jedyne, na co sektą nie pozwalamy, to jest zabijanie ludzi. Dopóki chodzi tylko o pieniądze, to są tylko pieniądze. Najważniejsze, żebyśmy wszyscy, zdrowi byli i żyli. Natomiast tak patrząc w... warto też spojrzeć troszkę krytyczniej na nasze otoczenie. Czy przypadkiem nie robimy, czy nie wiem, czy nie bierzemy udziału w czymś, co jest takim wiecem politycznym, tylko że wybory to nie będą do parlamentu, tylko wybory będą do tego, żeby cię wciągnąć do właśnie sekty, żeby ci wyprać mózg. I bez względu na to, jak silny się sobie sam nie wydajesz w tym momencie, tobie też da się wyprać mózg. I mi również. Wszystko sprowadza się do zaufania, do weryfikacji pewnych rzeczy. Jak mówię, na pewno sobie zrobię przerwę od sekt, ale spokojnie, zajmę się mordercami, więc nie zabraknie wam bezlitości. Natomiast chyba takim fajnym probierzem będzie to, czy dana grupa dąży do tego, żeby... czy, nie wiem, czy dana organizacja, która bardzo chce cię wchłonąć, przytulić i tak dalej, czy ona będzie dążyła do tego, żeby odciąć cię od znajomych. Oczywiście fajnie jest, żeby na jakimś spotkaniu nie wyciągać telefonu komórkowego, ale jeżeli czujesz, że wymagane jest na tobie, żeby na przykład nie przyznawać się, jaki jest twój adres, może nie od razu komornikowi, ale własnym rodzicom, i z drugiej strony, jeżeli jest ktoś, na kim wam zależy i macie pewne obawy co do tego, czy się czasami w coś dziwnego nie wmieszali, to właśnie taka separacja będzie fajnym papierkiem lakmusowym, który pozwoli nam zauważyć, kiedy dzieje się coś bardzo, bardzo niewłaściwego. I we współczesnych czasach, w czasie różnego rodzaju zbawców internetowych, to odcięcie przez zabranie telefonu komórkowego już nie jest aż takie łatwe. Natomiast bardzo popularnym jest taktyka, w której przywódca sekty lub jego pobratymcy obrzydzają nowemu członkowi jakiekolwiek kontakty. Nakazują mu się śmiać ze wszystkich, którzy myślą inaczej, którzy go tutaj próbują jakoś po prostu zapytać: ej stary, co u ciebie, czy wszystko w porządku? I to jest mój wniosek na obecny moment, na krótką przerwę od sekt. Bo możecie się śmiać, ale jedyne, co mi przychodzi do głowy po tych ostatnich odcinkach, to jest to, że jesteśmy zajebiście na nie podatni. I co gorsza, wydaje nam się, że jest zupełnie inaczej. Trzymajcie się ciepło i nie dajcie się zwariować.

nie ku, nie ku, tylko jest wyraźnie napisane, że 10 po się zaczyna. Trzeba patrzeć. Kto ma oczy, niech patrzy. A kto ma uszy, niech słucha. Luźne gadki, luźne gadki. Słuchają przeróżne gagatki. Krawiec przy mikrofonie.

No i zaczynamy kolejną audycję. Ale też nie, my tu też nie panujemy sobie. Co to jakieś pana? Pana to ja mam w spodniach. Co to za zrzutka? Zapytują co bardziej dociekliwi słuchacze. Co to za Józef? Józef jest to mały chłopczyk, który się urodził z wadą słuchu. Gdzie ja tu mam... O... A, widzicie, przydaje się tutaj opcja zaznaczenia sobie kolorkami na przykład różnych rzeczy na OBS-ie, bo wtedy można łatwo coś znaleźć. No, pyk. Twoja opinia ma znaczenie. No. Tu jest ta zrzutka. No, to jest taki chłopczyk, który się urodził z wadą słuchu. No i jest zbiórka na jakieś implanty specjalne, no żeby mógł słyszeć w ogóle. Co się też wiąże z nauką umiejętności mówienia, a co się z kolei wiąże z ogarnięciem sobie jako tako życia w przyszłości, co się wiąże też z, ze wszystkim. No. I to jest synek przyjaciela Czektula. Zaraz się pojawią jakieś głosy, o, fake, o, dla siebie weźmie, o... Słuchajcie, no też tutaj macie linka bezpośrednio do zbiórki, a to, co się dzisiaj zbierze z donajcików, to to wszystko będzie w waszym imieniu przesłane na zbiórkę właśnie. Trzeba od czasu do czasu coś tutaj zadziałać charytatywnie ku dobru ludzkiemu, ku pokrzepieniu serc też naszych, że coś zrobiliśmy dla świata dobrego. I dla tych maluczkich właśnie, no, a też Czektul zaznacza tutaj, też to zauważyłem, że to jest potwierdzona zbiórka, zostały wysłane dokumenty wszelkie, no. A ja też tym razem nie będzie trzeba przypominać o tym, wyślę gdzieś tam w zakładce społeczność, będzie dowód przelewu, więc zbieramy tutaj, no. No to odhaczone, podbudować swój wizerunek filantropa, dobrze, odhaczone, no. No, także kto ma oczy, niech patrzy, kto ma uszy, niech słucha, a kto ma serce, niech wpłaca, o, tak powiemy. A dziś różne tematy, no na przykład o przemądrzałym Mazurku, dziennikarzu słynnym, możemy chwilę pogadać. Robercie zresztą. Robert Mazurek, no, dziennikarz, rozmawiał sobie z Dominiką Lasotą, aktywistką klimatyczną. No, chyba najbardziej znienawidzona profesja dzisiaj, prawda? Aktywista klimatyczny. No, w takim powszechnym wyobrażeniu to jawi nam się ktoś taki jako idiota, co się przykleił budaprenem do nawierzchni albo rzucił fekaliami w obraz Matejki. A, nie no, właśnie w polskie obrazy, polskich obrazów nie niszczą ci aktywiszcze, jak się ich nazywa raczej. Raczej jakiegoś Van Gogha, coś. No to zwykle jest zabezpieczone w sumie, nie? Jakąś specjalną szybą, więc to nie ma straty. A no, Mazurek tutaj też, zahaczając o ten temat, wspomniał o bitwie pod Grunwaldem, że może tam. Ciekawe, czy taka bitwa pod Grunwaldem jest w jakiś sposób zabezpieczona? Czy tam jest jakaś specjalna osłona? Gdyby ktoś rzucił kupą, jakieś aktywiszcze by rzuciło na przykład, nie? No, wiem, że tutaj na pewno będą zdania podzielone, być może nawet większość z was będzie po stronie Mazurka, który się trochę tak przejechał.

0: gdzie się udziela, zresztą Jasiek z Toronto bardzo mocno, on chyba współtworzy nawet jakoś to radio. I właśnie też mówili o roli niewiasty, jaka ta rola ma być, jaka powinna być. No oni mają trochę bardziej takie, odrobinę bardziej liberalne i nowoczesne podejście, nie są takimi strażnikami starego ładu, jak niektóre tam zapyzialce, co tylko ten stary ład by bronili i wszystko po staremu ma być, jak to drzewiej było. Ale też w tą stronę troszeczkę, nie?
1: 25 zł. 25 zł.
0: O, dobrodziej tu wykazał się dobrocią, szczodrością, o, szczodrością. No, będę przypominał co jakiś czas, już mi się nie chce tu napisu dawać, ale będę co jakiś czas przypominał, że dzisiejsza zrzutka idzie na Józia. Na Józia, żeby mu przywrócić słuch. No. Póki co zbiórka chyba idzie ok, myślę tutaj, jakoś tak patrząc na zrzutkę. No, ale sęk w tym, żeby właśnie dalej szła ok. Nie? No. Ziggy Hill ponawia pytanie, czy nadal uważam Sratka za dobrego człowieka? Ja nie wiem, ja jakoś nigdy chyba specjalnie Sratka nie wywyższałem tu, że to jakiś dobrodziej wielki. Raczej stawiałem sprawę tak, że jest to jakaś tam obopólna korzyść ewentualnie, że wszyscy sobie tam żyją z tego, łącznie z Kononowiczem, tak? Że to jest po prostu taka firma troszeczkę i nie widziałem co najwyżej nic złego w tym, że on też na tym zarabia. No. Ale dzisiaj, no... Sam nie wiem, nie mam po prostu wglądu w to, jak oni się tam faktycznie dzielą, ile z tego, z tych pieniędzy zarobionych, jaka część idzie na Kononowicza, czy jest to sprawiedliwe do końca, więc ciężko się tu wypowiadać jakoś, nie? Na pewno nie podobają mi się takie działania, że on tam zgłasza, sądzi się, to takie zawłaszczenie sobie tego Kononowicza, tak? Za bardzo trochę to mi się takie rzeczy nie podobają, mogliby nie robić z tego takiej... Faktycznie trochę to idzie w tym kierunku, że zrobili sobie dojną krowę z Kononowicza i wszyscy wara od naszej dojnej krówki, nie? Ale też to ja ponawiam tą samą odpowiedź, którą zawsze udzielam. Jakie byłoby życie knura, gdyby się nim nie zaopiekowali ci ludzie, gdyby go nie pilnowali, nie sprzątali mu w domu, nie zamawiali mu pielęgniarek, nie robili mu zakupów, nie robili mu remontów. No bo właściwie to dopiero ta ekipa lateksów, jak się ich nazywa, zaopiekowali się tym Kononem tak na poważnie. Można uważać Meksikano za tego, który... Był taki bezininwazyjny, tak? Nie doił tego Konona, nie wykorzystywał, ale też Konon z tego za bardzo nie miał nic. No to takie, wiecie, też można na to w ten sposób popatrzeć, nie? No. Myślę, Peter, że nic by nie zarabiał i chodziłby po śmietnikach, tak jak to dawniej było i by już nie żył dawno, przypuszczalnie, bo oni go tam pilnują trochę, no, ograniczają mu ten cukier, wożą go do szpitala, każą mu się ogarnąć raz na jakiś czas, pieluchę założyć tam, wymyją mu tą dupę. Wiecie co, ja za żadne pieniądze nie wziąłbym na siebie takiej ciężkiej roboty opiekowanie się takim człowiekiem. Po prostu on jest wyniszczający dla psychiki totalnie, nie? Jest uciążliwy, to jest człowiek bez zalet. On właściwie się o wszystko przypierdala, wrzeszczy, oskarża, donosi. No więc... To jest cholernie ciężka robota, mieć baczenie na kogoś takiego i dzień w dzień bywać tam, nie? Bo ten Jarek, to tam bywa dzień w dzień, więc uważam, że są trochę przesadzone po prostu oskarżenia wobec tych ludzi. Nie, żebym ich... Bo nie patrzmy tak czarno-biało na wszystko, że ja muszę ich albo wielbić i bronić i kochać i uważać za dobrodziejów. Bez urazy dobrodziej. Albo ich nienawidzić, no, albo to, a co, po środku coś. Ale wracając tutaj do Mazurka, no to był wywiad z tą Dominiką Lasotą i powiem wam, że no,

Ja chyba nie przepadam za takimi dziennikarzami jak Mazurek. Nie lubię go przede wszystkim za taką swego rodzaju natarczywość zbyt dużą, która objawia się tym, że nieustannie przerywa, potrafi traktować kobietę z góry, jak to było tutaj, bo on też jest takim orędownikiem starego ładu chyba, takim dziadem, któremu się w głowie nie mieści, że na przykład kobieta mogłaby być dla niego równorzędnym rozmówcą, nie? Że tylko to jest kobitka, nie? I on będzie ją tam musztrował, co robił? On ją tam wytykał jej cały czas, coś przerywał, demagogii trochę stosował, zarzucał jej, że ma wykształcenie gorsze od niego, więc niech siedzi sobie dziewczynka cicho, nie? Nie podoba mi się takie po prostu traktowanie gościa. Uważam, że kiedyś marudziłem na to, że dziennikarze u nas są zbyt tacy ulegli i takimi lizodupami trochę są. Zaproszą kogoś i po prostu włażą w tyłek, nie? Nie zadają trudnych pytań, ale to po pierwsze, sporo się zmieniło od tamtego czasu, myślę. A po drugie, to się bardziej tyczyło polityków. Wiecie, chodzi o to, żeby tego polityka maglować i nie robić z niego jakiejś świętej krowy, nie podlizywać mu się, bo on jest z tej opcji, która nam się podoba. Myślę, że to nadal trochę pokutuje w polskim dziennikarstwie. No, ale taki gość nie będący posłem, na przykład, no to już troszkę lepiej go powinno się traktować. Niech on się czuje, że jest gościem, że można z nim pogadać. Można, wiecie, można po prostu komuś pewne rzeczy wytknąć, nawet brak wiedzy, można się z kimś mocno nie zgadzać, ale nie trzeba od razu tego sprowadzać do jakiejś konfrontacji, gdzie my musimy wyjść jako ten. Kurczę, mądry, mający rację, a tamten głupek i się zbłaźnił i ośmieszyć tego gościa. No, nie podoba mi się takie traktowanie. Ja bym nie poszedł nigdy do takiego Mazurka, jakbym był kimś znanym, nie? Bo bym po prostu nie chciał tak gadać w takiej atmosferze, tak zwyczajnie. Albo bym poszedł specjalnie po to, żeby mu dosrać, żeby go zaatakować po prostu, nie? I żeby on się też przez chwilę poczuł jak gówno.

0: No, no i wypytywał o to wykształcenie, wiedząc, że ona ma średnie, co ta pani Dominika jakby nie kryje się z tym i zawsze deklarowała, że nie rozwijała się w tym kierunku, jeśli chodzi o edukację swoją, bo poświęciła się aktywizmowi. No i taki ma plan na życie. A on, wiedząc to, musiał jej to wytknąć, żeby zabłysnąć, że on ma większe wykształcenie i jakieś takie zwroty były w stylu, że i pani chce mnie uczyć? Pani chce mnie uczyć do tego kobieta? No. Takie właśnie dziennikarstwo, gdzie masz z góry ustalony cel, wytykać, zaczepiać, udowadniać hipokryzję swojemu gościowi. Z tą hipokryzją to mówił o owocach mango, no bo tamta pani jest, powiedzmy, wegetarianką. I wytykał jej tutaj hipokryzję straszną, że ona sobie nie zdaje sprawy, że żeby dowieść jej te owoce mango, no to się emituje też taki ślad węglowy, tyle gazów cieplarnianych, że to jest psu na budę i że to jest taka hipokryzja. No i dużo było takich ataków. To w połączeniu z takim wiecznym przerywaniem, atakowaniem, no nie robi na mnie dobrego wrażenia. A wy sobie możecie uważać. Jak tam chcecie też, nie? To nie ma. Możemy sobie różnie oceniać Mazurka, ale myślę, że wieloma z was będzie kierowała taka po prostu niechęć do tych aktywiszczów bardziej niż jakieś takie obiektywne, nie? Spojrzenie. A dalej, no właśnie to złapanie na błędzie wielkim. To pani Dominika Lasota mówiła o budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu. No i jej zdaniem to się zaczęło w latach 70. A tak naprawdę budowę rozpoczęto w 82. No i on tam się od razu śmiał i nazywał ją ignorantką. Tylko pytanie, czy to jest taki wielki błąd, bo sprawdziłem i decyzję o budowie rząd podjął już w 71. Czyli czy to jest taki wielki błąd? Decyzję podjęto w 71. No to można powiedzieć, że rozpoczęto tą inicjatywę w latach 70., a nie budowę. No i czy to jest faktycznie coś takiego, żeby nazywać swoją rozmówczynię, swoją gościnię, tak, użyję tego słowa, ignorantką? No moim zdaniem nie, jest to niegrzeczne i przesadzone po prostu. A ciekawa sprawa jest w ogóle z tą elektrownią w Żarnowcu, bo mogliśmy mieć w sumie elektrownię jądrową, ale projekt został zarzucony z powodów niby ekonomicznych, ale myślę, że poszło bardziej o protesty ludzi, bo były jakieś protesty. Jak to u nas, ludzie są ciemni troszeczkę, a wtedy jeszcze bardziej byli już całkiem ciemni, no to się bali pewnie, że im krowa przestanie mleko dawać, że coś tam, nie? No, ludzie lubią protestować u nas, bo się boją nowości trochę i się bali, że im to wybuchnie, nie? Nie wiedzieli, że takie elektrownie nowoczesne, jądrowe są bardzo bezpieczne w sumie. No i że i tak czy owak dzisiaj dochodzimy do tego, że trzeba takowe budować, no. Co ja bym nie rezygnował, oczywiście. Nie jestem jakimś fanatykiem tutaj ekologicznym. My musimy mieć w ogóle złoża, musimy eksploatować złoża kopalne i tak dalej, bo nie zrobimy sobie elektrycznych czołgów na przykład w razie czego, nie? Też trzeba od tej strony popatrzeć. Choć podobno są tacy aktywiszcze, co uważają, że możemy mieć elektryczne czołgi na przykład. No, według mnie dziennikarz może spokojnie być taką osobą, która będzie mocno drążyła temat, która będzie zaczepna, że nie będzie dawał forów, nie będzie się podlizywał, wytknie jakieś braki wiedzy, hipokryzję i tak dalej, ale można to robić na różne sposoby, a nie podoba mi się styl Mazurka. Jest strasznie przemądrzały, jest takim dziadem zapyziałym trochę, który właśnie uważa, że zaprosił sobie kobietę i wydaje mu się, że będzie sobie po niej jeździł, nie? Bo to jest kobitka głupia. No, poruszał też temat właśnie tego niszczenia obrazów przez aktywistów.
1: Mama, 10 zł. Cześć, w imieniu Łukacjusza, który nie ma konta bankowego, bo nie może wpłacać na chore dziecko. Wiem, jaka to tragedia, bo i mój syn długo się leczył, ale u nas w Lubartowie trudno o specjalistę psychiatrii. Mama.
0: No, niby to mama... Łukacjusza, tak? Ale pytanie, czy to prawdziwa mama Łukacjusza? Ale tak czy owak, datek jest bardzo zacnie. No i będę przy każdym donejciku przypominał, że dzisiaj idzie na Józefa. Jak jesteście ciekawi, kim jest Józef, to macie linka też na czacie podpiętego na górze i możecie sobie sprawdzić. Jest to chłopczyk... dla którego jest organizowana zbiórka, żeby wyleczyć mu słuch, żeby słyszał. A jak w tym kontekście oceniasz wywiad Mazurka z ambasadorem Izraela? W sumie to tak już nie pamiętam, jak przebiegał ten wywiad. Wiesz, tak już nie pamiętam, jak wypadł sam Mazurek. Pamiętam, że ambasador mi się nie podobał. Jak chyba w większości Polaków się nie podobał ten ambasador. Chyba tylko, nie wiem, Piotr Napierała jako jedyny ocenia go pozytywnie, tego ambasadora, bo on jest jakiś bardzo proizraelski. Nawet doktora Szewko już zbeształ, co ja lubię słuchać pana doktora Szewko, specjalistę od spraw bliskowschodnich. Bardzo merytoryczny, bardzo ogromną ma wiedzę, a Piotrowi on się wydał już, że liże dupę Hamasowi, co ja w ogóle tego nie odczułem, że on liże dupę Hamasowi. Wręcz przeciwnie, jakoś tak wypowiadał się wielokrotnie niekorzystnie i o jednej, i o drugiej stronie, co też trochę daje do myślenia, że nie jest zafiksowany na jednym. A co Krawculek taki poważny? Nie, poważny. Raczej nie. Może jestem trochę jakiś taki po prostu oklapnięty. Z tego też powodu wczoraj nic nie prowadziłem, bo mi się nie chce po prostu za bardzo. Nic. Chwilowo. No ale są takie stany. No nie zawsze jesteśmy hurra, optymistyczni i w ogóle zadowoleni z życia i tak dalej. To ja ci zaraz przypomnę, pisze Zenon. Przypomnisz mi, jak wyglądał, jak przebiegał wywiad z ambasadorem, tak? Chyba były jakieś zarzuty, że tam on był zbyt z kolei taki uległy i zbytnio się pieścił z tym ambasadorem. Ale może się mylę, bo już nie pamiętam dokładnie. Czy Klot wczoraj ciekawie gadał? No, osobiście nie słuchałem, ale wiem, że była audycja o UFO. O prawdziwych lądowaniach UFO. O tych prawdziwych. Nie mylić z tymi wymyślonymi, te prawdziwe. A z luźniejszych tematów to przyszła do mnie kolejna pucha od Leniucha. To już druga pucha od Edreda, którą mi zamówił Leniuch, żebym sobie spróbował. Tym razem były to klopsiki w sosie grzybowym. No i powiem wam, że no dawno nie jadłem takich dobrych klopsów, nie? To jest w ogóle no inna liga zupełnie niż takie jakieś klopsiki kupione w hipermarkecie, w słoiku jakimś. takie popularne, bo raz, że czuć, że to jest lepsze mięso, no tak po prostu normalnie, wiesz, i czujesz, że to nie jest taka ulepiona w kule papka jakaś z jakiegoś mięsa oddzielonego tego mięso oddzielone mechanicznie. No, tylko jest to mięsko jakieś konkretniejsze. Dwa, jak nazwa wskazuje, są tam grzyby i nie jest tak jak w tych popularnych gotowcach, że masz te trzy kawałki grzybka na krzyż, tylko po prostu dużo tych grzybów jest. Jest sosik sobie z makaronem, jeszcze zmieszałem i najadłem się tym. Pucha, to jest w ogóle podobno jakaś nowość u Edreda, pucha większa trochę niż to zwykle bywa, no bo gdzieś się muszą mieścić te klopsiki, nie? No to takie już danie, które wymaga trochę większych gabarytów w przypadku puszki. No i dobre, takie pieprzne też. To jest to, co wyróżnia też Edreda, to, że ich dania są doprawione. Nie są tak robione dla wszystkich, żeby to i zjadło i dziecko, i mamusia, i tatuś, i babcia, i żeby dla nikogo nie było zbyt pieprzne, tylko po prostu no takie czuć, nie jest to absolutnie żadne tam wyzwanie ostrości, bo to nie jest ostre, ale czuć było ten pieprz tak w gardle, drapało tam, parę razy się rozkaszlałem, bo ja to raczej takie łagodne rzeczy jem, ale dobre. To są dobre dania, bo to robi restauracja, przypominam, która po prostu zamknęła się z powodu COVID-a. No i pomyśleli, jak tu nie zaliczyć padaki. No i pomyśleli, że będą gotowali tak samo, jak gotują, tylko pozamykają to do puszek po prostu i tyle. No obecnie nie wiem, czy się nie pogorszy jakość, bo jakoś tam się dogadali z jakąś fabryką, żeby te puchy tam robiła, żeby zwiększyć wydajność. No ale się zarzekają, że to ta sama receptura, ściśle kontrolowane, ważone, no bo zwracają też uwagę, żeby tam po prostu też zawsze tego mięsa było tyle, ile trzeba, odcedzają tam mięso od sosu, pierw wkładają mięso, ważą, po prostu, no takie kraftowe konserwy, nie? No i dobre, cholera jasna, dobre. Pewnie Zenon, dzwoń, przepraszam, nie zauważyłem, tutaj już odbieram. Zenka to zawsze chętnie. Co jest? Proszę odebrać. Halo, słyszymy się?
2: Halo. Już słychać mnie? Dobrze?
0: No, cześć, Zenonie.
2: Tak czy nie? Cześć. Tak. Ja tak tylko powiem, że w Polsce panuje jakaś taka, przychodzę na temat tytułów naukowych, mianowicie zauważyłeś, że doktorem się jest kurde od wszystkiego, ministrem się jest później dożywotnie od wszystkiego, prezydentem, premierem i tak dalej?
0: Tak. I już się odnoszę tutaj do tego, bo donejcik wpadł, aż 5 dych, Sasza z Donbasu. W słusznej sprawie. No pięknie, słuchajcie, bardzo się cieszę. Dzisiaj cała zbiórka dla Józia małego idzie, słuchajcie, ratujemy słuch. No, fajnie, cieszę się, że jest...
2: Chciałbym oddać, że nie pierwszy raz dał w słusznej sprawie. Zdarza mu się, owszem, nie będę zaprzeczał.
0: No proszę. No tym większy szacun tutaj. A co do tytułów, tak, u nas w ogóle też zauważyłeś, że każdy zaproszony gość do jakiegokolwiek dziennikarza cały czas, panie redaktorze, czy ja mogę, panie redaktorze, panu redaktorowi coś tu powiedzieć?
2: No, wiesz, taka tytulatura, to jest jakiś taki chyba, nie wiem, czy z PRL-u, gdzie taki feudalizm się odrodził specyficzny. Ja, co do zasady, w polu, w którym nie masz tytułu naukowego czy zawodowego, to masz średnie albo niższe wykształcenie, jeżeli się wypowiadasz, tak? I teraz jest pytanie, czy ty faktycznie coś w tym temacie wiesz, czy nie wiesz? No jeżeli ona jest ekolożką, aktywistem, no to nie zna się na ekologii zupełnie, tak? I bo te wszystkie ruchy ekologiczne, tak zwane, niestety, pożar się Boże, z braku lepszego słowa, one schemat, który one prowadzą, raz, że jest bezskuteczny, to nawet gdyby miał zadziałać, a on jest tak skonstruowany, że nie ma prawa się wydarzyć, to spowodowałby masowe wymieranie. Gigantyczne masowe wymieranie. Jeżeli się ma właśnie wiedzę ze szkoły średniej na ten, z tego, albo nawet podstawówki z biologii, tak? Tylko, wiesz, trzeba o tym pamiętać, chociaż i tyle, no bo wiadomo, że ludzie, wiesz, życie się toczy i nie każdy będzie pamiętał, jaka jest budowa pantofelka, do cholery jasnej, nie? No i, no bo ci ekologiści, oni chcą, żeby zatrzymać zmiany klimatu, nie? Jedna sprawa, że to jest niewykonalne tymi środkami, które prezentują. No, jesteś tam?
0: Jestem, tak. Słucham, no ale im to raczej chodzi, żeby zmniejszyć szkodliwość różnych działań ludzkich, przemysłu i tak dalej.
2: Nie. Ma się zatrzymać zmiana klimatu, kropka.
0: No, ale to jest bez sensu, to nikt tak nie mówi.
2: Mówi tak, o to chodzi. To nie jest tak, że zmniejszyć ten, nie, ma być zero, nul. Ludzie to w ogóle najlepiej, jakby przestali istnieć, się zakopali. To jest cel.
0: Nie, no zero. Ta zero...
2: Neutralność klimatyczna to oznacza. Ale nie, ta... nie ma gatunku... Nie ma na tej planecie gatunku żadnej istoty żywej, od kurwa nicienia, kończąc na dębie wielkim, czy tam w sekwoi, który jest neutralny klimatycznie.
0: Ale to nie jest tak, że ta zeroemisyjność to dotyczy tylko przemysłu, czy infrastruktury,
2: to jest niewykonalne.
0: Ciepłowniczej.
2: To jest niewykonalne.
0: Niewykonalne, wiesz, tak samo jak w chrześcijaństwie niewykonalne jest, że nie będziesz grzeszył, ale możesz dążyć do tego, żebyśmy się mniej zabijali, żeby było mniej tragedii, mniej kradli i lepiej.
2: Ale problem polega na tym, że tam są środki, które nic nie dają. I są po prostu żywcem oszustwami, tak? Jak na przykład właśnie ta sekwestracja CO2 pod ziemię. Nie mamy obecnie takiego procesu, żeby robić tą sekwestrację i żeby bilans całego procesu, całego przedsięwzięcia był na minus, nie? W sensie, żeby ubywało tego CO2. Nie ma czegoś takiego, a mimo to się to proponuje, że mamy to niby robić. Jak? I wiesz, skutek robienia tego dwutlenku węgla będzie w obiegu więcej. W rezultacie no, mamy do czynienia, po prostu to się nazywa fachowo oszustwo, nie? Że robisz, kurde, twierdzisz, że jest jedno, a tak naprawdę ma drugie miejsce. Nie ma czegoś takiego, ale nawet załóżmy, żeby było to wszystko i żeby się udało. Wiesz, co by się stało, gdyby na Ziemi się przestał zmieniać klimat? No. W ogóle, tak na amen. Jaki jest główny czynnik powodujący...
0: Nie da się, bo naturalnie się zmienia. No to jak
2: ale właśnie... załóżmy, że mają taką maszynę, robią pstryk i się zatrzymuje zmiana klimatu całkowicie. Co się wtedy dzieje?
0: Aha, co by się wtedy stało? No pewnie no. Każda przesada jest niewskazana i pewnie coś złego, tak?
2: Już ci tłumaczę. To jest właśnie... Ta pani to powinna wiedzieć, że ma średnie wykształcenie.
1: Na pieśń wojów i zbiórkę.
2: Oczywiście, John Locke, na pieśń wojów i zbiórkę, dziękujemy.
0: Na pieśń wojów musiał dodać.
2: Musisz mu w końcu dać, bo u mnie na Discordzie cały czas płacze, że czemu krawiec mu nie puści tej pieśni wojów i nie zaśpiewa, nie? Całymi dniami, naprawdę, mi męczy bułę. Poważnie.
0: Ale ja ją wiele, wiele razy śpiewałem na różne sposoby. I on śpiewa, i ja śpiewam, ale jemu ciągle mało. On po prostu to jest tak. Zafiksowany totalnie jest na pieśni wojów człowiek.
2: Ślązacy tak mają. Jak się zafiksują, to nie puszczą. I ten... Gdybyśmy zatrzymali całkowicie zmianę klimatu, no to... Negujemy pierwszy czynnik, który jest najważniejszy w zasadzie w powstawaniu nowych gatunków, tak? Zatrzymujemy go. No bo przede wszystkim nowe gatunki powstają, kiedy się nowe nisze ekologiczne pojawiają. To jest podstawa, tak? Czyli nowe gatunki obserwujemy po tym, jak miały miejsce jakieś zmiany klimatyczne i najwięcej ich widzimy po jakichś gwałtownych zmianach, po nich i tak powstał gatunek ludzki. Po zmianie klimatycznej, która była porównywalna do tej obecnie, PETM, tak zwanej, tak? Paleoeoceńskie maksimum termiczne. To się nazywa bodajże, ten PETM dokładnie, jeśli niczego nie pokręciłem. I tak powstały wtedy hominidy, nie? W wyniku tego właśnie, że była tak zajebista, nagła i w chuj po prostu bezprecedensowa, szybka zmiana temperatury do góry. Na chwilę. I wiesz, tak powstają gatunki. Jeżeli my to zrobimy, tak, że się zatrzyma klimat całkowicie, nie będzie zmiany klimatu, żadnej, to wtedy po prostu nisze ekologiczne tam walka się przetoczy w stronę konkretnych gatunków i te konkretne gatunki zdominują, tak jak inwazyjne gatunki zdominują jakąś niszę ekologiczną, zmniejszy się bioróżnorodność. I będzie dupa i będzie wielkie wymieranie, bo się zmniejszy bioróżnorodność, tak? Może przyjść jakaś choroba, która później całkowicie posprząta, na przykład nosorożce, załóżmy, że jakimś cudem nosorożce zdominują całą Afrykę, nagle przyjdzie choroba, je wytrzebi i dupa, nie? I nie będzie później ten, i będzie lipa. Pierwszy główny czynnik zmiany klimatu, to jest powstawanie nowych gatunków. To jest najważniejsza rzecz. I cel tych współczesnych ekologów jest de facto antyekologiczny. Jest takie jakieś pierdolenie, że o, tam planeta nie wytrzyma, bo będzie runaway greenhouse effect, bo jak będzie jeszcze troszeczkę więcej dwutlenku węgla, tak? Oni tam mówią, że będzie jeszcze tam powiedzmy o połowę więcej albo dwa razy więcej, to będzie koniec dla ludzkości, dla Ziemi, Ziemia się spali, będzie jak Wenus. Z tego, co ja pamiętam ze szkoły, chociaż nie, to akurat sam się poduczyłem, 6 czy 8 razy więcej w historii Ziemi było dwutlenku węgla w atmosferze. Zdarzało się. I to nie były okresy, kiedy nie było życia, tylko to były okresy, kiedy było najbujniejsze życie.
0: No, nie wiem, czy to prawdą jest, że same wulkany emitują tego dwutlenku węgla o wiele, wiele więcej niż cały nasz przemysł, tak?
2: Ja nie do tego zmierzam. Ja nie neguję tego, że jest na przykład, wiesz, człowiek się też do wielkiego wymierania obecnego jakoś przykłada i tak dalej. Problem polega na tym, że to nie są proste sprawy. To są zajebiście skomplikowane sprawy, bo na klimat ma wpływ nie tylko dwutlenek węgla, nie tylko metan, nie tylko para wodna, nie tylko działalność ludzka, nie tylko zawartość aerozoli. Przypominam, że człowiek kiedyś obniżył efekt cieplarniany poprzez emisję aerozoli po II wojnie światowej, więc to nie jest tak, że temperatura tylko rośnie od XIX wieku. Nieprawda, ona też w pewnym momencie spadła w wyniku działalności człowieka, w wyniku emisji aerozoli. Problem jest taki, że my jesteśmy gatunkiem pierwszym, który ma techniczną możliwość okiełznać tą planetę, klimat jej na przykład. Może to zrobić, używając geoinżynierii. Mało kto o tym mówi. Cieszę się, że Bill Gates w końcu o tym powiedział, bo jak ja o tym od lat mówię, no to się wszyscy w głowę pukają. Nagle jak Bill Gates powiedział dokładnie to samo, to są achy i ochy. Ciekawa sprawa, nie? Nie przypominam sobie, żeby Bill Gates skończył jakiś tam doktorat robił z klimatologii. No ale ten... I teraz tak, ale nie ma geoinżynierii w ideologii nowych współczesnych ekologów, bo to rozwiązanie ma jedną zajebistą wadę z ich perspektywy. Ono rozwiązuje problem. Ono rozwiązuje problem. A nie robi tak, wiesz, wtedy taki ekolog jest niepotrzebny, bo problem jest rozwiązany, nie?
0: No. No, czyli twój zarzut i twoja niechęć jest do ignorancji bardziej i do tego, że aktywiści, ekolodzy po prostu robią to w głupi sposób, mają te postulaty głupkowate i że po prostu są nieświadomi tego, jak to naprawdę wygląda, że to jest trochę bardziej skomplikowana sprawa, tak?
2: Znaczy, większość z nich jest nieświadoma, ci na samej górze są świadomi i wiedzą, że kłamią ze oczy.
1: Marcins, 50 zł.
0: Czekaj,
1: znowu. Że to moja druga wpłata na Józefa dzisiaj. To w podzięce za zorganizowanie akcji na zachętę. Połowa do młodego, a połowa do ciebie.
0: Połowa dla mnie? No nie wiem, czy powinienem w sumie, Marcinsie. No ale Vox Donatorum, Vox Dei, może tutaj... No, no dobra, ja to podliczę potem, okej. Okay. Dziękuję w imieniu Józefa i który jeszcze. Dziękuję w imieniu Józefa, bo on jeszcze nie potrafi mówić, ale może dzięki wam przyczynicie się do tego, że będzie normalnie mówił, bo żeby się nauczyć mówić, trzeba słyszeć. A czy słyszymy się z dobrodziejem, który dołączył do nas?
3: No ja was słyszę bardzo dobrze, doskonale.
0: Cześć, ode dobrodzieju.
2: Cześć. Zenek niby taki mądry, a na debatę z Janem Matejko wymiękł. Nie, to Jan Matejko wymiękł wtedy i nie przyszedł.
3: A, to już stara sprawa jest.
2: No ale tak było, nie? To on stwierdził, że nagle ma żelazko na kasie i nie przyszedł. No tak było.
0: A co do niszczenia pomników i dzieł sztuki, jestem zdecydowanie przeciwny. To jest straszne buractwo. Bym to wrzucił do jednego wora z paleniem książek i z takimi innymi barbarzyńskimi rzeczami. No trzeba gdzieś tam... O, tu się dobrodziej rozłączył. Łączymy jeszcze raz. Co się rozłączyło?
3: No właśnie ten. Zastanawiam się, czy mnie ktoś zrzucił, czy...
0: Nie, samo się jakoś rozłączyło.
3: Po prostu, no, samo się zrobiło. No to dobrze, kontynuujcie, panowie.
0: No to może tobie oddamy teraz głos, bo pewnie chciałeś coś w temacie.
3: Aha. No tak, tak, bo tutaj Zanek mówił, że rozwiązaniem jest kontrola pogody w jakiś tam sposób. No ale też mam troszkę wątpliwość co do właśnie tej kwestii, bo na przykład takich rzeczy próbowano w Dubaju. Emiraty Arabskie, tam w tych rejonach, tam na to były przeznaczone naprawdę duże pieniądze, żeby na przykład, na pewno słyszeliście o tym, jak próbowali wywołać burzę, tak po prostu w sztuczny sposób, za pomocą technologii.
2: Nie, ja mówię o zupełnie innej skali, zupełnie innych rzeczach, kompletnie, zupełnie nie. To no, jest...
3: Nie.
2: Nie. To się ma nie jak niby... do tematu.
3: No, ale to jest... Ale
2: nie,
3: to
2: ja mówię o globalnej skali, nie lokalnej. To szkoda
3: tak,
2: czasu.
3: Ty mówisz o... No ale to jak? No, to
2: no normalnie. To jest wszystko, to masz policzone. Jak chcesz, masz dwie najprostsze drogi, żeby, wiesz, ilość energii docierającej do powierzchni Ziemi moderować, tak? To jest aerozole rozpylić, proponuje się kredę, bo ma, wiesz, wysokie albedo i jest neutralna w większości tam chemicznych sytuacji. Czyli rozpylić aerozole, dokładnie to, co miało miejsce w czasie, wiesz, industrializacji po II wojnie światowej i pomogło i obniżyło temperaturę. I to mamy sprawdzone, bo to zadziałało, tak? Tylko, że problem był taki, że to były toksyczne aerozole, nie? Albo to, co też od wielu lat powtarzam i to też jest policzone przez tam chyba Uniwersytet Teksasu i nie tylko, w odpowiednim punkcie Lagrange'a wysłać satelity, które zasłonią słońce i będą w pełni regulowalne, tak? Będziemy mogli zobaczyć, czy czegoś nie spieprzyli, czy nie. Jak to nic nie da, bo pogorszy sprawę, można je całkowicie wywalić z tamtego miejsca.
3: Okej, okay, no, ale to już jest poważna skala. To co ty mówisz,
2: tak,
3: żeby...
2: bo to jest poważny problem. I to jest, wiesz, kasa wykonania tego to jest mniej więcej tyle, co poszło na łapówę przy pandemii. Więc to jest jak najbardiej wykonalne globalnie. Jak żeśmy byli w stanie dawać ciężką kasę na Pfizerę, na to też by się znalazła kasa.
3: No ale dobrze, no ale tak sobie pomyśl teraz tak logicznie, że skoro na taką lokalną skalę już są jakieś tam nieprzewidywane skutki uboczne, tak jak to na przykład było wczoraj, nie?
2: Dlatego ja zawsze proponuję to drugie rozwiązanie.
3: Czy dałbyś radę to zrobić na skalę globalną tak, żeby nie było podobnych nieprzewidywalnych skutków?
2: O tym mówię dokładnie, dlatego ja proponuję, ja jestem zwolennikiem rozwiązania numer dwa, bo jak coś pójdzie nie tak, możesz to zawsze wyłączyć.
0: To bardzo ważne faktycznie, bo życie pokazuje, że człowiek w tym wpływaniu na pogodę potrafi błędy popełniać. No, myślę, że powódź w Dubaju jest tego przykładem właśnie, nie? To zasiewanie chmur przyniosło opłakane skutki.
3: I to właśnie, mówimy o małej skali. Ale pomyśl sobie, jakbyś na przykład już miał taką technologię, która potrafi wpływać na globalną pogodę, na te różne...
0: Stuwa, no pięknie, no macie serducha tutaj, nie spodziewałem się, że będzie taki odzew, a tu stuwa od mecenasa akcji charytatywnych, huzia na małego Józia.
2: CSR tutaj prowadzisz.
3: To masz teraz taki przykład, że jak chcesz mieć więcej donatów, to nie na siebie, tylko na charytatywne.
0: To ja wtedy nic
2: tutaj
0: nie będę
2: na małego Marcinka macie tutaj problemy adaptacyjne, ten miautyzm, i tak dalej.
3: Tak, zrób sobie takiego owsiaka, nie? Że tam dobra, akcja charytatywna, no ale tam część idzie dla mnie.
0: Słuchajcie, na końcu audycji powiem, słuchajcie, nie wspomniałem wam, że koszty zbiórki tutaj no, są tak, 80%, prąd, woda, prawda, no, amortyzacja sprzętu. O, i znowu donate.
3: Nic się nie bierze z powietrza.
0: I jeszcze Jola się dorzuciła pięknie i pisze tutaj, może kiedyś usłyszy muzykę. No ja myślę, że usłyszy. Zbiórka idzie całkiem chyba spoko. Jeszcze zostało sporo czasu, a tutaj całkiem niezły pieniądz się dzisiaj zbiera. No bardzo się cieszę tutaj. Myślę, że Józia też się
2: ucieszy. Będą te trapy i te wszystkie Palo Malboro w Kalifornii. No to się poczuje zawiedzone, nie?
1: Jak coś będzie dwa razy, bo chyba nie przeszło, buziaczki jeszcze.
0: I Gosia
1: raz,
0: jeszcze, i pyk, jeszcze tutaj Gosia, pięć dyszek. Chyba nie przeszło na pomoc, jak coś będzie dwa razy, jak coś będzie dwa razy, bo może ten pierwszy... Kurczę, no pięknie. Super, naprawdę. Mua, mua. Cieszę się.
3: Miło takie rzeczy słyszeć.
2: Także ja mówię tutaj o tych dwóch rzeczach. Z tą kredą to jestem trochę właśnie z tych przyczyn sceptycznie nastawiony, bo nie byłbym taki pewny, że to będzie całkowicie neutralne. Jak się zachowają, wiesz, koralowce? Czy to pójdzie na plus, czy na minus? Jeżeli pójdzie na plus, to czy jakiś gatunek się stanie inwazyjny, tak? Jak to wpłynie... To... Nie wiem, kurde, to się może wydawać, że kreda niby jest taka neutralna, ręki bym sobie nie dał uciąć, jednak różne organizmy wapnia potrzebują, co prawda niby jest go niedobór w oceanach, ale to zawsze jest jakaś ingerencja. No, najlepszy efekt daje właśnie to regulowanie mocy słońca, tak? Bo ten pici, troszeczkę ją zmniejszyć i tyle. I to nam daje czas na to, żeby spokojnie ten przemysł poprawić, tak? W jakimś rozsądnym horyzoncie czasowym i opracować technologie tam, gdzie one są możliwe, tak? Przede wszystkim przejść na elektrownie atomowe w 100%, bo są najbardziej ekologiczne i najbezpieczniejsze, tak?
1: John Locke, 10
2: jako jedyne są dużo bardziej ekologiczne niż wiatrowe, wodne, wszystkie praktycznie. To są jedyne ekologiczne w gruncie rzeczy elektrownie. I mówiłeś o tym, że w Żarnowcu elektrownia. Plany były, owszem, ale ty powiedziałeś, że tam jest elektrownia. Nie, tam jest reaktor. Nie, to nie jest elektrownia.
0: Jest, ale jest elektrownia wodna jakaś w Żarnowcu i nie wiem, czy się to nie skończyło tak, że przerobili na wodną po prostu, no bo jakaś jest w Żarnowcu.
2: Musi być dobry przepływ wody, żeby była elektrownia atomowa, nie?
0: Ale jest jakaś wodna, ale
2: Kotkiewicza pyta, jak to wygląda.
0: Z jądrowej zrezygnowali z powodów protestów i z powodów ekonomicznych, jak wyczytałem.
2: Z powodów protestów, które oczywiście, za którymi stali Niemcy, nie? Czyli mocodawcy tej pani, która była u Mazurka i ten, i... Ale dobra, wiecie co, ja nie mam za dużo czasu, a chciałbym jeszcze chwilę pograć, a że mamy tutaj taki gigantyczny historyczny web, jakim jest Dobrodziej, niech was jego głos nie zwiedzie, to jest człowiek, który 3 tiry książek przeczytał historycznych, to jak wam się podoba Kingdom Come Deliverance 2 zapowiedź?
0: No, ja jestem bardzo oczywiście optymistycznie nastawiony, jest to świetna marka. Pierwsza część pokazała, że można zrobić RPGa zupełnie innego, różnego od tego, co znamy. No, na palcach jednej ręki w ogóle w historii RPGów można policzyć takie, gdzie no, nawiązujące do prawdziwych realiów historycznych, w tym chrześcijańskich w tym przypadku, nie? Mamy bardzo świetnie oddane średniowiecze. RPG jest piękny, no, na kraj engine pięknie wygląda roślinność, która tutaj jest ważna, te lasy, łąki, świetnie to wygląda. Gra jest wymagająca, trudna, nie pieści się z graczem, no i to świetna marka od Warhorse. No druga część to będzie dla mnie taki Kingdom po prostu to samo, tylko lepiej, ładniej, lepsze animacje, lepsza grafika.
2: Wygląda to super, nie? Już wiem, wielu ludzi tam patrzy, o Jezus Maria, broń palna nie za wcześnie? No, nie za wcześnie, dobrze, to jest, zadbali o historyczność tam świetnie, nie? Anachronizmów to ja sobie nie przypominam za wiele tam.
0: Tam jest 1403 rok jakoś, tak?
2: No, zaraz zobaczymy coś takiego.
3: Bo to już wynaleziono proch wtedy.
2: Już był używany, była tam taka no, hakownica. Czesi bardzo lubili broń palną.
3: Że już, tak, że już nie wspomnę wcześniej, jak był ogień grecki.
2: A on był kurde, powiem
3: lata. Do teraz w sumie nie jest do końca wiadomo, na jakiej to zasadzie wszystko działało.
2: Ale jest podobne substancje są w niektórych starych.
3: Ale powiem tak, że bardzo mi się miło zrobi, jak powiedziałeś, że jestem web historyczny, ale powiem ci, że nie wiem, o czym teraz mówicie. O jakiej grze? W jakiej to się...
2: Nie wiesz, Przyjdź Królestwo Twoje, taka czeska gra, Kingdom Come Deliverance. I ona się dzieje, no, troszeczkę dość sporo przed wojnami husyckimi, ale tam już te pierwsze protestanckie sznyty się pojawiają, są trochę pokazane tam. I ten, i nie znasz tego? Naprawdę? Kurwa, chłopie, obowiązkowo musisz zagrać. To jest gra RPG, tak z czasów chyba też Wiedźmina mniej więcej, chociaż troszeczkę później, bo tam też możesz nawet konia kupić, który jest płotka, nie? I tam koleś mówi, o, to koń jakiegoś dziwnego Polaka był ten koń, ja nie wiem.
0: A to nie wiedziałem nawet, popatrz.
2: Tak jest, no. I ten... Tam nie masz za bardzo fantazy, tam masz troszeczkę alchemii, nie? Minimum, jeszcze mniej niż w trylogii husyckiej u Sapkowskiego, nie? I ogólnie, że ona jest bardzo ciężka, bez modów, to save'y to są jakieś sznapsy specjalne właśnie, alchemiczny pierdolnik, możesz się napić i masz save'a, nie? Zbierasz jakieś tam miks, właśnie zioła, cudawianki, jest cały ten feudalizm.
3: Tym, że ten alchemia to przez długie setki lat, czy nawet tysiące, to po prostu ogólna nazwa na całą naukę. Tak jak teraz mamy na przykład biologię, chemię, jeszcze tam, wiesz, fizykę, to wszystko było jako alchemia pozrobione. To była po prostu nauka. Wytwarzanie alkoholu to też była alchemia.
2: Tam też są różne bimbry, nie bimbry. Mm-hmm. Generalnie nie ma tak, że sobie bijesz kimś, nagle sobie spauzujesz, zjesz sobie trzy króliki, wypijesz trzy miksury, jesteś jak nowy. Nie ma czegoś takiego.
0: No, pięć chlebów, jest... tak. Pięć chlebów tak. Zjesz i się zregenerujesz.
2: Możesz się przejeść, nie? Możesz się przejeść i wtedy jest dupa, nie? Jak jesteś przejedzony. Okay.
0: I tam musisz, wiesz, dbać o czystość, żeby się zaprezentować. Masz, jak wejdziesz w jakichś ładnych ciuchach, to inaczej cię potraktują. Jakby jest tak, gra tak, bardzo realistyczna. Wcielasz się tam w syna Kowala, w Henryka, któremu napadnięto na jego osadę, wieś i tam, wiesz, spalono, zabito mu ojca i on się mści.
2: A napadli ją moi ulubieni kumanowie, połowcy.
0: O. No, kumanowie. Wyszedł też dodatek Dola Kobiety, gdzie się wcielasz w kobietę w takim średniowieczu i wiesz, nie zrobisz sobie jakieś tam asasinki, jak w grach, która biega tam, fikołki robi i morduje, tylko taką masz dolę kobiety, troszeczkę właśnie, bardziej też realistyczną. A w ogóle, no, też w międzyczasie John Locke na pieśń wojów z autotunem, to może za chwilę, oraz zbiórkę, ale o ja słuchajcie, no naprawdę, nie wierzę, kochani, zachryp pięty jestem. Jeszcze Emarcins dorzucił jeszcze dwie dyszki, podbijam, co by do brzegu, a tu wcześniej Maharadża, jak zwykle wpłacam więcej niż te biedaki z Poznania i Massachusetts. No to biedaki, a co odpowiedziały biedaki? Biedaczka z Massachusetts, 500 wpłaciła, 500 biedaczka. No to chyba, kochani, nie taka biedaczka. Zachrypnięty Maharadża, brak mi słów na ciebie, na szczytny cel dla dziecka, oby wyzdrowiał.
3: Kochani,
2: jest, spoko, jest. Bardzo fajnie. No.
3: Taka rywalizacja to heavy.
0: No, kurde, masakra.
3: Kto da więcej?
2: Bardzo dobrze. A ile masz? Kurde, balans. A tu... Dobra, bo nie przypomnę pewnej chrześcijańskiej zasady. Nie, to jednak może tutaj ten tego. No i słuchaj, Kingdom Come jest zajebiste, nie? Jest... Kuźwa. Mam teraz odpalone i planuję jeszcze chwilę sobie pograć, zanim pójdę spać, ale jest przede wszystkim to jest to, że jest realistyczne. Nie masz takich akcji, nie? Że ten... Zbroja to jest zbroja. Jak masz płytówkę i wyskoczy jakiś, wiesz, bandzior albo jakiś wieśniak zdesperowany na ulicy, jak gdzieś idziesz, znaczy na ulicy, na drodze, jak na szlaku, jak gdzieś idziesz i ci, przepraszam, dupnie jakąś drewnianą pałką albo jakimś ciurowym mieczem po twojej zbroi płytowej, jakiejś brygantynie czy czymś takim, to się odbije, nie? Może ci po prostu skoczyć, nie? Musi gdzieś walnąć w to miejsce, gdzie tej zbroi nie ma, nie? Albo tak cię lać, że aż po prostu ta sama siła, blunt force cię zmęczy i padnie i w ogóle, nie?
3: To jest taki klasyczny RPG, czy mi to brzmi osobiście jak taki Souls-like.
2: Nie, to nie ma Souls-like'a, że ktoś ma 100 tysięcy, nie ma 100 tysięcy punktów życia. Nie ma tak. Każdy jest, wiesz... Możesz być najlepszy ekwipunek, ale jak wyskoczy na ciebie 5 parchantów, to cię obejdą i cię rozdupią, nie? Nie ma siły, nie? I możesz mieć najlepszy ekwipunek, może mieć parchant szczęście, walnie cię gdzieś w miejsce, gdzie twoja zbroja cię nie broni, nie żyjesz, nie? I tak samo ty też możesz. Wyskoczy jakiś, wiesz, błędny rycerz, powie, że najładniejszy jest panna Jakutka, a ty powiesz, chyba cię pojebało, no to się bijemy i wtedy wiesz, jak mu trafisz w oko, powiedzmy tam w przyłbicy, to dupa, to leży, nie? I tyle. No, więc
0: ale też
2: jest ten system walki, bardzo jest ciężki.
0: Ciężki, toporny, taki nie, trzeba się do niego przyzwyczaić.
2: Jak się go nauczysz, to nie jest toporny. Musisz się go naprawdę ty jako gracz nauczyć. I jako postać się go uczysz, że możesz ma dodatkowe ciosy, manewry i tak dalej, ale też musisz jako gracz. Bo ja teraz wróciłem do mojego starego save'a, gdzie miałem wypakowanego chłopka, dostawałem wciery, dopiero poszedłem sobie do tam delikwenta poćwiczyć i przypomniało mi się w mojej pamięci mięśniowej, jak się walczy. Dopiero wtedy potrafiłem, wiesz, to wykorzystać.
0: Tak. Tutaj nawet jeden napotkany jakiś kozak, w cudzysłowie, bo nie ma tam kozaków, może ci, wiesz, spuścić bęcki. To jest zupełnie inna filozofia gry niż jakieś Skyrimy i Obliviony.
2: Totalnie, łuk jest śmiercionośny. Jeżeli trafi gdzieś, gdzie nie broni cię, zbroja odpowiednio jest po frytkach, nie? Nie ma kuszy, bo nie zdążyli je zaimplementować.
0: Ale w dwójce ma być. Ale w dwójce ma być. W międzyczasie Miki też się dorzucił. Zabije każdego czarnego w Kingdom Come, jakiego spotkam. No, Saracena to tam nie wiem, czy spotkasz.
2: Autor Kingdom Come napisał, że no tam w tej historii średniowiecznej Węgier mamy w tamtych okresie mniej więcej mamy świadectwo, że były trzy czarnoskóre osoby, niewolnicy bogatych osób, nie? Także masz taką szansę, że spotkasz czarnego w naszej grze, nie?
0: Witamy Adama z Irlandii.
4: Jeszcze słychać mnie trochę, bo mi coś jedna słuchawka padła, nie wiem, czy działa.
0: Tak w miarę, no to może odrobinę za cicho, ale damy radę. Jakoś w dobrodziejach albo wyrzuciło, albo coś, nie wiem.
4: Chciałem zapytać o tego Kingdom Come'a, bo ja kiedyś to grałem, tego Kingdom Come'a, wy chwalicie, no fajna gierka, fajna, ale coś jest z nią nie tak, dlatego że ona nagle z dupy się kończy i koniec. Albo ja przynajmniej tak miałem. I w ogóle bez żadnego finału, bez niczego. Też tak mieliście?
0: Koniec tej gry to jest, że jedziesz na jakiś tam zamek dostarczyć list i od tego momentu ma się zaczynać właśnie druga część.
2: A, no dokładnie tak. Nie widziałem niestety
4: jak. Ja pamiętam właśnie, że skurzyłem się, bo gram, coś tam i nagle koniec i w ogóle cel.
2: Ale tam nie była za długa wręcz w pewnym momencie. To oblężenie tego zamku, jak smród po gaciach się tam. I walnąłem tym, straciłem save, teraz gram drugi raz. Ale sobie idę powoli, spokojnie, wszystko sobie załatwiam, tak jak moja Ola gra w gry i ten. I muszę powiedzieć, że jest zajebista. Niestety, jakbyście grali na PS5, chcielibyście nadrobić, to wam mówię, że nie ma patcha, który by wam klatki podwyższył. Na PC-cie macie ten Reshade Project, można nawet RTX-a pełnoprawnego zrobić obecnie, ale nie ma dobrego poradnika, jak to zrobić. Ja to stwierdziłem, że to pierdolę, zrobiłem sobie Reshade'a i ten. Jakbyście potrzebowali namiarów, to piszcie komentarz, to ja was pokieruję, który moim zdaniem jest najlepszy reshade, żeby grafikę poprawić. No i mam na tym swoim 40-70, tak 70-80 i więcej klatek, nie? Bardzo ładna grafika. I myślę, że ta płynność jest warta, ważna w tej grze, no bo jednak jak tak walczysz, dobrze, żeby było płynnie.
4: Chyba w każdej grze jest.
0: No.
2: Jak już się nauczysz grać w 60 kartkach, to faktycznie te 60 później boli. Nie?
0: W dwójce mają poprawić między innymi konsekwencje naszych czynów, jak ukradniemy coś, jak coś źle zrobimy, to ma być lepiej zrobiona reputacja, nie? Bo w pierwszej części coś tam ukradliśmy, zwialiśmy na koniu, wracaliśmy, no i można było się opłacić albo przegadać, jak się miało wysoką retorykę, żeby nam nic nie robili. Tu ma być to o wiele bardziej no, ciekawie jakoś zrobione, satysfakcjonująco, więc myślę, że dużo rzeczy poprawią, bo twórcy sami twierdzą, że ta dwójka to będzie taka gra, jaką chcieli zrobić od początku, no ale wiadomo, ograniczony budżet i tak dalej, nie? Ograniczony czas i środki.
2: Pan Bóg, o Ustaszach masz pisze o Ustaszach Pan Bóg, o Ustaszach masz u Szymona z Wojny Idei, który był gościem Błażeja kiedyś, także idź sobie na Wojnę Idei, to masz o Ustaszach. Przepraszam.
4: A ja chciałem powiedzieć ci krawiec, że odpieprz się od Mazurka, bo to najlepszy dziennikarz w Polsce.
3: Może nie najlepszy, ale.
2: To jest, powiem ci tak, to jest coś, jak powiedzieć, to jest najlepsza kurwa w Polsce. Bo powiem ci, że dziennikarz to jest zawód w Polsce tak zdegradowany przez Lisa między innymi i podobne kanalie jak Stokrotka i Lis, że ja bym nie chciał być nigdy dziennikarzem.
4: No, przede wszystkim to właśnie dlatego takiego Mazurka się tak jedzie, bo wszyscy uważają, że to są najlepsi dziennikarze. Właśnie ta Stokrotka i się na nich nauczyli, jak. Ktoś, kto robi odrobinę normalnie, to już jest najgorszym padalcem.
2: Ale przepraszam, bo Stokrotka nie jest dziennikarką, ona ma ten, ona jest zootechnikiem z wykształcenia, więc w ogóle nie powinna się zajmować dziennikarstwem i w ogóle chuje muje.
3: Ja też na przykład tak powiem osobiście, że do Mazurka miałem takie troszkę Byłem troszkę sceptyczny, bo nie podobał mi się do końca jego styl, ale tak na przestrzeni ostatnich paru miesięcy, na przykład ten wywiad z ambasadorem, o którym Krawiec mówił, czy na przykład te debaty, które organizuje, to naprawdę powiem wam, że to jest wysoki poziom, jeśli chodzi o dziennikarstwo. Już nie wspominając tej rozmowy, bo to było chyba w RMF-ie z tą aktywistką, tak?
0: Chyba tak.
3: To ostatnie.
2: Czekaj, przepraszam.
3: Ale na przykład to, co mówił, to, co zrobił tą debatę na Kanale Zero. I tam właśnie sprawdził, tam byli praktycznie z każdego nurtu, bo jakaś tam jeszcze ekspertka od strefy energetyki z Unii Europejskiej, która była z Zielonym Ładem, była jakaś tam aktywistka, był któryś tam z tego strajku rolników, był Patryk Jaki i jeszcze była tam, jeszcze był jakiś tam ekolog z wykształcenia, tylko że taki ekolog starej daty, który bardziej, on był to taki ekolog przedsiębiorca, który tam bardziej mówił to z perspektywy tego, jak się prowadzi firmę i jak właśnie ta pseudoekologia na to wpływa. I tak, taki właśnie był dość dobry dobór tych gości i Mazurek też to fajnie prowadził, że można było od każdego można było dowiedzieć się, jakie ma podejście do tej sprawy. Także no ja za te ostatnie jego dokonanie go szanuję.
4: Krawiec też powiedział, że on chyba kobiet nie lubi, czy coś takiego. To jest kompletna nieprawda, bo ja go nigdy nie oglądałem, ale kiedyś go przypadkiem zacząłem oglądać, jak zobaczyłem jego wywiad z Jaruzelską. I ze dwa, trzy razy to Jaruzelską do siebie zapraszał i z nią w ten sposób opowiadał, rozmawiał, że aż wręcz z dzióbków sobie pijali. Normalnie jak najlepsi przyjaciele, tak z taką sympatią i tak dalej. Mnie tak wkurzył wtedy. Mówię, kurwa, co jest grane, że taką personę on reklamuje i to jeszcze, a ona wtedy chciała, także ona kandydowała na radną chyba, radną czy coś takiego, nie? I chciała przecież kandydować do Sejmu też, ale ją nie chciał nigdzie.
2: Sam koleś Wyszyński, bo ma tego brata umocowanego politycznie. Ja rozumiem, że to fajnie tutaj się przygryzie, tam się przygryzie, ale to wiesz, o wojewódzkim też tak mówili, a to stara czerwona kurwa jest i z dziada pradziada. Nie wiem, nie analizowałem go, nie chcę się wkurzać, ale śmierdzi mi ten typek troszkę. Na to, co jest dostępne, jest najlepszy, natomiast jako ludzie, którzy siedzą w internecie i siedzą też w niszowym internecie, chyba się wszyscy zgodzimy, że spokojnie, z palcem w dupie, można by na jego miejsce i na miejsce tych wszystkich dupnych tuz radiowych, telewizyjnych znaleźć ludzi, którzy nie mają pleców, a są dużo lepsi.
0: Tego Mazurka to widziałem, że zjechali na przykład na portalu Lisa, no czyli na temat, nie? Ale z drugiej strony tam widziałem artykuł, gdzie spotkanie Dudy, znaczy wizytę Dudy u Trumpa w USA, to podsumowali, że suchej nitki na nim nie zostawiono, na naszym prezydencie. Po prostu tak go rozjechano walcem, że nic nie zostało, nie było co zbierać. A jako dowód tego, jak go po prostu zjechano totalnie, było to, że śmiano się z nazwiska Duda, że oh Duda Day... To faktycznie tak go rozjechano. No bo Amerykanom tam się. Przepraszam bardzo. Donecik znowu.
1: Płaciła cały swój zasiłek dla bezrobotnych. Marcins pewnie też by coś więcej wpłacił, ale z tego co wiem, wydał się.
4: Ale Wałęsa jakby był.
0: Czekaj. No tak, to by było inaczej. Maharadża tak złośliwie trochę, ale od serca, z sercem złośliwie napisał tutaj, że Gosia cały swój zasiłek wpłaciła dla bezrobotnych, a nawet jeśli, no to tym większy plus dla niej chyba, nie? To jeszcze większe serce, że wdowi grosz swoje, Marcins pewnie też by coś więcej wpłacił, ale z tego co wiem, wydał już całe kieszonkowe. I Maharadża dychę rzucił, burżuj, dziękujemy tutaj. Tak, kochani, wpłacacie to, już po prostu zachrypłem, siema i wpłacaj ta ile chceta. No.
4: Ja też bym coś wpłacił, ale cholera, bezrobotny jestem. Jeszcze zasiłku mi nie chcą skurczybyki dać za to, że pracowałem za granicą.
0: No widzisz.
4: bandyci.
2: No a to czekaj, ty do Polski
4: muszę
2: wróciłeś,
4: się odwołać,
2: tak?
4: Ale nie wiem, jak się odwołuje, co?
2: Do Polski wróciłeś z Irlandii?
4: No tak, tak.
2: A po co?
4: No, bo to jest najpiękniejsze miejsce do życia.
2: Znaczy, nie jest źle, natomiast czy wiesz, czy ojczyzna Erin Gobra jest taka zła? Jak już tam się urządzałeś, to trzeba było zostać i się zasybilować. Tak myślę.
3: No ale jak ma już jakąś tam, jak ma jakieś tam świadczenia już z Irlandii, no to można,
4: nie,
3: można
4: no, my jesteśmy
3: bolować.
4: Raczej mało asymilującym się. My się sami z sobą nie umiemy zasymilować, a co dopiero jeszcze...
2: Nie, to już opowiadałem jesteśmy kiedyś.
4: Jesteśmy chyba najmniej asymilującym się narodem ze wszystkich narodów.
2: Jak robiłem na helpdesk, to kiedyś koleś taki zadzwonił, że ja w ogóle po akcencie nie poznałem, dopiero później patrzę w papiery, a to Polak był, nie? I miał perfekcyjny akcent, nie? Totalnie się zasymilował. Nie chciał gadać po polsku, lecz...
4: Asymilował, tak.
2: No. Nie wiem, na ile oni, wiesz, i rolę z racji tam tych swoich Sinn Féinowych tematów w ogóle by przyjęli kogoś takiego, że się zasymilował, nie?
4: No. No.
2: To jest inna sprawa. Że tak powiem.
4: Ale wam już się podale...
3: być któreś pokolenie, tak podejrzewam.
4: Bo jak ten, bo przecież nasz premier i w ogóle wszyscy od jakiegoś czasu zapraszają Polaków, żeby wracać do Polski i że mamy tutaj ma być przyjmowani z otwartymi rękami. A jak człowiek przyjeżdża, to się okazuje, że no, nie do końca tak jest. Nie? Ale ogólnie rzecz biorąc, to jest zabawne. Zabawne jest ich argumentowanie z tym zasiłkiem, nie? Bo napisali mi, że w związku z tym, że przez lata tu nie płaciłem podatków, nie utrzymywałem tu też miejsca do życia, nie utrzymywałem tu też żadnej rodziny i tak dalej, to w związku z tym moim miejscem, tym, jak to się nazywa, miejscem takim... do życia jakimś głównym była, jest nadal...
2: Ośrodek interesów jest, życiowych.
4: Coś takiego, jest nadal Irlandia. W związku z tym tutaj mi się nic nie należy i cześć, nie?
0: No, czyli to coś jakby ci powiedzieli, jak tak cię ciągło do tych Iroli, to ich teraz proś, a nie tutaj...
4: Tak.
2: Większe pół roku, chociaż nie wiem, jak są, wiesz, też te rok podatkowy, jak idzie i tak dalej. Nie wiem, czy teraz to jest błędna interpretacja. Jeżeli się rok podatkowy

0: nie trzeba, że można na przykład mieć przez kilka lat po prostu firmę nawet taką, że trochę fikcyjną, że masz jakieś tam wirtualne biuro i płacisz jakieś tam składki, co cię to wynosi 2000. Kurde, nie pamiętam już, czy rocznie, czy miesięcznie. Chyba miesięcznie, ale to wystarczy, że płacisz przez kilka lat i już ci przysługuje jakaś emerytura z tej racji na przykład, nie? Są zupełnie inne zasady niż tu w Polsce.
1: Płaci miesięcznie to są grosze. To jest maksymalnie tam 30. No tak chyba 15 euro może tygodniowo, czy coś takiego. W zasadzie...
2: Jest bardzo fajne pytanie z czata. A nie lepiej pójść do pracy?
1: Tak, tylko że ja sobie ten, To długa historia, także...
3: Zależy, ile już masz tam wyrobione, jak masz już tam...
1: No, bo nie... ja sobie...
3: Masz pewnie tam odłożone składki w latach, nie? Tak podejrzewam.
1: Tak.
3: A już tam robiłeś parę ładnych lat i coś tam przysługuje.
0: W Polsce dokładnie. To jest przejebane totalnie, bo trzeba mieć też ciągłość pracy. Nie możesz mieć dłuższej przerwy niż ileś tam lat pomiędzy okresami, gdzie pracowałeś. Jak masz, to już ci się tam nie liczy.
1: Zresztą ja już narzekałem na to, bo ja chciałem do jednej fabryczki pójść pracować. I jak mi powiedzieli, że ja na 8 godzin pracy mam 15 minut przerwy, tylko z batem w ręku będą mnie pilnować i jeszcze do tego nie mam prawa nawet na fajka wyjść ani nic. I mam stać jak ta pizda te 8 godzin i jeszcze kurwa od 6 rano zmiany. To
2: po chuj żeś do tej
1: myślę na ten temat i mnie niestety nie wzięli, cholera jasna. Ale pierdolę, takie w ogóle warunki, co to jest? Totalne niewolnictwo.
2: Chuj do tej Polski wracałeś, stary, no. Nie, że cię tu nie chcę, czy coś, ale zrozum, no. Jak nie masz nagranej imprezy, to jaki jest sens? Bo masz jakiś dom, który się pojawił po rodzicach, czy coś?
1: Nie!
2: To ja nie widzę, wiesz, sensu, nie?
3: Bym cię chciał dobrze zrozumieć. Czyli ty sobie tam nie wyrobiłeś już żadnego socjalu, żadnej, powiedzmy, emerytury, czy coś w tym stylu i wróciłeś do Polski tak, o... I musisz jeszcze robić na tą emeryturę, tak?
1: Tylko że akurat...
3: Chciałbym cię dobrze zrozumieć.
1: Tak się złożyło, że nawróciłem się, doznałem cudu, a później przyszła takie dziwna sytuacja i w zasadzie spotkałem tutaj kogoś, z kim będę żył całe życie, no.
0: Ale tak mówisz, że się nawróciłeś w sensie dosłownym? Religijnie się nawróciłeś, tak? Jezusa spotkałeś?
1: Tak.
0: No dobra.
1: Tak, Jezusa, Matkę Boską, Ducha Świętego.
2: Ale żartujesz sobie teraz, czy nie? Żartujesz sobie. Czuję, że żartujesz.
0: Ja też wyczuwam nutkę ironii.
2: I tutaj słusznie Misio Kolorowy pisze, że 30 minut przysługuje na 8 godzin, to prawda.
1: I ogólnie rzecz biorąc, jak się nawróciłem, to moje życie się zupełnie odwróciło do góry nogami i w zasadzie praktycznie się okazało, że z dnia na dzień, jak mogę wracać spokojnie do Polski i wróciłem, nie?
2: No ale to jak spokojnie możesz wracać do Polski? Tak się odwróciło do góry nogami, że ci spodnie spadły, no. Narzekasz na to, że nie masz ani socjalu, ani roboty, no to...
1: Nie narzekam, bo to właśnie jakby nie patrzeć właśnie w tym rzecz, że Polacy muszą wracać do Polski i tutaj nawracać tych na tych biednych Polaków, którzy są pojebani, po prostu pojebani.
2: A dlaczego
1: w wartościach, cudawiakach, a po prostu my tu mamy bardzo dużo do zrobienia. W taki czysto społeczny sposób. No. Nawet to, że nie umiemy do siebie na ty mówić, a powinniśmy to, nie?
2: A powinniśmy, dlaczego? Może to jest nasza kulturowa sprawa, że my sobie mówimy per pan. Mi się podoba, że ktoś ze mnie chce mnie opierdolić. Czy pan jest kurwa pierdolnięty? Bardzo mi się to podoba, nie?
1: To, że się podoba, to się zgadza.
2: Mówię to w tym kraju. Ja się, tak już wielokrotnie mówiłem, Polakiem jakoś wybitnie nie czuję, bo jestem z rejonów, które są bardzo zmiksowane kulturowo i spoko, nie? Ale szanuję to, ten kraj, w którym żyję i te zasady, które tutaj są i wiesz, kulturę tutajszą, no po prostu szanuję. Podoba mi się, że ona jest taka, a nie inna.
1: Ale to nie jest kultura, tylko to jest akurat antykultura.

0: kultura bardziej. Mówieniem wszystkim na pana, nie na ty.
1: A, w życiu, wręcz przeciwnie. Ja powiem ci więcej,
2: Arkadiusz się chyba nasłuchał alternatywnie gór.
1: Ja powiem ci więcej. Jeżeli dla ciebie zwracanie się per pan to jest dużo, to ja ci powiem więcej, że jestem jeszcze bardziej konserwatywny w tej materii, bardziej anachroniczny. Ja do ludzi mówię per wy. Czyli za dwoje, za troje.
0: No właśnie, o tym mówię. To wszystko jest.
3: A to był taki stary zwyczaj na wsiach.
1: No, na Śląsku on jest cały czas praktykowany i tak się mówi,
3: no,
1: nie?
3: No u mnie też, na przykład do dziadka mówię na wy.
1: No,
3: dziadku,
1: tak. No, ja to też
3: ci
1: mówię na wy, nie?
3: A chodźcie, a pójdźcie, a zjemy, a wypijemy.
1: Ja no, to praktykuję, Tak, mi się bardzo podoba, że jest tak. Bardzo mi się podoba.
4: A gdzie, no, gdzież ta wy byli, pani matko?
3: No. Mam jeszcze na przykład znajomych, którzy mówili do swojego ojca, do swoich rodziców, po prostu na wy. Chociaż u mnie już tego to nie było praktykowane.
0: Nie podoba,
3: bardziej na przykład do dziadków, nie, czy do starszej osoby. Mówiło się po prostu na wy. To był taki okaz szacunku, nie, dla osoby, która coś tam więcej przeżyła.
4: Za komuny też się mu mówiło wy, towarzyszu.
3: Towarzyszu, no. Ale to troszkę inaczej.
1: Inne źródło. I tam też jakoś odmiany są różnice. Bardzo mi się to podoba, o czym ty opowiadasz. A to czekaj, Jezus, którego obrządku cię ten nawrócił? Bo tak dużo jest tych Jezusów w matek włoskich.
0: Jednego tylko jest.
1: Nie. Jest jakiś, wiesz, pentakostal, czyli zielonoświątkowiec, jest Jezus katolik, jest Jezus prawosławny.
3: Ja tak rzucę taką
0: statystykę. Ale oni chyba nie mają. Oni to w ogóle chyba nie występują.
3: Adam, ja ci powiem tak,
0: takie takie nagłe nawrócenia, coś takiego, takie olśnienia, coś ten deseń. U nich to raczej działa na takiej jakiejś manipulacji, że ktoś, nie wiem, że się spotka jakiegoś pastora czy coś.
1: Dobra, no to jakiś nie lubisz, a kogo lubisz?
0: I się podoba, że on fajnie gada i że jest społeczność taka i że ludziom się podoba życie w tej społeczności i tak dalej, i tak dalej. Ale taki stricte objawień takich nadprzyrodzonych, to tam nie ma.
1: Okej, a ty chyba... pod czym się podpisujesz? Pod którą denominacją? Zenek, kodeks pracy mówi, że w wymiarze pracy 8 godzin dziennie jest obowiązkowe co najmniej 15 minut. Co najmniej. Coś ponad jest wedle uznania pracodawcy. Okej, I stand corrected. Martin Zbiorczy mówi na 100% i ja tutaj też swoją głowę kładę na to, że on lepiej ode mnie wie. No to Adamie, to ty co, katolik czy pedał?
0: Katolik czy pedał? No, katolik czy pedał? Tak, katolik. Aczkolwiek kościoła jak nigdy nie lubiłem i zawsze miałem problem z pedałem, nadal mam.
3: Czyli poszedłeś ten główny nurt, tak? Rzymskokatolicki.
0: Główny, tak? No tak, bo to jest... Bo to jest ten jedyny prawdziwy, ten, w którym występuje Duch Święty i w którym działa w zasadzie, co nie?
3: Aha. Nie, no Duch Święty masz jeszcze, bo tak chciałbym powiedzieć taką sumę statystykę, o którym chciałbym powiedzieć przedtem, ale nie mogłem powiedzieć, ale teraz powiem.
0: Tym bardziej, że wiesz...
3: Słuchaj, jeszcze na chwilę. Jeśli chodzi o całe chrześcijaństwo, a zwłaszcza o protestantów, to masz różne podziały. Zwłaszcza protestanci.
0: Tak.
3: Oni są podzieleni na 40 tysięcy zborów różnych. I każdy w nich pojmuje Chrystusa inaczej. Każdy jakąś tam, wiesz, dostrzega inną różnicę, jeśli chodzi, zwłaszcza Nowy Testament, bo Stary Testament jest tak precyzyjnie napisany, że stosunkowo z niego jest mało odłamów, bo z tego masz tam islam, judaizm, chrześcijaństwo.
4: Nie przerywajmy sobie, niech skończy Dobrodziej, potem się Adamie odniesiesz.
0: No bo
4: Nie no bo, ale nie ma, nie, nie ma no bo, nie ma no bo żadnego, proszę, ja proszę,
0: pół posu... nie, nie,
4: no to, to ja będę pilnował, żeby nie opowiadał pół godziny, daj mu chociaż trzy minuty chociaż daj, no, albo...
3: Okay. Ja nie mam właśnie tendencji, żeby opowiadać, kurde, krawiec, już mnie odbierałeś parę razy, czy ja miałem jakieś tendencje, żeby kogoś zagadywać na drugiej godziny, no nie.
4: Raczej zwięźle się wypowiadasz, no, to mów.
3: Tak, i tak samo teraz, nie? Jeśli chodzi o Stary Testament, to masz z tego stosunkowo mało nurtów, które się z tego wydobywają. Bo to jest jednak tam krótko zmienne, to się wszystko bierze z tych, ze starych pogańskich nurtów i to wszystko jakoś tam było dopasowane do Pięciu Księgów. Ale jeśli chodzi o Nowy Testament, no to tam już jest takie pole do popisu, że w tym momencie masz, zwłaszcza jeszcze jak był ten starochrześcijański, no to tam jest, już tam było, zanim na przykład Konstantyn ustanowił chrześcijaństwo jako religię dominującą, to już tam było dość dużo tych herezji. No ale to później się jakoś tam ustabilizowało. Przez 1000 lat był względny spokój, no ale później jak wyszedł protestantyzm, no to już wtedy miałeś tyle odmian, bo to się wszystko wiązało z tym, że wynaleziono druk. Jak zaczęli drukować Biblię, zaczęły się różne tłumaczenia, no to właśnie od tego momentu do dnia dzisiejszego masz 40 tysięcy różnych odmian chrześcijaństwa.
1: I jak będziesz grał w Kingdom Come Deliverance, to tam chyba się właśnie ten John Wycliffe pojawia i to jest de facto ojciec protestantyzmu. Nie Luther, nie Jan Hus i tak dalej, tylko taki Wycliffe on się nazywał.
3: Możliwe.
1: To jest de facto ojciec protestantyzmu, który to kontestował i poprawcie mnie, jeśli się mylę, czy Luther też nim się troszeczkę inspirował? Na 100% się nim Hus inspirował. Przy czym Hus nie miał takich intencji, żeby wywrócić Kościół katolicki do góry nogami pierwotnie.
3: Znaczy się on bardziej to interpretował
1: równościowo takie, i to bolało dupę.
3: Tak, w takiej kwestii jak są obecne zbory. Tak. Tak bardziej, wiesz co, tak bardziej plemiennie, nie? Że dla swojego ludu to bardziej robił.
1: No i tam, i to się nie spodobało. Katolicy go zdradzili, nie? Tak, że najwyższe moralne, Adamie, twoim zdaniem istoty po prostu totalnie się sprzeniewierzyły i zamordowały. No katolicyzm, tak? Chyba najwyższa forma moralności.
0: Ale to jest bzdurny tak naprawdę spór, w którym wystarczy posłuchać sobie słów Jezusa i tak naprawdę to...
3: No ale właśnie, Jezusa.
0: Tylko jest może się kłócić i...
3: A to wiesz co?
0: Interpretację.
3: Dobra.
1: Ja ci powiem tak, zrobię ci reklamę, Adam. Zasubskrybuj kanał przy mikrofonie. Aha, reklama. Przypominam w ogóle o donatach tutaj, zrzucie fajne dzisiaj, jak już jesteśmy przy segmencie takim sponsorowanym. I za jakiś czas, przypuszczam, 3-4 tygodnie będziesz tam miał właśnie ciekawą audycję o zwojach z Qumran. Nie powiem z kim, może sobie nie życzy, chyba że sobie życzy, to powie. I...
0: Czekaj, powtórz mi, jak kanał ja sobie zapiszę.
1: Przy mikrofonie, to jest mój kanał, przy mikrofonie.
4: Przy kutafonie, niektórzy tak...
1: Tak, albo przy kutafonie.
4: Żartobliwie tutaj... mówią. Może z Bierutem na przykład będę zgadywał.
1: Nie z Bierutem. Ale gwarantuję, że to jest ktoś, kto wie, co mówi.
0: Wiesz, no dobra, ale wracając do nawrócenia, to nie polega na tym, że człowiek nawraca w jakimś konkretnym systemie czy coś takiego. To zupełnie na czym inny polega, co nie? To nie ma czegoś takiego, że...
1: Ja bym się raka mózgu nie mam, jakby mi się nagle w tej materii odmieniła sytuacja w głowie. Nie? Ja naprawdę bym się bał, czy coś mi się w głowie nie stało.
0: Nie ma czegoś takiego, że ci, nie wiem, masz nagle zesłanie Ducha Świętego, nie wiem, w środku nocy cię budzi, albo nie wiem, albo jak Święty Paweł się potkniesz na kamieniu, walnie, że byłem...
1: No to w przypadku Świętego Pawła mamy ewidentnie...
0: I nagle, wiesz, zejdzie na ciebie...
1: Zaburzenie neurologiczne.
3: Jak to w twoim wypadku wyglądało?
0: To nie ma czegoś takiego, nie? To nie tak działa. To nie...
3: Ale to co, na przykład dotarłeś do odpowiednich źródeł, że na przykład coś się przekonało, czy nie wiem, czy nagle obudziłeś się i o kurde, ta wiara jest odpowiednia. Czy na przykład poświęciłeś odpowiedni czas, żeby dotrzeć do odpowiednich źródeł, żeby zbadać święte księgi, żeby przeanalizować nie tyle same święte księgi, ale też co się działo wokół tego, nie? Skąd się to wszystko wzięło. Właśnie, powiedz mi, jak wygląda twój proces twojego nawrócenia? Jestem bardzo ciekaw.
0: Ja miałem tak, że uczestniczyłem też mocno w takich dyskusjach, jak tutaj też często, właśnie przeciwko Kościołowi i w ogóle.
3: Ja przeciwko Kościołowi nie jestem.
0: Przeczytałem sobie Biblię wreszcie. To w ogóle było dość niezłym przyczynem, tak naprawdę jak dla mnie, bo nie... Ledwo dałem radę. I ten. A
1: to
0: później
1: jest
0: sobie.
1: Słaba lektura.
0: Jak dla mnie to zupełnie. Jak ktoś nie czytał Biblii, to zupełnie inaczej.
1: Ma zupełnie inne wyobrażenia na ten temat.
3: Czytałem oprócz tego wszystkie apokryfy i opracowania wokół tego.
0: No
3: i jeszcze zupełnie... zbadałem całą historię związaną z tym.
0: No to zdajecie sobie sprawę, że nie czytając Biblii, zupełnie inne ma się postrzeżenia w stosunku
1: do niej. Czekaj, 13 lat miałem, jak przeczytałem Biblię. Ksiądz się zachwycał, jak ja to wszystko dobrze rozumiem. Jak to przeczytałem, od tej pory mnie jeszcze wcześniej mnie cisnęli, żebym został księdzem, nie? Przeczytałem tą Biblię. Moje finalne wnioski, męczyłem się z nimi w chuj długo, nie? Były takie, że to jest kurwa niskie, słabe i po prostu za mało dla mnie moralnie, nie? To jest lipa. To jest po prostu lipa, nie?
0: Ale bardzo dużo odpowiedzi jest.
1: Nie ma na co masz odpowiedź. Skąd się wzięło życie, nie? No, wziął się taki psychopata i stwierdził, dobra, kurwa, nudzi mi się i zrobię pstryk i se będzie, nie? To bzdura to jest, nie żadne ten.
4: Dobra, to, ale to może inaczej. Niech Adam powie, na co sam znalazł odpowiedź.
3: No właśnie, jestem ciekaw, nie? Co go w ogóle przekonało.
0: Przede wszystkim znalazłem odpowiedź na to pytanie, że to nie jest żadna wielka, magiczna księga, która jakby daje na wszystko odpowiedzi, tylko raczej daje wskazówki, gdzie znajdować odpowiedzi i jak do nich to dojść. Ale przede wszystkim naucza, czym jest tak naprawdę dobro takie i czym jest zło. No to jeśli chodzi o takie
1: ogólne... zabiłbyś czarownicę? Totalnego... Gdybyś się dowiedział, że koleżanka jest czarownicą? Ja mam koleżankę czarownicę. Zabiłbyś ją?
0: Czarownicę.
1: Tak. Ja mam koleżankę czarownicę, zabiłbyś ją?
0: A czemu ja bym...
1: Bo
0: ja
1: Biblia
0: akurat
1: w tym temacie jest
0: psychopatą, wiesz, żebym...
1: Nie. Biblia w tym temacie jest jednoznaczna. Nie pozwolisz żyć czarownicy. Expressis verbis. Nie ma żadnej
0: tutaj
1: w tej materii.
0: Mówisz chyba raczej o Starym Testamencie, jak już coś...
1: Nie ma czegoś takiego. Jezus jasno powiedział. Nie przyszedłem zmienić ani joty...
3: On obowiązuje cały czas.
1: Wszystkie kościoła katolickiego, protestantów i tak dalej, wszystkie akcje, kiedy oni gonią ludzi LGBT tak zwanych, tęczowych, homoseksualistów, wszystkie te rzeczy są oparte...
3: Mało tego, tak się znak jeszcze wtrącę. Tam był w księdze bodajże kapłańskim, był taki wtręt,
4: nie pozwolisz żyć czarownicy.
3: Jak kobieta ma miesiączkę, to ona jest nieczysta.
4: Nie pozwolisz żyć czarownicy.
3: Tam, gdzie ona siada, to nikt nie ma
4: ktokolwiek
3: prawa siadać.
4: Ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią.
1: Ale trzymajmy się tej wiedźmy, nie? Nigdzie Jezus nie zniósł Starego Testamentu. Nie ma czegoś takiego. W ogóle już pominę to, że ty jako katolik wyznajesz inne 10 przykazań.
0: Ja ci powiem tak, że jak się jest psychopatą, to nie ma znaczenia... Jaki się ma system moralny, we względy tego systemu moralnego szuka się wrogów i się ich mistrzy dostępnie, wiesz, i wszędzie sobie znajdziesz wymówkę, nawet w każdym, to nie ma tak. A że rządzą psychopaci i zawsze rządzić będą i zawsze rządzili, no to...
1: Chcesz powiedzieć, że psychopatą był Jahwe? Jak to jest? Bo Jahwe kazał zabijać czarownicę i nagle zrobił pstryk, coś mu się odmieniło... I nagle nie trzeba zabijać czarownic? To jest obiektywny system moralny? No nie jest obiektywny moralnie. Zależy od tego, kiedy mu pasuje. No jak to? No kiedyś kazał zabijać czarownicę. No to inaczej, cofnę to. załóżmy, że jest Jahwe, tutaj ale... zrobił, czekaj, nie, przychodzi Pan ale Jezus to... i przychodzi Duch Święty, jego najbardziej lubisz, przychodzi Duch Święty, przyleciał taka synogarlica i mówi: Adamie, Fary Mary, ale... hokus pokus, czekaj, ciach, czekaj, jesteś, cofnąłem cię do czasów starotestamentowych, musisz przestrzegać Starego Testamentu, tutaj stoi przed tobą tak, koleżanka znaczy, Zenona, czarownica, zapierdol ją, i co?
0: Nie wiem co, nie wiem co, szczerze mówiąc. Nie wiem co, bo powiem ci, że masz jedną z pierwszych przypowieści o Kainu i Ablu na przykład. Tak? I Abel nie byłby w stanie na przykład. Wasz przypowieść o, nie wiem, o tym, o Mojżeszu. Tak, Mojżesz?
3: Ja znam wszystko. Mów, dawaj.
0: Tym, co swojego syna miał tam na tej górze.
3: Nie, to nie był Mojżesz, to był Abraham.
0: Abraham.
3: To był Abraham.
0: To był przykład tylko tego, że tak naprawdę bardzo, bardzo nieliczni ludzie są w stanie coś takiego dokonać.
1: Jest ogólny przepis dla wyznawcy Jahwe. Zabij czarownicę. Kropka.
0: A czarownica zabij, to ja nie przypominam.
1: Dobra,
0: sobie,
1: inaczej,
0: taki
1: dobra.
0: Był,
1: jest taki, to przykro. Ale, pozwolisz, że czarownicę. To... Krawiec go regularnie na antenie przypomina, ale nieważne, to załóżmy, że pojawia się przed tobą teraz Duch Święty i ci mówi: musisz, nie pozwolisz żyć czarownicy, daję ci tutaj z Biblii Tysiąclecia, pokazuje podstawę prawną, teleportuje przed tobą moją koleżankę, zabijesz ją czy nie?
0: No to słuchaj, po pierwsze czarownica to jest, to chodzi o...
1: Nie, ona
0: to
1: ci mówi, słuchaj, ty Adam, nie? Ja nie wiem jak cię tu wzięłam, przepraszam, chyba coś poczarowałam, bo wiesz, bo ja jestem czarownicą, nie? A ty widzisz, że taką, wiesz, gołąbka mówi, ja jestem tutaj MC Duch Święty i albo jak Duch Święty i ci mówi, no stary, musisz zabić czarownicę. I nie masz wątpliwości, nie masz najmniejszych wątpliwości.
0: Taką czarownicę to ja pewnie bym wziął i wykorzystał pewnie...
1: Nie, czy najpierw byś ją zgwałcił. Okay.
4: Ja bym do tego podszedł naukowo i zrobił próbę wody najpierw, czy utonie czarownica. Potem bym fachowe dochodzenie zrobił, bym przypalał jej tam pięty, żeby powiedziała, jak tam spółkowała z diabołem, żeby to opisała jakoś dokładnie, żebym miał dane. Tak. To trzeba fachowo, to trzeba z głową. Słuchajcie, a tu Adam Protestant, dajmy jemu teraz chwilę, bo pewnie on się... odniesie do tej czarownicy jakoś tutaj. Cześć Adamie.
5: No, cześć wam. Zabiję czarownicę.
1: No to Adam, wierzę ci na 100%, żebyś zabił czarownicę, a ja spadam. Cześć.
4: Cześć Zenonie, hej, dzięki. A, zabiję czarownicę.
0: Dla mnie to, jak ktoś ma mordercze zapęty, że umiałby tak kogoś wziąć i zabić, to by to zrobił, a jak ktoś nie ma, to by tego nie zrobił, choćby nie wiem co. Nawet widzisz, przecież dlatego mamy różnych świętych, tak? Który bierzemy przykład i tak dalej. I wiesz, żaden z tych, którzy są uznani za świętych, praktycznie nie dałby rady zamordować taką czarownicę.
6: 10 złotych.
0: Wręcz przeciwnie, wtedy sam by się dał zabić za taką czarownicę.
3: No, ale właśnie widzę, Adamie, że ty masz całkiem inne podejście do wiary, jak na przykład to, co nam zaprezentuje za chwilę Adam Protestant, bo ty masz takie bardziej, no. Mi się wydaje, że ty nie tyle czerpiesz z Pisma Świętego, tyle co z katechizmu.
4: Serduszka. Są tacy chrześcijanie, którzy bardziej czują niż analizują, tak. Rozumieją, tylko po prostu no, czują i są przekonani, że to doznali jakiegoś olśnienia, objawienia. Ale panowie, bo żebyśmy też nie kazali Adamowi, który dopiero co dołączył, czekać teraz pół godziny, aż my się tu wygadamy, tylko dajmy teraz jemu jakąś...
3: Ja go właśnie jeszcze chwilę posłucham i też pewnie się niego będę rozłączał, ale z chęcią jeszcze z nim podejmę jakąś tam rozmowę. Także oddajmy głos Adamowi.
5: Wszystkie prawa ze Starego Testamentu są aktualne w Nowym, tylko że mają podwyższony standard. I na podstawie czarownicy to wytłumaczę. W Starym Testamencie, jak złapali czarownicę, to na podstawie tam dwóch czy tam trzech świadków ją skazywali na karę śmierci przez ukamieniowanie. Ale nie była taka sprawa. Po prostu człowiek musiał kamień i zabić człowieka. to po czymś takim ta ekipa, która zabijała tą czarownicę, nie szła do knajpy i świętowała wielkiego zwycięstwa, że jednej czarownicy jest mniej, tylko szli do domów i musieli to odchorować. Jeden odchorowywał miesiąc, drugi pół roku, a trzeci się nie pozbierał do końca życia z powodu tego, że zabił tą czarownicę. Z drugiej strony nie mógł odmówić tego ukamieniowania, bo to byłby grzech nieposłuszeństwa. Musiał rzucać kamieniami, jak do tego był tam wyznaczony. Bo grzech nieposłuszeństwa był karany kamieniowaniem. Czyli by jego ukamieniowali. Także w tym Starym Testamencie z tym kamieniowaniem czarownic to nie była taka prosta sprawa, jakby się to tak mogło wydawać.
0: Poza tym... Dla mnie to jest efekt prymitywizmu. Ludzie byli prymitywni. No nadal zresztą bardzo często są prymitywami.
5: No właśnie mówię, że nie byli. Poza tym...
0: Byli, to bardzo prymitywni. Do tej pory są bardzo często.
5: Poczekaj, dokończę ci, jak z tą czarownicą jest. Poza tym, my sobie wyobrażamy jako czarownica, jakaś baba z krzywym nosem gotuje żabę w kotle. Nie, to jest nieprawda. Taka czarownica to nie jest czarownica, tylko wariatka. Czary to jest manipulacja albo zastraszanie. W manipulacji wyspecjalizowały się kobiety. W zastraszaniu mężczyźni. Ale to jest przemienne. I tak na przykład każdy polityk jest czarownicą, bo na przemian stosuje zastraszanie i manipulacje. To są starotestamentowe czarownice. I w każdym z nas siedzi też taka czarownica, bo my też i zastraszamy, i manipulujemy. I w Nowym Testamencie Bóg mówi, ukamienuj tą czarownicę, która jest w tobie. To jest ta różnica, że nie kamieniujemy kogoś, tylko siebie samego. Żebyśmy tego nie robili.
4: To jest taka ciągła maniera, żeby we współczesnych czasach to, co już stało się takim archaizmem i nie przystoi, żeby tam kogoś ukamienować, zabić, to taka przenośnia. Zabij w sobie czarownicę. Mnie to troszkę, sorry Adam, ale irytuje, bo wszystko, co się staje nieaktualne, to nagle przenośnia, Pan Bóg chciał tylko dać do zrozumienia i tak nie klei mi się to, wiesz? To jest dla mnie taka próba na siłę upudrowywania tej Biblii, żeby ona nie była właśnie takim archaizmem i czymś, co nie przystoi współczesnemu człowiekowi. Ja tak do tego podchodzę, ale oczywiście się nie zgodzisz.
5: Zaraz. Nie powiedziałem, że nie kamieniowali w Starym Testamencie ludzi. Kamieniowali. Takie było prawo.
4: Ja zupełnie co innego powiedziałem. Ja nie mówiłem, że nie kamieniowali. Ja mówiłem, że to, co dzisiaj nie pasuje, bo jest zbyt brutalne, zbyt takie mordercze, to robimy z tego pewną przenośnię, alegorię, że to zabi czarownicę, ale w sobie, wewnętrzną. A ja myślę, że ludzie wtedy nie myśleli zupełnie tak, nie?
5: Wtedy mieli prawo mojżeszowe. Nie było. Nowy Testament jest co innego. Jest zmiana prawa. Nie żyjemy pod prawem mojżeszowym. O to chodzi. Kamieniowanie było coś takiego jak kara śmierci, jak krzesło elektryczne w Stanach. Istnieje do tej pory.
0: No w każdym razie wciąż mamy wolną wolę i masz prawo się albo posłuchać. To jest napisane w tej księdze, albo możesz mieć równie dobrze wywalone na to jaja konsekwentnie. I to jest też dobre, jednakowo dobre. Nie masz obowiązku być posłusznym temu, co ci tam ktoś tam, bo nie gada, czy jeszcze gdzie indziej. Tak samo jak nie masz prawa w zasadzie oceniać po fragmentach, bo to ogólnie jest taka dyskusja po fragmentarycznie. Przeczytamy dwa akapity i dyskutujmy o tych dwóch akapitach, co nie? A zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jak się na to patrzy względem całościowym. to tam jest.
4: Tak, zdecydowanie powinniśmy unikać tego błędu, żeby coś wyrywać z kontekstu. Niestety to w to wielu w tą pułapkę wpada. Dobrodzieju, przypominam ci, że tak jak ci napisałem na czacie tutaj wewnętrznym, że wyciszyłem cię, bo coś buczało tam u ciebie, więc jak chcesz zabrać głos, musisz się sam odciszyć, bo ja nie mogę tego już zrobić. Musisz tam kliknąć na mikrofonik. W razie czego, jakbyś chciał tu coś jeszcze skomentować.
0: Mówię poważnie, że ludzie byli prymitywami, nadal bardzo często są prymitywami. No. I to nie ma w ogóle tutaj dyskusji. Jedyne co, to tylko i wyłącznie każdy szuka sobie wymówek, i znaczy tłumaczenia na swoje zachowanie, a nie zachowuje się względem jakichś tam, nie wiem, tych nauk nawet, tak? Tylko to jest odwrotnie. Najpierw ukamieniujesz taką szarownicę, a potem otwierasz taką księgę i sobie szukasz wytłumaczenia, dlaczego to zrobiłeś. Tak naprawdę to w tą stronę, a nie odwrotnie.
4: No, a nam znowu temat szedł na chrześcijaństwo, no. Biblię, Pana Jezusa, to tak często się kończy.
0: Ale zobacz, weź pod uwagę, że zobacz, ty teraz zbierasz datki, to nie? Mhm. Datki na osobę chorą, a to właśnie nasz Kościół wymyślił.
4: No,
0: i religia.
4: A Pan Bóg chyba tak chciał, żeby... Tak się zastanawiam, jak dziecko małe ma raka, albo się rodzi bez słuchu, to Pan Bóg chyba tak chciał, nie? Czy nie?
0: To zależy taka interpretacja chyba. Ale...
4: Wszystko się dzieje za sprawą Bożą i przy Bożym, zgodnie z Bożym planem, więc Pan Bóg miał w tym jakiś plan, żeby... Więc ja tam nie bardzo wierzę, że Pan Bóg pomoże temu dziecku, to pomożecie ewentualnie wy, dobrzy ludzie. Marek Welkahir dołączył, witam.
6: No, w końcu jednak zdecydowałem się dołączyć. Słucham was od jakichś 15 minut, ale mam najpierw pytanie natury technicznej. Jak mnie słychać?
4: Dosyć dobrze.
6: Okej, okay, cieszę się. Dobra. Zatem, pierwsza rzecz. Jak to powiedzieć? Takich zagorzałych katolików. Cieszę się bardzo, jak słyszę, kiedy wybieracie sobie fragmenty Biblii, które wam pasują, a fragmenty, które wam nie pasują, no cóż, ignorujecie, tak? Ja też taki byłem przez dłuższy czas w życiu. Później przestałem być dzieckiem i zacząłem myśleć. Powiem inaczej. Czy ktokolwiek z was przeczytał Biblię? Nawet to niekoniecznie chodzi
7: o przeczytanie.
6: Ja też. Nawet parokrotnie.
4: Ja nie całą chyba jednak. Kiedyś się chwaliłem, że całą, ale to tak chyba skłamałem. Jednak nie całą, bo nie sposób normalnie przebrnąć przez to wszystko jakoś.
6: Księga powtórzona.
7: Da się wszystko i jeszcze miałem okazję posłać audiobooka.
0: Tak. Ja to kiedyś chciałem przeczytać ten czteroksiąg żydowski, ale jest kompletnie dla mnie niedostępna, bo oni sobie tak dużo kasy za nią liczą, że kurczę, a w bibliotekach za bardzo nie da się ten, więc niestety. Kurczy byki sobie takie zaporowe ceny dają za to, że to jest koniec. Nie da rady. Nie dla takiego basa, kurde. A twierdzą, że to u nich jest to lepiej napisane, a u nas jest lekko przekłamane, nie?
4: Jako, że trochę nas tu jest na antenie, to będę jakoś może moderował, bo cztery osoby aż. Starajmy się mówić w miarę zwięźle, żeby tam nie po pół godziny i w kolejności może, albo można zrezygnować, jak ktoś nie ma nic do powiedzenia i oddać głos. Adamie, protestancie szanowny.
5: No ja już się wygadałem na temat czarownicy i chętnie ucieknę, bo już kiedyś...
7: Ja się właśnie chciałem odnieść do tego, co mówił Adam.
4: To chwileczkę, spokojnie. No to... Jezus jest Panem na Bóg miłością. Moment.
8: Kończmy z brudnymi przepychankami, okay. Bo tutaj trzeba mocne alleluja i do przodu. Z wiarą. czcią i donatem dla Krawca świat podbijemy.
4: Nie dla Krawca, tylko dzisiaj zbiórka jest. Przypominam, dzisiaj zbióreczka idzie dla Józia, żeby słuch mu uratować, bo na Pana Boga nie wiem, czy można tu liczyć, czy modlitwą coś się wskóra. No znam takie przypadki, że się modlono, żeby tam przeżył wujek, dziadek, babcia, syn czy coś i nie podziałało, no to a pieniądze jak są, to podziałają. To jest większa gwarancja chyba jednak trochę. No dobrze, Adamie, to skoro chciałeś tyle skomentować a propos tej czarownicy i już nie chcesz za bardzo nic tu dodać, nic ująć, no to cóż.
6: Powinienem się strącić.
4: Już sekunda. No to...
5: Uciec.
3: Bo ja chciałem się
4: tak, Adamie?
3: Miał przedtem, ale mnie rozłączyło.
4: Tak, dobrodzieju, ciebie rozłącza co 5 minut i się ciągle łączysz i rozłączasz. Łączysz, rozłączasz.
3: Nie wiem. Ale już myślę, że to ustabilizowałem.
4: Adamie, to czy chciałeś coś skomentować, czy żegnamy się?
5: Żegnamy się. Dzięki, cześć.
4: Hej. Okej, okay, to Adam nas opuścił, to będę w kolejności tutaj. Dobrodzieju, masz głos.
3: No właśnie, bo chciałem się odnieść do tego, co mówił Adam Protestant, bo ja widzę właśnie taką rażącą niekonsekwencję w interpretacji w ogóle Pisma Świętego z tego, co on mówił. No bo jak można na przykład potępiać magię, że na przykład czarownicę trzeba od razu jakoś tam ukarać w jakiś tam sposób, najlepiej pewnie przez karę śmierci, nie? No bo tak to jest dosłownie w Księdze Kapłańskiej. No ale z drugiej strony na przykład jak można inaczej nazywać to, co jest opisane w Księdze Wyjścia? Na przykład to, co robił Mojżesz. Jak na przykład demonstrował przed Faraonem te wszystkie swoje czary, nie? Jak straszył Faraona tymi plagami egipskimi, jak na przykład za pomocą laski wywoływał węże. Przecież to było nic innego jak czysta magia. I tak samo, bo to można powiedzieć, że to jest tylko Stary Testament, że tylko tam takie rzeczy były. No ale w Nowym Testamencie mamy to samo, nie? Te wszystkie uzdrowienia, które stosował Jezus, przecież to nie jest nic, to nie było coś, co potrafił człowiek zrobić wtedy za pomocą medycyny, za pomocą czegoś, co jest dostępnego dla ówczesnych ludzi. Tylko to wszystko była, no, można to śmiało powiedzieć, że to była magia i to, co robili apostołowie. Także no, nie rozumiem tego, jak można potępiać jedną magię, a gloryfikować drugą.
4: Ciekawa jest w ogóle ta historia z tym Mojżeszem, jak on zamienił swoją laskę. Znaczy, no to były jakieś cuda od Boga niby pochodzące, które miały pokazać, że moc Boża jest silniejsza od mocy kapłanów, od magii kapłanów. No i te węże Mojżesza zjadły te węże tych egipskich magów. No ale widzicie, to jest ciekawe, bo skąd pochodziła magia tych egipskich kapłanów? Zamiana laski w węża, no to taka no, na 100% magia. Ciężko to uznać za trik, że nauczysz, że wąż ma być sztywny i ma udawać laskę, a nagle się ożywia i... No to raczej magia musiałaby to być. Skąd ta magia pochodzi? Jest to, według mnie, jest to trochę taki dowód na to, że istnieją jakieś inne demony, inni bogowie, którzy tą magię oferują, tak? Jakieś inne siły, no bo skąd miałoby... Więc trochę taka poszlaka. Znaczy, jeśli to traktować serio, bo dla mnie to są takie opowieści no jak nie, o sierotce Marysi trochę i siedmiu krasnoludkach, ale
3: to spoko. Wszystko trzeba traktować anegdotycznie, ale niemniej jednak jest w tym jakaś niekonsekwencja, że jedna magia jest lepsza od drugiej.
4: No dobra.
3: Wychodzi na to samo, tak naprawdę. No,
0: magia to nie jest żadna magia. To magia to jest co innego, a taka ingerencja boska to jest co innego.
3: Ale czym to się technicznie różni? Czym to się technicznie różni?
0: Pierwszy błąd.
4: Różni się, no masz magię, ja rozumiem, że ta jakaś taka czarna magia to pochodzi od jakichś tam demony ci ją oferują, albo jest to magia jakichś tam żywiołów, bóstw pogańskich, a cuda, no to są Boże, cuda są Boże, panie kolego, no to jest dobra magia.
3: Jeśli koniec końców wychodzi na to samo, w czym jest różnica?
4: No, czasem mała różnica robi bardzo dużo, nie?
6: Jeśli mogę, słuchajcie, pierwsze musimy rozmawiać tymi samymi terminami. Poproszę jakąś definicję magii. Poproszę jakąś definicję cudu. Czym one się różnią? Jakie warunki muszą spełnić? Inaczej powiem. Kiedyś słyszałem bardzo ładnie sformułowane definicję cudu. Jest to zawieszenie praw natury i fizyki na korzyść kogoś i nie da się tego wytłumaczyć racjonalnymi środkami. To może być cud, to może być magia.
4: W magii takiej satanistycznej bardziej, no to była taka definicja, że magia to jest kształtowanie rzeczywistości wedle swojej woli. Coś takiego było, no.
3: Dobrze, ale co jeśli na przykład to prowadzi do tego samego? Na przykład, powiedzmy, dam taki przykład, taki już najbardziej górnolotny, do uzdrowienia. Czym się różni uzdrowienie za pomocą magii takiej zwykłej, powiedzmy, od jakiegoś demona, a magii od Boga, takiej czystej?
4: Bo Bóg nie dopuszcza używania magii wedle twojej woli, uznaje tylko taką magię, która pochodzi od Niego, że On ci ześle jakiś cud od siebie, ale nie chce, żebyś ty to robił. No tak to można chyba rozumieć.
3: Czyli to chodzi o to, że ktoś sobie uzurpuje magię na swój użytek.
4: Marku, chciałeś...
9: Ja zaoferuję trzecie rozwiązanie zaoferuję. A może są to jakieś zjawiska, powiedzmy, praw fizyki bądź natury, których jeszcze nie zaobserwowaliśmy i rozumiecie, katalog, tak? W każdym razie. Może to jest coś, czego jeszcze nie znamy. Dlaczego od razu przypisywać temu coś takiego poza fizycznego? Jeżeli nie możemy tego zbadać, jeżeli musimy brać to na wiarę, no to nie jest to nauka, która jest powtarzalna przez wielu naukowców, mogą zrobić to samo doświadczenie, mają te same wyniki. Tylko jest to kwestia wiary. Stary, zaufaj mi. To na tym to działa. Moim zdaniem.
3: Tak samo na przykład było, jeśli chodzi o takie zjawiska, które 1000 lat temu nie były do końca zbadane. Może dla części tajemniczej elity były, na przykład jak na przykład zaćmienie słońca. Dla kapłanów, dla inteligencji była to powszechna wiedza, ale wykorzystywano to, żeby na przykład straszyć takich zwykłych ludzi. Macie przykład, już tak powiem, tak po takiej prostej linii, że jak na przykład w Faraonie, w książce Bolesława Prusa, tam jest to właśnie fajnie opisane, jak wykorzystywali właśnie ci kapłani tą wiedzę, którą oni tylko znali, przeciwko właśnie tym biednym ludziom, którzy nie mieli pojęcia o takich zjawiskach jak zaćmienie słońca. Ich straszyli. Oni wiedzieli dobrze,
9: że...
3: No.
9: Sumerowie już nawet wiedzieli, jak przewidzieć zaćmienie słońca.
3: Tak,
9: to
3: oczywiście.
9: To jest powszechnie znana wiedza, z tym, że oczywiście ale... dla elit.
0: Ale jak teraz, bo to... A zresztą Egipcjanie to też jest niezły kocioł, bo ci egipscy naukowcy, ci, co się zajmowali tą astrologią, to oni między sobą też rywalizowali i też był straszny tam kocioł. Po 100-200 latach oni sami sobie też przekłamywali tam. Ci, co badają ten Egipt, to mają z tym straszny wielki problem. Bo tam jest bardzo dużo niejasności. Nie da się wiele rzeczy przez to stwierdzić, bo nie przekazywali sobie wiedzy po prostu z powodów tam różnych.
3: Wiedzy sobie przekazywali, przecież ta wiedza jest
0: zachowana do teraz. Tylko my dopiero my coś takiego zrobiliśmy, w sensie w Europie, chrześcijanie, że jest ciągłość przekazywania wiedzy. W zasadzie to chyba Grecy pierwsi zrobili tak naprawdę, nie?
3: Tak wiedza Sumerowie nie była, tylko ona była na pewnym etapie pierwszy. Ta wiedza była cały czas, tylko ona była na pewnym etapie zapomniana przez tam różne okoliczności.
0: Nie do końca była, dlatego że każdy, na przykład faraon, to przychodził, to potrafił tą całą wiedzę wyrzucić do kosza, bo mu się coś nie podobało. Brał sobie, wypierdalał tych wszystkich, kapłanów, no. Tych wypierdalał tych kapłanów, dlatego, że to byli kapłani poprzedniego faraona, więc ich wypierdalał, brał sobie swoich nowych kapłanów, wypierdalali całą wiedzę tych kapłanów do śmieci i
9: nieprawda.
0: Tylko pod tego nowego faraona. I tak to się działo.
9: Nieprawda. Kapłani służyli pewnemu Bogu, świątynia musiała być, musiała zapewnić ciągłość wiedzy. I tutaj kolejna rzecz. Ja bardzo żałuję jako człowiek, że biblioteka...
0: Pogadaj sobie podcasty na temat, co opowiadają ci ludzie, co Egipt tam badają.
10: Ale stary, ty to mieszasz. Cząstka prawdy w tym jest, co ty mówisz. Bo na przykład są te odkrycia w Egipcie, co znaleziono na wysypisku śmieci jakieś tam stare te... Jak to precyzyjnie określić? No stare przekazy właśnie religijne, astronomiczne. Nie wiem, jak to... Nie, brakuje mi słowa konkretnie, ale właśnie było takie coś, że faktycznie wyrzucano na śmieci to, co im nie pasowało. Ale nie do końca wszystko. Duża część tej wiedzy zaginęła po prostu w zawirowaniach politycznych. Część tam gdzieś zakopali te tabliczki, które odkrywane są... systematycznie przez setki lat. Że to nie może tak.
9: Ja komentuję inaczej. Ja żałuję bardzo, że Biblioteka Aleksandryjska spłonęła. To była kopalnia po prostu wiedzy. Cała starożytność praktycznie poszła od świeczki.
4: Mówi się, że to chrześcijanie spalili właśnie.
9: Nie, to było przed chrześcijanami.
10: To nie było chrześcijanami.
0: Aleksandryjska była to było... grabiona. Zanim spłonęła. Ile tam wojen było? Myślę, że to przez 1000 lat przez 1000 lat tam nikt nie napadł i nic się nie ten. Co ty?
4: No, dobra, słuchajcie, panowie, będziemy chyba ucinali ten temacik, bo nie chciałbym, żeby cała audycja znowu nam zeszła tutaj na Pana Bozie i cuda niewidy. Więc będę wam już dziękował. Coś na koniec ewentualnie, jakbyście chcieli powiedzieć, to zapraszam do przemowy.
0: No, spłacajcie donajciki dla biednego człowieka po chrześcijańsku, po katolicku. Pokażcie dobre serce. Cześć.
4: No, cześć.
9: Ja też się pożegnam. Chciałem tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że nie tylko katolicy i chrześcijanie mają dobre serduszka i będą wpłacać. Dziękuję, do widzenia.
4: Dziękuję, do widzenia.
10: Ja tak samo właśnie twierdzę, że wszyscy jednak jesteśmy ludźmi i mamy jakieś tam swoje odruchy i jak widzimy, że ktoś jest w potrzebie, to po prostu go wspomożemy. Nieważne z jakiego jesteśmy wyznania. Także dziękuję bardzo Krawcze za rozmowę i wszystkim moim rozmówcom.
4: Trzymaj się, dobrodzieju, do następnego. Hej.
10: Hej.
4: Kup se klej.

0: może to nawrócenie Adama, może on, słuchajcie, wyczytał, tam jest taki jakiś werset o tym, że ptaszki nie orzą, nie sieją, a żyją. I taki morał tam był, że właśnie nie trzeba pracować i można jak ten Jezus się szlajać, tylko sobie tam żyć. Albo jak ten krawiec na przykład, a Pan Bóg zadba o takiego człowieka i dopilnuje, jak jesteś wierzący, to Bóg dopilnuje, żebyś miał co jeść, w co się ubrać i tak dalej. No. No, a temat zmęczył nawet katola, nawet takiego katola furiata, już powiedział, że już go to nuży, bo albo się wierzy, albo się nie wierzy. Ło. O. Tu był misklik jakiś, dobra. No. Głośno teraz jest o Żurominie. To jest małe miasteczko na Mazowszu, bo tam dosyć mocne żniwo zbiera fentanyl. Tak, ten słynny fentanyl, po którym ludzie troszkę się zachowują, wyglądają też w zasadzie jak zombie. No, znamy ten problem uzależnienia od fentanylu i śmierci, jaką powoduje ta substancja. No bo ciężko mówić narkotyk, to substancja, no bo fentanylu się używa jako środka, silnego środka przeciwbólowego. On jest, tak wyczytałem, że 100 razy silniejszy niż morfina. No to naprawdę potęga, nie? No i jak wszystkie opioidy, bardzo silnie uzależnia. Silny lek przeciwbólowy, używa się go też... Używa się go też. I jeszcze nic nie powiedziałem, a już chyba jakieś głupoty, bzdury gadam, bo Zenon dzwoni i zaraz mnie opierdoli.
1: Dokładnie. Ciężko powiedzieć narkotyk. Fentanyl to jest kurwa narkotyk, nawet po prostu. No to jest po prostu narkotyk. Just like that.
0: Ale jak po prostu narkotyk, skoro się go używa, można go kupić w aptece na receptę, w anestezjologii, no. Środek przeciwbólowy, a, no to, no to nie tylko narkotyk, ale też i substancja używana w medycynie.
1: To jest po prostu używka, której się w medycynie się używa narkotyków. Człowieku, kurwa, w anestezjologii przede wszystkim.
0: I ja stosuję nazwę narkotyk, jeśli ktoś używa narkotyk, czegoś...
1: Źle ją stosujesz, narkotyk, znaczy oszałamiający. Po prostu. To nie jest narkotyk, to nie jest, wiesz, tylko dlatego, że była fajna faza. Narkotyk to jest definicja pewnych rzeczy, związków chemicznych, które są właśnie w anestezjologii używane. Morfina jest narkotykiem, narkotykiem jest właśnie fentanyl i nie wiem, oksykodon jest narkotykiem.
0: Ale czy lekarz będzie stosował taką nomenklaturę? Tak.
1: Dokładnie tak, na 100%.
0: Musimy panu podać narkotyk, tak?
1: Tak powiem? Narkotyki. Jest, wiesz, w aptekach, takich, wiesz, aptekach cywilnych, szpitalnych, w tych aptekach, które masz na salach operacyjnych, po prostu narkotyki, coś takiego. One są objęte całkowicie osobnym nadzorem. Proszę mi, dlaczego to jest istotne? Bo właśnie ten fentanyl to nie jest nic nowego, co do Polski jakoś przyszło, to jest coś, co narkomani kradli właśnie z aptek wszelakich od lat.
0: Ja wiem, że słowo drug po angielsku to znaczy lek. Nie. To znaczy
1: narkotyk
0: lek.
1: To jest po prostu w prawie polskim i w medycynie definicję ma swoją i normalnie fentanyl jest używany, to prawda, na sali operacyjnej. Sam dostałem fentanyl kiedyś, jak byłem operowany. I to jest narkotyk. Po prostu. To jest normalnie w ewidencji programu.
0: Okej, niech ci będzie, Zenon. No w sumie masz rację, tylko że ty nie bierzesz pod uwagę, że używamy czasami mowy fachowej, a czasem mowy potocznej. I w potocznym...
1: Nie ma takiego,
0: w potocznym
1: to
0: nie, jest
1: narkotyk.
0: Ale daj mi dokończyć. W mowie potocznej u nas w naszym kraju, w Polsce, nazywa się narkotykami rzeczy, no, jeśli one uzależniają, jeśli ktoś to bierze rekreacyjnie.
1: To uzależnia.
0: Ja wiem, że to uzależnia tak czy owak, ale ty cały czas jakby się czepiasz trochę nazewnictwa.
1: Nie,
0: a moim zdaniem w mowie potocznej my zwykle my w Polsce mówimy lek, jeśli używasz takiego fentanylu,
1: ale lek też
0: żeby...
1: Rozumiesz?
0: No dobrze, to się nie zrozumiemy, nie wytłumaczę ci, o co mi chodzi.
1: Narkotykiem. No. To jest po prostu lek, który jest narkotykiem. I tak samo jak heroina kiedyś była lekiem, który był narkotykiem. Opium było lekiem, który jest narkotykiem. Fentanyl jest narkotykiem.
0: Słuchaj, ja naprawdę nie jestem, wbrew temu, co myślisz, aż takim idiotą, że na przykład sobie myślę, że jak lekarz tego używa, to nie uzależnia, a jak ty sobie to używasz rekreacyjnie, to uzależnia.
1: No, ale widzisz,
0: chociaż ziarno prawdy w tym jest. Ale to troszkę też... Ale strasznie jesteś taki napastliwy i nie dajesz żadnego zdania ani jednego dokończyć. Nie uważam tak i co nie zmienia faktu, że w sumie tak że ziarno prawdy w tym jest, co ja mówię, bo jak lekarz ci tego to aplikuje, to będzie aplikował tak, żebyś się od tego nie uzależnił też, nie? Ale powtarzam, chodzi mi cały czas o potoczne nazewnictwo, tak jak ludzie między sobą mówią. I trochę śmiem wątpić, że lekarze tak chętnie stosują słowo narkotyk w przypadku takich substancji.
1: Normalnie na 100% gwarantuję ci, kładę głowę, że normalnie w medycynie polskiej, jak sobie wejdziesz na IKP, internetowe konto pacjenta, to zobaczysz, że jest narkotyk napisane wielkimi literami. W każdym dowolnym punkcie w oprogramowaniu to do apteki, do szpitala, do ZOZ-u,
0: w definicjach
1: chcesz, do firmy, wszędzie jest fentanyl jako narkotyk. Jest zarówno rekreacyjnie na potrzeby kodeksu karnego i też na potrzeby dystrybucji różnych informacji, wiesz, jakichś ERP-ów, CRM-ów, HIS-ów, czego chcesz. Gwarantuję ci, że w każdej definicji HIS, CRM, ERP jest to narkotyk.
0: Tak, miałem bardziej, wiesz, bo nie wątpię, że w jakichś tam opisach substancji danej jest wspomniane, że jest to narkotyk. W to nie wątpię zupełnie, ale chodziło mi bardziej o sytuację, gdzie lekarz do pacjenta mówi, co
1: pisze
0: mu da.
1: Tak, dostanie pan narkotyk.
0: Tak? No dobra, skoro tak mówisz, to akurat to pewnie wiesz, co mówisz, więc spoko.
1: Wiem, co mówię,
0: no to niech będzie, że powinienem mówić tu, że narkotyk cały czas.
1: Tak,
0: no, nawet jak mówię o anestezjologii. Okej,
1: tak,
0: nie ma problemu.
1: Szczególnie, jeżeli mówisz o anestezjologii, czy ty, kurwa, chcesz, żebym zrobił audycję z anestezjologiem i ci powiedział, że to są narkotyki, żebyś mi uwierzył? Mogę to zrobić.
0: Bardziej, wiesz, ja w to nie wątpię i tak jakby nie negowałem tego od początku, tylko bardziej mi chodziło o potoczne nazewnictwo, nie? Myślałem, że w medycynie się, że jak dostajesz coś takiego na receptę, czy jest to stosowane jako silny środek przeciwbólowy, to nie mówisz, zażywam narkotyki, tylko biorę lek, na przykład,
1: nie? Na 100% mówisz.
0: No ja bym mówił, że biorę leki, nie?
1: To źle mówisz, nie.
0: Ewentualnie jak ktoś by się zapytał, to powiedziałbym, tak, są to środki uzależniające, czyli narkotyki, ale jak to normalnie bym mówił, biorę leki, nie? Raczej, a nie biorę narkotyki.
1: Według absolutnie każdej definicji jest narkotykiem.
0: No to jest to jasne, no ale to jest taka troszkę niewarta sprzeczki, myślę, tutaj jakaś rozbieżność między
1: warta,
0: nami.
1: Bo mówisz jakieś, że to, coś tam nie jest narkotyk, bo się go stosuje w medycynie. W medycynie stosuje się narkotyki.
0: Ja wiem o tym, stary. Bardziej po raz dziesiąty ci powtarzam, że chodziło mi bardziej o potoczne nazywanie tych substancji,
1: potocznie
0: zależne od tego, w jakich okolicznościach po prostu. Tak się przyjęło, że rzadziej mówimy, wiesz, o narkotykach.
1: Też jest narkotykiem. Też jest narkotykiem. Jak sobie walniesz żyłę fentanyl
0: na ulicy, ale to powtarzasz mi coś, co wiem i z czym się nie kłócę, więc trochę się zrobiła sytuacja, że ja swoje tłumaczę ci coś, a ty zupełnie z innej mańki ty mówisz coś od siebie, nie?
1: I tak się... logiki twoim zdaniem fentanyl jest narkotykiem? Bo on jest i potocznie, i profesjonalnie, i naukowo, i według czego chcesz.
0: Ja nie powiedziałem, że on nie jest narkotykiem. Po raz 20 ci powtarzam.
1: Powiedziałeś.
0: Nie, ty po prostu się zafiksowałeś i nie rozumiesz zupełnie, co ja mówię do ciebie, więc zakończmy ten temat, może o czymś innym, bo ja nie chcę w kółko klepać i tłumaczyć jak pięciolatkowi, co ja miałem na myśli, a on swoje klepie.
1: Dobra, zakończmy ten temat. Też czytałem tego newsa i powiem krótko. To jest właśnie temat rozmuchany wielce, że nagle się stało, że z Stanów przyszedł do nas fentanyl. Fentanyl w Polsce był ćpany od zawsze. Odkąd, kurwa, pamiętacie, że się ładowało w żyłę, odtąd fentanyl był ładowany w żyłę jako narkotyk, w sensie twoim, jak to powiedzieć, potocznym, kolokwialnym, nie? Jakby to powiedział pan Chudzik. No, więc zawsze był ładowany. A to, że tam znaleźli teraz czterech i sobie jakaś dziennikarzyna wzięła, że o, tutaj ten... Ale Krawiec ma rację, bo te opioidy są sprzedawane jako leki przeciwbólowe masowe. Są, ale są narkotykami. Według każdej definicji.
0: A jak ty pijesz kawę, na przykład, Zenonie, to też mówisz, niech no się napije narkotyku kawowego.
1: A to właśnie o tym mówię, że to jest ta różnica fentanylu właśnie z kawą na przykład, tak?
0: A papierosy? Że... To nie jest narkotyk?
1: Tak, właśnie. Dlatego...
0: To żeby być fachowym, ja jutro pójdę do sklepu i powiem, poproszę paczkę narkotyków Chesterfieldów.
1: Idź do apteki i zapytaj pani magister farmacji, nie technika farmacji, tylko magister farmacji, jaka jest definicja narkotyku. Ona ci wytłumaczy, jak to jest, że fentanyl według wszystkich definicji jest narkotykiem, a powiedzmy marihuanina nie jest według wszystkich definicji narkotykiem.
0: A papierosy?
1: A papierosy? Też ci to wytłumaczy. Ktoś bardziej kompetentny niż ja, wystarczy, że pójdziesz do apteki i on ci to wytłumaczy.
0: Są narkotykiem? Papierosy?
1: Nie wiem. Może są, może nie są. Idź do tego spytaj.
0: No chyba są, bo mocno uzależniają.
1: Istotą narkotyku w rozumieniu farmaceutycznym nie jest uzależnienie. W kolokwialnym, tak jak mówisz, jest uzależnienie. Natomiast jeżeli chodzi o fentanyl, to tutaj wchodzi i uzależnienie, i natura działania, bo chodzi o naturę działania w farmacji, jeżeli chodzi o narkotyki. Więc fentanyl jest narkotykiem według wszystkich definicji, a marihuana już niekoniecznie, papierosy niekoniecznie, kawa niekoniecznie. Tak? O to chodzi. To jest ta różnica. Fentanyl to jest jedna z tych substancji, które są narkotykiem według wszystkich definicji. Tak samo jak heroina, opium. Większość opioidów. Przypuszczalnie nie wszystkie. Mm-hmm.
0: Na rządowej tutaj stronie gov.pl nikotyna oddziaływuje w mózgu na ośrodkowy układ nerwowy, podobnie jak heroina czy kokaina. Nikotyna jest zatem narkotykiem według Światowej Organizacji Zdrowia.
1: Okay,
0: dobrze, to ja pójdę do sklepu, będę się wykłócał. Pani powie mi, ale jakie pan chce narkotyki?
1: Powiem,
0: według definicji papierosy są narkotykiem. Proszę mi dać paczkę narkotyków. Tak, i będę przez pół godziny się wykłócał o to.
1: Nie mam problemu. Możesz tak zrobić i tak jej powiedz. Nie ma problemu.
0: No i to będzie taka rozmowa jak z tobą.
1: O to, ale o to...

0: prostej przyczyny, że ćpuny były wśród farmaceutów, wśród lekarzy i ci ludzie wiedzieli, że potem jest faza. Od dekad w Polsce ludzie sobie takie rzeczy ładowali w żyły, żeby była ten, żeby była faza. Po prostu. Więc to ja tu nie biję o tego definicję. Przepraszam, bośmy się faktycznie zafiksowali. Ja mam problem nie z tym, jak ty definiujesz, czy ktoś tam definiuje. Ja mam problem z tym, że ci dziennikarze próbują z tego ukręcić aferę. Że coś się stało, że nagle fentanyl się w Polsce pojawił. On był zawsze. Odkąd pamiętam, a z ludźmi z branży farmaceutycznej mam do czynienia od lat już prawie 20. I odkąd pamiętam, zawsze się pojawiał ten wątek, że fentanyl, ten fentanyl, który jest używany właśnie na operacjach przy takim mega przejebanym bólu onkologicznym i tak dalej, rzadko, bo rzadko akurat w tym wypadku, był kradziony przez narkomanów ze szpitali, sal operacyjnych, z, wiesz, przyszpitalnych aptek, jakichś zozów, które były awaryjne, z jednostek wojskowych. Ten fentanyl był kradziony po to, żeby oni sobie przyćpali od zawsze, odkąd tylko był dostępny. O to mi chodzi. Przepraszam.
1: No, spoko, to jest już ciekawa informacja, myślę. No, bo u nas to no, nie tyle wkracza teraz, jakby tak przechodzi ze Stanów. Zenon tłumaczy tu, że to było już od dawna u nas. No, ale dopiero teraz jakby rośnie świadomość, myślenie w tych tematach. No to dziennikarze nie muszą też się znać na ćpuńskich sprawach tak dobrze i dla nich to jest pewna nowość.
0: Powinni zgłębić temat, nie? Powinni zadzwonić do farmaceuty, powiedzieć tutaj do jakiejś pani Kunegundo, pani tutaj już 40 lat z farmaceutką, jak to było z tym fentanylem? Tak powinien chyba zrobić dobry dziennikarz, nie? Ale obecnie dobry dziennikarz tego nie zrobi, bo nie chodzi o to, żeby powiedzieć jak jest, tylko chodzi o to, żeby być pierwszym i żeby była sensacja. Tak. I dziennikarz w tej sytuacji weźmie, rzuci filmik jakiegoś murzyna albo jakiegoś tam z tego Filadelfii, z tego Kensington, czy jak to się nazywa, ćpuna, który jest właśnie na fentanyle, jest taki wygięty jakoś dziwnie, albo ma szczura w gębie i powie, o, patrzcie, fentanyl ze Stanów do nas przyszło. To jest problem. To jest największy problem w tej sytuacji. No.
1: Na czacie Pablo pisze, że też jest takiego zdania, że substancja to dobre słowo. Też mi się podoba to słowo substancja, bo ono jest neutralne. I takie, no, i o to się nikt nie będzie spierał, że jest to substancja.
0: No, wiecie co, może o definicję się tutaj nie kopmy, nie? Jak gdyby nie o to chodzi. Substancja w użyciu takim rekreacyjnym w Polsce jest od bardzo, bardzo, bardzo dawno znana. Czy to jest narkotyk, czy nie? No to tak jak powiedziałem, jeżeli macie jakieś wątpliwości, mnie nie pytajcie, idźcie do apteki, zapytajcie z farmaceuty, farmaceutki, którego macie pod ręką i wytłumaczę wam to lepiej niż ja. Po prostu, nie?
1: No, ja kiedyś trochę zaeksperymentowałem sobie z opioidami, to były jakieś tam tramadole czy coś, no. I nie radziłbym się bawić w takie rzeczy, bo może wam siąść błyskawicznie układ oddechowy, obniża się ciśnienie krwi, tak. Może serce paść, to są bardzo niebezpieczne
0: Zapominasz,
1: rzeczy.
0: Zapominasz, że trzeba oddychać, nie? Jak
1: tak, no. Dokładnie. Nawet myślę, że niektórzy mogą myśleć sobie, że jest to na przykład dobry sposób na samobuja, żeby sobie strzelić coś. No to, wiecie, to chyba jedna z mniej przyjemnych śmierci się
0: nie chcę o tym gadać.
1: Udusić, nie?
0: Nie chcę o tym gadać, nie chodzę w szczegóły. Jak gdyby niepotrzebnie się zafiksowałem na definicjach, przepraszam.
1: Nie, no,
0: przede wszystkim chodzi mi
1: nieważne,
0: o to,
1: nieważne.
0: Że najgorszym w tym układzie z kurwysynem był ten dziennikarz, który to pisze w taki sensacyjny sposób, nie? No i tyle. Dobra.
1: 70% operacji w Stanach Zjednoczonych jest przeprowadzanych z użyciem fentanylu.
0: W Polsce wcale bym się zdziwił, jak było podobnie.
1: Znalazłem też inne ciekawostki, na przykład, że wzrasta po tym są bardzo realistyczne sny, takie hiperrealistyczne i wzrasta umiejętność świadomego śnienia, to lucid dreams.
0: Myślę, jest zatwardzenie, że... jest depresja jakaś różna, opioidy. W ogóle polecam na Kurt Gesagt wam zobaczyć filmik na temat uzależnień właśnie od narkotyków i w sensie ogólnym używek. To jest bardzo ciekawie pokazane, jaki jest związek tego między sytuacją, którą życiową ma człowiek, a ciągłością. Jak to jest, że znakomita większość ludzi po tym, jak jest w szpitalu i dostaje morfinę, fentanyl. Wielu z was dostało fentanyl i nawet o tym nie wiecie. Gwarantuję wam to. Zobaczcie sobie wasze karty wypisowe. Może się okazać, że mieliście fentanyl. W większości wypadków będzie, że dostaliście fentanyl. Nie jest uzależniona, a są ludzie, którzy ładują sobie w żyłę fentanyl jeden raz i już jest koniec, już są uzależnieni.

0: To jest gruby temat, polecam się zapoznać u kogoś mądrzejszego ode mnie, ale jest bardzo ciekawy. Ja spadam, przepraszam, problem od dawna jest Plaga Benza. To też jest inna zajawka i też gruby temat. Poczytajcie kogoś mądrzejszego ode mnie, posłuchajcie kogoś mądrzejszego ode mnie. Cześć.
1: Cześć, trzymaj się. No, to kogoś mądrzejszego. Dobrze, to ja w takim razie zabiorę głos. Kogoś mądrzejszego, dobrze, to może ja się wypowiem. Nie, no, żartuję. To może być naprawdę mega wciągające, tak? To znaczy, może to być taka substancja, która nas mega uzależnia. Właśnie dlatego, że człowiek pierw doświadczy tej takiej hiperbłogości, nie? Hiperbłogości. No, ja pamiętam tą błogość. Po prostu jesteś taki znieczulony, bezwolny, fajny, jakbyś sobie pływał, nie? No, bardzo przyjemnie, tak? Cieplutko, jakbyś się zawinął w ciepły kocyk i sobie odpływasz sobie, nie? No, potem się gorzej zrobiło, bo właśnie miałem problemy z oddychaniem. Nie mogłem oddechu złapać, nie? Po prostu znieczuliły się... Przestały działać te odruchy bezwarunkowe, do których się zalicza właśnie oddychanie, nie? Tak się człowiek znieczulił. No tak, niektórzy szukają pobudzenia, a niektórzy szukają znieczulenia. Różnie to bywa. A pamiętacie akcję odbicia zakładników w teatrze w Dubrówce? No, istnieją podejrzenia, że specnaz użył wtedy jakichś pochodnych fentanylu w postaci gazu właśnie i po prostu zagazowali tych wszystkich ludzi tam. Stąd zginęło tam około 100 zakładników. Po prostu rozpylili substancję, która sprawiła, że ludzie odpłynęli, zapomnieli, że się oddycha i zapomnieli, że serce ma bić i... Taki znaleźli sobie rosyjski sposób, nie? W Rosji się wiele rzeczy właśnie tak rozwiązuje w taki sposób, nie? Przypomina mi się takie porównanie, że powiedzmy gdzieś w świecie zachodnim kot wlazł na drzewo i trzeba go ściągnąć z tego drzewa. No to przyjeżdża straż, drabina, tam jak łapią do jakiejś siatki tego kota, starają się. A w Rosji przychodzi tam jakiś typo z siekierą i ścina to drzewo po prostu i ten kot tam spada z tym drzewem, biegnie se dalej. To faktycznie zadziałało, bo kot jakoś tak to drzewo spadło, kot se nic nie zrobił i pobiegł. No wiecie, takie dwa podejścia, nie? Do sprawy. Także są te mega realistyczne sny i jak to połączyć z umiejętnością świadomego śnienia, które się nagle pojawia, to może być mega atrakcyjne, no bo nagle ktoś ma takie jakby przeniesienie się do wirtualnego świata, w którym może wszystko, może sobie właśnie kształtować niczym za pomocą magii wcześniej wspomnianej rzeczywistość wedle swojej woli, przeżywać sobie jakieś niesamowite przygody i no... Zapomina tylko, że w świecie realnym leży gdzieś we własnych szczochach, we własnym gównie, wykręcony, niemożebnie, no i że właśnie sobie życie zniszczył, nie? No musi to mega uzależniać, no jak większość opioidów. No, a te liczby to też są nieporównywalne, no... U nas w tym Żurominie policzyli jakoś, że tam od 2015 zmarło od tego fentanylu kilkadziesiąt osób. No to, no wiecie, śmierć każdego człowieka jest tragedią, ale jak to porównywać do rachunków tutaj około 100 tysięcy ludzi w Stanach od 2020. Raptem niecałe 4 lata i mamy 100 tysięcy ofiar, a u nas kilkadziesiąt osób, nie? No ale jest to jakiś problem i faktycznie po to sięgają ludzie, no tacy, których często ciężko uznać za patologię jakąś. To jakiś lekarz, jakiś dyrektor dyrektor firmy, właśnie no tacy, nie? Bo uważają, że to jest taki narkotyk lepszej klasy, nie? Jakiś być może, nie wiem, i się tym raczą. No zdecydowanie ja będę odradzał obiema ręcami i obiema nogyma, odradzał będę wszystko, co tak mega uzależnia błyskawicznie, no bo to jest samobójstwo, chyba że ktoś chce skończyć ze sobą, to może jeszcze, ale to tak też bez sensu, bo to raczej nie będzie przyjemna śmierć.

Łukasz Warzecha, dziennikarz taki prawicowy, związany pewnie z jakimiś mediami typu Republika, no Rzeczpospolita bardziej, tak? No to on się teraz awanturuje z Rzyma tutaj, że dziennikarze poruszyli kwestię jednego pisowca, który zabił psa swojego. Może to ten, który woził, ciągnął swojego psa za samochodem na łańcuchu jakimś czy na sznurze. Taki zwyrol jakiś pisowski, pisowska łajza. No i został skazany ostatnio za to. No i to dziennikarze napisali, że pies umarł. I to się bardzo nie podoba tym właśnie prawicowym dziennikarzom w papieskim sandale bujanym, tym właśnie świętojebliwym, różnym, że ktoś śmiał powiedzieć, że pies umarł, a nie zdechł. I no i oczywiście zaraz cały elaborat o tym, że dziecka nie można adoptować, bo to nie jest zwierzę, że pies nie można mówić, że umarł, tylko że zdechł. Mnie to tak śmieszy trochę, takie podejście. To jest takie strasznie bucowskie podejście i takie bez empatii, bo on na przykład nie potrafi zrozumieć, że dla kogoś ten pies był jak członek rodziny, że się bardzo zżył. I ciężko mu mówić, że zdechł, bo to jest raczej pejoratywne u nas określenie, nie? Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, tak? Zdech to zdech, nie? O człowieku coś takiego powiedzieć, to jak kogoś bardzo, bardzo nie lubimy. Więc normalne jest to, że na przykład jak ja kogoś z was bardzo lubię, szanuję czy coś i wiem, że wam odszedł z tego świata piesek, to nie będę tu mówił, o, zdechł mu pies, nie, i dlatego taki smutny, tylko z szacunku dla tej osoby może bardziej niż dla samego psiaka, powiem, że no, koledze, koleżance, umarł pies, tak? I będzie to taki wyraz szacunku. Ten tłumok, straszny patafian w ogóle, ja nie lubię takich ludzi, strasznie. On nie jest w stanie w ogóle w takich kategoriach patrzeć, nie? I od razu coś gada o sekcie prozwierzęcej. I sam domaga się często taki Warzecha, jakiegoś wielkiego uszanowania, jakiegoś wielkiego tutaj zwracania uwagi na jego wartości, szacunku się domaga, a sam nie ma tego za grosz, bo pisze o innych jako o jakiejś sekcie, a to może ja powiem o tobie, Warzecha, że ty jesteś z sekty rzymsko-pedofilskiej na przykład, nie? I czy będzie ci miło. On nie potrafi tego po prostu zrozumieć i patrzy strasznie tak jednostronnie. Tak po prostu. Chcesz, to mów, że zdech. Nie chcesz, to mów, że umarł. Jak kogoś szanujesz, czy bardzo się zżyłeś ze swoim zwierzęciem, to mów, że umarło. I komu to przeszkadzać? To jest taka wielka sprawa, żeby o tym gadać i pisać elaboraty o tym. Także hatfu na takiego po prostu patafiana, zagryziaka takiego, nie? Zagryziach Warzecha. No, to jest właśnie taki antypatyczny strasznie typ. Ale wielu mu przyklaskuje, no. Tu też będą pewnie zdania podzielone. Niektórzy tutaj się zgadzają ze mną, ale pewnie będą też tacy, którzy powiedzą, że właśnie to dobrze, że on jako jedyny nie jest zaczadzony, że walczy o normalność jakąś, ale ciężko walczyć o jakąś normalność, bo w takich sytuacjach świat się też zmienia, język jest plastyczny, nawet słowo niewiasta zmieniło swoje znaczenie. Na początku u Słowian to znaczyło, że to jest taka nieodgadniona niewiasta od niewiedzenia, że kobieta jest taka tajemnicza trochę. To znaczyło, taką informację dzisiaj znalazłem. Nie, że jest niewinna, nie, że jest, nie wiem, niewiedząca, głupia czy coś, tylko że jest taka nieodgadniona, to znaczyło. Potem to oznaczało
młodą raczej kobietę, która wkracza w wiek taki, że zakłada rodzinę, zajmuje się dziećmi, w takim jest wieku, czyli taka raczej młodsza kobieta, tak? To była niewiasta. A dzisiaj się to zrównało z białogłową. No, troszeczkę jest takim synonimem słowa białogłowa. Niewiasta, czyli kobieta po prostu. I ja też, no, mimo że nie używam takiego nazewnictwa za bardzo staroświeckiego, to też jakby mogę uszanować, że ktoś tak mówi i też nie będę się wykłócał i jakoś piętnował czy obrażał katolika, że on mówi białoglowa, niewiasta, całuje rączki, niech sobie mówi, to jest jego świat, jego bajka i mi nic od tego nie ubędzie, nikomu nie robi tym krzywdy. No chyba, że jakaś kobieta czuje się zakłopotana i niezręcznie się czuje, nie podoba jej się, że ktoś do niej, o, przyszła niewiasta, bo to jest takie, jest w tym coś takiego protekcjonalnego, takiego z góry, nie, mężczyzna, chodź no tu niewiasto, przybądź tu, powiadam ci niewiasto, nie, no wiecie, takie coś tutaj jest takie, ktoś, po prostu, to są takie już niuansiki. Ktoś, kto używa takiej nomenklatury i jakby daje znak, że on jest tą jedną nogą w średniowieczu, powiedzmy, i jest tym panem, z obrońcą starego ładu i porządku, że on trochę tak patrzy na kobietę w tym. Dziwnym trafem, no, zawsze tak się jakoś to sprawdzi, że ktoś, kto mówi do kobiety niewiasta czy białogłowa, to on też tą niewiastę, białogłowę przepuści przodem, będzie całował w rękę, jak ona nawet tego nie chce, nie? Bo powiedzmy jest już w innej epoce, trochę nie podoba jej się to, że obcy facet się łapie za rękę i ślini tam się i przykłada ci gębę do twojej ręki. Nie chce tego, ma prawo też nie chcieć, nie? Więc to wszystko wymaga jakiegoś takiego wyczucia też, wyczucia, delikatności, zrozumienia drugiej osoby, no i to są takie delikatne sprawy trochę jednak, nie? Bo ciężko też zabronić przecież komuś jakiegoś tam nazewnictwa. No, to tyle. Wkurzył mnie ten warzocha.

Tu ciekawostka. W zachodniej części Indii znaleziono szczątki skamieniałe węża. Ale takiego węża, który przypomina trochę takie węże, które były w Konanie barbarzyńcy, w tym świecie niezwykłym, fantastycznym, no takim prehistorycznym świecie trochę, nie? Zapomniałem, jak się ten era hyperboryjska, tak jakoś to Howard nazwał, nie? I tam pojawiały się różne niezwykłe stworzenia, na przykład takie gigantyczne węże, większe jeszcze niż jakiś nawet wąż boa. No i takiego właśnie węża, pozostałości po takim wężu znaleziono właśnie w tych Indiach, 15 metrów długości. Co myślicie? No chyba spory wąż, nie? Spory wąż, to taki trochę właśnie jak z Konana barbarzyńcy, powiedziałbym. Taki wąż, którego byśmy dzisiaj uznali za stworzenie rodem właśnie z fantazy. Hiperborea, tak? Nie Hiperborea, tylko Hiperborea, tak? A nie Hiperborea, przypadkiem? No ja tu widzę Hiperborea. Ale to jest w mitologii greckiej legendarna kraina, która miała znajdować się daleko na nieokreślonej północy z siedzibą wiatru północnego. No ale Howard lubił brać jakby z realu różne rzeczy, nie? Różne ludy, zmieniał trochę nazwę, powiedzmy. Zmieniał trochę nazwy, przekształcał, ale bardzo mocno się inspirował po prostu różnymi wierzeniami, różnymi erami, nazewnictwem takim właśnie ze starożytności czy z różnych epok i on to po prostu przerabiał, tak żeby to nawiązywało mocno, nie? Więc może u Howarda to jest Hiperborea na przykład, ale widzę tutaj na Conan Wiki, że jest Hiperborea. Właśnie. Lud Hyperborei to dziwna i tajemnicza rasa, gburowaty i niebezpieczny lud, pogardzany przez większość mieszkańców północy. No ale czy Conan nie był przypadkiem reprezentantem tego ludu, który miał być potomkami Atlantów? Tylko oni tak jakoś się zdegradowali, tak? Stali się takimi trochę barbarzyńcami, ale jeszcze pamiętali, znali na przykład sekret stali i takie różne rzeczy, które były chyba pozostałością po tej dawnej wielkości, nie? No, a Fallout serial, no, okazał się dużym sukcesem. Dosyć pozytywnie oceniany. Chociaż tak teraz, jak tak już na chłodno patrzę, to bym się może jeszcze przyczepił do paru rzeczy, bo wychodzą takie trochę nieścisłości z lore Fallouta, to znaczy poprzerabiali trochę, nie? Tam Shandy Sands nie powinno być tam, gdzie jest. Tam się różne rzeczy nie zgadzają, jakby troszkę radosna twórczość się z tego zrobiła, nie? Ale w sumie, czy to jest aż takie hiperważne? Conan był z Cymerii. No, był Cymeryjczykiem, no. A Sweet Focia pisze, że ze Sosnowca był Conan.

Trzeba będzie kiedyś się przygotować trochę z Konana. Przychodzi baba do lekarza. Jestem z Konana, panie doktorze, a ja z Rambo. No. Era hyp... A tutaj jeszcze inaczej, bo mam hyp... Ja mu w ogóle mówiłem hyper... Hyperborea mówiłem, tak? A tu mamy era hyboryjska. Era hyboryjska, fikcyjny okres w dziejach starożytnych ziemi stworzony przez Roberta E. Howarda. W tym okresie toczy się akcja jego opowiadań i powieści, których głównym bohaterem jest Conan z Cymerii, żyjący rzekomo w tych czasach. No czyli, widzicie, mamy hyperboreę nawet na Conan Wiki, a gdzie indziej mamy erę nie hyperboryjską, tylko hyboryjską z kolei. Ale dobra, tam coś to jest takie ważne. Będziemy się kłócić o Conana teraz. O Conana będziemy się kłócić. A Zenon mi tu wkleił o wężu Titanoboa, rodzaj olbrzymiego węża żyjącego na terenach obecnej Ameryki Południowej w okresie paleocenu, około 60-58 milionów lat temu. No i faktycznie jest tutaj, że długość ciała od 12 do 15 metrów. Masa, słuchajcie, ponad tona. Ja pierniczę. Średnica ciała 1 metr w najszerszym miejscu. Ale wąż. Niesamowity. O reptilianach można by kiedyś coś może zrobić. Są różne ciekawe teorie o reptilianach. Na przykład, że ewoluowały one z dinozaura takiego jednego, zapomniałem nazwy, takiego bardzo sprytnego, mądrego i że on stał się humanoidem i że to są dzisiejsi reptilianie. No, niezły wąż.

Izrael odpowiedział na atak dronowy i też jakieś właśnie kładokoptery zaatakowały jakieś tam miejsca w Iranie. No ale podobno nie ma strat dużych i w zasadzie to zabawnie trochę wyszło, bo oba ataki i Iranu na Izrael i Izraela na Iran okazały się takie, że tylko straty materialne, a tam nie wiem, jedna osoba ranna, takie wiecie, czyli trochę taka dziwna wojna, że sobie się tam zbombardowali się i w sumie nie ma z tego dużych jakichś szkód. No, dobrze by było, gdyby poprzestali na tym, żeby już tego nie eskalować i nie mścić się teraz, a teraz my wam pokażemy w nieskończoność, bo się tylko może zaostrzyć konflikt i może się destabilizować mocno sytuacja. Tylko atak na ambasadę Iranu był ze stratami. No właśnie. No właśnie. Za dużo se pozwalają trochę ci Izraelczycy. Bo to też trzeba zwracać uwagę, jak jesteśmy już w takich tematach, że i Izraelici to starożytni, nie? A Izraelczycy to współcześni. No, ale tak się, Izrael się nie przyznał chyba, bo trwają takie spekulacje, czy to na pewno oni, bo tak jakby nie jest to otwarcie powiedziane, że to było ze strony Izraela, nie? No ale wszystko na to wskazuje, jest to jakby dość oczywiste, tylko że Izrael się nie przyznaje chyba. No, teraz jakoś nie widziałem artykułów, żeby było to otwarcie powiedziane, tak? To my zrobiliśmy, to my za tym stoimy, tylko tak po prostu, no...

straszny artykuł przeczytałem tutaj o tym, jak Ukraińcy opowiadają o koszmarze rosyjskiej niewoli. Ludzie gnijący żywcem, jakieś rażenie prądem genitaliów u kobiet. No takie tortury, zwykłe takie znęcanie się i upodlanie człowieka. Dawanie racji żywnościowych tylko takich, żeby nie umarł, ale żeby się męczył, tak? Bicie co chwilę, takie wywoływanie na zewnątrz i pałami po prostu i tak wstań, skacz, nie? Jedz gówno. Takie po prostu najzwyczajniejsze w świecie prymitywne upadlanie i znęcanie się nad człowiekiem. Ja rozumiem, że wojna wyzwala w ludziach jakieś najniższe instynkty, ale Rosjanie mają w sobie coś takiego, że oni tak po prostu tak traktują ludzi, nie? Podczas II wojny światowej też było to samo. Jakieś takie robienie na przykład marszów, takich, żeby człowiek po prostu szedł, aż po prostu padnie, nie? Tortury, bicie, oni coś takiego mają, bo dla nich wróg to nie jest ktoś godny. Myślę, że tego samego moglibyśmy się spodziewać po Azjatach. Gdybyśmy z nimi mieli wojnę i gdyby nas brali do jakichś obozów, to oni też by nas gnębili, temu by tam wycięli nerkę, bo potrzebna, tu by kogoś sobie zagłodzili, tu by komuś, nie wiem, wypruli flaki, przywiązali do drzewa i kazali biegać. No tak niektórzy mają. Tak niektórzy mają. My Polacy nie jesteśmy aż takimi bestiami, nie? Mamy w sobie coś takiego, jakąś taką cywilizację zachodnią, wpojoną, chrześcijańską, co by nie mówić, to gdzieś tam z chrześcijaństwa być może też. Nie twierdzę, że chrześcijaństwo jest jedyną tutaj jakąś siłą, wartością, która sprawia, że my jesteśmy bardziej cywilizowani, ale się do tego jakoś przyczynia jednak, prawda? Że my na przykład mamy opory, żeby jakieś... dziecko zaszlachtować maczetą, żeby skakać po kobiecie jakoś. Znaczy, pewnie u nas też się takie przypadki gdzieś znajdą, ale to nie będzie takie powszechne jak u innych czasami, nie? My po prostu mamy w sobie coś takiego jakoś... Nie będziemy aż tak się mścić na jeńcach od razu. Pewnie ktoś, komu wymordowali rodzinę, znęcali się, torturowali i dorwiesz tego z tej nacji, to wiadomo, że znajdą się i u nas tacy, co będą się okrutnie mścić, ale mówimy o pewnych standardach, a nie o jakichś anegdotycznych sytuacjach, nie? Wyjątkowych. Więc śmiem twierdzić i mam czelność być w jakiś sposób tam dumny z tego, że jestem Polakiem. I że jak złapię Rosjanina w czasie wojny, to nie będę gdzieś mu tam wpychał rozżarzonego pogrzebacza w dupę i się śmiał, albo nie odgryzę mu nosa i się będę śmiał, albo nie będę na jego oczach gwałcił jego kobiety, rechocząc ochryple przy aplauzie kolegów i tak dalej, nie? Że jest w nas coś takiego, odrobina szlachetności jakiejś takiej. I z czego to wynika? No nie wiem, z różnych pewnie rzeczy, nie?

Dostałem tutaj newsa. Windman podesłał newsa dnia. Walka Rafonix kontra Daniel Magical. Dogadana. W jakiej formule... Jakiś... W jakiej formule przecinek Cloud MMA? No, a więc rewanż, tak? No, co, nie kupiłbym chyba biletu na tą walkę w sumie, bo nie będzie co oglądać. Niczego bym się tu nie spodziewał naprawdę ciekawego. No bo czego tu się spodziewać? Daniel Magical znów nie zrobi formy i się zasapie w połowie pierwszej rundy i będzie tam uciekał, odwracał się dupą do przeciwnika, albo sobie coś złamie, bo danonków nie jadł i nie wiem, i mu kolano pęknie, jak wcześniej tam było, mu pęknął piszczel. No i co? Ani Rafonix, ani Magical nie są fighterami dobrymi. Nigdy nic nie pokazali w zasadzie. Nic ciekawego. Rafonix potem przegrywał szybko walki z innymi. Okazało się, że się nie umie bić. Daniel Magical, no jakby się tam nie wziął za siebie, no to... Ale gdzie on się weźmie? Przecież to jest Alkus, to jest leń. I nie będzie co oglądać, no. Szkoda pieniędzy. Prawda. Ta, bo oni obaj są już bez hajsu. Niedawno Rafonix szczekał, że nie da mu zarobić, ale widocznie palety z Amazona nie idą. A z kim byś zawalczył, krawiec? Nie wiem, z nikim chyba. Ja nie jestem jakimś wojownikiem. Nie moja bajka. Biją to się małpy właśnie, jak to ktoś powiedział. No. Biją to się małpy. Mi się to kojarzy z małpami. Po prostu mam rękami machać i komuś krzywdę zrobić, nie? I krzyczeć, wygrażać się tam. Dajcie spokój. Jestem cywilizowanym człowiekiem. Jak trzeba, to będę się bił, ale będę raczej narzędzi używał. Żeby się bronić po prostu. Tyle. Chociaż pamiętam, że była niezła frajda, jak walczyłem właśnie w knajpie na miecze, walczyliśmy. Ludzie tam wrzeszczeli czy coś, ale to taka jednorazowa przygoda, no. I to faktycznie strasznie adrenalina uderza. Jak się słyszy takie krzyki dookoła, skandowanie, to bardzo działa na człowieka. Magical przypakował. No taki się rosły zrobił. No trochę jakby nabrał masy. Gdzieś tam mignęło mi jego zdjęcie. No to faktycznie, ale myślę, że przy takich walkach to bardziej się liczy ogólna forma, to znaczy kondycja bardziej. No. Czy się nie zasapiesz za chwilę, bo jak się zasapiesz albo, nie wiem, zacznie ci brakować tlenu już tak, że nie będziesz mógł gardy w ogóle trzymać, no to i gdzieś tam te zwiotczałe witki, których nie możesz unieść, będą ci tam się majtały, no to co to? To już nic nie zrobisz. Więc kondycja. Musiałby przede wszystkim jakieś cardio robić sobie tam. A nie, że trochę nabrał ciała, bo żarł coś tam. No to raczej nic mu, niewiele mu to da. Na pewno będzie to bardzo popularna walka i dużo ludzi będzie chciało to zobaczyć, bo to takie sławy dwie, nie? Rafon i Magical. Ale że w Cloud MMA to ciekawe. Dobra. Walić to. Walić tych troglodytów, którzy nie potrafią nic powiedzieć w ogóle ciekawego na żaden temat, tylko tak wygrażać sobie. No to frajerze, kurwa, ty sztywniak z Torunia jesteś, tak? Kurwa, wielki sztywniak, kurwa. A ty, Rafon, jak do mnie, jak wtedy przyjechałeś, to ostrałeś zbroję, kurwa, tej.
osrałem, twoją starą osrałem, kurwa, gościu, co ty pierdolisz, kurwa. I tak, takie, no to przepraszam, ja nie jestem debilem, żeby czegoś takiego słuchać, no. Naprawdę. Wolę sobie puścić jakiś film kryminalny czy coś, czy jakiegoś, jak bluzgi, to jakiegoś wege sobie włączę, to tam są lepsze te bluzgi, no. Bez sensu.

0: Może niedługo uda nam się zorganizować jakieś giereczki w Falloutie na przykład. 76. I zmontujemy jakąś drużynę. No, a tu wcześniej zapomniałem podziękować Ubrekowi. Ubrek przez U zamknięte. Też się dorzucił i pisze: powodzenia, Józek. Pozdrowienia z Kingdom of Five. Myślałem, że Kingdom of Fire, a tu FIFE, no to chyba Five się czyta, tak? Nie wiem. Kraina Królestwo Fajfusów, czy coś takiego, nie wiem. No, grę można nabyć jeszcze, z tego co pamiętam, jeszcze powinna być dostępna, jak się kupi po prostu Amazona tam za... Można sobie, myślę, na miesiąc wykupić tam za 10 zł na przykład i sobie grę dopisać do biblioteki właśnie tego Fallouta, nie? No to macie wtedy za 10 zł, możecie sobie obejrzeć ten serial, dodać grę do biblioteki i już ją mieć, właśnie tego Fallouta, no to się opłaca, nie? Nie ma co brać na rok za 5 dych, tylko można sobie właśnie tam za dychę na miesiąc i sobie pościągać, pooglądać, tak trochę przyjanuszować i mieć wszystko za 10 zł. To chyba nieduży wydatek, nie? Ale średnio mnie zauroczył. W ogóle widzę, że w tym Falloutie 76 tam wszystko polega na tym, że się dołączasz do jakiegoś eventa specjalnego, gdzie na przykład bronisz, masz jakiegoś takiego trochę tower defense'a, że jakieś stwory atakują twoją gorzelnię, a ty biegasz i zapierdalasz te stwory wielkim młotem i się tłuczesz po prostu. To gdzie tu jakaś RPGowość? Gdzie tu jakiś fan? No, to już wolę tego Fallouta 4 sobie nawet odświeżyłem teraz. I da się w to pograć. Powiem, że pod pewnymi względami ten Fallout 4 jest lepszy niż ta trójka i New Vegas, nie? Bo pod względem takim jakby powiedzieć, no na przykład pod względem różnorodności otoczenia. Tam jest bardzo dużo różnych ruin, domów, fajnych osad, miejscowości. Można niby budować tam swoje jakieś takie osady też, co też jest jakimś miłym dodatkiem, chociaż mnie to nie zauroczyło osobiście. Za złotówkę można ewentualnie sam kod na grę kupić Maharaja, tak twierdzi, ale to dziwne, bo ja Maharaja widziałem tam za 180 zł. Może ty mówisz o starych Falloutach, tam 1-2, nie? Ale chyba nie o Falloutie tym 76, bo on nadal jest drogi. Ale może po prostu kiepsko szukałem, nie wiem. A jakbyście chcieli sobie pograć w Fallouta jedynkę, na przykład w dwójkę, no to pamiętajcie, że trzeba koniecznie sobie doinstalować tego Restoration Packa. To jest taki jeden... taka jedna wielka aktualizacja, w której jest wszystko. Przeróżne rzeczy tam pododawali, nie? I to jest taka mega, mega aktualizacja, którą po prostu trzeba mieć, bo tam gameplayowo pododawali różne rzeczy, możliwość tam zakładania różnych strojów dla kompanów, pancerzy, dostosowanie tego do nowych komputerów, no wszystko tam jest. I spolszczenie chyba też jest od razu, choć no nie takie całościowe, że grafiki też są spolszczone, ale teksty. Więc no jest to taki musisz mieć po prostu ten Restoration Pack. No, ale wiele osób właśnie uważa, że New Vegas najlepszy, inni z kolei uważają, że Fallout 1 i 2 tylko, że kiedyś to było, chrum, kwi i tak dalej, ale też niektórzy, że Fallout 4 najlepszy, jak Furiat, chociaż Furiat być może ma na myśli New Vegasa i jego traktuje jako czwórkę. No, to nie jest czwórka, to jest po prostu New Vegas. Jest trójka, New Vegas, a potem czwórka. Dopiero. A Czek tu pisze, że klucze z Amazona na King Queenie chodzą po tyle teraz. Hmm. Jak ja bym miał wybierać, to oczywiście wiele miłych chwil spędziłem przy Falloutie 1 i 2 i to były świetne czasy. I on no, troszkę się różni nie tylko tym, że jest bardziej RPG-owy troszkę od tych już części wydawanych przez Bethesdę, trójki New Vegasa i czwórki. Chociaż przy czwórce to bym się kłócił, bo czwórka jakby ma dodane dużo fajnych elementów RPG-owych. Na przykład to, że nasi kompani różnie na nas reagują, różnie się na nas patrzą, różny mają do nas stosunek w zależności od tego, co robimy. Jak nas zaczynają bardziej lubić i podoba im się nasze działanie, to nam zdradzają różne swoje tajemnice, opowiadają swoją historię, otwierają się, zdobywają nowe zdolności. No i ta retoryka na przykład. Teraz zrobiłem sobie taką postać, która jest charyzmatycznym inteligentem. Bardzo mało mam siły, wytrzymałości, zręczności, ale wszystko wpakowałem na charyzmę, na retorykę, na inteligencję i powiem wam, że gra to docenia. Jakby mówię o czwórce teraz, nie? Że w czwórce to się czuje, że można w wielu sytuacjach dużo zyskać, przegadać kogoś, namówić do czegoś. Ma to sens. Nie jest zła pod tym względem czwórka. Jest lepsza niż trójka i New Vegas nawet chyba. Co dodał ten mega patch ostatnio? No, jakoś tam trochę bardziej next-genowa jest ta gra, chociaż co to za next-genowość dzisiaj bez ray tracingu, bez uzupełniania klatek przez AI, tak? No to taka next-genowość, taka pół-next-genowość, nie wiem, co oni tam pododawali. I jakieś takie bzdury pododawali w stylu, nie wiem, nowy karabinek, nowa skórka na pindolka i takie tam. A co do tego Wiedźmina, wiecie co, zainstalowałem, chwilę pograłem i powiem wam, że dla mnie to jest bardziej przygodówka niż RPG w sumie. Trochę. Tak patrzę na to, bo... Tamte różne bonusy, te różne perki, co zdobywamy, to drzewko umiejętności czy coś, to tak nie daje zbyt dużo. Broń, no to jakiś tam ekwipunek, no to znajdujesz jakiś dobry miecz i przez pół gry z nim będziesz latać, nie? Ja nie czuję w ogóle tego, co w dobrych RPG-ach, że sam kształtuję jakąś tą postać, że ona może być każdym, że jest dowolna, że odgrywam po prostu jakąś rolę. Tutaj masz narzuconego wieśka, Geralta. Geralt jest jeden, taki sam i no biegasz i tłuczesz się nim. I tak w zasadzie o kant dupy rozbić RPG-owość w tej grze. To jest po prostu rewelacyjna przygodówka ze świetną fabułą, questami, dialogami, ale RPG-owo to nie jest takie super, bym powiedział, nie? Wiecie, o co mi chodzi. Że jakby no, w innym RPG-u, w głupim jakimś Oblivionie czy Skyrimie, ja czuję, że stworzyłem jakąś postać i że mam jakieś benefity z tego, że obrałem jakąś drogę, że dokonałem jakiejś decyzji. Wstąpiłem sobie w Skyrimie do gildii magów, zostałem czarodziejem i czuję, że jestem tym czarodziejem. A tutaj cały czas jestem tym wieśkiem takim samym i on biegam, tłukę wszystkich i poturbuję wszystkich i koniec. No. Ja nie czuję tutaj RPG-owości. Ja nie mogę sobie tu zostać młynarzem, nie mogę upiec chleba, nie mogę sobie wykuć czegoś, tam wiecie, jakiegoś domu sobie wykupić i zamieszkać w nim i się cieszyć, że mam jakiś tam dom. Nie ma tej RPG-owości właśnie. No. Jest świetna przygoda i tutaj nie ma się do czego przyczepić, ale to jest bardziej dla mnie przygodówka. To jest taka RPG action RPG z bardzo mocnym sznytem przygodowym. No. I RPG-owo bym dał tak 5 na 10, przygodówkowo, fabularnie, dialogowo 10 na 10. Pod względem wykonania, no super, tutaj 9 na 10 powiedzmy, czy tam jakoś tak, bardzo wysoko, bo świetnie to wygląda. Nawet dzisiaj ta gra bardzo ładnie wygląda. No. No i przede wszystkim tu mamy obsługę tego ray tracingu, wszystko się ładnie tam odbija, ładne cienie, oświetlone klimatycznie, nie? To też robi robotę. Można sobie też zainstalować, jakby ktoś chciał sobie tak odświeżyć trochę tą grę, popatrzeć z innej perspektywy, w sumie w sensie dosłownym, to można sobie zainstalować moda, nie jest to proste, ale kto tam pokombinuje, to pewnie uda mu się, że widzimy oczami Geralta, no tryb FPP, First Person Perspective. I to się inaczej trochę gra, z tej gry się robi taki Skyrim bardziej, nie? Dobra, macie ochotę, to dzwońcie i podrzucajcie jakieś tematy, bo ja już tak nie wiem trochę o czym tutaj gadać.
1: Znajomy znajomych, 50 zł. Dla Józia, żeby dobrze słyszał i mógł słuchać numer i żeby mówił i mógł dzwonić.
0: Znajomy znajomych, tak dowcipnie tutaj napisał. No, to dużo lat minie, ja chyba nie dożyję, kiedy Józio będzie na tyle dojrzały, żeby słuchać nocnego radia. Przypominam, że jest to radio dla dorosłych, a Józio to jest taki maluszek, no. Mały maluszek. I no, to jeszcze trochę. No, bardzo się cieszę z waszego zaangażowania. Pokazaliście dzisiaj tutaj siłę. Jest siła, kochani, jest siła. No i ładna kwota się zebrała. Kurde, no z tysiak będzie spokojnie, nie? Myślę. Albo i więcej. No, pięknie, pięknie. Aż nie powiem, co mięknie. Ja to podliczę wszystko. Prześlę. Nie wiem, czy to trzeba tak od razu, muszę dzisiaj to przesłać, czy jak to wygląda. Tam jeszcze chyba jest dużo czasu, to nic się nie stanie, jak to przejdzie tam na konto, nie? Czy coś. Bo może się okazać, że nie mam tyle na PayPalu na przykład, żeby zapłacić, nie? I muszę tam przelewu dokonać pierw u siebie, a potem przelać na ten. Więc tam się nie obraźcie, nie? I jeszcze dzisiaj tutaj wypłacę wszystko, przeleję na konto. Czy to można w ogóle na zrzutce z PayPala na przykład? Czy to się da? Bo jeśli tak, to nie ma problemu. Nie powinno być. Zdefrauduję od razu. Przepraszam, proszę nie pisać, że zdefrauduję na wódkę, bo na whisky. A propos whisky. Ach. Coś polubiłem whiskacza, powiem wam, kurczę. Coś mi wchodzi nawet. To sobie zrobię drinka z kolą. Z czym można jeszcze, napiszcie, z czym można jeszcze whisky pić?

czym można pić whisky oprócz z kolą? Bo już mi się nudzi trochę z kolą i bym się z czym innym napił chętnie. Muszę sobie jakoś lepiej zacząć to pić z lodem, czy coś, jakoś tak wykwintniej. Z tonikiem, whisky z tonikiem. Serio? Myślałem, że z tonikiem to gin tylko. Gin z tonikiem. No, trzeba będzie spróbować. Z Red Bullem wolałbym już chyba nie mieszać, wiecie, z energetykami. No, Zenon może mieć rację, że to nie jest zbyt zdrowe. Wódę... Kiedyś coś takiego powiedział. Krawiec to miesza wódę z energolami, a znając go, to jeszcze dary mamy natury se do tego dorzuci. No. A potem go serce boli. A potem mnie serce boli, ale to, słuchajcie, mnie serce boli, że się skończyło już i że nie ma. Sokiem jabłkowym? Z lodem i z cytryną. Złota locha, coś lepszego. Złota locha, no. Ona jest tania i dobra dosyć, no. Nie wiem, może nie mam jakiegoś porównania za bardzo z innymi, ale tak mi to smakuje, no nie wiem. Jak jest dobre, to po co przepłacać? Zresztą tak, wiecie, mnie tak nie stać na dobrą jakąś drogą whisky, nie? Żeby sobie kupować, to nie ta liga po prostu, więc sobie piję taką, na jaką mnie stać już. Z miodem. Ciekawe. Czekajcie, to ja sobie muszę tu zapisać po prostu. Sokiem jabłkowym, z miodem, a jakby ze Sprite'em i cytryną, to ze wszystkim można whisky pić, jak się okazuje. Z miętą też tu piszecie? Z liściem mięty. Ale sama whisky to jest mocna strasznie. No to ma, wiecie, to ma 40% chyba. To trzeba z czymś pić, nie? No owszem, ja to mam wprawę i wódę. Mógłbym tak łoić w sumie, że tak łoję czasami, nie? Że z kilona ciach, ciach, ciach. I nie ma, no ale to whisky się nie pije tak z kielona ciachu machu i nie popija, tylko no, ale tak na filmach widziałem, że piją whisky, tak samą whisky z lodem po prostu, nie? No to taki mocny alkohol piją? Bo to naprawdę jest mocny alkohol, się okazuje. Myślałem, że whisky jest słabsze trochę, a to ma 40 volt. No to kurde. Co to w ogóle jest ta złota locha? Golden Loch. Blended Scotch Whisky. Wyprodukowano w Szkocji. Czyli w Szkocji wyprodukowano. Patrzcie. A nie zakłady wytwórstwa alkoholowego Biedronka S.A. Proszę. Dobra szkocka whisky. No co wy chcecie? Żebym od tego łojenia nie dostał łojotoku. A może już mam, nie wiem.

no słuchajcie, nie musicie pisać, co jest lepsze od lochy, bo przypuszczam, że wszystko jest lepsze od lochy, więc... Z mlekiem Silver pisze. Tak, żeby ja się zesrał się, a wy się byliście śmiali od gęby do usz, że się krawiec się zesrał się. A do Michała ostatnio dzwonił Krzysztof Kononowicz, sam on, no. A tak serio, to naprawdę nieźle ktoś naśladował. Może głos faktycznie nie był taki w 100% idealnie podrobiony, trochę wyższy, ale sposób mówienia, zachowania to w dziesiątkę. Punkt. Koneserzy nie rozcieńczają. Muszę poszukać jeszcze sobie w internecie może jakichś przepisów dobrych. Jak tu pić whisky. Z herbatą mi wchodzi, powiedzmy, ta herbatka. Zagustowałem w takiej, mówi się, że to właśnie irlandzka herbatka, taka po irlandzku. Z voltami. Z prądem, herbatka z prądem. No i dobre to jest, cholera jasna. Dobre. Wielka powódź w Dubaju już była.

26 barek uszkodziło mosty i tamę na rzece Ohio. Ponad 20 barek zerwało się z cum na rzece Ohio w Stanach Zjednoczonych i popłynęło w dół rzeki, co spowodowało, że władze lokalne zamknęły wiele mostów, w tym most McKees Rocks w Pittsburghu w Pensylwanii wczesnym rankiem w sobotę. No, ciekawe. To jakiś sabotaż. To nie wierzę, że tak się zerwało 26 barek. $150 milionów na promocję ideologii. Coś nowego. 2 LGBTQI+. LGBT kupa, jak to mówi Klot. W Kanadzie. Super. Nic tylko się cieszyć.

0: Uśmiałą teorię na temat tego, w jaki sposób UFO mogą przemieszczać się w kosmosie. Według naukowca kosmici osiągnęli tak wysoki poziom technologiczny, że opracowali sposób na wykorzystanie dodatkowych wymiarów do podróżowania. Kosmici mogą wykorzystywać grawitację kwantową do poruszania się w przestrzeni kosmicznej przez ukryte wymiary, które można wykryć za pomocą wielkiego zderzacza hadronów. Naukowiec uważa, że rządy krajów rozwiniętych powinny przeznaczyć 2 biliony dolarów rocznie, które zwykle przeznaczane są na wydatki wojskowe, na poszukiwanie cywilizacji pozaziemskich. Jego zdaniem takie inwestycje mogłyby przynieść przełomowe odkrycia w tej dziedzinie. No ale to sobie tak gdyba naukowiec, no to nie wiem, to sobie wymyślił, że może przez inne wymiary? To ja też sobie tak mogę pogdybać. A moim zdaniem to mają fotonowe napędy nadprzestrzenne, synfazowe. I oni tak pierdut i już tu są. A moim zdaniem się teleportują. I co pan powiesz, panie naukowcze? O! A moim zdaniem to jest teleportacja zwykła. Ja tak sobie wczoraj myślałem, leżałem tutaj na łóżku i nagle eureka, bo mnie się przyśniło się i żebym sobie powiedział, kurde, a potem wziąłem i sobie zapisałem tutaj, że moim zdaniem to teleportacja jakowaś bardziej, a nie inne wymiary. No bo wiecie, no to tak nie ma jakiejś wielkiej wagi, że sobie tak wymyślił, że może przez inne wymiary, no co... To, że naukowiec, ale jakieś konkrety, jakieś badania, jakieś dane, jakieś odkrycie. On sobie tak wymyślił, że przez inne wymiary i proszę nam dać 2 biliony. Słuchajcie, ja jestem konkurencyjny, poproszę tylko o 1 bilionik na moje badania, żeby, bo moim zdaniem to ta teleportacja jakoś tak bardziej, kurde, nie wiem, tak sobie myślał i tak, no. Te wymiary to takie jakieś głupie trochę, jakieś takie, nie wiem, tak sobie człowiek myśli, to te wymiary. To... Moim zdaniem moja teoria, że teleportacja jest lepsza i ja tylko bilionik poproszę, a nie 2.
1: Członek, 25 zł. O. Na Józefa, bo coś mało teraz leci.
0: A tam mało, właśnie bardzo dobrze dzisiaj. Poszło dzisiaj bardzo ładnie. No, co oczywiście nie powinno zniechęcać pozostałych tutaj potencjalnych darczyńców. Dzięki za ćwierć stówy. No, członek wysłał na Józefa. To jest Józef, nasz Józef, a nie żaden Józef. Bo coś, no, to mało, nie mało, całkiem nieźle dzisiaj. No, jak przeczytałem, że to kłopot ze słuchem, to aż się rozpłakałem, bo myślałem, nie będzie mógł nocnego radia słuchać. Tak od razu się smutno zrobiło. Biedne dziecko. I od razu pomyślałem sobie, o, trzeba tutaj nakłonić ludzi, coś powiedzieć, zachęcić. No jak to tak? Nie będzie mógł nocnego radyjka słuchać? Mario, nie będzie mógł radyjka słuchać. Biedne dziecuszko.

Co tu jeszcze ciekawego? No, Ruchole się dozbroili fest i podobno tak się dozbroili, że mają uzbrojenia na 5 lat. Ale jednocześnie Amerykanie podpisali jakąś tam ustawę o kolejnym pakiecie pomocowym i też gruba kasiora.

straszna kasiora, ile to by można, ile ta wojna kosztuje, nie? I ze strony Rosji, i ze strony Amerykanów, i reszty świata, ile to już poszło na to pieniędzy, to można by za to, nie wiem, polecieć w kosmos, w tej z powrotem, panie. Ja bym wybrał właśnie takie badania, bym zderzał cząsteczki, odkrywał nowe wymiary. Ale to też trzeba uważać. Ale to, pamiętajcie, trzeba też uważać z tymi wymiarami. Bo to może być tak, że otworzymy jakiś wymiar i tu nagle wparuje jakiś na przykład taka Godzilla z innego wymiaru, albo jakiś taki świniokot, mega świniokot, taki 30-metrowy, ziejący ogniem. Różnie to może być. Mówię to jako człowiek, który no też nie jest w ciemię bity i trochę myślał na te tematy. I powiem wam, że to jest niebezpieczne. Wszystko, co nagle, to po diable. Trzeba uważać z tymi innymi wymiarami, z otwieraniem innych wymiarów. A co jak jakąś małą czarną dziurę zrobimy i ta czarna dziura się zacznie powiększać? Albo jakiś rozbłysk gamma na przykład. Ja się trochę znam na tych rozbłyskach gamma. Akurat moja wiedza, powiedzmy, że pochodzi z takich, powiedzmy, rzeczy jak uniwersum Marvela czy DC. Bardziej takie super, taka wiedza z różnych, powiedzmy, z twórczości superbohaterskiej, ale to jest też wiedza pewna. Na przykład Hulk, on jak tymi łapami tak wali, to są właśnie takie mini rozbłyski gamma, dlatego to jest takie pierdolnięcie. Także widzicie, tutaj trochę wiem na te tematy. Trzeba strasznie uważać z tymi rozbłyskami gamma na przykład, nie? No. Też się zastanawiam, nie wiem jak, czemu to nasze państwo pomaga różnym nierobom albo bogaczom jakimś, rozdaje pieniądze, albo takim przelatują przez palce te nasze pieniądze jak piasek i za miliard te szczepionki outdated, no, ten, przeterminowane, o. Przeterminowane szczepionki za miliard, rozpływają im się w rękach te pieniądze po prostu. No, a ile to, a można by właśnie takich juziów małych ratować i nie trzeba by jakichś zbiórek, tylko właśnie takim ludziom, takim małym ludziom bezbronnym, niewinnym, co ich spotkało, coś zupełnie niezawinionego, to takim pomagać ewentualnie, a nie rozdawać jakimś bogaczom, co się śmieją, że dostali tam 800 zł im na konto wpłynęło. Co oni sobie to wydadzą na jakieś tam, na klocki Lego dla swojego pacholęcia. To bez sensu takie rozdawnictwo, nie? Ja bym pomagał tym, co faktycznie się los z nimi obszedł srogo jakoś i takim ludziom małym, biednym pomagać, a nie. Ja w ogóle na takie naukowe tematy sporo myślę. Wczoraj się na przykład cały dzień zastanawiałem, jak to jest, że Supermana, jak mu strzelisz w oko, to się kula odbija. Ale gdzieś się natknąłem na takie informacje, że Supermana otacza takie jakieś pole po prostu ochronne. Takie jakby pole siłowe. I to sprawia, że Superman jest kuloodporny. Właśnie to pole takie niezwykłe, które się wytworzyło u niego, bo słońce tak działa na Supermana. Ale to co, to Kryptończycy nie byli tacy silni w ogóle? Superman dopiero na Ziemi robi się taki bóg, taki półbóg, nie? Bo na Kryptonie, no to raczej nie. Dopiero to nasze słońce tak sprawiło, że ten kosmita nabrał takich mocy. Dlatego jak generał Zod tu przyleciał, to ja się bardzo dziwiłem, że generał Zod jakby tak na nim to wrażenia nie zrobiło, że nagle stał się nad człowiekiem, nie? O, jakie grafiki tutaj wygenerowane.
tutaj Van Dust chyba przy pomocy AI zrobił fajne rzeczy, to wam pokażę, czekajcie. Fajne, fajne. Nawet bardzo fajne. O, jakie fajne. No, także ja się nad takimi rzeczami zastanawiam. Ale to dobre, słuchajcie. No, zbudowaliśmy jakieś gwiezdne wrota, poszły na to biliony. Uruchomiliśmy ten projekt naukowy, a tu wychodzi Jezus. I mówi, I'm back. Knock, knock, I'm back. No bo przypominam, że Jezus mówił właśnie, I'll be back. Tylko, że on miał wrócić jeszcze, jak mieli żyć ci, którzy tego słuchali, czyli tak w miarę szybko miał wrócić, a nie wrócił. Do tej pory ociąga się. No właśnie, może to ta boska cząstka. Właśnie. Może to ta boska cząstka. Boska cząstka. Czyli taka zajebista, tak? No, Boża cząstka. To tak jak Boży chlebek. Boże dary, paczki Boże. To też taka Boża cząstka, czyli taka, że gówno z tego będzie. Coś czuję. A trzeba by właśnie kiedyś sprawdzić, co dobrego przyniósł do tej pory ten przyspieszacz cząsteczek. Czy jakieś odkrycia już są ciekawe? Czy jeszcze czekamy, jak na tego Jezusa? I się doczekać nie możemy?

0: no Jezus na pewno jak wróci, to z przytupem, bo ma wrócić już nie jako taki Chrystek, taki spokojny, wybaczający, tylko jako wojownik, który będzie rozliczał, więc ja bym się tu bał. Do grzeszników mówię w tym momencie. Ja bym się bał troszkę. O, mordę jeża.
1: 100 zł. Oddaję moje 1,5% podatku.
0: No ładnie, Hiszpan. Hiszpan. Panie Hiszpanie. 1,5% podatku oddaję, no. No. Pięknie, pięknie. Serce rośnie po prostu. Naprawdę. Kochani, ale to wszystko kropla w morzu. Kropla w morzu, tak. Wpłacajcie. Kto ma serce, niech wpłaca. Tak, no, Pan Jezus, myślę, że z niektórych tutaj byłby dumny. No, tak. I zrobię tak, jak ojciec Rydzyk, co zbierał na stocznie. Zbierał na stocznie, a potem na Radio Maryja. Wszystko poszło.

0: Andre pisze, najwięksi sataniści, elita, oni bardzo dobrze znają Biblię, to nie żart. No ale Andre niekoniecznie zna przecinki na przykład. Tak będę złośliwy trochę. Nie, słuchajcie, używajcie interpunkcji, bo to pomaga trochę, lepiej się czyta. No. Ale sens zrozumiałem tutaj, no, że co, że elita znają dobrze Biblię, tak? No, czy ja wiem? A skąd ty to wiesz, Andrę? Andrę Nochron. Nie wiem. Jezus cię dojedzie. Dojdzie. Dojdzie czy dojedzie? Słuchajcie, nawet jak się okaże, że jest jakiś pan Bozia, to ja powiem, no przepraszam, no nie wierzyłem, ale nic mi się tam nie kleiło, to czemu masz mieć do mnie jakieś pretensje, że nie wierzyłem, skoro mi się to w ogóle nie kleiło? No i rozum, logika, wszystko, całe doświadczenie życiowe mówiło, że to jakieś farmazony są. A tu się nagle okazuje, że jest taki, no. Ale się naprawdę mocno zdziwię, bo co, taki byłby taki... Okazałoby się, że nad tym wszystkim jest taki furiat, taki psychopata, który tam nasyła jednych na drugich, każe jeść gówno. Słuchajcie, naprawdę jednemu tam kazał jeść gówno Pan Bóg i kazał mu smażyć na gównie coś. No jest taka jakaś przypowieść. No to taki ma być na samym szczycie, tym władcą wszystkiego, stwórcą, co każe, na kogoś się tam zezłościł i kazał mu jeść gówno. No. Albo się wkurwił i potopił wszystkich w ogóle. A potem stwierdził, że to tak już tego nie zrobił, bo chyba przesadził i obiecał, że już nie będzie topił. I swojego syna posłał na straszną śmierć, żeby móc samemu wybaczyć ludziom. Takie, nic mi się tam nie zgadza, tak, no. Jakieś to bez sensu jest wszystko. Albo takie, o, zabij syna swojego. Bo chcę zobaczyć, czy się słuchasz, o. A tamten taki, o Jezu, nie, no dobra, ale no jak każe, to no ufam, no dobrze, to zabiję, no. A tam wysyła anioła i anioł tam, stój! I mieczem, klink, tamtego i zablokował ostrze i nie czyń tego. I takie zabawy ma. No to jakiś popierdolony, czy co? Ja nie wiem. Ale Marcin Chudzik się pojawił, słuchajcie. Marcin Chudzik tu ostatnio zadzwonił, ale jakiś taki niecierpliwy był i go tam nie odebrałem od razu. Coś tam, bo straszny tłok był na antenie czy coś. No i już potem go nie było. No, był i znikł, bo go wezwał Nick. No. A ja nadal uważam, że tak nie do końca to ładnie było, Marcinie, że tak... Jakby, jak ten Pan Bóg tak obserwowałeś, jak tam się ludzie o ciebie martwią, że się dopytują, że zatrwożeni, zalęknieni, czy tyś żyw, czyś nieżyw, a ty sobie to patrzyłeś na to i śmiałeś się jak te mapety. To tak nieładnie trochę, ale to cóż. Może masz coś w sobie z Boga i tak sobie lubisz z góry obserwować, jak tam biegają i się trwożą, czy coś. No. Coś bredzisz, krawiec. To proszę konkretnie powiedzieć, gdzie bredzę. Że co, że Pan Bóg kazał jeść gówno? To mogę to znaleźć, no jak będzie trzeba. Jak jesteście niewiernymi Tomaszami, to wam znajdę. I to zaraz tu wpiszę. Komu tam Pan Bóg kazał jeść gówno? Komu Pan Bóg kazał jeść gówno? Ach, to tak chyba za brzydko napisałem i nie ma nic. Komu Pan Bóg kazał jeść gówno? odchody. Może napisz, może coś znajdzie. Ezechielowi chyba kazał jeść. Polecił mu upiec chleb na ludzkim łajnie. O. Tak. Ezechielowi. Smacznego. Ale to by się struł chyba, nie wiem. Jeszcze urynoterapia, to rozumiem, albo to, ale to tylko swoje podobno można pić, ale czyjś to już nie, mocz, nie? Ale to mocz, ale stolec to nie bardzo. Witam Czyktula, hej.
1: Hej, hejo. Na wstępie bardzo chciałem ci podziękować za to, że tą zbiórkę zrobiłeś, bo w ogóle mnie zadziwiłeś, że się zrzekłeś donatów z dzisiaj.
0: A co ja uchodzę za takiego, co by nigdy tego nie zrobił, nie?
1: No, trochę tak.
0: Kapitan, w końcu kapitan Pijawka, no właśnie.
1: Dokładnie. No, a ja ci chciałem powiedzieć, że ja ostatnio oglądałem sobie Marcina, jak bronował. I w sumie spoko, fajnie, że pokazuje takie rzeczy.
0: Tak?
1: No, także bardzo spoko. Ja tam Marcina szanuję za jego pracę rolniczą.
0: No, ma jakąś pasję, nie? I to nie jedną, on ma dużo pasji w sumie.
1: Dokładnie.
0: Różnych. To zawsze na plus, zawsze lubimy takich ludzi jakoś, którzy mają różne pasje, nie?
1: Mhm, dokładnie. Ciekawe. No. Ja bym z chęcią chciał zobaczyć więcej rzeczy, które on tam robi. No, będę musiał więcej jego kanału pooglądać. No, fajnie by było, jakby Marcin zadzwonił, też poopowiadał trochę, bo to ciekawe tematy. Tylko nie może stricte o tych bardziej. Nie dla nas to robisz? Znaczy, ja rozumiem, że nie dla nas to robisz, w sensie, że... Ale co, te streamy, czy te nagrania, Marcin? Bo widzę, że że pisze na czacie. No, ale
0: co on aha, nie dla was to robię. On tak. Jakiś taki niegrzeczny jest, Marcin.
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy te akcje z wydzwanianiem przez niektóre osoby troszeczkę mu krwi nie napsuły.
0: No ale to co, to jakaś odpowiedzialność zbiorowa? Co?
1: Nie wiem.
0: No. To tak nieładnie. Ty chwalisz, że o, fajne masz hobby, tutaj fajnie pokazałeś, on nie dla was tu. Wara.
1: No. O, trudno.
0: bądź tu miły.
1: No, a wracając do tematu tych łyskaczy, co tam wspominałeś, to powiem ci, że na czacie pisałem w Biedrze, była promocja ostatnio, nie wiem, czy nadal jest, na Valentine'sa. Jak kupujesz dwie butelki litrowe, to płacisz 120 zł, czyli tam wychodzi od litra 6 dych. Czyli to jest niewiele drożej niż Locha.
0: No nie, no Locha jest tam chyba po 40, nie?
1: A nie wiem, w sensie...
0: Czy po 30 parę nawet, jakoś 38, coś takiego.
1: Za pół litra?
0: Za w ogóle 0,7.
1: A, za 0,7, no to od pół litra 3 dychy masz Valentine'sa. Trochę wyższa klasa.
0: Pół litra, 3 dychy Valentine's?
1: Tak. Tylko, że musisz kupić dwie butelki litrowe.
0: A widzisz. No to no. Trzeba będzie spróbować w sumie. Coś zagustowałem nawet w łyskaczu.
1: No. I ten soczek kiepkowy spoko wchodzi. Polecam.
0: No proszę.
1: Tej Gosia pisze, nie namawiaj Krawcznia do alko. Ja go nie muszę namawiać, bo on i tak będzie pił.
0: No właśnie.
1: No, co to za namawianie?
0: Właśnie jak to w drugą stronę, mnie jak ktoś do czegoś namawia, to się włącza taki buntownik. Ja właśnie, że nie będę. Czyli dobrą robotę robi, że namawia.
1: Dokładnie, bo on teraz tego nie zrobi. No, ja cały czas czekam na tą audycję o Konanie, bo jestem lamus w tych tematach. A to już było dwa miesiące temu chyba zapowiadane.
0: Ale jesteś ciekawy, byś się czegoś dowiedział o
1: Konanie.
0: Nie,
1: no, oczywiście, dokładnie. No,
0: to jest ważny temat. Conan.
1: Dokładnie. Ja Conana kojarzę tylko z tego, z urywków jakichś, bo zawsze jak leciał w telewizji, to byłem młody i rodzice nie chcieli oglądać. I tak na dobrą sprawę kojarzę jakieś takie urywki, gdzieś tam leciało. Plus Enough Talk z jingli.
0: Enough Talk.
1: Dokładnie.
0: I sztyletem. Mi się bardzo podoba to, jak Conan... Conan jest taki, wiesz, działa po prostu, nie? I jakby to powiedzieć, po prostu ma... jest taki prosty, ale na swój sposób to jest fajna taka właśnie prostota. On nie kombinuje, nie knuje jakoś przesadnie, wiesz, nie jest taki chytry, podstępny, tylko wiesz, właśnie enough talk i nożem, nie? Bo go wkurwiło, że chcą go tam, wiesz, przekonać, bo to chodziło o oddanie tej dziewicy. Chcieli tam źli wyznawcy złego Boga tą dziewicę odebrać i tam przekonywali, coś się tłumaczyli, a Conan już nie chciał tego słuchać. Enough talk! I sztylecik poleciał.
1: No. Ej, ale tutaj troszeczkę jeszcze wrócę do tematu Marcina. No, pisze, że wyjebane mam na wasze komenty, znam swoją wartość. No, ja cię bardzo cenię, Marcin, jako rolnika i to, co właśnie pokazujesz. Także bardzo dobrze, że się cenisz.
0: On ma jakiś uraz czy coś, czy nas nie lubi, więc jak mu teraz tak będziesz starał się być miły, to on ci powie, w dupie mam twoje tam, czy mnie lubisz, czy nie, no coś takiego.
1: No, pewnie tak. No, ktoś tu jeszcze prosił o jakiś ten, z tego co pamiętam, o jakieś pozdrowienia, żebyś pozdrowił, tylko już mi gdzieś to zniknęło. Już nie pozdrowimy.
0: No, chyba... przepadło. No. Nie zauważyłem.
1: No trudno. No, a jeszcze co do tego dzieciaczka, na którego dzisiaj zbieramy pieniążki, to on jest Józef przez sy. Nie Józek, tylko Józef. I to jest na cześć wujka Norberta, tego właśnie ojca, tego mojego przyjaciela, którego Ruscy zabili na Ukrainie.
0: Czyli nie Józef, tylko Józef jednak.
1: Józef, tak.
0: A, widzisz.
1: Tak, tak.
0: Spoko, że zbiórka chyba dobrze idzie tam na zrzutce. Myślę, że się uda, nie? Jednak
1: no, to, no wiesz, im więcej będzie zebrane, tym lepiej, bo tak naprawdę to jest zbiórka na jeden implant, który trzeba ogarnąć do końca maja najlepiej, bo wtedy by była operacja, a później będzie druga na drugi implant, nie? Bo jednak z jednym uchem już da się cokolwiek ogarnąć.
0: Ale to ciekawy też temat. Czy takiemu dzieciaczkowi się wymienia tą gdzieś tam aparaturę, tą naszą naturalną, tam kowadełko, bębenek, trąbka Eustachiusza, czy to się wymienia na sztuczne i podpina pod jakieś nerwy słuchowe?
1: Wiesz co, ja jestem za krótki w tych tematach. Ciężko mi tutaj cokolwiek powiedzieć. Widziałem, że Norbert był przez chwilę dostępny i delikatnie liczyłem, że zadzwoni, może byśmy się coś więcej też dowiedzieli, bo wiem, że on się tam zawsze doktoryzuje w tych wszystkich tematach, no niestety widocznie i tak ma kupę roboty na głowie, więc...
0: Jasne, jasne. No ciekawe, może trzeba będzie zbadać temat, bo interesuje mnie, jak bardzo właśnie postęp naukowy poszedł do przodu w tej tematyce zastępowania różnych organów, nie? No sztucznego oka się jeszcze nie doczekaliśmy, ale może sztuczne ucho, już takie wiesz, że wymieniasz tam różne rzeczy, to może już to jest możliwe. Ucho jednak trochę mniej skomplikowane wydaje mi się niż oko, nie? To już oko to jest mega misterna rzecz i ciężej się chyba dobrać do tego też, myślę, troszkę.
1: Nie. No powiem ci, że jak chcesz o takich tematach porozmawiać, to mogę cię umówić na jakąś rozmowę z Norbertem. Ja z nim zaczynałem tak naprawdę wchodzić w świat podcastów w liceum. W liceum w klasie się poznaliśmy i tak na dobrą sprawę zaczęliśmy razem nagrywać te podcasty, nie? Bo on był bardziej wygadany, więc sobie wziąłem takiego wygadanego kumpla, żeby razem się tam ćwiczyć.
0: A co razem nagrywaliście?
1: Dawno, dawno temu. W roku 2008 powstał podcast, który nazywał się Pełna Powaga. Był tak brutalnie słaby, to nawet było raczej jako radyjko internetowe takie, że mieliśmy tam, nagrywaliśmy to wszystko live i jakoś to szło. Ale to było takie, wiesz, luźne gadki, przegląd prasy tego, co się dzieje. Takie, wiesz, zabawy. Później to przeszło w takie bardziej zaawansowane rzeczy. Zrobiliśmy radio takie już bardziej pełnoprawne, gdzie mieliśmy więcej audycji. Tam była jakaś audycja muzyczna, audycja o anime. No i na dobrą sprawę tam zaangażowaliśmy też naszego dyrektora z liceum do tej zabawy. No i później jakoś wszyscy poszli na studia, to się rozeszło. Tam w międzyczasie jeszcze właśnie Nukas zacząłem nagrywać. No. Ale to raczej, wiesz, takie w cudzysłowie luźne gadki.
0: No to ty masz większe doświadczenie podcastowe, radiowe, niż się może wydawać, bo ja myślałem, że tylko ten Newcast.
1: Nie, ja to, wiesz, ja to dawno temu zacząłem, bo głównym powodem, dla którego ja zacząłem się bawić w jakiekolwiek właśnie takie nagrania, to było to, że ja byłem takim ultraintrowertykiem. No, o tym wspominałem już chyba kiedyś. I potrzebowałem jakiejś takiej delikatnej motywacji, pchnięcia, żeby bardziej się na ludzi otworzyć. Ja do teraz mam tak, że jak wchodzę w jakieś nowe towarzystwo, no to raczej nie jestem z tych osób, które pierwsze otworzą mordę, żeby coś pogadać, ale widziałem, że mam problem i chciałem w jakiś sposób to zwalczyć, tak, żeby jakoś tam nauczyć się rozmawiać z ludźmi. No, są różne sposoby właśnie, żeby zacząć się bawić w takie rzeczy, w sensie, żeby zacząć się rozwijać. Nie? Uznałem, że to będzie całkiem spoko. Bo jednak jakieś takie wystąpienia publiczne, właśnie Norbert tam swego czasu też działał w takiej grupie, gdzie oni tam ćwiczyli właśnie wystąpienia na różne tematy przed publiką. Już nie pamiętam w tym momencie, jak to się nazywa. No. No i stwierdziłem, że to nie dla mnie, ja wolę jednak w cichości, bez pokazywania twarzy, tak, te radyjka, podcasty, zwłaszcza, że z podcastów sporo słuchałem, tak, w tamtym czasie. A trzeba przypomnieć, że to były czasy, kiedy podcastów słuchali tylko podcasterzy, a podcastu wychodziło tyle, że dało się ich w jeden tydzień przesłuchać wszystkie i później zrobić podsumowanie.
0: Tak, mała była ta scena podcastowa. Tak. Kiedyś, ale no dzięki temu też na swój sposób prężna. Jakby czuło się, że to nie idzie para w gwizdek.
1: To była bardzo fajna społeczność. To było bardzo spoko wtedy. W sensie, no, każdy kojarzył w miarę każdego, tak. Widać było, jak to się rozbija. No, ja bardzo Andrzeja Famielca lubiłem słuchać Radio Kodgut Domowy. Nie wiem, czy kojarzysz?
0: Tak, pewnie. Koguta pamiętam, on pojawiał się w Radiu na Fali.
1: No, Pichontarium tak samo.
0: Pichont też się pojawiał. No. Właściwie sporo osób z tej podcastowej sceny się pojawiało gdzieś tam na przestrzeni lat.
1: No bo tak naprawdę oni wszyscy się mieszali, tak? No teraz przecież mamy konglomerat podcastowy, gdzie Mando, Skóra, czy tam te inne osoby też, powiedzmy, trochę świeższe dołączyły i też fajne rzeczy robią, tylko oni na YouTubie mają strasznie małe zasięgi, jak tam widzę, że po 70 mają od wyświetleń z tych swoich odcinków, tak smutno się robi. Naprawdę fajne audycje robią. Druga sprawa, że oni też mają te audycje normalnie jako RSS-y na Spotify'u i tak dalej, więc tam też można ich posłuchać.
0: No, dzisiaj to jest bardzo ciężko się wybić na YouTubie. Znalazłem to są dwa światy w ogóle. Świat podcastowy się oddzielił od YouTubeowego. One są ze sobą niekompatybilne w zasadzie. I możesz być popularnym podcasterem, znanym w środowisku i w ogóle, a na YouTubie właśnie będziesz miał 70 odsłon, nie? No, więc to tak jest dziwnie trochę.
1: Wiesz co, no, dla mnie dużym, może nie problemem, ale jest to, że podcasty poszły w taką, jakby to powiedzieć, bardziej biznesową ścieżkę. Że tak naprawdę teraz podcasty to jest po prostu jakiś taki dodatek do kanału, gdzie jak mamy normalne materiały na jakimś kanale, to jest jedno, a podcasty to są raczej takie luźne audycje, gdzie po prostu dwie osoby rozmawiają na jakiś temat, nie? Masz tam na przykład, czekaj, jak się on tam nazywa, Gimper i tam jeszcze jeden taki, co też tak komentują i oni sobie siedzą i rozmawiają. Wiem, że też mają tam swój właśnie podcast, który jest tak jakby dodatkiem do tej ich twórczości YouTube'owej.
0: Zgadza się. taka po prostu playlisty już nawet się pojawiają, dłuższe rozmowy, czy tam właśnie podcast, i to jest inna forma. Zwykle są to nawet 3-4 osoby, nie? To jest teraz popularne, że siedzi sobie czterech youtuberów, są na kamerkach, no bo to jednak na YouTubie się okazuje, że no, ludzie chcą widzieć tą mordę. Co jest takie dziwne, bo ci ludzie często bardzo mało ekspresyjni są i ta twarz, to równie dobrze można by obrazek wkleić nieruchomy i niewiele by to się różniło, nie?
1: No tak było przecież w Radiu na Fali, że jak ktoś dzwonił, to na planszy dołączana była jakaś graficzka, nie? Tam zdjęcie ze Skype'a czy coś.
0: Czasem chyba tak. No. Tak bywało, ale to rzadkość, bo to
1: jest dużo roboty.
0: Roboty nie jest tak prosto to zrobić. Musiałby być jakiś montażysta, ktoś taki, realizator po prostu, tak, który by nad tym czuwał, bo nie sposób jest gadać, prowadzić audycję i gdzieś wklejać jakieś obrazki, udostępniać ekran. To... No. Znaczy, to się da zrobić, bo ja też to czasem robię, takie rzeczy, no ale to tak trochę na innych zasadach. No ale faktycznie, dziś są popularne takie właśnie rozmowy, widok z kamerki, ekran podzielony na cztery, siedzą i sobie gadają, i do tego jakiś overlay, jak to się mówi, czyli taka nakładka przygotowana, tak, nie? Że tak. Masz jakąś graficzkę z boku i są te małe okienka, no i to popularna forma jest. Ale taki czysty podcast bez obrazu też jest dość popularny. Okazało się, że jak to robi jakiś portal typu Wirtualna Polska, czy jakiś Onet, czy Gazeta.pl, mają też swoje podcasty i tam znani dziennikarze, czy jacyś autorzy podcastów w ogóle też o książkach coś opowiadają i no to musi być popularne, skoro to publikują, to nie może być jakiś plankton czy coś, bo by z tego zrezygnowali. No ale tutaj nazwisko działa, tak?
1: Tak.
0: Ktoś znany coś takiego robi i promowany jest na portalu. No mówiłem wam, że wystarczyło, że o mojej jakiejś

0: dobry wieczór, Wietnam! Jest poniedziałek, godzina 22 marca 2021 roku. A to oznacza, że czeka nas transmisja na żywo z samego siedliska zła, z samego siedliska samego szatana. A wita was spółka ZOO w składzie kota i kozy, czyli Potrzeba oraz...
1: Zenon!
2: Szczęść Boże, niech będzie pochylony.
0: Jesteśmy...
2: No panie, mamy Jezusa tutaj, także będzie jakoś o religii, o Polsce. Co jest bardziej polskiego niż Żyd?
0: Schabowy.
2: To i znowu jest taka w tym jakaś dziwna przewrotność, nie? Że zarówno symbolem Polski jest Żyd i do tego jest schabowy, którego ten Żyd nie może jeść. No niebywałe.
0: Można i tak, ale dzisiaj sobie trochę porozmawiamy o gierkach z dwóch zupełnie różnych powodów, natomiast też na pewno nie zabraknie pewnych podstawowych komentarzy na temat tego, co się zdarzyło w ostatnim tygodniu w Polsce i na świecie, jak zwykle, jak co tydzień, w nocnym Marku o godzinie 21. Także może od razu się wytłumaczę najsampierw z tytułu audycji. Pewnie informacja, o ile jesteście w klimatach gamingowych, na pewno dostaliście już informację znaną z wcześniejszych pogłosek, że w serii gier Tekken, czyli klasycznego mordobicia, pojawi się Lidia Sobieska. I tak kiedy to zobaczyłem, to aż chciałem sobie ustawić na tytuł audycji Libia Sowiecka, ale stwierdziłem, że to będzie żart trochę zbyt grubymi nićmi szyty i zostawię go sobie na audycję. Natomiast tak trochę zagęszczając, jest to kolejna postać w bardzo brzydkiej formie płatnych DLC-ków, dzięki którym grę można sprzedać po kilka razy. Brawo Tekken, normalnie chamstwo. To jest absurdalne, tak? Ja pamiętam, jak sobie liczyłem do jakiegoś tam Mortal Kombata, to żeby mieć jakieś takie, wiesz, wszystkie klasyczne postacie, no to musiałbyś wydać tak spokojnie z 500 zł.
2: No, chyba, że jesteś świnią i kupujesz na keystorach, to wtedy można kupić taniej, ale są też autoryzowane keystory, albo jakieś inne sposoby, żeby kupić legalnie i tanio grę. Przypominam, po raz kolejny Stellaris jest dostępny w bundlu.
0: Do Stellarisa jeszcze przejdziemy, zostawmy to na później.
2: Ale zegartyka rzucam mimo wszystko na zwapnione szyszynki, ale wrócimy do tego. Tak, wrócimy, zdecydowanie.
0: Tak, a dlaczego Jezus Świebodziński z antenami 5G w swojej koronie się dzisiaj pojawił? Ano właśnie dlatego, że wiem, że ta dyskusja już się tutaj między mną i Krawcem pojawiała i to nie jeden raz, ale za każdym razem sprawdziła się absolutnie idealnie. Pani premier Polski w grze Tekken, pani Lidia Sobieska, ma jedną taką gadkę przed wejściem. Muszę wygrać w imieniu wszystkich Polaków. Więc tak sobie usiadłem na dupie i se myślę, a kogo jeszcze by wystawić do takiej walki? Już tutaj dzisiaj nawet już pojawiły się pierwsze memy, że na przykład Niemcy wystawią Angelę Merkel, co by było... No, wystawiać tanka do bijatyki to jest dość ciekawe, ale myślę, że spokojnie moglibyśmy sobie zrobić małą przebieżkę po polskich celebrytach, po polskich politykach i innych żywych śmieciach, które mogłyby próbować wygrać w imieniu wszystkich Polaków. Czy w ogóle...
2: Ja już mam takiego goro nawet, chłopie, wymyślonego, który by wygrał w imieniu wszystkich Polaków. Aha. No ale to może jedźmy najpierw z jakiegoś takiego mniejszego kalibru, nie? Kto by tak jeszcze mógł być na rozbiegówkę? Czekaj, kto w Tekenie był? Kuba, tak? To był ten... był niedźwiadek, ale też był chyba kangur, nie? Mhm. No, kangur miał jakiegoś małego kangurka w środku. No to kurde, kto by był dużym kangurem, a kto by był małym kangurem? Kaczyński by tak Ziobrę wypuszczał?
0: Znaczy się, wiesz co, Kaczyński i Ziobro to też jest mniej więcej waga kogucia konstytucyjna, więc nie jestem pewien, czy oni by tak sobie mogli. Ale jeżeli dobrze pamiętam, to Bunker Morawer jest całkiem wysoką osobą, więc mógłby w takim nosidełku dla dziecka z Jarosławem sobie ruszyć i to trochę przypominałoby naszego kangurka K.O.
2: A dobra, co się będę pierdolił. Dzisiaj tak jak mi to powiedziałeś przed audycją, no to wymyśliłem, kto by był. I on nawet ma taką postawę charakterystyczną.

0: rzeczą agresywną, że zaraz chce komuś jebnąć, jest bardzo polskim człowiekiem, bo jest doktorem teologii i nazywa się Bawer Aondo Akam. Znasz?
1: Nie.
0: A wpisz sobie Bawer Aondo Akam.
1: Bawer Akka, bo tego pośrodku nie usłyszałem.
0: Bawer Aondo Akka.
1: Jest prześladowany, wesprzyj go.
0: Zobacz, jak wygląda. Myślę, że to jest koleś. On wiecznie wygląda, jakby chciał komuś jebnąć. Popatrz na tą rękę.
1: What the actual fuck?
0: No.
1: Co
0: no,
1: się no. dla niego tutaj stało? Okej.
0: Okay. Przebij to.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to będzie ciężkie, natomiast myślę, że przede wszystkim w Tekenie już mamy jedną bardzo polską postać i jest to oczywiście Heihachi, który wygląda jak Korwin na sterydach.
0: No, tak. I to w ogóle jest boss, nie?
1: Tak, dokładnie tak. I jest to również postać bardzo, z tego co pamiętam, fabularnie istotna dla całej serii.
0: No, a Tekken to w ogóle jest świetna gra, jak ma być szczery. Jak nie jestem wielkim konsolowcem, no to mam długie godziny zaliczone przed różnymi jakimiś tam zdezelowanymi emulatorami, playkami i cudami wiankami. Rewelacyjnie mi się zawsze w Tekken grało. Na automatach, od automatu zaczynawszy, na czymkolwiek, później kończąc.
1: A to akurat jest dość taka wspólna cecha dla wszelkich PC-towców. W ogóle wszyscy Gamers United ponad jednym Tekkenem. To rzadko się zdarza, żeby wychodziła gra, która aż tak bardzo łączy, a jednocześnie, no mimo wszystko, nie wiem, Tekken jest chyba ciągle ekskluzywem, czy nie?
0: Chyba nie. Niech to sprawdzę.
1: Nie jestem pewien, a tutaj Grzesiu na czacie, tak swoją drogą, pamiętajcie, audycja jak zwykle interaktywna, więc zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio, jeżeli będziecie mieli swojego zawodnika do wystawienia na arenę Tekkena, a tymczasem Grzesiu zaznacza na czacie, że Stonoga by się nadał, rzucałby kurwami. To by było naprawdę piękne, taki easter egg w postaci jakichś takich zwykłych gadek, czy też odpowiednich sampli audio po pojedynku, właśnie w ramach podsumowania takiego, inne frazy na zwycięstwo, inne frazy na porażkę. No i tak się zastanawiam, słynny cytat z pana Zbigniewa Stonogi, szkoda gadać, szkoda strzepić ryja, nie warto było, czy to bardziej się będzie na zwycięstwo, czy porażkę nadawało?
0: No, to jest dobra rozkmina, żeby się zastanowić. I Tekken jest też na PC-ty, już zawędrował na PC-ty i myślę, że to będzie mój kolejny tytuł do kupienia, bo dzisiaj Ola mi tak gniknęła, spadłem w ręce, mówi, a, ale bym sobie zagrała jakiegoś Mortala. To dostała Mortala XL, czyli X Mortal z tymi dwoma tam dodatkami, kiedy to DLC jeszcze nie były takie szalone. Zobaczymy, nie grałem jeszcze. No i nad moją rodziną w ten sposób stanęło widmo kupna drugiego pada.
1: Uuu, szaleństwa. Nie chcesz czasami konsoli kupić?
0: Nie. No, znaczy, to chcę, to jest złe pytanie.
1: No to musisz z Olą pogadać. Anyway, no właśnie, mi się wydaje, że taką ultimate postacią, ale bardziej nadawałaby się do serii Naruto, gdzie oprócz właśnie typowych wojowników mamy też ich, jak to w skrócie określić, żeby nikogo nie obrazić i jednocześnie oddać sprawiedliwość serii, ich zwierzęta duchowe, które potrafią przyjąć postacie naprawdę niesamowicie potężne, gdzie jeden podstawowy atak wygląda mniej więcej jak detonacja ładunku nuklearnego nad Hiroshimą. Więc myślę, że Jezus ze Świebodzina by się tutaj nadał. A jego specjalnym atakiem byłoby właśnie uruchomienie tych anten 5G wzmocnionych złotą koroną i taki strumień właśnie jak w anime, strumień energii pędzącej, rozrywającej ziemię, rozrywającą lasy, rozrywającą do samej magmy, aż tryśnie stamtąd lawa i zaleje przeciwnika. Tylko pytanie się oczywiście pojawia, czyim zwierzęciem duchowym jest Jezus Chrystus? Kurde, czyim? I w momencie, kiedy to powiedziałem, transmisje równoległe 44. Więc chyba już wiem, czyim zwierzęciem duchowym jest Jezus Chrystus.
0: Kurde, też by był nieco swoją drogą. Żeby tak w imieniu wszystkich Albarian walczył zdecydowanie.
1: Nie, to musi być koniecznie w imieniu wszystkich Polaków, a pamiętaj, że Jezus Chrystus został koronowany na króla Polski, więc myślę, że jest to idealny kandydat do czegoś takiego.
0: Znaczy się, zmiana ustroju to jest chyba zdrada stanu, a zdrada stanu już nie jest, co prawda, karą śmierci, karana tylko dożywociem. A koronowanie jakiegoś obcego monarchy z obcej dynastii, w ogóle jakiejkolwiek dynastii, na króla...
1: I do tego Żyda?
0: To już nieważne, może być nawet Polak, najpolakskniejszy, nie? To może być nawet sam Jarosław Kaczyński. To jest zmiana ustroju. I teraz tak, mamy dwie możliwości. Albo ci ludzie powinni iść do pierdla za to, że zmienili ustrój i to już jest dożywocie, albo dostać przynajmniej 2 lata za obrazę uczuć religijnych, bo tak w gruncie rzeczy to nic nie wnosi, to zrobienie z FBI. Sorry, nie? Ale to by miało miejsce tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem, gdybyśmy w tym kraju nie robili sobie instagramerki z logiki.
1: Okej. Okay. Muszę sobie sklonować to określenie. Ale wiesz co, tak się zastanowiłem, żeby przerwać na chwilę i minimalnie zmienić wątek, bo dalej w Tekenie będziemy. Wyobraź sobie, że nagle w postaci jakiegoś dziwnego splotu zdarzeń dochodzi właśnie do takiego turnieju, do takiego turnieju sztuk walki i faktycznie mamy znaleźć takiego jednego, nie wiem, Najmana, czy premiera Morawieckiego, czy kogokolwiek, kto właśnie wystąpi w imieniu wszystkich Polaków. Kto to w ogóle mógłby być? Czy istnieje na całym świecie jakaś jedna osoba, która by nie była, nie wiem, słodkim kotkiem albo niemowlęciem, gdzie wszyscy Polacy, a przynajmniej, nie wiem, dwie trzecie większości, by się zgodziło, tak, to jest nasz reprezentant, jestem z niego dumny, dumna, będę go tutaj wspierał.
0: No, jest taka osoba, to jest Robert Makłowicz.
1: Ty, kurde, ty to masz łeb.
0: To jest chyba jedyna uniwersalnie lubiana osoba. Ostatnio dostał, ile? 2500 zł do Nate'a?
1: No, coś koło tego, czy 1500, już nie pamiętam. Ale faktycznie. No. Makłowicz to by się nadawał na pokojową nagrodę Nobla, jak tak sobie zastanawiam się przez chwilę.
0: No, dokładnie, dokładnie. Chociaż no może być problem, bo za mało wojen zrobił.
1: No tak, ale faktycznie, więc może tutaj właśnie żarcie jest tym, co powinno nas połączyć, zamiast ciągle dzielić.
0: No, to jeszcze wegan wymyślili w XXI wieku i to takie szczególnie zjadliwą odmianę, bardziej zjadliwą niż najnowsze wersje COVID-a. Człowieku, zapomnij, nie? Teraz żarcie to by nas też podzieliło. Wszystko może teraz podzielić. Zresztą teraz jest taka moda, żeby go dzielić, nie?
1: No cóż, mam nadzieję, że trochę ta moda, słuchawki sobie poprawię, że ta moda powoli nam się zacznie kończyć, bo wszystko widzimy, jak to, w jakim kierunku to wszystko zmierza. A może właśnie tutaj na scenę powinien wyjść legendarny już dziś Szymon Hołownia, który wejdzie i tak postawi rękę, musimy porozmawiać zamiast walczyć. Jep, po ryju i gleba.
0: A ty wiesz, że już na Discordzie się pokłóciliśmy o Szymona Hołownię?
1: Wiem, widziałem. Co prawda nie było mnie przy tej dyskusji, nawet nie do końca chciało mi się to od początku do końca czytać, ale mam takie wrażenie, że to jest niezły dowód na to, w jaki sposób Hołownia sobie łączy ludzi. Jak ja bardzo można dzielić próbami złączenia.
0: No, ja się tam przyznam, że jakby teraz przyszło do głosowania, to bym na niego głosował z tej prostej przyczyny, że no wszyscy inni już są skompromitowani albo już za bardzo im nie ufam, więc on jest jedyny świeży na dobrą sprawę do skompromitowania się, nie? Tyle.
1: Teoretycznie tak. Fajnie by było, żeby faktycznie jakaś realna władza w jego ręce została złożona, bo wtedy moglibyśmy faktycznie go rozliczyć. No ja sam się przyznaję, że zostałem oszukany przez Palikota, więc mam naprawdę, tak patrząc na Hołownię, patrzę na niego przez pryzmat Palikota, no i też jakiejś takiej dziwnej medialności, dziwnych informacji, które parę tam nawet miesięcy temu pojawiały się odnośnie jego struktur w Małopolsce, że też były jakieś dziwne krzywe jazdy, które nie powinny się tak na samym starcie pojawiać, chociaż to też nie do końca musi być wina Hołowni, bo gdzieś po drodze mógł się zdarzyć jakiś karierowicz, który stwierdził, że będzie sobie robił swoje własne mikroimperium na swój własny obraz i podobieństwo.
0: Jeszcze takie małe ogłoszenie parafialne. Jeżeli żal wam transferu na YouTube'a, to możecie na Discordzie skorzystać z naszego patefonu Ujka Radosa, gdzie nasz radiooperator tamtejszy, discordowy Racuk Zawodowiec, odpala w czasie audycji Grajka, który retransmituje rzeczy z YouTube'a. No i w ten sposób sobie ładnie oszczędzacie na transferze.
1: Ale ponieważ klatki kluczowe wysyłamy co 20 sekund i zawierają one prawie praktycznie nic, to ten transfer z YouTube'a nie jest aż tak bardzo, żerny.
0: No, ale tak jak mówię, jak już chcecie naprawdę, tam chyba z 96 kilobitów, no to są takie żałosne ilości, naprawdę możecie słuchać i słuchać. Nawet niektórzy twierdzą, że jakość tam jest lepsza, nie wiem jak to jest w ogóle możliwe, no ale hej, można i tak, nie? Można i tak.
1: Wiesz, no są takie telefony Duji, co nawet potrafią poprawić synchronizację głos z wideo, jak tutaj kiedyś zostało wykazane podczas jednych, nie wiem, czy czasów ostatecznych, czy luźnych gatek, więc być może jakieś AI tam czuwa pomiędzy kanałem usznym a mózgiem.
0: Na pewno. Są tam jakieś cudowne rzeczy z kosmosu.
1: No, w to akurat nie wątpię. No, ale taki Hołownia, jakieś... Kurde, nie znam aż tak dobrze Hołowni, nie znam jego przykładowych tekstów, które można by było sobie wrzucić, oprócz właśnie tego, że trzeba porozmawiać, to przed walką. No i oczywiście w sytuacji, gdyby Hołownia walkę w Tekenie przegrał, no to wiadomo, że pojawia się cutscenka, kiedy Hołownia bierze konstytucję do ręki, otwiera ją i zaczyna płakać.
0: O mój Boże, to było tak słabe jak polska telewizja, i to mówię taką ogólnie polską telewizję.
1: A tak, są i dlatego właśnie celebryci, bez względu na to, czy medialni, czy polityczni, pierwsze co to powinni zainwestować w kogoś od wizerunku, kto będzie za nich obsługiwał social media i ewentualnie też będzie robił jako filtr, zanim coś głupiego wrzucisz do sieci.
0: No, cancel culture to jest jak gdyby osobny temat, który można nieźle przewałkować. Natomiast zawsze musisz liczyć z tym, że prędzej czy później ktoś weźmie o jeden Adderall za dużo, popijając go o jednym piwem za dużo, i nawet jeżeli ma agencję nad sobą, to gdzieś o 3 w nocy napisze jakąś głupotę i będzie jazda, nie? Gówno trafi w wiatrak.
1: Teoretycznie tak, ale wtedy masz podkładkę, że przepraszam bardzo, ja mam tutaj agencję marketingową, która się tym zajmowała, już rozwiązaliśmy z nią współpracę i to niestety nie jest moja wina, tak? Także myślę, że w tej sytuacji przynajmniej byłoby się jak wybronić, a tutaj to mu poleca Rydzyka jako Sub-Zero plującego wodą święconą.
0: O mój Boże. Znaczy, Roseanne słynnej to nie pomogło, nie? Związanej chyba z tą samą wytwórnią, która robiła Teorię Wielkiego Podrywu, a później ten reboot Roseanne. Szkoda, bo to taki był serial, który opowiadał o klasie takiej robotniczej, tudzież niższej klasie średniej w Stanach Zjednoczonych. Chciałem to oglądać, wrócić sobie tak po latach, że tak powiem, do tego nowego z kolei reboota. No ale jak się później dowiedziałem, że tam ta polityka się wpierniczyła, to podziękowałem. Szkoda. No. A Ryzyk jako Sub-Zero? Ryzyk to jako Skorpion raczej, by ten, wiesz, kasę z państwa by tak wyciągał tą.
1: Są osoby, wyobraź, wyciąga taką, wiesz, taką rękę z tacą i ta ręka się wydłuża właśnie jak ten reptilianin Skorpiona. Tak, wiesz, tak jak łychą, tak zagląda do kieszeni przeciwnika i wyciąga tam jakieś złotówki, euro, dolary, cokolwiek.
0: No, takie fatality, dokładnie, że każdego z kasy tak obciera całkowicie, wiesz, o, tak, wiesz, tak na koniec kasę mu bierze, wszystko całkiem do zera go ściąga, a później, wiesz, tak skarbuwa, tak tego delikwenta pakuje i wynosi, nie?
1: I podjeżdża jeszcze bezdomny Bentleyem.
0: Tylko co by zrobił Obajtek? To jest teraz taki boss numer jeden, to jest Shao Kahn, kurde, po polskiej sceny politycznej obecnie.
1: No, to jest naprawdę, ta historia zatacza coraz szersze kręgi z tygodnia na tydzień. Właśnie pamiętam parę dni temu chodził taki śmieszny obrazek, że Ministerstwo Zdrowia ostrzega, że wykryto 21 tysięcy nowych nieruchomości Obajtka w Mazowieckim, w Łódzkim i tak dalej, wszystkie województwa wymienione jak w raportach zakażeń. Więc to by całkiem miało sens. A Obajtek ostatnio tutaj trochę przyszalał i powiedział, że powiedział bardzo ciekawą kwestię. Nie mam tego akurat teraz przed oczami. Ale właśnie coś, że tutaj dostał jakieś ten, że tutaj dostał działki od rodziców, tutaj od kogoś dostał, no prawie, że właśnie jak z tym bezdomnym i samochodami, chociaż to też oczywiście wiemy i to powtórzę na wszelki wypadek, że ten bezdomny i samochody to była akurat prowokacja pana Rydzyka, na którą odpowiednio zmontowaną wielu ludzi się nabrało, ale nie, ale Obajtek idzie bardzo w zaparte. No przyznam, że trzeba naprawdę mieć niskie mniemanie o swoich odbiorcach, żeby aż tak bardzo ciężko do tego tutaj się blokować. Bierucik tutaj już parę kolejnych
0: powin propozycji. Powin Shang Tsung. Jak w Mortala skręcamy, że Kaczyński Shao Kahn, a Morawiecki Shang Tsung. Nie no, Gowin, on jest chyba najwięcej obskoczył w różnych tam partyjach, nie?
1: No w sumie, wiesz co, kurde, nie wiem, szczerze mówiąc, tak z czasem trochę te transfery historyczne jeszcze z czasów, nie wiem, z czasów AWS-u, Unii Wolności już mi się, powiem szczerze, trochę zatarły i myślę, że to bardzo dobrze, bo normalni ludzie nie powinni się przejmować takimi rzeczami. Obajtek mógłby używać broni energii skalarnej. Jezu, co to jest energia skalarna? To się gdzieś...
0: Wiesz co, to jest takie chyba... Szuria jeszcze starsza niż pola torsyjne.
1: O matko bosko kochano. Już kurde. Jak ludzie się połapali, że nie można dorzucić słowa kwantowy do każdego pierwszego, lepszego rzeczownika i zrobić z tego coś magicznego, co można sprzedawać, no to teraz idą w skalarnie.
0: Nie, to jest właśnie stare, wbrew pozorom. Wiesz, to jest starsze niż ten, niż Deepak Chopra. Także, ale może ma po prostu teraz swoje drugie życie, tak jak ten kiedy wtedy będzie Armageddon, reset, nie, i te sprawy.
1: A to, no. To ostatnio i to też trochę poza konkursem, bo to gdzieś mi na zagranicznych fanpage'ach mignęło, że przeprowadzono analizę dotyczącą właśnie takiego szeroko pojętego sure contentu, czy to będą antyszczepionkowcy, czy właśnie antycovidowcy, czy chemtrailsy i tak dalej. I się okazało na podstawie, i to był jakiś taki global survey, kto tworzy content. Okazało się, że za wszystkimi takimi szurskimi teoriami, które są tak, wiesz, tak od ręki w miarę unikalnie napisane, stoi 111 kont na całym świecie. 111 i to nie wiem, bo nie wiem, jak to wyglądają powiązania między nimi. Być może mi się uda odnaleźć jeszcze informacje na ten temat i coś szerzej o tym opowiedzieć. Ale to sobie akurat na dzisiaj nie przygotowałem, więc nie będę aż tak bardzo się w to zagłębiał. Ale to też jest taki ciekawy sposób, ciekawa wizja pokazująca, jak bardzo jest to takie, wiesz, taka metoda głuchego telefonu, opowiadanie pewnych rzeczy, które po raz kolejny gdzieś tam zasłyszałeś i próbujesz coś stworzyć samego, tutaj ci się miesza jedno pojęcie z drugim, tworzysz jakąś dziwną hybrydę, która ma cztery głowy i trzy penisy i sprzedajesz ją dalej.
0: Słuchaj, wiesz co było ciekawsze? Ciekawsze była metodologia tego badania, bo ja pamiętam coś podobnego, czyli to się niektórzy to nazywali taką gateway drugs to fascism, nie? To kurde, i to było powiązanie takich też gdzieś około tej ilości youtuberów różnych, tam sieć powiązań, od którego prowadzi. I wiesz, tam były postacie mniej lub bardziej kontrowersyjne, był Thunderfoot na przykład,

0: rzeczy. Bardzo, bardzo lubię, jak czasami właśnie, jak czasami chce mi się z nim nie zgadzać. To jest można powiedzieć, takie zdrowe. Nie to, że tam się z nim wykłócam w komentarzach, bo akurat praktycznie do sekcji komentarzy, przynajmniej poza nocnym radiem, staram się nie zaglądać dla własnego zdrowia psychicznego. Natomiast tak, to... Ale słuchanie takich osób, czy czytanie takich osób jest też takim fajnym treningiem intelektualnym, które pozwoli nam, wiesz, tak samemu sobie wypracować, zobaczyć, czy jesteśmy, jeżeli nawet się nie zgadzamy, albo że się mylimy, żeby samemu zweryfikować te teorie, tak? Żeby nie robić jakiejś... wyjść poza swoją bańkę, zobaczyć, czy dostając odpowiednią argumentację, z drugiej strony będziemy w stanie dalej stwierdzić, że okej, wysłuchałem, jestem w stanie obalić argumenty przeciwnika, więc moje widzenie świata jest w dalszym ciągu poprawne i się broni, nie odcinając się od tego. Więc wydaje mi się, że tacy właśnie balansujący na pewnej krawędzi oszołomstwa i nauki są świetnymi workami treningowymi.
1: No, ale mnie jeszcze jedna rzecz zastanawia. Zastanawia mnie, ja tak, powiedzmy, że alt-righciłem, ale to teraz jest tak niesłusznie, troszeczkę z jakimś właśnie skrajną prawicą przytegowane, ale swego czasu dość ostro śledziłem te różne alt-rightowe postacie z YouTube'a. Właśnie tych, których wymieniłem, jeszcze jakiegoś Marka Dice'a i takich różnych delikwentów. I muszę powiedzieć, że nawet pola adresowała Opsona i muszę powiedzieć, że w pewnym momencie ciężko powiedzieć, czy ten YouTube przestał mi to serwować, czy po prostu mi się to znudziło. No ale w pewnym momencie przestało się to pojawiać w moich rekomendacjach. I co miało miejsce? Coś podobnego do tego, co się stało z kościołem, kiedy przestałem tam chodzić, nie? Mianowicie, jak po pewnym czasie do tego wróciłem, no to z zupełnie innym okiem na to spojrzałem. Kompletnie innym, nie? Udało mi się, dzięki temu wyszedłem z tej bańki i mogłem bardziej obiektywnie na całą sytuację spojrzeć.
0: Mhm. No to całkiem sensownie brzmi, bo to też jesteśmy, czy chcemy, czy nie, no tak ten świat jest złożony. Natomiast co do rekomendacji YouTube, to faktycznie było coś takiego. Nie wiem, w którym konkretnie momencie się zdarzyło, ale nawet widziałem jakieś takie szersze opracowanie, że jeżeli zostawić YouTube'a na autoplayu, że tam automatycznie na podstawie, nie wiem, naszych preferencji wybiera nam content i otworzyć dowolny wykład, bo na YouTubie jest całe mnóstwo wykładów i to nawet w języku polskim, wykładów, czy to właśnie z uczelni, czy wykładów takich bardziej popularno-naukowych, jakie robią, nie wiem, centra nauki, czy jakieś właśnie wręcz grupy społeczne, które zajmują się tą szeroko pojętą popularyzacją, ale wiesz, ale gdzie ten wykład jest prowadzony przez pewną osobę z jakąś uczelnią, z jakimś stopniem naukowym, to i to co prawda było przeprowadzone na terenie Stanów Zjednoczonych, natomiast sam to zauważyłem również w Polsce, że jeżeli sobie włączysz, nie wiem, dajmy na to wykład o ewolucji, to potrzebujesz tam powiedzmy 15-20 instancji tego autoplaya, żeby dojść do tego, żeby ci YouTube wyświetlił jakiś kreacjonistyczny bullshit. Ewentualnie jeżeli odpalisz sobie coś o medycynie, to prędzej czy później wylądujesz na wykładzie Jerzego Zięby, dajmy na to, tak? I to się w pewnym momencie zmieniło nawet do tego stopnia, że przykładowo jest taki, no, mam ambiwalentny stosunek do niego, ale lubię oglądać kanał Kosmiczne Opowieści, gdzie koleś, no tam trochę szura, tak, ale przynajmniej nie boi się powiedzieć głośno, że jeżeli dojdziesz do wniosku na podstawie zebranych danych, że jakaś hipoteza, jakieś tam pumapunku, dajmy na to, czy inni starożytni kosmici, bo on sporo o tym mówi, jest zwyczajnym bullshitem, no to mówi, że to jest bullshitem i podaje konkretne kwity na to, dlaczego to jest bullshitem, fajnie to uzasadnia i od dłuższego czasu śledzę ten kanał, bardzo go sobie lubię włączyć, tak wiesz, tak do posłuchania na dobranoc, no i fajnie jak mi coś gada, no to tam w autoplayu, jak się zwykle budziłem rano, no to właśnie leciał już jakiś taki totalny, odjechany, czy to Szurlandia, czy jakieś inne dziwne rzeczy. A z drugiej strony od jakiegoś czasu zawsze ląduje a to w Astronarium, a to w jakichś filmach z Centrum Nauki Kopernik, a to właśnie na Czytamy Naturę Lamży, więc jakoś to się mimo wszystko cały czas sensownie broni.
1: A i owszem. Ja też zastanawiam w tym algorytmie, na ile on jest warunkowany przez sieć dookoła i to, co w ogóle jest w tej okolicy popularne. Muszę to kiedyś jakąś taką, powiedzmy, względnie świeżą

0: tą sieciową sprawdzić i się podłączyć. Ale nie wchodźmy za bardzo w technikalia, bo to się może niektórym nie spodobać. I słusznie.
1: Tak, dokładnie tak. Jeszcze dzisiaj na pewno parę razy będziemy się musieli gryźć po językach oby własnych.
0: No, dokładnie. Tutaj ten. Co tam dalej masz, panie? Bo ja mam. Ja mam bona gastronomicznego. Słyszałeś, panie, o tym?
1: Wiesz co, nie, jeszcze słuchaj, bo tutaj chciałem wyciągnąć jeden przykład wojownika w imię wszystkich Polaków. Będzie to tutaj Krawiec pisał jakiś czas temu, tylko się przez bullshit tego nie mogę przebić. Pisał Olszański z przemianą w Jabłonowskiego.
0: Ohoho!
1: To jest piękne i to w multi... Jeszcze, wiesz, to najlepsze by było, żeby ten DLC-ek był dostępny tylko w Polsce i żeby było embargo na informacje na cały internet poza Polską, że taka postać jest. I wychodzi ci taki pimpuś w okularkach, nie? Tutaj z słuchaweczką. Dostaje parę razy po gębie, zdrowie mu spada do 30% i się przemienia, i się odpala. Łeb ci ukręcę!
0: Ja pierdzielę, ale powiem ci ten, nie wiem czy widziałeś, no 5 minut przed audycją i nie byłem w stanie tego zobaczyć, Paweł wrzucił na Discordzie filet z jajem, życie cię zaskoczy, czyli Olszańskiego, Jabłonowskiego, który sobie robi jaja z piaska, nie? No to bym musiał zobaczyć, ale wygląda ostro, nie? Ja nie wiem, czy ten facet jest na tyle wyrachowany, żeby robić taki show? Czy kurde co, nie? Czy to jest jakiś, ja nie wiem. No niebywałe. Muszę ci powiedzieć, że nie potrafię go rozgryźć, nie? Tak zwyczajnie.
1: Wiesz,
0: nie wiem, czy to jest kabotyn, czy to jest koleś, który się odkleił, czy on tak myśli na serio. Nie wiem.
1: Pamiętaj, że bardzo dobrze się przecież sprawdza jakiegokolwiek rodzaju właśnie. Słowo mi wypadło, kontrowersja. I on bardzo, bardzo gra tą kartą, tak? Zresztą trochę zaraził Olszańskiego właśnie. Wróć, tak?
0: Osadowski.
1: Osadowski, sorry, tak. Osadowskiego tą swoją kontrowersją, że czasami już nie ma tego takiego hamowania, tylko właśnie obaj, tam zresztą sam wrzucałeś właśnie jakieś szoty z ich kanału, gdzie nie są to rzeczy w jakiś sposób, nie wiem, merytorycznie potrzebne, wręcz takie, wiesz, takie prowokujące do tego, żeby więcej tych ludzi do nich dzwoniło i wręcz ich prowokowało, żeby po raz kolejny ich sprowokować i żeby znowu się odpalili, tylko problem jest taki, że tutaj działa ten efekt, że nieważne jak mówią, byleby mówili, bo zauważ, że jeżeli będziesz oglądał to 24/7, oglądał każdy materiał właśnie w poszukiwaniu takich chwil, no to może się okazać, że coś z tych ich ogólnych gatek będzie jakoś, wiesz, jakieś ziarenko w tobie zasieje. I takie ziarenko w ciągu roku, dwóch, pięciu może wykiełkować na naprawdę całkiem nieźle wykręconą psychikę i nagle, wiesz, nagle się okaże, że zaczniesz bardziej zawierzać, im bardziej kwestionować to, co do ciebie co cię otacza, to, czego się nauczyłeś w szkole, czy to, czego się nauczyłeś w swoim życiu, i to właśnie będzie taki gateway drug. I jedynym twoim błędem to będzie to, że spędziłeś zbyt dużo czasu, wytworzyłeś sam, to znaczy przyjąłeś ich do swojej bańki, a oni niczym wiriony rozprzestrzeniły się po tej bańce.
0: Ja po wirale, to gorsze. No, powiem ci, że tak, mogą ci zatruć wszystko, takie pojeby, owszem, trzeba uważać. I są osoby, które Jabłonowski zatruł i biorą to na poważnie. I jak tak sobie patrzę, to nie wiem, czy jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić z tymi szurami, bo to się dzieje dokładnie tak, jak ci oni mówili, nie? Że kiedyś internet po prostu się zdegeneruje do tego stopnia, że będzie trzeba wsiąść za mordę. Nie? Ja jestem wielkim tego przeciwnikiem, no ale cały czas niestety muszę powiedzieć, że widzę tą większą degenerację, jak ludzie w coraz to większe pierdoły wierzą, w coraz to większe bzdury po prostu daliby się pokroić. I jest coraz to większa pogarda dla ludzi, którzy szukają jakiegoś kompromisu realnego, a nie tylko gadają o tym, że o, tak, oni nas dzielą, czy też po prostu szukają faktów. To mnie rozwala, że to cały czas przyspiesza i nie hamuje, nie? To jest zabawne, fajnie się pośród Szalskiego i w ogóle, ale są ludzie, którzy go biorą na poważnie.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że trochę jednak to aż tak bardzo szurskie podejście wyhamowało w ostatnim czasie, jeżeli tak sobie policzę w stosunku do roku 2018, dajmy na to. Ze względu na to, że też mi się zdarza tam podglądać, czy to właśnie Ziębę, czy to Stopnopy, czy to Zagórskiego, ale to też nie wzięło się przez przypadek. To ma związek z tym, że też bardzo konkretne ruchy, no niestety ruchy cenzorskie, głównie ze strony czy to Facebooka, czy YouTube'a, czy innych gigantów technologicznych, które stwierdziły, że no to jest trochę przesada, no i ile to już chyba, ze 2 czy 3 bany w tym roku, nie, 2 bany w tym roku zaliczył Zagórski. Chyba tak, 2 razy spadł z YouTube'a. I takie rzeczy będą się działy coraz bardziej, no ale wiesz, no ale tutaj mamy takie bardziej polityczny problem, że jeżeli będziemy mieli za dużo wolności, tak na przykład wolności, którą daje nam sieć Tor, czy inne sieci anonimizujące, no to z jednej strony pojawią się whistleblowerzy, pojawią się osoby, które będą ujawniać pewne rzeczy, osoby, które będą ze sobą, nie wiem, jakoś tam współpracować w zrobieniu czegoś fajnego przeciw korporacjom, dajmy na to, no ale z drugiej strony to zostanie to zasiedlone przez terrorystów i pedofili.
0: Oczywiście, tak, i to jest cena wolności. I teraz jest pytanie, bo mierzysz w sumie tylko skrajności teraz. W tym równaniu, które przedstawiłeś, są tylko jakieś turboskrajności. Kiedyś ten internet jeszcze był przez takich umiarkowanych geeków zasiedlony, jeszcze powiedzmy, no, 10 lat temu, nie? Ale obecnie coraz to więcej ludzi, tak zwanych normików, się tutaj wpiernicza. Tak jak też na Discordzie mówiliśmy, ja na przykład jestem strasznie wkurzony, że mój ulubiony gatunek muzyczny zaczyna gdzieś tam jakoś w mainstreamie się, przynajmniej częściowo, jak na razie, pojawiać, nie? I wiem, że to się będzie kończyło tym, że to się psuje. Tak samo myślę, że to jest ten sam problem z internetem, że im coś się staje powszedniejsze, tym bardziej psieje. I tyle, nie?
1: No wydaje mi się, że tutaj w pewnym momencie dojdzie do... No, tak, to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja nadzieja, można powiedzieć, że nadzieja matką głupich, ale mam taką nadzieję, że dojdzie do pewnego rodzaju wypoziomowania, do zamknięcia się w pewnych też, można powiedzieć, bańkach, ale że bardziej doceniany będzie jakościowy content, bo mimo wszystko powstają takie portale jak Quora, który jest zajebistym miejscem do dyskusji, gdzie masz bardzo konkretne pytania i tutaj polecam, to jest dostępne w ogóle po polsku, to znaczy jest w różnych językach, ale polska Quora też bardzo fajnie działa. Można faktycznie rzucić jakieś takie pseudofilozoficzne pytanie i faktycznie, i tam każdy aż czuje, że ma potrzebę odpowiadania pełnymi zdaniami, z podaniem źródeł, z podaniem właśnie jakichś materiałów konkretnych, z przyznaniem się, na jakiej podstawie tak twierdzisz, czy to twoje widzimisię, czy na przykład jesteś doktorem habilitowanym w tym temacie. Czujesz szacunek do takiego miejsca i jest to... Ja pamiętam, kiedy Quora startowała już wiele lat temu, absolutnie nie sądziłem, że to odniesie sukces. Myślałem, że... Bo to w ogóle się zrodziło w okolicach takiego projektu open source'owego. Zresztą nie wiem, czy ten silnik czasami open source'owy ciągle nie jest. No i tak mówię, no fajny studencki projekt, zdechnie jak wszystko, co zrobili studenci, albo zostanie przerobione na kolejnego Instagrama. Otóż nie. Okazało się, że Quora działa bardzo sensownie i do takich, wiesz, do takich dyskusji, które kojarzę gdzieś właśnie sprzed 10-15 lat na forach PHP by Przebo, gdzie też miałeś pewną kulturę dyskusji, pewną taką, wiesz, taką przynależność i szacunek do tego miejsca, że ono w ogóle istnieje. Ty, to może właśnie o to chodzi. Bo wówczas, jeszcze te 10-15 lat temu, zwyczajnie nie mieliśmy tylu miejsc, w których mogliśmy wyrazić nasze zdanie. I tak samo jak jeżeli widzisz zaśmieconą ulicę, to wtedy prędzej rzucisz na nią papierek, niż jeżeli widzisz czysty, ładny chodnik, gdzie wszystko jest ładnie, pięknie. Więc być może to jest dobra alegoria internetu, że właśnie zrobiły się z tego takie trochę zaśmierdzone bałuty. No i ludzie, kiedy siadają do klawiatury, no to po to, żeby się wysrać, bo tak naprawdę nie ma tutaj ani żadnej konsekwencji z tego. Tych grupek, na których możesz postować, jest tak wiele, że nawet jeżeli cię w 10 zbanują, no to znajdziesz sobie 11 i 21, a kiedyś zwyczajnie tego nie było. Chociaż tutaj już chyba trochę etamizuję i zaczynam sobie włączać jakieś takie podejście. Kiedyś to było, gówniarze, wy nie znacie tego internetu, o!
0: Dlatego się odciąłem od Facebooka, wiesz, bo tam jest za dużo normictwa. Ja lubię jednak mniejsze, takie bardziej elitarne grona. Niech to nie brzmi jako, że bułkę przez bibułkę czy coś, bo też nie jestem sam jakimś wybitnym człowiekiem, żeby się w jakichś super elitarnych gronach obracać, ale no, jak jest za dużo tak zwanego normictwa, to się wszystko degraduje. Jedna rzecz mnie martwi, ale to jest też temat na osobną audycję, to jest to, że ta automatyzacja cenzury jednak nawet się na tym radiu odbija i czasami paradoksalnie wręcz potrafi tworzyć nowe konflikty, nie? Bo tu ktoś kogoś powie, że go zblokował czy coś, zbanował i no wiesz, a wiesz, jak niektórzy potrafią alergicznie na takie rzeczy reagować, no. To mi się nie podoba.
1: No tak.
0: Może to takie czyszczenie coś da, ale boję się, że skończy się tym, że będziemy mieli jedyną słusznie ideologiczną narrację, nie? A już taka jest jedna narracja, która jest świętą krową i można wręcz mówić no, wprost fake newsy siać. I przepraszam, jeżeli się narazi, jeżeli się nie zobejrzy w sekcji komentarzy, to wtedy człowiek się nie dowie, że ten materiał szerzy fake newsy, jak na przykład pani Kasia Gandor, która jeżeli chodzi o te różnice płciowe, zrobiła materiał, w którym walnęła takiego fejka, że aż mnie po prostu kukle sędzą. No ale co? Nie ma tam, materiał nie został wycofany za nienawiść na tle płciowym. Nic takiego się nie stało. Jest tylko jakiś tam mały komentarz. Wiesz, jak to Krawiec mówi, przeprosiny w stylu polskiego polityka. No, to, ale to tak własna wina tak naprawdę i tyle. No i już, nie? I tej pani nikt nie zrobi. Nic. Ale druga strona już będzie skopana. Gdyby coś analogicznego zrobiło, nie wiem, Radio Wnet czy ktoś tam. Chociaż oni też się swoją drogą nie się trzymają na poziom pierdół, które opowiadają. No, słucham. Powiem ci, że słucham i to jest niesamowite, co potrafi powiedzieć ten Skowroński. I bzdury, i Cejrowski. O Jezus.
1: No. Po Cejrowskim się nie spodziewam absolutnie niczego innego.
0: No. To jak chcecie posłuchać bzdur, które są dotowane z państwa, no to i nie są TVP, mają taki pozór troszeczkę niezależności i prawicowego wydania, to polecam Wnet. Ja sobie lubię czasami tak w ramach masochizmu posłuchać. To, ale mimo wszystko jest jakaś ta jedna słuszna narracja i ona się robi świętokrowiczna. Nie lubię świętych krów. Nie lubię. No po prostu nie lubię, nie?
1: No to prawda, ale to też jest osobny problem, że jeszcze nie znalazł się taki, który by wszystkim dogodził, tak? Więc no właśnie, kwestie ideologiczne pozostawić ludziom, no i też zastanowić się nad tym, czym jest hate speech, czym jest dyskryminacja, czym jest uprzywilejowanie, ale myślę, że powinniśmy to zostawić ze względu na to, że temat jest tak szeroki, że zasługuje na osobną audycję, bo o kwestii dyskryminacji czy uprzywilejowania, która po obu stronach, tak zgodnie z hipotezą Podkowy, skrajne podejścia do kwestii dyskryminacji i uprzywilejowania są tak bardzo bliskie sobie, że mogliby spokojnie sobie nawzajem obciągnąć i nawet by nie zauważyli.
0: Tak, hipoteza Podkowy to jest w politologii coś, co gorąco polecam, żebyście się zapoznali. Natomiast teraz te skrajne środowiska wypracowały w sobie nową obelgę na kogoś, to jest symetrysta albo centrysta, nie? Jesteś najgorszym sukinsynem, jeżeli jesteś z nim, nie? Z symetrystą albo centrystą. Oni nawet cię bardziej nienawidzą niż tego człowieka z drugiej strony, tak naprawdę. Zresztą mamy takich przedstawicieli tutaj, nawet u nas, jak mam być szczery.
1: No to muszę potrolować znajomych lewaków, bo tak jak kiedyś odbierałem niesamowitą przyjemność z tego, że jeżeli miałem jakąś dyskusję na temat religii z jakimś takim gimbaateuszem, to bardzo lubiłem właśnie wchodzić w konflikt, tak? Dlatego, że no mimo wszystko jakieś tam swoje cele kiedyś miałem. Pismo Święte znam całkiem dobrze, jak na ateistę. W sumie jak na katolika to nawet jeszcze lepiej.
0: No właśnie.
1: I wiesz, i się okazuje, że te wszystkie argumenty kompletnie kompletnie z dupy, nawet tam, pamiętam tam w poprzednim Nocnym Marku bodajże, kiedy Ewa Lipka dzwoniła, tak? Gdy rozmawialiśmy o apostazji, że właśnie tutaj się postawić, no ale to nie zadziała, no bo tamto. I nie chodzi mi o to, że Ewa reprezentuje gimbo ateizm, tylko takie, wiesz, takie podejście niepraktyczne. Takie podejście, że próbujesz przekonać kogoś, kto jest wręcz prawem kanonicznym, czyli dla niego prawem pewnie wyższym niż konstytucja, zobligowany do tego, do wiary wręcz, tak, czy do pewnych dogmatów. I tutaj czasami zwyczajnie warto wrócić do starej, dobrej lekcji z gry wojennej, że są takie gry, w których jedynym sposobem, żeby wygrać, to nie grać w nie.
0: No, dokładnie.
1: A tymczasem, skoro jesteśmy w temacie social mediów, bo mam tutaj jeden temat właśnie związany z internetem, social mediami, a jak wszyscy doskonale wiemy, a kto nie wie, to się zaraz dowie, konta na Google czy na Facebooku można mieć od 13 roku życia, wobec czego Facebook tworzy specjalną wersję Instagrama skierowaną do dzieci poniżej 13 roku życia, aby dzieci młode nauczać, że wygląd jest najważniejszy, że łapki się muszą zgadzać, że serduszka to najważniejsza rzecz na świecie, że to jest definicja ich akceptacji i pozycji w społeczeństwie. Ja pierdolę, Zuckerberg, ogarnij się, typie.
0: Lego miało taką platformę dzieci friendly i faktycznie była dzieci friendly, nie? Jeśli mnie pamięć nie myli, to tam nawet były ograniczenia, żeby nie siedzieć za długo i te treści nie były takie angażujące i ręczykowe, więc spoko. Ale to było cel, to było założenie, a Lego mimo wszystko to jest jednak firma, która no ma te ideały i się ich trzyma, nie? Więc fajnie by było, gdyby wszystkie firmy były takie jak Lego, no ale nie wszystkie są. Jeżeli chodzi o Facebooka i Instagrama, to powiem tak, nie przejmuję się tym Facebook i Instagramy, bo wielokrotnie, powiem wprost, zgłaszałem takich gówniarzy, bo gówniarze później robili syf wcześniej i tak dalej. To nic nie da, bo później rodzic pisze, że tak, dzieciak może być i tyle, nie? Żadne z tych zgłoszeń nie przeszło, mimo że wiem, że tych zgłoszeń było nie ode mnie tylko, ale też od różnych osób po 20. Tam się jakieś dramy gówniarzerskie dalej toczyły. Nic z tego, nie? Po prostu. A teraz to pewnie jest jeszcze gorzej. To już było dość dawno. Więc to jest martwy przepis. To raz. Dwa. A Instagram? Instagram wiem od rodziców dziewczynek, że jest to problem, nie? Że to jest coś, co im ryje głowę, i tak samo TikTok. Strasznie rodzice na to narzekają. Mam nawet takie przypadki, że jest duża różnica między siostrami, powiedzmy tam jakieś 5-7 lat czy coś takiego, to matki się za głowę chwytają, nie? Jak widzą te młodsze dziewczynki, które są właśnie w epoce TikToka, Instagrama i tego wszystkiego, nie? Że różnica jest kolosalna. I social media to nie jest chyba coś, co bez konsekwencji na młodego człowieka i w ogóle człowieka jest, może pozostaje o w ten sposób.
1: No tak, to jest jakieś takie, no trochę też tutaj zadziadkuje trochę, tak, ale wydaje mi się, że jest to przełożenie jakiegoś systemu wartości, tak, na pewną demokrację, czy taką, wiesz, taką pseudodemokrację właśnie sterowaną ilością lajków, co zresztą jest też oczywiście dzieckiem Facebooka, ale przynajmniej ten Facebook, przynajmniej daje taką możliwość, że oczywiście możesz dodawać zdjęcia czy materiały wideo, ale on też jest w pewien sposób skupiony na treści, na komentarzach. Może nawet czasami się pojawia jakaś fajna dyskusja. Przez bardzo wiele lat byłem tak na zasadzie, jak dużo ludzi teraz ma, że oni nie oglądają telewizora, skasowali telewizor 10 lat temu i w ogóle teraz będą najmądrzejsi w opowiadaniu o tym, jak teraz wygląda telewizja. I ja taki byłem, jeżeli chodzi o Facebooka, tak? Bo jak się tam go pozbyłem w okolicach roku 2012, to potem byłem, wiesz, byłem pierwszy mądry do tego, żeby opowiadać, dlaczego Facebook jest chujowy. A potem gdzieś w okolicach, i to kurde, to był chyba 17, przepraszam, miałem taką fajną burgerownię, Taką burgerownio-piwiarnię. No i oni mieli fanpage na Facebooku i właśnie tam u nich były polecane burgery i to było takie burgery tak nawet nie tyle tygodnia, co powiedzmy nawet dnia i to też dostępne w pewnej określonej ramce czasowej, no bo jeżeli mięsko się skończyło, no to burgery też się skończyły. No i żeby złapać informację o tym, że jest coś pysznego, no to założyłem tego jebanego Facebooka właśnie. Dlaczego? Z powodu hamburgerów. Tak to się zaczęło i powiem ci szczerze, że odpowiednio zarządzając kwestiami czy to właśnie tych grup, czy powiadomień, czy swoich znajomych, można z tego zrobić naprawdę całkiem fajne, wartościową rzecz. Ja w ogóle przez ten cały czas byłem na Google Plusie, którego bardzo żałuję, że zniknął, właśnie dlatego, że tam było pusto. Dlatego, że jak ludzie tam wchodzili, mieli szacunek do tego miejsca, bo miałeś bardzo dużą przestrzeń i jeżeli nawalałeś tam, nie wiem, post po poście, to albo cię jakiś moderator grupy kopnął, albo ktoś tam cię podregulował, no miałeś przynajmniej jakiś elementarny szacunek do tego miejsca, bo widziałeś, że inni tutaj nie srają. No a Facebook, no, jest to narzędzie, tak? No tak jak zawsze się śmieję, że nożem można pokroić chleb i nożem można pokroić człowieka, ale sądzę, że, no nie wiem, no mi się przynajmniej udało jakoś ten strumień na tyle wyregulować, żeby był czysty, żeby nie budził we mnie, wiesz, negatywnych emocji, żebym się nie starał tam za bardzo kłócić, żeby on mnie też nie nudził. Mam dużo śmiesznych kotów w oglądanych, które często wklejam na czy to Discorda, czy to gdzieś tam... Więc jest, wiesz, no, wygląda na to, że są to miejsca takie, że jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, no ale na pewno nie jestem w większości, jestem przekonany, jak to też jakiś czas temu w audycji zaznaczałem, tak samo my na YouTubie, my jako Nocne Radio jesteśmy tutaj tak trochę, wiesz, tak my tutaj nie pasujemy, nie? My tutaj korzystamy z możliwości technologicznych, jakie daje platforma, ale nie jesteśmy atrakcyjnym targetem dla tego.
0: No tak, tak, tak. Fajnie, że sobie to wyregulowałeś, ale ja mam to w dupie, nie? Że tak powiem. Dziękuję za całokształt Facebookowi. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że on jakieś tam ma te swoje sposoby, że czasami się przebić przez te różne rzeczy. Wiem, znam ludzi, którzy mają tonę po prostu jakichś różnych blokad, żeby mieć puste te wszystkie feedy. Ja tego nie potrzebuję, sram na to i tak jak mówię, ma przede wszystkim jedną wielką wadę dla mnie. Tam jest za dużo normictwa. Ja jestem nienormalnym człowiekiem i dobrze się czuję wśród ludzi w podobnym stopniu nienormalnych, co ja.
1: A to może na Albikli sobie konto załóż, albo na Wolni Słowianie.
0: No, wolałbym Szybki Słowian.
1: Ale tymczasem, wracając do tematu gamingowego, porozmawiajmy o Galaktycznym Imperium Rzeczypospolitej Polskiej.
0: To co mówiłem na starcie. Moi drodzy, jeszcze raz wjeżdża link, kurde, będę nim spamował wszędzie bezwzględnie. Stellaris Bundle. To jest coś, nie sądziłem, że potrzeba, bo nachalnie to reklamowałem i jakimś cudem to potrzeba, mimo mojej nachalnej reklamy się na to złapał. Stellaris, cudowna gra strategiczna, kosmiczna, dostępna teraz z bardzo fajnym pakietem dodatków na Humble Bundle. Za 12 dolców możecie kupić najlepsze dodatki w zasadzie, jeszcze tylko dzisiaj i troszeczkę jutro. Warto, bo nie kupicie tego nawet na jakichś bazarach łowców, nigdzie. To jest najlepsza oferta, jaka była do tej pory. Już ponad 100 tysięcy osób się załapało. Polecam, nawet jeżeli chcecie, to teraz sobie kupcie za tego dolara podstawkę, zobaczcie jak to wygląda. Sama muzyka jest cudowna. No, nie wiem od czego zacząć, nie? Jeżeli chodzi o tą grę. Jak to jest? No, Zenon przy spamie kupiłeś i co?
1: Tak, to może ja tutaj zacznę, bo jestem neofitą Stellarisa i mam zresztą coś takiego, że jeżeli ktoś mi coś zbyt nakalnie próbuje wepchnąć, to kurczę, mam opór przed tym i pamiętam, dlatego na przykład na taki film jak Avatar nie poszedłem do kina, bo wszyscy szli do kina, wszyscy byli do 3D, wszyscy się jarali, a ja se potem obejrzałem u siebie w domu na telewizorze, no i może być, no. Nie rozumiałem tego hype'u. Natomiast tak, jestem neofitą Stellarisa, mam tam ograne może ze 4 czy 5 godzin. Bardzo się cieszę, że jest wersja na Linuxy i na Maci, więc mogę to na swoim kompie odpalić. Natomiast mam pewien problem ze względu na to, że muszę sobie do telewizora podłączyć Maca do gry. Ze względu na to, że nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby korzystając właśnie z małego 13-calowego ekranu, żeby mi coś tam się aż tak bardzo ruszało. I powiem ci szczerze, że po godzinie gry mam takie wrażenia, jak wiesz, tak 15 lat temu, jak siedziałem godzinę przed monitorem CRT i wszystko mi gdzieś tam migotało i mi się na wymioty zbierało. Do tego faktycznie stopnia bardzo się optycznie przy tym męczę. Ale tak, słuchajcie, wspomnienia z dzieciństwa, flashbacki z dzieciństwa, bardzo czuć starą, dobrą cywilizację. Taką starą, dobrą, tak bardzo starą, dobrą. Póki co, i też jest przyjemny poziom wejścia, ze względu na to, że jest tutorial, który mniej więcej zarówno buduje pewną fabułę, która pod tym stoi, że na naszej planecie odkryliśmy sposób na szybki transport do innych gwiezdnych systemów, dzięki czemu możemy szybko sobie transportować, powoli się rozbudowujemy, powoli nawiązujemy kontakt z okolicznymi cywilizacjami, budujemy statki kolonialne, kolonialne chyba to się nazywa,
0: kolonizacyjne,
1: okej. Okay. Budujemy statki kolonizacyjne, rozbudowujemy nasze imperium, nawiązujemy coraz więcej kontaktów, mamy też rozbudowane, no zresztą to jest charakterystyczne dla gier paradoksu, rozbudowane drzewka absolutnie wszystkiego i mnóstwo różnych czynników, które wpływają na status czy to polityczny, czy to dyplomatyczny, czy naszego
0: coś miejsca. Może na ekran.
1: Wiesz co, wolałbym nie, bo nie mam tego przygotowanego, a u mnie to wiesz jak jest.
0: No, dobra.
1: Więc jest to na pewno gra warta uwagi, jeżeli macie choć odrobinkę słabości do gier strategicznych i lubicie klimaty związane właśnie z eksploracją kosmosu, science fiction szeroko pojętym. Czy to będzie Star Trek, czy to będzie Star Wars, czy to będzie Expanse? Myślę, że to jest taki fajny, złoty, może nie tyle złoty środek, ale przyjemna, bardzo zbalansowana gierka z zaskakująco właśnie niskim poziomem wejścia, bo powiem szczerze, że w strategię nie grałem od hen wielu, wielu lat, już w ogóle nie mówiąc o graniu na kompie, nie na konsoli, to też od wielu, wielu lat. A sama cena, no dolarek za podstawkę, myślę, że w tej podstawce jest wystarczająco dużo, żeby się dobrze pobawić przez ładnych parę tysięcy godzin.
0: No, ale polecam mimo wszystko zaopatrzyć się jeszcze w coś, czego nie ma tam, czyli Distant Stars DLC. On kosztuje tam chyba paręnaście złotych. Co istotne, na forum Paradoksu możecie znaleźć legitne keystory, z którymi oni mają oficjalną współpracę i tam nie ma, że kupujecie lewe klucze czy coś, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości. Po dobrych cenach możecie sobie zobaczyć. Federations też jest godne do DLC, do sprawdzenia, no bo to jest gra Paradox, tak? DLC-ków jest masa, więc zaufajcie mi, warto te 12 dolarów na starcie wydać. Distant Stars dodaje dużo takich smaczków, bo to jest, w Stellarisie jest coś takiego, jakby wam to powiedzieć, ja zawsze byłem zwolennikiem takich otwartych gier strategicznych, właśnie jak Cywilizacja, czyli one nie są liniowe, nie mają fabuły i cię nie prowadzą za rękę. Stellaris udało się osiągnąć jakiś taki kompromis pomiędzy tym otwartym światem a fabułą, bo tam jest fabuła, żeby było zabawniej, i są różne wydarzenia, które świetnie pokazują klimat, nie? W tym wszechświecie, w którym tam wasze imperium się pojawia, możecie troszeczkę sięgnąć w przeszłość, zobaczyć, jakie imperia były przed wami, możecie popatrzeć w przyszłość w pewnym sensie. No jest ciekawa sprawa, może też zadbać o to, żeby jakoś była, żeby przyszłość była zapewniona na różne sposoby, nie? To jest galaktyka, która nie jest pusta. Mały spoiler, bo to szybko się na to wpada w tej grze. Są na przykład w galaktyce Stellarisa i tak zwane upadłe imperia. To są imperia, które mają technologię taką endgame'ową w gruncie rzeczy i no gdyby chciały, to by was rozwaliły. Możecie je wkurzyć. w zależności od tego, jaki jest charakter imperium. Jeżeli imperium jest jakieś ciężko, powiedzmy, teistyczne i zakochane w Panu Bogu, no to jest spora szansa, że w momencie, w którym uznacie, stworzycie samoświadome roboty, to was zaatakuje. I odwrotnie, imperium jakieś, które jest technokratyczne, może mieć do was pretensje, jeśli mi pamięć nie myli, zaczniecie jakoś modyfikować się genetycznie, żeby osiągnąć jakieś nadnaturalne zdolności. No. Jest tego sporo, tych smaczków jest ogrom, dużo jest losowych wydarzeń. Takie śmieszki, jak kiedyś rzucałem na czata Discordowego, że na przykład wasze relacje między jednym i drugim imperium mogą się nagle poprawić, bo okaże się, że ktoś przeprogramował automatycznego translatora waszego ambasadora, tak, że zaczął przeklinać, nie? I to strasznie się spodobało publice i publika była zachwycona, że ten mówi zamiast tutaj szanowni, ambasador znany ze swojej nonszalancji mówi, wy kurwy jebane, pierdolone śmiecie, nie? I tak dalej, nie? No, tutaj wódz wielki niepokój pyta, czy jest z nich wolny rynek? No, tam jest, wiesz, jest, ale to pamiętaj, że wolny rynek to jest taka bzdurka dla cywilizacji, które są cywilizacjami niedoboru. A tutaj mówimy o cywilizacjach, które budują sferę Dysona, nie? To troszeczkę inna ekonomia, inna skala.
1: No tak, tutaj tych smaczków jest całkiem sporo. Jedna z rzeczy, która dzisiaj mnie strasznie ubawiła, kiedy właśnie tak zacząłem nawiązywać sojusze z pozostałymi cywilizacjami znajdującymi się gdzieś na obrzeżach moich sektorów, to przy liście, przy panelu z daną cywilizacją mamy pewną taką listę modyfikatorów dodatnich i modyfikatorów ujemnych, które są w pewien sposób opisane. No i przykładowo z jedną cywilizacją mam bardzo dobre stosunki, ponieważ moja cywilizacja jest oświecona. Są to gumanoidy, bardzo uduchowione, bardzo agresywne i bardzo leniwe. Natomiast ten sam czynnik dla innej cywilizacji, jest tam napisane, że to religijne świrusy czy coś takiego. Więc też w zależności od tego, no właśnie, mamy tutaj mnóstwo czynników, które różnie wpływają i różnie są widziane przez pozostałe cywilizacje. No i też oczywiście mieszkańcy naszych planet będą zupełnie inaczej podchodzili do tych, z którymi będziemy zawierać ewentualne sojusze, ale technikalia na bok. Pomyślmy właśnie o polskiej cywilizacji, jak to w ogóle nazwać? Narodowa Polska Narodowe Polskie Imperium Galaktyczne?
0: Nie, na pewno narodowe, bo wszystko tak. Jest narodowe, nie? Narodowe Polskie Imperium Kosmiczne imienia Jana Pawła II.
1: O, kurde, tak, zdecydowanie tak.
0: No. Jest tam opcja, żeby mieć liderów nieśmiertelnych, albo przynajmniej zrobić, żeby byli w pewnym momencie nieśmiertelni. Może być taki właśnie, jedną z opcji, żeby lider był nieśmiertelny, spoilować ci czy nie spoilować?
1: Nie spoilować i mniej o technikaliach, bo pamiętaj, że mamy tutaj trochę słuchaczy na antenie, więc to nie rozmawiamy tylko we dwójkę.
0: No ale można sobie, to powiem tak, można sobie za cel przygotować, żeby stworzyć takiego Jana Pawła II Turbo. O. To jest możliwe, żeby zrobić Jana Pawła II, takiego najlepszego lidera cywilizacji. Nie?
1: To jest cywilizacja, w której Jan Paweł II, zapytany o to, czy lubi gumy turbo, odpowiedział jeszcze jak, zamiast nie wiem nic o takiej gumie.
0: No właśnie. O właśnie, no. To może zrobić takiego Jana Pawła II i taki Jan Paweł II będzie strasznie wymiatał, nie? Więc chłopie, no to już wiemy, to już musi być fanatyczni ten, albo przynajmniej religijni muszą być. No i co, i ksenofoby chyba oczywiście, nie?
1: No oczywiście, na pewno ksenofobia, wzmocnienie granic, bardzo duża inwestycja w wojsko. To czego mi trochę brakuje, nie wiem, być może się później...
0: Muszą mieć zamknięte granice, ale jednocześnie od nich ci Polacy muszą migrować do innych imperiów, nie? I tam będzie jakieś tam...
1: Za chlebem.
0: Polska dla Polaków, Syriusz dla Polaków i Syriuszan, nie? Oho.
1: To, czego mi brakuje, to jest, nie wiem, jakaś taka kontrola nad mediami, chociaż widziałem, że dzisiaj właśnie sobie odpaliłem kampanię strachu w edyktach. Nie pamiętam, co to dokładnie robiło, ale pamiętam, że mi się opis podobał, więc tutaj trochę propagandy jest, ale jest, można powiedzieć, za bardzo ukryta. Wydaje mi się, że jednak komunikacja, transfer informacji i też modyfikacja tej informacji jest czymś, co ma bardzo duże znaczenie. Zresztą też dzisiaj mi się udało uformować coś w rodzaju Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali przy użyciu właśnie traktatów handlowych i otwartych granic na tranzyty. Przy czym, i to jest chyba mokre marzenie Jarosława Kaczyńskiego, moje gumanoidystyczne imperium, ja jakoś tak mądrze nazwałem, święte coś tam gumanoidów. Musiałbym zobaczyć screeny.
0: Tak, właśnie, szukam. Już tu widzę Sacred Gumanoid League.
1: A, Święta Liga Gumanoidów.
0: Ale ty wiesz, że może być po polsku Stellaris?
1: Tak?
0: No.
1: A tego mi bardzo brakowało, wiesz, to...
0: Jest 100% tak spolszczony, przecież rzucałem polskie screeny, jak grałem bez modów.
1: Zobaczymy, czy u mnie będą te mody działały. Po audycji wiesz, co robić.
0: Aha, spoko. Stellaris, no, wymiata po prostu. Ja się boję tą grę odpalać, bo ona tak wciąga, nie? Naprawdę, po prostu się autentycznie, zwyczajnie boję. Licz się z tym, że za miesiąc będzie nowy patch, który przebalansuje ekonomię, więc nie przywiązuj się do tego pierwszego save'a. Eksperymentuj, nie bój się. No. I wejdzie nowy DLC, ale ja już widzę, że to będzie taka raczej słabizna. Chociaż może się mylę.
1: No na pewno nie będzie to Cyberpunk.
0: No nie. To jest piękne w grach paradoksu i takich właśnie, takich to jeszcze, wiesz, to już chyba nie są indyki, ale jeszcze to nie są takie już triple A, że warto jest w tą grę zainwestować i kupować co jakiś czas ten dodatek, bo wspierasz tych deweloperów. No i ten produkt jest coraz to lepszy, warto do niego wracać, nie? Tak samo do mojego Battle Brothers wracam, ale chyba kiedyś wam pokażę tego Battle Brothers, zrobię jakiegoś Zagrajmera. Ale wróćmy do tych Imperium Gumanoidów. No dobra, no to jest sobie Imperium Gumanoidów. Możesz zmienić orientację.
1: Narodowa Polska Federacja imienia Jana Pawła II, tak?
0: Dobra, okej. Okay. No, to już mamy. Jakiegoś sojusznika powinni mieć? Myślisz, czy nie?
1: Myślę, że tak. Republika Konga imienia Wiktora Orbana.
0: No tak. I faktycznie jest możliwa taka sytuacja w Stellarisie, że ma się sojusznika, który jest zakochany w tobie i jednocześnie zakochany w twoim największym wrogu. Mi się to kilkakrotnie zdarzyło i jest to ciężka sytuacja, bo jak... Nie dopieścisz odpowiednio mocno, zaniedbasz na chwilę tego swojego sojusznika, te swoje Węgry, to one ci uciekną do Rosji i wtedy już jest dupa, nie?
1: No ewentualnie zawsze można się dać zasymilować i się zreformować i przekształcić na republikę imienia Putina.
0: Asymilacja zależy, to wiesz, też zależy, jaki masz delcek i są tam takie
1: Ale tak,
0: opcje.
1: Wiesz, tak, Zenek, trochę mniej technikaliów, trochę tak bardziej popuśćmy wodze fantazji, jeżeli chodzi o fantastykę szeroko pojętą.
0: No dobra, to można się tak zasymilować, nie? Mhm. Wtedy będziesz miał ten, wtedy będziesz produkował dużo słabych statków kosmicznych i zalejesz wroga masą swoich wojsk. No, można.
1: A w sumie jeszcze jedna rzecz bardzo istotna dla zaznaczenia kolejnych, ewentualnych neofitów Stellarisa, to jest to, że to pójdzie nawet na mikrofalówce. Wymagania sprzętowe są niskie. Trochę mi laguje, bo mi się zalęgły te wieloryby kosmiczne w jednym układzie.
0: Antianki.
1: I tam jakieś dziwne rzeczy w ogóle są i tam staram się nie zaglądać. Anyway, czyli mamy naszą pierwszą, myślę, że musimy wybrać dobrych patronów do poszczególnych kolonii, do poszczególnych sektorów. Myślę, że Krystyna Pawłowicz byłaby takim idealnym startem. Jako
0: oczywiście,
1: patron.
0: Ale największym sektorem by Obajtek rządził. Naukowców musimy też ogarnąć. Też są ważni. Od inżynierii kto by był naukowcem?
1: Od inżynierii taratajcio, oczywiście.
0: Dobra, od fizyki i nauk teoretycznych.
1: Tak.
0: Mechrana Keshe byś wziął z kuratorów?
1: No, on wiesz, on nie jest taki nasz, on nie jest imienia Jana Pawła II, więc...
0: Ach, to jest takim fizykiem imienia Jana Pawła II, kurde baranc.
1: No, to jest problem.
0: Ktoś by się znalazł do ciężkiej cholery, ktoś by się znalazł. Nie wiem, jedziemy dalej, to mamy jeszcze od biologii eksperta. O, tak, ktoś z Konfederacji, zdecydowanie.
1: Pomyślmy. Bosak jako taki... Bosak to byłby dyplomatą dobrym. Ostatnio, w zeszłym tygodniu, Bosak właśnie skomentował coś na Twitterze. Zdjęcie bodajże, nie wiem, czy to z Ukrainy, czy z Białorusi, jakichś tam obiektów budowanych gdzieś w XVII-XVIII wieku. Patrzcie, jakie ładne, nie? I Bosak w odpowiedzi: Before World War II it was Poland. I od razu pojawiły się komentarze. Wyobraźcie sobie, że ktoś rzuca zdjęcie zabytkowych obiektów ze Szczecina, a jakiś neonazista z Niemiec pisze: Before World War II it was Germany.
0: No, to dyplomata autorytetowy, muszę powiedzieć, nie? Najlepsze. Są ambasadorzy, a i owszem. O! Pancernik kosmiczny w kształcie Jana Pawła II. Nie, to tam są behemoty, nie? Jak masz któregoś z DLC-ków, to masz taki już behemot. To są wielkości planety prawie statki.
1: A taki, ale taki gigapapież?
0: No, taki gigapapież, który może, wiesz, zjadać albo niszczyć planety. No. Jak jesteś imperium robotycznym, to możesz wszystkich zamienić w cyborgi, no ale to raczej by robili jacyś przeciwnicy.
1: Znaczy, wiesz co, nie chcę tutaj szkalować pamięci Jana Pawła II, ale lepszą nazwą byłby tutaj gigaobajtek.
0: Krawiec rozkminił temat. Jak nam brakuje kogoś, stawiamy w to miejsce księdza, a księdza się znają na wszystkim. O, to jest opcja, zdecydowanie.
1: A to byłoby dobre, nie? Wysyłasz takiego emisariusza, ambasadora, a on zaczyna gwałcić wszystkich na miejscu.
0: Ja bym ich wysłał do jakichś silikoidów, gdzie dzieci są z kamienia i wtedy się rucha i cwaniaku.
1: Ale to jest dobre, zrobić właśnie takie imperium i w momencie, kiedy jakiś ksiądz coś ci zacznie kręcić, to zamiast przerzucać go z parafii do parafii, to go przerzucasz hipernapędem z systemu do systemu.
0: No. Hipernapęd, ach kurwa, kiedyś to było, bo ty nie wiesz, potrzeba kiedyś, a to ci kiedyś opowiem, bo to faktycznie już jest bardzo inicjatywska.
1: No to kiedyś na wterku.
0: No.
1: Żeby nie zanudzić, bo pamiętaj, to co mówiłem, jak za bardzo będziemy zachwalać, to się ludzie zrażą, a szkoda, żeby się zrazili.
0: Tak jest, szkoda, żeby się zrazili, zdecydowanie. Pamiętajcie, macie mniej niż dwie doby, żeby nadrobić Stellarisa i go pochytać.
1: No już, styknie tej marketingowej gadki.
0: Call to action, panie, to się nazywa call to action. Ty, a propos call to action, ty zauważyłeś, że żadnego donata nie było? Coś się zepsuło, nikt nic nie wysłał? Jak to tak?
1: O, no co za skandal, kurde.
0: A może jest... ci się wyłączyło?
1: Nie, jest cały czas, bo mam tutaj zakładkę otwartą, z tego właśnie wiszę ci za tego, za kozę jeszcze, ale to jak sobie przypomnę, to ci wyślę.
0: Spokojnie, jak wyjdzie nowy DLC do Stellarisa, to się upodnę, bo to PayPal to jest coś, co klasycznie idzie na grę. A tutaj Wladimir się zastanawia nad pierogami. Jezus, ty specjalnie to jest jakiś taki psajop z waszej strony, że chcecie, żebym ja zaczął gadać o pierogach? Lubię pierogi, znowu mam ochotę na pierogi, ale gadamy o Stellarisie, przykro mi.
1: No to zróbmy statki kosmiczne w kształcie pierogów.
0: Wiesz co, chyba nie da się teraz. No czy musiałbyś zrobić moda, żeby mieć statki jakieś takie, ale to w sumie dałoby się zrobić, nie? To jakoś w Blenderze raz zrobisz, eksportujesz. Gra jest bardzo przyjazna modą, więc tak naprawdę jakby się ktoś uparł, to można zrobić moda, który by zrobił te statki w kształcie Jana Pawła II, Dziwisza i tych innych tam tuzów polskiego intelektu i patriotyzmu.
1: Ale myślę, że bardzo będzie nam potrzebny statek naukowy ORP Wojciech Cejrowski Boso przez galaktykę.
0: Jest jedna rzecz jeszcze w scenariusie, czyli tak zwane kryzysy. To jest podstawowa rzecz. W scenariusie jest ich kilka, jeżeli nie ma modów. Chyba za 4 czy 5. Efekt tego jest taki, że możecie kilka razy endgame'a przechodzić, że tak powiem. Różne są te kryzysy i to jest z reguły coś, że tam na przykład jakieś z innego wymiaru jakieś potwory przychodzą, coś tam, jest Saigon jakiś, coś się zepsuło, ktoś tam naruszył strukturę wszechświata, bla bla bla bla bla, nie? Ale co by to było w takiej polskiej wersji?
1: Na pewno kryzys imigracyjny. Na pewno katastrofa smoleńska.
0: Jakby to wyglądało?
1: No, leci sobie statek kolonizacyjny. Obraca się na plecy.
0: Aha.
1: I ląduje dachem.
0: Mój Boże, człowieku, zamknął nas za takie żarty.
1: Będę pierwszy, który pójdzie siedzieć za Smoleńsk.
2: Za tymi atakami.
0: Potrzeba, by w Stellarisie był kosmiczny statek aborcyjny. Coś tam chyba jest takiego też z aborcją, jeśli mnie pamięć nie myli.
1: Abortuje całą planetę, to jest na to specjalne bombardowanko.
0: Russell Crowe ostatnio krawiec stworzył potężną broń raserową. Może się nada. No, broń raserowa się może przydać, nie? Raser to jest dobra rzecz. Nie wiem jak u was, ale u mnie za dzieciaka tak się gadało na lasery. Dużo osób tak mówiło.
1: A ja tylko w międzyczasie zaznaczę, że jak ktoś chce się wbić do rozmowy, zapraszam do dzwonienia Skype Noc Radio, jak również link do donate'ów jest dostępny gdzieś tam hen daleko w opisie audycji.
0: To był nasz błąd. To był nasz błąd, za mało call to action. Tak. Wyślemy wam paczkę z herbatą Tekana.
1: z herbatą Tekena. Statek wpada w kosmiczną brzozę, to też by było dość ciekawe, ale myślę, że prędzej czy później, tak, jeżeli się przesuniemy o parę milionów lat w ewolucji, no to jednak takie rzeczy zwyczajnie będą się zdarzać, no tym bardziej, że też trzeba pamiętać, że zbliża się kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej i już tutaj tak abstrahując i może trochę się rakiem wycofując ze Stellarisa, do którego jeszcze pewnie dzisiaj wrócimy, a na pewno będziemy wracali w kolejnych audycjach, jest plan, żeby na 10 kwietnia zablokować dostęp do tego pomnika zwanego schodami, czy schodów zwanych pomnikiem. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądało rozmontowanie tego protestu, bo oczywiście opór bierny i tak dalej, tak, ale rozmontowanko na pewno będzie. Jestem bardzo ciekaw, jak to się wszystko odbędzie, czy ich, nie wiem, czy rzucą jakieś granaty rozpuchowe, czy coś.
0: A jak oni to chcą zrobić?
1: No, chcą otoczyć ten pomnik, nie wiem, tam zacząć, nie wiem, jakoś tam wcześniej rano się zgromadzić dookoła tego pomnika. No i to jest na zasadzie pytanie, kto pierwszy zacznie.
0: No, dokładnie. Musieliby to zrobić, wiesz, w momencie o północy, że tak powiem. A tutaj wódz Wielki Niepokój wymyślił już tego, jak on się nazywał, Pinocheta Galaktycznego. Leci statek kolonizacyjny pełen lewaków prosto w słońce. No, no, no, tak, kochaj bliźniego swego. Jakby to wyglądało, nie wiem, wydaje mi się, że już wcześniej będą pały i będą pilnowały, żeby nikt tego nie zablokował dziewostwa. Nie wiem, czy ludzie są na teraz tyle zorganizowani, żeby jakoś temu dziadowi przeszkodzić w tym wszystkim, nie mam pojęcia. Wiesz co by było, gdyby naprawdę ludzie byli wkurwieni? Wzięli i by po prostu wytargali żywcem z Wawelu, czy gdzie on tam leży, tego dziada.
1: O kurwa.
0: I tyle. No. To by był taki wyraz.
1: No to teraz popłynąłeś z call to action.
0: Nie, ja nie wiem, call to action, że tak ma być, przepraszam, na tym wypadku, co tylko mówię. Kiedy bym powiedział, że no dobra, tak okej, okay, tak, escalated quickly, nie, to się wkurwili.
1: Ja wam nie chcę nic mówić, ale jesteście za słabi, żeby wytargać ciało Lecha Kaczyńskiego z trumny na Wawelu.
0: No, Jezus Maria, ja nic nie sugeruję, naprawdę.
1: Ale.
0: No, wiesz, radio wyjęte spod prawa, to niczego nie namawia.
1: O Boże, pamiętaj, jak nas zamkną, to mów, że idziesz do nadających.
0: Ale to będzie rzeka później, dostanę pierdolę.
1: Oj, tak.
0: Uff, placki ziemniaczane, nie wiem kto tu coś ten,
1: Ja.
0: kto tu pisze z tego, aha, tak, no, nie wiem, ale placki ziemniaczane są dobre, nie kręci, żeby zrobić.
1: Nie, no, z jedną cebulką tam w blenderze zmieloną, fajną tę konsystencję dodaje.
0: A nie, cebula musi być. Ja
1: Koniecznie.
0: jakoś na oko dobieram to do placków rzeczy, muszę ci powiedzieć i ten, będę znowu
2: Potrzeba może stać za tymi atakami.
0: I teraz się powinien tak ciężko obrazić na krawca, bo na pewno chce mi tutaj
1: No
0: dostać.
1: już, już, już, później się pokochacie. Jedziemy dalej z tematami. No właśnie, skoro jesteśmy przy okazji Federacji Kosmicznej, no to warto zaznaczyć, że Edyta Górniak nawiązała kontakt z Takową, z tego co ostatnio mówiła. Natomiast z najnowszych doniesień opowiada o tym, jak jej syn Allan przez 2L przygotowuje się do matury i jak bardzo mu współczuje, bo przecież ta matura nie jest do niczego potrzebna. I o ile ja rozumiem, tak, można wiele osiągnąć bez matury. Znamy takich ludzi, którzy sporo osiągnęli i całkiem spoko sobie radzą, no to jednak nie do końca, ze względu na to, że bez matury nie możesz na przykład zostać księdzem.
0: Alan zostanie raczej wojskowym, bo ona już go tam przysposobiała do takich rzeczy. Natomiast nie to mnie w pani Górniak zastanawia najbardziej, bo ona chyba gdzieś tam siedzi w jakimś takim bogatym kraju trzeciego świata, jakieś Stany Zjednoczone, czy coś takiego, nie? Z czego ona ma kasę, żeby tam siedzieć, przepraszam, bo ja rozumiem, że tutaj była jakąś dziwą i tak dalej, ale Kalifornia, jakieś takie rejony, co to jest? What the fuck, nie? To mi się nie dodaje troszeczkę. Z kim ona się tam spiknęła?
1: Wiesz co, biorąc pod uwagę jej karierę jeszcze w latach 90., to podejrzewam, że spokojnie może żyć z odsetek, a faktycznie. Kolto ksiądz zadziałał, dziękujemy. Razer Crow, ostatnio krawiec stworzył potężną broń raserową. I Hunter, dziękujemy bardzo za donajciki.
0: To co taki odsetek i emerytur cały czas wóz zagaduje. To ja tylko tak troszeczkę w temacie pieniędzy, który średnio lubię, to że ledwie 30% osób póki co zostało zostało w temacie tych PPK, pracowniczych planów kapitałowych. I tam też widziałem jakieś webinary w tym temacie. To chyba już jesteśmy przy takiej granicy, przy której oni zakładali, że to się i tak nie uda, nie? Jeżeli będzie tylko 30% ludzi pracujących, chętnych do czegoś takiego, no to się nie będzie miało prawa udać. Takie głosy się pojawiają na początku, one teraz są uciszane, ale no, ten pomysł to jest jakaś przykładanie z pustego w próżne, że tak powiem, nie? Przede wszystkim, co widziałem, bo ty chyba też tym byłeś jakoś objęty, czy ktoś ci to proponował, to jest to, że ludzie słusznie myśleli, nawet tacy bardzo wierzący w państwo, że to jest lipa. A dlaczego to jest lipa? To państwo już wiele razy robiło skoki ludziom na kasę, nie? Które miały być odkładane, czy coś.
1: No tak, no choćby OFE, choćby książeczki mieszkaniowe, tak? No to jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. Ale wiesz co, no tak z drugiej strony, tak? Mam takiego dobrego znajomego, który się u nas statystyką zajmuje i robieniem raportów, który właśnie tak bardzo polecał te PPK, bo według ustawy, no to on faktycznie wszystko ładnie...
0: Musi. On nie może powiedzieć, że nie poleca.
1: Znaczy się, ale też się zreflektowała co do tych 30%, to masz nieaktualne informacje, bo faktycznie w tym pierwszym widzie PPK, no to faktycznie było coś koło nawet więcej niż 30%, ale z potem tak ile ten program, on chyba od kwietnia trwa, od zeszłego roku, to mnóstwo ludzi się z tego powypisywało. I to jest takie mocno zjawiskowe. No ja sam, wiesz, no, jest tam obiecanka, tak, że tutaj możesz sobie wypłacić. Jak sobie policzyłem, tak, no to w skali, powiedzmy, nie wiem, w skali miesiąca zarobiłbym na tym, dajmy na to, tak, nie wiem, jakieś 35 zł i musiałbym tutaj, wiesz, wpłacać i się szarpać i kombinować o to, żeby dostać jakieś tam właśnie, no nie oszukujmy się, niezbyt imponującą kwotę. Czas, który na to bym poświęcił, zająłby mi więcej niż jest warta, wiesz, warta godzina mojej pracy. Więc no jest to na pewno, no znaczy dla mnie, tak, jest to skok na kasę, no ale z drugiej strony cieszę się, że ludzie na to się wypieli. No tylko pytanie, czy się wypieli na to, że nagle twoja wypłata się zmniejsza o te 3%, które kiedyś tam będziesz miał obiecane i jeżeli je dostaniesz, no to szczęść panie Bobrze. No ale przynajmniej zostaje jedno coś, co się jeszcze póki co trzyma. Jestem ciekaw, czy zostanie kiedyś złamane i okradzione. I jeżeli zostanie złamane i okradzione, no to będzie naprawdę grubo, czyli obligacje.
0: Ale to by był, wiesz, to by było takie spore przegięcie pały. To jest coś na poziomie, gdyby powiedzmy, to jest tak niewykonalne, jak rozliczenie funkcjonariuszy policji za to, co zrobili przed chatą Kaczyńskiego. O, w ten sposób. To jest ten poziom, już desperacji by musiał być. No okej, to policja to jeszcze gorzej jest, troszeczkę, no. Ale to już jest ten kaliber mniej więcej, nie?
1: Ale kojarzysz tego mema, tak? Do tego się nie posunął, tak, są już tutaj nie? Skóra,
0: to nawet tak. Kojarzy, rozumiem, nie? Ale to jest ogólnie taka zasada, wiesz, oni podważając credibility swoich obligacji, podważają, że to się może też inne te obligacje, a Polska to już nie jest kraj trzeciego świata, to już nie jest kraj drugiego świata, to jest kraj wysoko rozwinięty. I jeżeli by się coś takiego stało, ja wiem, że my nie lubimy w Islandii, że to źle i to wszystko i w ogóle bla, bla, bla, bla, bla, ale ogólnie w zestawieniu do świata to jest dobry kraj do życia, no niestety. Dalej. To by było, no mogliby im na to nie pozwolić. Mam nadzieję, no oczywiście, że mogę się mylić. Wudzu, można dzwonić przez Skype'a, ja nie wiem, jak już całkowicie nie może

0: co, więc nieważne, czy masz trzy ręce i siedem dup, zapraszam. A tymczasem...
1: Всем привет, ale dalej już nie przeczytałem, bo moje bukwy to słabe. Dziękuję za donate'a.
0: Panie Władimirze... Oj, za słaby jestem w te literki.
1: No, ja tylko dwa przeczytałem te pierdolniki niestety.
0: Anyway, w Słupsku, w liceum, prywatnym liceum ogólnokształcącym, powstanie klasa o profilu vlogerskim.
1: Ja pierdolę.
0: I wiesz co, na samym początku taki, reakcja internetów była dokładnie taka, czołem wódzu, tylko chwilkę dokończę wątek, reakcja była właśnie dokładnie taka sama. Ja pierdolę, w jakim kierunku to zmierza. No ale to też trzeba pamiętać, że liceum ogólnokształcące rządzi się swoimi prawami, ma bardzo konkretną podstawę programową i nie jest niczym dziwnym, żeby powstały klasy o profilu na przykład informatyczno-żeglarskim albo, nie wiem, szklarniczym albo w jakimś innym pokręconym, dajmy na to komunistycznym albo wolnorynkowym, skoro już wódza mamy na antenie. I to jest tylko i wyłącznie dodatek. Profil w szkole średniej nie ma absolutnie żadnego, w liceum ogólnokształcącym nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla nikogo. To są dodatkowe zajęcia, to są, które są w każdej, w każdym rodzaju szkoły, w każdym rodzaju liceum ogólnokształcącego. I o ile z zewnątrz wygląda to trochę śmiesznie, to być może... Jest to takie zaznajomienie młodych ludzi właśnie z social media, z tworzeniem kontentu w postaci podstawowych umiejętności zarządzania kontem social media, z edycji wideo. Myślę, że to nie jest aż takie głupie. A na pewno nie zasługuje na takie obśmianie, jakie dostało z internetów.
1: To jest marketing, co tam się ludzie wbili.
2: Masz takie licea w swoim kosmicznym imperium?
0: Wiesz co, kiedy szedłem do szkoły średniej, to w sąsiednim mieście był profil informatyczno-żeglarski.
2: A myślisz, że będą teraz profile matematyczno-kosmiczne?
0: Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł.
1: Ale to jest pomysł jakiś na ten, na DLC-ka do Stalerisa, czyli absurdalne systemy gospodarcze, komunizm albo AKAP. I można by było tam zrobić na przykład taki system, w którym, jak to powiedział wódz, nie ma monopoli, ale nawet jak są, to są dobre. Ale ich nie ma. Ale jak są, to są dobre. Ale...
2: Tak powiedziałem. AKAP nie jest systemem gospodarczym.
1: O, to dobra. Roztegowuj temat. No, wolny rynek, panie. I nie ma monopoli. A jak są, to są dobre. To jest klucz. Tego się wybronię.
2: Ale z czego mam się bronić?
1: No powiedzieć coś, to jest tak bezdennie debilne stwierdzenie, które zrodziłeś kiedyś u nas na antenie. Żałuję, że sobie ten sztampanie zostawiłem.
0: O Jezu, ale to było 5 minut temu, nie wypominaj, no. Dobra, wódzu, cóż wódz, z czym do nas dzwonisz?
2: Znaczy, tak tylko odpierając tutaj te zarzuty wyssane z wściekłe ataki... Kurczę, nie potrafię tak fajnie trollować jak krawiec, żeby tutaj coś na temat ataki na partie sionistycznych sił imperialistycznych i tak dalej. Nie mam takiego flow niestety, a już na pewno nie dziś. No nie chcę cię martwić, ale monopole na wolnym rynku nie mogą istnieć.
1: Tak, koniec. Ale nawet jak istnieją, to będą dobre, to już powiedziałeś. Ale to zostawmy to na inny moment, na ten sparring, na który się zbieramy. Wodzu! Jak jesteś tutaj... Nie,
2: ale,
1: to
2: już, ale to już, ale uchylasz rąbka tajemnicy. To już
1: no strasznie, chciał... spieprzyłem sprawę,
2: ale
1: niestety.
2: Strasznie się w to... Chłopie, to już przegrałeś. No, i po
1: no ja wiem. No, trudno, ale
2: Zaskoczenie mnie trzeba było brać.
1: Ale ja tego nie robię, żeby wygrać. Ja robię tego dla show, nie?
2: Dobra, to jak się...
1: Już nie o to chodzi. To nie jest, jeżeli coś naprawdę mnie interesuje, żeby się ciebie spytać, to wiesz co to jest? To jest ten bon cały, który już trzeci raz zagaduje, żeby ten temat poruszyć. Bon gastronomiczny. Słyszałeś o tym?
2: No, ja na to liczę.
1: Jezus, powiedz mi, co o tym sądzisz. No, to tak pokrótce i poprawnie, jeśli się mylę. Dzisiaj się nie kłócimy, dzisiaj chętnie cię posłucham. Bon gastronomiczny w założeniu ma działać tak, że połowę bonu, czyli nie pieniędzy, sfinansuje państwo, a drugą połowę pracodawca. Kurwa, nie wiem czemu i po co i jak. Po to, żebyś mógł kupić sobie coś do jedzenia w knajpie, która jest zamknięta?
2: Zamknięta. No.
1: Hop, ej, ty, a okay. Kto mi jako właściciel firmy przecież, to zasponsoruje? To ja będę musiał sobie dostanę 50%.

0: szkicy, co? Czy ja jestem gorszej kategorii?
1: A to masz firmę swoją?
0: No.
1: To firma cię zasponsoruje.
0: Czyli ja.
1: To ja nie wiem, no ty to jesteś firma?
0: Tak.
1: Zależy, jak masz jednoosobową działalność, to niestety.
0: Aha. To są gorsze.
1: Jakbyś miał spółkę, to nie, bo to inna jest osoba.
0: A.
1: Tak cię oszukali. Ale to tak samo jak z bonem turystycznym.
0: Tak mówię na potrzeby dyskusji, nie? To jakby to było w spółce.
1: Spółka by ci zafundowała.
0: Czyli ci ludzie, którzy się na to ugadali, tak?
1: Czy nie, nie wiem, to spółka może być tam, wiesz, kapitał może mieć jednego spółki. Właściciela w gruncie rzeczy.
0: No właśnie.
1: Kapitał zakładowy.
2: Tak.
1: Zafunduje ci zakładowe posiłki.
2: W sumie dobry motyw, żeby wyciągnąć sobie hajs stamtąd.
0: A, widzisz.
1: To prawda, to widzisz. No, optymalizacja podatkowa zawsze na propsie. Ale to tak samo jak z tym bonem turystycznym. Też dostali tam, wiesz, 1000 złotych, nie? Rodzice, żeby można było pojechać na wakacje przy zakazie lotów i zamkniętych hotelach.
0: Nie? Ja znam ludzi, którzy robią taki fikoły, żeby z tego skorzystać. Oni, wiesz, słucham, co oni gadają i tam mają miejsce takie absurdy, że oni są w stanie pojechać tam, gdzie nie chcą i robić tam to, czego nie lubią, wiedząc, że finalnie im się to nie opłaca, tylko po to, żeby skorzystać z tego bonu.
1: Tak działa, jak jest za darmo. To tak samo jak z lekarzem. Babcie chodzą do lekarza, mimo tego, że nie potrzebują, mimo tego, że nie, jeszcze może ryzykują to, że się zarażą od kogoś, kto faktycznie potrzebuje, ale muszą sobie tam posiedzieć w kolejkach.
0: No.
1: Pobojcić w poczekalniach. Pobojcić. Tak to jest, jak masz coś za darmo, tak to działa, tak?
0: No.
1: To, co Milton Friedman mówił na temat korzystania z pieniędzy.
0: Czytałem ostatnio o komunikacji darmowej w różnych miastach. Plagą okazali się ludzie, którzy sobie po prostu jeżdżą za darmo, nie? To się później wygasza i tego jest coraz to mniej, ale szczególnie na początku pojawia się taki fenomen ludzi,
1: którzy sobie jeżdżą. A to czasami Stefan Żeromski już nie napisał o tym problemie?
0: To nie wiem, nie mam pojęcia, panie. Ja tylko mówię, co jest teraz.
1: Czekaj, on pisał, czekaj. Tak? Tak, to Stefan Żeromski już pisał o tym problemie, nie? Tak, książkę napisał Ludzie bezdomni. To nie o tym? Czasami?
0: Myślisz, że ja pamiętam, kurde, takie rzeczy, człowieku? Ja nie pamiętam, o czym był łysek z pokładu i ty. Czy to było, kurde, o ośle,
1: to było,
0: czy
1: o psie, czy o... Było dziecko w kopalni.
0: No widzisz, no proszę.
1: Nie, koniu w kopalni, przepraszam. Wszystko jedno, tak czy siak, zwy kapitalizm na pewno.
0: Tak, zdecydowanie.
1: A powiedz mi, te bony turystyczne, ten czy nie inaczej, w tych twoich imperiach, w tym Starisie istnieje turystyka? To jest jakaś w ogóle istotna branża dla imperium, czy nie?
2: Są migracje, turystyki z tego co wiem nie ma.
0: A, nie, czyli są tylko, tam jakieś pomniejsze rzeczy.
1: Tylko ci lekarze z Maroka, rozumiem.
0: Nie, masz... O Jezus Maria, masz grupę społeczną, strata to się nazywa i stratę masz, ja wiem, że to się po polsku śmiesznie nazywa, ale chodzi o stratyfikację i masz tak, że bardzo łatwo jest awansować do góry, ja wiem, że to jest dziwne i trudniej jest później kogoś łatwiej obniżyć do innej kasty, tak? Czyli jak raz ktoś zaczął być, powiedzmy, wykształconym robotnikiem, to już później go do kopania minerałów tak łatwo nie zrobisz, bo on będzie nierobem przez jakiś tam x czasu.
1: Nie rozumiem tego w ogóle, mówiąc szczerze do końca.
0: No bo nie rozumiesz, nie rozumiesz post-scarcity ekonomii, jesteś, masz jakby to powiedział Enki, masz głowę w dupie.
2: Chłopaki, tylko was poproszę, nie przerwajcie sobie, co?
1: Okej.
0: Wodzu?
1: Nie, bo do moim, znaczy post-scarcity ekonomii polega na tym, że jest to ekonomia, w której nie ma rzadkości. Więc jeżeli są jakieś minerały, które trzeba wydobywać, to znaczy, że nie jest to post-scarcity ekonomii. Dziękuję.
0: Nie, tu chodzi o to, że do przeżycia nie ma ten, ale, nie ma...
1: No to w takim razie teraz żyjemy w post-scarcity ekonomii, bo paróweczki
0: nie jest jakiś
1: problem.
0: Tak, żyjemy w dużej mierze. Jesteśmy już naprawdę jedną nogą w post-scarcity ekonomii, tak.
1: Znaczy nie, to nie jest prawda, po prostu rzadkość się przenosi na inne dobra, to wszystko.
0: No tak, owszem, a to, że ty jesteś ograniczony i dla ciebie post-scarcity to jest, tyczy się absolutnie wszystkiego, no to przykro mi, ale natura wszechświata temu przeczynie. I to ale wcale nie znaczy się, że pewna aproksymacja nie może mieć miejsca. Nie, tu chodzi o to, że tam w tych dupnych stelaristowskich typu drugiego cywilizacjach czy trzeciego ci ludzie, czy tam kosmici pracują dla, jak Star Treków, dla zabawy i jakiegoś spełnienia, nie?
1: Czemu kosmici pracują? Nie rozumiem. Czemu roboty nie pracują?
0: A mogą roboty pracować, nie ma problemu.
1: Ale to zupełnie się nie opłaca wykorzystywać biologiczne maszyny do tego, żeby pracowały.
0: A niekoniecznie, niektórzy lubią. Naprawdę znam ludzi, którzy lubią, nie? I robią dziwne roboty. Znam autentycznie faceta, który lubi po prostu być tym ziomkiem w Biedronce, nie? Dla niego to jest spełnienie wszystkiego. On ma większe wykształcenie, ale się odnalazł w tym i lubi być, kurde, kasjerem w Biedronce. Serio.
1: Prawie getam.
0: No. Wiesz, to... Jak chcemy to poważnie rozpatrywać, to myślę, że to też jest właśnie dobry temat na osobną audycję, na jakąś kozę nocną, do której cię zaproszę, bo tak jak mówię, moim zamysłem do kozy nocnej jest co ciekawszych nocników zapraszać i ich tak ciągnąć za język indywidualnie.
1: Jaki schlebiasz.
0: No, kurde, jakbym ciebie nie zaprosił, to nie wiem, co by było, nie? I to wtedy możemy sobie na ten temat pogadać. No, ale wytłumacz mi jeszcze raz, jak idiocie, o co chodzi z tym bonem gastronomicznym, jaka jest ta wersja taka. Jak to ma Szary Kowalski rozumieć, nie? Bo nie, ja widzę tylko absurd,
1: wiem, że Wandy,
0: ale
1: tak.
0: co oni próbują sprzedać takiemu...
2: I przede wszystkim, po pierwsze i najważniejsze, skąd wiesz, czy to jest jakaś hipoteza, że to ma się pojawić na polskim rynku, czy...
1: Coś ma się było pojawić dzisiaj teraz, faktycznie tak. O tym mówione, bo moja żona nawet o tym wspominała. Więc jeśli ona o tym wspominała, to znaczy, że faktycznie gdzieś tam coś gdzieś dzwoni, gdzieś napisali na jakiś tam... bankierze, czyli TheMoney.pl albo coś. Nie wiem, nie widziałem tego, ale coś takiego było w Wielkiej Brytanii przecież.
0: Ale jak? Poczekam.
1: No, że były, no był taki jakieś, nie wiem, że państwo gdzieś tam zwracało, czy dopłacało ci w jakiś sposób do rachunków restauracji, czy nie wiem, tylko czy te pieniądze trafiały w Wielkiej Brytanii bezpośrednio do restauratorów, czy to było zwracane ludziom. Wydaje mi się, że bezpośrednio do restauratorów na podstawie jakby, wiesz, rachunków, nie? Czyli przychodziłeś do restauracji, dostałeś połowę rachunku, płaciłeś połowę rachunku, a drugą połowę dopłacało potem restauratorowi już skarbówka jakaś, czy inne tam niskie coś.
2: A nie prościej byłoby obniżyć VAT, podatki, CIT i na przykład? VAT i CIT,
1: tak. Ale ty nie rozumiesz idei działania, nie rozumiesz idei działania podatków w tej sytuacji.
0: Czy mi się wydaje, że całe te mechanizmy są po to, żeby stworzyć wrażenie, że państwo pomaga?
1: Dokładnie tak. Zenon tutaj dokładnie to zidentyfikował. To jeżeli komuś, na przykład załóżmy, że są rodzice i masz tego 500+, jeżeli komuś dasz 500 zł, jesteś zupełnie inaczej odbierany niż wtedy, kiedy nikomu nie zabierzesz 500 zł. To jest takie coś, co... Ale kurde, ja nie chcę o tym gadać dzisiaj. Chcę rozmawiać o tym, czy co ze staruszkami w Imperium Kosmicznym.
2: Ja ich utylizuję.
1: O, to jest prawidłowe podejście.
2: Jest coś takiego. Kończysz wiek produkcyjny i łopatą w dupę i nawet nie do piachu, tylko do utylizacji.
1: Znaczy do utylizacji, czy przetwarzasz na mydło?
2: Nie, z tego nie mam dodatkowych zasobów. A szkoda.
0: Możesz przetworzyć, jak masz odpowiednie impery, możesz na jedzenie przetworzyć punkty populacyjne na przykład.
1: O, no to idealnie.
0: No. Różne tam są opcje z niewolnictwo. Jest, jak masz dodatek, jakieś jest pasożytnictwo, że możesz kogoś tam też właśnie w jakiś sposób rzeczyć albo skonwertować. Opcji jest dużo, tak jak mówię, w zależności od delceków, ale tak co do zasady samej jakiejś takiej długości życia szarego obywatela nie ma. Punkt populacyjny to jest taki troszeczkę abstrakcyjny koncept i bardziej jest ważna ta prędkość rozmnażania się i rozwoju, powiedzmy, nie? Bardziej to reprezentuje tą długość życia i przeżywaność, etc., etc. Długość życia mają liderzy, nie?
1: To ciekawe jest, co mówisz, mówiąc szczerze, bo dzisiaj natrafiłem na człowieka na jakiejś tam grupce, powiedzmy tam wolnościowej, czy tam liberalnej, na człowieka, który stwierdził, że rolą państwa jest dbanie o dobro najmniejszych nawet jednostek. Okej. Tak, Zmora coś takiego też ostatnio z siebie wydał. I tak sobie myślę, naprawdę?
0: Ja myślę, że naprawdę? Rola państwa jest...
1: Z tego, co ja słyszałem, to dla państwa jednostka to jest po prostu baza podatkowa albo siła żywa. I jak się słucha wszystkiego rodzaju geopolityków, to oni tak mówią o ludziach.
0: Ale to jest problem, bo my jako ludzie żeśmy pozwolili, że taka patologia zaistniała, nie? Rola państwa powinna...
1: Nie zgodzę się z tobą.
0: No jak to nie?
1: to nie jest kwestia tego, że patologia zaistniała. To znaczy nigdy nie było inaczej, a traktowanie jednostki podmiotowo przez państwo jest ewenementem w gruncie rzeczy tylko zachodniej.
0: Zachodniej cywilizacji, okej, zgodzę się. No dobra, no to nie wiem, czy tak nigdy nie było inaczej. Śmiem wątpić.
1: Nigdy tak nie było inaczej. No gdzie, kiedy? No ewentualnie możesz powiedzieć, że jeżeli miałbyś społeczeństwo podobne do Rzymu czy do greckich polis, no to tam ewentualnie państwo mogło dbać o interes obywateli, czyli jakieś
0: 10-20%. Gdzie zaczyna się łysina? Dlaczego tu mówimy o państwie? Czy to musi być coś, co w ogóle było państwem jako takim per se, czy nie może... Nie, to jest skomplikowany temat, strasznie.
1: Imperium to nie są państwa w tej grze? No bo tak się zastanawiam, no bo to muszą być jakieś chyba organizmy.
0: A to mówi, jak mówimy o czymś, no to jest inksza sprawa, nie? Jak najbardziej, że mogą być imperia, mogą być, wiesz, umysły zbiorowe też. No, więc...
1: Ale to mówiłeś że o tym, że są jakieś kasty, z tym ta gra nie ma możliwości tworzenia bardziej zróżnicowanych cywilizacji? Okay, fajnie, że są na przykład cywilizacje z wieloma umysłowością, ale...
0: Zależy też właśnie, jaki masz model społeczny. Jedne modele społeczne potrafią na bieżąco to przekładać. Cywilizacje, jeśli się nie mylę, musiałbym odpalić cywilizacje maszynowe, na bieżąco to przerzucają. Nie zwracają uwagi na to, po prostu przeprogramowują tą swoją jednostkę. Jakieś tam paradoksalnie z zacięciem socjalistycznym, fuck the police, z jakimś zacięciem socjalistycznym cywilizacje są w stanie zmniejszyć ten okres, kiedy ktoś tam, jakiś arystokrata łaskawie przesiądzie się niżej i zostanie robotnikiem. No, czy tam jakiś urzędas zostanie robotnikiem. Musiałbyś zobaczyć, wiesz, nie chcę też właśnie wchodzić jakoś wybitnie w szczegóły.
1: No, kurde, nie mam czasu, dlatego pytam w ogóle, czy warto się interesować, bo jeśli społeczeństwa są, wiesz... mniej lub bardziej kalką i to zróżnicowanie jest niskie. No, wiesz, na przykład byłem swojego czasu wielkim fanem cywilizacji. Też taki fajny model, model zamordyzmu, no ale niezależnie od tego, jaką cywilizacją byś nie grał, no to zawsze to wygląda mniej lub bardziej podobnie. Masz jakieś perki, które ewentualnie troszeczkę cię boostują to czy owo, podnoszą twoje szanse na... nie wiem, na boosta w danej erze, albo jakieś inne ciekawe możliwości dodają, ale w gruncie rzeczy taktyka, strategia wygląda zawsze tak samo, nie?
0: Dziękujemy Cypisowi za donate'a. Te gry to jest aproksymacja. I ciężko by było... ja wiem, do czego ty zmierzasz. Ciężko by było połączyć model rozgrywki taki, jak jest, wiesz, na jednej planszy ustawić imperium, które jest zarządzane tak jak w Majesty i tak jak jest w Cywilizacji. W Cywilizacji, tak jak opisałeś, robisz to klik, klik, klik i tak naprawdę jesteś zamordystą, bo ty mówisz każdemu chłopu, na którym polu ma mieszkać, nie? Ma działać i w ogóle. Tu pole będzie zasiane, a tu pójdzie kolej, a tu będzie ten, kopalnia, nie? Tak to działa, prawda?
1: No tak to działa. No, to jest duży problem cywilizacji, że na późniejszym etapie to jest jakby właśnie jakby problem cywilizacji polega na tym, że w pewnym etapie rozwoju, kiedy twoja cywilizacja jest duża, najwięcej z czasu tracisz na mikrozarządzaniu i ustawieniu chłopków na polu.
0: Tak. Ale są też gry takie, w których dajesz takie tylko ogólne zalecenia. Żadna chyba nie jest taka idealna, ale Majesty na przykład było takie, że tam... grałeś Majesty?
1: Nie, co to? Nie ma czasu.
0: Majesty to stara gra, to wtedy jeszcze miałeś czas, gwarantuję ci. Majesty się tym różniło od tych gier, że point and click, w sensie, że musisz tu, idź tu i ty tutaj, rycerzu, weź wan i tam w głowę tego łucznika, nie? To nie, to w Majesty wiesz, co robiłeś, żeby te chłopki zabiły tego łucznika albo goblina, który tam chodził? Dawałeś im nagrodę finansową. Wyznaczałeś nagrodę za głowę tego goblina.
1: Wolny rynek.
0: Tak, tam sterowałeś przez wolny rynek. A no teraz nie. Już widzę, jak już się trzęsiesz, nie?
1: Nie, już ja właśnie ściągam instalkę, chłop.
0: No. I ciężko mi jest sobie nawet wyobrazić, że masz taką właśnie cywilizację i na przykład dajesz tutaj etyk, no tutaj będzie obniżka podatków, nie? Tutaj będzie coś tam, jeżeli zrobisz, jak to zrobicie, ten. No to To nawet programistycznie byłoby ciężko ogarnąć, bo byś musiał de facto dwie gry zaprogramować.
2: Programistycznie nie byłoby ciężko, natomiast byłaby to gra, która daje ci bardzo mało takiego, czy to challenge'u, czy to rozrywki, czy to takiej przyjemności, bo mimo wszystko gra będzie się starała, żebyś miał z tego jakąś przyjemność, czy to właśnie w postaci jakiejś zręcznościowej przeskakiwanki, czy właśnie w grach strategicznych, żebyś jednak miał jakieś szanse, a nie, że pojawi się obajtek, który zacznie wykupywać twoje zasoby, a takie rzeczy zwyczajnie zdarzają. Być może kiedyś taki symulator powstanie. No, w symulatorach oczywiście jest to zupełnie inna historia. Był jakiś taki symulator lotnictwa, gdzie jako DLC-ki kupujesz osobne samoloty, które są odwzorowane tak naprawdę jeden do jednego. Takie Gran Turismo wśród symulatorów lotnictwa. No tylko, że to nie jest gra, która będzie ci dawała przyjemność, wobec czego sprzedasz to dla 24 geeków na całym świecie, którzy będą mieli zwyczajnie ochotę poświęcić swój czas na to, żeby zarządzać państwem skazanym na porażkę, i ani z tego zarobku nie będziesz miała nic, a jak wiadomo, rynek gier rządzi się wolnym rynkiem i chodzi o to, żeby zarabiać.
1: O nie.
0: Ale wiesz, co mówiąc ludzie? W programistycznym sensie, żeby to było trudno, mam na myśli zbalansowanie tego, nie? Raz, żebyś musiał tak naprawdę wykoncypować dwie jakby to powiedzieć, dwa zestawy mechanik, i to jeszcze jest pół biedy. Problemem było to zrobić to tak, żeby to się spinało i żeby właśnie tak jak mówisz, żeby było fajnie sobie zagrać z abordystami i wolnorynkowcami, żeby były szanse, powiedzmy, porównywalne, nie? Ciężko jest zbalansować to wszystko.
2: Tylko
0: to jest problem.
2: Zakładając zbalansowanie, jednocześnie wykluczasz realizm. Te systemy
0: ale
2: polityczne,
0: to
2: które.
0: Realistyczne.
2: No tak, tylko że systemy polityczne, które jeżeli byśmy chcieli, tak, sobie tutaj wrzucić tutaj monarchię, demokrację, czy jakieś bardziej złożone systemy, gdzieś tam dyktaturę sobie rzucić na wschodzie, no to sorry, balansu między nimi nie ma.
0: Nie ma, ale to wiesz, guns, steel and germs, tak? Wiem, że w świecie realnym nie ma balansu, ale w grach chodzi o to, żeby jakiś ten balans był.
2: I właśnie dlatego Stellaris nie jest i dlatego Stellaris ani żadna taka pseudosymulacja cywilizacji nie będzie dobrym kandydatem do gry, bo to się nie sprzeda, bo to nie będzie wygodne, bo to nie będzie zbalansowane. Nagle się okaże, że populizm jest najlepszym sposobem, żeby zdobyć władzę absolutną, oczywiście ściągając kraj do jakiegoś krachu.
1: No ale co, Europa Zachodnia próbuje, więc o co ci chodzi?
2: No próbuję, póki co jestem młody, jestem i to będzie bardzo pięknie wyglądało za 50 lat.
1: Zatańczymy sobie Greka Zorbę. Mhm. Krzycząc, jaka piękna katastrofa.
2: Oj tak.
1: No powiem wam, że trudno by to było faktycznie, to znaczy nawet wyobraź sobie różnicę w strategii, a nawet w interfejsie użytkownika, kiedy będziesz miał do wyboru na przykład cywilizację, która będzie oparta o gatunek biologiczny podobny na przykład do mrówek czy pszczół, tak? Gdzie masz właśnie jakiś tam rój, który ma jakąś tam mniej lub bardziej zbiorową, czy indywidualną, czy w jakiś sposób szerowalną świadomość, czy wiedzę, czy będziesz miał na przykład totalnie zunifikowaną cywilizację, tak jak była w tym opowiadaniu Martina, jak on się nazywał, kurczę, to fajne, czytałem je całkiem niedawno. Martin napisał takie opowiadanie science fiction, jednego z pierwszych. Mówi o George'u Martinie, tak? Autorze Gry o Tron, znaczy z sagi pieśni i sagi Ognia i Lodu, tak? Tak to się nazywa?
0: Tak.
1: No to ten, to on napisał takie opowiadanie, które się nazywało Piaseczniki. I on opowiadał tam właśnie. Działo się to tam daleko, daleko w przyszłości i jakby Spiritus Movens byli przedstawiciele cywilizacji, która posiadała jedną świadomość. Była centralnie sterowana wręcz, tak? Czyli jakby szef, jakby istota miała możliwość kontrolowania swoich aktorów zewnętrznych, czy takich można powiedzieć pionów, którzy nie mieli własnej świadomości, to znaczy jakby śmierć piona w żaden sposób nie odbierała niczego świadomości. Po prostu ona traciła zasoby, które były potrzebne na stworzenie tego piona. Nie były to roboty, były to, można powiedzieć, takie małe bioroboty.
0: Może jak będzie pion po polsku? Ja wiem, że to
1: nie
0: ma, robole z Minecrafta.
1: Nie mam pojęcia.
0: Parobek.
1: Parobek? Coś gorzej. Tu po polsku jest niby czeladnik według... Albo robotnik niewykwalifikowany. Tak jest, tak mówi Google Translator, a moim zdaniem to jest jakiś... bardziej jednak obraźliwe. Mniejsza o to.
0: Mniejsza o to,
1: ale właśnie wiesz, bardzo trudno byłoby tak naprawdę nawet w samym interfejsie użytkownika zmiany, które by wynikały jakby z samych biologicznych ograniczeń potencjalnych gatunków, które były w stanie rozwinąć cywilizację do takiego poziomu, no to byłoby bardzo, bardzo trudne, żeby coś takiego zrobić. Dlatego takie gry zawsze będą w końcu mniej lub bardziej schematyczne, tak naprawdę.
0: Gry komputerowe to jest w gruncie rzeczy taka walka operatorów różnych równań, nie? Skomplikowanych wzorów i wygrywa ten, który lepiej rozumie wzór, który ma w ręce i potrafi go lepiej wykorzystać przeciwko temu drugiemu, biorąc pod uwagę jakieś tam naczuja pseudolosowe zmienne, nie? I to jest to w gruncie rzeczy, ale cały czas weźmy to pod uwagę, że niby to są jakieś tam cywilizacje. To w Stellarisie masz cywilizacje, właśnie takie, o których mówisz, i są przecież samej tam jakieś te różnice uwzględnione. One nie są idealne i w ogóle, ale jak na razie to ta gra chyba to najlepiej pokazuje, bo na przykład te cywilizacje nie są zdolne do migracji, nie? Albo nie da się ich porwać, bo też jest taka opcja, żeby porywać przedstawiciele innych cywilizacji, szczególnie tych mniej zaawansowanych, powiedzmy, i wykorzystywać jako niewolników, albo ich w ogóle w swoim imperium.
1: Ja myślałem, że chodzi o to, żeby je tam zrobić im sekcję na statku.
0: Też można. Tak, jest taka opcja, że spotykasz jakąś cywilizację, która jest pre-FTL i możesz z nimi zrobić sekcję, możesz ich porwać, żeby z nich zrobić roboli.
1: I wtedy taki event Archiwum X i Dana
0: Stadi. Ale możesz ich indoktrynować. Możesz ich indoktrynować, słuchaj. Możesz z nich zrobić akapowców. O. No, i tam później sobie, wiesz, twoi naukowcy tak śledzą i ci dałem raporty, że o, tutaj powiedzmy, że...
1: To jest problem, wiesz. Tu jest taki problem, że jakby nie da się zasymulować w grze czegoś takiego, no bo wtedy możesz, nie możesz mieć wpływu na grę, możesz być tylko jej biernym widzem, ewentualnie możesz sobie spróbować założyć film. Boże, dobra beka, okej. Jeszcze jedno mam pytanie, bo już w końcu nie dowiedziałem się. Ja wiem, że ty potrzeba utylizujesz swoich staruszków, a ty, Zenek, jak tam w swoim imperium, co robisz? Masz dla nich jakieś PPK, OFE, ZUS, konto?
0: Ja przerobiłem wszystkich na roboty.
1: A, czyli w ten sposób rozwiązałeś problem, czyli oni
0: tak,
1: jakby...
0: Tak, odrzuciłem mięso.
1: No, no i to jest jakieś rozwiązanie, powiem ci. To jest niezłe. Takie, ale to wszczepiane są te mózgi w te maszyny po okresie przydatności ciała biologicznego do przydatności? Ludziom fundujesz na początek taki raj, nie? Oni się rodzą, tak?
0: Różne są podejścia, są dokładnie. Jest jedno z podejść takich, które fundujesz najpierw raj i jest asymilacja. I możesz później też produkować bezpośrednio te roboty, możesz też to robić na siłę. To się nazywa bezwzględny asymilator, czyli taki Borg. Różne są opcje i ten dodatek jest. Synthetic Dawn się nazywa. I masz tam opcje różne maszynowych imperium, takie, które niszczą po prostu życie biologiczne, takie, które wszystkich asymilują, ale też jest imperium opcja grania takimi, jak to byli w Dune, w tych apokryfach Dune, czyli po prostu niańczą wszystkich, nie? Niańczą wszystkie biologiczne życie, ale tak w gruncie rzeczy to masz im się zrobić rozpierdol, nie?
1: No. A jest taka cywilizacja na przykład, która przerzuciła się do wirtuala zupełnie?
0: No ale to jak zupełnie, no, jakieś tam te pełne masz, nie? Które tam łażą te chłopki i tak dalej.
1: No masz, nie, to maszynę możesz mieć.
0: Wiesz co, nie wiem, chyba jest taka opcja endgame'owa, że możesz zrobić kompletne przesunięcie się do tego, tak, możesz swoją cywilizację całkowicie przerobić na roboty. Koniec, nie?
2: No właśnie, to jest bardzo...
1: To nie to samo.
2: To jest bardzo dobre pytanie. Czy Stellaris ma zakończenie?
0: Ha, to jeden z tych nowych, znaczy ten nowy dodatek, który będzie, to będzie troszeczkę decydował, czy ma zakończenie. Może zrobić tak, że już będzie galaktyka niezdatna do życia i tak dalej. To są te kryzysy, tak, o których mówiłem. Te kryzysy się co jakiś czas, jest ich kilka, one się powtarzają i za każdym razem są coraz to silniejsze. Więc koniec końców przegrasz, nie?
1: No. Powiedz mi, bo z tym wirtualem, a propos, wiesz, po scarcity ekonomii, to w gruncie rzeczy najprościej osiągnąć taką cywilizację pozrzadkościową poprzez przeniesienie wszystkich jej członków do świata wirtualnego.
0: Tak, tak, świat tylko że wirtualny... wtedy mamy problem z tym, że wszechświat stygnie, tak? I żeby to ten czas jeszcze jakoś przedłużyć, no to trzeba zrobić takie układy, które coraz to mniej energii do zasilania symulacji zużywają, cofnąć się co do jakichś, powiedzmy, czarnych karłów, tych czerwonych karłów, czy tam brązowych karłów, bo one żrą najmniej, najpóźniej, o, będą miały najdłuższe życie, no i tam jechać z taką symulacją, nie? To okej, okay, to w ten sposób należy to zrobić, ale prędzej czy później wszystko we wszechświecie zamieni się w uproszczeniu rzecz jasna w zimne żelazo, no, nie? I wtedy dupa, nie?
1: Wszechświat się rozpada, prosta sprawa, śmierć cieplna wszechświata.
2: A może jeżeli zebralibyśmy, i tutaj już abstrahując od Stellarisa, bardziej robiąc gwałt na fizyce, zebrać dostatecznie dużo energii, żeby odwrócić ten proces?
1: No, to nie jest możliwe raczej.
0: Nie, no nie wiem, jak jest natura wszechświata. Są hipotezy takie, które mówią, że to się wszystko odwróci w pewnym stopniu. Nie wiemy, jaki jest okres długość życia protonu, neutronu. Nie wiem, czy one po prostu immanentnie muszą pierdyknąć. To trzeba jasno powiedzieć, że tego nie wiemy, nie? Na razie najbardziej sensowne się wydaje to, że będzie śmierć cieplna wszechświata. Ale to też nie jest coś takiego wyryte w kamieniu, nie?
1: Matrix swoim podobno. Gdzieś czytałem, że właśnie Matrix jakby w swoim założeniu nie miał polegać na tym, że ludzie są podtrzymani w jakichś takich, wiesz, harwesterach, które wyciągają z nich energię i z tego maszyny, że tak powiem, napędzają się, bo to jest oczywiście biologiczna bzdura tysiąclecia, bym powiedział, tak? Pod tym względem ten film jest bzdurny totalnie. Natomiast jakby w pierwotnym założeniu Matrix miał być troszeczkę inną rzeczą. Miał być właśnie cywilizacją ludzką, która rozwinęła na tyle swoje technologie virtual reality, że ludzie byli w stanie przenieść się do świata wirtualnego i tam problem rzadkości przestał istnieć. I nawet jeden z agentów później, w trójce chyba, jest o tym mowa. Tylko muszę sobie odświeżyć, bo powiem wam szczerze, jak oglądałem Matrixa, nie byłem jeszcze tak świadomy, jak powiedzmy jestem teraz i pewnie te smaczki mnie ominęły, a muszę je wyśledzić. Ale jakby właśnie pod pierwotnym zamysłem jakby nie było kwestia, żeby uzyskiwać ludzi z energii, tylko to był świat, w którym ludzie uciekli wręcz do światów wirtualnych, bo światy wirtualne nie mają rzadkości, tak? Tak jak, nie wiem, w rzeczywistości nie możesz mieć sytuacji, w której każdy będzie miał apartament nad morzem, w związku z tym musisz mieć w jakiś sposób reglamentowany dostęp do apartamentów nad morzem. Te światy wirtualne takiego ograniczenia nie posiadają. Jesteś w stanie stworzyć dla każdego najbardziej...
0: Zrobić tak, żeby każdy miał apartament nad morzem. Tylko musisz zrobić depopulację w świecie rzeczywistym.
1: Nie musisz, nie? Dlaczego?
0: Ale nie w świecie rozumiem. Rzeczywistym, żeby każdy miał apartament nad morzem, to nie. Musi być odpowiednia populacja.
1: A nie, no to tak, oczywiście. No to jak zrobisz, jeżeli sprawisz, że będzie ludzi tak mało, że apartament nad morzem nie będzie rzadkością, to tak.
0: A propos Stellarisa, to słuchaj, tam jest parę rzeczy wytłumaczonych, ale nie chcę zabijać tej fabuły, tak? Bo to nie jest bez konsekwencji, że ty będziesz opowiesz się po tej stronie mechanistycznej i zamienisz swoje imperium tam w roboty, nie? To nie jest bez konsekwencji.
1: W Matrixie jakby nie był taki, nie było takiego zamysłu, żeby zamienić ludzi w roboty, tylko chodziło o to, żeby właśnie zapewnić ludziom szczęście i równość. To było jakby celem.
0: Robotom też nie zapewnisz szczęścia. Tam jest niestety taka mechanika, że roboty, jeżeli nie będą miały zajęcia, to zaczną się degenerować się i wymyślać jakieś głupie rzeczy, nie? Po prostu, bo to są wolne roboty.
1: One są samoświadome, nie?
0: Po prostu zaczną gwałcić małe roboty, jak nie będą miały co do roboty.
1: Albo robić ten najdoskonalszą maszynę we wszechświecie.
0: Czyli składacz tych, jak to się nazywa, spinaczy.
1: I reklamówek w Biedronkach.
0: No. To, ale słuchaj, to jest przesrane. To ten Isaac Arthur, którego uwielbiam, kiedyś taki dał koncept właśnie spinacz, ale powiedzmy, że to są reklamówki. Co taka sama świadoma inteligencja, która ma ten cel nadrzędny, żeby robić jak najwięcej reklamówek, co ona by zrobiła, nie? Gdyby tylko robiła reklamówki. Cały wszechświat by chciał zamienić reklamówki do Biedronki. To może mieć taką konsekwencję, nie?
1: No, zbudowałaby tą sferę Dysona tylko po to, żeby zmienić okoliczne planety i zmieniać je w reklamówki.
0: No, tak, tak, tak. I ja myślę, że nasze cele jako w ogóle, jako... Bo to się wydaje absurdalne, nie? Że jest jakiś mechanizm we wszechświecie i on zamienia coś w reklamówki, ale jakby się odpowiednio daleko od życia odsunąć, równie absurdalnie samo życie wygląda, nie? To też jest w gruncie rzeczy coś takiego, co wszystko próbuje zamienić w reklamówkę.
2: Tylko, że zauważ, że maszyny mają nad nami taką przewagę, że mogą się spauzować na pewien czas, czasami nawet na wiele milionów lat i potem się uruchomić i sobie, nie wiem, przeczekać gorszy okres w jakimś stanie pół snu. Myślę, że jest to na pewno dużo bardziej osiągalne niż dla biorobota.
1: Bateryjka pada, łożyska się, wiesz, zastajają. No. To nie jest takie proste, żeby
2: jest dużo większa skala. A też patrząc, jeżeli sobie porównamy, nie wiem, do jakiegokolwiek, dajmy na to, uniwersum fantasy, tak? Elfów, które żyją po kilkaset lat kontra ludzi, którzy żyją po kilkadziesiąt lat, to już tutaj widać pewną bardzo dużą różnicę, jeżeli chodzi o podejście do podstawowych prawideł życia.
1: No właśnie ciekawe, czy elfy miały artretyzm.
0: Dobre pytanie.
2: Ostatnio właśnie, teraz w niedzielę miałem ciekawą sesję RPG, gdzie właśnie tak z jednym elfem porozmawiałem, tak, i tam nie wiem, młody, 80-letni. No i tak mówisz, no, że jeszcze wiele, wiele set lat życia przed tobą, a twoja szyja i moje jest równie podatna na ostrze. To co ty jesteś tak pewien swojego długiego życia?
0: Dokładnie.
1: Aleś mi powiedział.
0: Tak to wygląda i no, powiem wam tylko tyle, że nawet nieśmiertelni mogą być śmiertelni. Bardzo fajny obrazek ze Stellarisa wrzucę na pożegnanie. Bardzo właśnie a propos tych samoświadomych robotów. Ja wiem, że to nie jest coś wybitnego arcydzieło, ale muszę powiedzieć, że mnie tak zwyczajnie po prostu w pewien sposób wzruszył, jak zobaczyłem tą tutaj tego robota, który się tak patrzy we własne odbicie. Już kiedyś na ten temat gadaliśmy. Ciekawe, czy dożyjemy takich czasów, czy w ogóle coś takiego jest wykonalne w tym wszechświecie. Ale Stellaris to jest właśnie taka gra, która nie jest takim chamskim 4X-em, ale też ma fabułę i zmusza do myślenia momentami. Gorąco polecam. I jeszcze taka jedna refleksja. Powiem wam, że owszem, ma być Nocny Marek w Zamyśle audycją taką newsową. Mało tych newsów było dzisiaj, ale kurde, jak Boga nie kocham, od kilku dni śledzę te newsy i nic takiego się kurde nie dzieje w tym kraju, nie? Cały czas jest powtórka tego wszystkiego, tylko że jakieś nowe interesy.
1: No, była jakaś marsz wolności był teraz w weekend na przykład.
0: No i bardzo brzemienny w skutkach, no strasznie po prostu.
1: Nie wiem, czy brzemienny w skutkach, bo o żadnych gwałtach nie słyszałem i chyba też nie było tam zbyt wiele kobiet, ale na pewno się odbył.
2: Ale były granaty hukowe i były kamienie rzucane w policję.
1: A to wtedy się zmieniał ten marsz w marsz na szybkości.
2: Marsz bystrości.
1: No także nie mów, że nic się nie dzieje. No, coś się dzieje. No i ten bon gastronomiczny, tak jak doczytałem, na szybko to ma działać jak ten turystyczny, tak? Czyli dostaniesz jakąś tam kwotę do przewalania w restauracjach. No jak się ma znajomego w gastronomii, to łatwo w sumie wyciągnąć ten hajs. Tak sobie stwierdzam. No dobrze. Lubię takie newsy.
2: A tutaj Grzesiu jeszcze zaznacza ciekawą rzecz. Jeszcze Wozu, zostań z nami dosłownie na minutkę, bo zaraz kończymy. Elfy lokują pieniądze w ofy na starość.
1: No to jest dobre pytanie. No bo wiesz, elfy nie, przynajmniej te tolkienowskie żyją wiecznie, tak? Więc tutaj jest problem, kiedy faktycznie kończy się wiek produkcyjny dla elfa. I w jaki sposób społeczeństwa elfickie określają wskaźnik zatrudnienia. To jest dobre pytanie.
2: Taki wiek emerytalny dla elfa. Ile tam zgromadzonych dóbr.
1: No. A to jest problem, powiem ci, bo wiesz, gromadzić dobra to jest jedno, no najgorsze to tak dobra stracić, nie? No bo wiesz, no co z tego, że ty oszczędzasz na przykład, nie wiem, w OFE, w ZUS-ie, czy w jakimś czymś innym, jak w międzyczasie twoje państwo najadą orkowie, wszystko zrabują, akcje firm staną się bezużyteczne. No wyobraź sobie, że nie wiem, miałeś akcję w jakimś tam gondolińskim, nie wiem, warsztacie jubilerskim, nie? A tu jeb ci tam meteorytem i co? I bezwartościowe. I oszczędności na emeryturę poszły się chrzanić, nie? Także tu stabilność to jest podstawa, nie?
2: I tej stabilności nam sobie wszystkim życzymy. No to co, panowie, kończymy powoli.
0: Kończymy. Z możliwym wyjątkiem składu nocnego Marka, bo ja bym dalej postulował, żeby on był jakiś taki, niech to nie jest wyryte w kamieniu, ale troszeczkę rotacyjnie, nie? Żeby tam się zmieniało, żeby tam powiedzmy, że za dwa tygodnie z Krawcem by ktoś inny niż potrzeba poprowadził.
2: To ja mam pomysł. No. Ty z Krawcem za tydzień.
0: No to jest jeszcze za wcześnie. Może kiedyś.
2: Niektórzy lubią, jak świat płonie.
0: No, wiedziałem, że to zaproponujesz. Kurde, wiedziałem. No, nic,
1: no może
0: nic,
1: wam tak. Się coś uda razem uszyć.
0: A, już żeśmy kiedyś ruszyli, nie? To nie ma wątpliwości, że się uda.
1: Żurawe skarpetki.
0: No. Ja postuluję kombola z Krawcem za dwa tygodnie. O.
2: Za dwa tygodnie rzeczy. To w ogóle będzie gdzieś w okolicach rocznicy smoleńskiej, więc będzie dość chodny temat.
1: Za
2: a tymczasem MRC
0: będzie Wielkanoc, tak.
2: Tak. A tymczasem MRCisins 7 zaprasza na afterka na Discordzie. Także ja również zapraszam. A tymczasem, panowie, jakieś ostatnie głosy?
0: Ogórkiem się nie ogolisz.
2: Czyli ktoś próbował.
0: Ogórek wygląda jak golarka taka.
2: No to ładne macie ogórki ja tam u siebie.
0: A wódz próbuje teraz coś mądrego wymyślić, misesowego i tak mówisz, skacze kurde ten wolnorynkowy neuron teraz, znaczy ten napięcie na neuron i tak cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. I co? Lej, radio nie znosi ciszy.
1: Nie mam jakiejś wolnorynkowej weny. Chciałem tylko powiedzieć, że oj. Dobra, większy monopol na świecie. Tak, coś takiego. Muszę nad tym popracować. A poza tym jedyny dobry monopol to ten taki, który jest otwarty całą dobę.
0: O, no to widzisz, w końcu mnie zaorałeś.
2: No. Ej, już łapię. Dogadać się z najbliższym monopolowym, żeby sobie dopisał do PKD restaurację. I upłynnić środki z bonu restauracyjnego.
1: Ty to kombinujesz.
0: Dobra, moi drodzy, ja się żegnam z Panem Bogiem.
2: Dzięki wielkie za współpracę. Trzymaj się na razie, cześć i trzymaj się wodzu. Ten ogolce balbince. Na razie, cześć. No i to był nasz wesoły skład nocnego Marka. Popłynęliśmy ostro. Mam nadzieję, że zachęciłem was odrobinkę. My zachęciliśmy nawet bardziej Zenon niż ja do zapoznania się z niesamowicie ciekawym uniwersum Stellarisa i zastanowiliśmy się wspólnie nad jakimś superbohaterem, którego moglibyśmy z Polski wydobyć na turniej walk, żeby wygrał w imię wszystkich Polaków. To też jest dość charakterystyczne i zjawiskowe, że tu nie chodzi o samą walkę, nie chodzi tylko i wyłącznie o to, chodzi o to, żeby zwyciężyć, chodzi o to, żeby wygrać, a tymczasem, moi drodzy, wygląda to jak wygląda, więc tak się powoli żyje w tej Polsce. Ja się z wami żegnam, w czwartek się znowu usłyszymy, tym razem na luźnych gadkach, w środę z Mora i Błażej, we wtorek nigdy nie wiadomo co, w piąteczek krawiec, a potem zobaczymy. Tak, także dzięki wszystkim donatorom i następnym razem nie, Wodzu, ta gra jest za dolara albo za 12 dolarów, gdzieś tam wklejałem linka do bundla, na Humble Bundle jest dostępne, więc jak będziesz miał czas, jak będziesz miał ochotę, to zapraszam, bo naprawdę warto, ale nie chcę też za bardzo zarazić tym swoim zajaraniem i popełnić ten błąd, który kiedyś wobec mnie popełniono, co wspominałem przy okazji filmu Avatar. Ja się z wami na dzisiaj żegnam, życzę dobrej nocy i za chwilkę sobie odpalę Stellarisa, żeby rozpocząć swoją pierwszą w swojej kosmicznej przygodzie wojnę, bo to jedyne wojenki, które póki co znoszę, a tymczasem żegnam się z wami. Na razie, trzymajcie się, buźka, buźka, serduszka, do usłyszenia, cześć.

Cześć wszystkim i każdemu z osobna, krawiec przy mikrofonie, jak zwykle w luźnych gadkach. Coś nie za bardzo ludzie chcą pod tym szyldem, ludzie, czyli inni nadający, nie chcą pod tym szyldem luźne gadki za bardzo nadawać. A to zostało stworzone w zasadzie po to, aby to była taka audycja przechodnia, aby ktoś, kto chce się włączyć i coś od siebie powiedzieć na zasadzie audio bloga czy jakichś swoich tam spostrzeżeń, to żeby brał, bierzcie i nadawajcie z tego wszyscy. Tak miało być. No ale nie za bardzo ludzie jakoś mają ochotę. Chyba jest tak, że każdy woli mieć własną markę jakąś. Na przykład niedawna audycja Zenona, Koza Nostra, Koza Mocna, Koza... Co to za koza była? Koza Nocna, o, Koza Nocna. Koza Nocna, bardzo fajna nazwa. No i... No ja to rozumiem, że każdy chce mieć jakąś tam swoją markę. Normalna sprawa. Ja się włączyłem dzisiaj, żeby tak podzielić się swoimi przemyśleniami odnośnie tego, że... No, wygląda na to, że wszyscy się wszystkim rzucili do gardeł. To jest nie tylko moje spostrzeżenie. Tak jakoś to teraz jest. Nie wiem, czy taki klimat, czy wybuchy na słońcu, czy wynik pewnego stresu, który nam towarzyszy w związku z pandemią. Z plandemią, pandemią, z fake-demią, różnie można to nazywać. I też dobry powód, aby się pokłócić, prawda? No, tytuł audycji Polskie Piekiełko, bo coraz bardziej się utwierdzam w tym, że ten naród nie ma żadnych szans. Kto to tak powiedział? W jakim to filmie było? Ten naród nie ma żadnych szans. Dark Viper zachwala audycję Koza Nocna. To powinno być razem pisane, nie? Jako taka nazwa własna. To fajniej by wyglądało, wydaje mi się. Lepiej niż osobno. Koza Nocna. Tak właśnie Koza Nocna. Jedno słowo. To by było... No, Zenon się zgadza, że razem... Lepiej, no, bo to się tworzy coś takiego wtedy unikalnego, nazwa własna taka, nie, którą trzeba sobie troszkę rozszyfrować i zastanowić się nad nią bardziej, jest mniej taka oczywista, więcej tutaj jest jakiegoś kombinowania fajnego, więc ja bym był za Koza Nocna, razem pisane. No tak, nie jest żadną tajemnicą, że dryndnąłem, zadzwoniłem na streama do Gabriela, 12 tysięcy szabel, i pogadałem sobie chwilkę z nim i z bywalcami jego kanału. No nawet spoko było, fajnie. Trochę znowu coś nie tak zrobiłem i palnąłem chyba coś, że chciałem tam w ramach zażegnania pewnego konfliktu, byłem nie w tej bandzie, co trzeba i tak dalej, ale chyba sporo ludzi się znalazło takich, do których mój przekaz jakoś tam dotarł, że żeby tak się nie napierdalać tymi cegłami po głowie, żeby się łączyć i coś wspólnie bardziej robić, bo właściwie od zamierzchłych czasów, od kiedy działam w internecie z jakimiś portalami, z jakimiś zinami, radiami, portalami, blogami, no trochę tego było, różne rzeczy, bardzo różne, no to właściwie cały czas jest jeden wielki konflikt i to taki przypominający właśnie konflikty dzieciaków na podwórku, że tworzą się jakieś bandy. Ile to razy miałem sytuację, przecież się radia rozpadały, bo się zadawałem nie z tym, co trzeba i ktoś tam był zły. No, Zenon kiedyś chyba to dobrze rozszyfrował, jak sobie tak gadaliśmy, że mam po prostu taki jakiś dziwny mózg, dziwną dysfunkcję, że zupełnie brakuje mi wyczucia tego, no, że trzeba z kimś trzymać po prostu konkretnie.
i brać czyjąś stronę, niezależnie od tego, co tam sobie myślimy, kto ma rację, tylko po prostu trzeba się opowiedzieć po jakiejś stronie, stanąć po jakiejś stronie barykady, zadeklarować się. I bardzo źle widziane jest, jeśli my przedkładamy jakieś nasze poczucie sprawiedliwości, nasze wyobrażenie na temat tego, kto ma rację, nad tym, nad tą solidarnością, taką może dziwnie rozumianą, ale jednak, nie? Więc chyba właśnie to jest, może to ma coś wspólnego z aspergerowymi jakimiś rzeczami, bo ludzie właśnie z taką dysfunkcją lekką mają to do siebie, że mają problemy z komunikacją trochę i w ramach tych problemów z komunikacją brakuje im wyczucia pewnego takiego, nie rozumieją pewnych rzeczy, po prostu nie potrafią się dostosować do pewnych reguł, które obowiązują na tej czarno-białej szachownicy. Mamy tą czarno-białą szachownicę, nie? I trzeba się w tym trochę orientować, a mi brakuje takiej wiedzy. I ciągle komuś podpadam czymś i to nawet w końcu złapałem wkurw, bo okazało się, że podpadam nawet tym, że chcę komuś, że do kogoś wyciągam rękę, nie? Albo że coś o kimś wspomnę, nie hejtując, tylko starając się coś tam dobrego powiedzieć. Albo że czegoś nie zrozumiałem i się nie zachowałem odpowiednio na czas w danej sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jakieś faux pas takie, nie? Popełnione, towarzyskie. I to jest dramat, to jest dramat. I też dramat tego narodu, jak my jesteśmy skonfliktowani jako Polacy. Strasznie. Właściwie każdy z każdym tutaj ma jakąś zwadę. Tam czerwoni z czarnymi, purpurowi z zielonymi, szury kontra tutaj normalsi, jacyś tacy bardziej racjonalnie patrzący. Tu PO, PiS, Kościół, ateiści. Właściwie ludzie też tak nawet szukają jakby trochę powodu, żeby się ze sobą żreć, bo największy dramat jest w sytuacji, kiedy my w tym naszym chlewie, tym bagnie, zaczynamy się urządzać i zaczyna to być fajne, takie, o, ale fajny smrodek. No wiecie co, ja tak lubię ten smrodek, ten nasz, tego bagna. I zaczynamy łypać na siebie spod ełba, jak ktoś nowy przyjdzie do tego bagienka, bo on jest z tego bagienka obok, które trochę inaczej śmierdzi. I mówiłem też o tym właśnie, że jeśli zakładać, że są ci oni, co jest dość prawdopodobne, to w tej sytuacji, kiedy my jesteśmy niezdolni do samorządzenia, niezdolni do dogadywania się ze sobą, niezdolni do jakichkolwiek kompromisów, gdzie każda partia walczy z inną partią, gdzie Polak z Polakiem, to oni już wygrali i nie muszą nic robić za bardzo i się tak śmieją, klepią się po łydkach i po prostu są mega zadowoleni, że my się tu napierdalamy ze sobą i to, że nazywają nas być może bydłem, to mają w tym trochę racji, bo jesteśmy jak te świnie, które gdzieś tam przy korycie się zaczynają żreć o te zlewki, które nam wlewają, nie? Więc tutaj Pior pisze, czy chodzi o Żydów? Nie, nie, kochać Żydów. My sobie tutaj w Nocnym Radyjku coś tam wypracowaliśmy mimo wszystko. Zauważcie, że przy tak różnych osobowościach, tak różnych charakterach tutaj, tak różnych ideologiach, udało nam się jakoś dojść do takiego... do takiej sytuacji, że jesteśmy tu ze sobą i się tak bardzo nie żremy. Od czasu do czasu ktoś tam się z kimś popstryka, ale to nie tak na noże. Wiecie, że ja cię udupię, ja cię puszczę z torbami, ja cię zniszczę, ja wszystkim zaraz tu wkleję, co napisałeś, ja cię po prostu rozdupczę, nie zostanie po tobie, mokra plama po tobie zostanie i na twój grób nasikam, a ludzie tak się żrą ze sobą, wyobraźcie sobie, że grożą sobie, że jeden chce tam zniszczyć drugiego, ten nagrał tamtego, a tamten ma haki na tamtego i je wszystkie użyje
I w ogóle tak się ludzie wzięli za łby, szczególnie jakoś teraz. W ogóle nabrali takiej chyba chęci, wojowniczości, takiej wojowniczości, że nie wiem, może to lubią po prostu wszyscy. Może czegoś nie kumam, może się zestarzałem, może jestem w tej sytuacji jako takie naiwne dziecko, które gdzieś tam wbiegło między dwie walczące armie i próbuje wtykać te kwiatki w lufy karabinów, taki frajerek, nie? I może tak jest, może już jest za późno, żeby nawet, no bo jesteśmy gdzieś tam w ogóle na pierwszym levelu, na początku drogi zupełnie. Wyobraźcie sobie, że macie jakąś drużynę młodych ludzi, których macie za zadanie nauczyć, jak się gra w jakąś grę, nie wiem, w piłkę, coś takiego, a oni są w ogóle, oni się ze sobą biją, rzucają się kamieniami. No to zanim ich nauczycie w ogóle, żeby się nie rzucali tymi kamieniami, żeby na siebie nie pluli, to minie kupa czasu i może wam się w ogóle odechce, żeby przejść do sedna, żeby zacząć wspólnie grać w piłkę, nie? Bo oni są na etapie, że jeden przyniósł piłkę, drugi był zły, że to tamten przyniósł, bo on miał przynieść i taki szpikulec miał, schował sobie i ciach, ciach, ciach tą piłkę, nie będzie nikt grał, bo to ja miałem przynieść piłkę. A tam ktoś to zobaczył i wyciągnął zdjęcia matki tamtego pod prysznicem i rozdał wszystkim, porozwieszał na słupach. Tamten się wkurwił i rozwalił cegłą głowę temu, i wy macie taką sytuację. I wy wchodzicie i mówicie: ludzie, nie bijcie się. Jak taki Jan Paweł II, przychodzicie i mówicie: ludzie, nie napierdalajcie się. No, a oni tam w ogóle zadyma, nie? Jak w komiksie z Asterixem, taki dymek tylko widać i łup, pac, brzdęk, dup. I się napierdalają wszyscy, a wy macie nauczyć ich grać w piłkę. No, ale to długa droga, nie? I prawdopodobnie nic z tego nie będzie, bo nawet jak ich nauczycie w końcu po roku, żeby się ze sobą nie napierdalali, tylko grali w tą piłkę i wyjaśnicie im tam wszystko, co to jest spalony, ilu tam zawodników, tutaj, że nie wolno się kopać, tylko trzeba w tą piłkę kopać, w końcu zrozumieją, to gdzieś tam zostaną w nich te animozje. Tamten jeden zapamięta te zdjęcia. Ktoś inny będzie gdzieś tam rozpamiętywał to, że mu piłkę przebił wcześniej inny. I nic z tego nie będzie. Będą robić jakieś dziwne akcje cały czas i nigdy się nie pogodzą ze sobą. No i takie polskie piekiełko właśnie. Takie kawały są, nie? Już nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło, ale to było o Polakach, którzy są w piekle i jak jeden próbuje wyjść z tego kotła, to pozostali go ciągną za nogi, żeby przypadkiem nie uciekł, nie? No i dramat, jest dramat. Chyba straciłem chęć, żeby cokolwiek tutaj naprawiać. Myślę, że skończy się tak, że Gabriel też nie przyjdzie, nie wpadnie do mnie na wywiad. Chociaż starałem się być miły i tam skomplementowałem, że fajnie, że słucham, bo taka jest prawda. Czy nie jest coś fałszywego w tym, że na przykład słucha się kogoś od tam, nie wiem, 2 lata, miło się spędza czas przy jego audycjach, jakby nie było. Bo mogę się tam zgadzać, mogę się nie zgadzać, mogę sobie nawet dla śmiechu posłuchać, ale coś ciekawego tam zawsze znajdę i gość uprzyjemnia mi czas, to czemu nie miałbym zadzwonić i przebić sobie z nim żółwika na przykład, nie? Ale komuś się, powiedzmy, to nie spodoba i gdzieś tam mnie wyklną w jakichś innych kręgach. Ktoś doniesie, że on się kuma z tamtym i wiem już, że tak tutaj w Polsce jest. Jest i będzie. Zawsze. Już chyba. Może to ma coś wspólnego z tym właśnie, że większość naszego społeczeństwa to ma pochodzenie plebejskie. Bo tak na wsiach jest, nie? Że oni zaczęli, myśmy skończyli. I sztacheta z płota wyrywamy i idziemy wyjaśniać, nie? To może taka mentalność właśnie chłopska jakaś w nas drzemie, żeby się napierdalać, rozliczać, huzia na juzia. Nie wiem, o co chodzi właśnie z tym. Skąd to się wzięło? Czy to przez jakieś nasze historyczne naleciałości, historyczne traumy, nie wiem, tacy jesteśmy skorzy do tego, żeby się. Ilu znacie ludzi,

Co potem? Takie wiecie, brak optymizmu, wsparcia, tylko tak wywraca te gały. Widać, że w lewo, w prawo, że mózg pracuje na zwiększonych obrotach i myśli, jak tu cię pociągnąć za nogi w dół po prostu, nie? I to jest coś okropnego. I są ludzie, którzy tak reagują na wszystko. A potem, jak ty rzucisz jakieś hasło o toksyczności, że się... Bo nie da się ukryć, że lepiej się chyba czujemy w towarzystwie takich ludzi, którzy promieniują jakąś taką zachętą, nie? Którzy nas zdopingują, powiedzą, stary, nie, no dobre, słuchaj, to może się udać. Ja chętnie ci pomogę też nawet sam coś z tym, bo fajna akcja. Czy lepiej się czujemy w towarzystwie takich, którzy na wszystko będą nam odpowiadali, powiedzmy, nie, wiesz, ja to czarno widzę, kolego, znam takiego. I tutaj włączy się komuś jeszcze mitomaństwo i zacznie coś wymyślać. Znam taką osobę, która też tak chciała i jej nie wyszło, bo sobie, wiesz... Wiecie, sobie ktoś po prostu tak bardzo chce, żebyście wy tego, żeby wam to nie wyszło, że zacznie wam coś pierdolić w ogóle, że ja znam takiego, co też chciał tak i mu nie wyszło, żeby tak was pociągnąć tylko za nogi w dół, nie? Wydaje mi się, że są ludzie, którzy tak bardzo się przyzwyczaili, bo mózg jest plastyczny. Człowiek jak przez lata się stresuje, jak go napędza stres, powiedzmy, w pracy, to zaczyna to lubić i zaczyna to uważać za normalną rzecz. Wtedy traktuje takie chwile, że on sobie przyjdzie do domu, się zrelaksuje, włączy sobie jakiś film, to on to traktuje jako miłą odskocznię, ale normalką jest dla niego to, że go w pracy napędza stres, kwasy i tak dalej. Są tacy ludzie. Nie w każdym korpo tak musi być, ale w wielu korpo jest uważane za standard, za coś normalnego, że stres motywuje, stres dopinguje, napięta sytuacja, nerwy, a to jest naszym kosztem. Bo tak jak napisałem w komentarzach u Gabriela, to, żeby się łączyć, a nie dzielić, wiem, że brzmi jak Komorowski, nie? Jak Komoruski. Trzeba łączyć, a nie dzielić. Ale taka jest prawda, ale bardzo niepopularna prawda, to tak frajersko brzmi trochę, nie? Że to nie tylko daje nam jakąś większą siłę, możliwość walki z faktycznym wrogiem, tym, który nam zabiera połowę albo więcej kasy, z tym, który nas stara się zrobić z nas niewolników, który wprowadza ciągle nowe haracze, podatki, który zaostrza prawo, zabiera nam wolności, truje nas, to jest prawdziwy wróg. A nie my tutaj z innego streama, nie? My to idziemy tam do nich na streama, nie? Oni zaczęli, my skończymy, nie? To nie są prawdziwi wrogowie. Nie wiem, wszystkich... Znaczy, i co chciałem powiedzieć, że to nie tylko jest taki plus, że jak się łączymy, to jesteśmy silniejsi i możemy więcej zrobić, ale też po prostu się przyjemniej żyje. Różne takie choroby biorą się z... Bardzo im sprzyja obniżenie odporności organizmu, a organizm się bardzo wycieńcza i traci odporność, kiedy żyjemy w ciągłym stresie, kiedy jest agresja, rywalizacja. Kiedy ludzie spędzają miło czas, są dobrze nastawieni, są silni, są mocniejsi. I pomijam już w ogóle ten aspekt, czy nie jest miło i przyjemnie sobie siąść przy ognisku, napić się piwa i powiedzieć, stary, no nie zgadzam się z tobą, ja to widzę inaczej, słuchaj. I ci teraz opowiem, jak ja to widzę. Dobra, kumplu, słuchaj, zdrowo, możemy się różnić, ale możemy sobie siąść i pogadać, nie? Czy fajnie jest, jak na przykład przychodzimy na ognisko do tamtych i tak z zaskoczenia, ura, jeb, po prostu kamolem w łeb, aż mu czaszka pękła, nie? A tamtego drugiego do ogniska i skopa mu, i skopa jeszcze, nie? No to trochę nie moja bajka, jakby to powiedział kapitan Tomek, nie moja bajka, przyznam szczerze. Może kiedyś bardziej taki byłem, skory do konfrontacji, do rywalizacji, do tego, żeby gdzieś tam tego przeciwnika upokorzyć, żeby pokazać, że to nasza jest racja, racja najmojsza! No kiedyś tak bardziej może miałem, a teraz mniej. Ciekawe czemu. Może to po prostu wszystkie te lata konfliktowania się między radiami, między nadającymi, mówienia, z kim mam się kolegować, z kim nie.

0: że jak się będziesz z nim kolegował, to się ze mną nie koleguj. A czy mógłbyś mnie zareklamować? Nie, bo jesteś konkurencją. Czy przyszedłbyś na przykład do mnie tu, do Radyjka? Nie, bo jest on. Klot ostatnio w swojej audycji wspominał, że w Radio na Fali byli wysłani specjalni agenci, którzy mieli rozwalić to radio. I mówiłem już o tym, najprawdopodobniej na 99% miał na myśli Kubę z USA, człowieka, który jest mega spokojny, przyjacielski, do każdego wyciągnie rękę, nie wiem, na mnie się może zraz w przeciągu tam iluś lat obraził troszkę o coś tam, ale generalnie w ogóle nie jątrzył nic, nie robił dymów, nie prowokował, starał się ze wszystkimi w zgodzie żyć i Michał sobie ubzdurał, że Kuba, który się... Ja myślę, że to o niego chodziło, bo Klot jak zwykle nie powie wprost, o kogo chodzi, do kogo ma wąty, tylko będzie mówił tak, żeby te podejrzenia spadły na wszystkich, najlepiej związanych z Nocnym Radiem. I to też jest taka próba jak największego zaszkodzenia. Powiedzieć dużo, nie mówiąc nic, nie? No i myślę, że miał na myśli Kubę i że Kuba się po prostu po latach do Kloda odezwał i po Kubowemu tam zapytał, hej, hej, wariacie, co tam, wariacie, hej, jak tam żyjesz? I Klod od razu nabrał podejrzeń, że on jest tak bezczelny, że on chciał zniszczyć Nocne Radio, przepraszam, Radio na Fali i się jeszcze odzywa do niego po latach, żeby go tak, nie wiem, upokorzyć, mu pokazać, że hej, hej, zniszczyłem cię, hej, ale cię uśmiecham, hej. I co on ty na to, hej? Tak se ubzdurał, nie? I to jest straszne. To jest straszne. Strasznie nad tym ubolewam. I wyobraźcie sobie, że takich sytuacji w przeciągu tych wszystkich lat miałem dziesiątki. Po prostu dziesiątki i jestem tym zmęczony. Jestem tym cholernie zmęczony. Muszę, nie wiem, chyba za bardzo się otwieram do ludzi, bo jak kogoś polubię, to naprawdę go lubię i kurde, potem cierpię, tak? Jak ktoś zaczyna mieć jakieś muchy w nosie, do mnie jakieś wąty, naprawdę cierpię i przeżywam to. Jestem chyba wrażliwy, ogólnie bodźce mocniej czuję, tak? Dźwięk, światło, obraz, wszystko. Ktoś mi coś napisze. Staram się czasami grać takiego twardziela trochę, że... No, może trochę też jestem twardzielem, ale od tej strony, że już miałem tych sytuacji multum i trochę się przyzwyczaiłem. No, skóra zrobiła się twardsza. Też no, wiadomo, że z wiekiem przeżywamy różne trudne sytuacje, to nas trochę wzmacnia, więc może od tej strony to trochę jestem, ale z drugiej strony gdzieś tam w środku jest ta miękkość cały czas i strasznie mnie boli, jak ktoś... nagle się odwraca o jakąś ode mnie z powodu jakiejś pierdoły i tak dalej. Przypominam w ogóle, że dzisiaj o 21:00 lewym okiem najprawdopodobniej z Błażejem i pewnie z Morą chyba nadal nadają razem, chyba że się pożarli. No, Byte Eater się skonfliktował z Jackiem o coś tam, nie wiadomo znowu o co tam do końca poszło.
1: Ale jaja.
0: No, cześć Etamie. Na antenie jest, na antenie Etam, chyba jeden z takich bardziej bezkonfliktowych ludzi
1: nie,
0: też.
1: Bo mnie rozśmieszyło, że Byte Eater się skonfliktował, przecież Byte Eater w ogóle nie wygląda, chciałem powiedzieć, nie słychać go na osobę konfliktową kompletnie. Nie wiem, jak się można z Byte Eaterem skonfliktować, albo właśnie z Kubą, czy z tobą. Ja dostałem w ogóle po zrobieniu, że tak powiem, podestu zwycięzców najlepszych nadających, dostałem od słuchaczy i od słuchaczek wiele listów od wczoraj, na przykład tutaj kochany panie Etamie, jestem zawiedziona, iż nie ujął pan siebie w tym zestawieniu. Tutaj tu jest parę jeszcze miłych słów, nie będę może ich tutaj odczytywał. I tutaj też jest troszkę o Klodzie właśnie, nie czarujmy się, Klod i ja to jest zupełnie inna liga, także tutaj żeśmy w ogóle nie brali pod uwagę. Ja wczoraj dawałem te trzy pierwsze miejsca dla amatorskich radiów, a nie dla profesjonalistów. Obraziłeś się? na mnie?
0: Nie, co ty. Ja to w ogóle na ciebie to by ciężko się było obrazić. Przepraszam bardzo, bo w ogóle się dni nam tutaj pokićkały, bo z Zenonem dzisiaj gadaliśmy, że dzisiaj Błażej, ale i jemu, i mi się dni popierniczyły.
1: Mi też się wydało, że środa dzisiaj jest.
0: Jakieś zaburzenie, jakieś efekty Mandeli, Meneli, coś, jakaś czasoprzestrzeń zaburzona i wszystkim się pomylił wtorek ze środą.
1: Poważnie, tak dzisiaj myślałem, ale to dlatego, że jutro byłem w jednej sprawie z lekarzem umówiony i dzisiaj do niego dzwoniłem, to może dlatego, bo odwoływałem wizytę, bo się okazuje, że teraz, żeby tak do lekarza sobie pójść, to trzeba tego PCR-a, testa wziąć, zrobić, żeby tam była pewność, nie, bo tam w przychodni się jakaś doktorzyca skontaktowała z kimś, kto skontaktował się z kimś, to był na siłowni i ma teraz ten, jak to się nazywa, tą kwarantannę, nie? Także trzeba tam tego PCR-a przechodzić, a dzisiaj podobno było oświadczenie lekarzy holenderskich, właśnie przed chwilą ten materiał słuchałem, zanim zauważyłem, że nadajesz na żywo, że testy PCR są niedokładne aż w 97%.
0: A moglibyśmy tak bardziej coś w temacie audycji, nie o, tam, o maseczkach, o covidach, o testach?
1: Tym, no dobra, o tym piekiełku naszym tutaj. No także to, dobra, okej, okay, schodzimy, zapominamy o tym, o covidzie, nie ma covida w ogóle. Jesteśmy w momencie, kiedy się obrażamy lub nie obrażamy na innych. No właśnie, tak też zauważyłem już od pewnego czasu, już dawno temu, takie było twierdzenie jackowo moje, że jeden nadający, jedno radio, jeden słuchacz, nie? Niedługo będzie. Także ten, już nie mówiąc Ein Reich, Ein Volkswagen, Ein Euro, nie? No w każdym razie bardzo, bardzo prawdopodobne, że w małych grupkach będzie coś takiego, jak takie właśnie coraz większe rozbicie, bo ludzie we wszelkich możliwych aspektach coraz częściej się kłócą. Ja nie wiem, czy to nie jest czasami efekt tego podniesienia u nas norm promieniowania elektromagnetycznego, bo to zaczyna mi to śmierdzieć. Coraz bardziej widzę w każdym praktycznie aspekcie. Tutaj też się muszę odwołać do tego wirusa, ale jak szedłem ostatnio bez maski, to mi sąsiadka, której byś nigdy nie podejrzewał o agresywność, zaczęła mi wymachiwać lagą taką drewnianą, że ja maski nie mam, nie? No, także...
0: Ale coś może być, rzuciłeś tutaj taką koncepcję, że może to promieniowanie elektromagnetyczne obecne, znaczy ten smog elektromagnetyczny, tak to się mówi fachowo?
1: Tak, bo to jest coś, co rezonuje u nas w organizmie, nie?
0: Może to sprawia, że to ma taki nikły wpływ, ale jak się przebywa w takim stanie przez lata całe, to ma na nas, to ma jednak znaczenie, że czujemy taką lekką irytację. Przecież sama chemia w człowieku, biologia potrafią sprawić, że ktoś nagle chodzi cały taki podkurwiony, wszystko go denerwuje, nie? Albo jakiś wpływ używek. Jeden się napije i się zrobi bardziej zaczepny, drugi się napije i zrobi się bardziej otwarty na ludzi. Ktoś tam się zjara i jakieś w nim lęki się obudzą, albo drażliwość się spotęguje. Ta marihuana, która działa jak wzmacniacz, sprawi, że ktoś się będzie obrażał o jakąś taką pierdołę, co w normalnym stanie by mu nie przyszło do głowy, nie? No i tak samo może być z tym zaburzeniem właśnie, no, że przebywamy cały czas pośród elektroniki, może ilość słońca i tak dalej, wiesz, no wszystko ma znaczenie, nie?
1: Co jemy? No mnie profesor Bajuk, który uczył mnie, pamiętam nawet nazwisko do dziś, uczył mnie elektrotechniki, właśnie mówił zawsze, że nie jest ważna moc pola, znaczy oczywiście przy jakichś ekstremalnych to tak, ale przy takich powiedzmy tych, tylko czas tak zwanej stałej ekspozycji długotrwały. To jest to, co szkodzi tak naprawdę, nie? Czyli możemy na chwilę być w polu jakimś tam elektromagnetycznym, to nam nie zaszkodzi. Na przykład jak chwilowa nawet ekspozycja na swobodne neutrony, ale jeżeli to będzie dłuższa ekspozycja, to niestety no, nasz organizm nie jest do tego dostosowany, bo po prostu nie. No i tyle, no. Tu możemy mieć jakieś zachwianie, na przykład takie, którego jeszcze nikt nie odkrył, bo eksperymenty na ludziach są zakazane, a to trzeba by było ludzia wstawić w taką komorę z tym na długi czas, nawet na kilka lat i zobaczyć, jakie to ma. Ja na przykład twierdzę, że za 10-15 lat będziemy mieć coś takiego jak syndrom GSM i zostanie to opisane w podręcznikach medycznych, nie?
0: No, niewykluczone. Też taki kawał mi się przypomniał, przepraszam, jeśli niedokładnie go przytoczę, ale chyba pamiętam, o co tam chodziło. Żyd, oczywiście Żyd, sobie idzie, trzyma worek na plecach i w tym worku coś tam jest. I on w ten... I inny Żyd się pyta, co tam niesiesz w tym worku? A szczury? I co jakiś czas ten Żyd się zatrzymuje, ściąga ten worek i kijem w niego tam. Jep, jep, jep, jep, jep. I ten się pyta, no co ty te szczury w tym worku tak walisz tym kijem? No bo jak one będą się między sobą tam gryzły, to nie będą gryzły mnie. Coś takiego, nie? No i faktycznie może tak być, że to jest kolejna rzecz, która jest władzy bardzo na rękę, że my się żremy między sobą, bo nie zostaje nam już sił na to, żeby się żreć z systemem, z rządzącymi, żeby wyjść na ulicę. Zaspokajamy naszą agresję, nasze jakieś, jak nasz instynkt walki, rywalizacji, napierdalając się między sobą, nie?
1: No dokładnie, no to tak jak te dwa doniesienia, co ostatnio były z Francji i z Polski. Jedno było o tym, jak nauczyciel historii pokazywał uczniom karykatury Mahometa, no i jak skończyła się lekcja, wyszedł do domu, to jeden z uczniów po prostu poszedł i obciął mu głowę. A drugi news, który jakby kontrastuje z tym wszystkim, polskie warunki, czyli te wejście policjantów i zabranie z mszy trydenckiej księdza w Poznaniu, nie? No gdyby znaleziono tych policjantów bez głów, no to byłby taki odpowiednik jak gdyby tego, nie? I teraz sobie wyobraź właśnie ten kontrast, nie? U nas po prostu ludzie są spokojni w odniesieniu do tego zachodu. Znaczy, do czego zmierzam właśnie, bo zgubiłem, że tak powiem, sens tego porównania. Po prostu my i tak jeszcze, mimo że naszą cechą jest taką, że Polak Polakowi wilkiem, bo na niego akurat, na tego księdza donieśli bracia jego, tam Salezjanie czy ktoś, czyli we własnym gronie, to jest takie trochę podobne do tego, co ty mówiłeś z tymi radiami, nie? O to mi tutaj chodzi, nie? I zauważ, że no, mimo to, że my jesteśmy sobie wilkami, nie, to jednak mimo wszystko zachowujemy ten zdrowy rozsądek w tej kulturze katolickiej, a tam, gdzie ta religia jest taka traktowana poważnie, do czego doszło, nie? Do jakiej sytuacji doszło? No przecież gdyby analogiczna sytuacja miała miejsce tam, gdzie by francuska garda weszła do, jak to się nazywa, nie synagoga, tylko tam, gdzie imam siedzi, kurde, zapomniałem, meczet, no to pewnie by to się tak skończyło właśnie, nie?
0: A może to też jakoś tak działa, że przykładowo Żydzi są ze sobą bardzo solidarni, wspierają się nawet, wiesz, idąc w zaparte, jak jest przegrana sytuacja, to oni zawsze się będą wspierać, bronić Żyd Żyda, bo mają przeciwko sobie wszystkich innych i koncentrują się trochę na walce z całym światem, a nie ze sobą. Bo mówiłem tutaj że my się tu żremy między sobą i przez to nie wychodzimy na ulicę, nie walczymy z rządem. Może to też na różne sposoby działa, nie? Że tak jak w przypadku tych Żydów, że u nich ta walka i rywalizacja jest tak jakby skierowana na zewnątrz, na cały świat dookoła nich, z racji tego, że Żydzi nie są lubiani za bardzo w wielu, wielu miejscach na świecie, przez wiele tam, przez sporą część mieszkańców tej planety, no to ich jakoś wzmacnia i skłania ku temu, żeby byli za sobą. Może gdyby nas na tej zasadzie jako naród polski wszyscy atakowali, no mówi się, że Polacy się jednoczą w obliczu zagrożenia. To może być właśnie to. Mamy dookoła siebie wrogów i zaczynamy i przestajemy się ze sobą nawalać. Może to taki naturalny mechanizm, jakiś obronny, coś takiego, nie?
1: No tylko teraz jest problem taki, że my mamy wrogów wewnątrz i to jest najgorsze, nie? Bo to nie da się w żaden sposób usprawiedliwić tego, co robią obecne władze, jeżeli w ogóle można władzą nazwać jako taką, nie? Bo oni jako takiej władzy nie mają, przecież to są tylko i wyłącznie delegaci nasi, nie? Reprezentanci. No cóż, no nie wróżę za dobrze temu rządowi, szczerze mówiąc. Ja myślę, że to jest w ogóle pierwszy rząd, który skończy nie poprzez wybranie na wyborach, a w jakiś bardziej konkretny sposób zostanie usunięty. Natomiast tak mi się wydaje, że to po prostu oni już w tym momencie przegięli bardzo mocno. Jeszcze z tym zamykaniem siłowni w ogóle, z tym, co robią z tym rolnictwem i tak dalej. Nie? To są już nie wnikając w szczegóły, żeby to się nudne nie zrobiło, bo wszyscy o tym wiedzą. Ale jutro czeka nas głosowanie nad bardzo ważnym tematem, jakim to chyba też wszyscy sobie zdają sprawę, czyli poszerzeniem ustawy z 5 sierpnia 2008 o przymus pewnych procedur medycznych. No i ciekaw jestem, jak to prawnicy zinterpretują, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, wiesz, no, bo to jest coś, co dotyczy nas wszystkich i to teraz, nie? To nie jest jakaś tam historia czy jakaś daleka przyszłość. To się stanie na dniach. Miało być dzisiaj, się nie udało im. No mam nadzieję, że to nie przejdzie, bo to już będzie już w tym momencie groziło tym ludziom, którzy to oznajmią narodowi w formie prawa wykonywalnego już tym razem. Będzie groziła proces w Helsinkach, czy tam proces Haski, nie? W tym przypadku, bo to jest złamanie tych praw człowieka.
0: Dobra, znowu trochę uciekamy od tematu. Może to jest znak, żeby dać szansę innym. Może ktoś jeszcze zadzwoni i się wypowie. No to dzięki za telefon, Etamie. Może jeszcze na koniec zdradzisz jakąś swoją receptę na to, że ty jesteś bezkonfliktowy, że właściwie z nikim się nie kłócisz. Jesteś człowiekiem raczej takim ugodowym, dążącym do tego, żeby tam razem coś robić. Masz jakąś swoją receptę tutaj na sukces?
1: Jest recepta, ale to trzeba, że tak powiem, 20, może tak, zapiszmy receptę, 23 lata z taką kobietą, jak ja miałem, i będziecie tacy spokojni jak ja.
0: Może trzeba się wykastrować.
1: Nie. Ja to jest taka recepta, po prostu pożyć z kimś trudnym charakterem przez tyle lat, co ja, to po prostu już was nic nie będzie ruszało.
0: Będziecie jak
1: kamień. Co najwyżej huk armat z frontu, tak jak w Czterech Pancernych było słychać, czy nie wiem, jakiś rozbłysk bomby atomowej, to może nas poruszyć co najwyżej w tym przypadku, nie? Także spokój to jest rzecz, którą można, jak widać, wypracować, ale no jest to proces dosyć kosztowny, nie? Jeśli chodzi o czas i że tak powiem, medytację i jeszcze doświadczenia życiowe. No, koło 50 macie szansę osiągnąć taką nirwanę, jak ja osiągnąłem do tej pory, tą część nirwany. Dobra, trzymaj się.
0: Hej. Ty też, hej. Okej, myślę, że to jest dobry moment na przerwę muzyczną. Zrobię przerwę, a może potem ktoś się przyłączy. Tylko bardzo proszę w temacie, żebyśmy nie schodzili na temat maseczek, pandemii albo tego, że ktoś sobie zrobił dziurę w spodniach i że majtek nie wyprał czy coś tam. To może innym razem. Dziś rozmawiamy o tym, o polskim piekiełku, o tym, dlaczego tak dużo się kłócimy ze sobą, dlaczego tyle sporów jest, dlaczego tak się dzielimy na obozy cały czas, dlaczego jest taki brak chęci do robienia czegoś wspólnie, razem, dlaczego ludzie są tak drażliwi i wszystko biorą do siebie i tak dalej, i tak dalej. Padły tutaj od Etama pewne teorie, takie trochę, które można by zakwalifikować jako teorie spiskowe wręcz, no bo ten elektrosmog wokół nas, być może chemia w jedzeniu, być może faszerowanie naszych głów filmami zabijacko-napadalskimi, no czasem można, bo jak to się mówi, trucizna to kwestia dawki, prawda? Ja na przykład lubię filmy kino sztuk walki. Przypominam, że była ostatnio audycja Spoiler, w której rozmawiałem z Andrzejem o takich właśnie filmach, z Andrzejem z kanału Kino Sztuk Walki. Właśnie zapraszam do subskrybowania, też bardzo fajne rzeczy. Jak ktoś lubi filmy z Van Damme'em, z Seagalem, z Lundgrenem, z Sylwkiem, z Arnim i tak dalej, to będzie w piekło wzięty. A teraz już przerwa muzyczna.

0: Nie mam jaj.
1: To oczywiście zespół Kury, Nie mam jaj, genialna płyta Polowirus, która porusza wiele takich tematów właśnie bardzo, bardzo polskich, polskawych, można powiedzieć by też polaczkowych na przykład. Nie wiem, jak miałbym o kimś, nie przepadam za tym słowem, Polaczek, ale jak miałbym o kogoś tak nazwać, to może właśnie tych, którzy judzą. Skąd to słowo się wzięło? Judzić, ciekawe. Judzić. Jakiegoś tak brzmi znajomo, judzić. Nie wiem. Nie mogę sobie przypomnieć coś. Lepiej sobie piwka łyknę. W ogóle też ostatnio rzuciłem taką myśl złotą, proszę tu zapisać, że Polacy to jest naród, który ma największego, najdłuższego i najgłębiej wsadzonego kija w dupę. Co myślicie o tym? Taki naród sztywniaków, którzy wszystko biorą do siebie, chodzą z tacy nabzdyczeni trochę i bucówki strzelają, bucówki. O, Ewa się zjawiła. No właśnie, ja myślę, że coś w tym może być. Naród spiętych, wystraszonych, bardzo nieszczęśliwych często, sponiewieranych często ludzi. Już mi się płakać chce. Ja tu się śmieję, a tu tragedia. To jest taki naród, że nawet jak tu będą rosły zgodnie z przepowiednią ojca Pierdziuszko pomarańcze i mandarynki i banany i będziemy miodem i mlekiem płynącym krajem, gdzie zawsze świeci słońce i nigdy nie pada deszcz, a mimo to jest dostatnio, nawet jak deszcz nie pada, to będziemy i tak chodzili nieszczęśliwi, smutni. Bo on ma więcej. Czemu on ma dwie palmy, a ja tylko jedną? Kurczę.
2: Grzybek. 30 zł. Piekiełko kłótni naszego ego i niezrozumienia filozofów przyczynia się do pragnień grzybkowych.
1: Do pragnień grzybkowych? Co, czym są pragnienia grzybkowe? Niezrozumienie filozofów. Grzybek wysłał 3 dyszki. Dziękuję, Grzybku. Ostatnio grzybowo się trochę zrobiło. Przypominam, mamy zapalonych grzybiarzy. Danusia się okazała grzybiarką. Jaka ona zadowolona ostatnio, słuchajcie, jaka szczęśliwa, rozradowana, bo sobie pochodziła po lesie, pozbierała grzybki. Lubi zbierać grzybki, tak samo jak Furiat. Nasz Furiacik też jest zapalonym grzybiarzem. I tutaj kolejny jakiś grzybek. Piekiełko kłótni naszego ego. No, ego. Właśnie, to ego nas niszczy, rozwala. Jak rzadko my myślimy on, oni, a jak często ja, moje, mojego, a co ja będę z tego miał? Ktoś coś nam rzuci, jakiś pomysł. Słuchaj, zróbmy tu, fajna rzecz, tu w ogóle, słuchaj, mam pomysł. A tak w głowie myśl, a co ja będę z tego miał? Sobie pomyślał Polak właśnie, a co ja będę z tego miał? Pierwsza myśl, może to, jakimi jesteśmy ludźmi, właśnie, jakby to powiedzieć, powiedz mi, jaka myśl ci pierwsza przyjdzie do głowy, jak ci coś powiem, to powiem ci, kim jesteś. Na zasadzie, że jak komuś od razu przychodzi do głowy, a co ja będę z tego miał, no to też coś mówi o człowieku. Cześć, Grzesiek.
3: Cześć. Jak mnie słychać, bo z pracy dzwonię z samochodu, z trasy.
1: No tak trochę samochodowo, ale może być.
3: Szybko za to. Powiem moją myśl, co dzięki czemu ludzie są coraz to bardziej rozdrażnieni i myślę, że Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Myślę, że to ogólnie jest taki trend. Co widać po choćby protestach w różnych krajach, już pomijając Stany Zjednoczone, gdzie tam się dzieje ostro. Chyba w każdym kraju się coś dzieje. Jakieś protesty są przeciw czemuś. Dystraktory tak zwane, a dokładniej dystraktory, wszelakiego rodzaju notyfikacje, przypominacze, wyświetlacze na naszych telefonach, bez których nie dostajemy się nawet do kibla. I zastępy biologów, neurobiologów, różnych speców od aplikacji, kolorów, śledzą gałki oczne szybciej niż to człowiek może zauważyć, żeby wszystko to aplikują swoje wnioski w aplikacji właśnie, żeby jeszcze nas dłużej przytrzymać przy tym. I przewijanie w bok, wzdłuż, filmiki. Już kiedyś oglądało się dłuższe, teraz oglądamy 30-sekundowe, bo szkoda stracić czasu na coś 5 minut, panie, 10 minut to wieczność jest. I no, kilka lat jesteśmy narażeni na to, więc trudno jest nam skupić coraz bardziej uwagę na książce, na po prostu podróży, nie wiem, jeździć rowerem bez słuchawek, czy iść na spacer bez słuchawek, bez smartfona, to jest rzadkość teraz. No i trudno jest te myśli sobie poukładać, biegają one po naszej głowie bez ładu i składu i jeśli ktoś nas jeszcze zaczepi, no to wybuchamy na niego. No bo co mamy zrobić? Tak, to jest moja opinia, czemu ludzie są rozdrażnieni.
1: No bardzo ciekawa myśl i chyba się zgodzę z tobą. To na pewno tak działa. W ogóle już nawet abstrahując od tego, od tych przypominaczy, od tego, że ciągle mamy przy sobie tego smartfona, który może nam coś tam wyświetlić, przypomnieć, ten brak koncentracji, brak wyciszenia i tak dalej, no to sama świadomość, że w każdej chwili może ktoś do ciebie zadzwonić, jakby to wytłumaczyć? Leży sobie spokojnie ten telefon, ale on w każdej chwili się może rozdzwonić. I nas w ogóle rozbudzić, wystraszyć i nieprzyjemny telefon, bo ktoś tam nas o sobie przypomina, że mieliśmy coś zrobić, a miało być na wczoraj. W każdym momencie może przyjść mail i ci się wyświetlić na telefonie, że masz maila i to mogą być różne maile z banku, maile z jakimś tam coś nieopłacone, maile, ktoś się przypomina. Ktoś ci napisze, ty głupi chuju, myślałem, że jesteś inny, wiesz, a ty się okazałeś dupkiem, takim zwyczajnym dupkiem. W każdym momencie to może do ciebie coś takiego przyjść, bo ludzie właśnie drażliwi i ktoś inny też może ci wysłać taką wiadomość. Nie wiem, kurczę, no na pewno coś jest na rzeczy. Czyli mamy już dużo różnych czynników, które sprzyjają temu, że jesteśmy rozdrażnieni, bardziej podatni na stres, bardziej wybuchowi. I to jest wszystko. Te przypominacze, o których mówisz, wszechobecna elektronika, być może to promieniowanie elektromagnetyczne, wszechobecne chemia w jedzeniu, oglądanie filmów, gdzie się ścigają, gonią, biją, mszczą się. Co drugi film dzisiaj o zemście, nie? Ktoś się mści za coś. I pytanie, czy faszerowanie swojej głowy takimi rzeczami dzień w dzień na przykład to jest zdrowe, czy raczej może nas jakoś też rozstroić, sprawić, że staniemy się też bardziej agresywni, bardziej chętni do tego, żeby się z kimś chwycić za łby?
3: Tak, wiesz co, sama zemsta nie ma nic złego w sobie, jako w przekazie tam, przecież Bóg się mścił przecież już dawno, dawno temu i to jest niby książka o niejako moralności, jako nauczaniu. Chyba gorsze jest to, że mamy dwa cięcia na sekundę teraz w filmie, tak? I nam nasze oczy oczopnostów dostają, gdy coś takiego oglądamy i chyba to jest gorsze same niż treść w nich zawarta. To może temat się rozwinie, a ja wracam do pracy. Tak, na sekundkę tylko zadzwoniłem.
1: Dobra.
3: Może ktoś ma również doświadczenia z takim. Może ktoś zrobił sobie odwyk tygodniowy bez telefonu, na przykład, czy bez komputera, czy coś takiego i się podzieli, jak to wpłynęło na niego. Ja byłem tydzień temu w lesie, w niedzielę, bez telefonu właśnie kilka godzin. Na mnie to bardzo dobrze wpłynęło, polecam. I przełączam się na odsłuch. Na razie, hej.
1: Hej, dzięki za telefon. To był Grzesiek z ciekawymi rozważaniami. No, przypominam sobie, jak mi wyłączyli prąd i byłem kilka dni w ogóle bez prądu. I powiem wam, że bardzo ciekawe doświadczenie właśnie, bez prądu, cisza, ciemność. Zauważyłem, że mózg zaczyna inaczej pracować. Bez tej stymulacji. W ogóle ta ilość bodźców i faszerowanie się tym szybciej, więcej, lepiej, Także już nie ma czasu nawet się skoncentrować na filmie, bo wszystko skacze, przesuwa się co chwilę, fikołka zrobił, gwiazdki z dupy wypierdział. To też sprawia, że mamy coraz większe zapotrzebowanie, jak narkoman. A narkoman też się potrafi łatwo wkurwić, jak mu się nie dostarczy odpowiednich rzeczy. Witamy Potrzebę, cześć Potrzeba.
4: No witam, witam. Ja wam zaraz wszystko wyjaśnię. My sami sobie przecież robimy krzywdę, ponieważ mimo tego, że obecne telefony są wyposażone choćby w coś takiego jak ustawienia powiadomień, i możemy sobie swobodnie wybrać, czy chcemy dane powiadomienie z danej aplikacji otrzymać, czy nie. Czy na przykład od godziny 20 do 2, od 22 do 7 chcemy sobie włączyć tryb nocny, że żadne powiadomienie do nas nie dotrze. Wszystkie aplikacje chcą nam wysyłać powiadomienia, a my w większości, jak te tępe osły, zwyczajnie się na to godzimy. I to nie wiem, czy to dlatego, że nie wiemy, że mamy nad tym całkiem dobrą władzę, czy dlatego, że daliśmy się w jakiś sposób dziwno oszukać, ale sami sobie tę krzywdę wyrządzamy. Bo nawet jeżeli masz, nie wiem, do czynienia z jakąś taką przesadnie zaczepną aplikacją, która ci wysyła 15 powiadomień na dzień, bo tutaj już teraz musisz zagrać, bo tutaj Jan Paweł 222 zaatakował twoją bazę i musisz szybko odpowiedzieć, a jak odpowiesz w ciągu 5 sekund, to wtedy dostaniesz dodatkowe 2 worki srebra i 1 worek żelaza i 10 wieśniaków jeszcze, nie? Ale to też warto się zastanowić, czy to jest zabawa, kto tutaj w co gra, czy to ty grasz w grę, czy to gra w ciebie. Więc to też jest taka, powiedzmy, higiena otaczania się rzeczami, które nam krzywdy za bardzo nie będą robiły, no bo nie wyobrażam sobie, a wiem, że tacy ludzie mniej więcej potrafią istnieć, którzy mają te wszystkie powiadomienia, nie wiem, z komunikatorów, nie komunikatorów, tak, na fejsie ktoś napisze, to już Messenger się zaświeca. A może tak po prostu wyłączyć sobie powiadomienia z tego facebookowego messengera? Przecież jak będzie coś pilnego, to zadzwoni, tak? Z tym dzwonieniem to też jest zupełnie inna historia, bo zauważ, że kiedyś to w dawnych czasach tutaj trochę przy etamie, tak? Ale kiedy tych telefonów nie mieliśmy w kieszeni, to takie, wiesz, takie przyjemne podniecenie wręcz było, jeżeli telefon zadzwonił, bo no tutaj ciekawe, kto coś chce, no może będzie jakaś fajna rozmowa, a teraz wiesz, a teraz jest właśnie takie bardziej, nawet jeżeli ktoś nie ma problemów, to jest całkiem powszechny problem, że ktoś się spotyka z tym, że ludzie bardzo często negatywnie do tego wszystkiego podchodzą. Także nie wiem, czy też dobór filmów. No widziały gały, co brały. Ja rozumiem, jeżeli będziesz miał 10 lat i przez pomyłkę wrzucisz o 4 nad ranem, nie wiem, kanał, gdzie będzie leciało porno i zostaniesz zszokowany, no to okej, spoko, tak, ale nie w momencie, kiedy masz ponad 25, tak, i sam sobie wybierasz rzeczy, które chcesz skonsumować. Widzisz te wszędzie trailery, tak? Zanim odpalisz film na Netflixie, widzisz podgląd. Zanim sobie odpalisz coś tam, widzisz, możesz sobie zobaczyć, przewinąć nawet, zobaczyć, czy ci ten content odpowiada. Więc takie, wiesz, takie zrzucanie na popkulturę tego, że ludzie się wycofują. Ludzie najwyraźniej chcą dużych doznań, a tych doznań im brakuje ze względu na to, że są zajebiście samotni współcześnie.
1: No, wiesz, masz prawo do swojego zdania. Ja będę jednak tutaj dostrzegał różne zagrożenia płynące z wszechobecnej technologii, z tego, że się zmieniło trochę nasze życie. W ogóle też pamiętam czasy, jak w ogóle nie każdy miał telefon i nie było niczym dziwnym, że ktoś po prostu przychodził do ciebie i dzwonił ci do drzwi. Tak, wiesz, ni z gruchy, ni z pietruchy. Dzisiaj to jest raczej nie do pomyślenia. Każdy się zapowiada telefonicznie przynajmniej, że wpadnie, albo czy by się nie spotkać. Więc inne czasy, inne zwyczaje trochę. Mhm. Walt Kowalski, dzięki w ogóle za poparcie tam w komentarzu. Walt też uważa, że powinniśmy się jednoczyć, wspólnie coś robić. Trochę takich osób się znalazło, które jakby przyklasnęły, powiedziały, dobrze, dobrze gada ten krawiec, właśnie tak trzeba, nie? A trochę wsadziłem kija w mrowisko, bo tak trochę, można powiedzieć, nawet zaatakowałem to środowisko alternatywne, bo mówię, no, waszą domeną ma podobno być jakaś większa empatia, wyczucie na energię, no takie, wiesz, człowiek do człowieka bardziej, nie? A to środowisko tak skonfliktowane praktycznie jak żadne inne.
4: No właśnie, i tutaj dochodzimy do drugiego punktu, że weźmy się razem i zróbmy coś, tak? Tylko po pierwsze, no właśnie, jeżeli ktoś zacznie powiedzieć, no nie wiem, to chyba jest taka nasza narodowa cecha Polaków, że chcemy załatwiać też przeróżne rzeczy przy okazji. Jeżeli sobie jedziesz na wymianę oleju do warsztatu, to jedziesz na wymianę oleju, a nie w momencie, kiedy jesteś w drzwiach warsztatu, to mówisz, a wiesz co, bo wie pan, bo tutaj jeszcze by trzeba hamulce sprawdzić, tutaj trochę luzy w zawieszeniu są, tutaj drążek kierowniczy minie ten teges, no to już sprawia, to jest podobne właśnie z tym naszym polskim łączeniem się. Że jeżeli chcemy coś, nie wiem, wspólnie zdziałać, pójść pod, nie wiem, wspólną jedną flagą, tak, i pod flagą biało-czerwoną na przykład, to wcale żaden wstyd. I pójść pod Sejm i trochę postraszyć tych sukinsynów, co tam są, no to nie, to każdy musi tam, wiesz, przywieźć swoją flagę tam razem Wieluń, ONR Parchlino i tak dalej, nie? I każdy, wiesz, i każdy niby razem, ale każdy musi tutaj pokazać, że on jest stąd, on jest tutaj, wiesz, on coś sobą reprezentuje. Wiem, że nie wolno rozmawiać o Fight Club poza Fight Club, ale wyobraźmy sobie, że istnieją jednak takie miejsca, w których naprawdę bardzo dużo można zrobić, wspólnie, tylko jest do tego bardzo prosty klucz. Cały swój światopogląd, wszystko to, w co wierzymy, zapisujemy sobie na kartkach, następnie tę kartkę zwijamy sobie w rulonik, potem jak mamy ten rulonik, składamy go na 4 razy, po czym zdejmujemy gacie, rozchylamy sobie pośladki i te nasze poglądy wsadzamy sobie w dupę, bo mamy pewne zadanie do zrealizowania i jeżeli jesteśmy zgodni pod tym szyldem, że no trzeba tych frajerów stamtąd pogonić, to nie mam żadnego problemu, żeby iść ramię w ramię z antyszczepionkowcem czy jakimś ONR-owcem, tak? To mnie nie będzie w żaden sposób bolało, bo mimo tych różnic, jeżeli się zgadamy, no to jakoś to będzie, tak? Jeżeli sobie spojrzymy, nie wiem, na powstańców historycznie, tak? Czy na właśnie jakąś, nie wiem, czy stoczniowców, tak? Gdzie też każdy miał prawo do posiadania trochę osobnego poglądu na to, na tamto, ale byli właśnie zjednoczeni pod jednym celem i nie było, to znaczy tam oczywiście zdarzali się jacyś tam dorobkiewicze, politykierzy, palikoty współczesnych czasów, które chciały się oczywiście na tym całym wydarzeniu wybić, no ale w momencie, jeżeli ktoś tutaj wiesz, chce ze mną iść właśnie pod Sejm, żeby właśnie pogonić tych wszystkich kundli, a przy okazji zrobić Jerzego Ziębę ministrem zdrowia, czy tam kogokolwiek, wiesz, przepchnąć jakoś tam swój światopogląd, no to my się w życiu nie dogadamy w ten sposób, no skupmy się, no nie wiem, na jednej prostej rzeczy. Na przykład zbudujmy plac zabaw na naszym osiedlu. Bez względu na to, na kogo głosujesz, bez względu na to, czy chodzisz do kościoła, jakim samochodem jeździsz, zbudujmy wspólnie plac zabaw. I wtedy już możemy zacząć, wiesz, zacząć rozmawiać, tak? To jest jeszcze w takich małych społecznościach, co zawsze podkreślam, jest bardzo ważne, to ma jeszcze całkiem spore szanse zadziałać, no bo ludzie mieszkający na jednym obszarze też mają też taki, wiesz, taki pogląd bardziej wspólny, bo mają, nie wiem, podobny dostęp do pracy, do sklepów, do kultury, do infrastruktury, więc będzie mniej, no może nie idealnie, ale mniej więcej będzie łatwiej zebrać ich wszystkich do kupy i będą musieli mniej tych karteczek sobie w dupę włożyć, zanim cokolwiek zrobią. No ale jeżeli tutaj jest jeden w Wielkiej Brytanii, drugi jest gdzieś tam za Uralem, trzeci jest w Łodzi, czwarty w Środzie Śląskiej, każdy też wychowany w trochę innej kulturze, każdy też swoje, że tak powiem, przeżył i ma całkiem konkretny pogląd, no właśnie to jest ten problem, tak? Nauczyć się wycofać, tak? Z pewnych rzeczy, nie poruszać ich nawet, żeby czasami nie zaogniać, żeby ktoś tam montując tę huśtawkę dla dzieci ci przypadkiem tutaj nie walnął jakąś zespawaną rurką po łbie, bo akurat go uruchomisz. I myślę, że to jest taki mniej więcej klucz do sukcesu, no bo z bardzo dużym powodzeniem widzę, że jednak takie rzeczy wspólnie ludzie całkowicie różni są w stanie zrealizować.
1: No, wspomniałeś o środowiskach, gdzie wyrzeka się jakichś tam własnych ideologii, światopoglądów i robi coś po prostu, żeby zrobić jakiś fajny projekt i pomaga to. To są też środowiska, gdzie jest ważna anonimowość, więc ta anonimowość plus wsadzenie sobie w kieszeń tego, co ja uważam na temat aborcji i czy maseczki, czy antyszczepionkowcy, to ich trzeba zaciukać, czy nie, czy szczepionkowców, antyszczepionkowców, wszystko to wyrzucamy, to to jest chyba walka z tym ego właśnie. Może to jest ten problem, że jest jakiś przerost ego w ludziach dzisiaj. Mi się wydaje, że może tak trochę być. Kiedyś ludzie byli bardziej tacy kolektywni, nie? Nie było tak, że każdy chciał być jakiś w dechę ważny, wyróżniać się, być jakimś mega gwiazdorem w swojej społeczności, tylko ludzie tak byli taką masą bardziej skupioną, żeby właśnie wspólnie coś zrobić. Tak mi się to jawi przynajmniej, tak sobie to wyobrażam. A dzisiaj się promuje indywidualizm, promuje się właśnie bądź jedyny w swoim rodzaju. Tak często w reklamach się to podkreśla, nie? Że bądź jedyny w swoim rodzaju, bądź najbardziej niesamowity, bądź gwiazdą, ja i tylko kurwa ja. I twoje ja najważniejsze jest, bo twoje ja ważniejsze niż twoje jaja.
4: Ale oczywiście, że to jest bardzo ważne i zawsze było ważne, tylko że teraz mamy problem z rozkładem czegoś takiego jak rodziny, czegoś takiego jak przyjaźń, tak? A dzisiaj wiesz, dzisiaj mamy do czynienia bardzo często z sytuacją, no dobra, może inaczej, tak? Te znowu trochę przetamię, ale to powiedzmy 50 lat temu, jeżeli wychodziłeś tam, nie wiem, na swój urobek czy coś, i po drodze, bo akurat był 1970, 50 lat temu, to dołączyłeś się do jakichś protestów, to tym nie musiałeś być tam bohaterem, ponieważ przychodziłeś do swojego domu, miałeś dwóch wspaniałych synów, fantastyczną córkę, kochającą żonę i tu już tam, wiesz, nie musiałeś, już tam byłeś bohaterem, tak? Już miałeś jakieś takie coś swojego, tak? Byłeś nauczonym, przynajmniej nie wiem, tak mi się wydaje, może niech mnie jakiś starzec poprawi, ale nie potrzebowałeś tych dodatkowych bodźców, tak? Także fajnie jest też sobie znaleźć jakieś, nie wiem, jakieś rzeczy, które będą protezą, substytutem tego, czy właśnie skupić się, poświęcić czas swoim przyjaciołom, czy właśnie jakimś bliskim osobom. To niekoniecznie musi być nasze dziecko i niekoniecznie musi być nasz mąż lub żona lub partner lub partnerka, tak? A jeżeli sobie to ego będziesz właśnie pompował na zasadzie jakiejś zamkniętej grupy, która swoją strukturą i swoimi założeniami przypomina bardziej jakąś sektę niż cokolwiek, coś co chciałoby to zmienić, to wtedy bardzo szybko pojawi się pytanie, a kurde, a jeżeli ja temu krawcowi nie dopieprzę, bo on tutaj obraża mój kościół, to się wtedy ci ludzie mogą ode mnie odwrócić. I co ja
1: właśnie,
4: wtedy zrobię?
1: Właśnie. To takie, tak, te dziwne takie zobowiązania, nie? Że dlaczego się nie zabrałeś głosu, kiedy ten chuj był na antenie akurat i szkalował tamtych i co z tamtymi i dlaczego ciebie tam nie było w tym momencie? To często się pojawiają takie różne klimaty, że są pewne, ludzie mają oczekiwania pewne co do ciebie, co do mnie, że my zabierzemy zawsze głos i że jakby będziemy jakimś, nie wiem, drogowskazem i nasza opinia jest ważna, bo my tu kapitany i tak dalej i jesteśmy tak zobligowani do tego, żeby gdzieś tam zabrać głos, nie? I nawet jak powiesz, spałem, nie chciało mi się tam, nie chcę się mieszać, to od razu krecha wielka i minus i przestaje słuchać tego radia.
4: Nie daj Boże powiesz coś z drugiej strony, to co wiesz, co nie było po tobie oczekiwane czy wręcz wymagane, to zaraz się pojawiają komentarze, to tutaj takie bingo sobie możemy nawet zrobić. Wiesz co, Krawiec, kiedyś to dobre audycje nagrywałeś, ale teraz to już nie jest to samo, albo a już wiesz co, tutaj pierwszego miałem dostać, czy tam 15 miałem dostać rentę i ci wpłacić, ale to teraz to już chyba ci nie wpłacę, nie? Tak wiesz, i tak zbiera się takie klakierstwo trochę, tak? No kurde, no słuchajcie, no z jednej strony jest kwestia mania poglądów, z drugiej strony jest kwestia implementacji tych poglądów, tak? Wiecie, to, że mówię, że dla mnie dyktatura jest najlepszym systemem, nie obliguje mnie do tego, żebym popierał Łukaszenkę przykładowo, bo są dyktatory i dyktaturki. No właśnie tutaj Ogon pisze, że tak działają ludzie, niestety. No i to jest właśnie kolejna rzecz, podobna jak do tych aplikacji, o których mówiłem na samym początku, że sami sobie wybieramy, jakie aplikacje sobie instalujemy, sami sobie wybieramy, jakie uprawnienia im dajemy i tak samo mamy z ludźmi, sami wybieramy. To znaczy, no może nie zawsze sami wybieramy sobie ludzi, jakich instalujemy, ale na pewno nikt nam nie odbierze prawa do tego, żeby mieć kontrolę nad tym, jakie oni mają uprawnienia. Dla mnie jest naprawdę tak jak pierwszy raz zauważyłem, to aż oczy przetarłem ze zdumienia, jak tam właśnie Szpadla zacząłem niedawno od nowa słuchać, że to nie jest ta, to znaczy tak, z jednej strony oni dzwonią do niego, ale z drugiej strony on wydzwania do pozostałych tam. Oj, zobaczymy, czy tutaj ten, o, widzę, że jest online, dawajcie, dzwonimy do niego. A pierdolę, to kurde, Świadkowie Jehowy mają więcej pokory.
1: Ktoś tam do mnie dzwoni na priwa telefonem, być może tu nawet słychać. No niestety nie mogę odebrać, a tu smutna wiadomość, Dariusz Gnatowski nie żyje, czyli słynny serialowy Boczek. Panie, spoczywaj pan w pokoju tam, na górze. No i panie, to te filmy, kurde, co pan tam nagrywał, to fajne były, panie. No, smutno trochę, a ja jak zwykle sobie dworuję i tutaj ktoś by mógł się obrazić. Krawiec nie potrafi uszanować śmierci aktora, na przykład już, i mnie znienawidzić, nie? Taka okazja dobra. A co myślisz o tej teorii, bo tak często dzisiaj słyszymy o tym, że za wszystkim stoją jacyś mąciciele, wynajęci agenci, którzy właśnie dzielą środowiska, sprawiają, że ludzie się ze sobą tak żrą. Moim zdaniem coś może być na rzeczy, ale na zasadzie, że jest w tym jakieś ziarno prawdy, że gdzieś tam może jest jakiś agent, ktoś tam jest, ale strasznie mała skala jest tego i że wcale tego nie potrzeba, bo ludzie sami z siebie chętnie się żrą ze sobą i biorą za łby i nie potrzeba żadnych podpuszczaczy, żadnych mącicieli, judzicieli i tak dalej.
4: Wiesz co, no to jest jakieś takie, mi się wydaje, przede wszystkim koło zamachowe, tak, że z jednej strony możesz być jakimś tam ruskim agentem, ale będziesz szalał jako agent, jako osoba, która chce coś, wiesz, uruchomić, to znaczy może nie tyle pójść w kierunku, tylko pokierować pewnym tłumem, tak? No to rzucasz kamyczek, tak? Nie robisz ataku rakietowego, tylko rzucasz kamyczek, żeby tutaj zaszedł jakiś efekt lawiny. Ze względu na to, że no to też jest w interesie takimi bardzo hermetycznymi grupami, zauważcie, że jest cholernie łatwo manipulować. Cholernie łatwo je sobie obtoczyć, wiesz, w bułce i w jajku i rzucić na patelnię i usmażyć na taki kolor, jaki tylko nam się podoba. Bo w momencie, kiedy to nie będzie hermetyczna grupa, w momencie, kiedy, no dobra, no nocne radio jest mniej więcej hermetyczne, ale mamy taką kulturę wewnątrz, że dajemy sobie bardzo duże pole do krytyki nawzajem. Tak, jeżeli komuś peron odjeżdża, to całkiem możliwe, że ktoś tutaj prędzej czy później się pojawi i tak, wiesz, i tak powie, ej, słuchaj, wiesz co, pogadajmy, wiesz, bo widzę, że ostatnio coś masz, kurde, ciężki czas i chyba cię trzeba trochę podregulować. I to przynajmniej tutaj u bardziej starożytnych nocników, ale wśród nowszych, młodszych starzem też się to pojawia. Taka, wiesz, taka akceptacja krytyki, że tutaj nikt ci nie torpeduje twojego światopoglądu, tylko przykładowo zauważa, że właśnie czy to trafiłeś w macki jakiegoś źródła, które, wiesz, które być może mogło ci się wydawać wiarygodne, które na zasadzie głuchego telefonu jest tam o 8 czy o 10 osób od tego agenta, który tym wszystkim ruszył. Zauważ, że to jest tak naprawdę tak banalnie proste, jak nie wiem, jak puszczenie właśnie jakiejś informacji na Sputniku, jakiejś takiej informacji, którą ktoś by bardzo chętnie podchwycił, tak samo jak kiedyś przy okazji Majdanu, przy okazji Krymu, przy okazji zajęcia Krymu przez Rosję. Przez Związek Putiński, kiedy to Putin właśnie miał konferencję prasową, w której mówił, że właśnie na Polsce i na Litwie są bojówkarze, którzy tam byli szkoleni bojówkarze, którzy tam walczyli partyzancko na Ukrainie, tak? Jakiś tam oczywisty, prawda, bullshit, no ale teraz to samo przecież mamy, jeżeli chodzi o Białoruś, tak? Że też są szkoleni, że też są wspierani, no i tutaj Polska i Litwa jest dużym zagrożeniem. No tylko problem jest taki, że wiesz, że to zanim do nas dojdzie, to taki etap, który już tutaj się wypowiedział odnośnie Łukaszenki, który jedzie tą rosyjską propagandą, on sobie nawet nie zdaje sprawy, że to jest dokładnie, to nawet pewnie dokładnie ta sama osoba pisała to samo, te same słowa w kontekście Majdanu i będzie to powtarzał, bo to padło w jakimś tam, nie wiem, w jakichś popłuczynach po Korwinie, które on sobie regularnie ogląda, którym im wierzy, bo to jest dla niego wygodna prawda i daje mu ten taki, wiesz, nakarmi go wystarczająco. I on będzie jechał właśnie z tą ruską propagandą, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, że w tym momencie jest zwyczajnie trybikiem. Więc to jest właśnie tutaj jeszcze jedna ostatnia rzecz, żeby tutaj miejsce zrobić. Chaos wprowadza się niesamowicie łatwo. Skłócić ludzi jest banalnie prosto. Dosłownie tutaj pykniesz jednego, pykniesz drugiego i wiesz, i wszystko poleci jak domek z kart, tak? Dużo trudniej jest coś wspólnie zbudować, bo w momencie, jeżeli chcesz zrobić pewną instancję chaosu, chcesz wprowadzić właśnie niepokój społeczny, chcesz wprowadzić to, żeby ludzie wzajemnie się gryźli, to ciebie nie będzie obchodziło, w jaki sposób oni dokładnie będą się o to gryźli. To po prostu, wiesz, rzucisz i niech się dzieje, co chce. Jakbyś tam, nie wiem, rzucił jakimś wiadrem farby, chciał komuś na głowę wylać, no to tam nie obchodzi cię, czy trafisz mu w łeb, czy za kołnierz mu wleci. To nie jest dla ciebie żaden problem. Natomiast jeżeli tą samą farbą chciałbyś z tym kolesiem pomalować garaż albo namalować graffiti, no to już jest, kurde, trochę więcej pracy. Może więcej takiego, nie wiem, może więcej zamiast powtarzania tego, cośmy zasłyszeli w przeróżnych telewizjach. I tutaj telewizje internetowe to w dalszym ciągu telewizje, bo to jest naprawdę, naprawdę śmieszne, jeżeli ktoś mi z YouTube'a mówi, że ktoś, kto ogląda telewizję, jest głupi, pozdrawiam Niezależna TV przykładowo, nie? Ale to osobna kwestia, tak. Będą nam mówili, żebyśmy włączali myślenie. No, tylko że, kurde, to myślenie będziemy, oni będą chcieli, żebyśmy przejęli ich sposób myślenia, a tego raczej robić nie powinniśmy, więc więcej takiego, takiej autorefleksji, zastanowienia się, czy jeżeli bronimy jakiejś sytuacji albo jeżeli atakujemy jakąś sytuację, to na ile to jest nasz własny pogląd, a na ile to jest powtarzanie poglądu i powtarzanie argumentów, które gdzieś tam zasłyszeliśmy. Bo jeżeli brakuje nam naszych własnych poglądów na pewną sprawę, to być może nie powinniśmy się na ten temat wypowiadać, mieć zdania, ewentualnie dostrzec w tym czegoś podejrzanego trochę. I z tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Sorry, miałem tu wyciszone. Też jakieś tu sprawy jeszcze załatwiam w tle. No dobrze gada, polać mu wódki. A jeszcze co do tej kwestii agentów, zadaniowców, nie wiem jak ich tam zwać, to może bardziej byłbym skłonny przyjąć, że oni są, ale prędzej ich znajdziemy wśród może tych, którzy kierują jakimiś telewizjami, mediami, radiami, streamami. Prędzej tam, no bo muszą oni zajmować, jakby nie było, jakieś ważne funkcje, nie? I mieć wpływ na ludzi. Więc ich efektywność, jeśli mieliby oni istnieć, ograniczona tylko do tego, że sobie zadzwonią gdzieś tam i się wypowiedzą u kogoś na streamie, czy w telewizji, w programie, w podcaście, w czymkolwiek, no to mało to znaczy, to jest nic, więc jeśli mieliby istnieć, to pewnie gdzieś na wyższych szczeblach, tutaj w tych różnych mediach. No i tak to jest, panie. No, szkoda trochę boczka pana Dariusza.

Czy już się świat według kiepskich zakończył? Jeśli nie, jeśli nadal kręcą, to trzeba będzie jakoś uzasadnić zniknięcie Boczka. No to albo zrobią, że gdzieś wyjechał do Mongolii, ćwiczyć mongolski balet. Albo że odszedł był. I Ferdek pewnie to podsumuje jakoś po swojemu. A, widzisz, Alicia, tak to jest. Biegał, skakał, podskakiwał. No i umarł, widzisz. No, ja to zawsze go, Halincia, żem szanował, ci powiem. Nie jak ten paździoch Menda Łysa wstrętna. Ja zawsze mówiłem właśnie, że Boczek to... Boczek to jest ktoś. To ja zawsze mówiłem, no. A paździoch to on nie był na pogrzebie chyba, ja żem go nie widział w ogóle, żeby on tam był, Halincia. No i widzisz, i tak to jest, Halincia. Dziś jesteśmy, jutro nas nie ma, no kurde, no. Ty, jełopie, ty, a w pośredniaku byłeś? Ty, nauczyciel życia w zapierdzianym dresie, no. Gnatowski chyba żółtaczkę miał, pisze psycho... Ja słyszałem o cukrzycy, tak jak pisze Pior. Cukrzyca chyba właśnie. No i tak to jest na tym świecie. Też praktycznie co drugi dzień się dowiadujemy o tym, że odszedł ktoś znany. Jakiś aktor, piosenkarz, jakaś nauczycielka... Niekoniecznie ktoś znany. No jak przyjmować takie wiadomości wokół tych teorii, że nie ma w ogóle koronawirusa? No, Michał Klot z Teorii Chaosu ostatnio mówił, że on nie wie, czy wierzyć w koronawirusa, bo nie widział. Już tłumaczyłem, że to taki jest malutki ten wirus, to go nie widać. No to... Ach, ludzie, cuda w tej budzie... O kurde.

0: Dobra, ja nie wiem, czy nie skończę przypadkiem nadawać, bo tak jakiś mam kiepski humor dzisiaj trochę. Chciałem się wygadać, chciałem swoje zdanie powiedzieć o tych konfliktach. Może później wrócę. A teraz to manipulujesz, sugerując związek śmierci z wirusem. Pisze światowid Slava. Ale co, to odczytałeś światowidzie, że ja jakoś wiążę śmierć Boczka z wirusem? Nie, to tak już abstrahując, no, to tak a propos odchodzenia ludzi ogólnie. Też no, nie szukajcie jakiejś złej intencji zawsze u innych. To też takie nagminne, nie? Że często się doszukujemy u innych złej intencji. Tak trochę, więc... A tymczasem Ewa ratuje sytuację. Już miałem kończyć, ale w sumie nie kończę, jak jest miła gościni, tak po feministycznemu powiem, to jeszcze sobie z przyjemnością pogawędzę. Witaj, Ewo.
1: A witam, witam wszystkich. No właśnie słyszę, że chcesz kończyć i chyba dlatego, że nie ma rozmówców.
0: A może tak trochę kokietuję tutaj i prowokuję, bo wiesz, no jest całkiem niezła słuchalność, około tutaj 120 osób by się zebrało, więc siedzimy, nadajemy, gadamy.
1: No właśnie, te piekiełka nasze, od małych się zaczyna piekiełek. No. No to co, pokłócimy się?
0: Ja właśnie nie chcę się już kłócić z ludźmi. Chyba mi zbrzydło trochę kłócenie się. Tak rzadko jesteśmy wobec siebie mili, coś wspólnie tam robimy, spędzamy miło czas, a tak dużo jest wojen, kłótni, sporów, dzielenia. I o tym trochę dzisiaj ta audycja właśnie, nie?
1: No bo nie jesteśmy uczeni jedności. Jeżeli od najmniejszego w szkole jesteśmy uczeni podziału, kto jest lepszy, no to nasze ego, nasze ja no góruje. Dlatego tak jest. No, ja wiem lepiej, ja was pouczę, wy nie rozumiecie, wy nie wiecie, nie macie.

0: wiedzy o. I tak to jest.
1: A ty też masz chyba dosyć takie wybujałe ego. Czasami tak się jawisz jako taka osoba. Ale to jest jakieś takie jakby nieszkodliwe, bezinwazyjne, niekoniecznie jakieś, wiesz, takie toksyczne. Może to bardziej taka poza, po prostu przyjęcie pewnej roli. No jakby nie było gwiazdy internetowej.
0: Ja wyrównuję do swojego poziomu wszystkich.
1: W jakim sensie?
0: No jak ktoś za wysoko nosa nosi, no to trzeba zrównać. No, chyba że się nie chce zrównać. Chce być górą ktoś nade mną.
1: No bo z jednej strony właśnie trochę taka jesteś, jak mówię, a z drugiej tak w drugą stronę, że czasami mówisz, ja tu taka mała Ewka, nic nieznacząca, co ja tutaj mogę, zwykła, taka tutaj skromna, nie wiem, księgowa, sprzątaczka, niepotrzebne skreślić, buntowniczka, no więc taka skomplikowana jesteś jakby trochę, taka ciężko cię rozgryźć do końca, co tam
0: no,
1: siedzi w tej Ewce.
0: Brakuje właśnie krawiec i wszyscy, brakuje mi tego, takiej jedności, takiej współpracy, o, gdzieś tam było o donosach, że ja donosy, już nie pamiętam, gdzie to było, na tym, że ja donosy ten. Jakie donosy? Ja jeżeli już, to jak coś piszę, to żeby opierniczyć, no i podjąć współpracę, a nie żeby nie wiadomo jakie donosy pisać.
1: No ale coś tam było.
0: Tam jakieś odszkodowań, że ja gigantycznie nie wiadomo jak pokrzywdzona. Nie, zacznijmy współpracować.
1: Masz jakieś recepty na to, jak można by Polaków ze sobą zjednać, sprawić, że bardziej byliby na siebie otwarci, chętni do współpracy. No nie wiem, czy to taka mrówcza praca chyba tylko, nie? I drążenie tematu przez lata, żeby ludzie w końcu jakoś zaczęli myśleć w inną trochę stronę, no bo to się nie da zrobić jakiejś rewolucji, nagle wejść i powiedzieć, ludzie, nie kłóćcie się. To trzeba by, chyba żeby to Jan Paweł II wyszedł i powiedział na przykład, nie napierdalajcie się kamieniami po głowach, czy coś takiego, no to by ludzie wtedy może to wzięli sobie do serca, no bo to Jan Paweł II powiedział, a jak Jan Krawiec I coś takiego powie, to wszyscy, ale mięczak, frajer, no idź se chlebek upiecz, zajaraj se men, jak taki jesteś peace and love i spadaj, my tu wojnę mamy, tu ty nie wiesz co się dzieje, się na nas szykują, człowieku, to trzeba walczyć, no.
0: A, no sposób na życie, no. Ja recepta, no. Ja stękam i się śmieję, no. No zaryj, że tak brzydko powiem. Zaryj, trzeba wziąć gigantycznie edukację, żeby nauczyła nas, no, współpracować, żeby pomagać sobie, czyli ocen nie powinno być, nie oceniamy, nie sądzimy, sąd powinien być do rozwiązywania problemu, a nie do karania, o. Bo obecne sądownictwo to jest tylko, żeby karać. No.
1: Masz rację.
0: Mam jakieś tam pomysły, no ale to ja, no co, jeśli społeczeństwo jest tak nauczone, żeby być lepszym, lepsze mieć to, lepsze mieć tamto, no to...
1: Tak często ludzie patrzą na życie jako na taką grę, że trzeba zdobyć jak najwięcej punktów, nie? I w ogóle jak z kimś gadasz, to musisz zapunktować, musisz zdobyć ileś punktów, żeby być kimś. Ile masz punktów, a ile ja mam? Ja mam więcej punktów niż ty, to ty siedź cicho i te ciągle te punkty. I tak się ludzie rwą do oceniania innych też cały czas. Tyle jest oceniaczy dookoła, nie?
0: No właśnie, ja na sobie to doświadczyłam, że nie lubię przegrywać, więc w którymś momencie przestałam grać. Czyli czyli tutaj masz szachy akurat, jakieś gry. Po prostu nie lubię przegrywać i zrozumiałam, że inni też nie lubią przegrywać. Więc po co grać? Może powinno się bardziej kreować tak, żeby wspólnie, mile spędzić czas, a nie, że ktoś jest jeden wygrany, a drugi przegrany.
1: No, tak często dyskusje opisywałem między ludźmi, że ludzie traktują rozmowę, dyskusję, jakiś spór jak grę właśnie w szachy. Że, i nawet nie chodzi tu o to, żeby dojść do prawdy, żeby dojść do jakiegoś rozwiązania, tylko żeby wygrać ze swoim oponentem i stosując różne dziwne figury retoryczne, jakieś przeplatając je argumentami ad persona, powołując się na swój wiek i tak dalej, to nie chodzi o to, żeby do czegoś dojść, tylko żeby wykonać chytry ruch, nie? I żeby zbić pionka tamtemu. Nieważne, kto ma rację, nieważne, czy do czegoś dojdziemy, tylko żeby wygrać.
0: No właśnie, a chciałam zapytać, oglądasz czasami kanał Niesamowite Fakty?
1: Chyba nie. Co to za kanał?
0: Dosyć spory, chyba tam dużo jest subskrypcji i chyba na nim oglądałam, chyba materiał zrobię z tego. O fizyce kwantowej i o wszechświatach, wszechświatów i tak dalej. I tam jest pokazane na tym ostatnim, to są króciutkie często filmiki, po 10 minut. I tam jest pokazana jakaś aplikacja, że można się dowiedzieć, ktoś kto sobie zainstaluje na telefon taką aplikację, to może się dowiedzieć, czyli komputer jemu powie, którą drogą ma pójść. I teraz porównam, czyli jeżeli ktoś się pyta Boga, co ma zrobić, no to od razu nie dostanie odpowiedzi. A tutaj wymyślili taką fajną aplikację, że można sobie, nie wie człowiek, w którą stronę pójść, to znaczy życiowo w którą stronę, czy tak zadecydować, czy inaczej, czy załóżmy tą dziewczynę albo tego chłopaka sobie wybrać i aplikacja podpowie. Mają zbiór danych o nas, ale będą mówić, że wszechświaty wszechświatów. No, taka ciekawostka.
1: Nie wiem, czy to wszystko w dobrym kierunku idzie. Ludzie bardzo bagatelizują sobie takie małe, ich zdaniem, rzeczy. Właśnie jak to, co powiedziałaś na początku, wpływ edukacji na to, jakie potem społeczeństwo wyrasta z tych małych ludzi. Jakie to ma przeniesienie na nasze życie. Jak dużo swoją głowę faszerujemy różnymi treściami, dziwnej treści, które mogą być szkodliwe dla nas. Ludzie wielu z tych rzeczy, takich niuansów, które wręcz zahaczają czasem o misteria, no nie wiem, wpływ religii na nas. Tak często hejtuję religię, ale zwróćcie ludzie uwagę na to, że ten katolicyzm może mieć też swoje plusy, właśnie jednoczyć ludzi pod wspólnym sztandarem, pod sztandarem, do którego się już nikt nie przypieprzy. Mało tego, nawet nikt nie będzie miał odwagi przynieść jakiś inny, alternatywny, swój, nie, żeby promować swoje tam, bo mamy ten krzyż, mamy wspólną banderę, która jest taka uniwersalna dla ludzi i to ludzi potrafi zjednoczyć do wspólnego działania. Właśnie ta wiara, Kościół, jak miałbym wymieniać jakieś plusy Kościoła, to bez wątpienia to by było, a tymczasem Gumball do nas dołączył, witam Gumballa. Gumball tu narzekał, że ja narzekam.
2: Właśnie. No tak, tak.
1: Gumball narzekał, że ja narzekam na narzekanie.
2: No akurat powiedziałbym wręcz nie tyle narzekam na ciebie, bo mi się bardzo ciebie miło słucha, co chciałbym ci powiedzieć, żebyś kiedyś sobie spróbował, może tak trochę na siłę, ale zrobić może nie audycję, ale tak popatrzeć się przez jeden dzień i szukać samych pozytywów. Nie mówię, że to będzie coś, co będzie prawdziwe, bo w większości, jeżeli widzisz tylko same negatywy, to będzie ci ciężko, ale spróbuj, bo zastanawiam się, ile zobaczysz pozytywnych rzeczy w naszym świecie i może to pomoże ci przestawić się, bo jest coś takiego, jak na przykład, kiedy usłyszysz jakieś nowe słowo, na przykład w języku angielskim albo jakimś tam innym, i ktoś będzie je mówił, i ty będziesz się cały czas słyszał, tam gdzieś w jakiejś rozmowie, coś tam ten, i nagle cały czas słyszysz to słowo, bo ono ci gdzieś wpadło. I to tak samo z negatywnymi emocjami, kiedy cały czas widzisz je i cały czas skupiasz się na nich, to będziesz widział ich jeszcze więcej. To się będzie mnożyć, bo po prostu twój mózg będzie nastawiony na odbieranie ich. I te pozytywne rzeczy będą gdzieś tam spychane na bok, wiesz? I to tak samo właśnie można zrobić z pozytywnymi rzeczami, że można patrzeć, a tu coś się wydarzyło, tu coś jednak fajnego. I też można trochę przestroić się w pewien sposób, taki detoks.
1: No na pewno masz dużo racji, pewnie, że tak. Tyle, że media trochę od tego są, żeby mówić o problemach, nie? Też i spróbować znajdować jakieś rozwiązanie. Oczywiście fajne są też takie media, nawet brakuje mi ich czasami, tęsknię trochę może za właśnie za niektórymi audycjami z Radia na Fali, gdzie było dużo pozytywnych treści też. O ciekawych, o podróżach, o wynalazkach, tak dalej, wiesz, o pozytywnych rzeczach. No ja faktycznie trochę się koncentruję na problemach, na jakichś kwasach, ale z dobrą intencją zawsze staram się, żeby zauważyć jakiś problem, żeby coś przegadać, żeby jakoś może się z kimś tam godzić, wiesz, dobra intencja za tym stoi, za tym mówieniem o rzeczach negatywnych, nie? No to tyle na swoją obronę mam, ale masz dużo racji, że nasiąkamy trochę złem. Zło to w ogóle jest coś, moim zdaniem, co promieniuje strasznie. To wręcz zahacza o jakiś mistycyzm. Nazwa... jaka nazwa tu? Z jednym okiem patrzę na czata i zaczyna mi się moja wypowiedź sklejać ze słowami na czacie w ogóle. Dobra, się rozkojarzyłem trochę, ale mówiłem o tym, że zło promieniuje, że ono się przenosi. Jeden zły uczynek, jedna tragedia przenosi się na innych ludzi, którzy potem też odpłacają złem innym, promieniują tym. Wiecie, o co mi chodzi, że to jest jakby plastyczna taka materia, wręcz jakby jakaś energia, trochę tak się to jawi, gdyby to starać się zwizualizować, gdyby zrobić jakiś wykres, jak to przechodzi z człowieka na człowieka, jak jedno tragiczne, złe jakieś wydarzenie ma wpływ na innych, jak wychowanie, nie wiem, ktoś jest bity w młodości, potem zostaje dyktatorem i morduje miliony na przykład, bo tatko nim rzucał o sufit, nie?
2: A, ja tu mam jedno pytanie do pani Ewy. Jak w sumie sobie pani radzi tak ogólnie w życiu, bo tak się zastanawiałam, mi jest ciężko w sumie nadal mając pracę przy firmach i mając staż, dwa źródła dochodu i jeszcze sobie tam pewne rzeczy dorabiając, a tutaj pani ewidentnie żyje na chyba socjalu i daje sobie w pełni radę, to jest jakaś recepta na to, czy może jakieś kurde sposoby, o których ja nie znam, ja nie wiem, bo tak co mnie to ciekawi.
0: A ja jestem w Anglii, a pan? Kto teraz pytał?
2: Gumball Paweł.
0: Gumball. No, może nie pani, może Ewa niech będzie. W Polsce jesteś, tak?
2: Tak, no wiem, no różnica jest tam powiedzmy tego, co się dostaje, ale po prostu chciałbym wiedzieć, Ewo, jak tutaj sobie radzisz po prostu z życiem. No bo to po prostu mnie ciekawi, ja zawsze lubię patrzeć się na różne osoby tutaj, jak sobie po prostu dają radę i to jest ciekawe wiedzieć, zawsze można się dowiedzieć jakichś życiowych rzeczy.
0: Musiałabym poziom, że tak powiem, sprawdzić. Nie mam kredytu, a ty masz kredyt jakiś?
2: Nie, żadnych. Aktualnie nic na siebie nie ciągnę. Także...
0: No to teraz wymagania. Ja mam niskie wymagania. Także jak sobie radzę? Po pierwsze niskie wymagania, po drugie no kiedyś groziła mi w 2017 roku bezdomność, a ze względu na to, że mam papiery chorej psychicznie, bardzo, ale to bardzo naprawdę różne instytucje tutaj wzięły się za pomaganie mi, także zostałam bez niczego praktycznie, bez żadnych pieniędzy przez pół roku, żadnych pieniędzy nie miałam, tyle że miałam samochód, to sprzedałam za 400 funtów, dzieci mi pomagały wtedy, no także było nieciekawie, no ale że mam małe wymagania, to jakoś przeżyłam, no a jestem wzięta, przepraszam, to chyba zaczęło się w 2016, że mi bezdomność groziła. Tak, w 2016, w 2017 za moje zeznania w sądzie angielskim zostałam wzięta pod ochronę. Także oni mi pomagają. Na co jestem wdzięczna.
1: I to, to co mówiłem, że o złu, że promieniuje, działa też z dobrem w drugą stronę, że ktoś, kto doświadczył serdeczności, współczucia i pomocy innych ludzi, często przesyła to dalej w świat i czuje wręcz się tak zobowiązany do tego, żeby to kontynuować, to dobro. Też, no więc to fantastyczna sprawa, brać udział w jakichś fajnych akcjach, bo to się nie kończy, to idzie gdzieś dalej, potem w świat, ta dobra intencja, men. Tak się ludzie śmieją z tej dobrej intencji, a to jest często klucz do rozwiązania wielu naszych problemów życiowych. Też mam taki mały apel do wszystkich tych, którzy pałają, żądzą zemsty, że kogoś tam chcą zniszczyć, rozpierdolić, mają jakieś plany, żeby to porzucili. To wyniszcza też was, tak naprawdę. W ogóle długoletnie przeżywanie stresu, kumulowanie w sobie jakiejś agresji, rewanżyzmu i tak dalej, to was będzie wyniszczało i skończycie schorowani, samotni. Nikt wam ręki nie poda i was zakopią i to będzie wasz dorobek życiowy taki, że zapamiętają was jako, nie wiem, jako takich, co wszędzie wszystko chcieli rozpierdalać i ze wszystkimi byli skonfliktowani i nikt o was dobrego słowa nie powie i to chcecie zostawić po sobie, ludzie? To tak do ogółu mówię, nie? Do każdego, kto tam ma jakieś zapiekłość w sobie na przykład i z kimś tam wojuje aktualnie, a dużo takich ludzi by się pewnie znalazło.
2: Kurczę, dobrze mówisz. Ja sorki, że cię przerwę to tak szybko. Powiem tak, można zamienić tą energię, jak to się mówi, tej nienawiści, na coś pozytywnego. To znaczy, jeżeli chcemy kogoś pokonać, chcemy go zniszczyć, to może nie lepiej niszczyć osobę, tylko być lepszym. To nie tak, że dla pychy, po prostu stać się lepszym człowiekiem. Czasem ktoś jest na przykład wyżej od nas, nie wiem, na przykład zarabia dużo albo tamten i tak patrzysz się, kurwa, ale ten sąsiad co dojebał samochód, nie? Może pomyśl sobie, jak ty, kurwa, zarobisz na ten nowy samochód? Może znajdź plan w życiu, gdzie ty dojdziesz dalej niż ten sąsiad i to ty będziesz miał życie w rękach, a on będzie niżej. I ja myślę, że to napędza, to może napędzać wielu ludzi i powiem tak, jest to na pewno bardziej konstruktywne niż negatywne emocje wtedy. Można po prostu zamienić nienawiść w taką energię napędzającą do po prostu robienia rzeczy.
1: A jeśli uważacie siebie za twardych ziomów tutaj i tak trochę gardzicie takim właśnie odpuszczaniem, wybaczaniem i Jezus jest dla was na przykład postacią negatywną i frajerem jakimś czy coś takiego, to potraktujcie właśnie to inaczej trochę, że właśnie odpuszczenie komuś, uśmiechnięcie się do wroga wymaga o wiele więcej siły, energii, jest dużo bardziej... jest dużo cięższym wyzwaniem i potraktujcie to jako wyzwanie dla siebie, nie? Że to właśnie wymaga siły. A dać komuś w ryja, wyzywać, to potrafi każdy tak naprawdę. A właśnie odpuścić to potrafi jeden na stu, nie? Ewa, chciałabyś jakoś skomentować?
0: No właśnie ja chcę tutaj się odnieść do tej kwestii, bo na pewno moja działalność jest postrzegana, że ja chcę kogoś zniszczyć. Nie, to nieprawda. Ja chcę po prostu, żeby ludzie otworzyli oczy, żeby zaczęli współpracować i to jest taki mój cel. Powiem jeszcze taką kwestię, że w którymś momencie dotarłam do
3: sponsorowania
0: ludzi,
3: złych mediów,
0: którzy odeszli od
3: Świadków
0: Jehowy.
3: Do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
4: Swój. 5 zł. Taki gambol mi się podoba.
1: Dziękuję za donacika. Swój. 5 zł. Taki gambol mi się podoba. To chyba sam gambol tu wysłał. Sam sobie się pochwalił na antenie. Tak coś czuję. Mam taką teorię spiskową. Nie no, żartuję.
0: No i dotarłam do tych ludzi, którzy odeszli od Świadków Jehowy. Oni tam dużo kanałów porobili na YouTube i między innymi otworzyli jakiś tam kanał, że będą pomagać ludziom z depresją w walce przeciwko sektom. No, ale no ja się tak jak do was, to tu gdzieś tam się wkręcę. No, ale oni tam między sobą mają taki gigantyczny wywiad, że powiedzieli, z nią to nie rozmawiaj, czyli już byli uprzedzeni do mnie, z nią to nie rozmawiaj, bo ona chora psychicznie. No i ja tam gdzieś tam porozmawiałam i wyczułam, że gościu nie chce ze mną rozmawiać. A nie, to nie. W końcu jakieś tam hi, że chore psychicznie. I ja wyłapałam moment, że oni tworzą stowarzyszenie, żeby pomagać ludziom chorym psychicznie, z depresją, poszkodowanym po sektach, jak byli. I dałam czadu, że się naśmiewają z chorych psychicznie. I gościu, który miał ten kanał, dokładnie wariant B, nagrał w którymś momencie, bo tam, no wiecie, jak są sprzeczki na tych, na kanałach. Nagrał na mnie nagranie Ewa Lipka do Lamusa. Taki triumfujący, bo on zakłada stowarzyszenie, a ja taką zadymę zrobiłam. Przepraszam, tak, do prokuratury. Nie pamiętam, czy to było najpierw
3: Sponsorowanie złych mediów,
0: a nie,
3: słuchajcie,
0: bo to on
3: przyczyniacie się do
0: oddał
3: tego, co
0: najpierw
3: mamy
0: do
3: w tej chwili na
0: jeszcze
3: świecie,
0: raz,
3: a będzie jeszcze
0: momencik.
3: gorzej.
4: Gocha, 3 złote. A u.
1: Gocha 3 złote, a no, się robi trochę jak u Daniela Magicala, który niedawno skończył nadawanie. Z tego co wiem, już nie nadaje, przerwał. No, zakończył swoją przygodę ze streamami. Tak więc urzędnicza The End. Nie wiem, czy będę tęsknił jakoś szczególnie za takim show, które się sprowadza właściwie do dymów. Do robienia dram, dymów, do tym, że ktoś tam przyjeżdża do innego się z nim bić, że ktoś się z kimś pokłócił, ktoś kogoś chce wyrzucić z domu. Ulubiona rozrywka Polaków w internecie, na polskim YouTubie, jedna z najpopularniejszych rzeczy. Oglądanie patologicznej rodziny, która się ze sobą cały czas żre, wyzywają się, klną, chleją i uprzykrzają życie swoim sąsiadom, którzy są bezradni, albo oglądanie niepełnosprawnego do końca człowieka, otyłego i robienie mu psikusów, na przykład wysmarowanie mu gównem ławki, samochodu. No, świetna rozrywka. Myślę, że to dużo mówi o ludziach, o współczesnym człowieku, jakie ma rozrywki fajne. No, ja tam znajduję na przykład przyjemność w gotowaniu ostatnio. Wyciszam się, siedzę sobie w kuchni, robię sobie wywar na zupkę, dodam trochę przypraw, powącham sobie pyszne i jestem z tego bardzo zadowolony. No. Niektórzy lubią inne zabawy, trochę. Trzeba by ludzi jakoś odzwyczajać od tego, nie wiem, ale ciężko, no bo co lepszego im zaproponować? Nie wiem, jak im coś dasz innego, to powiedzą, że nuda i że nie ma dymów. Jak często tutaj w Nocnym Radiu, czy w innych mediach, gdzie raczej się spotykają ludzie, no tacy bardziej jacyś na poziomie, którzy mają jakieś pasje, lubią sobie coś poczytać, czymś się interesują, mają coś do powiedzenia, no to nawet tutaj u nas tak często słyszymy, ale nuda, emocje jak na grzybobraniu, będą jakieś dymy, krawiec, będą dymy, weź tam tej Ewce coś dowal, nie? Żeby albo temu Gambolowi śmiesznemu coś dowal, żeby śmiesznie było, fajnie, idź kup wódkę, biegnij po wódkę, chłopie, będzie fajnie, nie?
2: A ja tak krawiec się szybko ciebie spytam, bo tak mówisz o programach takich, co się pają nienawiścią. To jakbyś miał wybrać, zostałbyś zmuszony do obejrzenia programu telewizyjnego. Jeden to milionerzy, a drugi postaw na milion, to który byś wybrał? Po prostu musisz wybrać któryś i musisz któryś obejrzeć, to który byś wybrał?
1: Nie znam programu, znam milionerów, a postaw na milion, to co to jest?
2: Postaw na milion to odwrotność milionerów, czyli 10 pytań i musisz, masz na początku milion i masz 4 pytania, rozdzielasz ten milion na 4 pytania lub jedno i zostaje tylko ta kasa, która została na poprawnym pytaniu. Możesz przejebać milion razy w pierwszym pytaniu, jak postawisz zły spust, czy tam spadnie. No, więc po prostu odwrotność milionerów. Tracisz hajs zamiast go zdobywać, można powiedzieć.
1: No, domyślam się, że to takie pytanie trochę psychologiczne, które ma coś powiedzieć. o mnie na przykład, no pewnie jak większość wybrałbym to show, w którym jest więcej emocji, w którym się więcej dzieje i przyznam, że no, czuję się zarażony tym wirusem. Może to jest też taki wirus, który nas wyniszcza. Też swego czasu oglądałem tą szkolną, tą urzędniczą i też znajdowałem w tym jakąś przyjemność, nie?
2: Może coś Ewa powie na ten temat.
0: Nie, ja nie gram. Nie gram, ale chciałam dokończyć, żeby było jasność z moimi donosami. Nie wiem, czy chcecie słyszeć dalej.
1: Prosimy bardzo.
0: No i właśnie z tym gościem, z prokuraturą wyszło tak, że ja pisałam pisma, dzwoniłam do prokuratury, tam z urzędem skarbowym też było. W każdym razie oni, że ja chcę jakieś nie wiadomo odszkodowań. Ja mówię, nie chcę. Napisałam wyraźnie, że dla tego kogoś będzie ostateczna kara taka, ze względu na ideały, jakie miał promować w swoim stowarzyszeniu o pomocy ludziom poszkodowanym z depresją psychicznie i tak dalej, to będzie dla niego największa kara, jak nie będzie mógł założyć takiego stowarzyszenia, bo on, jego postawa jest karygodna. Mi się nie podoba i taki człowiek nie powinien pracować w stowarzyszeniu. I to wszystko. I na tym się skończył mój donos. No ale gościu zamknął kanał ostatecznie. Ja nic nie zgłaszałam. To on mi nawet jedno nagranie, jak ja tam z jego kanału coś tam to zgłosił za naruszenie praw autorskich. No. A ja u niego nic nie zgłaszałam, sam zamknął w końcu.
1: Ja tam się wychowałem w takim środowisku, wśród takich kumpli, gdzie donoszenie jeden na drugiego, jakieś kapowanie czy zgłaszanie na policję było źle widziane bardzo. I do dzisiaj coś takiego czuję, że takie obrzydzenie do donosicielstwa, do zgłaszania komuś kanału, żeby mu skasowali, coś takiego. Uważam to za frajerstwo zwykłe, za takie jakieś niegodne zachowanie. No okej, okay, ktoś może myśleć sobie inaczej to postrzegać zupełnie. Dla mnie to jest kiepskie, strasznie. Krawiec, który jesteś rocznik? 79.
0: Ale to ja tutaj powiem, że to wyszło takie nieudaczne, no bo ten pan Adrian, pewnie kojarzycie, co do mnie wydzwania.
1: Tak, pan biznesmen.
0: On wkręcił w którymś momencie, bo on chciał dzwonić, no nie wiem, po jakiś tamten. Ja mówię, no to jest za późno, to u mnie było po 21, w Polsce było po 22. No ja mówię, mam tutaj jednego takiego do sprawdzenia, do porozmawiania. Ja nie wiedziałam w ogóle, o czym on będzie gadał, Adrian. Kazał mi czekać na tym, na słuchawce i od tego się zaczęło, że po 22, a Adrian wtedy podał się za znaczy to tak nie do końca za urzędnika skarbowego, ale tak jak on teraz robi na WarNest te nagrania, to podał się, że no odnośnie, bo ten gościu z wariant B, on zbiórkę jakąś robił. Właśnie na cel poszkodowanym, co tam, że będą poszkodowanym pomagać i tak dalej. No i ja w ogóle, ja myślałam, że pogadać tak odnośnie religijne będzie tematycznie. A on wyjechał i ja to opublikowałam. I od tego się zaczęło. I on nas zgłosił, mnie zgłosił, pierwszy, na policję.
1: Uhuhu.
0: Także znalazł, ja wysłałam im linki, wszystko, wyjaśniłam, o co chodzi. Także później byłam w Polsce po tym zdarzeniu, nikt nic na mnie nie ten, grzecznie na lotnisku, z powrotem też. Także sprawa zamknięta.
1: Też można się zapytać, jaka intencja, znowu ta intencja, przyświeca komuś, kto gdzieś tam coś zgłasza, ciąga innych po sądach. Wydaje mi się, że bardzo często jest to po prostu chęć dowalenia drugiej osobie i takie zniszczenie życia, tego, co dla kogoś jest ważne, żeby się zemścić i tak dalej, takie niskie różne uczucia. Albo wygranie jakiegoś odszkodowania, żeby się nachapać trochę, nie? Albo
0: no
1: jedno,
0: właśnie,
1: albo drugie.
0: To, co drugie powiedziałeś, zauważyłam w internecie, że jest moda. Najpierw rozmawiamy, a później walka o naruszenie dóbr osobistych i do sądu. Komuś brakuje pieniążków, no to sposób na życie, wejdę tu, wejdę tam, później zadymę zrobię tu, zadymę tam i będę mógł odszkodowanie sobie wziąć.
1: Słyszałem, że donosicielstwo bardzo się rozpowszechniło, jest wzrost ilości donosów w Polsce. Zapisu stworzyli nam taki klimat i jakby, nie wiem, władza zachęca do tego, żeby donosić na siebie. Jest to obrzydliwe. Z drugiej strony jest coś mega zdrowego i takiego ludzkiego w gadaniu ze sobą i w rozwiązywaniu spraw twarzą w twarz. Albo nawet publicznie, mówcie jedni drugim, nie? Tak jak ówczesnych chrześcijan siadają i rozmawiają o tym, co kto przeskrobał. A dzisiaj mamy to zamienione na jeden opowiada o swoich złych uczynkach jakiemuś jednemu obcemu człowiekowi, który nie ma z tym nic wspólnego, siedzi za kratką i słucha i nie dosłyszy. I tam, synu, to co? Masturbujesz się? Aha, nie słyszę, głośniej. No i tam da pięć zdrowasiek i to już nie ma nic wspólnego z tym z tą zdrową praktyką tej pierwotnej wersji spowiedzi.
0: A jeszcze powiem, że przepraszam, że pociągnę troszeczkę temat donosicielstwa. To jak jakąś tam sprawę w prokuraturze, to już prokuratura otworzyła jakąś tam poboczną sprawę, no to tak cisnęli po mnie, że wczoraj wysłali mi rano e-maila, bo ja tam ileś i oni żądali podpisów ode mnie. Ja w którymś momencie napisałam coś takiego, że jak będziecie mnie na bardzo poważnie potrzebować, to znajdziecie mnie. No i znowu to właśnie odnośnie tego wysłali mi wczoraj e-maila, że jakim tytułem, że wzywają mnie do usunięcia braków. Usunięcia braków, czyli podpis i jaki charakter ma to pismo. A wysłali pismo z niewyraźną pieczątką i niewyraźnym podpisem. No to znowu im, już mówię, dobra, bo się nie odczepią. To wziąłam, wydrukowałam, podpisałam i jeszcze dopisałam na tym wydruku z e-maila, że nie chcę z nikim wchodzić w konflikt, ale znowu wysłaliście mi pieczątkę i podpis niewyraźny, a charakter pisma ma interwencja społeczna. Bo to raczej już tu w kierunku policjanta otwarta sprawa, nie na prywatną osobę, tylko w kierunku policjanta. Także, no bo nie jest moim zadaniem wejść z kimś w konflikt. No ale jeżeli oni chcą, od nas wymagają perfekcyjności, no to ja, no sorry, no. Niewyraźna pieczątka, niewyraźny podpis, charakter, bo to trzeba charakter napisać. Charakter? No, charakter, interwencja społeczna.
1: Brzmi to wszystko dla mnie obco troszeczkę, ci powiem, Ewa. Trochę, jak to się mówi, nie moja bajka. Nie moja bajka.
0: Ale ja przez to poznaję, jak oni funkcjonują, bo ja w ogóle nie wiedziałam, w ogóle nie miałam do czynienia z prokuraturą, z policją, nigdy tak naprawdę. Nie wiedziałam, jak to działa, jak funkcjonuje, a teraz widzę. No, mało tego, nawet prawdopodobnie policjant, czy tam prokurator, nie wiem, jak to tam, kto tam, to kto inny spisuje, ktoś inny podpisuje, no to ja mówię, zaraz, no to ktoś wykonał robotę, robociznę, napisał, a podpisuje się ktoś inny? No co to ma być? No to FK musi tupnąć nogą. Jeżeli w szkole uczyliśmy się, że ja coś piszę i podpisuję, to jest moje, a jeżeli ktoś napisze i ja podpiszę, że to moje, to jest przestępstwo w szkole. Zgadza się?
2: No, przy dokumentach chyba tak nie jest, bo napisać może ktokolwiek. Liczy się tak naprawdę podpis, z tego co wiem, bo nie raz, nie dwa były takie problemy, że ktoś miał nieczytelne pismo, trzeba było coś napisać, dodawał tam jakiejś osobie i ona to pisała, a sam się podpisywał. Także no, mi się zdaje, że tutaj liczy się tylko podpis.
0: Ale to co innego jest z osobami prywatnymi, ale jeżeli w urzędzie to są urzędnicy, no to co oni no, mają drukarki, to na drukarce wydrukowane treść. Także to ja im nabazgrałam, bo dopisałam, bo ja bazgram jak kura pazurem. Także jak chodzi o prywatną osobę, no to tak, no stylistyka i tak dalej, nie każdy potrafi jakieś tam pismo napisać. No.
1: Pamiętam jeszcze czasy, gdzie jak na osiedlu był, osiedlu obok mnie, ale tam też chodziłem do ziomków, na różne imprezy, nagranie. Był, powiedzmy sobie, koleżka, który strasznie walił w ciula z innymi. Napożyczał się rzeczy, nie naoddawał, temu wisiał kasę i tam się krył, temu coś tam miał zrobić, nie zrobił. I w końcu się jak została przekroczona pewna granica, to się zbierało paru koleżków, szli do niego na chatę, wynosili mu pół tej chaty, jego zostawili przekopanego, dosyć ostro, i to była taka nauczka dla kogoś, kto nie zachowuje się odpowiednio. I dzisiaj widzę w tym coś bardzo zdrowego. Szybko, krótko, na temat, jest w tym jakaś sprawiedliwość. Komuś się to może wydawać barbarzyńskie, tak? Jacyś dresiarze rozwiązują swoje sprawy. A mi się to wydaje właśnie o wiele zdrowsze niż ten świat, o którym Ewa teraz opowiada. Pisma, odwołania, urzędy, prawnicy, adwokaci, wszystko się ciągnie jak smród po gaciach. Tam wszystko było krótko, szybko, na temat, sprawiedliwie i skutecznie, ponieważ koleś się naprawiał po takim czymś, po takim zdarzeniu. No,
0: no właśnie o piekiełku rozmawiamy. Także jest taki film, gdzie prawo jako prawo było bezradne i sędziowie według prawa nie mogli nic zrobić i gdzieś tam no, powiedzieli, no to jak chcecie, my o tym nie wiemy, my nie możemy nic, jak chcecie, to zróbcie sami osąd. Także, no bo byli bezprawni. Było ewidentnie no, ten problem, no. No ale prawo było bezsilne, bezradne. Także
1: jest też, możecie sobie wpisać taką frazę na przykład na YouTubie, street justice, sprawiedliwość ulicy. Jest takie sytuacje, że złapano jakiegoś złodzieja i pobito go kijami, coś mu tam zrobiono, kogoś dopadła w inny sposób karma. Właśnie przez to, że prości ludzie w proste sposoby rozwiązują różne takie sytuacje. I mi też się to jakoś tam podoba. Oczywiście się z Potrzebą kiedyś tutaj mocno nie zgadzaliśmy. Potrzeba, który jest taki też skomplikowany, bo on z jednej strony lubi jak płonie, z drugiej strony jest za dyktaturą, komunizm czasami chwali, z drugiej strony ma inne czasem poglądy, też gdzieś tam w nim coś pracuje i też pewnie do czegoś tam dochodzi. No ale jemu się na przykład nie podoba takie coś, bo on widzi w tym zagrożenie, że będzie anarchia, że ludzie zaczną przez pomyłkę linczować nie tego, co trzeba i tak dalej. No, ale popatrzcie, ile jest niesprawiedliwości i tego typu przypadków w tym systemie, który mamy teraz. Czy on jest jakiś dużo lepszy? Też niewinni ludzie siedzą latami w pierdlu. Też się karze ludzi za pierdoły. Ja dostaję nagle za posiadanie małego woreczka z marihuaną karę większą niż pedofil, który tam dziecko zgwałcił, nie? Czy to jest sprawiedliwość jakaś i czy to jest jakieś mega takie lepsze od tego, o czym ja tu mówię, o street justice? No śmiem twierdzić, że niezupełnie tak to wygląda, że to lepsze jakieś.
2: No tak powiedziałeś teraz o potrzebie, a powiem ci, że takie mieszanie, znaczy takie wiele opinii na różne tematy, to jest taka no, typowa rzecz internetowa, a szczególnie w miejscu, które, jak to Potrzeba określa, w sensie nie mówię o Fight Clubie, poza Fight Clubem, to ja też nie będę, ale szczególnie w tym miejscu, akurat ja znam tą bardziej amerykańską wersję, a znaczy no taką może bardziej nie amerykańską, to jest bardziej światową, ale w polskim pewnie podobnie się dzieje. Mieszają się różne rzeczy i po prostu no nakładają się pewne nawet zbieżne różne opinie, No i tak to już się dzieje. No i to nie jest złe do końca mieć takie zróżnicowane opinie na różny temat, bo to też tworzy taki, ma się w głowie dużo swoich po prostu myśli. No nie są to cudze rzeczy, bo po prostu bierzesz to, co tobie się podoba, a nie to, co komuś. Ta wolność słowa, dlatego tak się dużo rzeczy miesza. I ja myślę, że ci, którzy właśnie uważają tak, że wszystko na jeden system, jedno ten, to właśnie oni nie mają do końca wolności słowa, bo oni uważają, biorą wszystko, co ktoś im powie. No, parę rzeczy im się z tego podoba, a resztę po prostu przyjmują bez walki.
0: Ja myślę, że jednak ta wolność słowa to powinna być ograniczona przez nas. My sami powinniśmy kontrolować, mieć. Bo są hasła, no, że nie ma tej wolności słowa, że jesteśmy ograniczeni.
1: Czyli bardziej to powinno z nas samych jakoś wypływać, a nie odgórnie od systemu, że tak. Nas się knebluje, tylko powinniśmy sami, no to dużo z wieloma rzeczami tak myślę jest, nie, że one są zdrowe, jeśli wychodzą naturalnie od nas, jeśli ludzie sami to mają w sobie, a kiedy się za to bierze państwo i spróbuje to rozwiązać po swojemu, niby to samo, ale nagle to zaczyna być jakieś chore, wypaczone, nie? No, tak to jest.
0: No i zwiększa się agresja przez to. Jeszcze społeczeństwo powinno zweryfikować tak naprawdę każde prawo pod kątem czerpania korzyści osobistych. Ja nie mówię tutaj o prywatnych jakichś, jeżeli jest jakaś prywatna firma, ale pod kątem czerpania korzyści osobistych na rzecz wszystkich budżetowych prac. Także każde prawo powinno być zweryfikowane, czy to psychologiczne, czy psychiatryczne, czy policyjne, czy edukacyjne. Każde prawo powinno być zweryfikowane pod tym kątem. Czy czasem tutaj nie idzie w kierunku czerpania korzyści osobistych? Jeszcze tutaj właśnie dodam, że właśnie w tych różnych jakichś tam akcjach, jakich uczestniczyłam, między innymi na policję, coś tam, to jest coś takiego, że oni odrzucają, a ja mam prawo odwołać się od tego. I w którymś momencie sąd zaakceptuje to, czyli... A oni w międzyczasie brali pieniądze, czyli od razu nie zostało poprawnie to zweryfikowane. Jakieś tam śledztwo, zresztą jest rozdrobnione, śledztwo i dochodzenie. Dochodzenie to chyba jest mniejsze, śledztwo to jest większe. I to jest ta edukacja, inteligencja podzieliła. Nawet powinno być jakieś śledztwo przeprowadzone i według tego śledztwa powinno być rozpatrzone, a nie. Także jest... No
1: dobra, kochani, zobaczę, może będę już powoli kończył, chyba że jeszcze ktoś dryndnie, ktoś jeszcze może chciałby zabrać głos. Wam dziękuję za telefon.
0: Za piekiełko zrobiłam?
1: Nie, bardzo dobre piekiełko.
0: Piekiełko ewkowe. No dobra, to F-kowe wszystkiego takie. Dobrego, pozdrawiam.
1: Trzymaj się, Ewa, dzięki za telefon, pa pa.
0: Pa pa.
1: Gabol, chciałbyś coś...
2: No właśnie, też ci życzę dobrej nocki, sam muszę wstać rano, dobrej energii dla wszystkich, żebyście mieli jak wstać jutro i pojutrze, także na razie.
1: Na razie, hej. To była Ewa Lipka i Gumball na antenie Nocnego Radia w audycji Luźne Gadki. Rozmawiamy sobie dzisiaj o polskim piekiełku, o podziałach wszechobecnych, o konfliktowaniu się, wojnach różnych polsko-polskich. Jak to się ładnie mówi, o antagonizowaniu społeczeństwa się lub przez kogoś. O tym braku zgody, braku wyrozumiałości jakiejś, cierpliwości do drugich ludzi, nie? Do innych ludzi trzeba mieć trochę cierpliwości przecież często. Nie każdy jest idealny, każdy ma jakieś swoje przywary, jeden jest wybuchowy bardzo. To nie zawsze tak łatwo się da w sobie coś zmienić, różne mamy temperamenty. Jeden jest melancholikiem, drugi sangwinikiem, trzeci cholerykiem i tak dalej, nie? Różne są temperamenty, różne podejście do życia. Trzeba brać pod uwagę, że ktoś tam coś przeżył, jakieś sytuacje, jest wkurzony, znerwicowany. Trochę wyrozumiałości, trochę empatii, trochę zrozumienia, trochę dobrej intencji znowu. Znowu ta dobra intencja załatwia nam dużo spraw, nie? Takie niezakładanie złej woli drugiego człowieka zawsze z góry. Może w drugą stronę, może zakładajmy raczej dobrą wolę. PiS dzieli, tu napisał Zielony Ludzik, PiS dzieli, PO dzieli, PO dzieli, dziel i rządź, tak? PiS dzieli, PO dzieli, dziel i rządź. No, najlepsza strategia, taktyka, dziel i rządź. I niech te szczury, my tutaj gryzą się między sobą, nie? To nie będą gryzły władzy, jak w tym worku u Żyda ze szczurami. Ludzie zapamiętali słowa Jana Pawła II, który dużo mówił na takie tematy i on właśnie ubolewał nad tym, że jak mało jest w ludziach Bożego miłosierdzia, jakiegoś coś w tym stylu mówił, nie? Nakłaniał ludzi do tego, żeby byli dla siebie bardziej ludzcy w takim powszechnym rozumieniu, ludzki. Ja to akurat mogę inaczej rozumieć. Ludzki, czyli właśnie taki posiadający pewne... posiadający unikalne cechy, których nie mają zwierzęta, typu mściwość, rewanżyzm, takie różne. No, ale powiedzmy, że takie rzeczy mówił Jan Paweł II, a ludzie zapamiętali, że tam, że ucałował ziemię i że ziemi, tej ziemi i wystarczy im to, nie? I pomniki będą mu stawiać, nie pamiętając w ogóle, o co mu chodziło i nie stosując się do jego rad w ogóle. To co to za guru dla was, ludzie? Jak szanujecie Jana Pawła II, jak jest dla was wielką osobą, to róbcie, co mówił, nie? I traktujcie poważnie jego słowa i poczytajcie sobie, co tam gadał i się stosujcie. Jak potrzebujecie koniecznie już autorytetu, który wam wyjaśni takie proste sprawy, że lepiej żyć w zgodzie, że lepiej się nie stresować, bo to wam zaszkodzi, że lepiej się nie zagłębiać w to bagno właśnie i nie miotać w nim, trochę się wyciszyć, znaleźć jakiś spokój wewnętrzny, zacząć się cieszyć czymś innym, nie spędzać dnie na odbieraniu maili, sprawdzania jak tam dymy, czy drama, czy pozwał, czy nie pozwał, czy już zniszczył, czy mój wniosek o to, żeby go zniszczyć i tak dalej, tylko może znaleźć radość właśnie w gotowaniu zupy ogórkowej, tak jak ja. Ja wielu ludziom odpuściłem, naprawdę. Niektórym trudno, bo jak na mnie na przykład napierdalają cały czas, od lat, w każdej swojej audycji, o rzeczach niewyjaśnionych, prawda, zły wilk i tak dalej, no to ciężko komuś tak jakoś odpuścić, wybaczyć, jak kłamie na wasz temat. I zaczyna nagle mówić, że ludzie z nocnego radia to rozbijają rodziny i tak dalej. To jest właśnie ta zawziętość. On będzie kłamał na nasz temat w nieskończoność, bo po prostu ta chęć zemsty za coś tam, nie wiadomo do końca za co, na dobrą sprawę, jest w nim tak duża, że będzie już do usranej śmierci po prostu na nasz temat ściemniał, konfabulował, coś przekręcał, mówił wszystko w sposób taki, żeby nie wiadomo było, o kogo chodzi, że to wszyscy tam źli, nie, w tym nocnym radio. To jest straszne, to jest nieszczęście, to jest nieszczęśliwy człowiek tak naprawdę, do którego często on mówi właśnie Michał o karmie, to myślę, że ta karma do niego właśnie wraca. Ktoś, kto, nie wiem, judzi, jątrzy, awanturuje się, to do niego to wróci. Są takie rodzaje karmy, których nie trzeba specjalnie udowadniać, że ich magicznego działania. Nie ma w nich żadnego magicznego pierwiastka nawet. To są po prostu naturalne zjawiska. Jest coś takiego jak karma społeczna, która zaczyna na nas działać w końcu. Nie spotykamy fajnych ludzi na swojej drodze. Raczej pojawiają się sukinsyny, skurwysyny, ponieważ taki był wokół nas klimat. I ci ludzie generują wokół nas różne niefajne rzeczy. To działa na nas, wszystko się kumuluje jakoś. I nagle budzimy się w rzeczywistości, w której... człowiek człowiekowi wilkiem i sami sobie na to zapracowaliśmy. To były nasze decyzje, nasze ruchy. Czasami od jednego słowa, które wypowiemy lub którego nie wypowiemy, zależy cała nasza przyszłość. Tylko sobie ludzie z tego nie do końca zdają sprawę. I to jest ta magia w naszym życiu. To, czy zdobędziesz się, masz 2 sekundy na to, aby komuś albo powiedzieć przepraszam, albo powiedzieć spierdalaj. I jak powiesz spierdalaj, to zupełnie zmieni się cały bieg wydarzeń przyszły. Nagle cały fraktal wydarzeń się zupełnie inaczej rozwinie i w sposób chujowy bardzo. Krawiec, wybaczając złu, dajesz na nie przyzwolenie. Ja myślę, że to jest bardziej skomplikowane, Darko, wiesz? Że to różnie może z tym być po prostu. To nie jest takie oczywiste i jasne do końca. Czy być może są takie przypadki, na pewno są takie właśnie, o jakich tu wspomniałeś, że przymykając oko na jakąś nieprawość, zło, pozwalasz mu rosnąć temu czemuś. I się rozrasta, to na pewno jest dużo takich przypadków, ale tu jest jakaś taka też magia, że czasami to zło jest jak taka jakaś dziwna czarownica, o której jak zapomnisz, jak przestaniesz się nią interesować, przestaniesz w nią wierzyć, to ona zniknie, nie? Czasami to zło, jak zbombardujesz czymś dobrym, to ono zniknie, nie? To jest po prostu skomplikowane są. Każdy przypadek jest trochę inny i to nie ma tu jednej recepty na pewno, tak sądzę. Chyba warto może mniej analizować, mniej rozkminiać pewne rzeczy, a czasami się zdać na intuicję, na pewne, no jak to można by górnolotnie powiedzieć, na serce swoje, nie? Zrobić coś spontanicznie, po prostu nie, bo czasami im dłużej nad czymś myślimy, im dłużej analizujemy, tym bardziej się w to wszystko zagłębiamy i mózg w końcu podpowie. Trochę jak z tym szukaniem w internecie, jak chcesz znaleźć dowód na swoją tezę, na przykład, że banany wywołują nowotwory, to w końcu się doszukasz. To może być bzdura jakaś kompletna, ale będziesz tak długo szukał, aż w końcu znajdziesz artykuły na ten temat z racji wielości, z racji szumu informacyjnego, z racji dyletanctwa i tego, że ludzie lubią różne bzdury pisać, powielać fejki, to w końcu znajdziesz tą wiadomość, że banany wywołują nowotwora. I zaczniesz się tym karmić i się utwierdzisz w tym i zaczniesz i pójdziesz gdzieś tam, nie wiem, do sklepu, kopniesz w koszyk z bananami, dasz w ryja temu, kto banany sprzedaje i nic dobrego z tego nie będzie, nie? Więc czasami warto się po prostu nie zastanawiać nad czymś zbyt długo, nie analizować, nie rozkminiać, tylko po prostu powiedzieć głupota jakaś z tymi bananami i zapomnieć o tym, nie? Wiecie, o co chodzi. Zło, nie wiem, jakieś, jak się karmimy tym, że ktoś nas skrzywdził. Przecież ja też byłem i oszukany tam na hajs i wszystko, i konflikty różne, ale odpuściłem w końcu ludziom. I nie potrzebuję tu jakiejś wizji sobie generować, że go spotka kara w piekle czy coś. Po prostu ciach, kasujemy to z głowy, nie karmimy się tym. To jest właśnie ten zły wilk, którego karmimy, nie? Już tak nawiązując jeszcze raz może do rzeczy czy audycji o rzeczach niewyjaśnionych. No, nie karmcie złego wilka, faktycznie. Tylko pytanie, kto tu jest złym wilkiem, a kto tu jest dobrym? I czy w ogóle trzeba się nad tym jakoś zastanawiać? Mega, może warto też unikać ludzi, wokół których się cały czas coś kotłuje, nie? Których zawsze jak na nich popatrzycie, to im tego ślina z gęby cieknie ze złości. Wierzcie mi, są osoby, które potrafią dostać piany na gębie z tej furii, nie? Są tacy ludzie. Autentycznie to nie jest wzięte z kreskówki. Są ludzie, którzy dostają piany na gębie, jak ktoś im coś podskoczy, fiknie. I może trzeba ograniczyć swój krąg znajomych gdzieś tam odsunąć się od tych, wokół których są same złe rzeczy na przykład, nie? Z którymi zawsze, nie wiem, rozmowa zejdzie na to, kto komu tam coś zabrał, kto komu ma dać w ryja, ale się nakradł, a to w ogóle te skurwysyny i trzeba coś, ktoś powinien coś z nimi zrobić i w ogóle z tamtym to nie gadaj. No jak znacie takich ludzi, to proponowałbym, żeby ograniczać kontakty, no bo co innego można zrobić? To na was zacznie promieniować w końcu i się zarazicie tym wszystkim trochę. A i w drugą stronę, no, spędzanie czasu z pozytywnymi ludźmi, którzy wam dodadzą energii. Po wyjściu z imprezy z takim człowiekiem poczujesz, że ci coś przybyło, że się fajnie czujesz, że jesteś podbudowany, że coś ci doradził konstruktywnego, A wyjdziesz ze spotkania z takim marudą, hejterem, jakimś złolem, który ma za złe wszystko całemu światu, to wyjdziesz taki wypompowany, taki zmarnowany, zniechęcony, wkurwiony. Zaczniesz na kogoś innego bluzgać, bo będziesz miał zły humor. Ktoś się na ciebie obrazi i to zacznie znowu jakoś się przenosić, mnożyć, tak dalej. No dobra, myślę, że ostatnie chwile, jak ktoś by chciał jeszcze zabrać głos, to proszę bardzo. Może głupoty gadam, może się nie znam, może się z choinki urwałem. Może to nie jest mój świat już, kurde. Może jestem starą kosmiczną duszą, która tu nie pasuje. Powinienem na innej planecie już się zreinkarnować albo coś. I tak dalej, i tak dalej. Całe te...

0: Już niedługo krawiec dostanie w ciry i będzie miał za swoje. Za to wszystko, co zrobił. Luźne gadki, czasy ostateczne, już niedługo w nocnym radio.
1: Nie no, żartuję, może tak źle nie będzie. Ale mógłby ktoś tu zadzwonić i na przykład powiedzieć:
2: krawiec, to co, ty możesz sobie gadać, ale wiesz co, ci powiem tak po prostu, tak powiem ci po prostu, bo już nie mogę, po prostu jesteś głupi, nie znasz się. Weź w ogóle, dobrze, żebyś w ogóle przestał nadawać, bo pasujesz tu w ogóle jak świni siodło i jeszcze popamiętasz i coś tam, nie wiem. Niech ktoś zadzwoni mi, nagada coś, bo się śpiący robię. Nie mam alkoholu, nie mam wódki, nie mam co zajarać, jestem śpiący, więc jedyne, co mi zostało, to podnieść. Może o to tu chodzi, może to działa jak kawa dla Polaka, po prostu, że na przykład zadzwoni, naurąga komuś, obgada kogoś, krew mu zaczyna szybciej krążyć w żyłach, czuje się bardziej pobudzony taki, hua, hua, fajnie jest, oh yeah, oh yeah.

0: Myślę, że woda tutaj duże spustoszenie robi faktycznie. Sam ostatnio nadużywam, niestety, ale nie da się ukryć, że woda czasem czyni cuda, a czasem robi z nas mrukliwych, wódczanych kompanów do rozmowy, którzy robią się agresywni, bo ktoś im coś powiedział na przykład i oni to bardzo wzięli do siebie i zaczynają nagle wierzgać, kopać, rozwalą całą, zepsują imprezę, rozbijają wszystko, nie? Albo gdzieś się będą, zaczną się wspinać, gdzieś tam spadną na ryj, trzeba po karetkę dzwonić. Wiecie, były takie przypadki, że tam wypadł podczas imprezy przez okno i takie jak na kreskówce, takie na takim daszku, co przy bramie, takie jakby kształt, taka sylwetka człowieka, nie? Tak spadł i, tak, i taką dziurę zrobił w kształcie samego siebie. Ciekawy przypadek. No ale tak, Zielony Ludzik pisze, trudno nie chlać w tych czasach. To jest inna sprawa, że czasami ten świat nas już po prostu tak przytłacza, zniechęca to wszystko, że się znieczulamy tą wodą, tymi używkami, szczepionkami chciałem powiedzieć. Skąd mi się szczepionki wzięły? Używkami. Ale może tego też czasem trzeba, może trzeba sobie właśnie sięgnąć po jakieś ciekawe substancje, żeby sobie naprawić głowę. Halo, halo, ponownie potrzeba jest, cześć.
1: No, dzień dobry. Jeżeli chodzi o pindalanie się, to myślę, że zawsze mogę być pierwszym. No właśnie, kurde, znaleźć sobie coś pozytywnego, nie wiem, bo tutaj w tych czasach, w tych trudnych czasach, jak to się mówi, jeszcze kurde, któryś przedsiębiorca mi kiedyś powie o trudnych czasach, to jak zdejmę pasa, jak przyjdę w dupę, to się nie pozbiera. A w każdym razie, no właśnie, znaleźć sobie coś pozytywnego, coś wiesz, nawet od czasu do czasu, no dobra, no może w ostatnim telefonie nie podjąłem tego wątku, ale właśnie znaleźć sobie jakieś coś, co cię będzie, co trochę ci głowę, wiesz, zajmie i da ci czas tak, żeby się odsunąć od tych wszystkich dram, od tych wszystkich problemów. Niech to choćby będzie durne zmywanie naczyń, tak? Pamiętam właśnie jak kiedy u Grześka z Kubą byliśmy, to jak się Kubuś dorwał do zmywania naczyń, to nawet Grześka tam z tego aneksu kuchennego nogą wypychał, nie? Bo on musi pozbywać, bo to jest jego, wiesz, bo to jest jego bajka, a jego to uspokaja, on się tutaj dobrze czuje, on sobie ledwo co wyszedł z samolotu, 10 godzin leciał i on musi sobie, potrzebuje bardzo pozmywać.
0: A to on coś ma z tym zmywaniem, bo tam na innych spotkaniach też tak było, że się rwał do zmywania. Może on się z powołaniem minął, albo ma jakieś ciepłe wspomnienia. Jak tam przyjechał do Stanów, to pierwsza praca gdzieś tam na zmywaku i teraz wspomina, nostalgia działa tutaj.
1: Albo wiesz, albo przyzwyczajenie, bo jest jakimś płatnym mordercą i bardzo często musi bardzo dokładnie rzeczy tutaj wymyć jakimiś chemikaliami i jest zwyczajnie przyzwyczajony. Czekaj, wyciszę się na sekundkę, statyw sobie po...
0: Też sobie tutaj tak żartujemy z Kuby i Kuba, gdyby był drażliwy, to by się mógł obrazić, albo ktoś by mógł się za Kubę obrazić. I to jest kolejny jakiś tam może temat ciekawy, że ludzie się często obrażają, mają mały bardzo dystans do siebie i każdy żart ze swojej osoby traktują jako atak.

0: przytyk i bardzo źle to znoszą. No my raczej mamy w drugą stronę, mamy dużą dawkę autodystansu, bez tego to ciężko by było.
1: No myślę, że tak, ale to jest, ale... Nie, sorry, to jest naprawdę bardzo dobre. Właśnie miałem tutaj przez weekend mnóstwo niesamowicie fantastycznych rozmów w ogóle z bardzo ciekawymi, z ciekawymi ludźmi. Może tutaj coś z tego będzie, już tutaj krawiec wie, ale jeszcze niech nie mówi. W każdym razie no właśnie, być może ten dystans do siebie jest tym, co potrafi nawet zrobić, nie wiem, z takiej psychologii Menela, zrobić z nas, nie wiem, jakiegoś takiego człowieka, który naprawdę na luzie do swoich okoliczności, do wszelkich przytyków przecież podejdzie, bo sobie wyobraź, tak, no jeszcze wracając do tego polskiego zagryziactwa, sorry, kurde. Coś mi znochala dzisiaj cieknie do tego polskiego zagryziactwa, tak? Nawet jeżeli ktoś cię tutaj obrazi, nawet jeżeli ktoś się do ciebie przyczepi, no to jak inaczej to pokonać, jak nie śmiechem? No bo co? Możesz oczywiście zagrać w tę grę, możesz się wciągnąć w te wszystkie, wiesz, w te wszystkie dramy, no ale tutaj już, wiesz, wchodzisz do jakiegoś takiego ustawionego trochę z góry świata przez kogoś innego i nie do końca jesteś gotowy na tę batalię, a nie daj Boże, jeszcze uda się ciebie rozgrzać. Jeżeli się zdenerwujesz, to już od początku do końca tę bitwę przegrałeś i sam wychodzisz na idiotę.
0: Kiedyś się zastanawialiśmy, czym właściwie jest śmiech, na czym polega mechanizm tego śmiechu. I jakoś tak doszliśmy chyba do tego, że jest to taka nie do końca zbadana rzecz może, ale jest to, przypomina to trochę taki nul. Tam w systemach operacyjnych, ja tam się nie znam tak dobrze, podpowiedz, potrzeba nul, to w Linuxach jest taki jakby kosz, że co tam wrzucisz, to taka czarna dziura trochę, taki nul, tak?
1: To znaczy dev nul, no to tak, bo nul też może być wartością, tak? Jeżeli jeszcze nie masz przypisanej żadnej wartości, tak? Do, nie wiem, do jakiejś zmiennej, to ta zmienna ma wartość nul, która nie jest fałszem, która nie jest zerem, ale jest nulem, tak? To jest coś zupełnie innego, coś takiego, nie wiem, ale nie do końca łapię to porównanie, szczerze mówiąc.
0: Bo chodzi mi o to, że zbierają nam się w głowie różne rzeczy, czasami strach, niezrozumienie, czasami jakiś taki mocny bardzo dysonans się pojawia, jakaś irracjonalna obawa, różne takie rzeczy, które by się nadawały na śmietnik. I śmiech jest takim wyrzuceniem tych rzeczy, taką dezintegracją jakby różnych niefajnych rzeczy, których mózg do końca być może nawet sam nie rozumie, ale widzi, że coś tam jest nie tak. Coś takiego dziwnego to jest właśnie i to ląduje sobie w tym nul i się śmiejemy. Człowiek czasami nerwowo się śmieje, zauważ. Z nerwów ma jakiś taki, wiesz, taki nerwowy śmiech. Czasami próbuje śmiechem dodać sobie otuchy, czyli jakby zabić w sobie jakieś irracjonalne być może lęki, wiesz, o co chodzi.
1: Ale to jest jakiś taki mały wycinek tego wszystkiego. No przede wszystkim to, na co należy zwrócić uwagę, że nawet jeżeli byśmy, nie wiem, jak jakiś Tony Halik trafili do nieodkrytego, niedotkniętego jeszcze przez cywilizację plemienia, to oni tam również będą się śmiać, oni również będą się uśmiechać i ten śmiech ich będzie brzmiał bardzo podobnie do śmiechu, wiesz, no śmiech jest językiem całego świata, wszystkich ras, wszystkich języków. No właśnie, zauważ, że to jest chyba jeden z niewielu gestów, który, czy postaw, czy nie wiem, onomatopei, które nie zostały skażone w żaden sposób przez język, tak? Bo kulturowo pewne zachowania, pewne gesty w Polsce będą inaczej odebrane, niż zostaną odebrane gdzieś tam na Tajlandii. W inny sposób tutaj, nie wiem, szczerzenie się zębami będzie postrzegane w jednym kawałku świata i w drugim, a ten śmiech jest taką naszą jedyną wspólną nieskażoną kulturowością, mową ciała, która tak naprawdę nam została. Coś, wiesz, na zasadzie komunikatów zwierząt, gdzie u różnych zwierząt liczy się postawa, tak? Liczy się jakieś podejście, tak? I tak samo, jeżeli jak spojrzymy sobie na naszego kota domowego, to w podobny sposób będzie reagował jakiś lew albo jakiś inny duży kot, tak? Te same, wiesz, te same może mruknięcia, jakieś takie dłuższe zamknięcie oczu, odsłonięcie brzucha, tak? Te wszystkie gesty, które będą wspólne tak naprawdę powyżej nawet gatunku, A u nas to wszystko bardzo często zostało przyjęte kulturowo, tak? No właśnie choćby z tym odsłonięciem zębów podczas uśmiechu, to nie wiem, gdzieś tam, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że gdzieś tam w Japonii jest to uznawane za w ogóle jakoś taka potwarz czy coś takiego, nie? Więc oni się nie pamiętam dokładnie gdzie, ale jest jakaś taka cywilizowana kultura, gdzie odsłonięcie zębów podczas uśmiechu, czy w ogóle podczas czegokolwiek jest uznawane za niegrzeczne. Natomiast sam dźwięk śmiechu, czy sama mimika uśmiechu jest no właśnie jednym z tych niewielu części wspólnych. I myślę, że to jest też jakieś takie, wiesz, nawiązanie, zrzucenie z siebie tych wszystkich naleciałości kulturowych i porozmawianie tak na poziomie, wiesz, człowiek z człowiekiem, bez względu na to, czy jesteś z Polski, czy z Izraela, czy z Rosji, czy gdzieś tam z Kanady.
0: Witamy Arka na pokładzie. Nowi ludzie przybywają, zjawiają się. Mam nadzieję, że będziesz się tu dobrze z nami bawił i się śmiał dużo. No właśnie, u zwierząt prezentacja zębów to prezentacja oręża, trochę znak ostrzegawczy. U ludzi to niekoniecznie. Bez wątpienia śmiech ma coś wspólnego z inteligencją. Po prostu nasze mózgi działają w dosyć taki skomplikowany sposób i tworzą się nowe mechanizmy. Człekokształtne się czasami jakby śmieją. Małpa, której magik pokazuje sztuczkę i ona jest zaskoczona, z tego zaskoczenia jakby się śmieje. Tak robi małpa, tak chciałem wam zaprezentować, jakbyście nie wiedzieli, jak robi małpa.
1: A może to nie jest zaskoczenie, tylko ta małpa chce w ten sposób powiedzieć: ej kurde, przecież to przejrzałam, czy ty chcesz zrobić ze mnie debila? Przecież widziałam, jak przekładasz kartę.
0: Czasami widziałem, jak magik pokazuje właśnie małpie sztuczkę i ona się nie śmieje, tylko robi takie takie
1: no. Także wiesz, im bliżej naczelnych, tym mi się wydaje bardziej dużo więcej jest tego, tej kulturowości. Jakoś tak nie tak dawno gdzieś na Kworze czy gdzieś czytałem opracowanie odnośnie kotów, co wcale nikogo nie powinno dziwić, i efekcie lustra na podstawie, to znaczy to było takie powiedzmy takie popularno-naukowe opracowanie, gdzie pojawił się taki trend na TikToku w momencie, gdzie tam na, nie wiem, jakimś Snapchacie czy innym tam komunikatorze dla ludzi młodszych ode mnie, żeby ich brzydziej nie nazwać, pojawiła się taka moda, żeby właśnie, pojawił się filtr, który przetwarzał twoją twarz na twarz kota. I to tak, wiesz, tak od początku do końca, nie? Ze wszystkimi szczegółami, cała twoja twarz była taka kocia i ludzie nagrywali reakcję, że siedzisz sobie z kotem, tam zwracasz jego uwagę na ekran telefonu i włączasz ten filtr. I każdy z tych kotów natychmiast reagował tak, że on nie patrzył w ten obrazek, nie patrzył w telefon, tylko patrzył na ciebie, czy u ciebie dalej jest wszystko w porządku, czy to jest ta sama osoba, tak? Także tak się czasem w pewnych kręgach parę razy spotkałem z takim argumentem, że to jest lustra, to jest taki, wiesz, taki bardzo, bardzo definicja inteligencji, no tak naprawdę niewiele o tym tak naprawdę wiemy. Małpa wychodzi Krawcowi lepiej niż Bolek. Brawo, psycho!
0: To też był komplement, że krawiec świetnie naśladujesz małpę. Ja myślę, że to nie bez powodu świetnie naśladuje małpę, że ta moja małpa wewnętrzna jest bardzo silna. To moje zwierzę opiekuńcze, małpa, a potrzeby kot, tak, czarny kot. A mnie może małpa. To.
1: A może po prostu krawiec ma takiego szympansa i tylko dlatego potrafi nadawać tyle audycji po tyle godzin praktycznie każdego dnia, że 4 z tych audycji robi małpa, pozostałe robi krawiec. I teraz pytanie do słuchaczy, czy jesteście w stanie rozpoznać jedno od drugiego?
0: Znamy też takich różnych nadających, którzy na przykład bardzo podkreślają, że nie są wielbłądem i przedstawiają się, że są takim wężem sami albo szczurem też. Są tacy. Każdy
1: i
0: ma jakieś...
1: rzekł Bóg do niewiasty, do węża: niewiasta, zmiażdży ci głowę piętą. Także pozdrawiamy Irlandię, pozdrawiamy wszystkich emigrantów. No właśnie, natomiast wracając jeszcze do śmiechu, no nie widzę tutaj za bardzo nula, bardziej widzę taką najbardziej naturalną reakcję ze względu na to, że we wszystkich szkołach aktorskich, mi się wydaje, to znaczy, nie wiem, tak patrzę jako konsument tego aktorstwa, nie jako ktoś, kto tego dotknął, to udawać płacz jest się nauczyć dość łatwo, ale udawać szczery śmiech, wow.
0: A tam trudno, co?
1: Zabrzmiało jak sraczka. O i właśnie widzicie różnicę, kurde. Gacia.
0: Płakać też potrafię na zawołanie. Jak wyślecie 50 zł, to się rozpłaczę. A jak 60, to się będę śmiał. A za 70 zł krawiec poudaje małpę. No, tak więc.
1: No, więc no właśnie, dystans do siebie. Myślę, że mało kto by się tutaj był w stanie wbić na antenę i dla 112 osób, które aktualnie nas słuchają, być w stanie sobie budować małpę albo zrobić z siebie idiotę i potem wiesz, potem. No nawet wiesz, nawet nie przejmować się, bo to też się z tym łączy, nie przejmować się tymi komentarzami, które obowiązkowo oczywiście się pojawią pod tym, tak? No może już nie, bo już jesteś bardziej znany, ale oj, ten taki głupi, kurde, kiedyś to ja go lubiłem, ale teraz to jest teraz. No właśnie, może wiesz, może więcej dystansu, może więcej tego humoru. Też zauważyłem, że znaczy nie chcę nikogo obrażać, natomiast humor też jest takim objawem czy skutkiem ubocznym inteligencji.
0: No, i różnej jakości ten humor jest też i dla różnych grup docelowych z różnym zasobem inteligencji też na przykład.
1: Znaczy wiesz co, to tutaj akurat nie mówię o humorze takim, który jest w pewien sposób wyreżyserowany, jakieś kabarety, stand-upy, chłop się za babę przebrał i tak dalej. Tylko to, że wiesz, że rozmawiasz z drugim człowiekiem i pewne dowcipy tam mu przychodzą wręcz naturalnie, tak? Co też jest takim papierkiem lakmusowym, który pokazuje, że dana osoba no nie traktuje życia aż tak bardzo poważnie. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale tak nie wiem, jak to mądrze nazwać. No właśnie, że nawet w poważnych rzeczach jest w stanie tutaj, wiesz, trochę podciągnąć coś więcej, tak? Bo język, komunikowanie się to jest coś dużo więcej niż przekazywanie informacji. To jest również przekazywanie emocji. Emocje jest w tych trudnych czasach przekazać bardzo ciężko, tym bardziej, że żyjemy w czasach, gdzie ta empatyczna komunikacja, to empatyczne podejście do przekazywania emocji może być wręcz, wiesz, źle odbierane. Że wiesz, ty jesteś jakiś wrażliwiec, co ty w ogóle, wiesz, co ty w ogóle sobą reprezentujesz, ty taki owaki.
0: Gej, nie wrażliwiec, gej.
1: No, no właśnie, no.
0: Ciota, no. Wrażliwiec to brzmi ładnie.
1: Potem wiesz, a potem widzę, kiedyś właśnie widziałem taką scenę gdzieś w okolicach drugiego dnia Bożego Narodzenia, gdzie widziałem takiego Sepkę, który często się na moim ówczesnym osiedlu pojawiał, który zawsze, wiesz, który tam, no tak jak Seba, zawsze wkurwiony, zawsze gdzieś tam zachmurzony, z fajką w zębach, ale po raz pierwszy widziałem, jak pokazywał emocje, kiedy napieprzał w okno, żeby go Karina wpuściła, bo on musi się z dzieckiem zobaczyć i się przez taki wąski lufcik pokazał ten, próbował wdrapać, na te całe emocje, które z niego wyszły, otwieraj, aż wszyscy powstawali, zaraz policja podjechała, to nie byłem ja, co prawda, ale sam się zastanawiałem, bo to kurde jakaś popieprzona godzina była, no ale on wreszcie pokazał jakieś emocje. No i co? No i gej!
0: WB pisze na czacie, idę małpę robić. Ciekawe, co jej chodzi. Czy chodzi o to, że WB idzie...
1: Posetkę.
0: Aha, posetkę. Albo może o to, że wyszła na balkon i to tak ją na szaleństwo trochę wzięło i stoi na tym balkonie i jak czytałem sobie książkę o magii chaosu ostatnio właśnie Psychonauta, to są takie ćwiczenia, takie treningi, jak uzyskać jakiś tam wyższy stopień samoświadomości w ogóle było o wykonywaniu takich rzeczy, których byś nigdy nie zrobił. Weź, chwyć za telewizor, wyrzuć go przez okno, nie? Albo, nie wiem, daj przypadkowej osobie w ryja. No wiesz, o co chodzi? Coś w ogóle takiego spontanicznego, co przekracza zupełnie twoje granice. To jest właśnie to pokonywanie granic. Więc ilu z was potrafiłoby w tej chwili wyjść na balkon i zrobić małpę? Tak, na pół osiedla na przykład. Pewnie nikt, nie?
1: Pamiętam, ja bym na pewno nie potrafił, bo nie mam balkonu.
0: No, przez okno mógłbyś zrobić małpę też. Pamiętam, że jak byłem mały, to częściej przychodziły mi do głowy takie szalone rzeczy, jakby takie przełamywanie. Nie wiem, jakieś wystawiłem na przykład raz przez okno głośniki, takie wielkie altusy i puszczałem na całe osiedle Guns N' Roses czy coś takiego, bo strasznie mi się podobało i stwierdziłem, że wszyscy mają tego słuchać. Nie wiem, taki wiesz, popierdolone trochę. I potem mi chcieli wpierdolić w ogóle za takie numery na osiedlu, musiałem się kryć.
1: No ale wiesz, teraz we współczesnym, to znaczy tutaj absolutnie nie krytykuję, bo od czegoś trzeba zacząć, więc przykładowo jeżeli sobie idziecie do swojego ulubionego sklepu, do swojej ulubionej żabki, pójdźcie inną drogą niż zawsze i wróćcie inną drogą niż zawsze. I tak jako wiesz, jako taki starter, tak? Jako tak, żeby sobie odrobinkę neurony rozruszać. Nie wiem na ile to jest pomocne, na pewno nie zaszkodzi, od spaceru jeszcze nikt nie umarł. Natomiast to też jest takie, wiesz, takie trochę przełamanie rutyny, bo też zauważam to bardzo po sobie, że im starsi jesteśmy, tym bardziej popadamy w pewne rutynowe zachowania, które sprawiają, że robimy się bardzo przewidywalni, ale jednocześnie, to znaczy tak, rutyna jest fajna, żeby, wiesz, żeby sobie trochę zaoszczędzić mocy obliczeniowej i zastanawiać się nad bardziej ważnymi sprawami, tylko kurde, nie nadużywajmy tego. Nie nadużywajmy tego, bo ile tych ważnych spraw niby mamy, gdzie musimy się wbić na wyżynę naszego intelektu i potrzebujemy sprowadzić pewne podstawowe czynności do naszej rutyny. Kurde, załóżmy różową koszulę i sobie pójdźmy gdzieś tam, tak? Pokazać się w niej.
0: Albo wyglądnijcie sobie o 4:00 w nocy przez okno i na całe gardło. Sąsiedzi, kocham was! Zadziwi was reakcja ludzi. Zaskoczy was to, że oni nie odpowiedzą wam miłością albo nie odkrzykną chórem my ciebie też, tylko padną raczej inne słowa, przypuszczam.
1: Ale wiesz co, nawet taka prosta sprawa, to znaczy w tych czasach to jest trochę trudne, szczególnie, chociaż nie, w żółtej chyba też są maski na zewnątrz teraz, nie pamiętam. W każdym razie żeby uśmiechać się do ludzi na ulicy. I to jest przedziwne, że jeżeli zaczynasz się uśmiechać do ludzi na ulicy, bez maseczki oczywiście, ale nawet z maseczką, no to zawsze też po oczach widać, tak? Bo też się oczy śmieją, jeżeli to jest taki szczery, autentyczny śmiech, to strasznie aż mi się dziwnie robi ze względu na to, że ludziom zwyczajnie oczy uciekają. Pamiętam ktoś, nie wiem czy tutaj z NR, czy skądś inąd, ale podejrzewam, że skądś inąd opowiadał mi, że jeżeli coś takiego zrobisz w Nowym Jorku, to ty sobie popatrzysz, nie? No, to znaczy uśmiechniesz się nawet do człowieka, spojrzysz mu w oczy, on tak popatrzy ci w oczy i zrobi takie, wiesz, agresja, nie? A jeżeli na bardziej neutralnym gruncie, się uśmiechniesz, no to też zależy od kultury kraju, tak? Tutaj też ktoś się do ciebie uśmiechnie, też, nie wiem, może nawet jakieś fajne słowo zamienisz, może nawet poznasz swoją przyszłą żonę albo przyszłego męża w ten sposób. Tylko kurde, w momencie, kiedy od czasu do czasu mi się zdarza to stosować, strasznie dużo ludzi ucieka wzrokiem. I to ja rozumiem, tak? Ja rozumiem, jak to działa w drugą stronę, że czasami no, nie jestem aż tak bardzo społeczną osobą, ale to wtedy nie nawiązuję kontaktu wzrokowego, nawet jeżeli ktoś się na mnie patrzy. Tak? I to nie jest jakiś tam agresywny przekaz, tak jak wiesz, jak dwóch jakichś łysych typów, którzy tak bardzo, takich wiesz, którzy byli po studiach z psychologii i bardzo chcieliby ci zapytać, czy masz jakiś problem. Tylko normalnie, jakiś taki właśnie szczery uśmiech. No to myślę, no w takiej sytuacji też staram się przynajmniej ten uśmiech odwzajemnić, ale absolutnie dla mnie, nie wiem, kiedy zacząłem zauważać, jak bardzo powszechnie w Polsce, wówczas ten wzrok drugiej osoby ucieka, no to Kurde, od kiedy no nie wiem, zaczęliśmy traktować uśmiech jako coś, nie wiem, ofensywnego, coś, czego powinniśmy się bać?
0: Miałem dokładnie kiedyś właśnie taką sytuację, już wiele, wiele lat temu, na jakimś ognisku, tam siedzieliśmy, piliśmy, ćpaliśmy, nie pamiętam, gadaliśmy. I tak gadam z ludźmi i w pewnym momencie jeden koleś do mnie mówi: ty, a co się tak kurwa do mnie uśmiechasz? Jakiś pedał jesteś czy co? Kurwa, o co ci chodzi, kurwa? Ja mówię: o nic, no tak wiesz, jesteśmy tu kumple, no może tak się uśmiecham ogólnie do ludzi. I musiałem mu dosyć długo tłumaczyć i on na końcu: aha, no dobra, no to nie ma sprawy. No kumam, nie? Okej, okay, dobra, okej. Okay. Kurwa, trzeba było mu wykład zrobić, że ludzie się potrafią tak uśmiechać do siebie i to nie oznacza od razu, że jestem pedał i że coś od niego chcę. To dziwne, nie?
1: No to może czas najwyższy się czegoś nauczyć od homoseksualistów, że potrafią okazywać swoje emocje, a nie tutaj: oj, ty pedał, kurde, no to powinien: a, ty pedał, okej, okay, fajnie, szacun. Tutaj bardzo pięknie. Bardzo piękną frazę rzucił: śmiech to grzech.
0: Pan Bóg, jak się śmiejemy, to jest smutny. Etam się przyłączył. Witamy Etama.
2: No bo ja tak chciałem potwierdzić potrzebie tutaj jego pomysł, żebyśmy nie wpadali w rutynę. Ja ostatnio zacząłem właśnie te same trasy pokonywać różnymi ścieżkami. Ja mam, to nie jest tak, że nie mam tutaj jakiegoś rozrysowanego w głowie planu chodzenia różnymi ścieżkami, bo znam tutaj każdy zakamarek, każdy skrót przez klatkę schodową i podwórko bardzo precyzyjnie. Natomiast właśnie popadłem w taką rutynę, gdzie zawsze chodziłem, wydeptywałem wręcz te same kafelki na chodniku, a ostatnie dni, jeśli nie już z tydzień, chodzę zupełnie innymi ścieżkami, to znaczy za każdym razem praktycznie ta trasa jest zupełnie inna niż poprzedniego dnia, nie? Testuję, znaczy się po prostu. Raz przechodzę gdzieś koło kościoła, raz znowu jakimś takim deptakiem nieoficjalnym, gdzie jeszcze trawnik rośnie, znowu jakąś główną ulicą, ale nie tą, co zawsze, nie? Po prostu próbuję i to jest fajne. A co do uśmiechów, to...
1: Jeszcze tutaj, bo ty jesteś taki łazik, ty sporo chodzisz, taki Szczecinochot.
2: No raczej w promieniu 800 metrów, nie mniej więcej, także raczej dalej się nie staram oddalać od miejsca zamieszkania, po prostu żeby nie przeciążać procesora, który symuluje dla mnie tą rzeczywistość. Natomiast co do uśmiechu, to właśnie tej pani, o której już wspominałem, co mnie lagą przegnała, że maski nie mam, to właśnie się uśmiechnąłem do niej. No i tą laskę uniosła na sąsiada, kurczę, tutaj podniosła swoją laseczkę drewnianą. No, ale to dlatego tylko, że ponieważ uśmiechnąłem się, to było widać, że nie mam maski, bo ja mam tak w tej chwili brodę zarośniętą, że wygląda jak właśnie taka czarna policyjna maska, jeżeli mam buzię zamkniętą dokładnie, nie?
1: Chciałbyś.
2: Mówię zupełnie, bo ja pierdzielę, muszę wszystko udowadniać. Słuchacze nie będą widzieć, ale wy będziecie widzieć, dobra.
1: Stary, ja wiem, jak wygląda twoja broda, ja widziałem naprawdę więcej brodaczy niż ty.
0: No faktycznie, właśnie. Faktycznie trochę wygląda jak maseczka ta broda Etama.
2: A teraz się uśmiechnę.
0: Teraz taka maseczka z dziurą wyciętą.
2: No, dokładnie. No, w każdym razie...
0: Etam pseudonim Rumcajs z Rzecholeckiego
2: lasu. Jeszcze na szczęście nie, ale jak tutaj już zapowiedziałem córce, zapuszczam bardzo dużą, siwą brodę taką a la... Ten taki nie Rumcajs, tylko jak on się nazywał w Gandalf. Hobbicie? Taki krasnolud, tak. Nie Gandalf. Nie. O krasnoludami chodzi.
0: Gimli?
1: Gimli.
2: Tak, założę
1: ale
2: sobie
1: na... Ale krasnolud... rudą, a nie siwą. Gandalf miał potem siwą, albo Sauron.
0: Krasnolud, no, ale no ja sobie, Gili.
2: Ja sobie najwyżej zafarbuję. Nie chodzi o kolor, ale chodzi o to, że gdyby szukali do kolejnej części aktorów, to będą mieć gotowego takiego... Jeszcze sobie toporek sprawię tylko z Carrefoura i gotowy garnek na łeb i gotowy krasnolud praktycznie bez charakteryzacji, a to jest jedna z droższych rzeczy charakteryzacji aktorów w samym tym. Także myślę, jak znalazł, tylko mnie pomniejszą trochę komputerowo. Także.
1: No. Ale przerwałem ci, mówiłeś o... o czymś mówiłeś, ale przerwałem ci.
2: O deptaniu ścieżek nowych.
1: Ale nie, potem jakiś nowy wątek chciałeś otworzyć i również ci przerwałem, ale jak nie pamiętasz, to widocznie nie był aż tak istotny.
2: Aha, no tak, coś tam chciałem jeszcze widocznie powiedzieć. Aha, odnośnie tych uśmiechów właśnie. No ja się bardzo często uśmiecham, znaczy, bo ja po prostu rozmawiam z ludźmi i rozmawiam uśmiechnięty, staram się wesoły być. Dzisiaj na przykład rozweseliłem panią w Biedronce od sprzedaży, znaczy w kasjerkę, no bo zapytałem się ją, czy prawidłowo powiedziałem cenę. Zapłaciłem 45,15, czyli 15 groszy, tak? Dobrze mówię? Kurde, zresztą już tak pozapominałem normalnie. 9 lat się tego języka uczyłem. Uczyłem, ale powiedziała, że prawie dobrze. No także ucieszona była i też się uśmiechłem, a co mi tam. Mimo, że zajęta, wiem, bo widziałem, że męża mam Polaka. No, fajne te Ukrainki są. No, aż się chce uśmiechać.
0: No.
2: A jak wam tam idzie integracja w ogóle? Jak w waszych miastach, jeśli chodzi o tych, jak to się nazywa, emigrantów tych socjalnych, czyli właśnie Ukraińców i z innych nacji, jak tam w Łodzi i w Środzie, tak? Dobrze mówię, Środzie. Jak tam u was, że tak powiem?
1: U mnie jest to punkt przelotowy, także jeżeli ktoś zostaje, to wiesz, to zostaje po to, żeby faktycznie tutaj zacząć pracować i się asymilować, a nie żeby robić jakieś głupoty, także jestem całkiem... Także pod tym względem jestem całkiem spokojny, jak to w innych miejscach wygląda, to tak trochę mało mnie obchodzi. Faktycznie w Szczecinie dużo więcej tych Ukraińców i Ukraińców było widać, no ale to może i dobrze, że tak samo jak wiesz, tak samo jak w latach 90. tak samo byliśmy traktowani w Niemczech, tak samo kiedy Polacy wyjeżdżali później do Wielkiej Brytanii na zmywaki. Tak samo tutaj przyjeżdżają Ukraińcy, ale to już w pewnych biznesach dochodzi do punktu, że Ukraińcy się nie opłacają, bo oni chcą za dużo pieniędzy i łatwiej ściągnąć Filipińczyków.
0: U mnie w Środzie Śląskiej to jest takie miejsce, to miasteczko, że tu jest bardzo dużo Ukraińców, Ukrainek przyjeżdżają do pracy po prostu i w jakiejś fabryce dużej pracują, dużo tutaj ich mieszka, szwenda się. W sklepach są sprzedawcami czasami, no więc no i pozytywnie raczej, no nie, tutaj raz tylko jakieś dymy widziałem, że tam kopali jakiegoś Ukraińca. Może sobie zasłużył.
1: Musimy ich nauczyć tej polskiej nienawiści, pogardy i zagryziakowatości.
3: Co się gapisz, pedale?
2: No, to u mnie nawet w bloku zamieszkała rodzina, czy nawet po sąsiedzku miałem kiedyś Ukrainkę, która się ukrywała, drzwi obok, ukrywała się, ja nawet o tym nie wiedziałem, wparowali, znaczy nagle dzwonek, akcja wielka, służba, odznaka pokazana, nie widział pan tej kobiety, mi jakiś tam pod nos podsunęli portret pamięciowy skserowany. Mówię, że nie. Wyskoczył sąsiad taki łysy, mówi, co to iść sąsiada, mówi, głowę zawracać. I potem się w windzie dogadałem z nim, że mówi, że on po prostu Ukrainkę ukrywał, nie? Że to jego dziewczyna i jeszcze wtedy tak legalnie nie mogli sobie tutaj przyjeżdżać, także już lata temu było. Ja mówię, wie pan, ja nawet bym nie wydał, ale ja nawet w głowie tej pani nie widziałem nigdy w życiu, nie? Także tego. Następny raz, mówię, sąsiad rzucił do mnie tutaj na pokoje i po prostu u ciebie nie będzie i tyle jakby wparowali. Czy to była służba celna, czy jakaś taka?
1: Fajnie ta historia przez 2 lata wyewoluowała.
2: No coś w tym stylu to było. Coś w tym stylu, wiesz, to było już lat temu. Czekaj, kiedy oni tak zaczęli przyjeżdżać? 7-8 lat temu, nie? Także wiesz, także... wyewoluowała, no więcej szczegółów sobie przypominam teraz tej rozmowy naszej, windzianej, że tak powiem, bo te parę pięter jak się jedzie, to jednak człowiek się może z człowiekiem, że tak powiem, trochę poznać, nie? Tak staram się z sąsiadami, bo takie mówicie tutaj o polskim piekiełku, ale ja na przykład staram się, mimo że blok duży, tych ludzi tutaj mieszka ze 300 w jednej klatce, to powiem szczerze, że tak staram się poznać ich wszystkich. I znam taki przestrzał, bym powiedział, od najmłodszych, to znaczy takich dziewczyn, no takich powiedzmy już kobiet, około 20-letnich, taką na przykład jedną, która ma zapach taki, że ją czuć czuć te jej perfumy ze 100 metrów. Zawsze się śmieję, jak do windy wchodzę, właśnie bardzo dużo się z nią uśmiecham, bo nawet mówię jej właśnie, że panią to wyczuję ze 100 metrów. Natomiast
1: ale ty to również... masz dryk, żeby zakomplementować kobietę, naprawdę. Jejku, aż normalnie. Oj, musi nóżkami przebierać, kiedy to
2: jakbyś... Jakbyś potrzebował trochę takiego szkolenia, jeśli chodzi o kobiety. Przed bardzo fajnym komplementem jest, że wchodzisz, że przykład, zajmę na to, no niech to będzie jakaś tam apteka czy jakiś sklep, tak, żabka właśnie, jak ty mówiłeś, ulubiona żabka. I tam masz taką żabkę, która pracuje, która jest ładna, niech ci się podoba. Także aż merdasz ogonkiem na jej widok, nie? I po prostu pierwsze, co mówisz, to mówisz, o kurde, no wreszcie jakaś miła buzia, nie? Przed chwilą widziałem panią, która była prawie tak ładna jak pani, ale tylko prawie, nie? To jest ważne. To już nie mówię, że tylko ona za chwilę zaskoczy, że jest ładniejsza, nie? To jest taki komplement, który mimowolnie się ten... Ja nie wiem, czy ja kiedyś nawet na żywo z takiego komplementu komuś nie dałem, nie? Także można, no można. Trzeba wykorzystać każdą sytuację, każdy przedmiot, każdy desygnat, jak to mówią filozofowie, i po prostu od razu do tego dopasować tekst. Ja mam tą umiejętność, także gdybyś potrzebował szkolenia darmowego, możemy kiedyś zrobić taką pogadankę, tam szkoli potrzeby z podrywania.
1: Wiesz co, nie wiem, wydaje mi się, że nie jestem godzien twoich porad, naprawdę, bo to wiesz, bo to też do wszystkiego mężczyzna musi też dojść samemu, prawda? Sądzę, więc nawet tak papugując twoje podejście, obawiam się, że mógłbym urągać twojej doskonałości.
2: Nie, to nie o to chodzi, nie, ty byś absolutnie mi nie urągał. Natomiast ja nie pomyślałem o jednym, no, ja mam bardzo słowiańską urodę, nie? I to też trzeba brać pod uwagę, że na mnie patrzą kobiety łaskawszym okiem, a ty jesteś taki bardziej z tego, co mówiłeś, no jakby to powiedzieć. Chociaż nie, no kiedyś mówiłeś, że potrafisz z siebie zrobić ciacho, także...
1: Ja nie muszę robić z siebie ciacha, tam wiesz. Ej, czekaj, 21:37. O panie!
2: Nie, 8 już. Za późno zauważyłeś. A mamy zsynchronizowane na pewno zegarki, także... Także jest, widzisz, żyjemy w czasach, kiedy o tej samej, jakaś kiedy o tej samej sekundzie przeskakuje nam godzina.
0: Co to, jakaś godzina papieska, czy pakotka, czy o co chodzi?
2: Nie, no, czwartego, Boże, kochany, kiedy było, papież odszedł o 21:37, a przynajmniej tak zakomunikowano.
0: Aha, w ten sposób.
2: No bo to nie jest powiedziane, że to było tak akurat dokładnie, nie? No w każdym bądź razie tak się u nas utarło, że w tej godzinie to jest ta taka miesięcznica u nas, czy tam dziennica. Jakby to, właśnie jaka to była data? Był 2005 rok i to jakoś tak było 2-4-5, czy 2-5-4, coś takiego. Nie, teraz mnie wprawiliście w zakłopotanie, nie pamiętam dokładnej daty. No ale podejdę sobie, bo tu niedaleko koło mnie jest pomnik Jana Pawła II i Wyszyńskiego, kardynała, także sobie zobaczę tam na cokole jest napisane na pewno.
0: Dark Viper pisze, uwielbiam jak Etam wsysa powietrze przez zęby, to znak, że zaczyna się podniecać samym sobą.
1: Siedzi papież na cokole, brzydki jest, że...
0: Ale coś takiego jest, na przykład kiedyś wychwyciłem, że ludzie, jak ich taka duma bierze z czegoś, to wciągają tak właśnie powietrze, tak, prawda? I ja wtedy mu mówię, taki mają odruch ludzie, że jak czują wielką dumę.
2: A naprawdę
0: dumę,
2: to słychać, że tak wciągam powietrze?
1: No kurde, twój doskonały, przezajebisty mikrofon normalnie zbiera nawet twoje najdrobniejsze, wiesz, bicie serca.
2: No, nie, bicie serca akurat nie, bo testowałem ten telefon jako EKG, więc się nie udało. No, są przystawki EKG, tak w ogóle, zmieniając troszkę temat, do telefonów nawet, także są, no, absolutnie, są ciśnieniomierze, EKG, holtery, także są takie cuda, nie widać, Chińczycy robią. Wszystko się zmobilizowało, że tak powiem. Także można sobie kupić również, podejrzewam, widziałem nawet Pismo Święte na smartfona i to chyba czytać można, czy czytać można, słuchać można lub czytać, taka opcja tam była, że można było czytać albo, czy czytać sobie z wzrokiem, albo słuchać sobie idąc. Nie?
0: Ale ty, Etam, czasami masz takie jakieś wynalazki niesamowite tutaj przytaczasz, wspominasz. Takie rzeczy, które są od wielu, wielu lat. Wszyscy wiedzą, że takie coś jest, a ty widziałem, że nawet taką, że można czytać książkę na telefonie. To taki wynalazek.
2: No widzisz, ale jeżeli można było wprowadzić coś, co jeszcze do niedawna było karalne i to karalne więzieniem, czyli teleporadę lekarską, to ja nie wiem, czy przypadkiem w tym roku z okazji koronowania pewnego wirusa nie zostanie wprowadzona telekolenda i telespowiedź. Także wcale bym się nie zdziwił. I ksiądz będzie pukał, jeżeli rozgrzeszy w mikrofon, nie?
1: No i będzie pukał. Zależy, który ministrant będzie miał dyżur.
2: No nie przesadzajmy już z tymi takimi. Ostatnio biedny ksiądz został wyniesiony przez policję. Nie wiem, czy widzieliście ten filmik, on na necie chodzi.
1: To nie jest ksiądz, on został suspendowany, on zajmuje cele w zakonie klauzurowym, więc nie ma prawa coś tam takiego, zapraszać nie nikogo, lubię. Nie ma prawa robić tam kaplicy.
2: Potężny donate.
4: 150 zł. Dzięki za pogaduchy z Etamem i wigilijny flirt z Edytą. Podcast Rules, a live tylko, żeby zrobić wrzutkę.
2: To w dolarach, nie w złotych.
0: 150 zł, kod Behemoth, Behemoth Cat. Dzięki za pogaduchy z Etamem i wigilijny flirt z Edytą. Podcast Rules, a live tylko, żeby zrobić wrzutkę.
2: No, widzicie, jak pilnuję, żeby tutaj było dobrze odczytane.
0: Kurde, ale to zaskoczenie. Się nie spodziewałem zupełnie czegoś takiego. Nawet już planowałem kończyć audycję, ale w takim razie to siedzimy. Dzięki wielkie, kocie Behemocie.
1: Ciekawe, czy to jest ten sam kot Behemot. To byłby ciekawy plot twist.
2: A był tu już jakiś? Bo tak pierwszy
1: nie
2: raz.
1: Tu,
2: taka...
1: Nie tu.
0: Nie tu, aha, w innej legendarnej już dziś audycji, tak samo kultowej jak nasze tutaj prawie, że? Prawie. No i tam też dzwonił kot Behemoth, taki słuchacz był. Właśnie całkiem ciekawa postać. Mówimy oczywiście o audycji Łubi Dubi i Dubi Nights z Cezarym Łasiczką i Wojtkiem Olszakiem.
1: Na której, jak to się okazało, po 2 latach wspólnego prowadzenia nocnego Marka obaj trochę się wzorowaliśmy.
0: No, trochę.
2: Chciałbym kiedyś w nocnym radiu doczekać się stwierdzenia, że jestem ciekawą postacią.
1: No to sobie jeszcze trochę poczekasz.
0: Tak, o takich postaciach jak Adolf Hitler czy Józef Stalin też czasami się mówi ciekawy człowiek.
2: No, podobno kiedyś na temat była dyskusja, bodaj to było gdzieś w kuluarach Parlamentu Europejskiego i jeden z jakichś prawicowych polityków zdawał z tego relację i była mowa na temat właśnie Stalina i tych obostrzeń, które były takie popularne teraz słowo obostrzenia modne w czasie, kiedy żył jeszcze w Polsce. Tak?
1: Dobra, włączam sobie stoper i będę go odpalał za każdym razem, jeżeli będziemy coś robili related do obostrzeń, do covidów i tak dalej. Jeżeli padnie minuta odnośnie gadania o tym wszystkim, to wtedy się kulturalnie rozłączam, bo jestem tym zmęczony. Etamy, kontynuuj.
0: Ja to samo.
2: To chodzi o Stalina, nie o covida przecież, nie? No i tak właśnie opowiadał i w pewnym momencie ten, to był chyba Brytyjczyk czy Francuz, mówi, no bo łatwo ci tak krytykować, bo on się teraz nie może już bronić, nie? Czyli jednak ta taka rewolucja postępująca obecnie jednak, popatrz, jednak próbują wszystko usprawiedliwić, nie? Bo tam właśnie chodziło o te ofiary i tak dalej, nie? No a to właśnie to całe polskie piekiełko zaczęło się właśnie od czasów powojennych, chociaż myślę, że i nawet można by było korzeni doszukiwać się w okupacji tej 123 lata, czyli jak to się nazywało, zabory. W zaborach, ale tak naprawdę to myśmy się zaczęli tak naprawdę z kombinatoryką taką życiową zapoznawać na dobre właśnie za komuny, nie? Przynajmniej ja tak z opowieści z tego wnioskuję, nie? Okupacja jeszcze niemiecka też wchodziła w grę. Właśnie to omijanie i to polskie piekiełko, takie patrzenie się, że kto ma więcej, to niech mu krowa zdechnie, nie? Na tej zasadzie.
0: Mam pytanie, pytanie szybciutkie do kota Behemota. Nie jesteś przypadkiem z Wrocławia i nie masz brata Jarka na przykład? Takie
2: To była małpa.
0: Cóż za piękny dźwięk. Czasami niektórym mówię, że właśnie dobrze jest kaszleć, kichać, smarkać w drugą
5: nie
0: stronę.
5: Nie słychać, cholera, sorry, myślałem, że się wyłączyłem.
0: Od mikrofonu. Było...
2: No, ale nacisnąłem. Małpę, czy to było, co to było? Co to było za odgłos?
5: Odłączy się, jak wykaszle się, to się przygłośni, okej?
0: Okay? Spoko, no, okay. Na antenie Bartłomiej Rybka, witamy.
2: A, czyli nasz covidianin, który jest... Nie jest, nasz. Że tak powiem. Dlaczego nie nasz?
1: Nie nasz.
0: A czy...
2: A co masz do rybki?
1: Nic. Nie mam do niego nic.
2: No widzicie, to jest właśnie polskie piekiełko. Nie nasz. No właśnie, ja twierdzę, że nasz.
1: Słuchajcie, jeszcze wracając... Dobra, ale ty nie jesteś tutaj od twierdzenia, kto jest nasz, a kto nie jest nasz. Jeszcze wracając do tego polskiego piekiełka, słuchajcie, bo tutaj tak się zastanawiam, że... Bo tak właśnie dzisiaj z Kraftem trochę rozmawiałem. W sumie to był taki monolog z jednej strony, po czym był to monolog z drugiej strony, ale tutaj nawet na samym początku słyszałem, że przywołał, że tu kurde, coś ludziom ostatnio kij w dupie wyrósł, coś bardziej są nerwowi, skaczą sobie do gardeł, do podobnych wniosków doszliśmy, no i tak się zastanawiam, czy przypadkiem nasza cywilizacja nie działa, no tak jak wiecie, są wieki ciemne i wieki jasne, to po sobie następuje, tak samo są przywódcy Związku Radzieckiego, łysi, a potem jest owłosiony, potem jest łysy i potem owłosiony i to się kurde cały czas nawet dosłownie dwa dni temu czytałem o tym, że był jakiś koleś, który przeanalizował Rosję carską jeszcze gdzieś tam hen 200 lat wstecz i to się całkiem nieźle sprawdza, choć nie ma uzasadnienia naukowego, więc no są lata chude, są lata tłuste, więc być może jesteśmy teraz w tych, nie wiem, miesiącach, rzekłbym, chudych.
2: No te cykle się skracają, tak jak fale telefonii komórkowej, to prawda.
0: Bartłomiej, chciałbyś jakoś skomentować? Dzisiaj mówimy o polskim piekiełku, o tym, że ludzie się strasznie ze sobą dzielą, kłócą, strasznie dużo sporów, konfliktów, braku jakiegoś takiego zrozumienia dla drugiej strony, nikt nie jest skory do kompromisów, ale każdy chętnie sięga po cegłę, żeby rozpierdolić łeb temu drugiemu, temu, co się nakradł, temu, co gada bzdury, tak niepotrzebne wkreślić,
5: no. No nie, no zgadzam się, to jesteśmy w tych czasach coraz bardziej pogrążeni. Przecież Kraft ma miksturę leczniczą, robię. Cytrynka, miód, czosnek, imbir, mleko i do buteleczki trochę chili na rozgrzanie, wiesz. I to zmieszam wszystko w butelce. Będę pił zaraz, ale to przygotuję i się odezwę, okej? Okay?
0: No dobra, myślałem, że coś chcesz tu skomentować, coś tego, no ale to dobra, to czekamy, to rób tam miksturę.
2: Swoją drogą to by było ciekawe, gdyby takie właśnie przepisy się pojawiły na nocnym radiu, na kaszel. Jest taki program w Realu TV, gdzie gościu właśnie na początku te swoje takie robi nalewki czy coś, nie? Bardzo fajna sprawa w sumie. Ja mam na przykład taki swój z krupnikiem, znaczy krupnik jako wódka, krupnik, nie? Mam taką swoją miksturę.
1: Nalewka jest bardzo prosta. Nalewaków.
2: Nie, to jest nalewka etama. Po prostu kilka ząbków czosnku zgniatamy, robimy taką miazgę. Najlepiej takim zgniataczem do orzechów. Wsypujemy do 200 krupnika, czyli tej małpy takiej większej. Zakręcamy, zostawiamy na miesiąc, a potem pijemy sobie łyżeczką, bo to jest ohydne w smaku. Ale bardzo rozgrzewa.
0: Moja recepta na moją własną, mój własny eliksir zdrowotny to jest szklanka wody i tak ziarenko pieprzu.
6: Plum. Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: To ziarenko pieprzu, albo nie wiem, plaster
4: 10 zł. Spuścić rybkę w kiblu, bo nas pozaraża.
0: O, taki właśnie, no już się zaczyna piekiełko. Tutaj, no, dzięki za donejcika, Robercie, synu Peruna, kuzynie Trygława i bracie Swaroga. No, ale dlaczego chcesz spuszczać w kiblu kogoś tutaj? Już nie powiem kogo, bo się może na przykład Bartłomiej obrazić. bo nas pozaraża. No nie, przez internet to nie przechodzi, tak słyszałem. Ludzie, skończmy tam z wojenkami. Może chociaż dzisiaj skończmy z wojenkami, tak, na potrzeby chociaż tej audycji. Bądźmy tacy, nie wiem, jak troszkę jak wierzący, że przychodzimy do kościoła i tam aleluja.
1: Kochani, proszę ja was, proszę was wszystkich, bądźmy otwarci niczym usta Saszy Grey.
0: I dopiero potem, jak wyjdziemy z tego kościoła, w następnej audycji, to możemy damy sobie skoczyć.
1: Sobie po mordach.
0: Damy sobie po mordach, skoczymy do gardeł, nowe dramy, tylko teraz świeża porcja dram dla was. Ja...
1: Kurde, niedługo Black Friday, to tam trzeba będzie zrobić naprawdę jakąś zajebistą dramę. Tak wiesz, dwie dramy w cenie jednej.
2: No jak ktoś będzie w czerwonej strefie, to Black Friday będzie fajnie wyglądał, bo 5 osób do kasy, nie?
1: A wiesz co, ja jestem w czerwonej strefie, dzisiaj byłem o 7 rano w markecie. Wydawało mi się, że to jest dobry pomysł, jaki zajeb ludzi. To na pewno wszystkie limity zostały przekroczone, więc sobie wziąłem i się wycofałem.
2: No ja też takie mam coś, że właśnie jak jest za dużo ludzi, ale to widzę z daleka już, bo ta wystawa u mnie w Biedrze jest dosyć panoramiczna, taka i szeroka i tam światło się zawsze świeci, to sobie rezygnuję, bo oni zawsze mają tych kas mało otwartych. Nie chcę ich tam drażnić specjalnie swoją osobą, ale mówiąc szczerze, to tak o 7 to ja bym nie poszedł do sklepu, ja bym nie wiedział w ogóle, co ja tam robię, w ogóle... I zrobiłbym złe zakupy.
1: Znaczy wiesz co, to jest o tyle proste, że ostatnio mam bardzo często mi się zdarza, że tak sobie wiesz, po pracy o 5 wieczorem po południu stwierdzę, a chuj się zdrzemnę, nie? I się budzę o 5 rano. No więc wstanie o 7 rano w tym momencie nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Miałem właśnie wczoraj taką drzemkę. To tak właśnie jak mówiłem wam o tych falach i tych łysych i futrzastych dowódcach Związku Putinowskiego, więc podejrzewam, że do tego można się odnieść. No ale no tak to już w życiu jest. Tak,
2: mi
1: się,
2: też
1: tak już... się żyje od dramy do bramy.
2: Mi też już w tym wieku zaczyna po prostu czasami się przydarzać, że zasypiam w różnych dziwnych pozycjach i budzę się gdzieś tam właśnie nad ranem. Nie zawsze potem mogę wstać normalnie z takiej pozycji, ale cóż, klapki mam na nogach, takie typowo, że tak powiem, no, jak to się mówi, januszowe. Nawet bym wam pokazał, ale się potrzeba zdenerwuje, jak
0: takie tematy właśnie, jak tam majtki dziurawe, klapki, to może darujmy
2: nie
0: sobie.
2: No, ale mam normalnie skarpetki na
0: mało ciekawe strasznie, mało ciekawe i takie mi wtedy siły, tak czuję, że mi spadają siły i chęci do czegokolwiek, jak się takie tematy pojawiają, że tam mam dziurę, nawet... ja mam taką, jeszcze tak wolno to mów, wy sobie nie wyobrażacie, ale ja mam taką dziurę w moich starych majtkach i dygresję jeszcze zrób, które jeszcze kupiłem za dawnych, dawnych ho, ho, ho czasów. I to wiesz, wtedy etap tak...
1: Słuchajcie, bo tutaj niczym właśnie jak zatrzymano Giertycha, powiedziano mu prrr.
5: Przepraszam, kurwa, chciałbym pogadać, ale z Zenkiem rozmawiałem pół godziny temu. Mamy tam różne swoje. Też ciężko. Dlatego ratuję się tymi nalewkami różnego rodzaju, bo...
2: Wiesz co, polecę ci. O matko.
1: Ja to zapisuję jako sample do następnego Monster Huntera.
2: Może będzie ktoś chciał wykorzystać jako dzwonek do spersonalizowany do SMS-u, ale mam sobie taką propozycję. Wypróbuj na ten kaszel dwie rzeczy. Takiego tiktaka, który się nazywa B. On jest w Biedronce dostępny i oczywiście wolno ci wychodzić. A jak nie to poproś kogoś, żeby ci dostarczył.
5: Nie mam Biedronki!
2: No to...
5: Nie mam Biedronki tu.
2: No to trudno, to tiktaka. Zwykłego, ale super mocnego. Albo druga rzecz, która pomaga, to jest niedoceniany dzisiaj lek, a który się nazywa chlorhinaldin. To jest pochodzący z komuny na gardło, ale pomaga również na kaszel, bardzo fajnie.
1: Ale tak z chlebkiem, tak, bo to jest.
5: A na koronę pomaga.
1: Podobno, a ty jesteś ukoronowany?
5: Tak.
2: Podobno tak, rozmawiałem w tej sprawie z takim, który pichcił w tej firmie Polpharma tego chlorhinaldina i podobno on zabija wirusy. Także to jest ciekawostka. W ogóle,
1: no jak zrzucisz paletę z odpowiedniej wysokości, to pewnie tak.
2: No właśnie tutaj bym dawał mniejsze szanse palecie niż chlorhinalinowi, ale spróbować warto, tym bardziej, że nie jest to drogi lek polski.
5: Ja biorę lek na zapalenie płuc, antybiotyk w tym momencie, jeszcze mi 2 dni zostały, tak asekuracyjnie, no bo na koronkę nie ma leku i w szpitalu, czy w szpitalu, no, lekarz mi przez telefon powiedział, mówiłem Krawcowi.
2: Już ci zaraz wchodzę w mój kajecik, powiem ci leki, jakie są na koronkę i to są leki, które się...
5: Ale nikt nie chce leczyć, bo albo jak już umierasz w stanie takim agonalnym, znaczy ja byłem 4 dni w agonalnym stanie, no ale wyszedłem na taką lekko pod górę w tym momencie idę, no ale powiedzieli, że nie ma tutaj, siedzi pan w domu, a jak pan już będzie w stanie krytycznym, to pan dzwoni na 9 na karetkę, ambulans, założył panu, przyjadą panowie w kombinezonach, tak, wezmą pana na nosze, respirator założą i będzie pan leżał w szpitalu, monitorowany, no. Co, i tyle, no. Kroplówkę mogą dać w szpitalu i tyle.
2: Już ci mówię, co się stosuje. Już ci mówię, co się stosuje na zachodzie. To ciężko przeczytać. Chlorohina 200 mg razy 2 plus cynk. Plus cynk jako uzupełnienie.
5: Słyszałem to, ale tutaj nie wiem, tu ciężko, słuchaj, tu nie można się już nigdzie dodzwonić, też zaczynają, wiesz, dzwonię do mojego lekarza głównego kontaktu, też tam jest 12 lekarzy, nikogo tam nie ma, słuchaj, jakaś sekretarka tylko jest, leki to przepisują tylko na dowóz, nie, ciężko w ogóle się z kimkolwiek dogadać w tej służbie zdrowia, nie, zostawią cię, słuchaj, samego i tyle, zamkną cię w domu i po sprawie, nie?
2: To ewentualnie upomnij się o coś, co jest co dostępne, znaczy to jest bardzo drogie, nie wiem, czy oni to refundują. Remdesivir to jest lek, który stosowano, zdaje się, w stosunku do eboli, a częścią patogenu jest też ebola właśnie w przypadku któregoś tam szczepu. Ewentualnie Arechin, to jest polski lek. Podobno go zmagazynowali i wyjdzie ze Stanów, bo jest skuteczny, więc w Polsce go pewnie już nie ma. Także tutaj takie 3, że tak powiem, porady. Potem sobie cofniesz wideo i sobie słuchasz jeszcze
7: raz. Etam, to ja mam dla ciebie taką jedną poradę. Jakie studia medyczne by skończyłeś? Przypomnij mi.
2: A, ty masz argumenty takie jak ci ważniacy z telewizji.
7: Nie. No dawaj, no jakie studia medyczne skończyłeś? A wiesz, że za doradzanie ludziom w kwestiach medycznych, nie mając odpowiednich uprawnień, czeka cię odpowiedzialność karna. Wiem, że jesteś bardzo karny i bardzo zawsze zwracasz uwagę na podejście do prawa, więc mówię do ciebie twoim językiem.
2: Dlatego powiedziałem mu, żeby spytał się u swojego lekarza, tak?
5: No ale jest problem, że wiesz, no gdzieś tam lekarz zadzwonił ode mnie tydzień temu, jak byłem w tym strasznym stanie. Tutaj sobie jest wiele numerów, jest jak 119 dzwoni, czy tam jakaś infolinia jest, kieruje cię tu, tam i jakiś lekarz ma dyżur przez telefon tylko i dzwoni do ciebie, ale co ci na odległość? Pyta, egzaminowali mi 25 minut, jeden gość mnie egzaminował, nie? W środku nocy, o 3 w nocy, nie? Ja mu mówię, człowieku, kurwa, ja chcę coś na, ja chcę jakiś ten, nie? Jakiś kurwa lek, cokolwiek.
2: Wiem, jak to wygląda.
5: No, masakra, nie, ale...
0: Ale testu pewnie nadal nie zrobiłeś, jak znam życie.
5: Jak nie?
0: Zrobiłeś?
7: Jak nie. No, nie, w UK jeszcze się aż tak bardzo nie zapchało, jak w Polsce.
0: Ale zaraz.
5: Przecież ja już mam odesłany. Jak mogłem nie zrobić? Ja miałem tu przymusowe, leżał, tylko 2 dni czekałem. Aha. Zrobiony, wysłany, wszystko już pyknięte.
2: A, bo ty jesteś w UK, to tam jest jeszcze gorzej niż u nas. To nie, to u nas aż tak źle nie jest.
0: Czekajcie. To nie. I co, Bartłomiej, w rezultacie ty czekasz teraz na wyniki, czy jak to jest?
5: No już jest.
0: Już jest. I co, pozytywny?
5: No. Tak bez... No, nieważne, no to lepiej niż pozytywny, znaczy lepiej niż jest. Myślałem, że zapalenie płuc może, nie, a jednak. Wolę, nie, jak przeżyję, to odporność będę chociaż miał, nie.
0: Czyli jednak COVID, tak? Już na 100%.
5: No, nie, grypa. Tam specjaliści w takim radiu, w takiej audycji z czerwonym, z szablami czerwonymi, to tam są sami specjaliści od COVID-a, więc oni też tak właśnie proponują grypę żołądkową od alkoholu, czy odwodnienie. No, specjaliści, nie baw się krawiec specjalistów tego typu.
0: Chyba mogę zapytać, nie?
5: No tak, ja wiesz, że ja oficjalnie wystąpiłem w telewizji u Maciaka. Poprosił mnie I pierwszy się nie zgodziłem, później się zgodziłem, no i żeby ludzi trochę powiedzieć im, żeby jednak zakrywali te mordy, nawet ta szmata o 10-20%. Coś tam wyłapie, bo to, co przychodzi, to jeszcze no będą ludzie padać na ulicach, moim zdaniem. No to się przekonają ludzie dopiero.
0: No to wygląda na to, kochani słuchacze i słuchaczki, że mamy chyba pierwszą osobę w naszym radio oficjalnie, która dzwoni, ma tego COVID-a.
2: No tak, no ja też dopiero pierwszy raz się spotkałem. Znaczy raz słyszałem, faktem jest, że od znajomej słyszałem, że gdzieś tam, coś tam, ktoś tam, nie?
5: No, ale dzisiaj słyszałem. Patrzcie w statystyki, no to nie jest jedna na milion osoba, no też nie znacie. No to ale codziennie ludzie łapią tego wirusa, no musicie sobie zdać sprawę, no ja też tak myślałem, o nie znam nikogo, no. Poczekaj, ja tam jak złapiesz tą wersję może hard, która wejdzie w grudniu albo w następnych miesiącach, w następnym roku. Wtedy zobaczysz, jak cię tam popieczy trochę, jak ci płuca się zagotują i zobaczysz, czym jest różnica prawdziwa grypa od COVID-a, nie? Bo

0: Ci rozumiem, tylko wiesz, tam ci teoretycy spisku najwyższej klasy z tego radyjka z dwoma szablami, to oni tu wierszą spisek, że jestem agentem systemu, słuchaj, że tutaj uruchomili mnie, wiesz, jacyś iluminaci i tutaj zaczynam manipulację na skalę ogólnopolską razem z Maciakiem na temat wirusa, no kur...
1: No podejrzliwi są, no podejrzliwi są, to fakt. No ale to jest takie typowe dla środowiska alternatywnego, że ludzie tam są strasznie podejrzliwi i wszędzie wietrzą jakieś rzeczy niecne.
0: Ale to już się nazywa paranoja i delusional, czyli delusions, tak? To już jest psychiatryk na pół roku za takie coś.
1: No to tam. No, przyszedł donejcik od Maharadży z brzegu, 3 złote, który napisał na zakup leku dla rybki disulfiram. Co to jest disulfiram?
2: To jest lek, który podobno wspomaga właśnie to od covidowe zapalenie płuc. Też gdzieś to właśnie słyszałem. Nie wiem, czy czasami od mojego Konowała, bo ja z nim ostatnio kilka razy rozmawiałem. Też mają w przychodni mojej jeden przypadek pani doktor, która jest na tym, jak to się nazywa, na kwarantannie, tak? Natomiast no, przyjmują, tak, nie ma tutaj takiego problemu, jeżeli chce się umówić, oczywiście jest ta teleporada, tak, i jeżeli chce się umówić, nie ma problemu, tak, żeby się umówić, przyjść.
3: Także tutaj tylko policzkując trochę temat, disulfiram to jest tak zwany esperal, wszywka na alkohol. Więc brawo, Etam. Ale... Brawo, dałeś się pociągnąć idealnie.
0: Potrzeba.
2: Nie, może to źle przeczytał, ale jest rzeczywiście coś takiego, bo mam to też w spisie tych leków, które sobie czytałem na temat. Tak, to jest nie jestem w stanie. Disulfirano. Zobaczę jakoś tak.
1: Disulfiram. Tak
0: w takim
1: napisał
0: momencie to ja Maharadż. Już się ratuję, tak jak wam mówię, czosnkiem, imbirem, kroplami. Wyciągnie z tej gryfruta bardzo dobre rzeczy. Ja sobie kilkanaście lat temu kroplami wtedy kosztowały na placu Żwirki i Wigury w Bielsku Białej. One były sprowadzane z Czech, bez żadnych konserwantów, czysty wyciąg z pestek grejpfruta. Wyleczyłem sobie infekcję grzybiczną, kiedy 4 leki dermatolog mi przypisywała i nie wyleczyła tego. Lekko się goiło to do połowy i znów powtarzało się. I poczytałem internet, kiedy to było lata temu. I kupiłem za 6 zł, moja ciotka kupowała, ona dolewała sobie do herbaty czasem. I słuchajcie, po 2 tygodniach nakładania wyciągu z pestek grejpfruta do dzisiaj nie mam tej grzybicy. Rozumiecie, 2 tygodnie wykończyło to. A wiecie, że ten właśnie olej z pestek grejpfruta, wyciąg jest stosowany na przykład do dezynfekcji na przykład w szpitalach, na przykład w Chinach, do dezynfekcji naczyń, tak, laboratoryjnych. To jest bardzo mocny środek.
2: No u nas jest to jako... Cifrosept, co się nazywa akurat. To jest właśnie z pestek grejpfrutowych.
0: Mam ten Citrosept, mam ten tutaj.
2: Tak, tak.
0: To już nie jest organiczny. Możesz sobie pisać, to już nie jest ta siła. Oryginalny Szczech, jak wypiłeś kropelkę czy dwie, to po prostu w buzi miałeś po prostu Saigon. A to ten Citrosept to nawet, myślę, 1 do 50 nie ma koncentratu tego, co te czeskie. Citrokampi się nazywały,
2: już... Oszukują też u nas, no bo ja z kolei właśnie już trafiłem, też o tym słyszałem właśnie parę lat temu ładnych, jak nie z 10 lat temu i właśnie już tylko te Cifrosepty były w aptekach, a nie było, to jest tak jak z tą witaminą D, tak, jak nie czujesz anyżu, to nie ma witaminy D po prostu i tyle. Także no musimy niestety zdać się na intuicję, nie wiem, właśnie na pocztę pantoflową, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe, nie?
0: To tak jak wiesz, jeśli dasz organizmowi booster, organizm jest inteligentnym, po prostu konstrukcją inteligentną, jeśli dodasz mu substancji, jeszcze chory człowiek niestety musi dostawać, organizm chorego człowieka musi dawać boostery i organizm wie, co z tym zrobić i uruchamia się system obronny. Kiedy organizm nie ma substancji odżywczych, kiedy jest wykończony, nie obroni się przed żadną infekcją. Musisz dawać organiczne składniki, witaminy, minerały, różnego rodzaju właśnie takie właśnie wyciągi z ziół. Organizm zaczyna, dostaje tego powera, wyciąga te substancje i się broni. Tak, to jest medycyna, słuchajcie, znana od, to jest chińska medycyna, to jest, wiecie o co chodzi, tak? Ja i naprawdę w takich momentach jak teraz, to jestem zdany tylko na to, żeby się, bo na co? No, antybiotyk ma mi co z tego? Antybiotyk nie daje mi żadnego boostu.

0: boostera, on tylko zwalcza infekcję bakteryjną, ale nie daje mi boostera, tak? Jeszcze bardziej mnie osłabia.
1: Znaczy się dokładnie zapobiegnie ci jakiejś koinfekcji prawdopodobnie, bo tutaj też całkiem mocno to wpływa, całkiem nieźle COVID wpływa na odpowiedź immunologiczną, bardziej u dzieci. Jeżeli dobrze pamiętam, masz 37 lat, to tobie aż tak bardzo to nie grozi. Jednak mimo wszystko w momencie osłabienia organizmu koinfekcje lubią się zdarzać.
2: Robert, syn Peruna, napisał na czacie: biolog molekularny dr Stephen Lanka daje 100 tysięcy euro za udowodnienie w sądzie istnienia wirusa odry. Kwestionuje on istnienie wszystkich wirusów.
1: A to wiesz, to jest bardzo piękna sprawa, bo to ze 2 lata temu Jerzy Zięba opowiadał, właśnie wyciągnął to do polskiego szurnetu ze względu na to, że jeden koleś właśnie przedstawił mu cały szereg dowodów i zażądał tego 100 tysięcy euro. No i sąd po apelacji oddalił to żądanie 100 tysięcy euro. Na jakiej podstawie, słuchajcie, to jest łatwe do znalezienia w sieci, także odsyłam was wszystkich, ponieważ Stefan Lanka poprosił o jeden dowód, a ten koleś, który zażądał tej kasy, dostarczył mu tych dowodów bodajże 18. I podstawą właśnie do jego żądań było to, że przedstawił 18 dowodów na istnienie wirusa odry, a nie jeden. Więc Stefan Sri Lanka, proszę mi tutaj, nawet nie mam słów, to poniżej pewnego poziomu nie schodźmy.
0: Potrzeba, ja czekaj. Dzisiaj mamy wtorek, tak? Dobrze kojarzę?
2: Tak.
0: Jak jestem zamknięty w domu, to nie liczę już dni. Wtorek, tak?
1: Mhm. Tak.
3: No to następny, któremu tak się wydawało, że środa jest. Gramy, to tylko nie tylko my.
0: Tak, poniedziałek, wtorek, środa, to z płuc mi wychodziła taka maś, która śmierdziała jak zdechłe zwierzę. Kurwa, się przestraszyłem, uwierz mi. A płuca normalnie się gotowały. Tak jak wyobraź sobie, piliście wódkę bez przepitki, tak?
2: Tak.
0: I to, co się w gardle wam dzieje, tak? No to takie, no to mi tak całe płuca, taki kwas w płucach, plus gorące płuca i gotowana wódka w płucach, rozumiecie? Tego nie jestem w stanie tego opisać. No, tyle opisałem, co mogłem, tak? Więc dalej mam to, ale już w skali od 1 do 10 na 2 na przykład, nie? Na 2, a wtedy było 10, no tak? Więc nie mówcie mi, że to jest grypa. Grypy się tak nie przechodzi. No.
3: Znaczy, no to jest takie typowe objawy ciężkiego zapalenia płuc, nie? Bo normalnie trzeba pamiętać, że zapalenie płuc wirusowe to jest bakteryjna choroba, nie? Nie wirusowa.
0: No, ale COVID jest zapaleniem płuc na sterydach. Po prostu i tyle. No,
3: no tak, no, znaczy ja słyszałem wersję od lekarza takiego, który jest naukowym lekarzem, że tak powiem, na uczelni, że to jest po prostu zakrzepica płucna i tam się po prostu to się w naczyniach dzieje, jak gdyby te palenie tak zwane.
0: Pęcherzyki płucne ci po prostu zaczynają gnić. Infekcja zjada te pęcherzyki płucne, a pęcherzyki płucne jest każdy z nas, dorosły człowiek, średnio, tak, między 20-40 milionów. Od zależy, dziecko ma mniej, nie wiem, zdrowy mężczyzna taki w wieku 35 lat, no nie wiem, liczmy, ma 35 milionów do 40 milionów pęcherzyków płucnych. Każdy pęcherzyk płucny raz uszkodzony już się nie odnawia, tak? Więc wiesz.
1: Wiesz co, tam...
0: Miałbym ochotę powiedzieć tym paru na czacie waszym widzom coś, ale się powstrzymam, bo obiecałem potrzebie, tak? Myślałem, że jednak widzów mieliście na...
1: Tak, tutaj starczy, bo to tak jak ci tłumaczyłem, ludzie cię znają i ludzie będą próbowali cię sprowokować, a słychać, że nie jesteś w formie tutaj też bym po raz pierwszy, być może ostatni, bo kurde, jak się nie lubimy z wzajemnością, ale w tym momencie naprawdę nie widzę za bardzo powodu, żeby się znęcać tego kaszlu. No wątpię, żeby dało się udawać trochę rybki, już tutaj sobie posłuchałem i... Jednak tutaj stanę w jego obronie, tak? I tym bardziej, słuchajcie, i tutaj Etam do ciebie przede wszystkim, że być może to jest taki czas fajny, żeby posypać głowę popiołem i trochę posłuchać zamiast radzić. Bo tak jak patrzymy na drugą falę, to może spotkać każdego z nas i tutaj warto trochę się otwórać w tym momencie.
3: Ale ja się ale o co chodzi? Przecież ja nie naśmiewam się w żaden sposób z tego, ani nic w tym rzeczy.
0: Ja wysłałem zdjęcie tym szurom, którzy mnie obrażali. Wysłałem zdjęcie mojego testu z COVID-a, tak? Więc to jest taka, masz test, masz parę procedur, przyda ci takie pudełko, cały test, tam masz jedną folię, drugą, masz biohazard, taki znak, jakiś tam COVID, jakiś tam materiał genetyczny, number, coś tam, wiecie, taka procedura, rękawiczki, żeby to sobie wszystko zrobić ostrożnie później, to wiecie, to nie jest, kurde, no i wysłałem miałeś... zdjęcie tym szurom, żeby zamknęli się, a dalej, ja grypa, wiecie.
1: Bartek, a takie jedno pytanie. Ty miałeś ten test kasetkowy, czyli z krwi, trochę jak na cukier robi, czy test nie. z wymazu gdzieś tam? Aha, okej.
0: Okay. Wymaz. Przysłali mi do domu, wiesz, kurier przyjechał w masce, wiesz, rzucił, później musiałem zrobić ten test, zamówiłem kuriera powrotem przez tą infolinię specjalną. Przyjeżdża specjalny kurier. Wiesz, przestraszony, kurwa, wiesz, ja otwieram drzwi, musiałem w masce być, otworzyłem drzwi, musiałem położyć to na progu, wiesz, odsunąć się, on doszedł, złapał to w rękawiczkach, spakował taki worek, przestraszony, poszedł, wiesz, jakby były trendowaty, nie?
1: Ale to i tak dobrze, że u was są kurierzy, bo w Polsce to jest, wiesz, ciąg samochodów, które mają się dostać do punktu pobrań, tak? I też wielu, i to naprawdę z kilku różnych stron to do mnie dotarło, przede wszystkim z Mazowieckiego i z Małopolski, czyli okolice Krakowa i Warszawy, gdzie takie punkty pobrań, jak tam, nie wiem, tam w zeszłym tygodniu, gdzieś w okolicach Wtorku, narzuciły sobie limit 150 testów dziennie, gdzie w samym Krakowie wtedy było ponad 100 tysięcy osób skierowanych do testu, to już wiesz, już im brakowało czynników, nie? No i musisz sobie odstać swoje w kolejce, tak? Nie wiadomo nawet, czy się dostaniesz. No i też osobna rzecz, że wiesz, że jeżeli nie masz samochodu, w którym możesz się zamknąć, to kurde siedzisz otulony jakimś kurde kocem i stoisz w tej durnej kolejce, nie? I dajmy na to, że nie masz tego COVID-a, tak? I przed tobą jest koleś, który ma COVID-a, za tobą jest dwóch kolesi, którzy mają COVID-a, kichają, smarkają, smarkają na ciebie, nikt się tym nie przejmie, także w Polsce, ty się ciesz, że jesteś teraz w UK, bo teraz w Polsce jest taki burdel, że ja pierdolę, nie?
0: Wiem, o co ci chodzi, tylko ja byłem w innej sytuacji potrzeba, bo ja tak zemdlałem w pracy, to nie był ostatni tydzień, tylko chyba czwartek czy środa, prawie dwa tygodnie temu, to był taki pierwszy objaw, straciłem panowanie nad ciałem, a czyli to tak wiesz, już musiałem się wyłożyć na podłodze, nie, bo już idę sobie, już tak zacząłem się źle czuć, nogi drętwe, głowa bolała i nagle taki atak, chłopie, tak płuca jakby, kurwa, jakby nie wiem, coś tam. No i takie osłabienie. I wtedy już, wiesz, już coś czułem, tak? No i szef coś czuł. Przetrzymałem jeszcze, wiesz, pojechałem do domu i się zaczęło, nie? I sam po prostu, wiesz, tutaj nie było, wiesz, ja miałem po prostu, no już ciężki, musiałem się odizolować sam na początek, tak? Musiałem dać im znać, bo wiedziałem, że to nie jest grypa albo coś, tak? Więc to ja już nie mógłbym pójść czekać do jakiejś kolejce, kiedy ja wiedziałem, że mam tego COVID-a. Rozumiecie, bo to naprawdę, no, znacie swoje ciało, znam swoje ciało 37 lat i wiem, że to z takiego czegoś nie przeżyłem jeszcze, więc wy mówicie o jakichś ludziach, którzy czekają na test bez objawowi, tak? Ja miałem takie objawy, że musiałem się od razu odizolować, kompletnie w domu, od razu musiałem, wiesz, zadzwonić, powiedzieć co i jak, od razu mi aplikację mi kazali zainstalować, kazali mi nie wychodzić pod pretekstem po prostu więzienia, no, aresztu. No i cała procedura później, tak?
3: Jak masz rozwiązane sprawy na przykład tam z jakimś pożywieniem, czy no to przecież leki też musiałeś jakoś zdobyć, tak? Te, które bierzesz. No, czy oni ci dostarczyli?
0: Sąsiadka mi pomaga, pod drzwi mi podstawiała. No i tu mam zakupy online, mam. No i też jest jak... Antybiotyk mi ten lekarz zamówił, no to normalnie antybiotyk zamówił do najbliższej apteki, nie? I podwieźli to, przecież do skrzynka, tak? Mam dziurę w drzwiach, no to mi wrzucają, tak? No, Gosia mówi, że bujasz rybka. No jak to z ludźmi rozmawiać? No to co...
1: No to nie, też nie, naprawdę, nie, nie, no spokojnie.
2: Spokojnie, okay. Bartłomiej, wiesz, no są, wiecie, bo też jest naturalne zjawisko, że ludzie nie dowierzają niektórzy, no bo to jest coś odległego trochę od nas w jakimś sensie, że dużo o tym słuchamy, ktoś tam nie zna na przykład ludzi, którzy chorują, no i tak ludzie nie dowierzają. Inni z kolei będą to traktowali tak ambicjonalnie mocno, bo jak się nagle okaże, że rybka ma COVID-a, no to co z naszymi teoriami, że COVID-a nie ma w ogóle, nie? I tak będą trochę dlatego, no, podchodzili.
0: Dlatego ja podjąłem wojnę z ludźmi, którzy mnie obrażali na tych kanałach i skończyłem współpracę z tymi ludźmi i niestety będą u mnie mieli sprawy sądowe. Załatwieni już są.
2: Ale po co? Niestety. Ale stary, raczej po co to ci już, to? Naprawdę? To jest, nie, po co wojna? Po co wojna?
0: Ja
2: to cię zniszczy, stary.
0: Ty jesteś osobą publiczną. Ja też jestem osobą publiczną i po przyjeździe do Polski będę działał politycznie, tak? Ja mam, wiesz, mam kontakty w Warszawie i nie pozwolę sobie zniszczyć mojej opinii przez jakąś szurlandię i przez paru, za przeproszeniem, idiotów, którzy będą kłamać na temat COVID-a. Kiedy ja mam COVID-a, rozumiesz? Znaczy, to jest przestępstwo w tym momencie, dezinformacja ludzi na temat COVID-a.
1: Bartek, ale dosłownie, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące temu, czy to u Walska Safari, czy to właśnie u Szpadla, dokładnie się wpisywałeś w tę narrację szurowską,
0: nie, nie, nie.
1: Tak?
0: Nie. Nigdy nie mówiłem potrzeba, że nie ma wirusa. Ja z nimi walczyłem. Wiedziałem, że jest wirus, tylko nie wiedziałem, że będzie... Słuchaj, to jest długa historia. Ja ci nie mogę tego tłumaczyć tutaj na antenie. I nigdy nie powiedziałem, że nie ma wirusa. Właśnie dlatego mnie na tych grupach tam... Ty wiesz, że chyba mnie tam nie lubili. Ja zawsze byłem przeciwny. Ja się tam z nikim nie zgadzałem, tak? Nie zgadzałem się z płaskoziemcami, nie zgadzałem się z jakimiś ziemiami komórkowymi, nie zgadzałem się z tym, że nie ma kosmosu i nie zgadzałem się z tym, że nie ma wirusa. Chyba potrzeba, wiesz...
1: No tak, tylko... No. Problem, który tutaj jest, to jest taki, że wiesz, że twoja reputacja, tak jak właśnie wtedy na tej audycji u Zenka, co rozmawialiśmy, pamiętasz, nie? To i za co bardzo ci dziękuję, że wziąłeś sobie to do serca i pamiętasz, tak? I że stosujesz się przynajmniej u nas, bo tutaj przynajmniej moje podwórko mnie interesuje, co tam robisz u innych, to mam to tak trochę w dupie, szczerze mówiąc. Natomiast to, do czego zmierzam, to jest kwestia, że jako taka, wiesz, osoba no zaczepna trochę, tak, no też ludzie będą cię traktowali zaczepnie, więc to nawet jeżeli ktoś tutaj będzie ci nie dowierzał, jeżeli ktoś cię będzie krytykował, no to nie do końca musi wynikać właśnie z denializmu COVID-a, tylko może wynikać z tego, że twoja reputacja cię w pewnym momencie wyprzedziła i na tej podstawie zwyczajnie będą tutaj coś twierdzili. Ja od siebie i tutaj na antenie przyznam szczerze, ja jestem całkowicie przekonany i wierzę ci. I wierzę ci, że faktycznie masz COVID-a, bo tego kaszlu nie da się udać. A ten kaszel słyszałem.
2: Ja też chciałbym coś... Dwa słowa tylko. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale myślę, że potrzebie trochę chodziło o to, że jak sam jesteś, wiesz, twardy zawodnik, lubisz dać do wiwatu, to troszkę się powykłócać o różne sprawy, to powinieneś brać pod uwagę, że ludzie... też będą, wiesz, wobec ciebie tam wojowniczy, nie będą się pieścić, jakby...
0: Ale oczywiście.
2: Więc to tak trochę, wiesz, no, jakoś tam się godzisz na taki klimat, na utarczki słowne, na to, że się tam nie pieścimy ze sobą, sam będąc trochę taki, więc czy to są sprawy, które... A teraz
0: potrzeba,
2: nagle
0: potrzeba.
2: Chcesz, wiesz, w sądzie rozwiązywać.
0: Ja ci tłumaczyłem potrzeba. Jestem osobą, ty jesteś osobą publiczną, wszyscy jesteśmy osobą publiczną, ja będę zaczynał działalność polityczną i nie pozwolę sobie, kiedy był ostatnio dwa dni temu, 2,5 godziny program na mój temat, kłamstwa o Belgii i inne rzeczy moim nazwiskiem. Ja podaję swoje nazwisko, nie kryję się za pseudonimem, tak? Jak pan Grzesio, jak pan jakiś tam Grzesiek zmienił lekko głos i myślał, że go nie poznam. Tylko mnie na tym live'ie nie było, słuchałem tego live'a. I z prokuratury dział cyberprzestępczości już się tym zajął, tak, w Lublinie, tak? I wszyscy panowie dostaną pozew zbiorowy i jeden pan dostaje za stalking, za poważny stalking dostanie prokuratorskie zarzuty. I ja już się nie obchodzę tym, bo mój prawnik już działa w tym momencie. Ja sobie
1: no
0: nie pozwolę, rozumiesz?
1: No i znowu pchasz się w gips.
0: Ale nie pcham się w gips, bo ty nie znasz sytuacji całej. Kiedy do mnie facet mówi, że obserwuje mnie, że był u mnie pod domem w nocy, rozumiesz? I to powtarza cały czas. I to z live'a od Gabriela.
2: Ale to z tego, co zrozumiałem, gdzieś tam mi to mignął ten temat, to wynikało z wypowiedzi tego jegomościa, że on tak cię podpuszczał trochę i to tak, wiesz, pół żartem.
0: Teraz się broni, to się będzie w sądzie bronił. Rozumiesz, bo wszystkie rekordy są wyciągnięte i gościa na pewno zawiasy dostanie. Mój prawnik się o to postara.
1: Bartek,
0: gość jest psychopatą, rozumiesz?
2: Może zbyt serio Bartek, wszystko to bierzesz, nie wiem.
1: Słuchaj, ale...
0: Biorę to serio.
1: W takim razie to kurde, no tak aż mi trochę tutaj, nie wiem, ciebie zostawić na antenie, bo tutaj się boję, że, to znaczy nie boję się, ale się, wiesz, gdzieś mam z tyłu głowy, że coś ci kiedyś źle powiem i ty się do mnie dojebiesz i się spotkamy w sądzie i wiesz.
0: Potrzeba, nie.
1: Bo to źle brzmi, ja rozumiem, wiesz, ja rozumiem, bronić swoich rzeczy, ale kurde, no inbe czyń w skrytości, no ojejku, no nikt, to są twoje prywatne rzeczy, no.
0: Ile razy my się potrzeba pocieliśmy, co? Ile razy? I co, ja miałem jakiś problem do was? Tylko wy nie wiecie, jaka tam jest sytuacja. Nie wiecie, jaka tam jest sytuacja.
2: Coś tam mniej więcej wiemy z twoich opowieści, coś tam wiemy, trochę tam gdzieś to się też te światy przenikają. Ja myślę, że to jest jednak niewarte tego wszystkiego. Ja rozumiem się, że sądzisz się w przypadku błędu lekarskiego czy coś, ale czy można uznać nawet, że ktoś cię wyśmiał, że ktoś tam cię nie lubi?
0: Jest poważny stalking. Dlaczego ty tego nie rozumiesz?
2: No właśnie, chyba nie było tego stalkingu jednak. To była taka podpierdolka. No ten jegomość tak się tłumaczył.
0: A znasz prywatne rozmowy między tym gościem a mną?
2: Ale to aż ciężko mi uwierzyć, że komuś by się chciało pod twój dom gdzieś tam jechać, ci grozić. No.
0: Ale mnie to nie obchodzi. Było powiedziane na każdym live'ie. Było napisane, są screeny z tego. Rozumiesz, już są. Wiem, gdzie mieszkasz, byłem pod twoim domem, przyjedziemy pod twój dom. I w mojej rozmowie prywatnej też było. Więc proszę cię, krawiec. Ja się troszkę naprawił, wiesz, znam.
2: Zrobisz jak zechcesz, Bartłomiej.
0: Mam dobrego prawnika i mój prawnik prosto powiedział. Masz dzwonić na policję brytyjską, masz dzwonić na policję polską i słuchaj, i takich ludzi nie powinno być w internecie. Ja mogę, ktoś mnie nazwie idiotą, pijakiem, nie ma problemu. Nie ma problemu. Gadam głupoty, nie ma problemu, ale bez stalkingu typu wiem, gdzie mieszkasz, byłem pod twoim domem wieczorem. Jeśli krawiec nie rozumiesz tego, to ja nie wiem, na jakiej ty logice bazujesz w tym momencie.
1: Wiesz co,
0: bo ja
1: Bartek,
0: nie pozwolę sobie.
1: Bartek, ja wiem, że możemy się nie lubić, ale jedna taka sprawa. Jeżeli masz jakąś sprawę otwartą, jeżeli masz sprawę jakąś otwartą sądownie, to o niej nie mów publicznie.
0: Ja? Na razie jest w tym postępowanie. W tym momencie wszczęte. I niestety to nie będzie moją winą, że tym ludziom pozamykają kanały, tylko to jest prawnik mi powiedział, że tego nie popuści i tyle. To już nie jest moja wina. Ja już oddałem sprawę. Ja tylko się pod pełnomocnictwo dzisiaj wysłałem.
2: No prawnik to zawsze będzie namawiał do takich ruchów, bo to jest jego praca i jego zarobek.
0: No to słuchaj, kasa pójdzie na dom dziecka, uwierz mi. I wiesz co, nie radź mi, proszę cię, ja lubię cię, krawiec, ale nie radź mi w takich sprawach. Ja sobie w takich sprawach nie śmiałbym radzić, rozumiesz? Tym bardziej publicznie.
2: Ja cię nie radzę, ja co najwyżej, wiesz, staram się załagodzić jakoś sytuację i cię przekonać, że może nie zawsze warto. Ostatecznie
0: zawsze
2: robisz,
0: warto.
2: Bartłomiej, bronić, jak uznasz za stosowne, to twoje życie, twoje sprawki różne, życiowe, więc zrobisz, wiesz, po swojemu. Ja mogę co najwyżej tutaj jakoś apelować o coś, nie to, żebym ci tu coś doradzał.
0: Apelowałeś wczoraj, widziałeś...
4: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Po co tu przyszedłeś? Ty jesteś jakiś tego, przecież ten facet
5: podawanie
0: ma broń,
5: swojego imienia
0: on na
5: szczelnicy, w internecie, to nie jest
0: Kałasznikowa,
5: AWM-16,
0: tak? I opowiada o płaskich ziemiach i udaje głos, podaje się za fałszywą tożsamość i mnie obraża. Ten gościu zrobi mu testy psychiatryczne ponowne, rozumiesz? Mój prawnik wpierdoli go do psychiatryka i mu zabiorą licencję na te kałasznikowe, rozumiesz? Bo taki człowiek nie może nosić broni, rozumiecie? Ten gościu powinien się podawać psychiatrycznym badaniom co 6 miesięcy, a on wychodzi do Gabriela i słuchajcie, i opowiada o płaskiej ziemi i podszywa jakiś się głos i obraża mnie cały czas.
2: Skończę
0: z takimi szurami, skończę i wszystkich ich wykończę, rozumiesz? Mój prawnik ich wszystkich wykończy.
2: Każde
0: słowo odbekną na mój temat. Jak ktoś mi grozi, krawiec, że upubliczni moją prywatną rozmowę, rozumiesz? Moją prywatną rozmowę, tak jak Enki to zrobił. Enkiego też załatwię. To posłuchaj. Goście mi groził przez 3 godziny. Powiedział mi, że mi w ciągu 15 minut doprowadzi do samobójstwa.
1: Dobra, nie obrabiajmy dupy nieobecnym.
0: Nie, ja to mówię oficjalnie.
1: Kultura. Nie, to mówię oficjalnie. To sobie powiedz to oficjalnie na swoim kanale, okej? Ale nie rób tutaj z nocnego radia jakiejś swojej ambony. Sorry, stary.
2: Tak. Jestem. Znaczy też wiesz, chcąc, nie chcąc, Bartłomiej, te rzeczy się na nas jakoś przenoszą. Tak czy owak, na mnie się być może Enki obraził za to, że z tobą, wiesz, teraz w takiej sytuacji rozmawiam tutaj. No słuchajcie, ja z każdym rozmawiam, z każdym.
0: Ale Enki upubliczył moją prywatną rozmowę, kiedy dzwonię do niego. Chciałem pogrzebać, kto był
1: Bartek,
0: wojenny.
1: Nie, Bartek, stop. Proszę cię. Okay.
2: Może nie faktycznie zostawmy.
1: Jesteś u nas w gościach, bardzo cię proszę, stop.
2: No, to takie tematy ciężkie, strasznie. Dzisiaj właśnie o polskim piekiełku. No to co, panowie, coś tu na zakończenie, może coś bardziej optymistycznego, żeby tak się rozstać i pożegnać i przewietrzyć anteny w miarę miłej atmosferze.
3: To może ja, bo nic się nie odzywałem, a nie odzywałem się,
4: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: No mówię, nie będę się wypowiadał, bo nie mam szczegółów.
5: No zdrówka życzę przede wszystkim, żebyś tam, wiesz,
3: swoje te sprawy pozałatwiał, jak chcesz tam z tymi ludźmi pozytywnie, no i przede wszystkim wyzdrowia, bo to jest, mi się wydaje, w tej chwili najważniejsze, nie? Żeby tam jakichś komplikacji czy czegoś nie było, bo nie wiem, jak to wygląda.
0: Pewnie będą. Każdy COVID w takim stanie zostawia na blizny na płucach, tak? Czyli pękają, pęcherzyki popękają, zniszczą się i będą tkanka bliznowa, więc ja wam ostrzegam przed COVID-em, a niech się śmieją, tak? Niech się śmieją. Oj, to jest przypadki są straszne.
2: Okej, potrzeba. No tak, skończ, Bartłomiej, przepraszam, ci przerwałem. Jeszcze chciałeś coś dodać?
0: No, wiecie, no. Na prosty chłopski małpi rozum. Taka akcja, która została podjęta na skalę globalną, nie mogła się odbyć na grypie albo na tym, że wirusa nie ma i tylko nam wciskają, że nie ma wirusa. Wszystkie zmiany, to jest transhumanistyczne zmiany, tak? Technologiczno-transhumanistyczne zmiany, które następują, musieli wymyślić jakiś wirus, który kogoś tam starszych troszkę wybije, jakiś tam słabszych wybije. No ale ludzie, no zacznijcie myśleć trochę. Ja nie mówię do was tutaj, mówię ogólnie do weter, żeby to poszło, tak? No ten wirus jest groźny, tak? Nie mówię, że dla wszystkich, bo nie wybiliby wszystkich ludzi, bo im ludzie są potrzebni, tak? Ja nie wiem, czy ten wirus powstał, tak jak mówiłem, sam ewoluował, czy ktoś go stworzył w laboratorium, bo przecież no mówi się, że to Chińczycy, że to Amerykanie, cholera wie kto, ale jest ten wirus. I on jest punktem dopięcia, rozumiecie? On jest tym punktem, który przez wiele lat atmosfera się budowała i w końcu, tak jak problem, reakcja, rozwiązanie. Oni sami stworzyli problem, reakcja będzie oczywista, już jest oczywista reakcja, ludzie będą chcieli szczepionki i rozwiązania, czyli nowe rozwiązania technologiczne, społeczne, likwidacja, wiadomo, gotówki w najbliższym czasie, inne relacje ogólnie z ludźmi. No chyba widzimy, co się dzieje, tak? Jeśli ktoś uważa, że tego wirusa nie ma i ktoś by zaryzykował te wprowadzanie tych zmian bez wirusa, no to jest albo powinien wrócić do przedszkola.
2: Okej, okay, to tak troszkę już skracając troszkę, tak?
0: No, nie, no i tyle ode mnie.
2: No dobra. Dzięki za wizytę na antenie. Trzymaj się, Bartłomiej. Hej, hej.
1: No okej, czyli jako ostatni rodzynek w cieście. No właśnie, jedna rzecz, tak samo jak COVID zostawia pewne niezaprzeczalne ślady w naszych płucach, tak samo nasze polskie zagryziactwo, nawet nie polskie, ale jakiś taki hejt zostawia w nas pewną ranę.
2: Blizny na ranę, duszy, blizny na duszy.
1: Tak, która potem wpływa i będzie cały czas wpływała na nasze postrzeganie, na nasze doświadczenia. No i właśnie być może warto by było się z tego odrobinkę wypisać i spojrzeć na to z szerszej perspektywy, tak żeby te rzeczy, które były naszą historią, były tylko naszym doświadczeniem, bo tutaj pojawił się taki bardzo ciekawy wątek, mianowicie wybaczania. Wybaczanie nie znaczy, że zapomniałem o tym, co mi złego zrobiłeś. Nie, ja to cały czas pamiętam, tylko wybaczanie jest bardziej moje. Wybaczanie jest bardziej zrzuceniem tego ciemnego pasażera, który ciągle przy mnie będzie siedział i będzie mi przeszkadzał i cały czas tak patrzył na ciebie jak na złego wilka i zmuszał mnie do tego, żebym przy każdej swojej audycji zaczynał od przypowieści o dwóch wilkach. Wybaczajmy. Wybaczajmy.
3: Wiesz, potrzebą.
2: Amen,
3: bracie. Miałem taką samą myśl ostatnio, że właśnie byłem parę osób, którym wybaczyłem, ale pamiętam. To znaczy jest to moje doświadczenie i pamiętam, że takie coś było, żeby na przyszłość takich sytuacji właśnie uniknąć, ale mogę wybaczyć. Znaczy nie, ja wybaczenie rozumiem, że dobrze tej osobie życzę dalej, nie? Że nie mam nic do tego, żeby dalej sobie dobrze żyła, nie?
2: No. Dobra, Etam, tobie też dzięki.
3: Dobra, ja uciekam już.
2: Trzymaj się, cześć.

0: Tak mało jest w ludziach zrozumienia dla drugiego człowieka. Brat przeciwko bratu podnosi kamień z ziemi i rozwala łeb drugiemu człowiekowi.
1: Przepraszam, Jan Paweł II mi się włączył. Lepiej naśladuje małpę chyba, nie? Małpa najlepiej wychodzi. O czym to może świadczyć? No nie wiem. Tutaj jakieś znowu się robią straszne sytuacje w ogóle. I ludzie się za łby biorą. W ogóle tak wszyscy sobie ostatnio jakoś skoczyli do gardeł. Miałem teorię, że to wybuchy na Słońcu. Może faktycznie mają na nas wpływ planety, ciała niebieskie, ich tam aktywność Słońca i tak dalej, większy niż nam się wydaje. No jakby nie było, to na religię miały ogromny wpływ, nie? Utożsamianie tam bóstw z planetami, modlenie się do planet, gapienie się w to niebo, budowanie różnych dziwnych konstrukcji, budowli wielkich monumentów, które nawiązywały do gwiazd, do układu gwiazd i tak dalej, nie? To gdzieś to ma na nas wpływ, czy chcemy, czy nie chcemy. Może jeszcze tego nie zrozumieliśmy do końca, na czym to zjawisko polega, ale kiedyś odkryjemy i takie rzeczy jak horoskopy, różne tak i tak dalej, no te rzeczy, które dzisiaj są w sferze magii, zostaną po części jakoś wyjaśnione. Że na przykład duża ilość jakiejś substancji w jednym miejscu w postaci jakiejś właśnie jakiejś planety, która się składa z tego i owego, no to ma na nas wpływ, na organizmy tutaj, nie? Na jacy się rodzimy na przykład. Stąd czasami się zgadzają te horoskopy, na przykład charakterystyka danej osoby ze względu na jej znak zodiaku, nie? No na przykład rybki wszystkie to są takie rybkowe mocno. Ciekawe, spod jakiego znaku jest Bartłomiej Rybka. Może spod rybki też, tak jak ja. Stąd taka emocjonalność duża w tym znaku też jest. Luźne gadki. Ciekawe, co tu się jeszcze wydarzy tego wieczora? Czym nas zaskoczy radio, ludzie? Może ktoś zupełnie zadzwoni taki, że mi szczęka opadnie i powie coś takiego, że mi klapki spadną i zakończy to jakimś takim przesłaniem, że mi spadną majty i że mi się czapeczka przewróci na drugą stronę. Na przykład też może tak być. Jak dzwoniłem do Gabriela, to był też taki zarzut, że krawiec hipokryta trochę. Nie do końca tam to zostało wyjaśnione. No, zresztą sam się przyznałem Gabrielowi, że trochę się z niego śmiałem i parodiowałem. I on od razu powiedział, przyjmuję przeprosiny. No więc może się pojawi na spotkaniu. Zrobię wywiadzik i to by była dobra okazja, tak spotkanie dwóch światów trochę, nie? Pogadać, to może być odświeżające, bo dla kogoś, bo nagle jesteśmy w troszkę innym gronie, inne pytania padają, jakieś trudne sprawy i dopóki to wszystko jest w miłej, fajnej atmosferze, to nie znaczy, że mamy sobie słodzić jakoś, nie? Ale możemy się coś tam poniezgadzać, podyskutować sobie o czymś. No i może być fajnie. Tu w międzyczasie przyszły różne donejciki. Siostro zakonno, cud, pomódlmy się wszyscy, zabójczy kaszel nagle zniknął całkowicie. W czasie audycji, wiecie co, takie donaty to tak podkręcają trochę tu nieprzyjemną atmosferę, nie? Jakieś tam zarzucanie, że coś. Aspreol napisał z kolei, podawanie swojego imienia i nazwiska w internecie to nie jest żadna cnota rybka. Mam się z wami tutaj. No nie wiem, ja tutaj w tej sytuacji to muszę tutaj cały czas łagodzić i mówić nie bijcie się, taki Papa Smurf, nie? W czerwonej czapce cały czas muszę być trochę. Też nie do końca jest to komfortowa sytuacja, bo też sobie człowiek chciałby się trochę tu wyżyć na kimś, komuś coś dowalić, nie? Albo obrać czyjąś tu stronę, a muszę być taki trochę neutralny. Co niektórym też, jak mówiłem, nie odpowiada, bo niektórzy oczekują, że będziesz po konkretnej stronie barykady, że nie będziesz gdzieś tam stał na tej barykadzie okrakiem, jedną nogą po jednej stronie, drugą nogą, jedną nogą po jednej, drugą po drugiej, to właśnie ja jestem taki. A po środku trzecia noga dynda się i ta trzecia noga to właśnie też jest symboliczna. No i w tej trzeciej nodze mam właśnie te wszystkie konflikty, które już mnie zmęczyły. Może niektórzy lubią, może niektórzy myślą, że to fajne, takie, że się z kimś pokłócę, że kogoś znielubię, że jakaś drama będzie fajna, a ja tak nie uważam. Są fajniejsze dramy i są takie gorsze, które słabo znoszę. I wcale mnie ani nie cieszą, ani nie ma w tym nic fajnego. Po prostu się robi przykra atmosfera, chujowy, toksyczny klimat, rozpadają się jakieś znajomości, nic w tym fajnego nie ma, absolutnie. A ktoś może inaczej to odbiera i jest zadowolony, że się coś dzieje. Słuchacze na pewno czasami lubią, nie? Jak coś się dzieje. No sam pewnie też bym się na tym przyłapał, że słucham sobie jakichś tam mediów, o, i zadzwonił jakiś tam wróg tego, co prowadzi akurat. I już nadstawiam uszu, kręcę nosem, jak zając, tak ruszam nosem, jak zając i czekam, nie? Ola pisze, ileż można dramić? No właśnie, no dramy są fajne, jak są takim dodatkiem, jakimś taką szczyptą przypraw, nie? I nie są aż takie jakieś, aż takie hardkorowe, że ktoś tam chce kogoś pozywać, zniszczyć mu kanał, no ludzie, to naprawdę, to wszystko moim zdaniem gruba przesada, zupełnie niepotrzebne. Jak mówiłem, ja sobie wolę sprawy czasami wyjaśnić w cztery oczy. Albo nawet publicznie też można, jeśli druga strona jest zainteresowana, pogadać, wyjaśnić sobie coś. Tylko prawda was wyzwoli, zaprawdę, powiadam wam. Przygotuj pytania do szabli. To na razie czekam na decyzję, czy się zgodzi szabla. Bo odpowiedział, że musi sobie przemyśleć. No i tutaj też może środowisko odegrać jakąś rolę w tym sensie, że on może się wypyta, ty, kto to jest ten krawiec, co oni tam robią, to są ci, którzy... A ktoś, jakiś taki toady, no bo zawsze się w takim towarzystwie znajdzie jakiś toady, powie mu, mistrzu, to złe wilki, mistrzu, nie idź do nich, oni cię będą chcieli zniszczyć. Tylko mi tu wierny Toady zadba o mistrza. Są tacy Toady, nie? Którzy zawsze znajdą dobrą okazję, żeby kogoś skłócić i żeby przy okazji samemu się jakoś tam wykazać wiedzą, że ja ich znam, ja wiem, co to za jedni. No, też takich spotykałem na swojej drodze. To są ludzie, którzy się aktywują i policzki im płoną i mają iskry w oczach. Boże, jak mają taką sytuację, że mogą właśnie naopowiadać strasznych historii o kimś tam, nie? Że oni nie wierzą, nie wiem, w COVID-a. Znaczy wierzą w COVID-a, to są maseczkowcy, COVIDioci, słuchaj. Oni zniszczyli, i coś można jeszcze dopowiedzieć przy okazji, oni zniszczyli wiele rodzin. To jak Michał, nie? Na przykład. Oni zniszczyli wiele ludzkich istnień. To są potworni ludzie. I przypuszczalnie ten krawiec jest wynajęty. On ma taki delikatnie rosyjski akcent. To się nie wzięło z niczego. Otóż dotarłem do pewnych danych, mam swoich informatorów. Tu oczywiście to wszystko tajne. I tak dalej, no. I zawsze można, no, kolejne niesamowite opowieści tworzyć. Czy krawiec to opłacony Żyd z Mossadu na przykład? Nie wiem, kim bym wolał być. Czy ruskim trolem, czy agentem Mossadu? Niech się no zastanowię. Chyba z Mossadu bym wolał być. Chociaż nie wiem już sam. przy odrobinie szczęścia Żydów będzie więcej w NR, pisze Zenon. No i dobrze, i fajnie. I fajnie. Niech będą ludzie różnorodni tutaj wokół nas. Bardzo różni, kwadratowi i podłużni. Jeden mały, drugi wysoki, jeden gruby, drugi chudy. Jeden katol, bo może być też, ale nie więcej. Jeden wystarczy, katol. Nie no, żartuję, może być dwóch. No dobra, niech będzie, trzech, ale to jest maks. Ustalam limit katoli w nocnym radio na trzech. Trzech może być maks, trzech katoli. Dobra, cztery, ale to jest moje już ostatnie słowo. To jest już maks, ile może być? Czterech katoli, więcej nie, no. Jeden muzułmanin i trzech wyznawców judaizmu. Max. Nie, no już tak naprawdę, już mówiąc szczerze, to niech będzie kto chce po prostu z nami tutaj. Ale to musi być osoba, która będzie miała ochotę się pięknie różnić i pogadać sobie, się pośmiać z jakąś tam dozą dystansu. Ludzi z kijaszkiem w tyłku też przyjmiemy, ale będziemy starali się tego kijaszka wyciągnąć. Właśnie miałem pomysł, żeby zmienić hasło pod logo Nocne Radio. To są ludzie nienormalni, tak jest teraz. A ja bym to zmienił na Nocne Radio. Wyjmujemy kijaszka, na przykład. Może być takie? Nocne Radio. Wyjmujemy kijaszka. Może jakimś lektorskim głosem. Nocne radio. Wyjmujemy kijaszka. Oh yeah. Taki dżingielek trzeba nagrać. Coś o spiętej łydzie lepiej, pisze Ola. Spięta łyda. Jakieś takie, właśnie, może coś ze spiętą łydą. Spięta łyda? To nie u nas. Coś takiego może być. Tomu proponuje Tomu nie mylić z Tomisiem. Mamy dwóch tutaj takich właśnie dwóch Tomisiów, Tomków, Tomali, Tomów. Tomu proponuje z kolei Nocne Radio. Trzymamy dystans. Pycha. Wyjmujemy kijaszka z oka, proponuje Darko. Ale to co, na zasadzie, że nie szukamy drzazgi w swoim, tylko belki w cudzym, tak? Czy o co chodzi? A Pulek pisze, nie ma ściemy. No, też może być. Nocne radio. Zero ściemy. I takie jakieś tego, na adapterach. Takie hip-hopowe. Jakieś takie. Wyciągnąć z tyłka i włożyć w oko, pisze WB. Przypomina mi się podcast Michała z dupy do ust. Taka nieładna nazwa trochę, nie? Z dupy do ust. A tutaj też tak wyjąć z tyłka i w oko włożyć, no WB, naprawdę, to chyba jest niehigieniczne tak wyjąć z tyłka i do oka włożyć. Belkę jeszcze. Czy tam drzazgę. Ja to nie widzę w swoim oku drzazgi akurat. Tak myślę, że doskonały jestem po prostu pod każdym względem. Ja błędów nie popełniam. Nie mogę sobie na to pozwolić. Dużo oczekuję od siebie, a jeszcze więcej od innych. No. Dark Viper pisze, NR, nie mamy kręgosłupa. To taki przytyk trochę. Nocne radio, nie mamy kręgosłupa. Jesteśmy miętcy. Miękkie faje. No. Nocne radio, miękkie faje. Bezideowi szkodnicy. Kto jest cienki jak rajstopy babci Eli, nie słucha NR. No pięknie, ci się pięknie zrymowało prawie, że KGB Rucie. No jakby... Ja bym to jakoś zrymował. Cięcy jak rajstopy babci Leokadii nie słuchają takich radii. Nie, nie, to słabe. To jest jakieś takie. Nocne ludzkie sraki. No tak nas nazywają niektórzy. Ludzkie sraki właśnie. A my się śmiejemy z tego i co? I mamy się. Jakby to wyglądało, gdybyśmy zamiast się śmiać z tego się zdenerwowali na przykład i nozdrza by nam falowały, byśmy wydymali buzię, buzia w podkówkę, tak jak dziecko małe, i chcieli tam zniszczyć kogoś. No to też w sumie niektórzy już sobie dawno zasłużyli, żeby się im dobrać do tyłka, a my jakoś tam nie ciągamy się po sądach. Jak tylko kiedyś tak zagroziłem, że ja chyba w końcu też, znaczy powiedziałem, że chyba w końcu pozwę tego człowieka, tak nas tu kłamie na nasz temat, szkodzi, ale to tak bardziej, wiecie, no po prostu tak z nerwów, nie? No, oczywiście do niczego nie doszło, to ten człowiek to usłyszawszy zaraz się ożywił i chcą mnie ciągać po sądach, ale ja się nie boję. Stanę dumnie z wypiętą piersią. Ja wiem, że mnie chcą zabić, zniszczyć, ale prawda jest po mojej stronie. I o to mu chodziło. I się od razu się rozradował, że padła jakaś groźba w jego stronę i się cieszył od razu, jak dziecko małe, które dostało Xboxa 10 Deluxe XL Pro.

No dobra, dzwoni ktoś, czy nikt nie dzwoni? Bo jak nikt nie dzwoni, to idę na balkonik. No, tak prawie, że się rymuje. Nikt nie dzwoni, idę na balkonik. No, to już taka pora, że już się ludzie spać szykują, żeby do Januszeksu iść z rana. No, tak trzeba czasem. Trzeba zgiąć kark czasem. Życie nas zmusza, żeby zgiąć kark. Nie da się przejść całego życia, nie zginając ani razu karku. Na czacie rozmowy takie, na przykład o tym, dlaczego księżyc odbija zimne światło. No nie wiem, o co chodzi tak do końca. Robert, syn Peruna, wdarł się też do nas, ale wdał się w zażartą tutaj dyskusję naukowo-szurską, tak jak to, nie wiem, jak to powiedzieć. No z jednej strony mamy tutaj chyba zwolennika różnych alternatywnego widzenia świata, no a Zenon to taki bardziej akademicki, naukowy i sobie rozmawiają. Można. No i tyle, no. I tyle. Dobra, no to ja sobie zmykam w takim razie. Trzymajta się, Barry White'a. Nie spuszczajcie nosa na kwintę. Słuchajcie Nocnego Radyjka. Dziękuję bardzo za wspaniałe donaty dzisiaj. Tutaj Kot Behemoth tutaj dzisiaj wymiatał. Ale też siostra zakonna, Aspreol, Maharadża z brzegu, jak zwykle, niezawodny tutaj regularny sponsor, który nam dostarcza też w swoich donatach często zabawy. Robert, syn Peruna, właśnie też wspomniany, się dorzucił. I Gocha też, Gocha. Au, 3 złote, oh yeah. I swój też, swojak. I Grzybek. I Niemra wcześniej jeszcze. Także fajnie jest. Jutro lewym okiem pewnie będzie. W czwartek może się ja pojawię, a może potrzeba zrobić bez litości. Kto wie. Chociaż ostatnio było bez litości. Chyba. Teraz będzie przerwa. Spoiler tym razem będzie nadawany albo solo, albo kogoś sobie wezmę do towarzystwa, bo Ola jest jeszcze zapracowana, zajęta, ma różne tam sprawy. Ale za 2 tygodnie z kolei spoiler z Jackiem z Australii o australijskich filmach. To może być fajnie, co nie? Krawiec plus Jacek. Znowu nowy zestaw. Nowy zestaw prowadzących. Lubicie pewnie, jak się zmieniają tu konfiguracje, co nie? No i jeszcze cóż mogę rzec? O, i tutaj chyba wspomniany kot Behemoth dołączył do Skype'a, z tego co widzę. Witaj, kocie Behemocie, na pokładzie. Koty w Nocnym Radiu zawsze mile widziane są. I każdy, kto jest kotem albo lubi koty, to zawsze u nas znajdzie przyjazną przystań. No i chyba tyle. No co ja wam jeszcze mogę więcej powiedzieć? Zachęcam wszystkich, apeluję, niczym Jan Krawiec II, żebyście się nie pałowali się, żebyście się nie srożyli na siebie, nie srożyli, to piękne słowo, nie sróżcie się, nie zesrajcie się, nie to słowo. Przytłacza mnie po prostu ilość różnych konfliktów, dram, hejtu czasami. A i tak bardzo dużo tego nie doświadczam. Tylko czasami to się trochę kumuluje, bo będąc tutaj jakoś bliżej centrum tego wszystkiego, no to na mnie to spada, nie?

Dobra, sorry, że tu pykam. Muszę sobie kupić klawiaturę bezdotykową, taką dla radiowców. Bezdotykowa klawiatura. Mam tu też zapytanie na priwa. Witam kota Behemota. Halo, halo. Nie słyszymy się. Chyba mikrofonik źle ustawiony. Nie ten, co trzeba w Skype'ie, być może. Trzeba tam sobie kliknąć na lewy górny róg, trzy kropeczki, ustawienia, dźwięk i obraz i tam można wybrać mikrofon. Może jest źle ustawiony, bo nic nie słyszę. Ni hu hu. Głośniki chyba działały, bo słyszałem pogłos od swoich klawiszy wciskanych.

Kurde, jaka koszmarna muzyka jakaś się włączyła. Jakaś taka męcząca uszy.

Aha. Zenon tutaj przypomina, jeśli słuchasz tego, kocie behemocie, jeśli masz Windowsa 10, ostatnio właśnie Zenon zdiagnozował taki problem u innej osoby, że tam są jakby uprawnienia. Uprawnienia do jakby do mikrofonu, do Skype'a w tym Windowsie 10 i trzeba sobie tam przestawić po prostu, zrobić klik i jakby przydzielić temu Skype'owi uprawnienia. To trochę takie się wydaje skomplikowane, ale w sumie nie jest, tylko trzeba wiedzieć, co tam wpisać. Co tam trzeba wpisać? Może tym razem będzie lepiej. Czy teraz się słyszymy? No chyba się dalej nie słyszymy. Ja coś czuję, że to mogą być te uprawnienia, że mikrofon jest dobrze ustawiony, ale właśnie te uprawnienia w systemie Windows 10. Trzeba tam coś wpisać. Co tam się Zenon wpisywało, żeby znaleźć te ustawienia, uprawnienia? O, coś słyszę. A to usłyszałem jakiś taki zgrzyt, jakby myszką ktoś ruszał. Halo, halo? No ja nie wiem, o co chodzi. No widzicie, zagadka. Ustawienia prywatności, mikrofon. Okej, dzięki Zenon. A Zenon, to widzicie, nie w ciemię bity się zna na tych sprawach. Android, pisze kod Behemoth, że ma Androida. To ciekawe, no bo jak Android, to pewnie jakiś tablet albo smartfon, no to tam nie powinno być problemu z dzwonieniem przez Skype'a i powinno być słychać. Tym bardziej, że coś tam zgrzytnęło też. Chyba, że, no słuchajcie, nie sądzę, żeby to był słuchacz trolujący, bo wysłał donata zacnego, więc... Jeśli to oczywiście ten kot Behemoth, bo może jest dwóch kotów Behemotów, więc chyba raczej nie trolujący. Tylko po prostu mający problemy jakieś techniczne. Dudzi by działał, pisze Wojtek. Dudzi. Telefon Dudzi nigdy się nie nudzi. Telefon Dudzi dla fajnych ludzi. Jak gadacie przez telefon Dudzi, To działa tak, że wszystko, co mówicie, to od razu się robi mądre i wspaniałe. To tak ten telefon tak przerabia, że to nieważne, co mówicie, tam przechodzi to, że to takie się robi mądre, superowe, fantastyczne. Głos wam się zmienia na seksowny. Tak działa Dudzi właśnie. I jeszcze tym telefonem można zabić. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że tym telefonem można zabić człowieka. Może te skrzypnięcia, które jakieś tam słyszałem... Dobra, w takim razie ja już kończę audycję. Dzięki, że byliście. Jeszcze raz pozdrówka za wasze komentarze, telefony. Fajnie było, ale się skończyło. Do następnego. Hej.

0: Nocne Radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną. Prosimy nie regulować odbiorników.
1: Witam was wszystkich bardzo serdecznie zgromadzonych na nowym serwerze. Nowy serwer, nowy podkład, nowe zabawki. Moi drodzy, zmieniło się troszkę. Dzisiaj taka edycja nieco wakacyjna, ale porozmawiam z wami dzisiaj jak najbardziej o konkretach. Będziemy dzisiaj mówili o fajnych rzeczach. O fajnych rzeczach porozmawiamy sobie o silnikach, o przekraczaniu granic, o pędzeniu szybciej niż wiatr. Porozmawiamy sobie o różnych, o naprawdę różnych rzeczach, ale nie będę się bardzo mocno trzymał tematu, ponieważ mamy już wakacje i mamy piękne lipcowe popołudnie, w zasadzie wieczór, jest ciepło, ale nie na tyle ciepło, żebym był w stanie jakoś na to bardziej niż zwykle narzekać. Oczywiście audycja interaktywna, możecie dzwonić, a tutaj Zenon cały czas zapytywał mnie na czacie o dyski SSD. Człowieku, po prostu kup jakiś dysk i z niego korzystaj, naprawdę poświęciłeś już na to tyle czasu, że powinieneś mieć kompletną wiedzę. Bez urazy, Zenon, ale nie, serio, naprawdę detale między urządzeniami są czasami bardzo, bardzo delikatne i bardziej ma wpływ na to, na jaki model się, może nie tyle. Jeżeli w jakiejś statystyce wychodzi, że dany dysk jest słabszy, może się okazać, że po prostu dany testujący trafił na

SSD znaczy mniej więcej tyle, że już masz wystarczającą wiedzę, żeby ten dysk zakupić, taki jaki ci będzie odpowiadał. Znasz wszystkie zady i walety, wiesz wszystko na ten temat, więc just get over with! Przełknij to! Kup ten cholerny dysk! Idź do sklepu, zrób to jutro, kup najdroższy dysk, który będzie się mieścił w twoim budżecie, bo naprawdę, bo serio, taka moja rada jako osoby technicznej. Poświęcasz temu zdecydowanie za dużo czasu, to tylko urządzenia. Jeżeli kupujesz dysk SSD, to pamiętaj, że on ci nie będzie służył 10 lat, tylko 2, 3, góra 5, w zależności od tego, jak dużo go będziesz używał, więc skoro już się zdecydowałeś na dysk SSD, mój drogi, po prostu go kup. Po prostu go kup. Okej, w takim razie czekamy. Zenon, sprawdzę, czy kupiłeś, daj znać, jaki model wybrałeś, ewentualnie łap mnie na Skype, jeżeli miałbyś jakieś takie ostateczne wątpliwości, ale w poniedziałek ten dysk ma być kupiony. A w międzyczasie jeszcze dwa słowa o nowym serwerze. Mimo że spamowałem na Facebooku, spamowałem na stronie, parę fajnych rzeczy tutaj nam się zdarzy i po raz kolejny będę dziękował Grześkowi, który zapewnił nam infrastrukturę serwerową, ale na tę chwilę mamy 250 slotów, czyli więcej niż kiedy mieliśmy wcześniej. Mamy infrastrukturę zapewnioną dzięki firmie Grześka, naszego słuchacza. Natomiast tak, ze względu na to, że mamy ten serwer, że tak powiem, od zera, mam konto shellowe, mogę go skonfigurować od góry do dołu, dzięki czemu, między innymi, nie wiem, czy spotkaliście się z taką irytującą cechą w starym archiwum, że jeżeli się przewijało, no to wtedy nie od razu zaczynało odtwarzać, teraz będzie odtwarzało. Moi drodzy, tak. Także jeżeli będą jakiekolwiek problemy, jeszcze tutaj się zastanawiam, czy zostawię sobie tego playera z takim srebrnym, wielkim przyciskiem play, bo on mi tak, no nie wiem, on jest fajny pod pewnymi względami, ponieważ nawet jeżeli przytnie po mojej stronie, to ten player zagwarantuje wam to, że wasze odczuwanie, wasz odbiór danej audycji będzie zwyczajnie spójny, nie będzie się rwało, ale to też idzie pewnym kosztem, czyli w momencie, kiedy streamujący włącza swoje nadawanie, no to wtedy z pewnym kilkunastosekundowym więcej opóźnieniem dopiero się pojawi na antenie. Jeżeli to się zrobi po prostu upierdliwe, to zwyczajnie zredukuje ten bufor i zastąpimy tego playera jakimś innym playerem. A jeszcze tak z planów na najbliższą przyszłość. Wkrótce już, w sierpniu, wróci do nas Weronika, autorka bloga Maszynyokiem Dziewczyny, blogspot.com. Dogrywamy detale, będziemy rozmawiali o Elonie Musku, człowiekowi, który będąc marzycielem stwierdził, że każdy chciałby polecieć w kosmos, kiedy był dzieciakiem, nie? No i on poleciał w kosmos. W zasadzie stworzył firmę, od której NASA kupuje usługi, żeby wystrzelić taniej swoje jakieś cuda na kiju w kosmos. Porozmawiamy sobie o Elonie Musku, ale nie tylko, ponieważ w sierpniu będzie również konkurs, w którym będzie do wygrania papierowa biografia Elona Muska. Także polubcie Nocne Radio na Facebooku, tam się pojawi informacja, ponieważ konkurs będzie wyłącznie facebookowy. Wiem, też nie lubię Facebooka, no ale cóż, takie czasy nastały, także jeżeli jeszcze nie kliknęliście na Nocne Radio, to kliknijcie już teraz, lubię to i obserwujcie, co tam się będzie fajnego działo, a dzieje się wiele fajnych rzeczy, troszkę rozruszaliśmy ten cały burdel, to Nocne Radio już troszkę ma. Furiat nie ma gówna, no trudno, człowieku, nie wiem, może zrobię jakiś pomysł, żeby tutaj stałym słuchaczom coś bardziej zapewnić. Ale dzisiaj, kurczę, nie wiem, w ogóle jak wam się podoba ten podkład, bo niedawno go sobie tak rzekłbym skompilowałem i nie jestem przekonany jeszcze do końca, czy mi odpowiada, bo to pierwsza audycja z nim na pokładzie, podkład na pokładzie, oj. Taki trochę krawcowy styl, nie? Ale tak, dzisiaj sobie porozmawiamy, moi drodzy, o silnikach, a porozmawiamy sobie o silnikach w motorsporcie, ze względu na to, że tutaj ja i profesor Leniów, jako miłośnicy Formuły 1, mamy jakiś taki, jakby to powiedzieć, no, zamiłowanie do tego sportu, który też nie jest przez wszystkich uważany za sport, co mnie odrobinkę dziwi, ponieważ, no ale o tym później, o kwestii ludzkiej w tym wszystkim. O kwestii ludzkiej to jest temat na zupełnie inną audycję, z którą
z którą mógłbym porozmawiać, nie wiem, z jakimś psychologiem czy kimś takim. Dzisiaj skupimy się odrobinkę na technologii i o tym, jak sporty motorowe wpływały na bezpieczeństwo.

Społeczeństwo nasze na drogach. Już robiłem kiedyś taką przerwę techniczną, gdzie mówiliśmy o technologii zbrukanej krwią. Dzisiaj spojrzymy troszkę z drugiej strony. Kurczę, nie pasuje mi do końca ten podkład. Nie wiem. Dajcie znać na czacie, co o tym myślicie. Natomiast dzisiaj właśnie się zastanowimy, co takiego sporty motorowe przeniosły do naszego codziennego życia, tak, bo nawet jeżeli nie jeździmy samochodami, no to jeździmy, nie wiem, tramwajami, komunikacją miejską, autokarami, pociągami również. No, widzę, że podkład daje radę. Taki spokojniejszy, nie? Taki mięciutki, ale bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny jest to też jedna z takich moich ścieżek, które sobie puszczam pod granie na harmonijce, jako po prostu podkład do improwizacji. Nie tyle rozprasza, oczywiście słyszę go w słuchawkach, ale nie wiem, może to jest kwestia tego, że zawsze nadawałem na czymś zupełnie innym i taki syndrom sztokholmski się wobec tego podkładu we mnie wytworzył, moi drodzy. Ale fajnie, że nie jest jakiś tam agresywny, no nie wiem, zobaczymy. A, jeszcze jedna ważna rzecz, słuchajcie, niedługo, też prawdopodobnie w sierpniu pojawi się gość, który zajmuje się zawodowo wulkanami. I nie troluję, mówię całkowicie szczerze, koleś, który prowadzi bloga o wulkanach, nawiązałem już z nim kontakt, no powiem wam, że będzie ciekawie, szczególnie, że to jest temat, o którym nie mam absolutnie zielonego pojęcia i który w jakiś tam dziwny sposób mnie fascynuje jako coś potężnego, tak? No wszyscy lubimy, jak wybucha, jest dużo chmur i nam tutaj przeszkadza, wbija się w turbiny śmigieł, w turbiny silników i utrudnia latanie nad Europą. Jest to temat jak najbardziej... No właśnie, kurde, temat, o którym nic nie wiem. I to jest chyba najpiękniejsze w tej kwestii. Ola na czacie zapytuje, a to nie jest tak, że sporty motorowe tylko wprowadziły wiele rozwiązań jako pierwsze, bo mają droższe rozwiązania, a nie, że coś dzięki nim jest wymyślone. No to tutaj tak płynąc już w kierunku samego tematu audycji, na samym początku, kiedy tylko pojawiły się samochody, no to ludzie zaczęli się ścigać. I no to leży w naszej naturze. Jeżeli mamy nogi i się nauczymy biegać, no to będziemy chcieli, żeby sobie między sobą rywalizować, prawda? No i tak samo, kiedy sobie usiodłaliśmy konia, no to wtedy też próbowaliśmy z tych koni wykrzesać jak najwięcej. Były przecież organizowane jakieś, no nie wiem, no na historii się może nie znam, tutaj akurat bardziej piję do Wiedźmina Trójki, gdzie wyścigi konne są codziennością. Natomiast ta jednak kwestia rywalizacji jak najbardziej siedzi w nas, jak najbardziej nas skłania do tego, żeby przy użyciu możliwości, które mamy, pokazać, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. No i oczywiście na samym początku wyścigi samochodowe różniły się od zwyczajnego ruchu ulicznego tylko i wyłącznie tym, że za kierownicami tych samochodów byli postawieni świry, były posadzone świry. Absolutne świry, które były gotowe hamować za późno, za ostro, wyciągać z tych samochodów niesamowite ilości, niesamowite rzeczy, niesamowite cuda. Silniki były tam beznadziejne, technologia była kompletnie do dupy. Natomiast oczywiście później to się rozwinęło. Najpierw oczywiście w motorsporcie wprowadzano pewne rozwiązania, które miały na celu, to ulepszyć. Dzisiaj sobie powiemy między innymi, dużo sobie powiemy o aerodynamice, która tak naprawdę jest niesamowicie istotna w sporcie motorowym. Wyobraźcie sobie, że taki bolid Formuły 1, który by sobie jechał w tunelu, byłby w stanie sobie jechać z taką samą prędkością po dachu tego tunelu, jeżeli by go tam odpowiednio wcześniej ukierować. No ale te rozwiązania, no właśnie, na samym początku nie było żadnych rozwiązań technologicznych, które w motorsporcie byłyby wyżej niż to, co ludzie mieli w swoich codziennych samochodach. Przede wszystkim ówczesne samochody były dość paskudnie skonstruowane, były wysokie, były stosunkowo wąskie, dzięki czemu, no niestety, strasznie się przewracały. Na zakrętach i tak dalej siła odśrodkowa jak najbardziej swoje robiła i no tutaj trzeba jasno przyznać, że
sporty motorowe zebrały swoje krwawe żniwo i tak patrząc, myślę, na ostatnie 10-15 lat, mogę powiedzieć, że sporty motorowe są faktycznie bezpieczne, a każda z tych rozwiązań bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone, została okupiona czyjąś śmiercią. No ale o tym mówiłem wcześniej w technologii zbrukanej krwią, gdzie skupiałem się właśnie na tych rozwiązaniach, które podpisane czyjąś krwią, czyimś bardzo często życiem. Niestety musiało do tego dojść. No, ludzie będą dążyli do tego, żeby się ścigać, żeby przekraczać granice, bo kto inny jak nie człowiek będzie chciałby cisnąć szybciej, mocniej, tylko po to, żeby udowodnić komuś innemu, że jest szybszy, że jest lepszy, że jest sprawniejszy. Konstruktorzy na samym początku, tutaj mówimy o latach po wojnie przede wszystkim, ponieważ sport motorowy na początku XX wieku za bardzo nawet ciężko było tutaj mówić o sporcie, ponieważ świat był zawiązany konfliktami zbrojnymi i bardziej skupialiśmy się na jakichś tam mocnych ciężarówkach, gdzie jako mocne mówimy tutaj o kilkunastu koniach mechanicznych, które pozwalały na przewiezienie ciężkiego ładunku na dalszą odległość. Konstruktorzy mieli beznadziejne silniki i skupiali się przede wszystkim na aerodynamice. Jeżeli sobie przypomnicie jakieś takie starożytne, czarno-białe nagrania właśnie z tymi ludzie, którzy mieli te kaski, gogle i tak dalej, gdzie byli wsadzeni do czegoś o kształcie pocisku z coraz bardziej szeroko stawianymi kołami. To jest ten pierwszy problem, że jeżeli zaczynamy jechać szybko, no to pojawiają się pewne konkretne problemy, bo jeżeli sobie będziemy jechali szybko takim samochodem ciężarowym, no to doskonale zdajemy sobie sprawę z czegoś takiego jak opór powietrza. Doświadczamy tego na co dzień, to nie są żadne szary z mleka, jak mówią tu i ówdzie, doświadczamy tego na co dzień, nawet jeżeli jest to bardziej wietrzny dzień. I właśnie zaczęto wprowadzać troszkę właśnie wzorowanego na pocisku, który, prawda, leci szybko, ale może na sam początek, ponieważ o aerodynamice będzie jeszcze naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Na sam początek opowiemy sobie o samym sposobie działania silnika, ale zanim to zrobię, moi drodzy, to tutaj muszę jedną rzecz zrobić i dosłownie potrzebuję chwilkę przerwy muzycznej, niestety, ale muszę tutaj jeszcze jedną rzecz podregulować, zanim będę kontynuował dzisiejszą audycję. Dzisiaj w ramach przerwy muzycznej będzie mój random z playlisty soundtrack z pewnej gry, który być może znacie, a ja do was wrócę za kilka minut, bo muszę. Przepraszam was bardzo i do usłyszenia za chwilkę. Porozmawiamy sobie o silniku.

A my tymczasem powoli wracamy sobie do dzisiejszej audycji. Będę troszkę na sam koniec, już po tym jak wam opowiem o kwestii sportów motorowych, troszkę o Formule 1. O Formule 1, moi drodzy, nie o Formule 1, bo po prostu szlak mnie trafia, jeżeli ktoś mówi Formuła 1, nie, to jest Formuła 1. Oczywiście możecie dzwonić, Skype, Nocne Radio, jeżeli ktoś chciałby się dołączyć do dyskusji, ale na sam początek tak sobie przypomnijmy, w jaki sposób działa silnik spalinowy. Wiemy, że tam są cylindry, tłoki, blok silnika. Wdmuchujemy tam powietrze, wtryskujemy paliwo, no i co się tak w zasadzie dzieje? Tłoki są przypięte, są zawieszone w cylindrach, przypięte do takiego wału korbowego. Jeżeli mamy silnik czterocylindrowy, najpowszechniejszy wśród naszych samochodów osobowych, dzieje się to mniej więcej tak, że te tłoki są zawieszone na wale korbowym w ten sposób, że jeżeli mamy tłok numer 1 na samym szczycie, to wtedy tłok numer 2 jest tuż obok, jeżeli chodzi o wysokość, i jest gotowy do tego, żeby wykonać kolejny ruch. Wstrzykujemy odrobinkę paliwa, dosłownie mgiełkę, kropelki i tak dalej, mieszamy to z powietrzem, zapalamy w wyniku eksplozji. Eksplozji, dokładnie takiej samej eksplozji, na zasadzie której wylatuje kula z armaty. Dokładnie ten sam mechanizm, słuchajcie, ten sam mechanizm napędza nasze silniki. Powoduje, że ten tłok odskakuje w dół. I jednocześnie podnosi do samej góry kolejny tłok. W drugim tłoku mamy tę samą operację, wstrzykujemy odrobinkę paliwa, wstrzykujemy odrobinkę powietrza i znowu wypychamy go w dół. I tak trzeci, i tak czwarty. Cały taki cykl to jest jeden obrót, więc jeżeli zapalicie sobie swój silnik i on tam będzie miał, powiedzmy, te, nie wiem, tam 800 obrotów na minutę, to widać na obrotomierzu, to znaczy, że ten silnik zapitala właśnie z takim tempem, że on wykonuje 800 cykli w ciągu minuty. No właśnie, tylko że jeżeli spojrzymy na kulę armatnią, no to jednak był tam pewien istotny problem, ponieważ najbardziej istotne było to, żeby kula była dużo, dużo mniejsza niż lufa naszej armaty, żeby tam było odrobinkę luzu. Bo, no, wiadomo, nie było to szczególnie dokładne, te kule nie były szczególnie dokładnie robione. I ten luz miał na celu to, żeby przypadkiem nie doszło do sytuacji, w której kula ugrzęzłaby w lufie tej armaty, no i zwyczajnie wtedy rozwaliłoby całą armatę, łamiąc po prostu całą strukturę i raniąc niczym granat odłamkowy ludzi wokół. Natomiast właśnie silniki Formuły 1 mają taką fajną właściwość, że jeżeli mamy taki nasz typowy silnik, to on sobie tam pływa w takiej zupie, w takim oleju i tak dalej, i to nam zapewnia, że ten tłok będzie sobie chodził i tutaj te stalowe części nie będą o siebie trzeć, no bo jeżeli będą o siebie trzeć, no to się wtedy wyrobią, będzie więcej luzu, i jeżeli będzie więcej luzu, no to w momencie, kiedy dojdzie do takiej eksplozji, to wtedy cała ta energia, która uderza w tłok, jednocześnie rozejdzie się po jego bokach i zwyczajnie pójdzie w niebyt, zostanie zmarnowana. A też warto zaznaczyć, że sam blok, tak, sama ta konstrukcja, sama ta żelazna konstrukcja bloku silnika oraz jego cylindrów, tłoków, ma to do siebie, że w zależności od temperatury będzie się kurczyła albo będzie się rozszerzała. No i jeżeli mamy zimny silnik, no to wtedy, jeżeli sobie wejdziemy na wysokie obroty na zimnych silniku, w bardzo łatwy sposób możemy go zwyczajnie uszkodzić. Silniki, dzisiaj widziałem właśnie w jednym z nagraniu w ramach przygotowań do audycji taki swego rodzaju eksperyment, gdzie wystrzeliwano tłoki, dosłownie wystrzeliwano, że zmodyfikowano blok silnika tak, że pod tym tłokiem nie było żadnego wału korbowego ani nic, tylko i wyłącznie wrzucono ten tłok tak jak do lufy, no i odpalono. No i odpalono najpierw taki typowy
tłok samochodu, który wyleciał tam na odległość kilkudziesięciu metrów. Fajnie, pięknie, duża siła, która naprawdę fajnie będzie nam to obracała, ale później dano większy tłok, który wizualnie nie różnił się absolutnie niczym, ale dosłownie trzeba go było młotkiem wbić do końca tego bloku silnika. Okazało się, że jeżeli wykorzystamy tę maleńką przestrzeń, naprawdę liczoną w kilkudziesięciu nanometrach, to wtedy osiągamy z tego samego paliwa, słuchajcie, z tego samego paliwa i z tego samego silnika wydajność o 30 do 50% wyższą, nie używając właśnie żadnej magii. No i właśnie dlaczego? Dlaczego te tłoki w naszych codziennych silnikach samochodów są takie małe? No oczywiście trwałość. Jeżeli przygotowujemy silnik samochodu Formuły 1 czy jakikolwiek właśnie silnik sportowy, to ten silnik jest na samym początku wyjęty z owego samochodu i jest przepuszczany przez niego olej. Olej o odpowiedniej temperaturze, temperaturze pracy tego silnika, wygląda to mniej więcej tak, jakbyście podpięli człowieka pod maszynę do dializ albo do respiratora, żeby nadać zarówno blokowi silnika, jak i jego tłokom odpowiednią temperaturę. I dopiero potem, kiedy już ten silnik jest we właściwej temperaturze, jest dopiero podpinany do naszego samochodu, żeby właśnie mógł pracować w ten sposób. No i oczywiście silniki tych samochodów zużywają się niesamowicie szybko, co nie zmienia jednak faktu, że jeżeli weszlibyśmy na obroty, o których mówimy w Formule 1, bo Formuła 1 jest absolutnie bezkompromisowa, te samochody są zbudowane po to, żeby jeździć szybciej i to jest absolutnie jedyna motywacja rozszerzeń technologicznych, jakie pojawiają się w tymże samochodzie. Tylko i wyłącznie wyższa prędkość. Nic innego nie ma najmniejszego znaczenia. Szybsze pokonywanie kółek, szybsze radzenie sobie z zakrętami, późniejsze hamowanie. Oczywiście dlatego te samochody są dużo lżejsze, ale o tym jeszcze będzie później. No i właśnie, i ta modyfikacja silnika, tutaj akurat to akurat za bardzo nie jest przenoszone do naszych dzisiejszych samochodów, ponieważ jeżeli byśmy sobie pozwolili na taką prędkość przelotową, czy obroty przelotowe, jakie ma typowy bolid Formuły 1 w samochodzie codziennym, czyli wrzucilibyśmy go na 10 tysięcy obrotów, no to ten silnik zwyczajnie by się rozpadł ze względu na ogromne ciśnienie, jakie w nim panuje. Jednakże właśnie, bo tutaj jeszcze mam przygotowane dużo o samej historii, ale właśnie chciałem, żebyśmy byli, że tak powiem, na wspólnej podstawie myślowej, żebyśmy wiedzieli, co to jest silnik i w jaki sposób silnik spalinowy działa. No i tutaj warto sobie powiedzieć odrobinkę o sile docisku. Dużym problemem jest to, że jeżeli osiągniemy odpowiednią prędkość danym czymś, co ma, nie wiem, jakąś podłogę i tak dalej, bardzo dużo powietrza zacznie się dostawać pod ten samochód. No i w jakimś tam istnieje możliwość, że ten samochód zacznie nam się unosić, stracimy przyczepność, a również dochodziło w przeszłości do wypadków, w których samochód, na przykład wjeżdżając na wzniesienie i tracąc przyczepność, zwyczajnie uniósł się w powietrze. Zaczął lecieć, przekoziołkował i oczywiście się rozbił. To był rok 1953, w którym po raz pierwszy zaczęto myśleć o sile docisku, kiedy już te prędkości były na tyle duże, że była ta siła docisku widoczna, a tutaj musimy sobie też zdać sprawę, że siła, że wpływ aerodynamiki rośnie proporcjonalnie do kwadratu prędkości. Czyli im bardziej przyspieszamy, tym wielokrotnie bardziej aerodynamika tutaj będzie z nami gadała. Pierwszy samochód, który, tutaj sobie wyciągnę go na czata, jeżeli ktoś był wczoraj, to wtedy wrzucałem jako zajawkę naszej dzisiejszej audycji.
Natomiast w 56 roku po raz pierwszy pojawiło się Porsche 550, które wykorzystywało spoiler. Wszyscy znamy spoiler, który nam się kojarzy nie tylko z audycją w Nocnym Radiu, ale również z tak zwanym wieś-tuningiem, który teraz wrzucam wam na czata. To był najpierwszy spoiler. Absolutnie obrzydliwy, beznadziejny, tragiczny, fatalny, brzydki, nie da się na to patrzeć. Natomiast to, co się stało po wykorzystaniu spoilera w wyścigu na torze Nürburgring, w 56 roku okazało się, że Porsche 550, które miały zamontowane te skrzydła, pobił wszystkie inne Porsche w wyścigu na 1000 km na tym torze. No i później zaczęto właśnie kombinować, żeby ten właśnie takie jakieś pochylone skrzydło wykorzystać do tego, żeby ten samochód bardziej docisnąć. Jeżeli mamy odpowiednio duży spoiler, to przy prędkości około 200 km na godzinę mówimy tutaj o takim słoniu, który waży tonę i siedzi na naszym samochodzie. No właśnie, a co to tak właściwie nam daje? Oprócz tego, że się nie uniesiemy w górę, sprawi jednocześnie, że mając tak wysoką prędkość, będziemy mieli naprawdę fantastyczną przyczepność, bo o ile lekkie samochody są naprawdę fajne i one szybko przyspieszają, to przy bardzo dużych prędkościach ta siła dociskowa powoduje, że ten samochód się nie ślizga na zakrętach. Dlatego też właśnie w przedostatnim wyścigu w Bahrajnie, w Formule 1, gdzie dwukrotnie wyjechał na tor samochód bezpieczeństwa, czyli samochód, który tak naprawdę ma na celu spowolnić cały wyścig, ponieważ doszło tam do pewnych kolizji, do pewnych uszkodzeń i trzeba było usunąć szczątki samochodów, szczątki karoserii, które się zwyczajnie walały po torze. No i jak właśnie faworyt Mercedesa, Lewis Hamilton określił, że to nie był safety car, że to nie był samochód bezpieczeństwa, tylko to był danger car, czyli samochód niebezpieczeństwa, ponieważ spowolnił wyścig tak w Baku, Jezu, nie w Bahrajnie, kurczę, dzięki profesorze. O Bahrajnie jeszcze będzie, ale o Bahrajnie zeszłorocznym. Azerbejdżan, dokładnie. Właśnie, to spowalnianie wyścigu powoduje, że ta siła docisku, właśnie jak to określił Richard Hammond, dziennikarz motoryzacyjny, którego możecie znać przede wszystkim z serii Top Gear, później się przeniósł do serii, jak to się nazywało to na Amazonie? Grand Tour, określił, że to jest właśnie taki niewidzialny słoń, który siedzi na tym samochodzie coraz bardziej, im szybciej jedziemy. No i jeżeli sobie się takim samochodem się na przykład rozbijemy, bo wypadniemy z zakrętu, to tutaj jest właśnie ten zabawny kontrast, że im wolniej wchodzimy w zakręt, tym większe prawdopodobieństwo, że z niego wylecimy. Tak w dużym uproszczeniu, w dużym skrócie. Ale to nie wszystko, ponieważ siła docisku to jedno i tutaj mamy te współczesne tylne skrzydła, które są montowane nie tylko w bolidach Formuły 1, ale są również montowane w jakichś tuningowanych autach, w samochodach klasy LMP, startujących w wyścigu Le Mans i w innych sportach motorowych, zasadniczo mają na celu właśnie przy wysokich prędkościach zwiększyć przyczepność. Ale pojawia się jeszcze jeden problem, ponieważ powietrze opływa nasz samochód, prawda, od góry i tak dalej, ale też to powietrze znajduje się na spodzie. I powietrze, które będzie rozbijane przez front naszego samochodu na górę i dół, to, które się dostanie pod spód, będzie robiło dodatkowe nadciśnienie, ponieważ jesteśmy obiektem, który się wpitala w jakąś stałą masę powietrza i to będzie nas unosiło. No i właśnie, pierwszymi pomysłami to akurat Lotus w latach 80. zaprojektował po raz pierwszy przednie skrzydło, które miało na celu odgarnianie tego powietrza, które ma się dostać pod samochód, zwyczajnie na boki, żeby ono tam się nie wpitalało, żeby nam nie przeszkadzało, ale tutaj trzeba wspomnieć jeszcze o bodajże Grand Prix w 89., gdzie jeden z konstruktorów, którego nazwę mam gdzieś zanotowaną, ale
którego nazwy nie pomnę niestety, wybaczcie mi, zamontował sobie wiatrak. Zamontował sobie ogromny wiatrak z tyłu samochodu. Zgodnie z regulacjami FIA było to dozwolone, ponieważ ten wiatrak w tłumaczeniu konstruktorów miał za zadanie chłodzić silnik, ale oprócz tego robił bardzo fajną robotę, wyciągał to powietrze spod samochodu i robił podciśnienie powodujące większy docisk tego auta. Po dwóch wyścigach, gdzie te samochody zdobyły absolutne mistrzostwo, gdzie nikt się nie mógł z nimi równać, no może oprócz Lotusów, które robiły tę samą robotę przed nim skrzydłem, konstruktorzy z konkurencyjnych drużyn stwierdzili, że jednak się trzeba temu przyjrzeć, ponieważ jest to zwyczajnie nie fair. Jest to rozwiązanie, które mimo, że jest, no jest powiedziane jasno, że to chłodzi silnik i to chłodziło silnik, jednak ten dodatkowy efekt, który jak najbardziej był zamierzony ze strony konstruktorów, był zwyczajnie nie fair wobec innych teamów. No i FIA zdecydowało, że nie, no w takim razie musicie zdjąć ten wiatrak i poradzić sobie inaczej, ale jeżeli chcecie, to możecie kontynuować tutaj Grand Prix. I to był jeden z tych niesamowitych przypadków, gdzie konstruktor po tym, jak zdelegalizowano jego wiatrak na dupie, stwierdził, że w takim razie on nie będzie kontynuował i nie wystartował w żadnym wyścigu bez wiatraka. Chciałem kliknąć w link do Wikipedii, ale tutaj Anon. Czy to był Brabant 79? Tak, to prawdopodobnie będzie to. Wiesz co, miałem to gdzieś na boku. Miałem to gdzieś na boku, ale mam parę różnych kart otwartych i mi zwyczajnie umknęło. Oprócz tego, że to przednie skrzydło rozganiało powietrze na boki, również dużą rolę odgrywały we wczesnych sportach motorowych, czyli tutaj właśnie patrzymy na lata 70., 80., boczne progi, które nie pozwalały na to, żeby powietrze się z powrotem tam dostało i zapewniając małe ciśnienie pod samochodem, powodując oczywiście dużo większą siłę docisku. We współczesnej Formule 1 mamy również mechanizm DRS, czyli możliwość otwarcia tylnego skrzydła, tak żeby ono przestało dociskać i żeby powietrze swobodnie przez nie przepływało. Tak jak wam mówiłem, to jest niewidzialny słoń, który siedzi nam na tyle samochodu i go dociska, dzięki czemu jesteśmy bezpieczni, dlatego nie wpadamy w poślizg, dlatego też we współczesnej Formule 1 są wyznaczone na torze strefy DRS, strefy, które są od początku do końca całkowicie proste i tylko i wyłącznie w takim miejscu można korzystać z systemu DRS. Oprócz tego jest jeszcze jedno wymaganie, że musimy się znajdować nie dalej niż sekundę przed kolejnym samochodem, co sprawia, że mechanizm DRS jest swego rodzaju metodą ofensywną, metodą, którą możemy wykorzystać jako jadący za kimś, żeby dodatkowo właśnie zrzucić z siebie na chwilkę tego słonia, jak najbardziej przyspieszyć, wyprzedzić go i no właśnie na tym krótkim, prostym odcinku. I tak, jeszcze Lotus Type 78, Lotus 78 był pierwszy z przednim, był samochodem, pierwszym samochodem z przednim skrzydłem i wyznaczył tak naprawdę współczesny kształt samochodów Formuły 1. Jak właśnie przyjrzymy się samochodom Formuły 1, one na pierwszy rzut oka mogą się wydawać dla nas bardzo podobne, wręcz niemalże takie same. Natomiast wynika to z tego, że jest to z roku na rok coraz bardziej optymalny kształt. Jest to testowane w tunelach aerodynamicznych, w takich samych tunelach, w jakich testuje się modele samolotów, tak, żeby właśnie jak najbardziej zapanować, zrobić podciśnienie pod autem, docisnąć je z góry, no i no, konsekwencją jako takiej, można powiedzieć, ewolucji jest to, że współcześnie te samochody są stosunkowo do siebie podobne. O jednostkach napędowych akurat dzisiaj nie będę mówił, ale o jednostkach napędowych też można sporo powiedzieć i myślę, że temu można poświęcić osobną audycję, ale to wymaga dużo większego przygotowania merytorycznego. I tutaj już Furiat zapituje, ta Kubica wraca do F1, do Renault. No, do Renault raczej nie.
Do Renault raczej nie, ale no zobaczymy, co z tego wyniknie. Jednym... No i właśnie, i ta siła docisku jest, jest wykorzystywana, ale właśnie w takich autach bardziej, prawda, sportowych. Natomiast jeżeli sobie widzimy jakiegoś Golfa 14-letniego w gazie, czy w ogóle jakikolwiek samochód, w którym mamy doczepiony na siłę taki śmieszny daszek na tyle, który, no jeżeli, nie wiem, kupujemy sobie tam nowego Passata kombi i możemy sobie go kupić za 600 zł, taki mały spoiler, no to możemy w tym miejscu już powiedzieć, że to jest absolutna bzdura, że ten spoiler absolutnie nic nie da temu samochodowi, ponieważ ten samochód się nawet nie rozpędzi do prędkości, gdzie ta siła docisku zrobiona przez maleńki przecież spoiler będzie miała jakiekolwiek znaczenie. Także jeżeli patrzycie na wiejski tuning i się śmiejecie ze spoilerów, tak, powinniście się śmiać z tych spoilerów, ponieważ jest to idiotyzm, a oprócz tego jest to zwyczajnie brzydkie, przynajmniej w mojej opinii. Jeżeli się nie zgadzacie, to zapraszam do dzwonienia właśnie Skype Nocne Radio. Może chciałbyś się, profesorze, odrobinkę o technologii Formuły 1 dorzucić, ale jeszcze wracając do sportów motorowych, chciałbym opowiedzieć o hamulcach. Początkowo hamulce bębnowe, które jeszcze cały czas mamy wykorzystywane w samochodach niskiej klasy, czyli jakieś stare Corsy, jakieś stare Golfy, czy Volkswageny Polo, czy Dacia, które ogromnie się grzeją, ogromnie hamują, faktycznie hamują, trzeba im to przyznać, są łatwe w konstrukcji, ich wymiana kosztuje jakieś tam 20 zł, ale w roku 1953 w Jaguarze C-Type pojawiły się po raz pierwszy hamulce tarczowe, które znamy współcześnie, działające na prostej zasadzie, klocki hamulcowe, które tarcza, która się kręci razem z kołem i klocki hamulcowe, które zaciskają się na tej tarczy, spowolniając ją. Oprócz samego wynalezienia hamulców tarczowych, które współcześnie przeszły do naszej codziennej motoryzacji, też warto zauważyć technologię, która za tym stoi, bo zauważcie, że przy hamowaniu tarczowym mamy do czynienia z wyzwoleniem się bardzo dużej ilości temperatury i kwestia materiałów, która jest dobrana. Patrząc współcześnie, jeżeli patrzymy sobie na hamujące bolidy Formuły 1, to widać dosłownie, że to jest rozgrzane do czerwoności, jak widać poprzez felgi samochodu, jak bardzo czerwone są te tarcze hamulcowe tychże samochodów. Jest istotna wada w korzystaniu z hamulców tarczowych, ponieważ jeżeli rozgrzejemy to, z czego hamulec tarczowy jest zbudowany, do zbyt wysokiej temperatury, a możemy to rozgrzać, stać nas na to, bo wystarczy przez odpowiednio długi czas hamować. Wystarczy przykładowo pojechać w góry i wyjeżdżać, nie wiem, z Krakowa w stronę Katowic. Mamy cały czas z górki, mamy cały czas coraz niższy poziom terenu, wobec czego cały czas hamujemy, coraz bardziej rozgrzewamy te hamulce. One nie mają okazji, żeby się ochłodzić. No i jeżeli by się zdarzyło, że bardzo mocno dociśniemy taki hamulec, w momencie, kiedy ten hamulec jest naprawdę, kiedy ta tarcza jest rozgrzana, no to wtedy go odkształcimy. A jeżeli go odkształcimy, no to wtedy, jeżeli znowu zaczniemy hamować, no to się pojawia to charakterystyczne piszczenie. Piszczenie przy hamowaniu, zużycie hamulców tarczowych, nawet samochody sportowe pokroju Porsche Cayenne mają to do siebie, że te tarcze nie są w stanie wytrzymać tak wiele, jakby nam się wydawało, i zwyczajny zjazd z większej górki może spowodować, że taki hamulec się zwyczajnie za bardzo rozgrzeje. Oprócz tego również F1 wprowadziło, to znaczy nie wiem, czy akurat F1, ale na pewno sporty motorowe wprowadziły opcję wentylowania tarcz hamulcowych, czyli zbudowania ich na pewnej strukturze tak, żeby powietrze przechodzące przez nie jak dużo bardziej optymalnie usuwało temperaturę z rozgrzanej tarczy. No ale tutaj też warto zaznaczyć, że kiedy mamy do czynienia z samochodem F1 oraz z kierowcą F1, bo kierowca F1 jest tutaj kompletnie nie do pominięcia, moi drodzy, mamy do czynienia z osobą absolutnie doświadczoną, która nie wciśnie tego hamulca bezmyślnie, tak żeby te tarcze na granicy stopienia zwyczajnie zgnieść i spowodować ich odkształcenie, co się będzie odbijało oczywiście w późniejszej przede wszystkim jakości hamowania, no ale jeżeli dojdzie do absurdalnego już zniszczenia tych tarcz i jeżeli
nie będziemy w swoim naszym cywilnym samochodzie wymieniać tarczy odpowiednio wcześniej, no to nawet zwyczajnie jadąc ta tarcza będzie o tyle odkształcona, że będzie ocierała o te klocki hamulcowe, czyli dodatkowo się będzie rozgrzewała, będzie niszczyła tarczę, będzie niszczyła klocki hamulcowe, a jednocześnie będzie traciła moc, którą wkładamy w ten samochód. Anon zadał mi dziwne pytanie i nie do końca je rozumiem. Anonie, bardzo cię proszę, rozwiń myśl, jakbyś mógł. I tutaj jeszcze jadąc dalej, bo dzisiaj będziemy mówili jeszcze o paru istotnych rzeczach, no o bezpieczeństwie przede wszystkim. Konstrukcja zbiornika paliwa, bo już wiemy, że mamy pocisk, który potrafi mknąć 380 km na godzinę. No właśnie, jakim cudem ten kierowca w ogóle, jeżeli dojdzie do wypadku, no dochodziło do wypadków śmiertelnych jeszcze jakiś czas temu, natomiast teraz wypadki różnej skali zdarzają się praktycznie co wyścig, zdarzały się zresztą zawsze, natomiast... O nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie będziemy mówili dzisiaj o konkretnych ekipach, bo się zrobi troszkę zbyt hermetycznie. No ale, co ja miałem? Okej, mieliśmy przejść do samego bezpieczeństwa i tutaj technologii, która jak najbardziej się wbija do naszego codziennego życia. Samochody Formuły 1 mają taką piękną cechę, z czego są zbudowane? No są zbudowane z włókna węglowego. Co nam daje włókno węglowe? Czemu włókno węglowe przede wszystkim jest fajne? Oczywiście mamy pierwsze jakieś takie, nie wiem, stalowe, tak, jakieś oparte właśnie na wszelkiego rodzaju metalach, konstrukcje współczesnych samochodów. Współczesnych oczywiście samochodów drogowych. Natomiast ma to parę istotnych cech. Po pierwsze, one są ciężkie, a po drugie stosunkowo słabe. Włókno węglowe jest wynalazkiem, które pierwotnie zostało zaprojektowane przez laboratorium Rolls-Royce'a, projektujące silniki odrzutowe, ponieważ potrzebowali bardzo lekkiego materiału do stworzenia tych ramion wirników silnika odrzutowego. Musiał być to materiał niesamowicie wytrzymały, odporny na temperatury, odporny na zginanie, na obciążenia mechaniczne, a oprócz tego lekki, ponieważ ciężkie elementy powodowałyby, że potrzebujemy dużo więcej paliwa, żeby zacząć tym obracać. W konsekwencji przelot takiego samolotu, użycie takiego silnika będzie kilkukrotnie droższe niż przy użyciu jakiegoś mądrzejszego materiału. No i właśnie powstało włókno, zaprojektowano włókno węglowe, które odrobinkę przypomina, nie wiem, arkusz tektury czy czegoś takiego, tylko że jest dużo gładsze w dotyku. Jest cholernie lekkie, jest naprawdę niesamowicie lekkie, odpowiednio sprasowane, przygotowane. Jest oprócz tego niesamowicie odporne na wyginanie. Jeżeli sobie takich kilka arkuszy włókna węglowego nałożymy na siebie, tutaj jeszcze warto zaznaczyć, w jaki sposób włókno węglowe jest projektowane. To są takie przypominające nieco żywice, niemalże płynne obiekty, które później pod wpływem odpowiedniej temperatury i bardzo wysokiego ciśnienia nabierają swoich właściwości. Jeżeli sobie zaprojektujemy przykładowo, nie wiem, oś samochodu ze stali i z włókna węglowego, no to będziemy mieli różnicę różnicę masy mniej więcej 1 do 10, a oczywiście na korzyść włókna węglowego, które spokojnie mógłbyś złapać w rękę i sobie podrzucić, gdzie jednak taka stalowa oś, no do podniesienia, ale to nie jest coś, co chciałbyś nosić i przenosić przez próg. Natomiast jeżeli poddamy tę próbie siłowej, włożymy to przykładowo do prasy, która będzie nakładała odpowiednią siłę po bokach tej osi, próbując ją zwyczajnie zgnieść, bo z takimi siłami mamy do czynienia w zasadzie za każdym razem, kiedy wchodzimy w zakręt, gdzie mamy jednak to pewne obciążenie.
jeżeli spróbujemy zgnieść taką konstrukcję, okaże się, że to włókno węglowe, które jest 10 razy lżejsze, wytrzyma niemalże 5 razy większą siłę, zanim ulegnie jakimkolwiek zniszczeniom. No to dlaczego nie ma samochodów z włókna węglowego? No bo włókno węglowe jest drogie. Jest po prostu niesamowicie porównywalnie droższe, jednak biorąc pod uwagę, jego właściwości, jak najbardziej już się zaczął przebijać. Do samochodów dostępnych na codziennym rynku. Natomiast samochodów sportowych i tutaj moim absolutnym faworytem jest Koenigsegg One to One. Jest to super samochód zaprojektowany przez szwedzką firmę, której stosunek mocy do masy wynosi dokładnie 1 do 1, czyli na każdy kilogram masy pojazdu przypada jeden koń mechaniczny. Koni mechanicznych ma to 1360, prędkość maksymalną ponad 450 km na godzinę, ale tutaj jest to chyba pierwszy samochód, który został faktycznie wyprodukowany i który można kupić oczywiście, jeżeli macie wolnych parę milionów dolarów, który został w całości zaprojektowany i zbudowany z użyciem włókna węglowego. Dzięki czemu mamy właśnie niską, bardzo, bardzo niewielką masę, co pozwala na dorobienie innych cudów. Oprócz tego, bardzo istotnym jest to, że ta klatka, w której znajduje się kierowca bolidu Formuły 1, ponieważ jest zbudowana z tego włókna węglowego, no to jest, no, bardzo ciężko ją rozwalić. Oczywiście dochodzi do kolizji. Wszyscy widzieliśmy kolizję, gdzie odlatują koła, odlatują spoilery, odlatują skrzydła, odlatują cuda. Odlatuje, nie wiem, wlot powietrza, ale ta sama klatka naprawdę nie są tak niewyobrażalne siły, które mogłyby spowodować jej zniszczenie, że współczesny motorsport jednak uważa, że ta klatka jest całkowicie bezpieczna. Siły, które byłyby potrzebne do rozdarcia klatki, w której znajduje się kierowca, są, no, nie do osiągnięcia nawet przy tak szalonych samochodach, o których mówimy. A jeszcze jedna ciekawostka odnośnie konstrukcji, a potem sobie zrobimy chwilkę przerwy i do takiej luźniejszej części audycji sobie przejdę później. Jeszcze jedna ciekawostka odnośnie konstrukcji zbiornika paliwa. Ponieważ według współczesnych reguł FIA w Formule 1 nie wolno tankować w trakcie wyścigu, co oznacza mniej więcej, że możemy zabrać do 200 litrów paliwa ze sobą na taki 600-kilogramowy pocisk lecący 380 km na godzinę. No i jakby to zrobić, że jeżeli coś się tutaj rozwali, nie daj Boże, żeby to na przykład nie zostało przedziurawione. Paliwo Formuły 1 akurat za bardzo się nie różni od tego paliwa, które lejemy do naszych zwykłych samochodów. To jest w dużej mierze bardzo to takie samo paliwo. Natomiast użyto tutaj samochody zbiorniki w naszych samochodach są twarde, są taką podwieszoną bulwą pod z tyłu naszego samochodu. Natomiast jeżeli uderzylibyśmy, nie wiem, nie, zrzucimy ten samochód z przepaści czy coś takiego i ten zbiornik paliwa uderzy, no to wtedy, ponieważ jest twardy, jeżeli uderzy, to się pojawią pęknięcia, on się rozszczelni, wyleje i tak dalej. Natomiast też zauważmy, że nie ma za dużo miejsca w bolidzie Formuły 1, wobec czego ten zbiornik paliwa znajduje się tuż za głową kierowcy. Co wykorzystano? Wykorzystano Kevlar, który znacie na pewno. Kevlar stał się swego rodzaju synonimem kamizelek kuloodpornych, jako materiał, który potrafi pochłonąć bardzo dużą energię i rozproszyć ją bardzo łatwo. A oprócz tego wykorzystano najzwyklejszą gumę. Zbiornik paliwa samochodu Formuły 1 przypomina worek, który jest po prostu wciskany i zalewamy go paliwem, no i wtedy on się tam wykorzystuje całą dostępną przestrzeń. Ponieważ jest, no, workiem, to wówczas, jeżeli dojdzie do jakiegoś zderzenia, to wtedy on
samoczynnie będzie się odkształcał i dopasowywał, rozprowadzając całą energię, którą posiada, na jak najwygodniejszy sposób, troszkę na zasadzie kota, który włazi gdzie tylko się nie da i układa się i dopasowuje się do kształtu naczynia, w którym siedzi. No, filmików na YouTube teraz nie będę oglądał, ale tak, dzisiaj na czacie jest mała pogadanka o dzisiejszym święcie. Nie będę za bardzo się w to wciskał, a kontynuując taki bardziej pazurzasty klimat dzisiejszej audycji, a utwór, który pasuje tutaj bardziej niż cokolwiek innego, a potem przejdę do paru newsów, o których chciałbym powiedzieć, o których być może powinienem zacząć, ale jeżeli bym zaczął, to nawet bym nie dotknął tematu, a wy oczywiście możecie dzwonić, Skype, Nocne Radio i do usłyszenia za chwilę.

Uroczo ten utwór brzmi po polsku. Paliwo, które się pali, które napędza silniki. Moja miłość do benzyny. Give me fuel, give me fire, give me da ba da da da. No dobra, tak mniej więcej. Nie, uwielbiam, naprawdę uwielbiam ten utwór, a ogromnie się do nas dodaje, a w drugiej części audycji, moi drodzy, zacznę właśnie od paru newsów, ale potem będę straszny i opowiem dowcip o gąsce Balbince. Ponieważ pewne mainstreamowe media zaczęły mówić o odkryciach naukowych, między innymi... Być może udało się wam zauważyć niedawno, a w ogóle jeżeli macie ochotę dołączyć, to teraz tak na luzie, tak wakacyjnie, tak swobodnie, tak spokojnie zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio, że dokonano teleportacji na 2400 kilometrów. I zrobiły to Chiny. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy mówiliśmy z profesorem Michalikiem, swoją drogą profesor niedługo do nas powróci, szykujemy się do drugiej odsłony audycji o sztucznej inteligencji. Mówiliśmy m.in. o splątaniu kwantowym, gdzie tak naprawdę badając stan jednego elektronu, jednego kwantu, mogliśmy zweryfikować na podstawie tego, co widzimy, w jakim stanie znajduje się elektron czy obiekt z nim splątany kwantowo. Na zasadzie, że jeżeli widzimy kolesia, jeżeli wiemy na przykład, że potrzeba zawsze nosi dwie skarpetki, jedną zieloną, drugą różową i akurat wchodzi do pokoju i widać tylko skarpetkę zieloną, to wiemy, że po drugiej stronie jest skarpetka różowa. Może jeszcze potrzeba, napiszę czat dla nas, tak nie chcę się w takie rzeczy angażować. No ale, że dokonano teleportacji, tutaj akurat jest to cholernie kłamliwe i zajebiście mi się to nie podoba, że ktoś robi po prostu kurtyzanę z nauki, robi kurtyzanę z logiki, jest to fatalne, niewłaściwe i tak dalej. To, co Chińczycy faktycznie chcieli osiągnąć i osiągnęli, jak najbardziej im się udało, jest to wykorzystanie owej technologii kwantowej, fizyki kwantowej do tego, żeby przesyłać informacje. Ponieważ jeżeli uda nam się, a to jest taki pierwszy przypadek, żeby na taką odległość udało nam

100 kilometrów potrafimy przesłać informacje w mgnieniu oka. To się Chińczykom udało. Taki satelita lata nad nami i jest to jak najbardziej możliwe. Natomiast nie ma tutaj absolutnie żadnego związku z kwestią teleportacji. Fajnie by było, oczywiście fajnie by było się rozdzielić na jakieś tam, nie wiem, cząstki i zostać zmaterializowanym w zupełnie innym miejscu, niczym w Star Treku. Przepraszam was, ale jakiś katar, za mało witaminy D3 i za mało gansu CO2. W każdym razie, no właśnie, kurczę, mamy naprawdę fajną technologię, która nagle nam się pojawiła na horyzoncie i w momencie, kiedy widzimy, przypisujemy jej jakieś niesamowite właściwości, że to jest teleportacja. Nie, tu chodzi tylko i wyłącznie o przesył informacji. To znaczy, nie tyle udowodnili, że żyjemy w wszechświecie faster than light. Tak jak parę razy mówiłem, współczesna fizyka nie mówi o tym, że nie da się, że nie można przekroczyć prędkości światła. Współczesna fizyka mówi o tym, że jeżeli coś ma masę, to nie może poruszać się z prędkością światła. Nic więcej, nic mniej. Splątanie kwantowe zostało udowodnione już bardzo dawno, natomiast po raz pierwszy udało się wykorzystać to do komunikacji Ziemi z satelitą. Wcześniej mówiliśmy o jakichś stacjonarnych jednostkach, które potrafiły sobie te splątane elektrony oddalić na tam kilkaset kilometrów, a tutaj mamy po raz pierwszy naprawdę taką odległość, która pozwoli nam na wystrzelenie takiego satelity w kosmos i użycie go do komunikacji. Więc to jest, że tak powiem, tylko dalsze udowadnianie tego, co już wiedzieliśmy, ale w bardziej praktyczny sposób, ponieważ mając właśnie te dwa splątane elektrony, jeżeli na tym satelicie założylibyśmy jakiś mechanizm, który by przekładał informacje ze stanu splątania jednego elektronu, ze spinu jednego elektronu na kolejny elektron, który byłby przesyłany dalej, splątany z innym elektronem, no to wtedy możemy już sobie zbudować pewną taką kaskadę, tak, że wysyłamy sygnał w mgnieniu oka gdzieś tam w chmury i w mgnieniu oka ten sam sygnał z tych chmur nam spada. Nie ma to żadnego związku z teleportacją. Druga rzecz, słuchajcie, druga rzecz będzie jeszcze bardziej wkurzająca, bo trafiłem, kurczę, aż nie wiem gdzie, ale na jakichś dziwnych zakątkach YouTube'a, do których sam nie wiem dlaczego do nich zaglądam, jak jakiś wąsaty Janusz się wziął za obalanie Einsteina. Wąsaty Janusz, który w swoim ostatnim filmiku o tym, że Einstein się mylił, powiedział, że no niestety, ale muszę zamknąć swoją stronę internetową, coś tam, kłamstwa Einsteina.pl czy coś takiego, ponieważ ich hoster przestał świadczyć usługi. I tutaj, słuchajcie, wielki naukowiec z garażu, którego ludzie słuchają, którego naprawdę ludzie słuchają, i to jest najstraszniejsze w tym wszystkim. Cała komunikacja z na przykład statkiem misji Longshot całkiem to zmienia. Wiesz, jeżeli taki statek na przykład wystrzeliwałby za sobą sondy, co jakąś określoną odległość, to faktycznie mogłoby zniwelować ten lak komunikacyjny, który mamy przy wykorzystaniu znanych nam technologii, czy to fal radiowych, czy choćby światła i laserów. To znaczy, komunikacja faster than light od dłuższego czasu jest brana za pewnik. W zasadzie od stworzenia, bo tutaj Zenon na czacie nam zaznacza i tak troszkę gasi mój stoicki spokój względem tejże technologii. Jednakże jest to konsekwencja teorii, która została przez Nilsa Bohra i przez Einsteina wykuta niemalże 100 lat temu. Tak, natomiast no druga rzecz właśnie, że taki jakiś kurczę ordynarny, typowy Janusz wziął się za to, żeby obalać Einsteina, powołuje się na Hawkinga, kompletnie przeinacza jego fakty, nie potrafił utrzymać swojej strony internetowej i jednocześnie tak po prostu, kurczę, to mnie odrobinkę dobija, że ludzie
współcześnie i to naprawdę bardzo często ludzie, o których byście sobie nawet nie, o których byście nawet nie przypuszczali, że jest ich na to stać, są w stanie zrobić taką kurtyzanę z logiki i stwierdzić, że

0: ponieważ oni nie mają wykształcenia, no to będą lepsi niż Einstein, czy nie wiem, czy Newton, i oni stwierdzą, że będą w tym momencie obalali nazwiska, które zapisały się do naszej historii. Jeszcze Zenon kontynuuje. Zenonie, może zadzwoń i pociągniemy ten temat dalej. Zenon pisze na czacie, nie taki pewnik, dekada gdzieś. Był problem taki, że nie było pewności, że stan kwantowy splątanych cząsteczek będzie faktycznie identyczny, że się to nie uda dla powyżej pewnych odległości. Natomiast tak, no tutaj myślę, że blog kwantowo.pl dość szeroko opisał ten punkt z tego, co pamiętam, także polecam, odsyłam kwantowo.pl. Jeżeli coś jeszcze jest, nie pamiętam gdzie się za obalanie tego wzięto tak na konkretnie, ale wydaje mi się, że to był właśnie ten blog, ale oprócz tego, no właśnie, komentarze pod spodem, no bo Einstein to tak naprawdę to był jakiś tam kozidupek, który sobie kradł swoje teorie, ponieważ pracował w biurze patentowym i tak naprawdę nic nie odkrył. A taki Tesla. Słuchajcie, nazwisko Tesli w ogóle się w tym newsie nawet nie pojawiło. Nikt nie mówił o Tesli. Nie, bo tutaj Tesla to jednak odkrył więcej. Słuchajcie, jeżeli już się bierzemy za obalanie kogokolwiek, to po pierwsze, to znaczy sam fakt, czy jest po co i kogo obalać, tak? Bo jeżeli mówimy o utworach Wagnera. Wyobraźcie sobie, że mamy teraz rozmowę o utworach Wagnera, opowiadamy o jego muzyce i nagle przychodzi i nagle wiesz, a przepraszam, czy mógłbym się wtrącić? Jebać Wagnera, tylko Mozart. Noż kurde, słuchajcie, jakie to jest cholerne buractwo. Ludzie, kochani. Z Teslą jest ten problem, że o Tesli wiemy stosunkowo mało, bo z jednej strony to był człowiek, który naprawdę bardzo wiele wniósł, ale z drugiej strony to też był człowiek bardzo poważnie chory, który miał problemy ze sobą. Oprócz tego współcześnie Tesli się przypisuje bardzo wiele cytatów, które nie wynikały z jego, które nie wychodziły z jego ust nigdy, i dzisiaj wierzy się troszkę w Teslę, tak jak w jakiegoś takiego małego boga alternatywnej nauki. Właśnie, sam fakt, alternatywna nauka. Jak wam to brzmi? Jak wam to brzmi? Coś, co jest alternatywne do nauki, coś, co jest alternatywne do wiedzy. Coś, co stoi zamiast tej wiedzy. No, nie wiem, po prostu tak troszkę powiem, ręce opadają i z dużym smutkiem, naprawdę z dużym smutkiem, tak, kurde, nie wiem, gdzie jest szkolnictwo, gdzie jest jakaś taka podstawowa edukacja, że tutaj nagle obejrzeliśmy sobie parę filmików na YouTube i one nam się wydają bardziej istotne niż odkrycia, które są udowodnione. A w sumie tak, no tak, Tesli notatki Amerykanie zajebali i schowali, no dobra, no może tak było, natomiast wiesz, natomiast to, że nie wiemy, co tak naprawdę zrobił Tesla, nie znaczy jeszcze, że zrobił więcej czy mniej niż Einstein. Zresztą chłopaki też nie stali w żadnym konflikcie i spokojnie jeden się na drugim opierał i nie było w tym najmniejszego problemu, a robiąc takie kibicowskie, dosłownie kibicowskie zagrywki, że jeżeli się w ogóle zaczynamy brać za naukę, bo ja rozumiem być tam foliarzem do kwadratu i nie przyjmować absolutnie żadnego, nic, że nie interesuje nas to, co robi nauka akademicka, nie dotykamy tego. Okej, to jest jeszcze, że tak powiem, zrozumiałe. Jeżeli odrzucamy wszystko od początku do końca i tylko sama naturka, man. Natomiast jeżeli już się na tę naukę powołujemy, to jest coś takiego, tak jakby na przykład wziąć sobie alfabet i stwierdzić, że na przykład nie używamy samogłosek i będziemy się posługiwali tylko spółgłoskami, ponieważ wybraliśmy sobie coś takiego. A z nami zawitał Zenon i może pociągniemy ten temat kwantowego splątania, bo jest to temat gorący. Nie wiem, czy słyszałeś w ogóle o tym chińskim satelicie.
1: Nie, teraz mnie zaskoczyłeś i powiedz mi, jak mnie słychać.
0: Słychać cię doskonale, na początku szumiałeś, ale miałem cię wyciszonego.
1: Aha, to dobrze. No, tutaj widzę, że jakieś not long ago, kurde, in the early 90s, tam naukowcy spekulowali na temat kwantowej teleportacji. No i tak było, jak sobie przypomnę, jak to wyglądało, to ja pamiętam, że właśnie gdzieś mniej niż 10 lat temu nawet do profesora, czy tam doktora, już nie pamiętam, jaki on tam ma finalnie, czy to profesor chyba, nie? Michio Kaku nawet swego czasu napisałem, bo wtedy się to jakoś do mediów przebiło, ta cała sytuacja z tym sprzątaniem kwantowym, po prostu od razu wszyscy, jak o tym usłyszeli, że takie coś jest możliwe, powiedzieli, że nie, no to musi być po prostu taka sytuacja, wiesz, bo to jest naturalne, się wydaje w pierwszym tym, tak? Masz dwie cząsteczki, to jest, to polega chyba na jakoś bombardowaniu ich wiązką laserową jednej i drugiej i po prostu w pewnym momencie osiągasz taki stan, że jak poruszysz jedną, to poruszysz, to druga się też poruszy, nie? No i teraz jest tak, nie wiadomo, czy ona nie wypadnie z tego splątania, nie wiadomo, kiedy wypadnie i taki jest problem. To ja wam powiem tylko tyle, kto grał w Mass Effecta, no to ten wie, że właśnie na tym polegał system komunikacji, tak? Jak oni tam latali w tym wszechświecie szybciej niż światło, no to się komunikowali właśnie przez splątanie kwantowe, czyli no szybciej niż światło najzwyczajniej w świecie, pomijali ten problem, tak? Bo to nie jest kwestia prędkości, tak jakby, no nie masz prędkości w tej komunikacji. Jak gdyby obchodzisz to całkowicie ten problem dookoła, nie?
0: Mhm. To znaczy tak, tutaj to przede wszystkim wychodzi z prac Plancka i Bohra w okolicach roku 1900, gdzie nawet Einstein, mając przed oczami te odkrycia, czuł się z nimi bardzo niekomfortowo, określił owo oddziaływanie jako upiorne oddziaływanie na odległość, ponieważ nie był w stanie, no w sumie do dzisiaj bardzo ciężko jest nam skąsać, na jakiej zasadzie to oddziaływanie się utrzymuje. I tutaj faktycznie najistotniejszą cechą tego, co zostało odkryte, jest to, że po raz pierwszy udało się osiągnąć taką odległość, która, no jeżeli sobie tam wysterujemy odpowiednio te satelitę, no to wtedy możemy, wiesz, użyć to na aż taką odległość, bo wcześniej już istniały praktyczne zastosowania, faktycznie w latach 90., ale jeżeli mówimy o samej historii, o tym, kiedy splątanie kwantowe się pojawiło, teoria stanu splątanego pojawiła się krótko po ogólnej teorii względności, czyli mniej więcej 1920-30 rok.
1: Problem jest taki, że to wiesz, no dlaczego to jest przerażające? Bo to jest coś, co w dosyć taki ciężki problem nam pokazuje dwie rzeczy. Albo co najmniej jedną z nich. Albo jesteśmy po prostu tak, najtęższe umysły w historii ludzkości są zbyt głupie, żeby to pojąć. Albo to jest dowód na to, że istniejemy w symulowanym wszechświecie. No dużo... Więc jesteśmy w dupie w jednym i drugim wypadku.
0: Wiesz co tutaj, bo doszedłem do tego, co o czym prawdopodobnie ty mówiłeś, bo faktycznie w latach 90. XX wieku po raz pierwszy eksperymentalnie udowodniono istnienie splątania pomiędzy fotonami odległymi od siebie o kilkanaście kilometrów. Później udało się...
1: Elektrony chyba były, no, jakieś takie cząstki elementarne. No
0: tak, a później udało się to zaobserwować na odległości 144 kilometrów między wyspami La Palma i Teneryfą. I faktycznie lata 90. jest to czas, kiedy udowodniono, gdzie no zwyczajnie już nie było po prostu opcji, żeby mówić, że czegoś takiego już nie ma i że to nie istnieje, że Bóg nie gra przecież w kości i tak dalej.
1: Nie, no wiesz, to zajebiście było w Alpha Centauri, którego tam Sun wspominał ostatnio na czacie, jak tam odkrywałeś pewne technologie, nie pamiętam jaka to była technologia, ale to jest do sprawdzenia w internecie.
0: Kesze.
1: Kesze. Not only God does play dice, but the dices are loaded, nie? No, czyli Bóg gra w kości, ale kości są takie trochę zachachmęcone, nie? No i to jest trochę też taki właśnie problem, taka sytuacja dookoła, ale to ma ogromne, ogromne implikacje. Jeżeli kwestia jest taka, jaka jest skala tego wszystkiego, tak? Bo może się po prostu okazać nagle, że faktycznie to jest zajebiste narzędzie do komunikacji i my niepotrzebnie przeczesujemy wszystko przez SETI, a po prostu jakieś struktury wielkoskalowe mogą być jakimiś takimi routerami komunikacji kwantowej, że tak się wyrażę, w skali wszechświata.
0: Tak, właśnie to oddziaływanie pokazuje nam pewną nieokreśloność na tym poziomie subatomowym, tak? Czyli nie do końca wiesz, choćby ta hipoteza, no tutaj już tutaj kompletnie pojedźmy, załóżmy czapeczki foliowe. Gdzie jest moja czapeczka? Założyłem czapeczkę, założyłem czapeczkę foliową, moi drodzy. Jest taka teoria, że życie zrodziło się na Ziemi, dlatego że dawno, dawno temu kosmici tutaj zasiali pierwsze bakterie i patrzyli, jak tutaj ludzkość się rozwija. A tak spójrzmy dalej. Jeżeli już oni sobie poradzili z tym splątaniem kwantowym i znaleźli takie fotony, które na przykład, czy elektrony, które byłyby splątane z elektronami na Ziemi, i tak sobie, wiesz, tak sobie budowali po prostu jak z klocków Lego, ale na kompletną odległość, nie? Tak troszkę jak grając w jakiegoś dobrego RTS-a, nie? Kurczę, to by było naprawdę przyjemne. Natomiast sam właśnie użyłeś tego pojęcia teleportacji, tak? Teleportacja kojarzy nam się z fizycznym przeniesieniem jednego obiektu do drugiego miejsca.
1: Użyłem?
0: Materialnie, tak. Użyłeś takiego pojęcia na samym początku.
1: A to widzisz, już bezwiednie, ale to ja tych rzeczy nie łączę, to tylko jest jakiś taki, wiesz, semantyczny błąd. Ja to, w mojej głowie to funkcjonuje jako komunikacja kwantowa, ale tak, w powszechnym dyskursie o tej komunikacji kwantowej się mówi jako o teleportacji, nie? I tutaj, wiesz, słusznie kiedyś, jak była jeszcze Joanna Jadachowska w audycji u Furaka o druku 3D, to powiedziała, że cała ta sytuacja z drukowaniem 3D trochę przypomina te replikatory, które też są jak gdyby, wiesz, no taką właśnie teleportacją, nie?
0: To znaczy nie tyle teleportacją, co odtwarzaniem, tak? No nawet zwykły druk przecież jest odwzorowaniem fizycznym pewnej cyfrowej wartości, prawda?
1: Widzisz, a czekaj, teleportacja, no to też możemy teraz wejść w science fiction, bo teleportacja różnie była w różnych dziełach przedstawiana. Faktycznie możesz wziąć, wiesz, jakąś naturę korpuskularną wszechświata tutaj i materii zrobić i zamienić człowieka w falę i go przenieść w inne miejsce jakoś. Możesz go tą teleportacją kwantową tę informację przenieść, żeby, wiesz, załamać czasoprzestrzeń, ale możesz ją po prostu w ogóle złamać poprzez most Einsteina-Rosena, tak?
0: Mhm. A wiesz co, tutaj mi się przypomina koncepcja, która była przedstawiona u Lema, co tytuł kompletnie nie pomnę teraz, próbuję sobie przypomnieć od paru minut, ale nie jestem w stanie. To była historia, gdzie pewna planeta była cały czas narażona na jakieś deszcze meteorytów, deszcze asteroidów, które non-stop ją rozpieprzały. I każdy człowiek miał swoją cyfrową kopię zapasową i jeżeli by doszło do tego, że ten człowiek by zmarł w wyniku czegoś takiego, to od razu był odbudowywany no z oczywiście wszystkich nam dostępnych środków, tak? No bo jeżeli sobie weźmiemy człowieka i rozdzielimy go na atomy, no to możemy w każdej chwili takiego człowieka od początku do końca odbudować, oczywiście no, patrząc pod kątem tak czysto materialnym, nie?
1: Dobra, ale to wiesz, zależy jaki poziom uproszczenia weźmiesz, bo jakbyś chciał, zakładając, że na jakimś innym planie egzystencji nie istnieje psychika ludzka, tak? Czyli to wynika w pełni od zachowania się tam w naszym systemie nerwowych komórek, no to musisz uwzględnić wszystko, jakieś spiny, kolory, zapachy. To jest ogromna ilość danych, żeby człowieka przepisać. Kod DNA to jest jedna płyta CD, ale żebyś chciał całego człowieka zapisać, to jest niemożebna ilość danych. Po prostu z każdym po prostu atomem, który jest w jego ciele i każdą charakterystyką atomu, którą my znamy, a być może nie znamy wszystkich jeszcze teraz po prostu zmiennych, które opisują ten materię.
0: Tak, wielki tutaj Etam dopytuje, czy to słodki głos Zenka. Nie, Błażej jest na antenie. Natomiast tak.
1: Pozdrawiam, Achen.
0: Natomiast zderzacz hadronów cały czas pracuje i nawet odkryto niedawno kolejną cząstkę, która jak najbardziej pasuje do modelu standardowego, co nie zmienia faktu, że te odkrycia są cały czas dokonywane i pewnego dnia zwyczajnie się możemy bardzo boleśnie zdziwić i ewentualnie odkryć coś nowego, albo odkryć coś, co zupełnie nam się nie dodaje do naszego dzisiejszego świata. No i wiesz, na poziomie, nie wiem, takiego zwykłego komputera, jeżeli byśmy sobie tak, nie wiem, mojego laptopa teraz po prostu stopili, rozbili na atomy, a potem go złożyli, no to nawet, wiesz, nawet jeżeli użyjemy tych samych atomów, tak samo ułożonych, no to nawet na tym dysku, nieszczęsnym dysku twardym, jeżeli będziemy mieli inaczej ułożone te stany magnetyczne, tak? To wiesz.
1: Dokładnie.
0: Mimo, że to będzie ten sam, wiesz, co do atomu się zgadzało, ale będzie inaczej spolaryzowane, no to już niestety kaplica i ten system zwyczajnie nie wstanie. Dlatego wiesz.
1: Właśnie byłbyś w stanie policzyć coś takiego, kurde, mi się wydaje. To wiesz, jest to policzenie, ile jest atomów w ludzkim ciele. i ile potrzeba zmiennych, żeby je opisać, nawet jakby to było zero-jedynkowo binarnie. Ale ja myślę i tak w dalszym ciągu, że to była katastrofalna ilość danych po prostu.
0: Wiesz co? Tak, tak.
1: Myślę, że to by była po prostu niemiłosiernie potworna ilość danych. A, kiedyś się tak swoją drogą a propos natury wszechświata napisałem taką sytuację, że gdzieś tam w moim źródle wiedzy, które tam nie będę się z nim chwalił, bo jest fajne i w ogóle i chcę, żeby było moje, o, taki jestem egoista, pada taka teoria, że gdyby ludzie się w dzisiejszym tempie, to a propos Etama, którego serdecznie zapraszam na antenę, jak gadamy o kosmosie, że gdyby ludzie się w tym tempie, co teraz rozmnażali dalej, to w przeciągu następnych 10 tysięcy lat powinno ich być więcej niż atomów we wszechświecie. Nie wiem, ja myślałem, jak to policzyć i doszło mi do głowy po prostu, żebym musiel kapitalizację co chwilę robić, jak tam było o odsetkach i tak dalej.
0: Tak, ale powiedzieć, to wiesz, to jest troszkę, wiesz, konsekwencja schematu Ponziego, tak, że jeżeli będziemy w ten sposób mnożyć, ja też używam tego argumentu, jeżeli chodzi o rozród kotów, tak, że powiedzmy jedna kotka z całym swoim jestestwem, tak, z całym swoim z dzieciakami, kociętami i kociętami tych kociąt, tak, w ciągu swojego życia potrafi maksymalnie wytworzyć, urodzić 300 tysięcy kotów, tak? Co prawdopodobnie będzie dużo mniejsze, ponieważ koty dzikie nie będą żyły tam 8 czy 7 lat, tylko połowa zwyczajnie wpadnie pod samochód, zanim skończy pierwszy rok. Natomiast dalej jest to bardzo duża liczba. Wiesz co, nie do końca... Nawet jeżeli byśmy się, nie daj Boże, to znaczy tak, może przede wszystkim, nie wiemy ile jest atomów we wszechświecie, to po pierwsze.
1: Obserwowalny wszechświecie, przepraszam.
0: Okej, okay. Dobra, to chyba, że w ten sposób, bo już chciałem, sobie tylko słuchawki poprawię. Patrząc na to w taki czysto matematyczny sposób, zawsze dojdziemy do takiego eksperymentu, który znamy z książek do matematyki ze szkoły podstawowej, że Jasiu umówił się z Małgosią, że pożyczy jej złotówkę i będzie oddawała tam powiedzmy przez dwa tygodnie czy tam 6 tygodni, także pierwszego dnia odda grosz, drugiego dwukrotność poprzedniego dnia, czyli 2 grosze, 4 grosze i tak dalej i to będzie jej spłata, tak? Także jeżeli się bawimy w rozwój wykładniczy, czy jakiś rozwój bardziej niż liniowy, no to prędzej czy później dojdziemy do wniosku, że tam któregoś tam nastego dnia okaże się, że Małgosia musi zapłacić więcej niż jest pieniędzy na świecie. W takich obliczeniach zupełnie nie bierze się pod uwagę tego, że no są pewne czynniki środowiskowe, które zwyczajnie no musiałyby tutaj wpłynąć. I przykładowo jeszcze jedno z takich ciekawszych obliczeń z tej samej grupy, o których mówisz, jeżeli byśmy chcieli przyspieszyć statek Apollo przy użyciu paliwa chemicznego do prędkości, połowy prędkości światła, to musielibyśmy spalić więcej cząsteczek niż jest dostępne w widzialnym naszym wszechświecie.
1: No tak, tak, tak. A ja ci powiem więcej, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to kiedyś to na czacie pisałem. Dlaczego tak nie widać tych kosmitów, jak latają? Słuchajcie, wykładniczo, z tego co pamiętam, rośnie w zależności od grawitacji koszt tego, jak ciężka, ile powinna mieć paliwa taka rakieta. Już przy naszej grawitacji to jest przesrane i niewydajne. Ale gdybyś miał takie planety, jak są najpowszechniejsze, czyli superziemie, które mają przynajmniej 2 razy taką grawitację, czy tam 1,5, co najmniej, to już są gigantyczne koszty i po prostu niektóre cywilizacje mogą w swoich obliczeniach dojść do wniosku, że to się nie opłaca, żeby lecieć na orbitę, wybuchając tam, tak? Albo i to wiesz, no nie da rady, tak?
0: To znaczy,
1: nie zrobisz windy kosmicznej, nie zrobisz pulsacyjnego napędu, no musiałbyś połowę planety chyba przeznaczyć na to, żeby dało się z niej wystartować przy użyciu silnika pulsacyjnego termonuklearnego, tak? No, także znaczy, no, jest dużo...
0: Ale też mamy pewne koncepcje technologiczne, o których, które mamy jeszcze bardzo niedorobione, tak? Przykładowo ten EM Drive, który jest bardzo prześmiewany, nawet w środowisku naukowym, co mnie odrobinkę, powiem szczerze...
1: Ale czekaj, nie, słuchaj, bo to jest kwestia ciągu, tak? I tego wszystkiego. EM Drive to jest coś chyba bliżej silnika jonowego, to ma finalnie dobre osiągi, ale po prostu to się nie wzbije, tak? No nie ma bata. O to chodzi, z tego co pamiętam. Bo ty mówisz o Wasimirach i takich sprawach, tak?
0: To też science fiction samo nam mówi, że generalnie budowa statków kosmicznych na powierzchni planety jest zwyczajnie głupia. bo musimy zadbać o aerodynamikę, bo musimy się przemęczać grawitacją. Dopiero możemy zacząć mówić o odkrywaniu kosmosu, kiedy sobie postawimy stocznię na orbicie. I wtedy zaczynamy się faktycznie bawić.
1: To nie jest trudne, co nie jest wbrew pozorom takie trudne. Tak, i bardzo jest opłacalne, nie jest trudne i tak jak kiedyś wspominałeś już, transport po prostu surowców na orbitę, to jest wykonalne przy obecnej technologii, tak? I tak naprawdę jedyną rzeczą, są dwie rzeczy, które to nas od tego na dobrą sprawę odciągają, to są spory polityczne, ale tutaj już niewiele brakuje, żeby one poszły wbrew pozorom w odstawkę. A druga sprawa to jest to, że po prostu się rządy boją, że rozpierdolisz ekonomię zwyczajnie, jak przylecisz asteroidą, która będzie miała tak w cholerę złota albo platyny, nie?
0: No, tutaj trzeba przyznać, że w momencie, kiedy rozpoczynał się wyścig kosmiczny, to w ogóle pojawił się jakiś traktat o... Jak to było? Że nie można sobie...
1: Zakaz zbrojeń, tak?
0: Nie zbrojeń, tylko...
1: Państwa nie mogą sobie uzurpować miejsca w kosmosie, tak?
0: Mogą
1: sobie prywatnie, nie państwa.
0: Tak, dokładnie. Tylko, że wiesz, wtedy nawet nie wiedzieliśmy w ogóle, wiesz, misja Apollo przecież pokazała nam, że mamy coś takiego jak pasywana Lena, tak? Mieliśmy księżyc, który był po prostu śmieszny, który wygląda jak kula twarogu, a jeżeli wbijesz do niego łopatkę, bo tam, nie wiem, będziesz chciał się sobie tutaj za potrzebą pójść i chcesz sobie zrobić dołek saperką, to była piękna scena z misji Apollo 17, gdzie po raz pierwszy poleciał geolog, gdzie po raz pierwszy poleciał człowiek niewojskowy, który podczas swoich prac geologicznych właśnie tam grzebał i w pewnym momencie mówi, dobra, czekajcie, ja muszę zdjąć osłonę. Tę osłonę, która chroniła go przed promieniowaniem, nie? Otwiera tę osłonę i się okazuje, że jeżeli tam zdejmiesz parę centymetrów tego księżycowego pyłu, okazuje się, że księżyc jest pomarańczowy.
1: No, to też zdjęcia niefortunne chińskie, z tego co pamiętam, też coś w tym temacie mieszały.
0: Tak, natomiast jeszcze jadąc dalej, bo tutaj akurat nie podejrzewam cię o to, że jesteś denialistą Einsteina i nie wiem, że jesteś tutaj z sekty Tesli czy czegoś takiego, także tutaj akurat pozwolę to sobie pominąć, bo myślę, że tutaj jednak na tych samych falach nadajemy. Natomiast dość głośnym echem w środowisku spiskowo-alternatywnym obił się w tym tygodniu reportaż w TVN-ie dotyczący alternatywnie leczonego dziecka, które zmarło na raka, a rodzice w ogóle sobie brylują. Czy jest ci znany ten temat?
1: Na szczęście nie, a tak szczerze powiedziawszy, to jestem strasznie zdziwiony, że coś takiego mi umknęło.
0: Wiesz co? Było...
1: To dziecko było alternatywnie leczone, zmarło, no i co? Słuchaj, żadną ustawą tego nie zmieni. Głupota jest endemiczna i po prostu tak będzie. Osoba zmarła, też starsza, która się leczyła terapią pana Zięby. I co?
0: Znaczy wiesz, tutaj reportaż, o którym mówię, przede wszystkim pokazał pewne chore podejście zarówno u terapeuty, tak, który stwierdził, że on nie jest lekarzem, więc on więcej może, który tam leczył witaminą B17, który namawiał rodziców do tego, że żeby wyciągnąć to dziecko spod rąk tych złych lekarzy, którzy ładowali w niego chemię, gdzie dzieciak miał jakieś 80-90% szans na wyleczenie, gdzie oczywiście na rodzinkę spłynęła fala hejtu. Tutaj wrzucę link do bloga na czata, żebyście mogli się zapoznać z podejściem. A tutaj przeczytam jeden tekst, który się pojawił na tym blogu tuż po emisji tego reportażu. Pod tytułem Pierdolicie Hipolicie. W związku z akcjami, które dzieją się obecnie, chcielibyśmy wystosować oświadczenie w tej sprawie. Nie tylko zaszlachtowaliśmy naszego syna, to w dodatku go zjedliśmy, a szczątki, których nie chciał nasz pies i 5 kotów, zakopaliśmy pod drzewem. Taka jest prawda, a młody król przypieczętował to swoją niewidzialną ręką. Ludziom można wmówić dosłownie wszystko i łykają to z otwartą buzią. Nawet pani z TVN-u, która przyjęła to, co powiedziałam podczas rozmowy telefonicznej i gdyby przynajmniej powiedziała, że mnie nagrywa, rozwinęłabym większe wodze fantazji, a dziewczynka, matka powiedziała to, że ten dzieciak zwyczajnie wolał umrzeć i nawet jeżeli ta terapia by nie zawiodła, no to by spadła na niego gałąź i też by go zabiła. Na tym blogu możecie zapoznać się z całą historią leczenia tego dzieciaka, gdzie kurde, ta babka idzie tak tak cholernie, że ja tutaj nic złego nie zrobiłam, było wszystko pod kontrolą. Co więcej, niedaleko z 27 stycznia mamy wpis o tym, jak zrobiła sobie roztwór kapsaicyny domowej roboty, używając papryczek piripiris, przepraszam, papryczek chili, które specyficzek sobie od 7 do 10 dni w lodówce, kilka razy kilka razy dziennie bełtany. Kapsaicyna jest bardzo piekąca, więc trzeba ją dawkować bardzo ostrożnie. 3 razy dziennie po łyżeczce do herbaty przed jedzeniem, popijając mlekiem lub przegryzając chlebkiem z dużą ilością masła.
1: Nie lepiej gaz pieprzowy kupić?
0: Wiesz co, nie wiem, ale tutaj jak wspominałem na samym początku, że dzisiaj będzie dość duży rage w moim, w tej dalszej części takiej luźniejszej nagrania, to jest właśnie to takie ślepe zacietrzewienie, że słuchaj, no umarł ci dzieciak dlatego, że ty do tego doprowadziłaś, a to się nie pierdolicie, Hipolicie.
1: No ale słuchaj, kiedyś był taki wpis na temat Kesze, taki, pamiętasz, taki ogromny komentarz ktoś wysnuł pod któryś z tych twoich jeszcze pro bono szkalowanych audycji, a propos tego, że sekty, jak im udowodnię, że się mylą, to one jeszcze bardziej będą szły w swoje, tak? I tu myślę, że jest ten sam mechanizm po prostu. No.
0: Wiesz, ale to jest kurde straszne.
1: Problem jest taki, że takich wariatów się teraz nagłaśnia i tworzy się pozory, że to jest coś normalnego. Powiem ci, że właśnie też jakąś dekadę temu się spotkałem pierwszy raz z płaską ziemią, to myślałem, że to jest kurwa totalny trolling, z bzdura i że no nikt po prostu, kompletnie nikt w to nie uwierzy. A jak jest teraz, pytaj Mierzu, napisz nam, kto jest z tą płaską ziemią?
0: No ziemia jest płaska. Zresztą no, ja to właśnie. Kiedyś...
1: Jaka może być płaska? Przecież kurde człowieku, koty by wszystko zrzuciły już z krawędzi.
0: Ale przecież masz lód antarktyczny. Masz Antarktydę dookoła i masz ten.
1: I ten woda, i on się boją. Aha.
0: A właśnie, słuchajcie, jeszcze jeden news odnośnie globalnego ocieplenia. Od Antarktydy oddziela
1: się... Cieli wielki kawałek, 4 razy większy od Londynu czy coś takiego, tak?
0: 12 Warszaw. Tak sobie przeliczyłem na nasze ten i to jest 12 Warszaw, takie podłużne, czyli taki troszkę taki penis warszawski. W sumie niczego nie żałuję, tak? To jest penis warszawski. Ale globalnego ocieplenia nie ma i nie mamy tutaj na to wpływu, to jest naturalny wpływ. Właśnie, bo chyba ciebie nie pytałem o to, o stosunek do globalnego ocielenia.
1: Znaczy wiesz, to jest cielenie się lodowca i z tego co ja czytałem, to tam muszę więcej jeszcze to poczytać, bo trafiłem na jakiś samych naukowców, którzy widzieli, że to jest akurat w tym wypadku normalka. Jednakowoż na BBC, kiedy na BBC Radio 4, na czwartym tym kanale BBC jest taka rewelacyjna audycja, nazywa się In Our Time, przez pana Melvina Braga prowadzona, gorąco każdemu polecam. I tam kiedyś była dyskusja na temat globalnego ocieplenia i okazało się, że kiedyś była bardzo podobna sytuacja do tej ziemskiej, tylko że kilkakrotnie gorsza. I wiecie co? I gówno, i żeśmy przeżyli. I to było jeszcze wcale nie tak dawno temu. To nie jest jakieś nie wiadomo co, bo tutaj się nas straszy sytuacją, że będzie nie do końca jeszcze potwierdzona, ale ja nie mówię, że nie, bo raczej bardziej jest na tak niż na nie, że za naszego życia będzie kurde tak zwana ziemia śnieżka, tak? Ja przypominam, że gdzieś chyba w latach 60. czy 70. Ta histeria się zaczęła, kiedy Carl Sagan młody wyskoczył i powiedział, że no na Wenus to jest runaway greenhouse effect i na pewno będzie Saigon i dlatego musimy tutaj ten coś zrobić w ogóle, nie? To właśnie ludzie podchwycili tą jego wypowiedź, bo faktycznie się wtedy okazało, że jest efekt cieplarniany i się zaczęła histeria. Najpierw była histeria, że jest za gorąco, później histeria, że będzie ten, że za zimno, później, że się zmienia i teraz znowu jest, że teraz na czym stanęło? Na czym, że się zmienia, czy na tym, że będzie zimno? Nie wiem, w każdym razie...
0: Znaczy cały czas stoi, nie wiem skąd bierzesz, że ma być ziemia śnieżka, bo A konsensus
1: tak niektórzy
0: jest.
1: Już twierdzą, naprawdę, no, konsensus jest, ten konsensus się zmienia co parę lat, problem jest taki, że wiesz,
0: no
1: nie ma.
0: No właśnie się nie dyskusji. Zmienia, problem nie, w, problem,
1: nie,
0: media
1: nie,
0: się zmieniają.
1: Życiu, za naszych życiów się już ten konsensus zmienił, i nie moich życiów, za naszego życia się ten zmienił ten konsensus i nie możesz powiedzieć, że tak nie jest, bo on się naprawdę dopiero parę lat temu zmienił, bo było wszemi wobec trąbione, że ma być gorąco, teraz się mówi, że climate change, mówi, że media się zmieniają. No sorry, no to nie są tacy głupi ludzie, żeby nie wziąć pod uwagę, co media będą gadać. Nie o to chodzi. Wiesz, wielokrotnie się zwiększyła moc obliczeniowa komputerów, które to wszystko ogarniają. Ale wiesz, teraz myślisz, że ja tu zaraz będę szedł w zaprzeczenie czy czegoś. Nie. Ja twierdzę, że ten klimat się zdecydowanie zmienia i trzeba być idiotą, żeby powiedzieć, że się nie zmienia, bo to też za naszego życia widać, że jakie jest teraz mamy cudowne lato, tak? Które jest z rzędu? Do dupy po prostu, tak? Zmienia się ten klimat. Ja myślę, że nie jest problem w tym, to, że my teraz zaczniemy nagle jeździć samochodami elektrycznymi, jakieś tutaj dyrektywy unijne będą, cuda wianki. Ja nie sądzę, że nam to pomoże. Ja myślę, że trzeba dużo bardziej radykalnych kroków, żeby te problemy, które mogą być, zmienić. Ja myślę, że tutaj jest potrzebna geoinżynieria, a może nawet astroinżynieria. To my się teraz bawimy, to jest pieprzenie się. Wręcz przeciwnie, na chwilę obecną trzeba tak dopieprzyć wszystko ekonomicznie, żeby mieć później środki po to, żeby to zmienić na skalę globalną albo nawet gwiezdną. Bo niestety nikt to nie da, jeżeli teraz przestaniemy się, kurde, wiesz, nagle truć dwutlenkiem węgla czy metanem i wszystkim. To jest za mało. Także widzisz, masz tu człowieka, który najpierw powiedział, że ci naukowcy wszyscy to jeszcze nie do końca wiedzą, o co chodzi, ale jednocześnie twierdzę, że jest przesrane i że te środki, które się oficjalnie stosuje i mówi, to jest za mało. Mhm.
0: Ja tutaj jeszcze nawiążę do wypowiedzi Bajta z czata, który wspomniał, że najpierw mówiło się o global warming, potem o climate change. Głównie kwestia jak najbardziej polityczna, ponieważ przypomina mi się tweet Andrzeja Dupy, który stwierdził, że no taka zima, a my tyle pieniędzy wydajemy na globalne ocieplenie. To zwyczajnie nie brzmi, tak? To, że mamy lato takie, jakie mamy, to, że mamy gwałtowne burze, to właśnie wynika z tego, że gwałtownie nam się zmienia temperatura. Zauważ, że te burze z roku na rok przechodzą coraz bardziej agresywnie, tak? Kiedyś mieliśmy tam 2-3 wiosenne burze i było fajnie, teraz te burze mamy co drugi tydzień, tak? I to takie burze, że zalewa nam Białystok czy inną Warszawkę, gdzie
1: nie
0: po
1: wiem.
0: Prostu... No nie, to...
1: Ale było przesrane, było też przesrane. Wiesz, inna była jakby, masz rację, w jednostce czasu to było inaczej rozpisane, ale zdarzało się...
0: Ale wiesz, robiło się powoli, gorąco, powoli, był upalny lipiec i potem w sierpniu powoli schodziło. A teraz mamy, no wiesz, tak. 16, 17, 18, 30, 30, burza, jeb, dwa dni burzy, 16, 17, 18 i tak dalej.
1: No, jest dupa zbita. I dlatego ja mówię, patrząc na którym etapie to jest teraz, kurde, no, jak Boga nie kocham, a bardzo nie kocham, muszę wam to znaleźć i powiedzieć, to może później zrobimy jakąś przerwę i znajdę ten odcinek tego Inner Time, bo to jest, kurde, bardzo ważna sprawa, gdzie opisywali tą epokę geologiczną, gdzie się to wszystko działo. I były takie sytuacje, jak jest teraz, nie? Po prostu, powiem wam tak, parę, nie wiem, 2-3 tygodnie temu, Ola, nie wiem kiedy to było, to zdjęcie nie mam teraz jak go wrzucić, ale po prostu zabiłem tak gigantycznego pająka, że jak, no, nie ma opcji, żeby po prostu w poprzednich wcieleniach, że się wyrażę, taka sytuacja, bo jak go strzeliłem kapciem, to po prostu strzeliła jakbym raka zgniecił, nie? Jakiegoś, albo kurde kraba. Po prostu Ola zaraz wrzuci na czat.
0: Wiesz co, czekaj, w którym momencie przeszliśmy z splątania kwantowego przez globalne ocieplenie do rozgniatania pająków?
1: No to już wiesz, to już koty jeszcze były po drodze. A, jeszcze ci a propos kotów miałem powiedzieć, bo tak mówisz, że kotów, się pytałem cię, ile kotów powinno być? Mówisz, mniej niż 20. I tak sobie pomyślałem i to jest moja teoria spiskowa osobista. Ty masz dlatego 19 przy Niku, bo te koty. Te koty masz w głowie, że jest mniej niż 20. Tak, znaczy, to dokładnie widzę.
0: Nie? Znaczy, wiesz co, nie, to akurat fluktuuje, natomiast ilekroć się którakolwiek z moich kociarni przekroczyła 20 kotów, to potem dochodziło do wymierania. Wiesz co, troszkę jak z tą temperaturą. Dochodzi do 30, potem jest burza i 16, 17, 18.
1: Macie na czacie tego przyjemniaczka, zobaczcie sobie. Możesz go nawet do show notes dać później, jak będziesz publikował. Zobaczcie, jakie bydle po prostu. Szkoda, że nie dałem czegoś do skali, niestety, żeby, ale... No jest paskudny. Czy to jest kątnik olbrzymi jakiś tutejszy, czy co? Nie wiem, ale jest chrup. Nigdy nie słyszałem czegoś takiego. Paskuda po prostu straszna, nie?
0: To jest mechlangansowy.
1: No, mechlangansowy. No i zawsze zwracają uwagę na takie zwierzęta, w ogóle na naturę zawsze zwracają uwagę. I nie ja jeden twierdzę, że w ostatnich latach takie dziwne zwierzęta są coraz częściej, kurde, spotykane, nie? Duże, nietutejsze, wiesz, biedronki chińskie tutaj doszły jakieś, kurde, ślimaki dziwne, w ogóle, wiesz, kupę dziwnych zwierząt, których nie było, się pojawiło tutaj, nie? Teraz, w Polsce. I to jest to, co właśnie w tamtej epoce, kiedy było to globalne ocieplenie, odnotowano. Po prostu rośliny, zwierzęta, wszystko zaczęło migrować do góry, nie? Czy tam masakra po prostu się działa. W bardzo krótkich jednostkach czasu się zmieniały całe ekosystemy, nie? Co oczywiście było związane z wymieraniem niektórych gatunków dosyć masowych.
0: No właśnie, a co jakby ci powiedział, że ponieważ klimat się zmienia, to wtedy te zwierzątka migrują do powiedzmy, te, nie wiem, tureckie czy z południa zwierzątka migrują bardziej ku północy, żeby mieć zwyczajnie, wiesz, swoje środowisko bardziej przyjemne, no i te zwierzątka będą migrować, tak?
1: Będą, no i na tym to polega i to widać i to się dzieje, więc wiesz, zaprzeczanie temu, że klient się zmienia, to jest, no nie chcę tutaj gadać porównania, ale to jest skrajny debilizm. Skrajny, naprawdę skrajny.
0: A jeszcze ten, jeszcze tak kontynuując, czy zaprzeczyłbyś temu, że my jesteśmy odpowiedzialni za te zmiany klimatu?
1: A, o to ci chodzi.
0: Tak.
1: Nie, ja myślę, że to jest nieważne. To jest drugorzędna sprawa. Tak jak powtarzam, moje podejście do sprawy jest takie, że czy my jesteśmy temu winni, czy niewinni, to jest nieważne. Ważne jest to, że my teraz, mając już ten poziom świadomości, który mamy, powinniśmy zrobić wszystko, żeby temu przeciwdziałać. Czy myśmy to zrobili, czy nie? Słuchaj, to tak jakby, no już wróćmy do tego raka, tak? To tak jakby mieć raka płuc i powiedzieć, no ja nie jarałem nigdy fajek, no to pierdolę i się nie będę leczył, nie?
0: O kurde, to jest przesłodkie porównanie, kurde, kradnę, nie, genialne.
1: No, więc to jest kompletnie nieistotne, czy to ludzie zrobili, czy nie. To jest kompletnie nieistotne dla całego problemu.
0: Znaczy, wiesz, bo takie trzy podstawowe tezy, które ja, mówiąc o zmianach klimatu, forsuję i staram się wdrukować ludziom w podświadomość, jest to, że po pierwsze, tak, klimat się zmienia, po drugie, tak, my jesteśmy za to odpowiedzialni, po trzecie, tak, mamy jeszcze czas, żeby to zmienić.
1: No to ja ci powiem, że to drugie jest nieistotne, wybacz, no, ale jest nieistotne, a trzecie to jest, my to musimy zmienić i samo, wiesz, jeżdżenie Teslą i, kurde, zakazanie samochodów spalinowych to jest za mało. To jest po prostu za mało.
0: To akurat prawda, wiesz, bo to akurat mówiłem w audycji o globalnym ociepleniu, ale pozwolę sobie jeszcze raz wspomnieć. Generalnie problem jest w tym, że my wykopujemy spod ziemi, no bo skąd się bierze dwutlenek węgla? No z węgla,
1: to
0: oczywiście,
1: Konrad,
0: tak?
1: O tym gadam. Słusznie to Konrad zauważył, ale to też nie jest takie proste. To ja nie sądzę, że... Wiesz, no ale to jest jakiś mój, powiedzmy, tylko czyste przypuszczenie. To nie jest tylko kwestia dwutlenku węgla. To solar activity faktycznie też się pojawia jako przyczynek tego, co jest. Metan nieszczęsny, jak już kiedyś mówiłeś, jest mały, ale też się jakoś dorzuca. Przyczyn jest wiele i niekoniecznie, wiesz, wystarczy, że pierdnie raz ocean, tak? I wyrzuci albo tak. Jakiś wulkan pieprznie. I już po prostu kilka lat ludzkiej aktywności obecnej będzie do przodu, tak?
0: Ale wiesz co, to
1: mówię.
0: To jest właśnie odnośnie tego kolesia o wulkanach, który jeszcze się tutaj pojawi, z którym rozmawiałem jakiś czas temu i między innymi właśnie o tych zmianach klimatu rozmawialiśmy. Problemem jest to, że jeżeli powiedzmy mamy taką kozę czy krowę pierdzącą metanem, którą niektórzy próbują właśnie przeforsować jako przyczyna globalnego ocieplenia, pamiętam tę naszą rozmowę, ta rozmowa, o której teraz mówię, odbyła się później. Metan, czyli CH4, tak? Związek węgla i wodoru.
1: Jeszcze tylko, to wiesz jak zrobić. Jeszcze tylko dodać H5 i OH i już jest sprawa załatwiona.
0: Żeby to było tak proste. Natomiast skąd się bierze ten węgiel w krowie? W krowie bierze się węgiel z tego, że żarła trawę, która wchłaniała dwutlenek węgla i fotosyntezowała i produkowała tlen i zachowała w sobie węgiel. Wobec czego nawet 1,5 miliarda, czy tam 2 miliardy oddychających Chińczyków, które robią od ciężkiej cholery dwutlenku węgla, czy te krowy, to jest cały czas ten węgiel, który mamy na powierzchni. A jeżeli pierdnie wulkan, jeżeli pierdnie ocean lub będziemy właśnie spalać te paliwa kopalne, które są, siedzą sobie pod ziemią od milionów lat i wyciągamy je i wpuszczamy do atmosfery, no to wtedy mamy ten dodatni bilans.
1: No tak, tak, wiadomo, że to jest jakbyś ładunek z kondensatora nagle w niekontrolowany sposób do układu uwolnił, tak? Wszystko się rozpieprze. Bartek tutaj coś napisał, ale może zmiany klimatu są wpisane, nie, to Bartek napisał, że no w każdym razie chodziło o to, że no to ludzie nie ten, czy to ludzie powodują, jeżeli ludzie tego nie powodują, to prawdopodobnie też nie są temu w stanie zapobiec. Moim zdaniem to jest bardzo fałszywe podejście do sprawy, bo słuchaj, jeszcze raz powtórzę analogię do raka, jeżeli ty nie jarałeś ślugów i masz raka płuc, to nie zmienia faktu, że możesz jakoś go wyleczyć, tak? Masz jakąś tam szansę nikłą, żeby to zrobić, ale masz, tak? I tak samo, jeżeli ludzie tego nie zrobili, no to jako istoty inteligentne, ich obowiązkiem jest nie siedzieć i myśleć, no to Bóg stworzył to wszystko dla mnie, a jak umrzemy, to pójdziemy do nieba, tylko kurde, wziąć dupę w troki, zbudować, nie wiem, nawet pieprzone, kurde, jakieś lustra słoneczne, które...
0: jest taki projekt, żeby zrobić takie orbitalne żaluzje, które się będą odmykały i domykały. Oczywiście koszt jest bliski sferze Dysona, więc jest to...
1: W życiu... Znaczy, ustalmy jedną rzecz. Sfera Dysona, jako sfera, jako taka czysto zamknięta sfera, to jest uproszczenie i tego się nie da zrobić tak na dobrą sprawę. Robi się roje Dysona albo jakieś tam powiedzmy kręgi Dysona i różne rzeczy, ale to detal. Nie, to nie jest rzecz kurde chyba z tego co ja pamiętam jakoś tak o porównywalnym koszcie, to jakoś strasznie przesadziłeś. To wystarczy w jakimś tam punkcie, który to jest L1, L3, jak coś te punkty Lagrange'a czy czegoś nazywają.
0: Tak.
1: Stawić i tyle i to wcale nie musi być jakoś strasznie duże, nie? Z tego co pamiętam, ale tu się mogę mylić. Poza tym, a propos kosmicznych habitatów i sfer Dysona, są jeszcze inne rozwiązania, które już są wykonalne teraz. Ale to jest temat na jakąś audycję kiedyś tam.
0: No. Dobra, słuchaj, no to, bo tutaj mam jeszcze jeden wątek, do którego chciałbym nawiązać, ale może sobie zrobimy parę minut przerwy i zrobimy sobie taką ostatnią odsłonę audycji, a w międzyczasie może Bajd do nas dołączy. Co ty
1: super
0: na to?
1: Super by było.
0: Okej, okay,
1: mega się cieszę. Hej.
0: To my uciekamy na parę minut, a w międzyczasie, no wybaczcie mi, będą chińskie bajki.
1: To ja się wdzwonię później, żeby posłuchać chińskich.
0: Okej, czy...

0: A tymczasem uderz w stół, a naukowcy się odezwą. Dostałem tutaj cynko Trzymona, który gościł u nas w audycji o nanotechnologii, że jeżeli chodzi o ilość atomów w ciele człowieka, zakładając, że średnio człowiek waży 70 kg, mamy 7 razy 10 do 28 potęgi atomów w ciele człowieka, według czego mogą być zmienne położenie, wiązania, hybrydyzacja, która cząsteczka, elektroujemność, poziom wzbudzenia, najróżniejsze właściwości kwantowe elektronów i elektronów walencyjnych, masa izotopowa, energia wewnętrzna i pewnie jeszcze sporo makroskopowo naprężenia, zgromadzony ładunek, ciśnienie, mnóstwo innych. Gdzie wasz Dawkins, gdzie wasz Hawking, teleportacja jest niemożliwa, haha.
1: Ja w sensie, kurde, ten, no nie wiem, no to ile to jest danych? No to jest do przeliczenia w przybliżeniu, no to kurde, potrzeba. Trzeba to policzyć. I naprawdę, to jest do policzenia, serio, kurde. Pan jak ja, jakby siadł, to by to policzył w przybliżeniu, powiedzmy, tak? Wiesz, ale to... ja myślę, że nawet wtedy dane by były przerażające.
0: Wiesz, to jest coś takiego, jak sobie znajdziesz takie jakieś drzewko na wydmie koło nad morzem. Na pewno widziałeś jakieś takie drzewko. Przypomnij sobie, takie pierwsze lepsze drzewko nad morzem. Na pewno widziałeś jakieś na wydmie, prawda? Przypomnij sobie. Zwizualizuj je sobie teraz.
1: Nie byłem nad morzem, ale... Dobra, okej, okay, to...
0: Dobra, to ja ci teraz powiem. Opcji jest tyle, ile ziarenek piasku od tego drzewa w pizdu.
1: No. To by było gdzieś tak mniej więcej, no. Tak to wygląda. Nie ma z nami bajka? No to najgorzej, kurde.
0: No, bajcie, tutaj też cię wyzywam do zadzwonienia, ponieważ bardzo się tutaj bajt udziela na czacie, ale pamiętaj, że to, co mówisz, coś mi tutaj mikrofon słabo zbiera. Dajcie mi znać, jak mnie słychać względem Zenona. Ja się tutaj jeszcze odrobinkę podbiję. Nie wiem, co
1: strasznie mnie zatriggerowałeś tą sferą Dysona, muszę ci powiedzieć, że tak coś się tam dowiaduje trochę powoli w tych megastrukturach i muszę ci powiedzieć, że temat trochę niższy moje powszechne mniemanie o wszystkim, wiesz, bo megastruktury po prostu całkowicie ideę kolonizacji, może nie całkowicie, ale w dużej mierze ideę kolonizacji wszechświata załamują. Bo nawet przy takich prostych megastrukturach kosmicznych, astro, no nie ma potrzeby po prostu, nie ma czegoś takiego jak przeludnienie Układu Słonecznego, to jest tak ogromna rzesza ludzi by się mogła zmieścić, że szkoda gadki. A najlepsze, wiesz co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że istnieją teoretyczne modele i one są jak najbardziej wykonalne, tego, żeby, że tak się wyrażę, doić gwiazdy, nie? Po prostu wydobywać z nich metale, celem tego, żeby im przedłużyć życie i jednocześnie z tego materiału, który wydobędziesz, zbudować roje Dysona.
0: To znaczy, z tego co pamiętam, sam Dyson potocznie za sferę Dysona nazywamy taką kompletną, obudowaną dookoła Układu Słonecznego strukturę, która zatrzymuje całą energię generowaną z tejże gwiazdy. Sam Dyson tutaj się odżegnał, ponieważ żeby skonstruować coś takiego, byśmy musieli zużyć więcej zasobów niż jest dostępne w takim typowym Układzie Słonecznym. Sam jako sferę Dysona proponował taki wireframe, czyli taką siatkę zbudowaną na trzech okręgach, tak, wokół której będziemy budować pewne struktury i to spokojnie, wiesz, to spokojnie będzie wystarczało do tego, żeby sobie zbudować taką sferę. Dajcie jeszcze na czacie znać, bo tutaj mam małe dziwne problemy z poziomami, czy jest mnie dobrze słychać względem Zenka. Bajcie zadzwoń, bo tutaj naprawdę, że tak powiem, brylujesz na czacie, a szkoda by było, żeby to umknęło, bo też słuchacze na OFF-ie nas słuchają. Pozdrawiam słuchaczy, którzy słuchają tego na OFF-ie. Natomiast ilekroć mówimy o tej kolonizacji tutaj... Kurczę, to my nie poleciliśmy na Księżyc dlatego, że potrzebowaliśmy lecieć na Księżyc. My poleciliśmy na Księżyc dlatego, że chcieliśmy. I tutaj tak troszkę pijąc do Matrixa. Because I choose to. Ponieważ wybrałem to zrobić, to jest ciekawość ludzka. My nie mamy...
1: Kennedy wtedy mówił w 69, czy tam, nie, wcześniej mówił, że pewne rzeczy robimy nie dlatego, że są łatwe, tylko dlatego, że są trudne. I tak jak mówisz, to dokładnie to,
0: znaczy, to wiesz, akurat to było polityczna, to była polityczna pogawędka, tak? Natomiast my budujemy pewne modele i tutaj chyba już raz polecałem, ale raz jeszcze polecę audycję na Paranormalium dotyczącą początku wyścigu kosmicznego, gdzie pod sam koniec jest podcast archiwalny z 2015 roku, gdzie Ivelios ładnie opracował te przechwycone nagrania, przede wszystkim z radzieckich nieudanych prób wysłania człowieka w kosmos. Naprawdę warto się z tym zapoznać, bo to jest część naszej historii, część powiedzmy tego, wiesz, tego, z czym dzisiaj się zderzamy, tak? Bo w momencie, kiedy Trump powiedział, że on chciałby, żeby człowiek znowu poleciał na Księżyc, no ale po co, jeżeli możemy wysłać robota, tak? Gdzie no, robot będzie lżejszy, robot nie potrzebuje powietrza, robot nie potrzebuje jedzenia, robot nie potrzebuje się wysrać, robotowi nie odwali i można go zdalnie sterować.
1: I tu ma taka sama miejsce dekadencja, już teraz na takim prymitywnym poziomie, dekadencja jak w przypadku cywilizacji, która jest w stanie zbudować sferę Dysona, rój Dysona, pierścień Dysona, i wszystkie mniejsze iteracje, wersje tego, nawet orbitalne habitaty.
0: Cewkę Dysona.
1: One się, jest strasznie dużo tych megastruktur potrzeba. Znana jest tylko sfera Dysona, ale ich jest wielokrotnie więcej. To są głównie jakieś wały. Większość tych megastruktur jest zaprojektowana tak, żeby generować sztuczną grawitację poprzez tam siłę odśrodkową, nie? No ale tego jest masa i to one mogą funkcjonować na orbicie Ziemi, gdzieś na tych właśnie punktach różnych tam Lagrange'a, nie Lagrange'a, jest tego dużo, ale to my już teraz nie chcemy tam człowieka wysyłać, tylko wolimy robota, a wyobraź sobie sytuację, kiedy jest cywilizacja, która jednak to jakoś przeskoczyła, ma te swoje jakieś tam kolonie Dysona dookoła gwiazdy, ma kupę energii, i prawie na pewno większość ludzi w tej cywilizacji siedzi w wirtualnej rzeczywistości. No to po kiego grzyba ryzykować życie i swoje nieśmiertelne istnienie niemalże, żeby lecieć na jakąś skałę, która prawdopodobnie nic na niej będzie ciekawego. Jak twój kolega może wymyślić ciekawszy wszechświat w grze komputerowej.
0: A nie chciałbyś polecieć na Marsa? Nawet jeżeli wiesz, że tam nie ma nic ciekawego, tam są śmieszne kamienie, tam jest po prostu kibel, tam jest sedes, tam nie ma nic fajnego, tam jest po prostu smród, brud i ubóstwo.
1: Dobra, okej. Okay. Gdybym miał do wyboru niemalże nieśmiertelne życie i powiedzmy lecieć do Marsa, mając 15% szansy na to, że nie wrócę i jakieś 30-40% na to, że znacząco sobie te mega długie życie skrócę, to wolałbym siedzieć i grać na komputerze. I ty też. I nie wciskaj mi kitu, że nie, gdybyś nie żył, kurde, powiedzmy, miał przed sobą 600 milionów lat po prostu takiego życia, jakie byś chciał.
0: Szczerze mówiąc, kompletnie mi się nie dodaje koncepcja nieśmiertelności czy takiej obrzydliwej długowieczności, ponieważ ta ulotność życia też ma swój smak. Podejrzewam, że mając te 200-300 lat byłbym w pewien sposób znudzony. A mając jednocześnie świadomość, że wszyscy wokół mnie są również długowieczni, nie miałbym takiej, bo to wiesz, bo jest coś takiego, że my z pewną nostalgią wspominamy nasze dzieciństwo, nie wiem, bajki, które za młodo oglądaliśmy, Power Rangersów i tak dalej.
1: Ja tak miałem z grami za
0: mimo że to w tym momencie jest naprawdę kicz, to my podchodzimy do tego z nostalgią i ta nostalgia daje nam dodatkową siłę, a jednocześnie, jeżeli moglibyśmy wylądować na przykład w epoce renesansu i się jej przyjrzeć, no to tak, jeszcze kurde bardziej tak. Coś, co jest niedostępne dla nas, tak, żeby zobaczyć, tak, no ja przykładowo na przykład, no chciałbym zobaczyć, o ile to oczywiście byłoby dla mnie bezpieczne, jak wyglądało życie w Polsce podczas okupacji niemieckiej, w trakcie II wojny światowej.
1: O ile by to było dla mnie bezpieczne, ale clou tej sytuacji, którą ja opisuję, jest to, że to na pewno nie będzie bezpieczne. Mhm. Że ryzykujesz... No dobra, no to załóżmy, nie musisz żyć tych 6 tysięcy lat. Powiedzmy, że będziesz miał jeszcze przed sobą 100 lat od dzisiaj życia. I masz powiedzmy 50% szans na to, że się rozpieprzysz, ale musisz teraz lecieć na tego Marsa. No i

0: świat należy do odkrywców, świat należy do pionierów i wiesz, ja ze swojego charakteru jestem tym, który wsadza nogę między drzwi a futrynę, tak? I że tak powiem pewne ryzyko, żeby dokonać jakichś znaczących zmian w moim życiu, jeżeli nadarzy się ku temu stosowna okazja. No, zasadniczo jestem ostrożny i jestem zachowawczy, tak? Ale jeżeli nadarzyłaby się okazja i to nawet nie chodzi o splendor, tak? O to, że tutaj potrzeba pierwszy człowiek na Marsie, ale nie, tylko dlatego, żeby tam sobie polecieć, odbić, nie? To mały krok dla ludzkości, ale nakarmcie moje koty.
1: Też lubię robić coś w prąd, też lubię robić coś pod prąd. Wiesz, na przykład, no niestety w głupich sytuacjach to właśnie lubię czasami wbić klina po to, żeby zobaczyć, jak się ludzie zachowają, wiedząc, że sam będę miał przez to przesrane, ale okej, jasne, rozumiem takie coś, tylko że znowu też uściślimy tą sytuację. Jeżeli jesteś w cywilizacji, która, wiesz, która ma tą stałą sferę Dysona, wirtualną rzeczywistość, nieodróżnialną od prawdziwego życia, znacząco przedłużone życie, to prawdopodobnie taka sama cywilizacja ma bardzo dobre pojęcie o tym, jakie są planety we wszechświecie. I tutaj możemy już spekulować, tak? Jakie są szanse, że coś znajdziesz takiego mega, mega wybitnego, tak? Bo Mars prawdopodobnie nie jest ani trochę wybitną planetą w skali wszechświata. Więc teraz może z naszej perspektywy Mars się może wydawać nie wiadomo czym, znaczy, ale wiesz,
0: jeżeli patrzymy na wszechświat, to nawet Ziemia nie jest wyjątkowa.
1: No może, być może. To, wiesz, mówimy po prostu o skali cywilizacji, która już robi sferę Dysona, o czymś takim, że powiedzmy, że jesteś tam w Katowicach i jedziesz do Sosnowca, i po prostu jadąc do tego Sosnowca masz szansę, że może zobaczysz coś niesamowitego, ale jest 50% szans na to, że dostaniesz, kurde, w pierdol, nie? No to się nie kalkuluje, no nie kalkuluje się. No.
0: Znaczy, wiesz co, nie wiem, bo...
1: Grałbyś na takie małe szanse, grałbyś?
0: Jak najbardziej bym grał, ale to bardzo też wynika z mojego charakteru.
1: Ale przed chwilą mówię, że się robota wysyła na Księżyc. A ty teraz mówisz, żebyś grał.
0: Robota się wysyła na Księżyc, ponieważ robot jest tani, a Księżyc nie jest w żaden sposób wyjątkowy, tak?
1: Właśnie! Dla takiej cywilizacji, która siedzi już w sferze Dysona i ma swoją wirtualną rzeczywistość, w której może sobie tworzyć dokładnie jakie chce wszechświaty, wszechświat ten obecny tutaj ze Stany niekoniecznie jest jakimś czymś wyjątkowym już.
0: To znaczy, powiem tak, wolę pograć w paintballa niż pograć w Call of Duty. Może to będzie...
1: Ale różnica jest taka, że wiesz, że dla twoich zmysłów nie ma różnicy między VR-em już a realem za bardzo. To znaczy, dla twojego ego może być. Twojego ego może być i dlatego, wiesz, odkrywcy są kimś wielkim, kimś, kogo pamiętamy.
0: Patrząc pod kątem tej wirtualnej rzeczywistości, o której mówisz, ja patrzę bardziej jako wirtualną rzeczywistość, jako alternatywę dla dzisiejszego świata. Jeżeli miałbym możliwość, zwyczajnie wiesz, zrezygnowania z pracy i podpięcia się do mojego wyśnionego świata z dziewczynkami 2D, wiesz, w jakieś anime po prostu wcielić jako postać i tam sobie przeżyć całe swoje życie, jestem jak najbardziej wszystkimi kończynami za tym, żeby się pod tym podpisać. Natomiast... No właśnie, to jest ten problem, bo to będzie doznanie dla mnie, tak? Tutaj chodzi o punkt widzenia. Będąc w wirtualnej rzeczywistości, będzie to doznanie dla mnie i tylko dla mnie, a jeżeli faktycznie postawię stopę na kurde na Jowiszu, no dobra, na Jowiszu nie da się postawić stopy, ale na Plutonie, no to wtedy, no kurde, jeżeli będą szukali łosia, no to ja się na łosia jak najbardziej bym zgłosił.
1: W Star Treku chodzili po gwieździe neutronowej Hirogenii w Voyagerze. bo teraz widzisz tak. Prawdopodobnie ta komunikacja szybsza niż światła jest czymś sztucznie wywoływanym tylko i wyłącznie. Albo w znaczącej większości. Więc jeżeli ty pójdziesz sam po tym Marsie, to ty sam tego tak naprawdę doświadczysz, a jeżeli będziesz w dobrze skonstruowanej wirtualnej rzeczywistości, która jest zasilana interfejsem poruszającym się szybciej niż prędkość światła, to bardzo jest możliwe, że tak de facto ten wszechświat, w którym ty jesteś, będzie realny do wszystkich innych graczy. Na tej samej zasadzie jak, kurde, jest World of Warcraft realny.

0: dla milionów graczy.
1: Tak, ale słuchaj, ale
0: w tej
1: patrząc pod kryterium sztuczności, tak, to troszkę mi przypomina kryterium tego, że ja biorę tylko, nie wiem, ja tylko sobie kupuję jedzenie z naturalnych źródeł, bo tutaj się boję chemikaliów. No moi drodzy, wszystko jest chemikaliami, a w gruszce jest więcej formaldehydu niż w jakimkolwiek innym pożywieniu. To czy to jest sztuczne, czy naturalne, tak naprawdę nie wiemy, czy nie jesteśmy... Mormoni chyba mieli taką koncepcję, że jeżeli wiesz, że jeżeli dostaniesz się do nieba, to dostajesz swoją własną planetę, dla której jesteś Bogiem, tak? To Mormoni byli, nie?
0: Chyba tak, no oni tak, to mają. Tak, więc... Scientologowie? Nie, Mormoni.
1: No, także wiesz, no. Także być może jesteśmy, jesteśmy tutaj, o, a tutaj w międzyczasie Bajt dzwoni, pozwolę go sobie tutaj do nas dodać, bo zrobi się już, moi drodzy, już za chwilkę zrobi się gorąco.
0: Stąd się wzięła ta koncepcja właśnie, że nie wiadomo, czy nie żyjemy już jeszcze w symulacji wszechświata, to chyba nawet Neil deGrasse Tyson powiedział. O, mam pudelkę dla was na ten temat. Jesteśmy? Słuchać nas wszystkich?
1: Jesteśmy. Czekamy, aż Bajt odbierze.
0: Jako inny podpisany Bajt. I ten. I nie wiadomo, czy nie żyjemy w symulacji wszechświata Mormonów, nie?
1: O Jezu.
0: No. Jest sytuacja, że tak naprawdę to jesteśmy takim projektem z trzeciej klasy podstawówki od kosmity, który nas położył na półce i o nas zapomniał, nie? Tak po prostu, nie? No.
1: Oby zapomniał, bo jeżeli wiesz, jeżeli kiedyś mu się przypomni i zacznie tutaj przekładać nam prawa fizyki, to
0: gorzej
1: może
0: jak mama jest pedantką, to koniec. Gorzej jak mama jest pedantką, to po zawodach nas wyrzuci do kosmicznego kosza. Hmm. Co z tym Bajtem?
1: No nie wiem, coś mu się psuje.
0: Bajt ma Linuxa. Wiecie czemu? Tak. Jest taka ciekawostka, się niedawno sam dowiedziałem, jak po przysiadce na Linuxie, że Skype na Linuxie to jest wieczna beta.
1: Przecież Linux to jest wieczna beta.
0: No i to nie, ale na Androidzie nie jest jako beta, wyobraź sobie ten Skype.
1: A, bo w ogóle Skype ostatnio popłynął, bo zrobił ostatnio mobilny interfejs taki, że pożal się Boże, nie potrafię z tego kompletnie... korzystać.
0: Jezus Maria, ale...
1: Wiesz co, Zenonie, to może zrobię tak, że ja się wdzwonię do Bajta, a potem cię dodam do konferencji, okej?
0: Okay? Dobra.
1: Dobra, to my sobie robimy chwilkę przerwy technicznej w przerwie technicznej. Dzwonię do Bajta, a jeżeli się nie uda dodać Zenona, no to niestety będzie peszek, bo Zenon już tam nam się dzisiaj wygadał. Bajt, słucham, jak cię słychać? Halo?
2: Tak, już jestem. Musiałem wyłączyć radio, wyciszyć.
1: Dobra, jeszcze spróbuję dodać Zenona. Poczekaj chwilkę, ponieważ... A tutaj tak nam dużo... Dobra, Bajcie, czy cały czas jesteś?
2: Jestem.
1: Dobra, czyli powinno zadziałać, bo tutaj tak bardzo wyszedłeś w kwestii zmian klimatu, tudzież do... O, i udało się, moi drodzy, tak, jak potrzeba zrobić konferencję, to nie ma to tamto.
2: Ja też tak czasem mam, że muszę się połączyć z jednym słuchaczem, a potem dodać całą resztę, łącznie z gościem, nawet jak mam gościa. Tak nawet bywa.
1: A przerabialiśmy to chyba nawet ostatnio, nie?
2: A prawda. No, więc tak, to są Mormoni o tej planetce, to o tym mówiłem niedawno w audycji. Również polecam, jest taka fajna książeczka pod redakcją Johna Brockmana, Trzecia Kultura. To jest zbiór esejów popularno-naukowych. Jest tam fajny esej Pascala Boyera o tym, co naturalne, gdzie on właśnie dokonuje zaorania tych takich wszelkich naturalsów, co rozróżniają rzeczy, że takie chemiczne to nie są naturalne, czy jakieś tam otrzymywane jakimiś tam technologiami takimi czy innymi to nie, a te, co są technologiami takimi, powiedzmy, bardziej no, starymi, czy w procesach bez udziału człowieka, to że niby są bardziej naturalne. No, ropa naftowa jest naturalna czy nie? No, a powstała...
0: Naturalna.
2: Więc on to dokonuje tak bardzo no, w uroczy, zarówno pod względem stylistycznym, jak też filozoficznym, jak też naukowym, przyrodniczy sposób. Natomiast, co chciałem jeszcze powiedzieć, to... o tym, że o tej hipotezie symulacji, że żyjemy w jakiejś symulacji, którą tworzą jacyś kosmici, być może mormońscy bogowie z jakiegoś tam wyższego rzędu od naszego, tego rzędu, w który jest Jahwe, tak? Według nich. No to ten Elon Musk, o którym zresztą miałem odcinek, polecam, bo to podobno jeden z lepszych. Nie, żebym się chwalił, ale mnie chwalą, no to mogę przekazać. Więc Elon Musk powiedział, że według niego tak jest, że to jest niemal pewne, że żyjemy w rzeczywistości właśnie takiej, która jest symulowana. Skoro się da, no to jest tylko jedna niesymulowana pewnie, no a reszta jest symulowana i w związku z tym bardzo mała szansa jest być w tej nadrzędnej, niesymulowanej.
0: Słuchaj, nawet nasze symulowane jest w stanie stworzyć więcej symulowanych niż ta nasza jedna, tak? W rzeczywistości.
2: No,
1: możesz zrobić wirtualną maszynę w wirtualnej maszynie.
0: No, to... Słuchaj, ja to mojemu dzieciakowi pokazałem w ten sposób, nie? Się pyta, o co chodzi z tą hipotezą symulacji, bo kurde, źle mi było z tym, że wiesz, on miał 8 lat, a ja właśnie wtedy na ten pomysł wpadłem, jak miałem 8 lat. I mówię, to wziąłem komputer, pokazałem mu, odpaliłem VirtualBoxa, na nim Windowsa 7, a w środku jeszcze walnąłem emulator Amigi, nie? I mówię, patrz, jeden komputer w drugim i w trzecim, nie? A jakbym się uparł, to bym jeszcze czwartego włożył, nie? No. Więc no, da się po prostu, taka jest fizyka już teraz tej części wszechświata,
1: to a jest, co wiesz, dopiero to, wyższy. To jest jedna z tych pięknych test, których nie możemy ani potwierdzić, ani zaprzeczyć i tak naprawdę bardzo ciężko, nawet będąc w środowisku wirtualnym, bardzo ciężko, dopóki nie znamy mechaniki tego środowiska wirtualnego, zdefiniować, czy faktycznie w środowisku wirtualnym się znajdujemy. Bo ile wiemy, w jaki sposób wirtualizujemy sobie nasz komputer i znamy mechanizmy tej maszyny hosta, no to wtedy jest fajnie. Ale jeżeli go nie znamy, no to jest kaplica.
2: Tak, więc Bank of America, jak też mówiłem w audycji swojej, ale tutaj powtórzę, uważa, opublikował taki na swoim, powiedzmy, blogu ekspertów takich tego banku opinię. Z eksperci bankowi już mają na każdy temat opinię, łącznie z technologią, tak, łącznie ze zdrowiem, łącznie z zagęszczeniem ludności, o globalnym o klimacie mają opinię. No dobra, w każdym razie mają też opinię i według nich jest od 20 do 50% prawdopodobieństwo, że żyjemy właśnie w takim matrixie, w takiej rzeczywistości symulowanej. No i to jest informacja, która jest ważna dla ich klientów, czy dla ludzi może z operujących na rynkach finansowych, pewnie tam dorzucają czasem ci, którzy uruchomili tą symulację, czasem jakiegoś pieniądza. To nie, słuchajcie, to nie Fed taki zły jest i dodrukuje te dolary. To dorzucają tych dolarów ci tam te
1: ale miasze. Wiesz co, poczekajcie chwilkę.
0: Przynajmniej wiemy, gdzie jest ziemia zadłużona, tak?
1: U Jowisza. No wszyscy to wiemy, ale najbardziej mnie ciekawi w tych to, że no oczywiście, to nie były twoje słowa, tylko, że tak powiem, sforwardowałeś je, ale na jakiej podstawie obliczamy to prawdopodobieństwo, że no żyjemy w Matrixie?
2: To ja w swojej audycji twierdziłem, że to jest po prostu taki chwyt, to znaczy generalnie ludzie o tej mentalności, jak eksperci Bank of America i ich odbiorcy zwłaszcza, no bo to jest pod nich pisane, lubią jak są jakieś liczby, to wtedy wygląda bardziej uczenie, bardziej wiarygodnie, że rzeczywiście ktoś się nad tym zastanowił, jakieś liczby mu wyszły, no i że jakieś obliczenia pewnie za tym stoją. Nie musimy rozumieć, według jakiej metodologii one są robione i jakim algorytmem, i czy to wszystko ma sens, ale wyszły jakieś liczby, nie? To jest takie bałwochwalstwo matematyczne.
0: Tak jak było w koczowisku dekadencji na temat wyszło tego indeksu szczęścia, który już parę lat tam funkcjonuje i wyszło, że takie zadupia totalne są mega szczęśliwymi krajami. No na pewno.
2: Ja też się podobnie śmieję z samej koncepcji ilorazu inteligencji, bo to jest dodawanie do siebie różnych tam wyników z różnych ćwiczeń, które no niekoniecznie mierzą to samo.
0: Eskimosi mają tą, jak układacie te takie w teście na IQ, to takie figury geometryczne, no to Eskimosi w nich strasznie brylują i po prostu tam są sami geniusze. Dlaczego? Dlatego, że oni mają taką kulturę materialną, po prostu u nich to jest normalna sprawa.
2: Bo u nich jak widzą te kry, te bloki lodu się tam układające, rozrywające na różne sposoby, no to w pewnie od małego mają w głowie tego typu układanki.
1: To znaczy, wiesz, ale inteligencja sama w sobie jest pewną metodą na rozwiązywanie pewnych rzeczy nietuzinkowo, na znajdowanie własnych metod, tak? I sam miałem jeden bardzo poważny test na inteligencję, po którym przestałem wierzyć w testy na inteligencję. Nie zdradzę wyniku, nie zamierzam zdradzać wyniku, bo po tym teście stwierdziłem, że to jest po prostu bujda na resorach od początku do końca i to jest, nie wiem, jakaś taka kultura miziania się po pisiorkach, że ja mam o 2 punkty więcej niż ty. To było takie, kurde, takie nie fair, takie zwyczajnie podłe, takie słabe, takie tanie.
0: Też miałem takie i zrobiłem sobie od razu w drugi taki test. Ale rozbieżność była ogromna. W jednym miałem zgłoś się do mensy, a w drugim miałem iść do specjalisty. Bo jesteś debilem.
2: Ja w takim razie przekażę postulat z czata, który pozdrawiam. Pozdrawiam, przechodzi Mura. Pytaj Mierza, który się kreuje na mojego hejtera. Kto tu jeszcze jest? Kaledrian! Ło, Kaledrian! O. Ciebie to wieki nie było. Tak, też pozdrawiam. Zadzwoń może. Znaczy, nie wiem, czy gospodarz, czyli potrzeba dzisiaj.
1: Jasne, oczywiście. Zapraszamy jeszcze sobie, ale... Oczywiście, zapraszamy. Jeszcze z pół godzinki sobie posiedzimy.
2: No ja aż tyle nie posiedzę. Natomiast czat się ma takie życzenie, żeby poruszyć temat Angeli Merkel, która rządzi za naszą zachodnią granicą. Nie wiem, jaki to ma związek z tematem.
0: Ona jest po prostu tak brzydka, że jej brzydota załamuje prędkość światła. O. Po prostu zanim się zdasz sprawę z tego, jak wygląda, to już wiesz, że jest brzydka. Tak mi się wydaje. To jest jedyne jakieś takie połączenie.
2: Niemiecki typ prezencji. No, to
0: no, jest, ja to mówię, to ja już powiedziałem tą teorię, że ona specjalnie tych Arabów wypuszczonych sprowadza do tych Niemiec, żeby ktoś w końcu przeleciał te szpetne Niemcy.
2: Nie, no jest taka teoria, że rzeczywiście kobiety mają, nie mówię, że wszystkie, tak? Nie chcę tutaj żadnej kobiety indywidualnie znieważyć, bo oczywiście, no, natomiast grupowo, tak jak mężczyźni na przykład, to też, dobra, jak już się mają obrazić, to nie się obrażą jedni i drudzy, porówno, musi być jakaś równość, niesprawiedliwie. Więc tak jak mężczyźni mają większy, no, powiedzmy, problem z zapanowaniem nad swoją seksualnością, popełniają więcej gwałtów, oglądają więcej porno i tak dalej, tak też kobiety, no są bardziej próżne, ale nie to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że...
0: To prawda jest przecież powszechna.
2: Chciałem powiedzieć, że kobiety łatwo ulegają, łatwo dają się uwieść mężczyznom, którzy pokazali się jako jacyś zabijacy, tak? Łobuz kocha najbardziej, takie tam tego typu przypadki. No niektóre kobiety tak mają, dużo kobiet tak ma, to niestety jest dość powszechna przypadłość, no, skłonność, słabość tej płci, tak jak mężczyźni mają swoje słabości, tak i kobiety mają swoje. I to się objawia na przykład właśnie jak jest wojna, bo jak jest wojna, to kobiety nawet z bardzo dumnej kultury, no, najlepszy przykład to jest Japonia. Ile dzieci było? Ja już nie podam przykładu, ale były tysiące, czy nawet dziesiątki tysięcy dzieci Amerykanów, głównie żołnierzy amerykańskich, z Japonkami, które zostały w ciąży i miały te dzieci właśnie pół żółte, pół białe, z najeźdźcami, których ale... ich mężowie, ich synowie, ich bracia, kamikadze, samolotami, no...
0: Ale pomijasz jeden kurewsko ważny fakt, strasznie ważny fakt jeden pomijasz w tym wypadku, pomijając gwałty, tak? Pomijasz ten ważny fakt, że Japonia to był kraj strasznie zamerykanizowany, nawet przed tym dojściem nacjonalistów do władzy.
2: Ale whatever, chodzi o to, że jak najedziesz kraj, wyrżniesz sąsiadów, braci, ojców i tak dalej, a one i tak pójdą z tobą do łóżka, bo ty jesteś tym zwycięzcą, ty jesteś w tym momencie w tej, tym macho.
0: Ile, przepraszam, chcesz mi powiedzieć, że jesteś w związku z swoją kobietą? Lat?
2: Powtórz, bo cię nie dosłyszałem.
0: Ile lat jesteś w związku z twoją kobietą?
2: Ja to mówię statystycznie, słuchaj, nie rozpatrujmy
0: Aha,
2: to
0: aha, aha, no tak.
2: Zacząłem od tego, że ja tego nie mówię pod adresem żadnej indywidualnej kobiety.
0: Ja ci powiem tak, jako Ślązak, że jak na Śląsku szli zwycięzcy, to się dziewczyny rzucały z najwyższych budynków i się rozpierdalały na gleb, podcinały sobie żyły i się wieszały. No,
2: oczywiście,
0: więc
2: były przypadki,
0: tak,
2: banda, co nie chciała Niemca, prawda?
0: Było ich strasznie dużo, było ich niemiłosiernie dużo, tych przypadków, mój drogi. I tu już nawet nie chodziło o to, że one się bały jakiegoś tego, po prostu się tak zwyczajnie brzydziły. I powiem więcej, to jest też temat, który jest ciężko przemilczany. Auschwitz nie zamknięto tak od razu, jak tam Ruscy weszli, wiecie? Tam jeszcze trochę się piece paliły i kilka śląskich nazwisk tam po prostu, no, spłonęło. Niekoniecznie tak kolaboranckich.
2: No, nie tylko śląskich, ale tak, no, były potem takie akcje. No, a
1: to
2: potem,
1: ja może pozwolę
2: potem
1: sobie
2: role przejęły gułagi, prawda, i Syberia.
1: Pozwolę sobie odrobinkę zamoderować, ponieważ odjechaliśmy mocno od tematu, a chciałbym jednak, żeby pod flagą przerwy technicznej były pewne konkretne zagadnienia, a nie taka frywolność, jaka tutaj nam się wykształciła. Jak najbardziej wrócimy do tego wątku, ale myślę, że mając pewne ograniczenie czasowe, które mamy w tej chwili, nie do końca nawet zdążymy go w pełni rozwinąć. Bajcie tutaj na czacie, kiedy mówiliśmy o zmianach klimatu. No właśnie, nie do końca cię czułem, jaka jest twoja linia względem tego zagadnienia.
2: No tak, ja też nie do końca czułem, jaka jest linia. Zapytałem się na czacie, że tematem dzisiejszym jest high tech, czyli wysoka technologia. Tak, no i ja tutaj poddałem taką wątpliwość, że jeżeli, to Zenon, to co napisałem, to też powiem na antenie w takim razie, że napisałem... że jeżeli byśmy wyszli od takiego założenia, ono może być uzasadnione bądź nie, ale jeżeli to nie człowiek, jeżeli po pierwsze są zmiany klimatu jakieś istotne i po drugie powoduje jej nie człowiek, to jest całkiem prawdopodobne, że człowiek, choćby się i wysilił, to nie jest w stanie wiele zmienić w skali oczywiście długoterminowej, no i globalnej.
0: Prawdopodobne, więc, ale nie niemożliwe, no, albo możliwe, stricte, nie?
2: Tak, ale też chciałem poruszyć jeszcze inny aspekt, mianowicie taki, że ponieważ rozwój technologii i sposób życia, styl życia, sposób wykorzystywania surowców, sposób przemieszczania się chociażby, sposób pozyskiwania energii, to jest coś, co się zmienia tak szybko w dzisiejszych czasach, a w skali geologicznej to już naprawdę się zmienia bardzo szybko. To znaczy jeszcze 100 lat temu jeździliśmy w większości końmi, nie? I powozami, pojazdami ciągniętymi siłą mięśni końskich. Natomiast w tej chwili już nie. W tej chwili latamy w powietrzu, pływamy po wodzie, jeździmy po lądzie, głównie na paliwa kopalne. No, być może się to znowu zmieni za jakiś czas. I pytanie, czy w związku z tym ratowanie się niby przed globalnym ociepleniem, to, tak jak mówisz, nieważne już, czy sprawione przez człowieka, czy nie, przez międzynarodowe jakieś panele, jakieś protokoły, programy bardzo takie interwencjonistyczne. Czy one są w ogóle skuteczne, czy wręcz przeciwskuteczne, hamując innowacyjność?
0: Tak.
2: Czy nie zamiast tego powinniśmy nie poczekać na następnego Forda i czy następnych ludzi, którzy spopularyzują po prostu coś lepszego,
0: nie, nie.
2: czystszego?
0: Nie,
2: tak? Tak samo jak, czy to nie jest równie absurdalne, co próbują nam tutaj narzucić różni europejscy, czy jeszcze do niedawna, do poprzedniej prezydentury, włącznie amerykańscy, ci luminarze, czy nie jest to równie absurdalne, co na przykład walka z tym, żeby miasta nie pokryły się kilkumetrową warstwą końskiego nawozu przez to, że wzrasta ruch właśnie w nich.
0: Tak,
2: tych
0: to jest ten sam poziom absurdu. Masz rację. To widzisz, no, rozumiemy się, to jest ten sam poziom absurdu. Tutaj na czacie wrzuciłem audycję, link do tej audycji na BBC. Teraz tak, woli jasności, żeby to było dla potomnych, jeżeli to nie będzie do show notes. Chodzi o pleistoceńsko-eoceńskie termalne maksimum. To, ile
2: tak,
0: to było?
2: Było.
0: No. To
2: jest
0: takie.
2: Niedawno.
0: Chyba też gdzieś o tym wspominałeś, o tym swego czasu. Gdzieś, to jest bardzo ciekawa sprawa.
2: Nie, ale było. To było kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt tysięcy lat temu chyba.
0: Bardzo ciekawa sprawa w kontekście globalnego ocieplenia i myślę, że większe jakieś takie propagowanie, ale tak jak mówisz, nie jest ważne, czy to robią ludzie, czy nie. I to, że my teraz będziemy się wszyscy cofać i udawać, wiesz co, to mi przypomina to zachowanie trochę, nie obraź się, ale takiego teistę, który jest skurwysynem, bije żonę, ale chodzi do kościoła, tak?
2: To jest, jak ten radny z
0: Boga w konia, bo...
2: tak?
0: Co?
2: Ten tak radny z Bydgoszczy.
0: Z Bydgoszczy ja tam kojarzę, że tak no. To wiesz, no Boga w konia nie zrobisz, tak? Jakbyś się nie modlił, ile byś różańców nie klepał, ile byś nam się nie dał, to nic z tego nie będzie. Musisz po prostu być lepszym człowiekiem. I tak samo tutaj, jak my będziemy sobie jeździć ekologicznymi autkami, które swoją drogą w produkcji są zajebiście nieekologiczne, bo to jest tak, jakbyś miał, kurde, nie wiem, Chevroleta Impala z przebiegiem kilkaset tysięcy kilometrów, już na wyjściu z fabryki, tak? No to nic nie da. Tu trzeba działać i to mocno, i geoinżynieryjnie, i astroinżynieryjnie. Inaczej.
1: Chemtrailsy!
0: Też! Jeżeli coś by to miało dać, to tak, jak najbardziej należy to stosować. I słuchaj, i to było opisywane w New Sciences i Science Magazine, używanie chemtrailsów, ale nie z samolotów, tylko z balonów stratosferycznych. Po to, żeby jakoś regulować.
1: Tak, był jakiś koleś bodajże z NASA, który, co jest często używane jako argument wśród foliarzy, że on się przyznał, że faktycznie były badania nad tym, żeby wpływać na klimat poprzez rozpylanie aerozoli. Natomiast problemem, jeżeli puścimy samolot, który rozpyli pewne aerozole nad naszą planetą, to, które będą odbijały światło słoneczne, które będą odbijały energię słoneczną, przez co ta energia nie dostanie się do naszej ziemi, do naszej wody, nie podgrzeje jej dodatkowo, no to faktycznie może nam coś poradzić na globalne ocieplenie. Tak samo, jeżeli byśmy, słuchajcie, wiem, jak głupio to zabrzmi, ale jeżeli byśmy pomalowali Saharę na biało, to wtedy jesteśmy o paręnaście lat do przodu względem globalnego ocieplenia.
0: No, albedo się zwiększa planetarne.
1: Dokładnie.
0: Czyli albedo to jest współczynnik odbijania światła, tak? Taka forma, jakby ktoś pojęcia nie znał. No.
2: To jest chyba arabskie słowo, ale nie jestem pewien.
0: Bardzo możliwe, bo to prawdopodobnie powstało w czasach, kiedy oni nazywali wszystkie widzialne tam gołym okiem i lekko uzbrojonym okiem gwiazdy, tak? To też to Arabowie zrobili, ich zasługa.
2: Grecy właściwie to zrobili, no ale potem Arabowie dużo rzeczywiście tam Aldebaran,
0: tak, a jakiś Al-Ghul, coś, no tak.
2: To
0: tak,
2: są
0: tak,
2: wszystko no. Arabskie nazwy. No, część z nich to były greckie, które oni potem tak nazwali po swojemu, część zachowali i tam powiedzmy zarabizowali. W ogóle ten, chyba ten Ptolemeusza dzieło, prawda, o astronomii, jedno z trzech takich wielkich dzieł starożytności obok arytmetyki Diophantosa w 13 księgach i elementów Euklidesa też w 13 księgach. To jest właśnie jeszcze astronomia Ptolemeusza. Też w 13 księgach, no akurat mieli do tej liczby 13 jakiś taki sentyment w przeciwieństwie do nas. I znamy bodajże, jeżeli dobrze kojarzę, tylko właśnie z przekładu arabskiego. Zachował się właśnie nie przez mnichów europejskich tam przepisujących w skryptoriach, tylko przez Arabów. Przy czym Grecy, to ja może ostatnia rzecz powiem, to jest taka ciekawostka, że Grecy uważali, że liczba 10 jest doskonała, zwłaszcza po tym, jak sekta pitagorejska stwierdziła, że no cztery liczby, pierwsze liczby 1, 2, 3 i 4 są najbardziej harmonijne, tak? Wiele rzeczy w przyrodzie jest właśnie w takich stosunkach. No ich suma jest już taka najbardziej doskonała, bo tyle człowiek ma palców, 10, prawda? Więc to jest liczba doskonała i w związku z tym tyle jest też, bo oni mieli takie numerologiczne, trochę magiczne spostrzeganie świata, tyle jest też w astronomii. Wyrazem tego jest, że tyle jest obiektów na niebie, takich najbardziej wyróżnionych, mianowicie sfera gwiazd stałych, Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, jeszcze, a Ziemia, tak? Księżyc liczyłem, chyba tak, i nie. Antichton. A czyli widzieliście Antichtona na świecie, na niebie? No, jakże się nie widzieli, to bardzo to. Powtórz, bo chyba.
0: To jest kometa jakaś pewnie, tak, czy nie?
2: Nie. Antichton to jest takie przeciwieństwo, powiedzmy, Księżyca. To znaczy, to jest taki partner, taki nemezis Księżyca, który zawsze się znajduje po drugiej stronie Ziemi. To znaczy, Ziemia jest płaska, oczywiście, jak przechodzi mur, powiada. I pod nią,
1: pytajmy,
2: od spodu jest ten Antichton i dlatego go nigdy nie widać. No ale ponieważ musi być w sumie 10, to on tam jest.
0: Genialne po prostu, ale to jest nauczka na przyszłość, jak potężne pozory wiedzy, wszechwiedzy potrafi zbudować niewiedza. Ogromne po prostu.
2: To tym optymistycznym akcentem się pożegnam i na grecko brzmiącego Antichtona spotkać Uranosa, czyli Boga Niebios. Jeżeli ktoś się wybiera, to ja mogę pobłogosławić taką wyprawę. Nawet zasponsorować. Cześć.
1: Okej, dzięki wielkie za telefon, trzymaj się i do usłyszenia. My też będziemy powoli, myślę, dzisiaj ze mną nie kończyć, bo nam się naprawdę nieźle rozkręciło. Ale kurczę, lubię takie audycje, w których zaczynamy z pewnego pułapu nauki, a potem sobie pozwalamy, wiesz, na futuryzm, tak? To nie wiem, być może kiedyś to kogoś zainspiruje, być może wśród naszych słuchaczy jest jakiś mały Stephen Hawking, który za 20 lat nagle stwierdzi, że o, tutaj w nocnym radiu było słychać o takiej koncepcji. Swoją drogą miałem dzisiaj jeszcze rozmawiać o czarnych dziurach, ale sobie zostawię to na osobną...
0: Też tam były jakieś, nie? Supermasywne dziury czarne, które nie powinny być takie duże, jakby to wynikało z rzeczy. No ale tak to działa, słuchaj, potrzeba, tak to działa. Carl Sagan, o którym już dzisiaj mówiłem, trochę może negatywnie mogłoby się wydawać, to jest człowiek, który swoją działalnością popularno-naukową, ja myślę, że spokojnie tam dwucyfrowy procent ludzi dzisiejszych w nauce zachodniej, astrofizyce, astrobiologii i tego pochodnych dziedzinach zainspirował. I to są ludzie, którzy no, dzięki niemu funkcjonują i robią odkrycia.
1: Wiesz, to jest też bardzo często ta kwestia, dlaczego ty będąc, nie wiem, jakoś zwolennikiem, miłośnikiem nauki, dlaczego poszedłeś właśnie w fizykę? Dlaczego poszedłeś w astronomię, a nie wziąłeś się, nie wiem, za medycynę, za kręcenie gansów, za generowanie cewek i tak dalej? Za nami stoją pewne kurcze osoby i tak, nie wiem, ja mam ogólnie problem z autorytetami, się zastanawiam, czy byłbym w stanie jakoś, nie wiem, stwierdzić, kto bardzo na mnie wpłynął. Wiem, że na pewno bardzo na mnie wpłynął Danny Kahneman, ale w bardzo negatywnym stopniu. Ale to też może motyw, wiesz co, kiedyś możemy zrobić taką audycję pod tytułem Teorie spiskowe, w które wierzyliśmy będąc dzieckiem.
0: Teorie, no, to jest dobra sytuacja. Tak sobie drogo, nie wiem, czy widziałeś, ale Klod napisał, że dzisiaj nie będzie transmisji teorii w nocnym radiu.
1: Zrobimy retransmisję z Paranormalium.
0: Więc możemy przedłużyć swoją audycję. No, myślę, że tak będzie, że jakoś to chyba najczęściej robić. Też jak już nie mam siły. No, poza tym Klodowi wielce szanownemu wchodzić w paradę.
1: Nie będziemy przedłużać tutaj. Myślę, że teoria chaosu jest stałym elementem dziś naszej ramówki, także spokojnie tutaj mam już przygotowany skrypt. Przebędziemy retransmitować, także bez problemu. Dobrze, to myślę, że tym... optymistycznym akcentem. Kurczę, zastanawiam się, jak nazwać dzisiejszą audycję, jak ją będę wrzucał do archiwum. Zenon, nie masz może jakiś pomysł, bo wyszliśmy od silników i aerodynamiki, skończyliśmy na sferze Dysona, Angeli Merkel i...
0: Ja mam pomysł. Jak można nie lubić ziemniaków? Bo to się wszystko do tego sprowadza, gwarantuję ci. I to, a tak już pomijając wszystko, autentycznie ten temat mnie trochę interesuje, bo to jest też ciekawa sprawa, jak można nie lubić ziemniaków.
1: A to musimy zaprosić kogoś z Poznania, bo wiesz, bo mówi się,
0: tylko
1: że...
0: Tylko nie blachę! Tylko nie blachę.
1: On jest teraz z Warszawy, także wiesz, także
0: aha, dobra,
1: no właśnie.
0: To może być.
1: Natomiast zauważ, że mówi się, że Eskimosi mają 28 określeń w swoim języku na śnieg. Poznaniacy mają podobno 44 określenia na ziemniaki.
0: No i tak. I wiesz, do belgijskich frytek z majonezem się używa konkretnych odmian ziemniaków, tak? A nie tak, że u nas byle co. ziemniaki to jest naprawdę fascynujący temat w gruncie rzeczy. W gruncie rzeczy, nomen omen. No. Także to może tak, z tytułem wstępu już to nazwiesz. Jak można nie lubić ziemniaków?
1: Nie można nie lubić. Właśnie jutro muszę iść do mojego organicznego rolnika, który ma piękne, naprawdę piękne ziemniory. Dobra, dzięki ci wielkie za Zenonie, za udział w dzisiejszej audycji. Jakoś coś może wymyślę, jakoś skompiluję, a my tymczasem cieszymy się nowym serwerem. Mamy już 50 słuchaczy na czacie, 41 słucha online i zaraz być może będziemy przebijali, cewki, być może będziemy przebijali skalę i zobaczymy, co ten nasz serwer potrafi, moi drodzy. Także Nocne Radio jest jak najbardziej na jakiejś pewnej fajnej drodze, mam nadzieję. Także Zenonie, może kończąc, słówko dla ciebie?
0: No to niech, kurde, nikomu się nie znudzi trzymanie pedału gazu, skoro znowu został naciśnięty. O.
1: Ostro.
0: Życzę wytrwałości każdemu, w tym sobie. No. A, tak swoją drogą, taka dobra wiadomość. Przymierzamy się z Olą do tego spoilera. Temat: absurdalne horrory. Także jak się przygotujemy, to w ogóle dostaniesz niebawem listę tych filmów, które mógłbyś tam...
1: Tak, chcę, słuchaj. Będzie Raber na pewno. Będzie Atak Zabójczych Donatów?
0: Tak, koniecznie, no.
1: oglądałem jakieś, nie wiem, z miesiąc temu, jak się u mnie w firmie w VOD pojawiło, aż sobie wypożyczyłem na koszt moich abonentów.
0: No, także pracujemy nad tym, nad listą. Killer Tomatoes na pewno będą, także słuchacze, teraz możecie się też przygotować.
1: 50-stopowa kobieta.
0: Oj, to nie wiem, Raber jest taki pomysł. Nie wiemy, jak podejdziemy do Petera Jacksona i jego twórczości, to chyba będzie osobny temat. Osobny spoiler. Co tam jeszcze będzie? Może jakieś mordercze ryjówki i takie sprawy.
1: No, i Sharknado, koniecznie Sharknado, który jest chyba na ten moment klasyką w swoim rodzaju.
0: No właśnie, Ola mi tu napisała, żebym już nie zdradzał, no i słusznie zauważyła, że nie ma co zapowiadać. Tyle dostaliście, a co z tego będzie? Nie zapowiadamy, kiedy to będzie, bo nie wiadomo, ile będziemy mieli czasu, żeby się przygotować, znaleźć te rzeczy, bo teraz coraz ciężej znaleźć takie rzeczy. No i tyle, no. Ale będzie spoiler na temat absurdalnych horrorów i może kiedyś a propos Petera Jacksona, który nie zawsze kręcił Tolkiena.
1: Czekam z ziemniakiem w dłoni na tę audycję.
0: No.
1: Trzymaj się, Zenonie, dzięki ci wielkie i do usłyszenia. Już za chwilkę na antenie Nocnego Radia retransmisja Teorii Chaosu. Dzisiaj w temacie będzie Truman Show po polsku. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak zauważyliście, pewne zmiany się dokonały. Możecie, właśnie, bo jeżeli chcecie się dorzucić na radyjko, pojawił się nowy link do PayPal Me, Nocne Radio. Zatrudniliśmy nową osobę, księgowego Ryszarda Ochuckiego, który nam tutaj robi za... zajmuje się tymi rzeczami. A w międzyczasie jeszcze może coś na sam koniec... jakąś chińską bajkę może wam wrzucę. O, to będzie w sam raz meltdown. Tak, być może dzisiaj dokona się meltdown. Ja się z wami żegnam, moi drodzy. Już niedługo na antenie Nocnego Radia pojawią się goście. Pojawi się profesor Michalik w kolejnej odsłonie audycji o sztucznej inteligencji. Pojawi się Weronika Olimpia z bloga Maszyny Okiem Dziewczyny, która już opowiadała nam o tym, dlaczego warto zainteresować się nauką. Porozmawiamy o postaci Ilona Maska. Raz jeszcze, ale to jest postać, którą naprawdę warto, o której warto mówić więcej, o której warto powiedzieć coś więcej. Oraz pojawi się audycja o wulkanach, również z gościem. Także, moi drodzy, zapraszam przede wszystkim na Face'a, zalajkujcie Nocne Radio. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.

Dobry wieczór, albo dzień dobry, albo dobranoc, w zależności pod jaką szerokością geograficzną kto mieszka. Witam serdecznie, krawiec się kłania. Wybaczcie mój dzisiejszy głos, taki trochę niedorobiony, ale no chory jestem jeszcze cały czas. Ostatnio trochę choruję,

właśnie się tu leczę syropkiem na kaszel. Soplica wiśniowa. No tak, kupiłem sobie taką też malutką buteleczkę. Mam takie przekonanie jakieś, że alkohol to dobrze robi na te wirusy różne. Bo taki wirus, panie, to on odurzony tym alkoholem, to no, potem robić mu się nie chce, szkodzić mu się nie chce i te przeciwciała nasze wtedy go tam dopadają i do niego gleba, gleba, kurwa, je, pałą. No i po prostu trzeba osłabić wroga alkoholem, zdezynfekować się troszeczkę od środka, jak to mawiają. No, trochę nos zawalony, kaszelek jest, więc będę się musiał tutaj trochę wyciszać czasami. Pozdrówka dla wszystkich, którzy tu przybywają i się gromadzą. No właśnie, a ja chciałem dzisiaj pogadać na jakiś weselszy trochę temat, luźniejszy. Stąd też chłopaki z baraków się pojawili na ekranie. Julian, Bubbles i Ricky konkretnie. To jest serial, który ma już kilkanaście sezonów. 12, 11 jakoś tak. I to jest no bardzo stary serial. Nie wiem, czy nie jeden z pierwszych takich Netflixowych hitów. I no, powstało parę odprysków, oczywiście, jak to bywa z dużymi markami. Serial komediowy, utrzymany w konwencji mockumentary, czyli stylizowany na dokument. Chociaż mamy tu po prostu zabieg podobny do tego znanego z Blair Witch Project, czyli że wszystko jest kręcone niby przez kogoś, kto jest w ekipie naszych bohaterów, w ich gangu, w ich grupie, w ich towarzystwie. I to jest moim zdaniem duża część sukcesu, duża część recepty na sukces tego serialu, ponieważ widz ma wrażenie, wcielę się tu w krytyka sztuki, widz ma wrażenie, panie, że uczestniczy w perypetiach głównych bohaterów. No, ale tak to trochę wygląda właśnie. Ci, którzy oglądali, no pewnie wszyscy już oglądali, no kurczę, oprócz mnie. Ja właśnie nadrabiałem, to jedna z tych rzeczy, które miałem nadrobić sobie i nadrobiłem. I obejrzałem sobie w końcu tych słynnych chłopaków z baraków. O czym w ogóle jest serial? Serial to właśnie są nieustanne perypetie trójki w zasadzie bohaterów. Można powiedzieć, że tacy najgłówniejsi bohaterowie to są właśnie Julian, Ricky i Bubbles. Trzech kolesi, trzech można powiedzieć cwaniaków, może nawet niezłych cwaniaków. No w swojej społeczności, czyli w takim osiedlu baraków, to wygląda trochę jak, nie wiem, dawny ośrodek wypoczynkowy gdzieś w Polsce, a wszystko się dzieje w Kanadzie, bo to jest w ogóle kanadyjska produkcja, która przypomniała mi, że między innymi to, że między Amerykanami a Kanadyjczykami jest od zawsze jakiś taki, jakby to powiedzieć, no są między nimi takie trochę relacje i stosunek do siebie, jak nie wiem, jak my i Czesi, nie? Że trochę inna mentalność. No w każdym razie to jest taka dzielnica biedoty. Są właśnie takie baraki, coś co, nie wiem, mówi się, że Amerykanie często mieszkają w kamperach, może w takich właśnie też baraczkach. Tam, gdzie jest ciepło, można mieszkać sobie w takim baraku, który można... No, ja to przyrównałem trochę do polskich ośrodków czasowych, do różnych takich altanek, nie wiem jak to nazwać, no takie domki wczasowe, to kiedyś się tak nazywało domek wczasowy po prostu. Można tam było spać, była tam jakaś umywaleczka, w co lepszych to może i kibelek jakiś, no ale to jest właściwie takie miejsce do życia troszeczkę lepsze, bo to jest taki, można powiedzieć, barak deluxe, nie? W którym...
no, w trochę lepszych warunkach się żyje. Może w zależności od tego, na ile kogo stać, kto ma ile hajsu. Jeden będzie mieszkał w jakimś skromniutkim takim barakowozie. O kurwa, o tu mi się coś przewróciło, nieważne, dobra, no właśnie, ja to mieszkam w takim skromniejszym, mam śmieci, przepraszam was. No i stało się to, czego się obawiałem, się rozkaszlałem. Jeszcze tutaj wierci sąsiad. Tu mam na swojej karcie postaci pięknie przygotowanej przez pana prezesa. Kapitan Krawiec, mam słabe słabości, pies sąsiada. Zapomniałeś dopisać, panie kolego, tutaj sąsiad wierci pięta. Sąsiad wierci pięta. Już myślałem, że przestał wiercić. Myślę sobie, a ponadaję, jak już się uspokoiło. No i tylko się zacząłem tutaj przygotowywać, dałem planszę, znaczy zapowiedź i znów wierci pięta. Zdzisław wierci pięta. No, wpisujcie jedyneczki na czacie, jak uważacie, że powinienem go zabić na przykład. Ja żartuję sobie oczywiście. No, to, także przepraszam jeszcze raz za mój dzisiejszy taki głos trochę niedysponowany. Też jak się nie nadaje dłuższy czas, to trochę się to można odwyknąć. O. Łykniem, bo odwykniem. No więc mamy tych trzech bohaterów, którzy czerpią trochę w swoim jakby sposobie bycia, w zachowaniu z różnych fajnych rzeczy. Na przykład jest taki kultowa seria też amerykańska The Three Stooges. U nas została nowsza wersja tego została przetłumaczona jako głupi, głupszy, najgłupszy. No i faktycznie, trochę to jest taka komedia w stylu głupi i głupszy, ale tu mamy trzech. Jest jeszcze najgłupszy. Głupi, głupszy i najgłupszy. No, trzech takich kretynów. Trzech dziwaków, kretynów. No, Bubbles jest taki. Bubbles jest postacią komiczną, bo... No, już sam jego wygląd. Ma ulizaną grzyweczkę, ma musztardowy, gogle ma. Mówią na niego Bubbles chyba z powodu jego zamiłowania do jakiejś maszynki do robienia baniek, którą odziedziczył jako taki artefakt, skarb, spadek po ciotce, babce. Maszynka do robienia baniek, taka żelazna jakaś. Potem ją utracił, ona została tam zniszczona, strasznie rozpaczał. Bubbles w ogóle jest taki bardzo uczuciowy, dużo rozpacza, podnieca się wszystkim. Można by zakładać, że on jest jakiś lekko niepełnosprawny, ale to tak nie do końca wiadomo w sumie. Może jest po prostu dziwakiem, geekiem strasznym, ale jednocześnie robi też razem ze swoją ekipą niesamowite rzeczy. I takie, które znamy z filmów akcji, z filmów sensacyjnych, kryminalnych, no bo ci trzej kolesie, Julian, Bubbles i Ricky, no to są takie cwaniaki i kombinatorzy. Oni cały czas kombinują, jak tu na przykład sprzedać zioło, zrobić jakiś przekręt, coś ukraść. Kombinują. Każdy orze jak może, jak to mawiamy tu w Polsce. Trzeba jakoś żyć. No i mamy takich właściwie trochę meneli, trochę cwaniaków. Oni są dosyć szanowani i poważani w swojej tej społeczności mieszkańców osiedla barakowego. A gdzie jest taka bida? No bida z nędzą. Trochę to jest taki świat według kiepskich. Wszystko, jak mówię, kręcone jeszcze w formie mockumentary. Mamy wrażenie, że jesteśmy w tej ekipie. I to jest jakby podkręcane w fajny sposób, różnymi zabiegami. Na przykład od czasu do czasu, tam urywkowo, raz na parę odcinków, zobaczymy tych, którzy nagrywają, to znaczy dźwiękowca i kamerzystę. Oni gdzieś tam się przewrócą, kawałek głowy widać, ktoś ich tam kopnie. Wszystko to wygląda tak, jakby zostali wynajęci za dwa browary, panie Fertku, bo to nie są tanie rzeczy. Do kręcenia tych naszych bohaterów z jakiegoś powodu.
O, pan prezes jest i pan prezes napisał, Bubbles jedyny z nich robi prawdziwe biznesy z sukcesem, za to pozostali dwaj, każdy jeden biznes mu rujnują. No to ciekawe, ciekawe spostrzeżenie. Ja chyba tak tego nie odebrałem, ale być może tak właśnie to wygląda, jakby prześledzić dokładniej tutaj losy bohaterów, to można by zauważyć coś takiego. No bo oni tak, wpadają na absurdalne pomysły. W nowszych sezonach, gdzieś tam w środku jestem aktualnie, no to zbudowali na przykład taką zabawkową niby kolejkę, no gdzieś tam ukradli z jakiegoś zjazdu kolejarzy, tu z Etamem mogliby się, Bubbles mógłby się z Etamem dogadać, bo Bubbles się okazuje wielkim fanem kolejnictwa i kolejek, modeli kolejek, to mogliby godzinami ze sobą gadać. Pojechali na jakiś zlot miłośników tych kolejek, gdzie był jakiś wielki gwiazdor w tej branży kolejkowej. Patrick Swayze. Tak, nie przesłyszeliście się. Patrick Swayze. Tak, zbieżność nazwisk. Patrick Swayze. Oni chyba tam trochę drą łacha twórcy serialu z Patryka Swayze, bo na początku się pojawia komunikat, że Patrick Swayze nie wyraził zgody na tam użyczenie swojego nazwiska, imienia, nazwiska, wszelkie podobieństwo tego i owego, prawda? No. I a tu znowu się pojawia Patrick Swayze. Jakoś tak w innych scenach. Aha, Julian, który uchodzi trochę za takiego przystojniaka, no nie wiem, no taki aktor, wiecie, no taki średnio przystojny, ale tutaj ma włoski na żel, ma ciemne okulary i ma mięśnie, to jest też podkreślane, że ma mięśnie. Spaceon, mięśnie. Walu, mózg. No właśnie, też trochę tu podobna zabawa komediowa właśnie. Jeden ma mięśnie, drugi spryt. No, znaczy, to tutaj ciężko powiedzieć, że ktoś ma spryt, a ktoś ma mięśnie. Bo, no, tak, Ricky, który tak na pierwszy rzut oka może przypominać trochę takiego Elvisa, nie? Bo ma te bokobrody, ma ten fryz. Zawsze chodzi w koszulach, w różne wzory i w dresach. W koszuli i w dresach, i w adidasach. To ten z prawej. No to Ricky jest niewątpliwie wielkim cwaniakiem, potrafi przegadać, załatwić różne rzeczy, ma bajerę, jak to się mówi, ma świetną bajerę, o wiele lepszą niż Julian, który no, uchodzi za trochę chyba inteligentniejszego od Ricka. No, Ricky zresztą ma kompleks na punkcie swojej inteligencji, wykształcenia i tak dalej. To Juliana, tego z lewej w czarnej koszulce, można by uznać tutaj za mózg, za lidera. No, zresztą Ricky jest bardzo nieporadny. On ma w sobie coś takiego z tych komedii slapstickowych, chociaż Ciąg Bolunga mi zwrócił uwagę, że powinno się mówić komedia physic comedy, czy jakoś tak, co brzmi trochę jakoś tak niezbyt dobrze, ale tak właściwie się powinno to nazywać, czyli taka komedia, w której dużo jest przewracania się, walenia sobie ciastem w twarz i tak dalej. No więc tutaj Ricky pełni tą rolę, ponieważ ciągle się przewraca, kopie w coś, albo w coś kopie, albo czymś rzuca, albo się sam przewraca. Nawet jak się natknąłem na YouTubie na jakiś program typu, nie wiem, Kuba Wojewódzki Show, nie? Gdzie zaprosili tych bohaterów, oni oczywiście w swoich kostiumach filmowych, no Ricky wygląda jak Ricky, Julian jak Julian. A tutaj mamy konkretnie Mike Smith jako Bubbles, John Paul Trimbley jako Julian i Rob Wells jako Ricky. No i przyszli, wyglądali tak jak z filmu i oczywiście Ricky się wywalił gdzieś tam, bo oni się cały czas wywalają. Można powiedzieć, że fajne jest to w tym serialu, że wszyscy robią tak wszystko jakoś nieporadnie. I ruszają się w taki zabawny trochę sposób. Jest na przykład Jim Leahy. Mr. Leahy. Czy to jakoś tak... Zabawne ma to nazwisko.

I właściwie postacie są trochę jak z komiksu, jak z kreskówki. Są przerysowane mocno. I to jest też świetne w tym serialu, który, nie ukrywam, wciągnął mnie. Żałuję, że tak późno sięgnąłem. Czemu mi nikt nie powiedział, że tam wszystko się kręci wokół marihuany w dużej części? No właśnie. Ktoś pytał kiedyś na czacie, czy polecacie jakieś filmy o marihuanie. No to właśnie Chłopaków z baraku można by polecić. No bo właściwie w wielu sezonach wszystko się kręci wokół marihuany, wokół konopi indyjskich właściwie i produktów, czyli, prawda, zioło, hasz. Oni tam produkują to sami, hodują, są hodowcami, muszą sprzedać, upłynnić towar. Dużo się wokół tego kręci. Właściwie okazuje się, że w tej społeczności to tam bardzo dużo ludzi jara. I to jest tak traktowane jako coś normalnego. W nowszych sezonach Ricky w ogóle wpada na szalony pomysł i robi swoje haszkoiny. Haszkoiny, tak. Własną walutę produkuje. To, do czego tak niektórzy namawiają, na przykład słynny Michał Giereś, zwany Klodem, też namawia: róbcie własną walutę. Tak. No więc Ricky posłuchał chyba i zrobił własną walutę. Zaczął lepić z haszu takie pieniążki, no i rozdawał je przy różnych okazjach, płacił tym. No i pokazane jest, jak wszyscy bardzo chętnie biorą i się uśmiechają, nie? Wąchają. Każdy wącha ten haszysz. Bo haszysz, no, ma intensywny zapach, łatwo poznać, nie? Że się dostało coś takiego, co właściwie wygląda jak kubka plasteliny brązowej albo coś jeszcze gorszego, ale jednocześnie każdy to wącha i się uśmiecha, nie? Jest to cenne. No, przeróżne. Tam się. To jest serial bardzo dynamiczny, w którym właściwie nie ma miejsca za bardzo na nudę, na dłużyzny i cały czas coś się dzieje. A to jest też sztuka, nakręcić coś takiego w formie właśnie mockumentary, forma stylizowana na dokument, na coś, co, nie wiem, ktoś nagrywa sobie, biega tam z kamerą, nagrywa chłopaków. No, to w ogóle jest wszystko jeszcze w proporcjach 4 na 3, nie? To nie jest 16 na 9, format bardziej taki współczesny, panoramiczny, tylko to wszystko jest trochę, jakbyśmy to oglądali w starym telewizorze. Nie wiem, może w nowszych sezonach w końcu przeszli na HD, ale tutaj mamy jednak węższy obraz. No, serial bardzo mi się spodobał. Nie ukrywam. I to jest, mówię, mieszanka trochę różnych form komediowych, mockumentary, Big Brothera, filmu kryminalnego, sensacyjnego, bo tam się dużo strzelają, ale też, co ciekawe, strzelają się, ale to wszystko jest trochę w takim stylu jak Drużyna A, trochę. Na pewno wszyscy kojarzą Drużynę A, mówię o tej klasycznej Drużynie A, nie o remake'u, który był całkiem niezły, ale jednak już zabrakło tego klimatu. Skończyli z tym klimatem takiej naiwnej walki, strzelaniny, gdzie wszystko jest bardzo dokładnie wyreżyserowane tak, aby nie było tam krwi, nie było flaków, nie było ran, żeby to była wesoła walka. Jeśli ktoś ostrzeliwuje naszych bohaterów, to kule im świstają gdzieś tam po ziemi, na ziemi widać, że kule w ziemię gdzieś tam trafiają, w ścianę. No, na planie to się robi w ogóle najczęściej tak, że się podkłada takie mikroładuneczki wybuchowe, takie petardy, które się odpala zdalnie po prostu, sekwencyjnie, nie? I widać to, jakby ktoś ostrzeliwał. No, no bo, no, tak to wygląda. W każdym razie charakterystyczna jest ta naiwność i komediowość. Po prostu taka walka w stylu komediowym, nie? Gdzie jeden bohater łapie, drugiego rzuca nim gdzieś tam. I nigdy nie będzie scen, że ktoś sobie skręcił kark, że krew mu cieknie. Dostanie w mordę, gdzieś tam przez okno wyleci, nie? A kule będą świstały. Więc trochę w takiej formie się pojedynkują w tych chłopakach z baraku, co też jest ciekawym zabiegiem, bo można by takiego Blair Witch Projecta w dzielnicy biedoty,

bo tak można to określić. To jest trochę taki Blair Witch Project, ale właśnie mamy tutaj to osiedle domków, mamy społeczność, mamy całą plejadę barwnych bohaterów. Ja tu wspomniałem tylko na razie o czterech, ale mamy dużo więcej. Oni tam ciągle tam jeden drugiemu dziecko zrobi. No, mamy jeszcze oczywiście Korea i Trevora, takich sługusów dwóch, młodszych trochę chłopaków, którzy są strasznie zapatrzeni w Juliana, Rickiego i uważają ich za takich, no, kozaków i chcą im dorównać i wysługują się tamtym. Cały czas są chłopakami na posyłki. I to też jest zabawne, jak po prostu są traktowani ci kolesie, nie? Jak takie śmieci po prostu, zupełnie nie mają żadnego szacunku. Są na posyłki, muszą fajkami częstować, wszystko jest na nich zwalane. Nawet do tego stopnia, tak, że jak coś ma pójść na konto bohaterów, to się zwali na Korea i na Trevora, którzy są takimi kosmitami też troszeczkę, bo są niesamowicie głupi, naiwni i zapatrzeni jednocześnie w tych naszych bohaterów. No, wszyscy na tym osiedlu piją, ćpają, jest taka rozpierducha, bieda, dużo gratów, złomu. Zresztą, no, jak poznajemy bohaterów właśnie w pierwszym sezonie, no to widzimy, że Bubbles zarabia w taki sposób, że zabiera wózki spod marketu, takie żelazne wózki, wywala je do jakiejś tam dziury obok i potem te wózki są zepsute i on je naprawia. Taką usługę świadczy. A Andrzej pisze, że mogliby zrobić dodatek z GTA z chłopakami z baraków. No, pasowałoby. Faktycznie, to by był pewnie taki dodatek, który mógłby zrobić furorę i być uznany za mega hit po prostu, nie? I wszyscy by byli za nim zachwyceni, i gracze, i recenzenci, że to świetny pomysł w ogóle. No, to dobry masz pomysł, Andrzej. To by była dobra marka do podkupienia, do użycia jakby tutaj, żeby to połączyć. A są dzisiaj popularne takie zabiegi. Nightmare Cat przypomina o J-Rock. You know what I'm saying? To jest taki koleżka białas, który jest strasznie zapatrzony w czarnych i do tego stopnia, że w pewnym momencie się okazuje, że on ma jakieś zaburzenia i że on być może nawet myśli, że jest czarny sam. Tak nie do końca jest to wyjaśnione i tak gada jak taki raper, man, nie? I cały czas, wiesz, kumasz, man? I no, tak można by to przetłumaczyć, bo on powtarza cały czas, you know what I'm saying? No, czyli nie wiem, takie nasze kumasz? Nie wiem. Kumasz, man? Czaisz? Pisałem Krawcze, że byłem na ich show w Oslo. Wiesz, że mieli objazdowy show? Nie słyszałem. No, może byś zadzwonił i opowiedział coś. Kurczę, to jak najbardziej w temacie i może być ciekawe, jak tam było. Dobrze się bawiłeś? Dobrze to było zrobione? Nie było... chciałem zapytać się, czy nie było żenady, ale właściwie ten serial bazuje trochę na żenadzie. Postacie są często takie żenujące, śmieszne, żenujące sytuacje się dzieją. W żenujący sposób bohaterowie zostaną złapani przy różnych okazjach przez stróżów prawa. Co zabawne, w tym serialu Julian, Ricky i Bubbles, no Bubbles to nie, bo on tam się zwykle gdzieś wywinie, a bardziej Julian i Ricky siedzą w pierdelku i bardzo sobie chwalą to, bardzo w ogóle im tam dobrze, miło wspominają ten czas, często się dorabiają kasy, wychodzą już jako zamożni całkiem. To też takie odwrócenie trochę, nie? Zabawne, komediowe, bo tak się rzadko pokazuje więzienie jako coś takiego mega fajnego, co tam miło było sobie posiedzieć trochę, nie? Od razu się trochę kaski zarobiło, odświeżyło się kontakty, wychodzą zadowoleni.
Przepraszam, muszę czasem odkaszlnąć. No właśnie, to może mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać kanadyjskim poczuciem humoru. Może my go, może nie do końca znamy, nie? W amerykańskim South Parku mamy przecież Teresa i Filipa, właśnie dwóch Kanadyjczyków, i tam jest Kanada pokazana jako w zupełnie innym stylu graficznym jakby, taka uproszczona. Sam Terence i Filip składają się właściwie z wielokątów, to są tak, tacy uproszczeni. I o tych Kanadyjczykach tam się właśnie dziwnie. Ich pokazuje jako takich świrów trochę, nie wiem, świrów, że oni są inni po prostu, nie? Jednak w jakiś tam sposób od tych Amerykanów. Tak jak mówię, może tak jak my i Czesi trochę. Tak mi się to kojarzy. Zapłaciłem więcej za parking w Oslo niż za bilet na sam show, pisze Ari Lamson. I pisze też, że było spoko, dużo fanów. A Nightmare Cat pisze, ej, ja też się chwaliłam, że byłam w Manchesterze na ich show. A, to przeoczyłem. No proszę. A Furiat pisze, a ja wam powiem, że z komediowych seriali uwielbiam Małą Brytanię. Mała Brytania, no to może troszeczkę odrobinę podobny klimat, bo też takie pato trochę, nie? Właśnie to można powiedzieć, że ten serial w dużej mierze ma taki klimat pato, co chyba Polakom się podoba. No nie wiem, też się zaliczam chyba do tych ludzi, którzy lubią sobie pooglądać taką kolejną wariację może na temat świata według kiepskich, nie? Można by zaryzykować takie stwierdzenie, że chłopaki z baraków to taki kanadyjski świat według kiepskich. Ale jednak trochę inny, nie? Jednak czuć, że jest inna jakby grupa odbiorców. Tutaj myślę, chłopaki z baraków, to nie wiem, będą oglądali ludzie trochę młodsi. Nie będzie to takie dla wszystkich, nie? Taki humor i dla cioci Grażynki, i dla wujka Mietka, i dla Krzysia, i dla Basi, i dla mamusi, i dla tatusia, i dla synusia. Bo świat według kiepskich trochę taki jest. Starał się jakby zadowolić wszystkich. Tu mamy już taki humor w dużej mierze wokół jarania zioła, gdzieś tam skupiony. To znaczy ktoś, na przykład, kto nigdy się z takimi rzeczami nie zetknął, może to być dla niego takie obce, że oni cały czas te bongosy mają, gdzieś tam handlują tym haszem, zioło chcą sprzedać, hodują zioło, gadają o tym, że tam wszyscy jarają. To może być coś takiego obcego i mało, nie wiem, ciekawego dla kogoś, kogo to w ogóle na przykład nie interesuje. No więc mamy tam też trochę nawiązań do popkultury, do takich dzieł, które też będą znali może ludzie w naszym roczniku, tu 30, 40. Mamy też i starszych słuchaczy, ale też jakieś grono młodszych, ale ze statystyk wynika, że to jest jakby taka główna grupa docelowa, można by tak powiedzieć, wiekowa. No więc jakieś tam podobieństwa można znaleźć w dziełach, które są różne od siebie, nie? Szczególnie dzisiaj, kiedy tak się wszystko przenika, są tworzone nowe gatunki różne filmowe, właściwie, bo bierze się komponenty, ktoś wpada, nie wiem, na pomysł, żeby zmieszać coś ze sobą w nietypowy sposób i tworzy znowu coś trochę innego, mieszankę różnych gatunków. Dzisiejsza popkultura lubi różne miksy, hybrydy, crossovery. Z takich patoklimatów to świetny jest brytyjski Peep Show. Rekomenduję tutaj Waran z Komodo. No, jak macie ochotę zadzwonić i pogadać ze mną, to bardzo proszę. A no właśnie myślę, że najlepiej w takim temacie. Co wam się spodobało w serialu Chłopaki z baraków? Jak oceniacie to? Zaraz adwokat zadzwoni i powie, mam krawcze wrażenie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam takie wrażenie, że to jest jednak zaśmiecanie naszych głów jakąś papką. Niekoniecznie strawną.

0: 6 zł na Gripex.
1: A dzięki, jeszcze mam. Jeszcze mi zostało parę saszetek, ale i dodatkowymi nie pogardzę. Julianie albo Julianie tutaj na Gripex. No, łykam te Gripexy. Sam nie wiem, czy to coś daje w ogóle. Ja się wolę leczyć. Tutaj mówię dzisiaj syropek na kaszelek, soplica wiśniowa. Trochę tak jak bohaterowie tego serialu. Oni cały czas piją. No właśnie, tutaj różne rzeczy mogą nas bawić. Ole pamiętam na przykład kiedyś, jak było, jak wspominaliśmy o tym serialu, to ją na przykład bawił Julian, który ciągle z tą szklaneczką łazi, nie? I to faktycznie jest dobre. On nawet jak drzwi wyważa z bara, Bubbles mu tam krzyczy: użyj mięśni, Julian, użyj mięśni swoich! No Julian tam drzwi wyważa, ale zawsze tą szklaneczkę trzyma, nie? Czy gdzieś tam aresztują go i zakuwają w kajdanki, trzyma szklaneczkę. No więc, mówię, bohaterowie są trochę jak z kreskówki. Jak z kreskówki są. Można powiedzieć, że wielu bohaterów się buduje na tej zasadzie, że bohater ma swój gadżet albo kilka gadżetów. To buduje jakiś tam wizerunek bohatera. No to tutaj zdecydowanie ktoś się posłużył tą metodą. W zabawny sposób, bo Julian właściwie się nie rozstaje z tą szklanką. Prowadzi samochód ze szklanką, z drinkiem, no bo tam sobie wlewa coś, no nie wiem, czy whisky pije, po prostu sobie popija whiskacza jakiegoś, czy robi sobie driny. Whisky z kolą może, bo to taki ciemny drink. No. Właściwie to każdy z bohaterów ma jakieś swoje wizualne cechy rozpoznawcze i myślę, że to jest taki tips, taka wskazówka dla każdego, kto by chciał projektować jakichś bohaterów. No bo tak, Julian ma swoją czarną koszulkę i szklaneczkę z drinkiem, nie? Ciemne okulary. Bubbles ma swoje musztardowy, swoje gogle, swoją grzyweczkę śmieszną. I do tego jest niski, taki mały jest. A Ricky ma fryzurę taką cwaniacką, elvisowatą, ma te dresiki swoje i w koszulę się zawsze ubiera. To jest fajne, że właśnie można poznać bohatera po wizualnych jego aspektach. Zawsze trochę marudziłem na polskich twórców, że słabo im idzie projektowanie bohaterów różnorodnych, ciekawych, z jakimiś wizualnymi, fajnymi atrybutami, nie? To, co dobrze wychodzi Amerykanom czy Japończykom, no to Polakom przez długi czas, nie wiem, może dzisiaj już jest z tym lepiej. Ale kiedyś się śmiałem, bo widziałem kolejnego bohatera, który wyglądał tak samo. Na krótko ostrzyżony, skórzana kurtka, zarost dwudniowy, jakieś spodnie. No, także... Cześć, Windman, cześć. No, fajnie, że tam niektórzy się stęsknili za audycjami. Muszę się trochę wdrożyć, bo to nie jest tak prosto. Jak się dłuższy czas nie nadaje, to...
0: Ricky, 10 zł.
1: Był Julian, jest Ricky.
0: Na ziółka i pigułki.
1: Aż się rozkaszlałem od tego donata. Przepraszam bardzo. No cóż, każdy orze jak może. Dzisiaj akurat taki mam głos. No, także był Julian, teraz Ricky. Cała ekipa. Jeszcze Babelsa. Dobrze odmieniam? Na ziółka i pigułki. You know what I mean? Nie, you know what I'm saying? No, J-Rock to też jest zabawna postać, było właśnie o nim tu wspomniane, to jest z kolei, no jak mówiłem, białas, który bardzo się jara czarnymi, uważa sam, że jest czarnym raperem, chce być gangsta, nawet kombinują, bo już się ucieszył, że pójdzie do więzienia, nawet sprowokował gliniarzy, żeby go zamknęli, no bo to jest dobrze dla kariery gangsta rapera. No, każdy gangsta raper musi mieć wypierdziane swoje w pasiak, nie? No więc daje się tam aresztować, prowokuje policjantów, ale się okazuje, że go nie aresztują, tylko pracę społeczną mu dali. prace społeczne, co za niefart, nie? A już się cieszyli, że wzrośnie sprzedaż płyty i tak dalej, a tu mu prace społeczne. To wręcz siara dla gangsta rapera. You know what I'm saying? Że, no, że dostał prace społeczne, no. To ja jestem taki też niedorobiony. Właśnie nie nadawałbym się na gangsta rapera. Mam tylko zawiasy. Zero tutaj szacunu na dzielni. No, także J-Rock też jest dosyć zabawny. Kogo tam jeszcze tutaj wymieniono na Filmwebie w kolejności, bo się trochę będę wspomagał. Nie mam aż takiej pamięci, żeby teraz rzucać tutaj. Shelly Thompson jako Barb Leahy. To jest właśnie była żona tego strażnika zwariowanego, pana Leahy. Właśnie o nim trzeba zaraz wspomnieć koniecznie. No to jest właścicielka po prostu, taka już troszeczkę starsza pani, ale w kowbojkach, prawda, w jeansowej spódnicy, wygląda jak wyjęta z jakiegoś Teksasu, nie, trochę. No, jest właścicielką. W sumie to nie jest aż taka ciekawa w sumie postać. O wiele ciekawszy jest pan Leahy, Jim. Jak mówiłem, alkoholik, niespełniony gliniarz, no, wyrzucono go, teraz jest strażnikiem i tam cały czas szpieguje, tropi naszych bohaterów, zastawia na nich jakieś pułapki, prowokacje. I on ma swojego pomocnika, który już na początku bardzo mocno zwraca naszą uwagę. To jest Randy. Randy to jest taki mężczyzna w średnim wieku.
0: Ja uśmiechnięta buźka. 20 zł. Witaj, Krawcze. Mam nadzieję, że zdrówko już lepiej. A na kaszelek najlepsze inhalacje z darów mamy natury. Pozdrawiam.
1: Tak? Dobre są na kaszelek? To ja właśnie więcej kaszlę. Ja właśnie więcej kaszlę, jak dary mamy natury. No. Ale to właśnie, kurczę, za dużo jaram blantów albo gdzieś tam zlówki. To raczej jakaś fajka wodna by się przydała. Muszę sobie znowu sprawić, bo mi się popsuła. No, w każdym razie, no, nawiązuję może do tego, bo bohaterowie też lubią te rzeczy i właściwie wielu tam bohaterów lubi te rzeczy. Oczywiście, no, na początku pan Jim Leahy jest wrogiem, ale potem się wkręca też i też zaczyna korzystać z darów mamy natury. Dary mamy natury są tam wszechobecne, można powiedzieć. Bohaterowie robią plantację też, na którą właśnie ma chrapkę i tropi tą plantację pan Leahy. No, pojawiają się tam też takie dzieciaki z butelkami, które rzucają butelkami we wszystko i są tak dziwnie pokazane, ponieważ te dzieciaki wpadają tam, robią rozpierduchę, rzucają butelkami w różne rzeczy, te butelki się rozbijają i one uciekają, te dzieciaki. I właściwie jest to pokazane jako coś takiego normalnego, na co nikt nie zwraca za bardzo uwagi. Nikt nie wie, co to za dzieci, czyje to dzieci. Nikt tych dzieci nie ściga potem, tylko tak obrzucają i uciekają sobie, nie? No też taka dziwna scena. Ja myślę, że fajnie, jeśli w serialu są takie scenki nieoczywiste, jakieś takie dziwne, które nas zastanowią w jakiś sposób, które zapamiętamy. Wiecie, o co chodzi, nie? Takie dziwnostki różne. Coś, co można wygrzebać, sobie właśnie wspomnieć, tak jak ja teraz to robię. Ciekawi mnie, co wy zapamiętaliście z tego serialu. To jest właściwie telenowela, można powiedzieć. Telenowela, jak się czasem mówi, że są telenowele dla facetów i dla kobiet, to ta będzie chyba dla wszystkich, bo jest tu taka plejada bohaterów i postaci różnych, różnorodnych, każda inna, że każdy znajdzie kogoś dla siebie, kto go tam będzie bawił, z kim się będzie identyfikował w jakiś sposób może. Mamy też Lucy. Lucy to jest chyba była dziewczyna Ricka, jeśli dobrze pamiętam. Jest kilka dziewczyn tutaj. Sarę też poznaję. Ojciec Rika, Ray, taki, można powiedzieć, człowiek upadły trochę, też trochę alkoholik, trochę taki menel. Wiele osób z tego towarzystwa. To jest trochę takie przedstawienie świata podobne do, nie wiem, do blok ekipy. Przypomina mi się tekst. Walu, 20 zł! Co ty, bank obrabowałeś? No. Także tam w tym świecie wszystko jest cenne, dużo rzeczy się załatwia, ktoś tam sprzedaje butelki, ktoś na złomowisku mieszka, dużo jest dookoła śmieci, dużo jest rozpierduchy i może to sprawia, że ten serial jest taki swojski. Może lubimy po prostu takie seriale niekoniecznie o bogaczach, o superbohaterach, o agentach, tylko o takich ziomeczkach, zwykłych ludziach, może nawet trochę, którzy gdzieś tam niżej od nas w życiu się ustawili, że w ogóle no, tak trochę w nędzy i w bidzie sobie mieszkają. Chociaż to też nie jest takie proste, bo tutaj pojawiają się też takie stare bardzo samochody, graty, ale takie graty, że gorsze sobie ciężko wyobrazić. No bo jak określicie samochód, który jest cały jakiś wymazany, zdarty lakier ma wszędzie, kostropaty, nie wiadomo w ogóle w jakim on jest kolorze do końca. W dachu ma dziurę, bo tam spadło coś, lodówka spadła i ma dziurę przerobioną na szyber dach, ale ze zwykłego okna, takiego jak do altanki, takie okienko zamontowane, jak do kibelka, taki szyberdach i nie ma jednych drzwi. Po prostu się jedzie bez jednych drzwi, siadasz i sobie jedziesz bez drzwi. Nie działają w nim światła, wszystko, jest cały poobijany, to takim samochodem jeżdżą na przykład nasi bohaterowie. I to jest zabawne też, to dobrze robi komedii, bo śmiejemy się po prostu z tego, jak to wszystko jest zdezelowane. I jeszcze w tym całym zdezelowanym świecie sami bohaterowie niczego nie szanują właściwie. Tam wszystko się rzuca za siebie. Wszystko... co chwilę coś się kopie, nie? Coś tam stoi na drodze, to kopiesz. Coś cię zdenerwuje, to bierzesz, rzucasz jakąś przenośną lodówką do sąsiada, robisz mu dziurę w dachu. Taki jest ten serial właśnie, że tam ciągle coś lata, ciągle ktoś się przewraca. To jest też zabawne w jakiś sposób.

Artur zwrócił uwagę na coś ciekawego właśnie, że w takim serialu są pokazane bardzo fajnie relacje międzyludzkie na takiej zasadzie, że trochę jak w kiepskich, że oni się ze sobą kłócą, oni sobie tam podkładają świnie czasem, wrzeszczą na siebie, czasem się potem się przytulają, potem się godzą, kłócą. Ale co by nie było, koniec końców, to są bardzo silne takie więzi. To jest społeczność, oni się tam wszyscy znają, ciągle są ze sobą. A jak trzeba, to też staną może w obronie ostatecznie swoich tam ziomeczków. Są takie więzi pokazane, nie? I też właśnie wspomina tu Artur o tym, że takie może przesłanie jest w tym ukryte, że te relacje międzyludzkie są ważniejsze od pieniędzy. No, jak najbardziej, też tak to trochę postrzegam. I wydaje mi się, że to może się ludziom też podobać, że oglądając ten serial, jak już mówiłem, mamy wrażenie, że jesteśmy w tej grupie, ponieważ jest to właśnie to mockumentary, jakby kręcone z ręki często, też jakimś nie najlepszym sprzętem, bez efektów specjalnych. No i tak czujemy, że jesteśmy w tej ekipie. Oczywiście przenosimy się, bo obserwujemy, co się dzieje u różnych bohaterów, to u tego, to u tamtego, ale gdzieś tam my lawirujemy jako widz i czujemy się, że cały czas jesteśmy z nimi. No, to ciekawy zabieg, nie? I myślę, że bardzo taki przyjemny, pozytywny, fajny, że można się trochę odprężyć przy tym. Duża imersja. Mówi się czasami, że gry komputerowe mają imersję większą lub mniejszą, czyli pozwalają się lepiej lub gorzej wkręcić w ten świat i poczuć, że naprawdę jesteśmy tam, że zaczynamy czuć, nie? To wszystko dookoła, że się wkręcamy w tą grę. To myślę, że filmy dzisiaj przynajmniej też mogą mieć coś takiego. Mogą być bardziej imersywne i mniej imersywne. I Chłopaki z baraków bez wątpienia są przykładem właśnie takiego filmu, który to ma. Jak się zastanowić, to wiele tu jest takich raczej pozytywnych oddziaływań, przekazów. No bo tak, bohaterowie też bardzo często dają radę w takich sytuacjach krytycznych, ale jakoś dają radę, nie? I się tak bardzo nie przejmują tym, co się dookoła nich dzieje. Po prostu jakoś idą przez to życie, wychodzą z różnych perypetii obronną ręką i no to jest tak, też takie raczej na plus, nie? Że zawsze jakoś tam dasz radę, jak masz kumpli wokół siebie, jakąś ekipę i nie bój się coś pokombinować. To jest takie też robienie czegoś z niczego. Oni są tam troszkę jak takie MacGyvery albo Adamy Słodowe, że zawsze coś zmajstrują z czegoś, skonstruują jakieś urządzenie, naprawią coś. I to też mi się podoba raczej.

0: A z takich filmowych rzeczy to okazuje się, że Marcin Dorociński już zagrał w Mission Impossible nowym. Jak to nam się nazywało? Teraz sobie przypomnę. Reconnaissance? Co to znaczy? To Redskoning, co to znaczy? Śmiertelny. Śmiertelna pułapka. Śmiertelny. Zabili go i uciekł. Część pierwsza. To będzie podzielone na dwie części. Ale dopiero w 2023, 14 lipca, się ukaże właśnie ta pierwsza część. No i nas to, Polaków, może zainteresować, bo właśnie Marcin Dorociński, polski aktor, tam już zagrał, już jest to nakręcone. 10 lat się o to starał Dorociński. Ja lubię tego aktora dosyć. Myślę, że po tym, co pokazał w różnych filmach sensacyjnych, zwłaszcza u Patryka Wegi, to taka perła, można powiedzieć, u Patryka Wegi, nie? Myślę, że taki aktor, którego gdzieś tam będziemy bardziej troszkę szanować i cenić i poważać jako właśnie aktora, może niż większość tam pozostałych. No, może z wyjątkiem Jakubika. No też bardziej ta stara gwardia. Chociaż nie wiem, czy Jakubik się pojawiał w ogóle u Wegi? Nie, chyba nie, tylko Dorociński. No, ostatni pies to już to Pasikowski zrobił, nie? Jakby pod skrzydłami Wegi, nie wiem, współpraca taka jakoś. W każdym razie, no, nasz Despero stanie u boku Ethana Hunta. Ethan Hunt to z kolei agent trochę przypominający Jamesa Bonda. Można powiedzieć, że te nowsze Bondy jakby czerpały troszkę z Mission Impossible, czyli z takiej wymaksowanej, pokazanej w bardzo efektowny sposób, trochę komiksowy akcji, gdzie mamy niestworzone rzeczy, nie? Gdzie bohaterowie robią salta, skaczą z ósmego piętra, ma ich przejechać pociąg, a oni gdzieś się łapią czegoś. Na samym trailerze na przykład do jednej z bardziej cenionych części Mission Impossible, czyli Fallout, no to tam jak się zobaczy trailer, to jest taki zlepek ujęć na przykład, gdzie Ethan jedzie jakąś ciężarówką i jedzie na czołówkę z drugą ciężarówką, która wpada w poślizg. Na następnym ujęciu Ethan zapierdala na motorze i wali tym motorem, wyskakuje z motoru, bo ma wypadek, koziołkuje, nie? Potem się strzela, skacze, no jest niesamowicie sprawny, sprytny ten Ethan Hunt, może bardziej nawet niż Bond. No i w takim filmie pojawi się Marcin Dorociński. Mam nadzieję tylko, że nie będzie to jakaś krótka, drugoplanowa rulka taksówkarza zwariowanego z Polski, Rosjanina, bo Polak często mu każą Rosjanina grać, nie? Bo to takie fajne, śmieszne, jak po rusku gada coś. No zobaczymy. Tam mieli wysadzać jakiś most, nie udało się to do końca. No, różne tu perypetie były. Koronawirus opóźnił też jakby tego, tą nową część Mission Impossible. Ja bardzo lubię te filmy, powiem wam. Są niesamowicie efektowne. Właśnie podoba mi się to, że dużo czerpią z komiksu. Także jeśli chodzi o ujęcia, o oświetlenie, ujęcia, jakby o wizualny cały aspekt, to możesz sobie zrobić stop klatkę i zobaczysz świetny komiksowy kadr, gdzie bohater gdzieś tam frunie, przewraca się, leci. No, dużo też takiego humoru fajnego, ale takiego nienachalnego. Humorek taki, można powiedzieć, humor kina akcji. Charakterystyczny. W ogóle dzisiaj moglibyśmy sobie na dobrą sprawę różne typy humoru, różne rodzaje humoru, do tej pory nie sklasyfikowane jakoś, nie zdefiniowane określić. Na przykład w jednej z recenzji Chłopaków z Baraków natknąłem się na takie określenie humor anarchistyczny. Humor anarchistyczny. I tak się zastanowiłem, pomyślałem, kurczę, trafne określenie na ten typ humoru, który widzimy w Chłopakach z Baraków. No bo tak, oni tam ciągle robią rozpierduchę, w zasadzie nie ponoszą odpowiedzialności, nie mają żadnych tam autorytetów, władzy żadnej, robią co chcą, są takimi buntownikami, którzy są, można powiedzieć, też antysystemowi, no bo hodują zioło, strzelają się, chleją, robią jakieś imprezy, no żyją po prostu sobie w taki sposób, no takie lekko duchy zupełne. Nie chodzą do pracy w ogóle. Jak to tak? No. Także taki humor anarchistyczny, to mi się właśnie jakoś klei, nie? To dobrze ktoś to nazwał. Bo można powiedzieć, że jest to trochę zachęta do łamania prawa, do robienia rozpierduchy, dewastowania, dania komuś w mordę, jak coś się nie podoba. Jest to taka pochwała trochę jakby takiego życia. W tym sensie, że to, że oglądamy to i nam się to fajnie ogląda i myślimy sobie w końcu, kurde, miło by było sobie tak żyć w sumie. A do kościoła chodzą? No właśnie, nie chodzą też. Jaki kraj, taka szkolna, pisze Dawid. Czyli co, takie przyrównanie do szkolnej, tak? No ale tu mamy, no wcale bym się nie zdziwił, gdyby twórcy, gdzieś tam kolejni redaktorzy szkolnej trochę się inspirowali, gdzieś tam, gdyby się zetknęli, nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że się zetknęli właśnie z tymi chłopakami z baraków, że oglądali tych chłopaków z baraków, że się zainspirowali z różnymi rzeczami, bo to tak, tak. No też ktoś by mógłby tu wskazywać jakieś właśnie niebezpieczeństwa zaraz, zagrożenia, jak to tak pokazywać, a marihuanę, a po co to komu, a na co, a dlaczego, a do kościoła to nie chodzi. A może właśnie to jest fajniejsze życie, może to jest spoko życie, zrobić sobie grilla, napić się, zajarać sobie, pośmiać się, pośpiewać sobie, zrobić jakieś szalone, fajne rzeczy, może to jest lepsze niż chodzenie do kościoła, na przykład. Nightmare Cat tutaj poleca zobaczyć odcinek specjalny na święta, gdzie J-Rock był ich przydupasem. No, tam, nie wiem, przeróżnych mamy bohaterów. Jest Phil. Śmieszny jest Phil, bo on się nazywa Phil Collins. Tak po prostu, Phil. Phil Collins się nazywa. Philip Collins. Grubas taki, grubas łysiejący. Wielki ma bebech. Uwielbia taki trochę Conan, no. To, co go interesuje, są hamburgery. Hamburgery, taki Janusz można powiedzieć bardziej, no taki Janusz. Po prostu hamburgery go interesują, bardzo lubi się, o, się podzieć hamburgery. Robi nawet jakąś hamburgerownię swoją. W pewnym momencie w jakiejś budzie. I co jest ciekawe w nim, to że on na przykład jak dostanie w brzuch, gdzieś tam się przewróci, ktoś go uderzy w ten brzuch, czy jak od tych dzieciaków tą butelką w brzuch dostał, to on zawsze tak głośno beka po prostu, tak na całą petarę. Nie mam tu beknięcia. O, takie odgłosy często towarzyszą właśnie nam w filmie. Okej. No, nie mam beknięcia, ale mam pierdnięcie. Musi wam wystarczyć.
1: No, beknąłeś.
2: Absolutnie.
1: No, tak, tak.
0: No więc Phil jest śmieszny, bo śmiesznie beka po prostu. Gapisz mi się na bebech? To był Phil? Bo to chyba był Phil, tak? Właśnie i ten tekst, gapisz się na mój bebech, że on był przewrażliwiony, że się ktoś gapi na jego bebech, a jednocześnie miał tak ten bebech odsłonięty, bo miał za krótką koszulkę. I tak widać było taki włochaty, wielki bebzun wystający i on się oburzał, że ludzie się gapią. O. Czy morsowałem w tym roku? Tak, ja do morsowania to pierwszy. Ale Ania pewnie już coś tam kombinuje robi się coraz zimniej, to ona się coraz bardziej cieszy, że będzie mogła sobie wskoczyć gdzieś tam pod lód, ponurkować. Jeszcze tutaj Artur mówi o tym, no o czym wielokrotnie w nocnym radio gdzieś tam było wspominane, o tym zjawisku, no że po prostu oglądamy te rzeczy typu tam Kiepscy, Konon czy Chłopaki z Baraków, żeby zobaczyć, że ktoś ma gorzej. Ja nie wiem, czy to tak jest do końca, czy to może to tak się wydaje, no. Nie wiem, ja się tak nigdy nie przyłapywałem na takim myśleniu, przynajmniej, że o, to ja nie mam tak źle, a ten w jakimś syfie, a ten, a temu też brakuje pieniędzy. Nie wiem, wy się na takim czymś przyłapujecie? Bo to, gdyby było takie zjawisko, to byśmy sobie mogli uczciwie powiedzieć, że czasem okej, okay, dobra, mam takie myśli. Ja na przykład zupełnie nie mam i tak zakładam, że wy też chyba tak nie patrzycie na to, nie? Może gdzieś tam delikatnie w podświadomości takie uspokojenie, na zasadzie uspokojenia, że jak to gdzieś tam pokazują, taki styl życia, to może nie do końca jest to jakieś strasznie okropne i beznadziejne takie. Wszak jest coś takiego pokazanego i tam sobie ludzie miło żyją, fajnie, gadają się, śmieją, mają swoje życie, swoje sprawy. Może bardziej na takiej zasadzie, nie? A nie, że jakaś tu że ktoś ma gorzej, ktoś ma lepiej. No, sam nie wiem, co o tym myśleć.

0: A jeszcze wrócę do Dorocińskiego, to bardzo bym się ucieszył, gdyby to był udany występ, nie jakaś marna rulka, nic nieznacząca. Jak się 10 lat starał, to chyba mu nie dali tak na odpierdziel się roli jakiegoś, nie wiem, woźnego, który otwiera drzwi Itanowi, albo taksówkarza rosyjskiego. No, a propos Rosjan, no to słuchałem sobie na kanale Układ Otwarty z Igorem Jankę. Bardzo interesująca rozmowa z ukraińskim żołnierzem, podpisującym się jako Artem. Nie wiem, czy bohater tego Metro się nie nazywał Artem też. To, co mnie uderzyło w opowieści Artema, to to, że no, zdradził, że na tej wojnie to właściwie stosunkowo rzadko dochodzi do konfrontacji takich, że żołnierze się z żołnierzami strzelają, biją, że to jest częściej ostrzał jakiś rakietowy, artyleria. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Dobrze powiedziałem. Drony, różne inne formy walki, a tak nieczęsto się tam żołnierze ze sobą, nie? A jednocześnie mówi się sporo, on też to podkreślał, o cierpieniach, jakich doznają cywile. Cywile są gwałceni, torturowani, okradani z dorobku całego życia często. Dzieci są zabierane do Rosji. Uprowadzane, można powiedzieć, bo specjalnie się zbiera te dzieciaki jakieś tam i zabiera i porywa i co, i pranie mózgu potem, nie? Przypomina mi się scena z jakiegoś, jaki to był polski film, może ktoś przypomni tytuł. Dzieci siedzą sobie w klasie, nauczycielka mówi: dzieci, poproście teraz towarzysza Stalina, nie, przepraszam, Pana Boga, na początku Pana Boga, o cukierki. No i tam dzieci się modlą, no nie ma tych cukierków. No i potem właśnie mają się do towarzysza Stalina pomodlić, tam: towarzyszu Stalinu, daj nam cukierki. No i w tym momencie się w suficie otwiera klapka i jakieś tam ręce wysypują tym dzieciom cukierki, one się cieszą. To tak będą pewnie uczyli te dzieci uprowadzone z Ukrainy, ruskie, nie? No, podkreślał Artem też, że strasznie się zachowują rosyjscy żołnierze. Są tak okrutni, tak odczłowieczeni, nie traktują drugiej istoty jak człowieka w ogóle, nie? Że to jest człowiek. To ich coś łączy tutaj, nie wiem, z Japończykami w czasie II wojny światowej, czy z Niemcami może, czy z komunistami. Takie odczłowieczenie, że zaczynasz traktować drugiego człowieka jak kłodę, jak belę drewna, nie? Już cię nie obchodzi zupełnie. No, więc takie rzeczy. No i jak to jest, że ci żołnierze to się rzadko tam biją, konfrontują, siedzą sobie gdzieś w centrum zarządzania, rozbrajają pułapki gdzieś tam pomagają w ewakuacji, tak? A tak się strzelać, to tak się mało strzelają stosunkowo. Więcej rakiet tam lata, samoloty, czołgi, nie? A cywile cierpią. Są właśnie torturowani, gwałceni, bici, atakowani bardzo często. Słuchajcie, jakiś rosyjski świr, żołnierz se strzelał do samochodów po prostu z karabinu maszynowego, do cywilnych samochodów. Jak na jakimś chorym filmie, jak psychopata na filmie, nie? Sobie stoi na ulicy i se do samochodów strzela. Ileś tam ofiar, iluś ludzi zabił w tych samochodach, strzela se do cywili po prostu i się śmieje. I to, co mówił Artem, że to bardzo często są ludzie, którzy oni u siebie wśród ukraińskiego wojska nazywają tamtych Mongołami. Wzięci z jakiegoś totalnego zadupia, nie? Z jakiejś Syberii, jakiś mongoidalny prostak, którego całe życie to było chodzenie gdzieś tam do lasu po chrust, rąbanie siekierą czegoś. Wiecie, niskie czoło, taki neandertalczyk trochę, nie? No właśnie taki Mongoł, neandertalczyk. I takich ludzi gdzieś tam z więzienia wyciągają, jakiś poczwórny recydywista, dają mu karabin i walcz. Czy to jest w ogóle w jakikolwiek sposób coś ma wspólnego z moralnością jakąś współczesną, z cywilizowanym światem, wysyłanie w ogóle takich ludzi na wojnę, nie? raczej się powinno żołnierzy po prostu wysyłać. To celem nie jest mszczenie się, mordowanie czy ruchanie kogoś na przykład, tylko celem jest przejęcie terytorium, przejęcie władzy, tak? Opanowanie jakiegoś regionu. Tak mi się bardziej kojarzy. I Artem wspominał o swoim koledze, o polskim najemniku, który powiedział, że człowieku, ja byłem gdzieś tam w Iraku, w Afganistanie, to wszystko jest nic przy tym, co tutaj się dzieje, nie? Co tutaj się odpierdala. Czy chłopak w środku to gambol? No, gambol inaczej wygląda. Inaczej, zdecydowanie. No, to Bubbles. Chłopaki z baraków. Julian, Bubbles i Ricky. No właśnie, co, nikt nic nie ma do powiedzenia na temat chłopaków z baraku. Tak znany serial, który dopiero sobie odświeżyłem po latach. Nie wiedziałem w ogóle, że tam się tak dużo kręci wokół tej marihuany, że tyle sezonów powstało, że są różne odpryski typu chłopaki z baraków animowane jakieś, chłopaki z baraków takie, special edition, coś tam. Na samym Netflixie tego są tam z cztery różne chłopaki z baraków. No, serial też jest dobry w nim to, że on się tak bardzo nie nudzi. Trochę ubolewam nad tym, że nie ma dubbingu, to znaczy, że nie ma lektora konkretnie, nie dubbingu, tylko lektora, ponieważ wtedy mógłbym sobie to w tle też oglądać, a jednak jest przewaga, nie? Jak jest jakiś film, który ma lektora albo dubbing, to możemy sobie go, może sobie lecieć w tle, a my sobie pracujemy, na przykład robimy coś i tylko jak są jakieś, jak słyszymy, że coś się zaczyna, nie wiem, akcja zagęszczać, że coś się zaczyna dziać, no to sobie przełączamy na przykład na chwilę, nie? Ekran. A tutaj trzeba czytać napisy. Nie ma na Netflixie lektora, jak zawsze jest. Może dlatego, że to jest stare. Dosyć. Może w nowszych sezonach są... Jest już dodane. Cześć, Czektulu. Witam serdecznie.
1: O, dzień dobry. Pozdrowienia z wycieczki po Krakowie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo na słuchawkach aktualnie jestem. Jak jest źle, to się najpierw przełączę po prostu na zwykłą słuchawkę.
0: Może być. Zobaczymy, jak tam będzie. Okay. Jeszcze z głośnością. No, widziałeś chłopaków z baraku?
1: Oczywiście. Znaczy widziałem tylko te części, które są z aktorami. Jeżeli chodzi o części już te animowane, to nie. I też nie widziałem specjali, bo tam było właśnie kilka. Tam Night Market właśnie pisała, że o jakimś świątecznym, to tych nie widziałem. Widziałem tylko ten główny serial stary i później te sezony nowe, które Netflix robił. I ty się tam przed chwilą zastanawiałeś, że szkoda, że nie ma lektora na Netflixie. No i jest tak dlatego, że tego polskiego lektora, inaczej, chyba Comedy Central wcześniej wydawało Chłopaków z baraków. I oni mieli tego lektora, który w Polsce też robił furorę, że w fajny sposób interpretował te nagrania. No ale Netflix jak przejął markę i zrobił nowe serie, no to niestety nie dogadali się co do tego. I nawet jakieś petycje były z tego, co kojarzę, ale chyba nic z tego nie wyszło.
0: Może tak teraz mi przyszło do głowy, może byśmy kiedyś zrobili sobie tak dla żartów eksperyment i spróbowali zdubbingować chłopaków z baraku, jakiś fragment, na zasadzie, że moglibyście podsyłać swoje po prostu wyczyny tutaj na skrzynkę, jakieś krótkie próbki swoje, gdzie albo jako lektor, albo nawet się tam z kimś spiknęliście i w trzy osoby podkładaliście głosy za trzech głównych bohaterów w jakiejś scence. Bardzo chciałbym coś takiego usłyszeć.
1: No, powiem ci, że nie wiem, czy słuchałeś wczoraj audycję, Ani, ale tam właśnie lektorsko się podpisywałem i ja, i Ania, także może być jakiś zaczątek.
0: Słyszałem, tak. No, mieliście właśnie próbki czytania. Okazuje się, i co, to nie takie proste, nie? Jak mogłoby się wydawać.
1: Nie, no trzeba odpowiednio intonować. Ja to i tak jestem kiepski w czytanie na głos, także i tak uważam, że mi to średnio wyszło. No bo to trzeba i odpowiednio dykcję, bo inaczej to jest, jak się mówi do mikrofonu po prostu. Tak, jak my rozmawiamy na live'ach, a inaczej jak się czyta coś, prawda? No bo wtedy trzeba odpowiednio interpunkcję też zachować, przerwy, pierdoły. No jak no, jakieś rozmowy, to też, tak, też odpowiednio to przedstawić.
0: Tak, wiesz, no, wiesz, mi się wydaje, że można mówić o takim przejściu na level drugi w lektorowaniu, jak to, co mówisz, przestaje brzmieć tak rytmicznie bardzo, tak tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta, a zaczyna to być zupełnie coś innego, już po prostu tak, jakbyś mówił to w naturalny sposób. Jest taki, wiesz, taki przeskok, nie? I jak słuchałem twoich próbek i Ani, to miałem takie wrażenie, że czasami jakby już jesteście na poziomie wyższym, a czasami wracacie do tego, wiesz, do tego niższego, że tak, wiesz, rytmicznie, tra-ta-ta-ta i sztucznie troszeczkę, nie? A czasami naprawdę nieźle. Tak, taki mieszany jeszcze, można powiedzieć, poziom.
1: No, cytując klasyka, całkiem nieźle jak na żółto dzioba.
0: Ja nie wiem, jak sam bym sobie z takim czymś poradził, bo nie miałem za dużo do czynienia właśnie z lektorowaniem. Ale możemy kiedyś porobić sobie jakieś eksperymenty, spróbować coś bardzo znanego, może właśnie takiego jak chłopaki z baraków, zalektorować, polektorować sobie troszkę i zobaczymy. To nie wiem, do lektorowania może trzeba mieć specyficzny głos, taki bardzo nieinwazyjny, to znaczy taki, który zupełnie się nie narzuca, jest jakby w tle. Chociaż tu się dużo pewnie załatwia odpowiednim dostrojeniem dźwięku, nie? Obniżyć tony niskie, zwiększyć trochę, znaczy ten, obniżyć wysokie, zwiększyć niskie troszeczkę, nie? Coś takiego.
1: Tak, tak. No, powiem ci, że no, to jest całkowicie inna robota niż to, co my robimy tutaj na co dzień w Radyjku, nie? No, ale jeszcze wracając do chłopaków z baraków, to powiem ci, że jedna z moich ulubionych rzeczy, jaką tam powiedzmy przyswoiłem, to jak cały czas właśnie Juliana do tego Kevina Spacey gdzieś tam porównują.
0: Chyba nie do Kevina Spacey, tylko do Patryka Swayze.
1: Tak, Patryk Swayze, przepraszam.
0: Do Kevina Spacey. Do Kevina Spacey to nie wiem, czy ktoś by chciałby być przyrównywany dzisiaj. No, ale do Patryka Swayze.
1: Uniewinili go podobno.
0: Tak?
1: Tak. Gdzieś mi mignęło tak z tydzień temu, że został uniewinniony. No, ale tam nawet nie wiem, czy doszedłeś już do tego momentu, jak Julian ma swój bar i go nazwali właśnie Dirty Dancer.
0: A nie, to jeszcze nie doszedłem.
1: No to powiedzmy ci, że seria, która była robiona dawniej, ta jeszcze nagrywana w kwadracie, to naprawdę trzyma wysoki poziom. Później, potem chyba przerwie 10-letniej, jak Netflix przejął całą markę i robili na nowo, to czuć, że mieli przerwę długą i też ciężko im było zacząć. Ale jak już się tam rozpędzili, to naprawdę też jest kawał dobrych odcinków.
0: No właśnie, przeskoczyłem z któregoś tam sezonu na któryś, nie wiem, z 5 na 6, z 7 na 8, już nie pamiętam, i zauważyłem, że postarzeli się troszkę aktorzy. Musieli mieć dłuższą przerwę, tak z kilka lat jakby, bo...
1: Tak, no to jest właśnie to może moment, właśnie kiedy te nowe sezony zaczęły wychodzić.
0: Aha, to może ten moment właśnie, o tym samym mówimy. Na pewno ta, jak ona się, ta dziewczynka, Trinity, to jest chyba córka Rickiego, tak?
1: Rickiego, tak.
0: No to ona, tak, tak to zauważyłem, właśnie, że dorosła jakby, wiesz, od razu. Pach już z dziewczynki na kobietę, nie?
1: No, dokładnie tak. To jest ta, która miała problemy z przyrodą. No.
0: Tam wszyscy mają jakiś problem z czymś i może to jest fajne, że właśnie to, czy to jest coś takiego złego, popatrzeć sobie, że inni też mają problemy swoje. No w życiu też tak jest, że jakbyśmy wniknęli w życie innych, czy ja w twoje, czy ty w moje, to byśmy zobaczyli masę różnych problemów, z których sobie nie zdawaliśmy sprawy. Więc co w tym złego, jak sobie to zobaczymy w fikcyjnej formule gdzieś na ekranie, nie? Że ktoś też tak se żyje jak my, ma problemy swoje, przewraca się o własne nogi, no...
1: No, ale ja tutaj piłem do tego sławnego monologu, w którym Ricky opowiada o tym, że jest odpowiedzialny, bo cały noc chlał i palił blanty i do tego poszedł spać w róże i teraz go plecy napierdalają, ale musi wstać rano, ponieważ jego córka Trinity ma problemy z przyrodą, no i musi ją tam, musi do szkoły pójść, żeby coś tam poogarniać. No i dlatego uważa, że jest to odpowiedzialność. Odpowiedzialność to jest po prostu wstawanie wcześniej rano.
0: No, tak, tak. I to jest właśnie odpowiedzialność, nie? Że jak się nachlejesz, jak się najarasz blantów i zaśniesz i się zasikasz w spodnie, to i tak wstaniesz z rana i odwiedziesz córkę do szkoły. To jest właśnie odpowiedzialność.
1: No tak. No tak. To są właśnie cenne lekcje, które ten serial przekazuje widzom.
0: A może to jest fajne, że w końcu ktoś bez kija w tyłka, powiem ci, że ja jestem zmęczony takim kijem w tyłku na co dzień czasami. Jeszcze jak to się nawarstwi, jak spotkasz powiedzmy jakichś ludzi z kijem w tyłku, ktoś tam jak z kim załatwiasz coś, kij w tyłku, gdzieś dzwonisz i ktoś ma kija w tyłku, jeszcze zaczniesz audycję prowadzić i ktoś zadzwoni z kijem w tyłku, to wiesz, to miło sobie popatrzeć na taki świat, gdzie nikt nie ma kija w tyłku, nie?
1: Tak, tak.

0: tłumu, śmieci, te baraki, bohaterowie w tych samych koszulach. Oni tak chodzą czasami jak obdarciuchy, bo jak nie mają kasy, to chodzą tam w dziurawe wszystko. Ciekawe, ile kosztuje, nie? Czy dużo w to zainwestowano? Ja tak sobie gdybam, że pewnie wykupiono na własność jakby jakiś mały ośrodek takich but, które może tam nie były używane, bo coś tam może kiedyś tam było osiedle domków, ale opustoszało, to może wykupili to, wydzierżawili na jakiś czas, nie wiem. Jak ty myślisz, jak to wszystko się odbywa? Ile kasy w to idzie?
1: Wiesz co, mam wrażenie, że... Bo nie czytałem, jak to powstawało, no ale wiesz, jak przez tyle lat to trwało, no to to musiało długo istnieć, prawda? No bo tak naprawdę to poszczególne lata były każdy sezon, no. Z tego co kojarzę. No więc jeżeli coś postawili, no to pewnie musieli dostawiać, no bo też nawet jak masz to intro, no to tak jakby nagranie z lotu ptaka z tą śmieszną melodyjką, no to takie duże to jest, więc w sumie to może być jakieś istniejące miejsce.
0: No właśnie, mamy to intro takie w sepi z melancholijną muzyczką, dzieci se na rowerkach jeżdżą, dorośli się przechadzają gdzieś, drzewka kameralnie tak bardzo, trochę jak na jakimś ośrodku wczasowym, mi się tak to kojarzy, bo u nas takie ośrodki wczasowe wyglądały trochę jak ten trailer park, nie? Fikcyjne podobno miejsce gdzieś w Kanadzie. Ja początkowo myślałem, że to wszystko w Stanach się dzieje, a to w Kanadzie. No i może to przywołuje jakieś...
1: Widzisz, język, którym władają, może zaznaczyć to, jak się myśli o danym miejscu?
0: Co masz na myśli?
1: To znaczy, że wiesz, mówię po angielsku i od razu myślisz sobie, o, pewnie Stany.
0: Aha.
1: W ten sposób, że nie bierz pod uwagę, że to może być jakiś tam inny rejon.
0: No, to wygląda na jakieś peryferia, zupełne miasta, nie? Gdzieś w Kanadzie.
1: No, ale to chyba też gdzieś koło południa, bo do granicy z tego, co kojarzę, mają niedaleko. Stamtąd, bo tam odcinki były takie, że
0: tak.
1: Też do Stanów się wynoszą za jakąś sprawą i że też do granicy mają niedaleko.
0: Faktycznie, tak było. No więc to też jakieś we mnie może przywołuje też wspomnienia z czasów, kiedy się chodziło po drzewach, z kolegami grało w piłkę, ganiało po właśnie jakichś ośrodkach czasowych na wakacjach, wiesz, takie mgliste wspomnienia, gdzieś jakieś połączenie jest, nie? Być może taka atmosferka trochę.
1: No i druga ciekawostka, że od 2018 roku, tam 2018, nigdy nie wiem, jaka jest poprawna forma, to Kanada ma legalną marihuanę.
0: No właśnie.
1: Także trochę się też tam świat mógł pozmieniać, jakby nagrywali już kolejne odcinki. No bo główny powód, dla którego już nie ma normalnych sezonów, no to aktor umarł, który grał tego Lechiego.
0: A ten? No proszę. Nie, no to jeszcze by się dało. Mogliby brać przykład z producentów naszego świata według kiepskich, gdzie aktorzy odchodzili jeden po drugim, a ci kontynuowali mimo to. I w końcu po 2 latach powiedzieli, że o, czas może powoli kończyć. Może takie seriale jak Chłopaki z Baraków wrzuciły swoją cegiełkę do tej legalizacji, bo pokazały jako coś stosunkowo takiego niegroźnego, nie? I jako wariactwo to bawienie się cały czas w złodzieli i policjantów, nie? Z tą marihuaną, z tym wszystkim, to bez sensu. Duża kasa na to idzie, ludzie lądują w pierdlu. No. Amerykański prezydent ogłosił amnestię
1: teraz.
0: A tam
1: też pokazali też, że to właśnie Buda robi sieczkę z mózgu głównie. Na przykładzie właśnie Lechiego.
0: No, te faktycznie.
1: Pamiętne słowa, gdzie... Chociaż nie wiem, czy to były jeszcze stare odcinki, czy nowe, gdzie Randy mówi do tego Lechiego. Panie Lechi, niech pan pomyśli, niech pan nie słucha wódki. A na to właśnie Lechi mówi, to ja jestem wódką.
0: On, Lechi.
1: No właśnie, nie wiem.
0: Mr. Lechi. Ten Randy cały czas, Mr. Lechi. I cały czas łazi za nim.

0: No właśnie, bo nie powiedziałem o Randym, jakby nie dokończyłem, czemu on zwraca naszą uwagę, bo to jest facet, który chodzi bez koszuli, bez koszulki, z bebechem na wierzchu, Włochy na klacie i łazi taki po prostu półnagi, nie? Od pasa w górę, rozebrany przez cały film.
1: No, ale to też nie jest taki menel, jak tam większość tego, tej powiedzmy, tego osiedla. Tylko zawsze ładnie tam ogolony, włosy równo ułożone. Jest taki porządny człowiek. On tam bardzo odpowiedzialnie podchodzi do tego, że jest zastępcą tego dozorcy osiedla.
0: Tak. Jednocześnie jak tramwajem gdzieś tam jedzie, czy autobusem, to tym swoim brzucholem jakąś babę po twarzy tam niechcący.
1: Tak,
0: no
1: tak,
0: jest taki dziwny, nie? Dziwny. No i tutaj no, mały spoiler. No zdradzimy już może, że coming outu dokonują bohaterowie i się okazuje, że pan Leahy i Randy to są geje. Że oni no, są gejami po prostu. Tak więc.
1: Ale to jest... chyba nawet pierwszy sezon jest.
0: No właśnie, jakoś tak. No. Szybko to wychodzi na jaw i mało, że są gejami, to jeszcze lubią przebieranki. Tak. Także przekomiczni są ci bohaterowie. Ale to dobrze pokazane. Ten, który najbardziej tropi, któremu zależy tu na sprawiedliwości i na dobrym wychowaniu i będzie marihuanę tropił, to potem się okazuje, że sam niezłe rzeczy odpierdala, nie?
1: Tak, tak.
0: W zaciszu domowym.
1: Dobra, krawiec, ja będę kończył, bo trochę szumnie się chyba dookoła mnie zrobiło. Także no, fajnie, że wróciłeś do nadawania po tej długiej przerwie, aż tydzień chyba.
0: No, strasznie długa.
1: No, także przechodzę na odsłuch. No i co? O, i zapraszam na jutrzejszą audycję. Tam Damian jest gdzieś na czacie, bo też słucha. I razem z Damianem jutro będziemy robić spoilera o Pierścieniach Władzy. Bo wszystkie odcinki pierwszego sezonu wyszły. No i chcemy takie trochę podsumowanie zrobić na temat tego, cośmy zobaczyli.
0: A zdradź, czy raczej będzie negatywnie, czy pozytywnie, czy neutralnie, czy jak?
1: Neutralnie. Powiem ci, że ten serial ma i dobre, i słabe strony. Zależy od tego, jak bardzo ma się kija w tyłku, tak bardzo negatywnie się patrzy na ten serial.
0: Dobra.
1: Im jest się większym fanboyem, tym bardziej ten serial boli. O, w ten sposób.
0: Czyli o 21:00. Spoiler, Pierścienie Władzy, Damian i Czek Tul.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
0: To zapraszamy do słuchania. No i trzymaj się, Czek Tul. Do usłyszonka. Hej.
1: No, dzięki. Hej, hej.
0: Ja się dopiero wdrażam teraz w nadawanie, trochę jeszcze aparat gębowo-słuchowo-oddechowy nie najlepiej funkcjonuje, dużo kaszlu i tak ogólnie czuję, że nie za bardzo w formie, ale trzeba się właśnie przyzwyczajać, jeszcze dziś mam bardzo dużo roboty do wykonania, robię różne rzeczy teraz, no pracuję, no, nie jestem aż takim obibokiem, jak to może niektórzy sobie wyobrażają. No więc robię różne rzeczy. Jeszcze muszę tu trochę posprzątać. No więc powoli będę kończył, wiecie, naprawdę nie mogę dzisiaj długo siedzieć. Więc właściwie to już ostatnie momenty, żeby zadzwonić i coś powiedzieć i podzielić się swoimi wrażeniami o serialu Chłopaki z Baraków. Drożyzna taka, że po prostu szok. Widzę, że wiele rzeczy to jest jakby dwa razy droższych niż jeszcze niedawno. Kupiłem sobie dzisiaj tytoń, kupiłem sobie bibułki i nagle 20 parę złotych, nie? Nie wiem, czemu tak drogo. Jakieś drobne zakupy, kupisz jakiś serek, jakieś główienko, tutaj 50, nie? No straszna jakaś drożyzna jest. W byłym barze Arizona, gdzie lubiłem sobie kupować, mieli fajne rzeczy, tosty, świetne naprawdę tosty, może nie takie jak u Witka we Wrocławiu, ale też naprawdę niezłe. Jakieś gyrosy, nie gyrosy, zapiekanki, no to teraz otworzyli hot chicken, coś tam, pepperoni, jalapeno bar. No to nawet tam nie wchodziłem. No co będę wchodził i się pytał, a macie coś nieostrego? Nie hot? Ja nie lubię ostrych rzeczy. Lubię łagodne rzeczy. Nie mogę jeść ostrych. Jak się najem ostrego, to mi się czerwona gęba robi. Mnie brzuch boli. I potem drugi raz jeszcze pieczę. Co to za przyjemność jeść jakieś ostre rzeczy? No może jak ktoś się przyzwyczaja, tak samo jak ktoś alkoholu nie pije, nie? No to też łyknie sobie setę wody i go zegnie. A osoba taka jak ja, to może na przykład pić sobie z gwinta, jak zechce, wódę. Ale no przypominam, że ja już od dłuższego czasu nie piję w sumie alkoholu za bardzo. Dzisiaj taki wyjątkowy czas trochę, bo ale to tak liczę po cichu, że ta soplica jakoś tego wirusa trochę może pomoże zwalczyć dodatkowo. No tak się mówi, alkohol, czosnek, nie? No więc, czemu nie? Malutka buteleczka. A wódka dalej tania. No tak, żeby społeczeństwo się rozpiło, rozechlało. Może będzie coraz tańsza z okazji zbliżających się wyborów powoli. W końcu się trafi taki polityk, który obieca, że jak mnie wybierzecie, to wódka będzie za darmo. Wszyscy hura. Dobrodziej. Rządź nam, dobrodzieju. No. Może właśnie fajnie by było sobie trochę pożyć w takim świecie, gdzie wszystko jest niepoukładane, gdzie jest duża wolność. Może świat chłopaków z baraków to jest świat wolności, gdzie robimy to, co nam się chce, działamy sobie, różne szwindle, myki, podpierdolki, bawimy się, imprezujemy, śmiejemy się. No, ktoś nam tam dokucza, to na niego się zasadzamy, robimy mu psikusa jakiegoś. Fajne życie, no, fajny świat, wesoły. Niestety w prawdziwym życiu to często będzie trochę inaczej wyglądało, nie? Zacznie się proza życia, taka niefajna. Tak jak na przykład tutaj, jak poznałem środowych chłopaków z baraków, nie? Takich może nie do końca chłopaki z baraków, ale coś w tym stylu, chłopaki z działek. No to wiecie, to chłopaki z działek to cały czas tu jeden okrada drugiego, nie ma żadnych zasad za bardzo, nie? Nie ma takiej sztamy jakiejś wdzięczności, takiego czegoś, co być może, nie wiem, może to na filmach tylko jest, tak naprawdę w takim środowisku pato. Bo łatwo jest pokazać takie środowisko właśnie pato w fajny sposób, że tam jest wesoło, że tam jest sztama z ziomalami, że tam można sobie przy grillu zajarać ziółko, gliniarz to jest jakiś nasz kumpel tam, właściwie taki znajomy, nie? Znajomy, sąsiad, który nam chce robić tam pod górkę, a my go wystrychamy na dudka. No to jest takie filmowe, bajkowe pokazanie. A tak naprawdę, co, gdzieś cię za coś złapią, to nie posiedzisz sobie kilka miesięcy jak Ricky czy Julian, tylko posiedzisz sobie 2 lata, nie? Twoi ziomkowie cię wsypią na przykład, ktoś cię wsypie, a nie będzie jak na filmach, że trzymamy sztamę. Nie będziesz mógł liczyć, powiedzmy, na tych różnych obszczymurów, bo jak ktoś jest już totalnym obszczymurem, to nie ma co na niego liczyć, no. On nie przyjedzie i nie pomoże ci tak jak na filmie, tylko po prostu nie wstanie, bo mu się nie będzie chciało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zmierzam do tego, że ten świat pokazany w takich produkcjach typu Chłopaki z baraków, jak zawsze, jak każdy filmowy świat czy bajkowy, jest albo przejaskrawiony, albo wyidealizowany. I nie ma co się tym tak znowu jarać, nie? To jest fajne, jak się to ogląda na ekranie. Na przykład Monty Python też jest bardzo fajny, wesoły, jak się to ogląda na ekranie, a jak mamy w Polsce Monty Pythona, to już nie jest tak zabawnie, nie? You know what I'm saying?

0: podczas choroby na pewno jest dosyć istotne to, jak się odżywiamy. No bo organizm musi mieć siły na walkę, nie? Trzeba się dopakować różnymi witaminami, różnymi substancjami korzystnymi. Zaraz sobie łyknę jakiegoś apapa, łyknę sobie strepsilsa, łyknę sobie tego, to saszetkę sobie robię tego gripexu, elektrolity, witamina D, węgiel, wszystko se łyknę. O, jeszcze syrop mam tutaj, syrop dexapini, ale kurczę, dobre są te syropy. Znowu poczułem, kurczę, to jest taki smak dzieciństwa trochę, nie? Tam dziecko chorowało, syropek i tak sobie, to pięknie pachnie w ogóle. Super, to jest taki bardzo specyficzny zapach syropu na kaszel na przykład. W tym czuć odrobinę szpitala, to znaczy to szpital pachniał pewnie trochę syropem, nie? Nie wiem, czy pamiętacie takie czasy, kiedy się przychodziło do szpitala i tam było dużo różnych zapachów. Ja jako dzieciak tak zapamiętałem, jako dzieciak trochę chodziłem po szpitalach, chorowałem więcej. No to pamiętam taki charakterystyczny zapach, jakiejś pasty BHP zmieszany z syropem na kaszel, zapachy leków. I to wszystko tworzyło taką mieszankę, bardzo ciekawą mieszankę. To jest trochę zapach jak u czarodzieja w gabinecie, nie? Jak się Erkat pytasz, czy można dzwonić, to odpowiedź jest tylko jedna. Nie można. Nie można dzwonić. A wiecie dlaczego? Bo z reguły o to, czy można dzwonić, to się pyta ktoś, kto nie ma żadnego tematu, tylko tak sobie po prostu zadzwoni, bo nikt nie dzwoni, żeby sobie pogadać. I pierwsze, co się spyta, to jak tam? I co tam? No. Fajnie, że nadajesz. No, no sobie tak słucham i tak sobie myślę, że właśnie taka audycja to jest to. Fajnie, zezłam. Jak ty mówisz na przykład, nie, to ja tam sobie biorę, tam se cyk tego, se włączam, tam i właśnie se leci, ja mówię, o, se leci, se posłucham i se słucham właśnie. Tak. No, a jaki temat dzisiaj w ogóle, bo ja się na wszystkim znam? No, to nie można. Bo jak ktoś ma coś konkretnego do powiedzenia, z czymś chce zadzwonić na przykład, coś go tam się nie spodobało, co powiedziałem się, zupełnie się nie zgodzę, że Julian coś tam zawsze chodzi w czarnej koszulce. Był jeden odcinek, gdzie był w czerwonej. To wtedy taki ktoś się nie pyta. No. I sprawdzimy, czy moja teoria ma sens jakiś, bo właśnie zadzwonił Artur. Cześć.
1: Witam. Jakby był za głośno, to mi powiedz. Nie zgadzam się z jedną teorią. Ty tam rzuciłeś błotem odnośnie, że nie ma takich relacji jak w Chłopakach z Baraków, czyli ja się z tym nie zgodzę, bo ja na przykład w Holandii poznałem takie towarzystwo, w którym na przykład nie do końca pieniądz się liczył, ale właśnie było to, żeby ktoś wstał w nocy o drugiej i pojechał po kogoś, komuś pomógł. I na tej podstawie się budują jakieś tam relacje. Nie wiem, czy można takie relacje zbudować na przykład w Polsce, gdzie kiedyś to było normalne, że powiedzmy te 10-15 lat temu, jak komuś, to ja tam o tym wspominał chyba, że komuś się auto zepsuło, to nagle pół bloku wychodziło pomagać komuś, a teraz jak kogoś biją na przystanku, to każdy patrzy w komórkę, nie?
0: No, wiesz co, ja myślę, że poruszyłeś tutaj sedno sprawy, że tak było właśnie, że tak było, nie? Bo przecież no, ja też pamiętam czas, też miałem swoją ekipę na osiedlu, gdzie się wychowałem, na Kuźnikach, świetna ekipa i to trochę taka ekipa jak z Chłopaków z Baraków, można by powiedzieć. To była taka ekipa trochę jak z RPG, bo jeden był bardziej silny, drugi miał bardziej był kumaty, trzeci charyzma, tak wiesz, no każdy miał jakąś taką cechę swoją, nie? Jakby i też takie bardziej cwaniaki i też mogliśmy liczyć na siebie, wielokrotnie sobie tam jakoś pomagaliśmy, ale właśnie wydaje mi się, że dzisiaj to już trochę inaczej działa, że to się tak pozmieniało.
1: Ale wiesz, co się z nimi stało? Na przykład moi rówieśnicy, wszyscy z mojego małego miasteczka, wszyscy żyją za granicą, więc jak ja przyjeżdżam na wakacje do Polski, Ja nie mam się do nikogo odezwać, bo jeden w Anglii, drugi w Stanach, trzeci w jakiejś Australii.
0: No tak to
1: Mi się
0: wygląda.
1: wydaje, że przez tą emigrację tak się rozwaliły te stosunki międzyludzkie.
0: Może coś jest na rzeczy, że na przykład ci, którzy wyjechali, bo u mnie też jakoś tak to jest, czeka, jeden kolega wyjechał, drugi, trzy czwarte, spokojnie, tak, jest za granicą, nie, moich dawnych przyjaciół. No więc może wyjechali ci, którzy coś sobą bardziej reprezentowali, wiesz, w sensie, że mieli jakieś zasady, potrafili się zachować, a dużo z tych, co zostało, w tym ja, to ludzie beznadziejni w ogóle.
1: Nie, zgodzę się z tym. Wyjechali ludzie, którzy nie mieli szansy, po prostu głód, chęć egzystencji z dnia na dzień, że nie może sobie pozwolić na pewien poziom. Zostali tylko ci, którzy sobie poradzili w trudnych czasach, więc ja bym to totalnie widział odwrotnie niż ty.
0: No, ja myślę, że może to jest tak, że ciężko tu jakąś regułę znaleźć. Po prostu w każdym społeczeństwie będzie, powiedzmy, jakaś część ludzi takich wartościowszych, co możesz na nich liczyć, co ci się tam odwdzięczą, co będą trzymali jakąś klasę, co cię nie zawiodą. I takie byle co, jakieś takie, wiesz, szmelce, co zrobią cię w chuja, nakapują na ciebie, nie oddadzą ci kasy, jeszcze cię okradną, jak ich zaprosisz na imprezę, nie?
1: Właśnie
0: I
1: mi się
0: słuchaj, ale czekaj, bo dokończę myśli. Są i tacy, i z tych wyjechali i tacy za granicę i zostali też i z jednej, i z drugiej grupy tu w Polsce ludzie, ale siłą rzeczy zrobiło się mniej jakichś ciekawych ludzi, no bo część z nich wyjechała. I trochę się życie zmieniło. Dzisiaj bardziej są ludzie nieufni. Może nie ma już tak dużo takich społeczności zżytych. No tak jak ja mówię, u mnie na osiedlu bardzo dużo ludzi się znało. Znało się panią sklepową, znało się nauczycielkę, wiedziało się, gdzie nauczyciel jaki mieszka, mówiło się dzień dobry. I chodziły plotki, wiesz, że u tamtych to wiesz, kim jest żona tego, co uczy, i ten, co pracuje w sklepie. Tak było, słuchajcie, na osiedlu trochę
1: Tak
0: jak
1: było.
0: na wsi. Trochę jak na wsi, ale wiesz, to było jakieś takie
1: Nie,
0: strasznie
1: w małym
0: złe.
1: miasteczku tak samo.
0: No widzisz, no widzisz. Tak,
1: Pamiętam.
0: no. I pytanie, czy to jest jakieś złe, czy powinniśmy to potępiać? Może to jest coś, czego nam brakuje, co byśmy chcieli, żeby to wróciło bardziej, nie?
1: Ale popatrz, myśmy na to chyba narzekali. Z tego co ja pamiętam, jak byłem młody, to mnie strasznie to denerwowało, że sąsiadka mnie obgaduje, bo siedzi w oknie i notuje, kiedy, że wracam o pierwszej w nocy i że jestem elementem, etc. A teraz jakby zaczęło tego brakować, kiedy każdy jest wyalienowany, jakby każdy. Jezu, nie wiem.
0: A ja sam nie wiem, co wolę, ci powiem, bo jakoś tam cenię sobie prywatność, spokój, to, że nie muszę, kurwa, jak idę po ulicy codziennie. Dzień dobry, dzień
1: Już
0: dobry,
1: się nie
0: dzień
1: zaczeka,
0: dobry,
1: daj ty spokój.
0: witam, cześć, siema, dzień dobry, hej, żółwik,
1: Daj śluba.
0: nara, hej, siema. I tak wiesz, kurwa, to ja chcę sobie normalnie iść, nie zwracać uwagi, czegoś sobie posłuchać na słuchawkach. Niekoniecznie czuję jakąś potrzebę znać swoich sąsiadów tutaj, kurwa, z bloku. I tak dalej, no różnie można patrzeć na życie.
1: No ale są dobre strony i złe strony. No. Tak, ja cenię sobie prywatność, bo kiedyś właśnie to denerwowało strasznie, jak szedłeś do sklepu osiedlowego i zawsze albo cię obstąpili z papierosów, albo z pieniędzmi, bo nie każdy był jak Etam wysportowany w tamtych czasach. I to jest na przykład fajne w obecnych czasach, ale złe jest to, że na przykład zepsuje ci się auto, czy brakuje ci głupie 2 euro do czegoś tam, a nie masz możliwości na przykład do jutra zdobyć tych pieniędzy, na przykład wypłatę masz jutro, a dzisiaj ci jest akurat potrzebne, no to zanikło, nie? Każdy się alienuje, nie? Także ja bym to wypośrodkował i wtedy między jednym a drugim, jakby to wypośrodkować, to by było dobre, a na razie mieliśmy jedną skrajność, teraz przechodzimy w drugą. Mam nadzieję, że w przyszłości jakoś to zostanie wypośrodkowane.
0: Ale jednocześnie zobacz, jak poszło z komunikacją taką, wiesz, via internet, SMS, komórka, telefon, aplikacje, gry. Dziś ludzie bardzo często się w trakcie dnia ze sobą kontaktują właśnie gdzieś tam przez komunikatory, gadasz z kimś przez telefon, jest tego więcej, dużo więcej niż kiedyś. Kiedyś może, wiesz, słuchaj, no nie wiem, czy ty żyłeś jeszcze w takich czasach, jak nie każdy miał telefon w domu. Ja pamiętam takie czasy. I był też...
1: Ja jak byłem mały, to miałem Commodore 64, także... Bo może jestem trochę młodszy od ciebie. Na pewno...
0: No wydałem. Troszeczkę może, troszeczkę. Ale w każdym razie, no też gdzieś tam się obiłeś o ten czas, kiedy na przykład się nie zapowiadałeś, jak do kogoś przychodziłeś, tylko po prostu przychodziłeś. Nie wiem, czy widziałeś, żeby w Chłopakach z baraków ktoś otwierał...
1: A, to nie było komórek.
0: Włączam sobie telefon komórkowy i słuchaj, Bubbles, ja do ciebie zaraz przyjdę. Mogę? Nie jesteś zajęty? Tylko po prostu się wpadało do kogoś. Ja pamiętam
1: Ale
0: doskonale
1: wiesz,
0: ten czas.
1: Wiesz, co mi brakuje? No. Brakuje mi tych rytuałów, gdzie na przykład zawsze, jak nudziliśmy się w sobotę, to był tak jakby punkt spotkań. W różnych miejscach mogły być to różne miejsca. Boisko, może jakaś fontanna, pomnik, czy na przykład stare rudery jakiejś fabryki, nie? Tego mi trochę brakuje, takich spontanicznych spotkań, bo w tym momencie, mając internet, jesteśmy narażeni, że dokładnie wiemy, kto przyjdzie. Nie ma tego elementu zaskoczenia, że, nie wiem, ktoś weźmie koleżanki. A druga rzecz, ty mówisz a propos kontaktów internetowych w obrębie jednego miasta. Czy ja mówiłem, sorry. Ale na przykład w skali globalnej to zauważ, jeżeli spotykałeś się z osobą face to face, to jeżeli on był nieprzyjemny, mogłeś to wyczuć, a przez internet ktoś może udawać, nie wiem, świętego Jezusa, a w realu jest Janem Diabłem trzecim, nie? Sorry, nie ubliżając Janowi Diabłu drugiemu.
0: W realu też cię może ktoś zrobić w bambuko, udawać kogoś, kim nie jest i cię oszukać. To się też często zdarza. Tu akurat nie wiem. Na pewno coś pięknego było w tym, takiego fajnego, za czym tęsknimy. Ta taka spontaniczność, o której mówisz właśnie, że ktoś do ciebie przychodzi, się zupełnie nie spodziewałeś. To sprawiało też, że trzeba być było troszkę w gotowości, bo a nuż ktoś do ciebie wpadnie w ciągu dnia, nie? Nie rozleniwiało tak człowieka, że chodzisz sobie w majtach gdzieś tam, wiesz, nieuczesany i tak dalej, tylko zawsze gdzieś tam była ta gotowość w ciągu dnia, że coś się wydarzy, nie? Jakby. Nie wiem, czy to tak...
1: Ale czy to technologia zniszczyła relacje, myślisz? Lenistwo? Czyli nie muszę wychodzić z domu, no bo z kimś pogadam przez neta zamiast live?
0: Częściowo, ja myślę, że to jest takie sprzężenie zwrotne, że to w dwie strony działa, wiesz? Że my dokonujemy pewnych wyborów i się zmieniamy na własne życzenie jako społeczeństwo, a pomaga nam w tym technologia, która też powstaje, żeby nam dobrze zrobić i jest odpowiedzią na nasze potrzeby, na nasze oczekiwania. Wiesz, o co chodzi, nie? Że to w dwie strony wszystko cały czas działa.
1: Słuchaj, bo na przykład plusem widzę to, na przykład jedną rzecz. Na przykład kiedyś osoby na przykład, można powiedzieć, nieatrakcyjne bądź nieśmiałe, nie miały szansy znalezienia partnera na przykład w realu. A dzięki internetowi ja widzę, że na przykład takie osoby się jakby potrafią spiknąć, nie? To też jest jakiś plus.
0: Tak w ogóle jeszcze sobie teraz myślę, że być może takie życie w baraku właśnie, życie w baraku, siedzenie przy grillu, spacerowanie sobie wśród innych baraczków, gdzie spotykamy różnych znajomków, coś tam kombinujemy, robimy, bawimy się, pracujemy, jakieś deale robimy, nie? To może być lepsze w społeczeństwie, które jest w miarę zamożne. Wiesz, jednak trochę inne są chłopaki z działek, chłopaki z baraków, nie? Chociaż nie wiem, no wiesz, takie martwienie się o to, skąd weźmiesz gaz, na którym sobie coś ugotujesz smacznego.
1: Jezu, nie było tego słychać?
0: Było, ale spoko.
1: Kurwa, wyciszyłem mikrofon, to ja mam dwa mikrofony. O ja pierdolę. Sorry, bo widzę dwa. No dobra. Ale
0: widzicie, Artur myślał, że się wyciszył i tak od serca, spod serca tu do was ma przekaz, miał. no, chodzi mi o to, że znowu ta proza życia, nie? Co zimą na przykład. Gdzieś, gdzie jest ciepło, nie wiem, mieszkasz sobie w jakimś ciepłym regionie Kanady. Kanada to wielka jest, to tam są pewnie miejsca, gdzie jest cały czas ciepło, nie? A są takie, gdzie cały czas zimno. No więc w Stanach też mogą sobie pozwolić w wielu Stanach na mieszkanie w jakichś prowizorycznych chałupach, w takich domkach drewnianych różnych. A u nas mamy zmienny jednak klimat. Zimą ciężko tutaj wytrzymać na takich działeczkach.
2: Krawiec, przepraszam cię, bo wyłączony mikrofon. I te wszystkie odgłosy, które tutaj wydawałem, prawdopodobnie
3: no, beknąłeś.
2: Były na antenie. Poczułem wielki wstyd, no, więc tak. Może przewietrzmy antenę.
3: No, beknąłeś.
2: Absolutnie. Przepraszam, no. Słuchacze.
0: Luzik, to się tam nie stresuj, to jest nocne radio, tutaj wolno. Tutaj trochę jak w chłopakach z baraków, jak bekniesz, to nikt ci z tego powodu nie zrobi awantury.
2: Kurde, to jakieś zapalniczki było słychać, wszystko, kaszlenia pewnie.
0: No i dobrze, to życie, naturka.
2: Dobra, to ja tyle chciałem dodać. Fajnie się gadało, także liczę na kolejny telefon bardzo, bardzo merytoryczny.
0: Dobra, to trzymaj się, cześć.
2: Trzymaj się, cześć.

0: I wybiła godzina 18, a to znak, że trzeba zacząć piec ciasta. No. I się żegnać powoli. No, będę się starał częściej pojawiać teraz, jakoś nadrobić, tak jak pisałem ostatnio w wiadomości na kanale, że postaram się w tygodniu trochę nadrobić z nadawaniem. Muszę też, bo muszę się rozruszać i przyzwyczaić znowu do nadawania. No dobra. Furiat pisze, że trzeba żyć w dobrej komitywie z sąsiadami. No, wiadomo, że to zawsze trochę kosztuje, nie? Trzeba coś z siebie dać, żeby z tymi sąsiadami sobie zrobić dobry układ. O, ale jeszcze Mat zadzwonił, to jeszcze chwilę posiedzę. Cześć, Macie.
1: Cześć, Krawiec, cześć.
0: Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, wariacie.
1: No tak, wiesz, fajnie, że cię złapałem. Chciałem...
0: Przeprosić. Nie, no ja się śmieję z tego. Słuchajcie, w ogóle, słuchajcie, jako że to jest Mat, to ja powiem wam, a któż z was nie ma pokus? Któż z was nie ma pokus, nie. Tak?
1: Wiesz, przede wszystkim chciałem przeprosić Gambola, bo bardzo szwartko go potraktowałem. I kurczę, myślę o tym od kilku dni. Znaczy od tej feralnej audycji, kiedy koncertowo się skompromitowałem. Także chciałem, Gumball, jeżeli mnie słyszysz albo odsłuchasz, to przepraszam za moje niestosowne zachowanie w stosunku do ciebie.
0: Impertynenckie lekko. Ale nie, wiesz co, Gumball coś mówił, że on się nie gniewa i że tam wziął jakby poprawkę na to, że był taki czas, wiesz, wieczór.
1: Alkohol nie tłumaczy.
0: Trochę tłumaczy, wiesz. Ja też miałem takie sytuacje na antenie, że po alkoholu się zrobiłem straszny w ogóle. No i tobie też trochę po alkoholu czasami się robi, także się robisz taki właśnie.
1: No, w zasadzie no, żenująco żenujące, powiedzmy szczerze, ale chciałem jeszcze raz powiedzieć do Gambola. Jeżeli słucha, jeżeli odsłucha, to Gumball, przepraszam cię za moje zachowanie, za moją nachalność, za moje chamstwo.
0: To
1: była kwestia emocji, przepraszam.
0: Jak się zdarzy komuś coś takiego raz, tam, dwa razy, to nie ma dramatu. Gorzej, gdyby cały czas było, nie?
1: Nie, no właśnie, już drugi raz z Gumballem mam taką jazdę, bo już kiedyś też z nim ostro dyskutowałem tam jakieś głupie tematy, także właśnie nie wiem, dlaczego tak się dzieje.
0: No widzisz, jak to jest. Do Ani tam troszkę też się odezwałeś raz tak. Tak jak, trochę jak ja w jednej audycji.
1: No. Boże, to Ania również.
0: Widzisz, ty pamiętasz przynajmniej coś odrobinę z tego. Ja tak, jak się tak zachowywałem jakoś lekko buracko, to potem nic nie pamiętałem z kolei.
1: No tak, straszne zaburaczenie.
0: No, było,
1: jakoś
0: minęło.
1: Tak nadciągnęło mi na mózg. No to jeżeli też, no nie chciałbym, żeby pani redaktor Ania też żywiła do mnie urazę, też chciałem ją przeprosić w takim razie. No i słuchacze za ten żenujący występ. Może chcieli posłuchać w nocnym radiu, nie wiem, czegoś bardziej rozrywkowego, pozytywnego, a nie jakieś takie żale.
0: Właśnie akurat ludzie to lubią czasami, jak są takie sytuacje, bo wtedy coś się dzieje, wiesz, troszkę się zamienia to wszystko w chłopaków z baraków na chwilę, nie?
1: No tak, lubię chłopaków z baraków, ale wiesz, no jednak nie do końca chciałbym być takim Rickim i wchodzić w jego skórę. No, wiesz, dobrze to się ogląda tam z pozycji, wiesz, przed telewizora i kanapę, a niekoniecznie wchodzić w jego buty.
0: No, ale ludzie lubią czasami usłyszeć takiego właśnie Ricka na antenie, który
1: wiesz, ja nie słuchałem tej audycji, bo się bałem. W zasadzie porzuciłem nocne radio wczoraj. No i dzisiaj jestem tutaj na antenie znowu.
0: ale jednak dałeś jeszcze szansę nocnemu radiu.
1: Znaczy, no nie, no bardziej to bardziej to zażenowanie, które gdzieś
0: to dobrze, że nie doszedłeś ostatecznie do wniosku, że nocne radio ma zły wpływ na ciebie i że musisz...
1: I każdego, kogo obraziłem, chciałem przeprosić. No.
0: To nocne radio ma na mnie zły wpływ. Od jutra przestaję słuchać.
1: Tak. Zresztą nawet właśnie nie miałem coś takiego. Właśnie, wiesz, miałem coś takiego, że pomyślałem sobie, że to ja strasznie... spatusowałem nocne radio swoim zachowaniem i wiesz, że tak, no, że tak zatrułem atmosferę tam tych fajnych osób, które gdzieś tam łączy w sobie. No właśnie w drugą stronę, no tak, właśnie tak pomyślałem, że trochę zatrułem, zamąciłem wodę buractwem i jakimś takim chamstwem, nachalnością.
0: Każdy z nas bywa czasami nieznośny.
1: No tak. W każdym razie, no chciałbym...
0: Nawet ja.
1: Chciałbym jednak, no, jeszcze raz przeprosić, przede wszystkim Gambola, to jest fajnym gościem. Ale to po prostu dyskusja, brak klarownych myśli.
0: Także pamiętaj, Gambol, jak się zwracasz do starszych, pamiętaj! Nic po nią. Nie, fajne było. Ja się śmiałem.
1: Słuchałeś tam?
0: No.
1: No, spoko. No tak, no i co? A ty chłopaka z baraków, no? Coś tam?
0: Czekaj, bo tu Gumball się dołącza. To,
1: Gumball teraz będzie używał sobie po mnie. No dobra. No.
0: Zaraz nam powie. Ja się nie gniewam. Halo, Gumball?
2: Kurwa, śmieciu jebany, zbanowałem cię na Discordzie, już więcej nie chcę widzieć twojej twarzy.
0: No to grubo.
1: Wiadomo jak to jest.
2: Jak mogłeś? Ja ci tego nie wybaczę.
1: Że pokorą i ciężką pracą odzyskam twój szacunek w stosunku do mnie.
2: Taką ciężką pracą, jak ja na moich zębach, nie?
0: Dla mnie to była dla mnie to była bombowa audycja, bo bardzo się dużo działo. Jeszcze jakiś donate wpadł mega wypaśny, którego Ania jakby tak powiedziała, no tam spoko, dzięki. Wracając do tematu, a potem sobie zdała sprawę z tego, jaka to kwota jest i mówi, o ja, aż mi się gorąco zrobiło. Jeszcze właśnie Matt szalał, ale w ogóle ciekawie było, fajnie. Bardzo mi się podobała ta zastępcza audycja i jakby tak stwierdziłem, to jest to, co chciałem, żeby byli też tu inni ludzie, którzy są w stanie w ten piątkowy wieczór zapewnić ludziom trochę zabawy, szaleństwa, pośmiać się, poprzerzucać tematami i to się jakby udało fantastycznie, więc ja się cieszę.
1: No wiesz, Krawiec, ja najlepiej się bawiłem w sobotę po południu, jak się obudziłem i... I zacząłem sobie właśnie tak przypominać. I tak włączyłem sobie tę audycję i tak urywkami. I tak, o nie, aj, o Boże, co? I tak, wiesz, przeleciałem tą tak takimi urywkami i to mi wystarczyło. Nie wiem, może kiedyś nabędę sił, żeby odsłuchać ją całą.
0: M pisze na czacie, Ricky to USA, a Cory to Polska. No, no
1: tak,
0: to...
1: ale przepraszam, Krawiec. Gumball, nie żyw do mnie urazy, naprawdę. Przepraszam cię, poniosło mnie, to było niepotrzebne. Wiesz co, myślę o tym od kilku dni i strasznie mi z tym przykro.
2: Znaczy, powiem tak, no trochę mnie zawsze przyblokowujesz.
1: No właśnie, trochę... ja nie rozumiem, jak to, z jakiego powodu. Właśnie.
2: Nie to wiem.
1: Ja bardzo lubię, wiesz, ciebie i twój content i to wszystko.
2: Ale nie, no tam życie, no. Dla mnie to jest jakaś tam lekcja w nadawaniu.
1: Głupota przede wszystkim moja, także nie żyw do mnie urazy.
2: Nie ma żadnego problemu.
1: Ja nie mam jakichś ukrytych do ciebie, wiesz, jakiejś niechęci czy czegokolwiek. Wiesz, no przepraszam cię, nie będę się tłumaczył też, bo nie ma się czego tłumaczyć.
0: Nie tłumacz się gówniarzowi, daj spokój.
2: No co będzie?
1: Górę wzięła używka. Także jeszcze raz przepraszam.
2: Nie, ja problemu, ja mówię, ja się na takich doświadczeniach uczę, jak powiedzmy rozmawiać z pewnymi ludźmi, bo to daje mi pewną taką dozę informacji, jak różni mogą się zachowywać, co jest dla mnie zawsze jakąś taką nauką. Bo przy prowadzeniu nocnego radia, no, nie ty pierwszy dzwonisz pijany i nie ostatni.
1: Czyli Gumball, no. Zakwalifikowałeś mnie do grona pewnych osób.
2: Znaczy, czy pewnych osób? Zenona? Nie, nie, myślę.
1: Nie, nie chodzi, bo powiedziałeś pewnych ludzi, że tam odbierasz.
2: No bo to tak jest.
1: Nocniki po przejściach, to...
2: Znaczy, no...
1: Można określić tylko pewne osoby.
2: Pewne osoby, które piją, no... No, to już zdarza się, nie? No, to nie jest tak, że ja ci jakoś próbuję... nie wiem, coś dojechać, po prostu pijesz, no to pijesz.
0: A popatrzcie, no, bo... Jak...
2: Jak pijesz, to jesteś pijany. To jest normalna rzecz.
0: Tak, właśnie.
1: Tym, że wiesz, no. No, nie trzeba być od razu takim nieprzyjemnym.
0: No dobra, słuchajcie, bo ja chciałem inny temat poruszyć, jakby powiązany, że mówi się często vino veritas, nie? Że wino mówi prawdę. A to właśnie nie do końca chyba tak jest. Bo ja nie sądzę, żeby to wszystko, co mówimy po alkoholu, to było takie zawsze prawdziwe, z serca. Tak bywa, owszem, to czasami sprzyja szczerości, ale często są to farmazony, jakieś wysrywy naszego ego, coś nam tam się nie spodobało, coś nas w dupkę ugryzło i zaczynamy szaleć, to ma być ta prawda, to tak, więc ja bym po prostu nie przesadzał z tym, że tak właśnie alkohol mówi prawdę zawsze, bo bardzo zakrzywia rzeczywistość, sprawia, że widzimy świat bardzo zniekształcony, nasze myśli są zniekształcone, i tak dalej. To...
2: A jak Pan Jezus powiedział? Ja uważam alkohol za bardzo dobry. To jest rzecz, którą
0: jeszcze
2: każdy
0: ja?
2: Powinien sobie użyć, jeżeli żyjemy w Polsce. Ale
0: jeszcze
2: też
0: ja.
2: Z drugiej strony, no jak ktoś wali wódę co drugi... Nie, codziennie, no wali wódę na kacę, jak to się mówi. Jak już kac, no to wóda. No to tak trochę lipa jest, no bo ciężko w takim stanie w ogóle żyć. Ja uważam, że uzależnienie dopiero... Wtedy jest problematyczne, kiedy tracimy kontrolę nad życiem, bo każdy jest od czegoś uzależniony. Ja jestem uzależniony od herbaty, cukru, paru innych rzeczy, ale pytanie...
0: Herbaty? Uzależniony! Ty, kurwa, uzależniony od herbaty! Nie wiem, czemu mnie to rozbawiło. Teraz była wspaniała gościni pani... Tkaczyk, przepraszam bardzo, ja to muszę sobie przypomnieć, na radio, pisarka, wspaniała fantazy, pani Tkaczyk, Katarzyna właśnie, która zdradziła nam, że właśnie ma, jeśli chodzi o używki, to ma słabość do herbaty też. To Gumball też ma słabość do herbaty.
2: Bo widzisz, inteligentni ludzie piją herbatę, nie kawę.
0: To my, co my pijemy, nie, to my się to... gdzie zaliczamy? Do inteligentnych, czy raczej nie?
1: Nie, no to rynsztok, no nie wiem, no może tam.
0: Bo Gumball to herbatkę tylko, widzicie?
1: No bo i dobrze, i bardzo dobrze, niech się
2: znaczy,
1: tego trzyma.
2: Powiem tak, do mnie to już różne osoby przychodzą na Discordzie, wpadł sobie taki gościu, czy żeby nie było, żadnym razem nie trzymam, dostał bana, ale to z powodów raczej takich, że no tylko to mówił. Wchodzi na Discorda, mówi spieprzaj, no to okej, tam wiadomo, życie, a potem mówi, no jak ja znajdę tego Gumballa, to mu łeb siekierą od tego, aha, no okej. Spoko. Wtem jeszcze zaczął do kogoś innego i tak myślę, no, to ten, to możesz sobie na innym serwerze tak pogadać. No i tacy ludzie się zdarzają niestety, różne osoby, różne poglądy. Może też ta osoba była po alkoholu, no ale niestety nie zaczęła najlepiej. Nie polecam w ogóle wchodzić na jakieś Discordy, jakieś rzeczy po alkoholu po raz pierwszy, bo jak już się zapoznacie, to każdy będzie wiedział, że wtedy... Okej, to wy jesteście po alkoholu, ale jak tak się przedstawicie ładnie, spierdalaj albo coś w tym stylu, no to trochę macie mniejszą szansę na bycie zaakceptowanym społecznością.
0: No, na początku opłaca się nawet, nie wiem, jak jesteście nawet jakimś furiatem, jakimś awanturnikiem, to przynajmniej na początku zróbcie dobre wrażenie, przywitajcie się.
2: Raz na jakiś czas być trzeźwym.
0: Dzień dobry, do widzenia, przepraszam, proszę, to są bardzo ważne słowa. Właśnie, a jak jesteśmy tak przy, jeszcze przy piciu, to ja się przyznam, że teraz na przykład mało piję i lepiej się czuję i polecam wszystkim. No.
2: A ja w ogóle nie piję i się średnio czuję.
0: A ty, Matt?
1: Ja no w ostatnim czasie mam coś takiego, że mam powiedzmy taki okres przerwy dwutygodniowej, po czym właśnie...
2: Pijacki ciąg.
1: Nie, no taki jeden ostry wieczór.
0: Milcz, gówniarzu.
1: Taki jeden ostry wieczór przypada. Mam taki tutaj lokalny alkohol, który właśnie kiedy mam już tak wszystkiego dosyć i gdzieś mi tak nie zależy, mam taką przestrzeń, czas na siebie, to kupuję taką wiśniówkę bielską 40%, która jest bardzo łagodna w smaku, a w ten sposób jest bardzo taka, wiecie, podstępna, ponieważ tak sobie popijasz taką wiśniówkę 40%, która nagle ci kopie mózg, tak, nie wiesz nawet kiedy. I tak, no i teraz znowu mam to mocne postanowienie, jakby kompletny brak ochoty ani smaku do alkoholu, tym bardziej, że jeszcze to zażenowanie, no jakby wspomaga, no można tym budować znowu ten okres dłuższej trzeźwości,
0: no,
1: tak, zdecydowanie.
0: Czyli jakiś masz... plusik z tego, że sobie tam odsłuchałeś siebie, nie spodobało ci się i masz jakby trigger do tego, żeby mniej pić. To fajne, to akurat nocne radio ratuje życie. Podkreślam to zawsze, nocne radio ratuje życia.
1: Chciałem to teraz powiedzieć, że właśnie kurczę, gdzieś to no, nie chciałbym, żeby ta przestrzeń nocnego radia była właśnie tą odskocznią taką, wiesz, wyrzucenia z siebie tych emocji, tej agresji, chamstwa, bo rzeczywiście to się, to wiesz, ludzie odbierają i potem po prostu taki twój obraz sobie tworzą, bo za bardzo nie mam też przestrzeni jakiejś takiej ekipy, wiesz, z którą mógłbym pójść gdzieś tam do lasu, rozpalić ognisko, wyszaleć się, wykrzyczeć, wyryczeć.
0: Może to jest właśnie ta tęsknota w nas, że tęsknimy za dawnymi czasami, gdzie było tego więcej, gdzie spotykaliśmy się właśnie gdzieś w lesie, przy ognisku. No pamiętam swoje takie chwile, bardzo miło to wspominam i brakuje mi tego.
1: No,
3: czy to mówi pan, czy wódka przez pana przemawia?
0: Dżingielki?
2: Tak.
1: Ale to jest, właśnie, bo tu Czekul coś napisał, że Gumball mieliśmy niby wymianę takich zdań.
2: A to jest ten, do chłopaki z baraków.
1: No właśnie, że to ten strażnik, ten Lamney.
2: Tak.
0: Leahy, Mr. Leahy.
3: Randy.
1: Ja zawsze zasikany gdzieś tam, nie? Gdzieś tam sobie.
3: Ja jestem wódką.
1: Dokładnie. Boże, straszne.
2: To ja jestem wódką.
0: I am the wódka. Taki ruski sędzia Dredd. I am the wódka.
2: Znaczy, po angielsku to nie mówi wódka, tylko liquor. On naprawdę nie pije wódeczki, tylko on pije tam wszystko, co leci. A liquor to jest ogólnie alkohol, ten mocniejszy.
1: Ja się zawsze oglądając chłopaków z baraków zastanawiałem, co pije ten brunecik. Tak, Julian, właśnie.
0: Właśnie.
2: On, ale naprawdę co pije? Czy
1: właśnie
2: pije
1: naprawdę
2: w serialu?
1: Herbatę.
0: Herbatę, było to zdradzone gdzieś, tak? W jakimś wywiadzie czy gdzieś, że herbatę.
2: Tak.
0: No proszę, a ja stawiałem na kole, myślałem, że kole, ale jednak herbata, proszę.
2: A jest ciekawa sprawa, zauważcie sobie, obejrzyjcie ten serial, że on ani razu nie wylał tego. W sensie, nawet jakby mieli w wypadku, to on cały czas miał to pełne.
0: Tak.
1: Bo jak się szarpali albo napadali na sklep, kradną chipsy, nie? To zawsze gdzieś tą szklankę miał ze sobą. Pod pachą tak upychał, ale jedna ręka wolna ze szklanką.
0: Tak. Nawet jak drzwi wyważał tam u Babelsa, to też z tym drinkiem.
1: Raków są
0: spoko. W sumie fajny image, czy jak to nazwać, jak to się mówi teraz, nie wizerunek, nie image, tylko stylowa, tak młodzi mówią teraz, tak? Że...
2: No to chyba kiedyś tak mówili.
0: A teraz jak?
2: Nie wiem, ale na pewno nie tak.
0: Nie, chyba nadal mówią stylowa. Elo, spoko masz stylówę, nie?
2: No to chyba raczej, nie wiem, tym, nie wiem, ludzi młodych kojarzysz z lat 2000, a teraz jest 2020.
0: Nie, bo gdzieś tam oglądam te różne streamy, to tam widzę, że chyba się używa stylówa.
2: No, ktoś wali alkohol, no to cofa go w wieku.
1: Image.
0: Tak, młodzi na pewno tak mówią. Ej, ziom, ale fajny masz image. Fajny masz image, ziom.
1: Tak, moja dzisiejsza dresiarska kreacja polega na połączeniu trzech pasków z czterema paskami oraz wiśniowego odcieniu magenty połączona z zielonymi spodniami i białymi adidasami.
0: Uuu, jakie designerskie. Możecie się podgłośnić trochę, znaczy na pewno ty macie, bo trochę za cicho jesteś.
2: Ja jestem w chuj głośno, bo ja korzystam z mikrofonu taniego.
0: Jesteś okej.
1: A ja krawie po prostu jestem trzeźwy i nie krzyczę.
2: Jak ty do mnie się odzywasz, gówniarzu? Obraziłeś mnie teraz.
1: Masz prawo.
2: Ty mnie tak nazywasz? Nie,
1: masz prawo, Gumball.
2: Nie.
0: Gumball, ale ty na serio jesteś gówniarzem.
2: Ale nie, ja tylko cytuję, co było rzucane w pamiętnym streamie.
0: No, ja wiem, tylko tak cię uświadamiam, że tak w zasadzie to trochę jesteś takim gówniarzem przy nas tutaj. Ja jestem dwa razy starszy od ciebie. To mnie uprawnia, żeby cię nazywać gówniarzem.
2: Jest inna opcja, że ja będę żył, a ty już nie będziesz żył. I to teraz mi powiesz, co, stary dziadu?
0: No chyba, że cię jutro pierdolnie tramwaj, albo coś, to, czego ci nie życzę, ale to może być tak, że ja będę żył, a ty nie będziesz żył.
2: A co, jak przedawkujesz wódę? Z wódą? Domieszaną wódą?
0: Ciężko przedawkować, ile tu jest? 0,20... No, małpka, panie, no kurde, no to jest ile, panie? 200 ml, kurde, panie, no to panie, to...
2: To ja już bym przedawkował po tym, bo ja to 200 ml mi wystarczy, ja ekonomicznie piję.
1: To jest bardzo dobre podejście w dzisiejszych czasach.
2: Nie, naprawdę, ja się potrafię uchlać małpką, jakbym wypił, to się uchleję. Jestem w stanie. Dlatego ja lubię to, bo nie trzeba mi dużo wydać pieniędzy, żeby się najebać. Z drugiej strony też często nie piję, a ostatnio to w ogóle już nie piję, jak miałem pierwszy raz wymiotowanie i to przez pierdolony bar, bo nie czyszczą tam niczego, piwko z tego kija.
0: Z zapleśniałej rury, tak?
2: No, pewnie tak, bo widziałem to piękne rzeczy. No i... Powiem tak, nigdy więcej już nie chodzę do barów lokalnych, bo już straciłem zaufanie, a jak już napić się, to tylko w domu, do monitora, ewentualnie z kumplami na imprezie, ale na pewno nie w barze.
0: A słuchajcie, a nie wydaje wam się, że nocne radio to są takie trochę chłopaki z baraków? Tak niektórzy nas tak pół żartem, pół serio przyrównywali, że to trochę... podobny klimat, że jesteśmy tu taką trochę zbieraniną właśnie śmiesznych ludzi, z których wielu ma jakieś problemy swoje, każdy się z czymś tam zmaga. Jest trochę takie pato, o to przecież nas się posądza, nocne radio, że za bardzo pato, nie? Niektórym to się nawet swego czasu bardzo nie podobało, że to w tym kierunku idzie i tak dalej, jakieś tam sroki i tak dalej.
2: Czekaj. B52 powiedział, że ma nadzieję, że mam zasiłek. Nie mam zasiłku. Nawet jakbym chciał mieć zasiłek, to nie będę go miał. Ale spokojnie, nie potrzebuję go. Jeszcze nie umieram ten z głodu.
0: No, jeszcze B52 pisze, gówniarz, przecież on ma 24 lata. Niektórzy w tym wieku mają już własny dom, rodzinę i dwójkę dzieci.
2: Oj. No nie wiem, no to krawiec, powiedz mi, to jak ty się czujesz w takim wypadku? Ile ty tam masz lat? Gdzie te twoje dzieci? Gdzie ten twój dom?
0: Słuchaj, ty Gumball, słusznie ostatnio przypomniałeś na antenie, bo ciebie się zaczęli czepiać, że ty prawka nie masz, to właśnie to też Matt się strasznie na tym zafiksował, że ty musisz, słuchaj mnie, ty się nie zdajesz sprawy, jak to jest na tylnym siedzeniu. Tobie będzie tego brakowało, ty musisz kupić samochód, ty musisz na tylnym siedzeniu. Tak bardzo cię chciał do tego przekonać. Ja też nie mam tylnego siedzenia, nie mam samochodu, nie mam prawka, nie mam żony, nie mam dzieci. Jezu, ile ja rzeczy nie mam. I mi nikt z tego powodu wyrzutów nie robi, nie? Bo krawiec to jest krawiec, jest spoko. A na Gumballu tak się czasami uwiesicie, no.
1: Masz metę.
2: Nie wiem, dlaczego do mnie dużo osób się wiesza, ale to jest prosty powód, bo jestem dosyć stanowczy w swoich poglądach. Ty na przykład powiesz, no tak, samochód się przydaje, tam wiesz, nie będziesz jakoś do tego specjalnie tam nawiązywał, a ja dużo razy nawiążę, nawet powiem i wiesz, to niektórych odpala. A ty tam będziesz z tym gdzieś tam skryty, nie będziesz specjalnie o tym mówił, wiesz, to wszystko zależy od tego, czy ktoś słyszy, no bo na przykład tak. Ja mogę, o, tak jak było z audycją Etama, zadzwoniłem do niego z wanny. Gdyby nie powiedział, że zadzwoniłem z wanny, nikt nie wiedziałby, że tego zrobiłem i nikt nie pisałby o tym 20 komentarzy, znaczy 20 wiadomości. I to chodzi o świadomość ludzi. Dopóki nie są czegoś świadomi, no to nie będą poruszać danego tematu, no bo o nim nie wiedzą.
0: No, chciałeś coś, Macie, może skomentować?
1: Tak, no też Gumball mi się wydaje, że te twoje bezkompromisowe podejście do tłumaczenia, że nie potrzebuję i nie chce mi się i w ogóle to nie, to jakby nie jest w moim stylu, nie? I ty to tak mówisz, jednak tak, zdecydowanie, tak jak nadmieniłeś, zdecydowanie jakby się tego trzymasz. No tak, no może to się wydać, wiesz, dla kogoś. Na przykład
4: no,
1: dla
4: beknąłeś.
1: Mnie wtedy.
5: Absolutnie.
1: No takie trochę prowokujące. No, bo...
2: no tak, no moje życie jest prowokujące, bo tak. Mieszkam w
6: dzień dobry, słychać mnie?
5: Gówno cię, kurwa, słychać! Zapierdalaj! Kurwa, słychać cię! Kurwa! Przedstaw się najpierw do kurwy nędzy!
2: No i to dla ludzi jest takie niezrozumiałe, niestandardowe. Tylko mi to nie przeszkadza. To przeszkadza tylko wszystkim innych. To gotuje tak. Wszystkich innych. Ale nie tak, mnie. Tak.
1: Bo mam nadzieję, że masz z tego bardzo dobrą zabawę, bo to ci się należy. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że chyba jak na te czasy to jest metoda w tym twoim podejściu jednak. Tak mi się tak wrażenie.
2: No jest metoda na oszczędzanie plus, no mówię, ten dom jest duży. Tutaj nie ma no takiego... Tam, no.
1: Echo gdzieś tam przywołuje jednak, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. No, kto wie?
2: Może ja będę szczęśliwy bez niczego, chociaż tak naprawdę, czy ja nie mam nic, to też jest ciężko tak stwierdzić, że nie mam niczego.
1: Dlaczego jest takiego zobowiązującego, Gumball? Nie, że
2: no,
1: wiesz,
2: no

0: może
1: że
0: będę...
1: jeszcze cię w to bagno wpierdoli.
0: Powiem tak, jeżeli zdarzy mi się mieć kobietę i dziecko, no to wtedy zmienię swoje życie na takie, żeby dopasować się do dziecka, żeby dopasować się do kobiety. Bo wszystko zależy od tego, od punktu widzenia. Jeżeli nie mamy zobowiązań, nie mamy dziewczyn, nie mamy jakichś tam rzeczy, no to jasne, że żyjemy dla siebie. Ale jeżeli już mamy kogoś, no to żyjemy też dla tej osoby, czyli zmieniamy pewne rzeczy w życiu. Mi pasuje żyć tak, jak chcę. Ja nikogo nie ubliżam, bo uważam, że każdy ma swoje życie i na przykład jeżeli ktoś pracuje jako tirowiec 8 godzin dziennie, a czasem 12, pomimo, że nie można pracować więcej niż 8, ale wiecie jak jest. I ktoś pracuje 12 godzin gdzieś tam w fabryce, jakieś rzeczy robi, nikomu nie ubliżam, bo uważam, że każda praca jest potrzebna, każdy człowiek jest potrzebny i każdy ma swoje miejsce. Jeżeli ktoś ma rodzinę, super. Jeżeli ktoś nie ma rodziny, też okej. Okay. Żyjmy i dajmy żyć innym.
2: No, może nawet ktoś, kto zbiera jakieś puszki przy śmietnikach, gdzie się zanosi do jakiegoś skupu, to dobrą robotę robi.
0: No czyściej, ekologicznie. Czyści.
2: Jakoś pełni funkcję. Ja mam duży szacunek dla każdej praktycznie osoby, która wykonuje jakąkolwiek pracę. Sam nie wykonuję, nie wstaję za bardzo, nie wykonuję. Wykonuję sobie jak chcę, znaczy ostatnio trochę więcej wykonuję. Nawet zacząłem tak już normalnie tu siedzieć, wykonywać. Jeszcze muszę wykonać dzisiaj parę rzeczy właśnie. No, a u Gambola wszystko się może jeszcze pozmieniać. Ty, Macie, widzisz, nie masz już takiego, my nie mamy takiego już komfortu, że nam się nagle życie diametralnie poprzestawia. Nie wiem, może ty masz sobie taką siłę i nagle se pozmieniasz wszystko, sformatujesz życie na nowo. Ja już za bardzo nie. Jak to uczynić?
1: Jak to, przepraszam, jak to odmienić życie, sformatować?
0: Może mu pasuje. Kierunku?
2: No gdyby ci przyszło do głowy, że sobie jutro robisz coś szalonego, przeprowadzasz się do Wietnamu, gdzie się ożenisz z Wietnamką i założysz sobie firmę produkującą szczotki na lokalny rynek i robisz to.
1: Bogu dziękować mógłbym to zrobić, bo no nie mam kredytu, też nie mam zobowiązań, nie mam żony.
2: No dałbyś radę, no tak się domyślam, że dałbyś radę.
1: Kredyt, który miałem, szybko spłaciłem. I teraz właśnie trochę jestem w takim zawieszeniu. No, także też, ale chyba bym się nie odważył, no, jednak, wiesz, coś mnie ciągnie do takiego sformatowania, w sensie takim bardziej, jak to jest przyjęte na w społeczeństwie, no.
2: Okej, ja mam cię...
1: Okay. Zakodowaną jakąś taką tą komórkę społeczną. Okay. Nie wiem, kojarzy mi się to z jakimś bezpieczeństwem. Znaczy, wiesz, może nie kojarzy mi się to z bezpieczeństwem, co z jakąś kontynuacją, bo jednak chciałbym mieć dzieci, wiesz, bo potem wyobrażam sobie no, jednak taką samotność starego człowieka, a taka kontynuacja w postaci potomstwa gdzieś może to się też układa w taki jakiś optymistyczny obraz przyszłości.
0: Ale może to tam ważne pytanie, bo ludzie często mają problem z rozróżnieniem tego, co oni chcą, a co chcą od nich ludzie. Żeby nie było, nie chcę nikogo atakować znowu i to nie jest moja sprawa, jak to żyje. Wręcz rób ta, co chce ta, ale tutaj napisał B52, to wy jesteście życiowymi zerami, to nie znaczy, że Gumball musi nim być. Ja mu kibicuję, żeby przestał trzepać kapcy na anime, tylko ruszył ze swoim życiem do przodu. No i pytanie, co to znaczy? Czy ja mam ruszyć życiem tak, jak ty byś to widział, czyli tak, jak widzi społeczność? Czyli mieć sukces, który każdy uważa sukcesem, czyli wszyscy uważają za sukces. Tylko pytanie, czy ja wtedy będę szczęśliwy z tego, czy ja będę zadowolony z tego sukcesu i czy ja będę uznawał to za sukces. Są ludzie, którzy są na wysokich stanowiskach i popadają w depresję.
2: No właśnie, ale to jest ciekawe, bo może dojść do paradoksalnej sytuacji, że wszyscy dookoła ciebie będą w końcu zadowoleni z tego, że ty zrobiłeś karierę, że sukces, że się wyedukowałeś, że masz pieniądze, dom, że rodzina, że po Bożemu, kurwa. Wszystko jak...

0: wszystko pięknie, ładnie, tylko że ty nie jesteś zadowolony i ty cierpisz. No to czy to jest wtedy mądra droga? Się poświęcić dla poświęcić się dla realizowania pragnień innych tak naprawdę, jakichś wyobrażeń, jakichś upragnionych, kurwa, schematów, które chcą w tobie widzieć. No,
1: no właśnie, i kolejny problem widzenia świata jest na początek znaleźć pracę. Tylko ja pracuję zdalnie. To jest normalna praca. Jeżeli uważasz, że to nie jest normalna praca, no to nie żyjesz w dzisiejszym świecie, bo no. Dzisiaj bardzo dużo ludzi tak pracuje.
0: Wiecie, radio to jest teatr wyobraźni, ale bierzcie jednak poprawkę na to, że czasami się różnimy trochę w realu od tego... Mamy trochę inne życie, znaczy inaczej sobie może nas wyobrażacie, po prostu na podstawie tego, co usłyszycie na antenie. W realu jest trochę inaczej. Etam to często podkreśla ostatnio, jakby, że trochę za bardzo siebie może przejaskrawił i zrobił karykaturę samego siebie w audycjach na potrzeby humoru, robienia show i niektórzy to za bardzo na serio wszystko wzięli. To nawet nie tyczy się samej oceny Etama, jego życia, jego postawy, jego poglądów, stylu bycia, nie? Tylko ogólnie, dobra, nieważne, bo tu już za bardzo odpływam.
1: Nie, fajnie, fajnie. Ja uważam, że każdy powinien żyć swoim życiem i dać żyć innym. To, że my myślimy, że coś dla kogoś jest dobre, nie zawsze jest dobre. Tak jak mi kumpel kiedyś cały czas mówił, że idź na studia, poszedł na studia sam i w tym momencie no nie skończył zbyt dobrze. Znaczy, powiem tak, no deprecha to jedno, ale tam inne rzeczy. I nie mówię, że każdy po studiach tak będzie miał, bo jego wypadek jest dosyć specyficzny. Tylko nie można uszczęśliwiać ludzi na siłę i każdy jest po prostu inny. Musimy zrozumieć te dwie rzeczy. I po prostu robić swoje. Jeżeli jesteście zadowoleni ze swojego życia, to jest najważniejsze. A inni, nawet jeśli będą w rozpaczy, to jest ich decyzja i tyle.
0: Matt, a czy to nie jest trochę teraz tak, że w nocnym radiu dzielimy się jakby, że połowa ludzi to są takie chłopaki z baraków, a druga połowa, powiedzmy, ludzie sukcesu, przedsiębiorcy, ludzie, którzy w życiu sporo osiągnęli. Czy ty nie mógłbyś siebie na przykład zaliczyć do tej drugiej grupy? No tak cię postrzegamy jako przedsiębiorcę, raczej zamożnego, który daje radę, bierze na siebie różne nowe wyzwania, tu coś założy, tu rozkręci. I takie jakby różne światy, nie? I my się teraz właśnie o to trochę kłócimy. Niektórzy takie zarzuty mi na przykład będą dawali, tak wnioskuję z komentarzy na czacie, że Krawiec, za dużo promujesz tej byle jakości, tego świata według kiepskich. Promuj może właśnie jakieś branie się z życiem za bary, jakieś osiągnięcie czegoś w życiu, nie? A nie taką byle jakość i menelizm.
1: No właśnie, a może tego ludzie oczekują, może ludziom się znudziło wszystko zrobione perfekcyjnie, wszystko zrobione tak jak trzeba. Bardzo dużo, przecież do tego moim zdaniem, dlatego ludzie w ogóle przychodzą na nocne radio, bo jest nieprofesjonalnie, bo jest autentycznie, bo jest to od serca, a nie napisane w scenariuszu literka po literce. No, ja uważam, że nocne radio ma swoje miejsce i bardzo dobrze działa.
0: Dobra, bo do tytułu elaboraciki zaczynasz walić, ja tak się Mata tu podpytałem. Ma flow dzisiaj, nasz Gumball ma flow, no.
1: Trzeba trochę raz na jakiś czas.
2: Bo wiesz, bo starszyzna go przeprosiła, to się teraz czuje mocno.
0: Wdech ważny się zrobił teraz, no. Kurwa.
2: Ale nie, żartowałem. Gumballek oczywiście, żartowałem, nadal żal. Żal za moje zachowanie. A nawiązując do tego, co Krawiec mówiłeś, wiesz... Ja nie poszedłem na studia, zaraz po liceum. W zasadzie jeszcze na liceum, w trakcie liceum pracowałem. Mój ojciec miał małe przedsiębiorstwo i pracowałem fizycznie. Produkowaliśmy choinki sztuczne, ozdoby świąteczne. jeździłem z nim na bazar, handlowałem tymi rzeczami zauważyłem, że zarabiam w zasadzie, będąc w liceum, na poziomie osoby na etacie w Polsce w latach, powiedzmy, po 2000 roku. I gdzieś postanowiłem gromadzić kapitał. Jeździłem sezonowo za granicę, pracowałem też nie tylko u siebie, bo to była raczej praca sezonowa, to co mieliśmy małą produkcję z ojcem. Pracowałem też w zakładach produkujących to samo tam u mnie w regionie. No i gromadziłem kapitał, bo no, spod okoliczności tak się poukładał, że miałem okazję kupić w bardzo dobrej cenie nieruchomość, która pozwoliła mi właśnie otworzyć. Znaczy, no jeszcze po kolei było tak, że poznałem swoją narzeczoną, która jest lekarzem, stomatologiem, no i ten pomysł się na narodził. Także taką spokojną, płynną sytuację mam w zasadzie od jakichś dopiero 5 lat. No. W tym okresie jednak to, co sobie założyłem, że zdobędę wyższe wykształcenie, tak też zrealizowałem, bo jestem w trakcie też pisania pracy magisterskiej na kierunku psychologii. I mogłem sobie teraz na to pozwolić, także nigdy nie jest na nic za późno.
0: No ale tak czujesz. Znam,
2: bo no. Miałem też takie okresy, że tu w Polsce na przykład, kiedy była gdzieś tam, już z ojcem zamknęliśmy tą naszą działalność, miałem taki okres, że pracowałem w podobnym zakładzie u trochę większego przedsiębiorcy w swojej wiosce, gdzie pracowałem 12-13 godzin na dobę, 6 dni w tygodniu, czyli kończyłem pracę, powiedzmy, w sobotę o 6 rano po nocce, a zaczynałem w niedzielę o godzinie 18. I tak potrafiłem ciągnąć przez, nie wiem, 6-7 miesięcy w roku.
0: No widzisz, tak. słowo praca, się w ogóle zwróciłem na to uwagę, się bardzo często pojawiało w twojej opowieści. Słowo kluczowe, praca. Pracowałem, potem w pracy, potem praca. Nauka to też jest praca, ale jakby wiesz, nie patrzeć. I tak wiesz, myślę, że w ogóle ludzie się dzielą na takie dwie grupy. Ci, którzy dużo pracy wkładają w swoje życie i tych, którzy jak najmniej tej pracy wkładają w swoje życie. Tak można by nas tutaj podzielić najprościej.
2: Z tym, że no wiadomo, można by tak harować, ale gdzieś w pewnym momencie bardzo wcześnie mi się nakreślił, jak poznałem tam swoją narzeczoną, nakreślił nam się jakiś wspólny cel i to gromadzenie kapitału, wiesz, no jakby takie zobowiązanie, które się opłaciło po prostu.
0: Gromadzenie kapitału. Ja w ogóle nie rozumiem, o czym on do mnie gada. Gromadzenie kapitału. No ale mów, dobra.
2: No, no po prostu, wiesz, odkładanie pieniędzy, skromne życie. No ale jakiś cel, wiesz? Ważne, żeby to określić. No, to, ale to teraz zabrzmiało, jak ci wszyscy...
1: Jeszcze ja?
2: Trenerzy.
0: Coach, no właśnie, coach się w tobie obudził.
2: Ale to wtedy jakby inaczej, bo to jeszcze nie było tak, wiesz, bo nie było to takie wyświechtane. Bo jakiś taki realna możliwość zarobienia pieniędzy, określonych pieniędzy na określony cel, które otwarło drogę do pewnego spokoju, który teraz osiągnąłem. A tak naprawdę powiem ci, że jeszcze nie czuję tego spokoju, wiesz? Taki właśnie widzisz te wiśniówki, telefony do nocnego radia. Gdzieś jeszcze ten duch we mnie kopie.
0: Niespokojny duch.
2: Bo to jednak czegoś by się jeszcze chciało, wiesz? Czegoś by się jeszcze chciało. To właśnie może ten Wietnam...
0: Jutro Matt się obudzi, otworzy oczy, na motor wsiądzie, kupi sobie motor, wsiądzie, spakuje wszystko na motor. I gdzieś tam wypierdala.
2: Między innymi w osiągnięciu tego celu sprzedałem swój motor.
0: A w drugą stronę sprzedał motor.
2: Tak. Tego pozbyłem. Także wiesz, no... Nie spadło mi wszystko z nieba. Trochę też mnie to kosztowało zdrowia. A powiem ci, że efekt... No nie chcę teraz jakoś tak zabrzmieć, że o, że teraz niby, że jest nudno. Że jest nudno czy nie nudno. No. Nie, że jest nudno, ale... ale mało jeszcze od tego życia. Także też myślę, wiesz, o tym potomstwie, może, wiesz, zaangażowanie, może wtedy wynika, wiesz, to zaangażowanie, że tak naprawdę jesteś nienasycony.
0: No jak ci mało, to właśnie ludzie się dzielą na dwie grupy. Tych, którym ciągle mało i tym, którym nie wiem, jest okej, okay, jest w sam raz. No, ja mam cały czas w sam raz i nie jest mi ciągle mało. Gumball, jak ty byś miał swoje życie na przykład opisać w zbliżony tak sposób do tego, jak to zrobił fajnie Matt, też to potrafiłbyś jakoś tak w paru słowach, w paru zdaniach swoje życie opisać, jak tam masz plany, co robisz, jak to wyglądało u ciebie?
1: Moje życie to w większości szkoła, a tylko parę lat ostatnich to nie szkoła. A nie wiem, czy kogoś interesuje życie szkolne.
0: Mnie interesują to dzisiaj to, co lubię najbardziej, jakieś takie opowieści od siebie, właśnie o życiu swoim, trochę ze swojej perspektywy, trochę tak z perspektywy innej, jakieś plany, to lubię słuchać.
1: Co chwilę pijackie imprezy, czy tak, podstawówka, przesiedziana na chodzeniu w różne miejsca, więc nic ciekawego. Gimnazjum praktycznie...
2: Gumball, przepraszam, zakładanie nauczycielowi kosza na śmieci na głowę?
1: To było już technikum, dlatego mówię, najgrubsze rzeczy w technikum się działy, kiedy chodziłem na melanżę, kiedy łaziłem w różne kluby. Na miasto się wyjeżdżało co drugi dzień, praktycznie co chwilę byłem na wagarach z kumplami, których tak, jeszcze... Tak? No, z kumplami co chwilę się gdzieś na wagary chodziło. Ja miałem chyba 10% frekwencji i w dupie miałem to wszystko, ja wolałem sobie żyć. I ogólnie całe moje technikum było całkiem wesołe. Tak jak to powiedział tutaj Matt, pamiętam jedną z historii, kiedy miałem... byłem w klasie wojskowej przez 3 dni, to było z takiego jednego powodu i oni tam po prostu wrzucili kubeł nauczycielowi na głowę, a potem go zamknęli w tym... Taka skrytka, no pokój taki obok, dosłownie malutki pomieszczenie socjalne w klasie, można powiedzieć.
2: Do karceru.
1: No i go zamknęli na klucz.
2: Powiedz mi, ale myślisz, że to było na fali mody tamtego rozgłoszonego zdarzenia o tym założeniu kubła na głowę nauczycielowi? Myślisz, że była jakaś taka fala, że a my też?
1: Nie. Potem już tylko szyby były bite w różnych miejscach. Dużo szyb było zbitych. U mnie w ogóle technikum to była patologia. Co drugi chlał. Ja też. Więc co zrobić? Taka grupa społeczna. No
2: ale
1: więc...
2: Gumball, ty jesteś gumballem po przejściach.
1: Czy po przejściach? Po alkoholizmie. Ale bardzo krótkim.
2: Odnalazłeś się dopiero teraz w wieku 24 lat.
1: Nie, myślę, że...
2: Spojrzałeś na swoje sznyty i na swoje wypisy ze szpitali psychiatrycznych i powiedziałeś: od dzisiaj oglądam anime.
1: Nie, bo od zawsze w ogóle szukałem. Moja droga kariery była już od technikum, bo ja już wtedy szukałem koneksji, szukałem ludzi, z którymi mogę współpracować. Wtedy zamiast chodzić do szkoły, ja chodziłem na specjalne, znaczy chodziłem, brałem laptopa i tworzyłem treści dla różnych youtuberów, dla różnych osób, robiłem grafiki. Ja już wtedy po prostu interesowałem się w tym, żeby mieć jakąś swoją sieć, powiedzmy, zleceń, mieć osoby, z którymi mogę współpracować. I już wtedy po prostu interesowało mnie to, żeby po prostu rozszerzać swoje horyzonty na tym aspekcie. No trochę się niektóre rzeczy sypły z tego, ale dużo zostało i mam dużo kontaktów, które mi się przydają do dziś dzień. I pracuję nad różnymi rzeczami, więc ja sobie w taki sposób rozwijam swoje umiejętności.
0: Tak, usiłuję sobie przypomnieć, co ja robiłem, jak miałem 24 lata. To był chyba taki okres, gdzie dużo grałem w RPG, dużo grałem w gry komputerowe, miałem dużo przyjaciół, znajomych, którzy się też tym interesowali. Jeździłem czasami sobie też na jakieś zloty, Shredderiada, jakieś tam inne. Ale też dużo się chlało.
3: 20 zł.
0: O, donate. Pozdro. Pozdro. Myszak. Myszak wysłał. Myszak. Myszak, dwie dyszki. I fajna, no, myszak taki. Fajny myszak, napisał pozdro. Pozdro, myszak, no. Mamy, słuchajcie, Kotkiewicza i mamy myszaka, to żeby się nie spotkali kiedyś na antenie, bo to może...
1: Będzie
0: bitka. Do tragedii może dojść.
1: Ale ja będę kończył ogólnie, tylko dwie rzeczy chciałem powiedzieć tak na zakończenie.
2: Ja chciałem cię... Chciałem cię zapytać, bo tak, bo ty mówiłeś, że w gimnazjum już miałeś taki pomysł na siebie.
1: Nie, no tak naprawdę pod koniec gimnazjum, ale to technikum dopiero zacząłem zinteresować się tym, bo stwierdziłem, że już w technikum wiedziałem, że gówno mi szkoła da, więc zacząłem się po prostu sam interesować.
2: Właśnie nie o to chodzi, właśnie słuchaj, czyli można powiedzieć, że objąłeś jakiś taki kierunek własnej specjalizacji, czyli
1: tak, bo
2: świadomy własnych...
1: Tak, tak. No? Bo stwierdziłem, że nie chcę harować w jakichś tam miejscach. Znaczy nie chcę po prostu pracować w fabryce. No. Niektórzy chcą, niektórzy nie chcą. U mnie dużo osób było, które chciały. Chodziły nawet do Amazona podczas, zamiast do szkoły, to zapierdalali w Amazonie i mieli taki patent na życie. Ja akurat stwierdziłem, że chcę trochę inaczej żyć i jakoś sobie radzę, więc nie jest źle. Ale co chciałem powiedzieć, to już kompletnie z innej beczki zakupiłem książkę, nie wiem czy krawiec wiesz, Historia i teraźniejszość, jutro przyjdzie.
0: O, czyli jednak, no było o tym w audycji właśnie, Gumball się tam wahał, tam była, potem coś wpadło, powiedział dobra, to kupujemy, coś tam Ania proponowała, nie wiem o co tam...
1: To bo to chyba nie słuchałeś ostatniej audycji, co robiłem, bo to było w piątkowo, a w sobotnią już to kupiłem, bo w sobotnią dostałem donaty.
0: Aha, no. Aha. No to pięknie. I co? I mówiłeś, że będą cytaty wspaniałe.
1: No będzie czytanie tej książki. Ja sobie ją przejrzę, zobaczę coś śmiesznego w niej, a na pewno jest sporo.
0: Cnoty niewieście trzeba pielęgnować jedynie w katolickim, chrześcijańskim duchu, albowiem nie ma alternatywnej moralności jak Boża, Księżowska i Watykańska.
1: Tak. Będzie tego sporo. Także mam nadzieję, że coś zrobię w tygodniu, chociaż znowu może mnie w sobotę nie być, a to z tego powodu, że po prostu jadę na targi hobby, na które E-Tam by chciał się pojawić. Nie jadę może sam z ciekawości, bo jakoś mnie to średnio interesuje, raczej jadę...
0: Nagraj coś, bądź reporterem tutaj nocno-radiowym, nocnikowym naszym.
1: Na targach hobby? Kogo interesują kolejki tutaj?
0: Mnie i E-Tama.
1: No i jeszcze są stoły RPG, no tam będą grać w RPG i te LARPy, ale to już jest taka kompletna nuda. No nie wiem, no nagrywać ludzi, którzy grają w RPG, to tak jakby nie wiem.
0: Ale LARP czy RPG nagrywane?
1: Oba, a LARPa mają na zewnątrz robić RPG.
0: No to LARP to nic, to przecież to prześmieszne będzie, jak wyjdzie jakiś okularnik z pryszczami, z doczepionymi uszami elfimi i powie jam jest król Galador elfów, przeklinam was, rzucam was fireballem, a masz, a drugi mu tam wstążkę z buta chce urwać, bo to umówiony sygnał, że jak mu zabierze tą wstążkę różową, to zdobędzie, to wygra, i tam się rzucają na siebie i doznają pierwszej w życiu swojej erekcji, bo się zaczęli ocierać o siebie.
1: To może jak się uda, to coś na żywo nagram, ale nie obiecuję z tego tylko powodu, że nie wiem, co ja tam w ogóle będę robił. No telefon będę miał, żeby to zrobić jakiegoś streama. Ale dobra, No ja będę kończył, także ten. Tutaj się zapowiadam, że postaram się zrobić w najbliższym czasie o tej książce hitu jakąś audycję, żeby to było. Mam nadzieję, no w tym tygodniu, tylko nie w sobotę niestety. No. No ale co, jakiś termin się jeszcze będzie wybrany, no to dam na społeczności YouTube'a, ewentualnie na Discordzie.
0: Jasne, jasne. Dobra. Nie, nie, czekaj, czekaj, bo ja tu jeszcze na koniec szybciutko jedną sprawę chciałem z tobą dogadać. Jak masz zamiar nadal uparcie dawać swoje tełko z cieniem obskurne, to se nazwij jakoś inaczej audycję, nie wiem. Nieluźne gadki, ja nie pozwalam. I to NR takie wielkie i latające, to jest gorsze niż najgorsze etamowe prace na Amidze 500 zrobione we wczesnym jego etapie rozwoju, gdzie się dopiero uczył Deluxe Painta. Naprawdę.
1: To jest nazwane luźne gadki ekstra.
0: To jest podróba, to jest kradzież mojego brandu, mojej marki. Ja, mój prawnik się z panem skontaktuje. Puszczę pana z torbami, w żadnym radiu, w żadnym gównoradyjku pan pracy nie dostaniesz. Zniszczę pana.
1: Jak mi wyślesz szablony, to będę ich używał. Jak nie mam szablonów, to nie będę używał.
0: No to nic, no to trzeba, muszę w końcu dokończyć to, co ci obiecałem i dałem dupy, nie zrobiłem jeszcze, no. I ci przygotować po prostu konkretny szablonik, no, to się będziesz trzymał wtedy.
1: Dobra. Kiedyś może zrobisz, jak to mówią, trzymajmy... Nie, w sumie nie wiem czego. Dobra, będzie zajebiście.
0: No, trzymajmy się, ramy to się, no.
1: Nie dobra. Posramy, no.
0: Trzymaj się. To cześć, cześć. Hej, hej.
2: Gumball, trzymaj się.
0: To co, Matt, my też kończymy? Czy chciałbyś jeszcze coś, jakiś morał na koniec?
2: Nie wiem, a słuchaj, ty ostatnio to NRFan napisał, czy strzeliłeś to wyjaśnienie 44 przez Laskowika i Smalenia.
0: A tak, widziałem. Te fragmenty, które puściłeś, to ja je kiedyś puszczałem, ale tylko w wersji dźwiękowej i mniejsze fragmenty, wiesz, jako takie dżingle. Więc fajnie, jakby fajnie, że uzupełniłeś i dodałeś jakby całość i no, żartowaliśmy sobie kiedyś właśnie, że to jest wytłumaczenie tego 44 naszego, magiczna liczba. To widzisz, jedna z teorii, no, że to od Smolenia i Laskowika, widzisz.
2: Kierunkowy Mokotów. No, dobra.
0: Kierunkowy Mokotów, no. Dokładnie. Czy się wyjaśniło. No jedna z teorii, że jest to po prostu kierunkowy Mokotów. No. Są jeszcze inne teorie, że krew jego i dawne bohatery.
2: No tak, nie, no to wiadomo, ale wiesz, no ale to jednak tacy to było takie wyjaśnienie osób bardzo wiarygodnych, prawda?
0: Ja ci powiem tak, Matt, nie pamiętam dokładnie, od kiedy ty słuchasz NR, ile lat, na pewno to gdzieś tam sporo, ale nie wiem, czy od początku, ale to jest tak, że im głębiej wnikniesz, jakby w Nocne Radio, im starszych audycji sobie posłuchasz, tym bardziej zbudujesz sobie, nie wiem, coś, co można by nazwać taki lore, wiesz, jak się mówi o światach fantasy, znajomość tych światów, kto tam jest kto i tak dalej, no to im głębiej, tym lepiej zaczynasz się orientować, kto tu jest kto, jaki numer, z czym się wiążą jakieś żarty, inside joke'i, no taka, trzeba poznawać uniwersum, taka jest prawda.
2: To znaczy, no, jakby ten 44, no to jestem świadomy na przykład tego, że to są... A 44 to był...
0: No, jak znana jest ci postać Kunrada, po prostu, tak zapytam, no.
2: Kunrad?
0: Tak.
2: No, ale to z literatury przecież cała tajemnica pochodzi.
0: Mam dokładnie na myśli Kunrada Antychristosa Buddę Mantreje 44. No, tak, Zbawiciela.
2: Tak,
0: mówię o Zbawicielu. Zbawiciel 44. Kunrad. Słuchałeś, mówisz. No czyli znana jest ci postać.
2: Strasznie mi się kojarzył ten pan mi się kojarzył z Romanem Kostrzewskim. Nie wiem czemu. Ale...
0: No spoko. W każdym razie postać jest ci znana. No, a widzisz, a pojawi się ktoś, kto zupełnie nie kojarzy i dla niego liczba 44 będzie się wiązała z innymi jakimiś tu żarcikami, co usłyszał na antenie. Nie do końca będzie może wiedział, z czego się inni śmieją i dlaczego się szczypią gdzieś tam pod stołem. W rajstopy się szczypią, nie wiem. No. Dobra, Mat, ja będę kończył powoli, bo muszę tu jeszcze parę rzeczy wykonać dzisiaj.
2: A w zasadzie czym się tam trudzisz?
0: No, różne projekty mam na przykład do zrobienia. Trochę muszę też ogarnąć rzeczywistość wokół siebie. Jeśli prawdą jest to, że twoje miejsce pracy, twoje stanowisko, twoje biurko, stół obrazuje, jakby nawiązuje do tego, co masz w głowie, to ja jestem jakimś wcieleniem chaosu.
3: Azja. Po prostu.
0: O, a tu taki donate, przepraszam bardzo.
3: Abonament. Mam nadzieję, cicho, że nie ostatni, cicho. Bo właśnie straciłam po 16 latach zajebistą pracę.
0: Oj,
3: teraz przenoszę się do baraków i chłopaków pozdrawiam.
0: To ciekawe. Azja pisze, abonament i wpłaca 44.
2: O, widzisz.
0: No. Mam nadzieję, że nie ostatni, bo właśnie straciłam po 16 latach zajebistą pracę. Teraz przenoszę się do baraków i chłopaków. Pozdrawiam. No, przyznasz, że ciekawy. Znaczy, zaskakujący taki i śmieszno, i straszno, bo pisze Azja, że straciła pracę po 16 latach, nie w kij dmuchał. Ale się przenosi do baraków, chłopaków. Taki optymistyczny akcent.
2: Ja się prawie zastanawiam, czy Azja ma wytatuowane dwie ryby na piersiach.
0: Azja, no pisze, straciłam, to nie byłby to Azja Tuchajbejowicz raczej,
2: to
0: ale...
2: Tym lepiej.
0: Ale na takich dorodnych piersiach, prawda, dwie rybki jeszcze wytatuowane, to...
2: Dwie złote płocie.
0: Taka Azja w wersji kobiecej teraz, taka moda, że w filmach można zastępować, robić gender swapping. No.
2: To byłoby ciekawe.
0: No, dzięki Azja. Patrzcie, niektórzy są tak hojni, jeszcze tu magiczna liczba i w ogóle, a stracili pracę, a się nie poddają jakoś. E tam dzwoni, słuchajcie. Dobra, to posiedzę jeszcze. Są donaty, jest impreza, prawda? To jeszcze chwileczkę siedzimy sobie, dołączymy Etama. No, to teraz mamy i Mata, i Etama. Może, nie wiem, czy takie połączenie w ogóle było na antenie. Pewnie było.
2: Azja napisała, że nie ma ryb, ale ma mandale na plecach. No to pięknie. Gratuluję.
0: O!
2: Ambitny tatuaż.
4: A ja gratuluję Azji, że pozbyła się ciężaru kieratu pracy. Tak troszeczkę, żeby dla kontry było. To nie jest powód do, że tak powiem, dramatu, tylko powód do radości. Jesteś wreszcie, Azjo, wolna, czy wolny, nie wiem już teraz. Bo była taka postać Azja męska, także... Grana zresztą przez Olbrzyskiego.
0: No tak, może ty tam założysz jakąś religię, sektę dyspracjonistów, albo jakby to nazwać jeszcze inaczej, jako taki guru dyspracji, byś nauczał. Dziś nauczę was nic nie robić i walczcie, a tam ktoś, muszę odebrać maila, muszę robić biznes, a tam... Powstrzymaj w sobie chęć robienia, dasz radę nic nie robić i będziesz uczył ludzi nic nie robienia.
4: Masz w pewnym sensie rację, bo ja się przecieszyłem, jak zobaczyłem anons, że będziesz zaczynał dzisiaj, znaczy wracasz do zdrowia i w tym momencie, bo ja miałem zacząć, pewnie bym był w tym czuwaniu, nie? I to jakbym podjął pewne działanie, które ma jakiś sens, bo mówiłbym do ludzi, ale ktoś mnie powstrzymał tym anonsem, to dosłownie 2 minuty zabrakło, bym wszedł, a dzięki tobie po prostu, nie obraź się, ale położyłem się i słuchając cię zasnąłem od razu.
0: Ja też z tobą zasypiam, Etamie, ja też często z tobą zasypiam.
4: No, to widzisz, no to, że tak powiem...
0: Na uszach.
4: Nie jesteś mi winny.
0: Na uszach, słuchajcie, jakby to nie brzmiało, bez skojarzeń zasypiam często z Etamem na uszach, no.
2: A przepraszam, panowie, czy mogę trochę z innej mańki? Dawaj. Mi się tak z tą Azją skojarzyło. Krawiec i Etam, czy może kojarzycie teraz, że mamy nowego cesarza Chin?
0: Jak to? Nie ma już Xi Jinpinga?
2: Xi Jinping ogłosił, że już nie będzie wyborów na prezydenta, ponieważ on będzie cesarzem Chin I była. I gdy to ogłosił, a obok niego na fotelu tam na takiej prezydium czy gdzieś tam siedział taki jego poprzednik, taki starszy, siwy Chińczyk, który był kiedyś prezydentem. I kiedy to ogłosił, przyszło dwóch panów i za fraki, za garnitur wzięło tego pana i go wyszarpało. I on teraz, mamy nowego cesarza Chin.
4: No, ja się tego siwego, czy tego młodszego?
2: Xi Jinpinga, obecnego prezydenta Chin, który teraz powiedział, że już nie będzie wyborów, ponieważ on został cesarzem.
4: A, no to widzisz, jednak bezpieka była lojalna według starszych, względem starszyzny, bo on mógł to zrobić po prostu, może pożałował.
2: Jest film z tego, ja to oglądałem gdzieś, po prostu starszego pana za fraki wyprowadzają, a on za bardzo nie wie, o co chodzi, bo no, był starszy też pan, ale jakby zdarzyło się coś chyba ważnego na świecie, mi się wydaje, jeżeli chodzi o Azję.
4: No, jeżeli rzeczywiście tak jest teraz, że będzie monarchia taka chińska, tradycyjna, czyli to nie car, tylko Boże. Jeszcze raz powiedz, jak to się nazywało.
0: Cesarz.
2: Cesarz.
4: Cesarstwo, no to jak najbardziej, no to jest bardzo pozytywna wieść. Pozbywamy się złudy demokracji i robimy monarchię dziedziczną. To jest jak najbardziej korzystne i myślę, że Chińczycy będą jak najbardziej za. Także
0: ja bym w ogóle zrobił tak, że jest przede wszystkim cesarz. No, cysosz to ma klawę życie, wiadomo, jak piosenka głosi. Ale on ma jeszcze swoich wojowników ninja wynajmowanych, wysyła jako szpiegów do innych krajów. Klany się tworzą, walczą korporacje na miecze ze sobą. Jest cesarz, zajebiście, ja to lubię takie światy.
4: Ale wiecie, czemu to jest ważne?
2: Makaron jest.
4: Po prostu było zapowiadane i to już całkiem niedawno przez wielu takich, nazwijmy to, uczonych komentatorów, którzy mają tam swoje książki, wykłady i tak dalej, że po tym poznamy, że się zaczynają naprawdę poważnie ciężkie czasy i poważne zmiany na świecie, że demokracja zostanie zawieszona i to jest właśnie sygnał. Teraz czekać tylko, aż Władimir Władimirowicz Putin ogłosi się carem i czekać, aż monarchie północne w Europie ogłoszą się eksportem królestwami pełną gębą, czyli nie tylko takimi przedstawicielstwami, jak na przykład monarchia brytyjska, czy tam norweska, Szwecja nie wiem, czy jest, Dania na pewno jest, tak? Holandia, Belgia, Portugalia, Hiszpania. Także no, tylko będą brać przykład. Zawieszają demokrację na te ciężkie czasy.
0: Matt, jak ty myślisz, czy sprawdzi się taka przypowiednia, że Chiny ostatecznie zaatakują Rosję i tak teraz ta technika zapierdala wszystko, w ogóle ciągle takie wynalazki, że wpadną jacyś chińskie cyborgi ninja, a Putin tam w takim ruskim mechu i tam chodźcie, kurwa, a ci go tam ze wszystkich stron, ci się tu hakerzy włamują, ale Ruscy mają tak stare te komputery, maszyny, że tam w ogóle nie da się tego zhakować. Jak ty sobie to wyobrażasz, przyszłość?
2: To znaczy, jeżeli chodzi o Chiny, to mam pewne doświadczenie z biznesmenami z Chin, ponieważ tak jak nadmieniałem wcześniej z moim tatą tam u mnie, gdzie się wychowywałem na wiosce, no w zasadzie w regionie, powiedzmy w gminie, rozwinął się w latach 90. produkcja ozdób choinkowych, choinek sztucznych, do czego produkcji podstawą była folia, zielona folia PCV, taka sztywna, wiecie, w takich rolkach, powiedzmy, 1,5 metra szerokości, 80 kg wagi. I tą folię przede wszystkim ściągano z Chin kontenerami tam właśnie do tej gminy, z której pochodzę. Bardzo łatwo to znajdziecie, jeżeli byście chcieli sobie wynajmować, gdzie jest zagłębie choinek sztucznych. To jest popularne. Jakby cały ten przemysł w tym regionie polegał na tym, że bo to był jednak Śląsk. ludzie, którzy potracili pracę w kopalniach, hutach. Mój ojciec przyszedł akurat na wcześniejszą emeryturę w Straży Pożarnej. Rozwijali takie swoje przydomowe zakłady produkcyjne właśnie tego typu prac. Jednocześnie rozwijając jakby technologię maszyn do produkcji tego, ponieważ to trzeba przyznać, że wynalazcą w ogóle tej linii produkcyjnej i tego typu ozdób, taki girland, wiecie, jak to wygląda z takich zielonej folii na drucie, no to powstało właśnie w tamtym regionie. I po kilku latach prosperowania i płacenia pośrednikom za przywożenie tej folii z Chin, sami Chińczycy przyjechali właśnie do tam na spotkanie z producentami z regionu, gdzie się wychowywałem. No i tego typu spotkanie wyglądało tak, że oni przyjeżdżali ze swoim tłumaczem, ustalali jakby na przyszły rok, bo to było po każdym sezonie. Po każdym sezonie ustalano nowe ceny właśnie kolportowania tej folii. I to tak wyglądało, że oni przyjeżdżali na kilka dni, to się przeciągało do tygodnia, ponieważ no wyobraźcie sobie, nie wiem, 15 przodujących dziędzieli, czyli takich, wiecie, no, Januszów z Polski, którzy pertraktują przez tłumacza z, nie wiem, z szóstką chińskich biznesmenów. I to się kończyło zazwyczaj gdzieś tam w knajpie, na imprezie i pierwszy raz widziałem, jak pod Częstochową Chińczyk, zajadając golonkę, śpiewał Biała Mewo. Oni zresztą szybko odpadali, upijali się, potem pamiętam, że zanoszono ich jak dzieci, po prostu oni tacy mali byli w tych swoich chińskich garniturkach, zanoszono ich tam do łóżeczek jak dzieci.
0: Ale to szansa, słuchaj, ale to szansa dla polskiego przedsiębiorcy, biznesmena, że może, że Chińczyk ma słabą głowę, można się napić z nim wódeczki i potem go przekabacić na coś tam.
2: Polski to nie, zupełnie nie, zupełnie to im nie służyło. I pamiętam, że tak no, byłem świadkiem, bo mój tata też był jednym z tych przedstawicieli przedsiębiorców. I obserwowałem tą całą akcję i oni byli tacy fajni, wiesz, zajadali tą golonkę w pewnym momencie, bo że pierwsze, oni byli tacy poważni na początku, potem tam wiadomo, Janusze ich tam rozmiękczali, żeby jednak te pertraktacje trwały, prawda, żeby z tym tłumaczem tak jakoś te ceny jeszcze urobić, ugościć. I tak, kiedy oni już mieli dosyć, kiedy już byli tacy schorowani, już po tygodniu i tego wszystkiego, jak w tych swoich małych garniturkach.
0: Skasowani.
2: Udawało się tam jakieś korzystne te ceny. I całą drogę w ogóle, prawda, bo to kontenery przypływały gdzieś do Gdańska, no, tutaj się organizowało jakby z ciężarówki, które przywoziło te folie.
0: Jeżeli chodzi
2: o Chińczyków, tak. to miałem takie doświadczenie z tymi ludźmi i zobacz, oni potrafią właśnie zwęszyć ten interes i przyjechać, prawda, przez całą tą Euroazję, przylecieć gdzieś tu do Pyrzowic, na Śląsk, spotkać się z tymi ludźmi, żeby wynegocjować jak najlepsze dla siebie ceny, bezpośredni kontakt z klientem.
0: No to fajnie, a to kawał drogi, nie? Trzeba się trochę tu poświęcić, jakieś pertraktacje, spotkania. No a słuchajcie, a w ogóle taka propos, no bo cały czas powstaje nowa Akademia Pana Kleksa, ciekawe jak to wyjdzie. Tam w ogóle niestworzone rzeczy obiecują, że to będzie połączone z Metaverse. Bo pan Kleks był taki nowoczesny i w ogóle to my też, wiecie, takie pierdolenie. Ale może spoko wyjdzie pan Kleks na nowo. A ja przypominam, że mentorem pana Kleksa był dr Pai Hiwo, nadworny medyk cesarza Chin. I tam się spotkali, Kleks gdzieś zawędrował. To jest niesamowita postać, bo to jest Polak, jakby nie było, wiadomo. Polski Żyd, wiadomo, pan Kleks. No i ten polski Żyd sławiący też i Polskę, wiadomo, polski, polsko-żydowski naukowiec w uniwersytetu, absolwent uniwersytetu w Salamance, pan Kleks, prawda? No, podróżnik, filozof, w ogóle czarodziej. I on, co on robił w ogóle na dworze chińskim obok doktora Paihiwo?
4: Uczył się chińskiej medycyny.
0: Uczył się, tak, tak też, też się uczył.
2: Z kurtyzanami, nie wiem.
0: Pił, dupczył, bo on był wtedy studentem, prowadził studenckie życie. Imprezował, pił, bawił się, wyrywał laski. Także można by zrobić takie przygody młodego pana Kleksa.
2: Młody pan Kleks, no. Brzmi ryzykownie. To znaczy tak, wiesz, że on dopiero odnajduje te swoje moce, tą swoją przebojowość. Spotyka gdzieś tam szpaka Mateusza i no, może, no, taki młody pan Kleks.
0: Nie no, takie życie młodego Kleksa mogłoby wyglądać zupełnie inaczej niż już starszego Kleksa. Mogłoby nas zaskoczyć. Bo właściwie no, nie do końca wiadomo, kim on jest. Czy on jest człowiekiem, czy duchem, czy czarodziejem. Coś pomiędzy może.
2: Może androidem.
0: Robotem. W drugim odcinku mu łeb urwało i widać, druty wystają.
2: I biały płyn. Androida.
0: Bo się okazało, że tak naprawdę Kleksa zrobił Golasz Filip. On konstruował roboty, że to jest jego dzieło, Kleks.
2: Już kiedyś zagłębialiśmy się krawędź, ale to jest droga ku przepaści.
0: Gruby temat, to jest za gruby temat.
4: No ale swoją drogą ciekawe, czy nie będzie nawiązań do eugeniki i homoseksualizmu w tych filmach teraz to jest takie modne. Wiesz, co zauważyłem, Krawcze? Że w okładce, którą dałeś na audycję, to jest jakby się odbywało na moim balkonie, kurde. Nie dość, że widoczek podobny pod tym kątem, to jeszcze nawet panele te same, kurde. Oni siedzą na moim balkonie.
0: No przecież tu, nie, przecież tu widzimy cię. Przecież tu...
2: Ty jesteś po lewej. Ja jestem w środku, no dobra. No,
0: nie, no przecież to tam jak żywcem wyjęty po lewej jest.
2: Po lewej, nie?
0: Po lewej.
4: No jak wtedy, kiedy jestem oczywiście dobrze przycięty, nie? Natomiast ten w środku wygląda jak mój sąsiad, którego przyłapałem ostatnio, że kondomy kupował w Biedronce, ten środkowy.
2: Złapałeś go za rękę? Złapałeś go za kondoma?
4: No za rękę nie, ale tą ręką sięgał po kondomy koło mnie właśnie.
2: I co wtedy powiedziałeś? Nie rób
4: nic zupełnie, ja jestem przyzwoity. W ogóle po prostu uznałem to za normalne.
2: No to czemu ja tam mówię, że go złapałeś? No to go nie złapałeś, tylko tak go przyszaiłeś, tak?
4: No po prostu, no tak, to chciałem powiedzieć, tylko za bardzo może wyraziście powiedziałem. A nawet nie wiedziałem, że to jest mój sąsiad, bo faceta pierwszy raz widziałem, miałem wrażenie, a teraz widzę, że on w moim bloku mieszka.
2: Nie masz taki zwyczaj łapania ludzi, którzy kupują prezerwatywy?
4: No. No, znaczy, wiesz, szczerze powiedziawszy, to tak dziwiłem się, że on te prezerwatywy bierze, bo wygląda mnie on niemal dokładnie jak ten gość i to jest taki... To taki Eddie Eagle, ten skoczek był bardzo podobny. Taki zupełnie, że tak powiem, ja na miejscu tej firmy, która przyjdzie do niego, po prostu bym go nie obsłużył, nie?
0: Ja wam zdradzę, słuchajcie, taki sekret. Etam jest naprawdę wrogiem kondomów, prezerwatyw. Aha. On uważa, że to jest nieboże. Etam uważa, że seks raz i na poczęcie ma nastąpić i prokreacja i koniec. I on jest wrogiem i on dziurawi kondomy. On z igłą idzie do właśnie hipermarketu i dziurawi te kondomy po prostu specjalnie.
4: Nie przypadkiem najbardziej popularna firma w tej branży u nas nazywa się Durex, nie?
2: No tak. Jakby za nie mówiłem.
0: No, także zobaczymy, co to... Trochę mi się nie podoba, że robią remake Akademii Pana Kleksa. To trzeba by rozwinąć jakoś i zrobić coś w stylu Sandmana na przykład, nie? Trochę inaczej to pokazać. Ale dobra, zobaczymy, co będzie, to będzie.
4: No. Obawiam się, że to może wyjść tak jak na tej kliszy, co kręcili. Jeszcze ja nie pamiętam kompletnie, żebym to kiedyś w całości dał radę obejrzeć, ale ten taki charakterystyczny obraz, ta plastyka obrazu z tymi takimi światłami, z tymi takimi gadżetami właśnie z epoki 80-tych lat, no ma to taki swój kicz, nie?
0: No tam była mieszana animacja tradycyjna, poklatkowa, gdzieś tam na jakichś kliszach z obrazem filmowym i to było w sumie takie troszkę nowatorskie, kiedy rysunkowe, jakieś dziki, zwierzątka, trochę jak kto wrobił Królika Rogera wiele lat później, nie? A tu już mamy już w Kleksie takie efekty, że kreskówki mieszają się ze światem żywych. Bardzo efektowne to było.
4: No tak, to scena Bullet Time jest w Coral Golu użyta w jednym z pierwszych odcinków, gdzie spada z drzewa, zawisa i kamera się obraca i dopiero spada, nie? Także taka scenka była, naprawdę, to były lata 70.
0: Bullet Time, słuchajcie, Bullet Time tak naprawdę po raz pierwszy pojawił się w misiu Coral Golu.
4: Mówię zupełnie poważnie, ja byłem w szoku, bo ja miałem Coral Golę, mam na kasetę VHS. Nie pamiętam, który to był odcinek, drugi czy trzeci, kiedy on zapowiada, że ucieknie z domu, coś takiego tam było i wspina się na drzewo i spada z tego drzewa. Ta rodzice mówią, nie wchodź na drzewo, nie? Jest właśnie takie fajne stop time, nie? Bo to bardziej stop time niż ten. Obraca się kamera i widać tylko, jak tak powoli łapkami macha, że próbuje lecieć. Obraca się o 180 stopni i dopiero spada, nie?
0: No, a słuchajcie, bo ja już nie ukrywam, no, wiele razy o tym na antenie jakby tutaj dawałem znaka, że jakoś tam projektuję w głowie swój własny scenariusz do tego Kleksa. I tutaj fantastyczną rzecz podsunął mi Erkat Artur. Pisze, chcę czarnego pana Kleksa. Miał na myśli pewnie czarnoskórego, tak, bo pisze dalej, że najlepiej, żeby był kobietą, swujarką. Że jakiś taki genderowy Kleks, ale to mi podsunęło, napisał czarnego. Ja sobie wyobraziłem takie złe alter ego Kleksa, czarny Kleks. I on jest kwintesencją
2: wszystkich... Nienawidzi dzieci.
0: Nienawidzi dzieci, no. Czarną magią włada, jest złym duchem jakimś takim.
2: Ale wiesz, jeżeli chodziłoby o samego pana Kleksa, on miał mnóstwo tych różnych specyfików, tych pieg na różne schorzenia, także ja myślę, że gdyby chciał zmienić kolor skóry, wiesz, bardzo szybko gdzieś by tam złochał od doktora Paishivo, że jakich miał ziomków w ogóle dookoła, jakichś samych czarodziei, jakichś ludzi, którzy, nie wiem, aptekarzy, medyków, no. Także w zasadzie Kleks miał taki... On robił, co chciał.
0: Przepraszam, chodzi... zły Kleks pedofil, pisze Waran z Komodo.
2: No ale no, to można zakładać w zasadzie.
0: Nie, to ten właśnie dobry to pedofil. Nie, no nie wiem, w każdym razie zły Kleks...
2: Dobry to pedofil, a ten zły to jest ten, który nienawidzi dzieci, dlatego jest zdrowy.
0: No, w każdym razie, no, pan Kleks w którymś tam odcinku, chyba pan Kleks w kosmosie to było, on się odmłodził, przyszły do niego dzieci, on był już taki stary, siwa broda, ale i się odmłodził tak, że złączył palce i powiedział Siam, Siam, Osian, Hua. Nie, czekajcie, inaczej, Sua, Hua, Wei. I się odmłodził, pach i młody jest, no.
2: Więc... No. Tym klimatem, jak się skurczył i do szklanki go schował, zamknął w skrzynce.
0: Coś było. Zmniejszył go pompką do penisa, Adaś, czy
2: nie,
0: coś?
2: Nie, było tak. Coś takiego, że on był jakiś miał taki zły nastrój, wiesz, i taki był moment w tej bajce, że on jakiś taka kiepska atmosfera i nagle Kleks, to chyba jak go zawiódł, chyba ten robot, prawda, bo tam był ten podstawiony robocik, coś tam popsuł i on tak już chyba tego nie zniósł nerwowo i on tak się skurczył i ten niezgódka go tak do kieliszka, tak go ręką nakrył w kieliszku i odłożył do takiej szafeczki.
0: Coś było i tam był potem sen o 7 szklankach, ale to było całkowicie animowane i to całkiem fajnie animowane. Tak, tak. Jedna z ciekawszych animacji, stawiałbym ją na równi gdzieś tam wśród takich animacji jak o dwóch takich co ukradli księżyc, ten Jacek i Placek, nie? Też świetnie narysowane, w takim europejskim po prostu stylu bardziej, nie? Nie jakimś takim polsko-ruskim, uproszczonym, jakieś akwarelki, tylko fajnie, po prostu czysty kolor, czysta kreska, wszystko z fantazją zrobione, ciekawie. To też było fajnie zrobione, taka wkładka, animowana wkładka, też jakieś tam nowum, nie? Że w filmie fabularnym z aktorami się pojawia całkiem spora scenka animowana całkowicie. I to był sen a Adasia, gdzie tam kleks się właśnie zmniejszał, skurczył, coś tam się z nim, dziwne się rzeczy działy, no jak to we śnie.
2: A ty, Krawiec, lubisz chyba te hybrydy animacji z realną postacią, bo jeszcze była ta hollywoodzka utopia o tym kaczorze. To jest w ogóle jakaś legenda.
4: Howard, Kaczor Howard?
2: Kaczor Howard, tak, tak.
4: A tak, tak, ale tam nie było tego animowanego, tylko on to była postać przebrana, nie?
0: Ja byłem na tym Kukiełkowa, kinie, więc... Kukiełkowa, tak. Aha. Tak, ale no, z takich pół na pół to teraz jest Brygada RR, wskrzeszenie tego Chipa i Dale'a, nie? Kto robił Królika Rogera, to też był taki miks, ale tak naprawdę jedną z pierwszych takich scen to była scena, gdzie myszka Jerry chyba z tego Toma i Jerry'ego tańczy z jakimś tam jeszcze czarno-białe to było, z jakimś tancerzem, piosenkarzem ówczesnym. Nie wiem, jakie to lata
4: no,
0: były.
4: U nas był jeszcze taki film, był taki film, ale to chyba było odcinkowe.
0: Fred Astor chyba.
4: To była adaptacja Plastusia. Plastuś, gdzie postać nie była tyle animowana normalnie, czy rysunkowo, tylko z plasteliny i była połączona z prawdziwym światem. Nie wiem, czy to pamiętacie w ogóle, bo to chyba ze dwa razy.
2: Coś mi się kojarzy, Plastuś. Kojarzą mi się też Kasztaniaki.
0: Też taka Plastuś bajka. Powróci! Plastuś już niebawem powróci! Mroczne przygody Plastusia i taki rozgnieciony.
2: Plastuś kontra Modelina.
4: No ale powiem wam, że tak, tych filmów, których u nas było dosyć dużo animowanych, przecież był Rexio, był ten właśnie Koralgol, Uszatek i tak dalej, to gdyby to było w Stanach, to pokolenie nasze by stworzyło na pewno remake'i tych filmów,
2: Etam,
4: nie?
2: Etam, a jak... Była bajka o pingwinie.
4: Pamiętam. Taka śmieszna ona była.
0: Pingwin,
4: była
0: taka folia. Pik-pok chyba tak, się nazywał.
2: Tak, kurwa, tam...
0: Ja się na bajeczkach znam.
2: Znałem takiego żula, który miał pseudonim Pik-pok.
0: Żul Pik-pok. No... To dużo było fajnie zrobionych bajek. O Niedźwiedziu takim jakaś była, taka bardzo plastycznie ciekawa. Nie wiem, ja kiedyś miałem pomysł, żeby zrobić Pszczółkę Maję na nowo, remake, żeby była taka na ostro też, że Pszczółka Maja się mści na przykład, że na szerszeniach za to, że gucia rozszarpały na kawałki, ona się mści, włamuje się do ula szerszenie i rozpierduchę robi, latają te szerszenie tam...
4: Wiesz, a było coś to, takiego?
2: Kojarzy mi się ten pomysł, jeżeli chodzi o owady. Luca Besson zrobił taką, kilka części chyba takiej bajki w trawie. I tam właśnie było tak, że dzieci się jakby zmniejszyły i gdzieś z tymi owadami tam jakąś przygodę przeżywają.
0: W trawie nie... mówisz, tak? To tak jakieś właśnie...
2: To Luca Besson zrobił, także to było fajne. Nawet się dobrze bawiłem.
0: To muszę zobaczyć. Chyba nie widziałem.
4: Maja też miała remake 3D. Chyba taki, nie wiem, czy to był jakiś sezon, czy to pełnometrażowe było.
0: To było pełnometrażowe, było. Tak. Ale to takie sobie, to takie dla dzieci może i fajne, ale trochę mi się... Fragmenty sobie zawsze sprawdzam, jak to jest zrobione i tam było takie już mieszanie różnych współczesnych, popkulturowych rzeczy, że Gucio musi tam zarapować coś. Nie było tego klimatu zupełnie, tych fajnych charakterów. My Pszczółkę Maję mieliśmy doskonałą, bo mieliśmy ze świetnym dubbingiem, tak? To pani Złotowska jako Maja i jako Gucio też taki świetny koleś, świetny aktor, ciągle zapominam jego nazwisko. W każdym razie no, mieliśmy świetne udźwiękowienie, fenomenalny dubbing i z tej racji już się to świetnie oglądało, tą polską Pszczółkę Maję. Może w Polakach też taka nostalgia za tymi bajkami z Pola też. Bo to było dobre. No, a nie wiem, było jeszcze Mrówka Z z takich owadzich rzeczy. W South Parku świetny był odcinek o wszach na głowie jednego z dzieci w szkole, że one tam cywilizację mają swoją, trochę tam szydera z klimatów typu Avatar czy jakieś inne, wszystko takie napompowane i patetyczne, a to życie tych gnit i wszy, nie, na głowie, gdzie się kataklizm zbliża, którym może być na przykład użycie szamponu przeciwko wszom.
4: No, mieliśmy taki kataklizm naprawdę w klasie, w drugiej. U jednej z dziewczyn wykryto wszy i to było tak, że

0: kontrole po prostu przeprowadzane, bo to były kontrole co pewien czas. Dzieci szły do higienistki, ustawiała się kolejka, była sprawdzana głowa. Nawet były takie badania, że jajka sprawdzali tam dzieciakom, czy wszystko jest na miejscu. I ja uważam, że to nie jest takie złe, bo słuchajcie, są różne choroby, dysfunkcje. Rodzice potrafią wysyłać, pamiętam takie przypadki, dzieci z wszawicą normalnie na lekcje, bo to taka moralność popierdolona, nie, że a co ludzie powiedzą i cichutko tam leczymy swojego dzieciaka i wysyłamy go do szkoły, żeby nie miał zaległości, nie? I kij z tym, że się inne dzieci zarażą. Rodzice potrafią być strasznie głupi, nieodpowiedzialni i egoistyczni, więc i dobrze, że takie kontrole były i może nadal są, nie wiem. Są w szkołach.
1: Znaczy są w sensie, że są rodzice tacy głupi. Nie. Teraz już tak łatwo nie jest, przynajmniej nawet paręnaście lat temu. Już jakiekolwiek tego typu rzeczy, to trzeba wydać zgodę na piśmie, nie?
0: Czyli ty jesteś przeciwny, uważasz, że nie powinno być jakichś tam kontroli w szkołach?
1: Powiem tak, no na pewno nie na zasadzie takiej, że bierzemy, tak jak nas brali chłopców i sprawdzali, czy mamy stulejkę, nie? W czwartej klasie podstawówki, albo byliśmy szczepieni w szkole. To musi na to rodzic wydać zgodę, uważam absolutnie i tutaj nie ma dyskusji. Zresztą w tej chwili jest afera, bo w tej chwili przecież do przedszkoli i można to obejrzeć. Polecam taki kanał, jak wpiszecie sobie jodek potasu w przedszkolu, to zobaczycie materiały sprzed 2-3 dni, gdzie w tej chwili trwa rozsyłka tych jodków potasu, co jest nielegalne, bo one powinny być w ogóle zmielone, te substancje, do przedszkoli, do szkół i to biorą na siebie odpowiedzialność dyrektorzy.
2: Coś tu węsze jakimś takim znowu twoim zbytnim entuzjazmem, jeżeli chodzi o te twoje teorie, bo nie ma czegoś takiego jak... W zasadzie teraz to już rzadko spotkać w szkole, wiesz co, pielęgniarkę.
0: Tak? Czyli nie ma.
1: Teraz nie ma takiego.
0: Ale to się nazywało higienistka za moich czasów, nie wiem.
2: To teraz nie ma, a ja też chyba raczej nie miałem takich intymnych badań.
1: W 1982 roku ja miałem takie badanie intymne, później...
2: Nawet na tej komisji wojskowej też w zasadzie nie miałem czegoś takiego, bo tam zawsze się śmiali, że tam trzeba się zdjąć majtki, odwrócić, pochylić i kaszlnąć. To też było przesadzone mocno.
0: No to z tym też mi też tak
1: nie pamiętam, ale z oglądaniem genitaliów miałem oczywiście, że miałem w 90 roku lub w pierwszym roku.
2: Wiadomo, ty jesteś ładny chłopak, no to może miałeś takiego, wiesz...
1: Nie, no miałem, no bo przecież za parawan wzięła mi na patyk tego i tak na patyku podnosiła.
2: To jeszcze
1: podnosiła,
2: kobieta cię badała, tak?
1: Znaczy, nie pamiętam, czy na patyku. Badał, kobieta patrzyła, czy było
0: na patyku podnosiła, Etam tu ładnie opisuje.
2: Ten z lewej, ten z lewej.
0: No, znaczy, no, słuchajcie, ja miałem, temat chyba troszkę kontrowersyjny będzie, że właśnie, no, krawiec brzmisz jak poszczepionkowy zamordysta, tutaj w żartach pisze pan prezes trochę, że zamordysta, no nie wiem, takie badania, różne są dzieci, słuchajcie, są dzieci z jakichś biedniejszych rodzin, może zaniedbane przez rodziców. Ja uważam, że to nie było takie złe, że były te jakieś badania dentystyczne, że przegląd zębów, to sprawdzanie jajek, to słuchajcie, to było raz chyba mieliśmy takie badanie w przeciągu całej szkoły podstawowej.
1: Ale to nie było sprawdzanie jajek, nie wiem, niedobrze pamiętasz.
0: Ja mówię tak, no, żartobliwie, sprawdzanie jajek, to jest ogólnie obadanie genitaliów. Słuchaj, ja nie wiem, kurwa, to jest taki jakiś szok, że kobieta powinna raz na jakiś czas iść na badania ginekologiczne, że w szkole dobrze, jak raz podczas chociaż tej edukacji sprawdzą. Ludzie, cywilizacja, smoluchy jedne, wy to byście wszystko w domu, w rodzinie, niech się nikt nie miesza, bo co ludzie powiedzą... Kurwa.
1: No nie wiem, no w każdym razie ja pamiętam tą szkołę jeszcze przełom 70-80, tam mieliśmy przy sali gimnastycznej właśnie taki pełny gabinet lekarski, chyba tam było parę pomieszczeń, gdzie była pielęgniarka czy pielęgniarki i lekarka, a piętro wyżej była normalnie, była dentystka z fotelem takim, no full wypas był.